0: Jeszcze przed weekendem były prezes Orlenu Daniel Obajtek przekonywał publicznie, że benzyna może być na stacjach po 6,70 zł, a olej napędowy po 7,70, a nie jak dziś po odpowiednio prawie 8 i prawie 9 zł.
1: Za naszych czasów ropa była po 120 dolarów, wojna na Ukrainie i widzieliście paliwa po 9,8 zł?
0: Prezydent de facto zablokował finansowanie programu CPN, kierując do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o opodatkowaniu koncernów paliwowych, odpowiada minister finansów Andrzej Domański.
2: Do budżetu, z którego finansujemy program CPN, trafiłoby dodatkowo ponad 4 miliardy złotych. Prezydent stanął po stronie wielkich paliwowych koncernów, które w tej chwili osiągają horrendalne zyski. Dla mnie decyzja absolutnie niezrozumiała.
0: Politycy PiSu przekonują, że rządzący powinni wpłynąć na Orlen, by obniżył ceny paliw na swoich stacjach, co miałoby pociągnąć za sobą zmiany cen na pozostałych. Tomasz Fenske, TOK FM.
3: Izrael i Arabia Saudyjska prowadziły za pośrednictwem amerykańskiego dowództwa centralnego rozmowy o wsparciu wywiadowczym Riadu w obronie przed atakami jemeńskiego ruchu Houthi, poinformował izraelski portal Walla, powołując się na źródła dyplomatyczne. Według portalu w ramach tych kontaktów Izrael pomógł Arabii Saudyjskiej w ustalaniu rozmieszczenia sił wspieranych przez Iran rebeliantów Houthi oraz rozpoznawaniu ich zamiarów operacyjnych. Kontakty izraelsko-saudyjskie mają związek z nasileniem w ostatnim tygodniu ataków Houthi na terytorium i infrastrukturę królestwa. Drony Houthi uderzyły m.in. w Saudyjskiej rurociąg wschód-zachód i stację pomp, co doprowadziło do wstrzymania przez Europy. Siły Houthi zajęły ponadto kilka strategicznych wysp na Morzu Czerwonym i zakazały saudyjskim jednostkom przepływania przez cieśninę Bab al-Mandab, wywierając w ten sposób presję gospodarczą i polityczną na Riad. Wcześniaki, chore noworodki z Trójmiasta czekają na wsparcie honorowych dawczyń mleka. Bank Mleka Kobiecego w Gdyni ma ogromny problem z zaspokojeniem potrzeb szpitali i apeluje do młodych mam o pomoc. Paweł Razewicz.
4: Mleka matki nie da się zastąpić, przekonuje koordynatorka Banku Mleka w Gdyni Monika Biskup-Sierpińska.
5: Mleko jest traktowane też jako lek, więc noworodki i generalnie wcześniaki, które nie mogą być karmione mlekiem matki biologicznej, w pierwszym rzucie jest dawane mleko kobiece,
4: którego w tym roku jest o wiele mniej niż w poprzednich latach, stąd apel do karmiących mam o wsparcie.
5: My apelujemy, my prosimy, uderzamy wszędzie po prostu, żeby mamy się zgłaszały do nas. Każda liczba dawczyń, nawet ta jedna, która będzie chciała z nami współpracować, jest ogromnym wsparciem na dzisiejszą naszą sytuację.
4: Na tę wyjątkową pomoc czekają oddziały noworodkowe w Gdyni, Wejherowie i na gdańskiej Zaspie. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
3: Kolejne informacje w TOK FM o 3:00. Dziś najwięcej chmur we wschodniej połowie kraju, a na zachodzie przewaga słońca. Rano w regionach wschodnich słaby deszcz i mżawka, a w późniejszych godzinach miejscami przelotny deszcz. Na termometrach od 19 stopni na wschodzie i północy do 22 w centrum i 25 stopni na południowym zachodzie. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, tam w okolicach 17 stopni.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
7: To jest pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. Zaczniemy od ceny ropy naftowej. Sporo na ten temat można było usłyszeć w TOK FM także przed rozpoczęciem EKG. Pierwszym gościem jest naszym pan Michał Stajniak, analityk XTB. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam serdecznie. No,
7: trudno nie interesować się cenami ropy w takim ujęciu globalnym, a potem cenami paliw, skoro i ci, którzy korzystają z aut i muszą opiekować się transportem, albo po prostu obserwują to, co się dzieje, widzą ceny gotowych paliw u nas w Polsce. One rzeczywiście na poziomach dawno niewidzianych, a ropa znowu drożeje, tak?
8: Tak, no niestety obserwujemy dalszy wzrost cen ropy naftowej. Wydawało się, że w piątek jest takie lekkie uspokojenie, natomiast to była tylko i wyłącznie realizacja zysków. W trakcie weekendu no nie mamy żadnej poprawy sytuacji, jeżeli chodzi o Bliski Wschód. No Arabia Saudyjska oficjalnie potwierdziła zamknięcie rurociągu wschód-zachód, więc no tu jest oczywiście odliczany czas związany z tym, do kiedy będzie możliwy eksport z Arabii Saudyjskiej, powiedzmy na względnie niezmienionym poziomie wobec tych ostatnich kilku miesięcy, bo wiadomo, że i tak ten eksport spadł. Natomiast no ogólnie na całym świecie...
7: jest ważny dla światowego handlu tym surowcem?
8: To jest takie pytanie dosyć ciekawe ze względu na to, że jakby wcześniej przed wojną pomiędzy Iranem oraz Stanami Zjednoczonymi, no to była taka droga alternatywna, raczej tam

0: duża ilość ropy. No i w tym momencie, kiedy mamy tą rurę kompletnie zamkniętą, no to oczywiście Arabia Saudyjska ma możliwość korzystania ze swoich zapasów, które znajdują się nad wybrzeżem Morza Czerwonego, ale wiadomo, że te zapasy wystarczą na kilka tygodni, a nie oczywiście na miesiące.
1: To krótko, w tej chwili zależnie, która z tych, która ropa, bo one mają też te swoje różne rodzaje, my interesujemy się tak publicznie tą Brent, WTI, one w tej chwili powyżej $100 za baryłkę, odpowiednio prawie 108, ponad 103. Rozumiem, że na razie trudno wypatrywać obniżek.
0: No, tak jak wcześniej właśnie wskazywano na to, na razie nie ma żadnych informacji na temat jakichkolwiek rozmów, więc wydaje się, że niestety musimy przyzwyczaić się do wyższych cen, a wiadomo, że również Międzynarodowa Agencja Energii no, na początku wojny poinformowała o wypuszczeniu rezerw na poziomie 400 milionów baryłek. No i powoli ten program wypuszczania rezerw się kończy, więc niestety perspektywa kilku tygodni i niestety, jeżeli sytuacja nie powróci do normy, no to możemy być świadkami jeszcze większego wzrostu cen ropy naftowej, nawet do $120 za baryłkę, ale miejmy nadzieję, że nie jest to scenariusz bazowy.
1: Bardzo dziękuję. Pan Michał Stajniak, analityk XTB. Jest taki komunikat opublikowany na portalu X naszej największej firmy paliwowej. W związku z komunikatami dotyczącymi prewencyjnego wyłączenia rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej informujemy, że dostawy surowca do rafinerii grupy Orlen realizowane są bez zakłóceń. Koncern konsekwentnie dywersyfikuje źródła dostaw i rozwija własne wydobycie, twierdzi nasza największa spółka paliwowa. A temat cen surowców, a w konsekwencji także gotowych paliw w Polsce oczywiście będzie powracał w najbliższym czasie również w magazynie EKG Informacjach. TOK FM to właśnie jest magazyn EKG w TOK FM. Naszym gościem jest teraz pan Sebastian Płóciennik, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
1: Czy gospodarka Niemiec stała się prawdziwym, takim faktycznym powodem niepokoju o przyszłość niemieckiej sceny politycznej w wyniku ostatnich holenderskich wyborów i sondaży, w których partia AfD, źle kojarząca się przynajmniej nam w Polsce, odnosi sukcesy?
2: Na pewno gospodarka jest jednym z najważniejszych punktów. Proszę zauważyć, że Niemcy tak naprawdę tkwią w stagnacji od 2019 roku, czyli 7 lat. To nie jest sytuacja, z którą system polityczny może się zmierzyć bez ryzyka jakiegoś przemeblowania. Do tego oczywiście dochodzi kwestia migracji. W ostatnich latach liczba osób z pochodzeniem migracyjnym wzrosła o połowę w Niemczech. Także skutki społeczne tego się pojawiły i w wielu regionach Niemiec narasta niepokój. To jest oczywiście także konkurencja o państwo socjalne, ponieważ zwiększona migracja to zwiększone wydatki także na ubezpieczenia społeczne, przynajmniej w pierwszym okresie, zanim tak naprawdę integracja może być efektywna.
1: Ale pan mówi tak bardzo ogólnie, a ja się wczytuję i wsłuchuję w opinie czasem bardzo konkretne. Niemiecki przemysł motoryzacyjny, który przez lata obserwowaliśmy i który jest także dla nas w Polsce istotny, i to z punktu widzenia i konsumentów, i częściowo produkcji, coraz bardziej w defensywie ze względu na niesłabnącą chińską konkurencję. I takich przykładów pewnie będzie więcej.
2: Niemcy obawiają się dezindustrializacji, czyli utraty tych bardzo dobrze opłacanych miejsc w przemyśle. I to, że AfD uzyskała tak znakomity wynik, można także powiązać z powracającymi w ostatnich miesiącach informacjami, że w przemyśle nawet kilkanaście tysięcy prac jest likwidowanych co miesiąc. Volkswagen ogłosił ostatnio kolejny program cięć i przenoszenia produkcji na przykład do Polski i do Czech. To oznacza dla Niemiec utratę nawet 50 tysięcy miejsc pracy w tej firmie. I bezrobocie nie rośnie wprawdzie, ale jest to uwarunkowane demograficznie, bo co roku Niemcy tracą w tej chwili 400 tysięcy osób odchodzących na emeryturę. Także z lotu ptaka ta gospodarka ma sporo wyzwań. Natomiast, i tutaj uprzedzę już pytanie, sytuacja się zaczyna poprawiać.
1: Ta gospodarcza.
2: Tak.
1: A przynajmniej stabilizować.
2: Stabilizować, ponieważ w ubiegłym roku rząd uchwalił uruchomienie ogromnych wydatków publicznych i te

0: wydatki publiczne będą ciągnąć gospodarkę przez kolejne 12 lat. Oczywiście efektywność tych wydatków może spadać, ale jednak one są. I w tej chwili kluczowe jest uruchomienie reform podażowych, czyli deregulacja gospodarki, mniej biurokracji, obniżenie podatków. I taki pakiet reform kanclerz Merz zaproponował na początku lipca.
1: Czyli uprzedził pan moje drugie pytanie, czy CDU jest w stanie to zrobić, zaproponować
0: CDU
1: można.
0: I SPD.
1: CDU i SPD.
0: I wiele zależy oczywiście...
1: Patrzę na sondaże SPD i zapominam o istnieniu tej niegdyś współ, a przez też wiele lat rządzącej partii, bo w tych sondażach nie wypadają zbyt korzystnie.
0: Ale ta partia ma szansę wygrać kolejne wybory landowe w przyszły weekend w Mecklenburgii i Pomorzu przed nim.
1: SPD właśnie?
0: Tak, ma szansę wygrać, ma szansę pokonać AfD. Natomiast wracając do stanu gospodarki i do perspektyw, eksperci twierdzą, że gospodarka poradziła sobie całkiem nieźle z szokiem na rynkach energii. W pierwszym kwartale wzrost 0,3% kwartał do kwartału, potem 0,4%. W tej chwili będzie pewna stagnacja, również spowodowana przez upały latem i trudności gospodarcze, ale generalnie w przekroju całego roku wzrost może sięgnąć nawet 1,2-1,4%. To, patrząc na tą perspektywę siedmioletnią, jest bardzo dobrym wynikiem. I ten wzrost ma utrzymać się również w przyszłym roku.
1: No oczywiście my przyzwyczajeni do naszych wyników...
0: Gonimy, panie redaktorze.
1: No oczywiście patrząc na sam wzrost PKB, na nas nie zrobi to wrażenia, wzrost przekraczający ponad 1%. No, ale pan wie, że ja krążę wokół pytania, które być może nie jest najbardziej naturalnym w audycji ekonomicznej, ale ono jest niezbędne dla takiej budowania, mam wrażenie, świadomości naszej jako obywateli Rzeczypospolitej. Czy to wszystko, o czym pan mówił, wlewając optymizm w patrzenie na perspektywy niemieckiej gospodarki, przełoży się na politykę? Te ostatnie wybory i pierwszy sukces AfD, ja rozumiem, że oni jeszcze tego rządu nie utworzyli, ale pewnie są o krok od tego.
0: Są o krok od tego, choć w mojej opinii oni tego rządu nie chcą utworzyć. Dla nich pozycja ofiary, krytykowania rządu Merca, nawet z pozycji małego landu, jest bardzo wygodna. Ich celem są tak naprawdę elekcje federalne, a nie objęcie władzy w niewielkim i bardzo trudnym landzie i ponoszenie za to odpowiedzialności. Natomiast jeżeli szukamy pewnych optymistycznych informacji i też pewnej nadziei w tym, że scena polityczna w Niemczech się nie zawali, nawet po tych kolejnych wyborach landowych, spójrzmy na wybory lokalne w Dolnej Saksonii, dużym landzie, gdzie jest o wiele więcej osób uprawnionych do głosowania, które odbyły się w ostatni weekend. SPD, CDU zdobyła 27%, SPD 24%, AfD niecałe 17%.
1: To były lokalne wybory?
0: Lokalne wybory, tak, do rad gmin, komunalne.
1: No i uważa pan, że to jest jakiś miarodajny sygnał?
0: Politycznie on ma ogromne znaczenie, ponieważ koalicja rządząca potrzebuje w tej chwili dobrych wiadomości, też po to, żeby utrzymać spójność wewnętrzną. Wróćmy do tego programu reform, który został ogłoszony na początku lipca. W tej chwili SPD zgłasza postulaty, by niektóre punkty zmienić. To może spowodować, że praca nad tymi, nad ustawami wdrażającymi reformy może się wydłużyć. To jest bardzo niebezpieczne dla rządu. Do końca roku proces legislacyjny nad reformami powinien zostać zamknięty. Więc takie sygnały, jak ten, który nadszedł z Dolnej Saksonii, są bardzo potrzebne politycznie, nawet jeżeli realnie nic nie zmieniają.
1: To cieszę się, że pan dzisiaj u nas jest i o tym mówi, bo rzeczywiście czasu na ten imponujący wynik AfD wcześniejszy weekend w wyborach na poziomie landowym poświęciliśmy sporo, bo był to sygnał znaczący i myślę, że wzbudzał zainteresowanie nie tylko u nas, ale jak przeglądaliśmy w Europie prasę i media, to też było widać. A pan przynosi takie pocieszenie, co prawda poziom niżej i zupełnie inne miejsce, ale być może jeszcze ci tacy tradycyjni w podejściu do polityki jeszcze nie muszą się z tą przyszłą władzą żegnać.
0: Do wyborów federalnych jest jeszcze wiele miesięcy, wiele kwartałów. Te wybory odbędą się za dwa lata, ponad dwa lata.
1: Tak,
0: do tego czasu oczywiście mamy,
1: to jest czas.
0: Do tego czasu mamy wiele kampanii landowych do wyborów lokalnych i one na pewno będą bardzo trudne, ale na korzyść rządu działa to, że gospodarka zaczyna się odbijać.
1: I o tym mówił pan Sebastian Płóciennik, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Bardzo panu dziękuję za spotkanie i rozmowę.
2: W Radiu Tok FM czas na drugą dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam serdecznie. Rzucimy sobie okiem na to, co się dzieje na rynku finansowym w tym momencie. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj spadki. WIG20 idzie w dół w tej chwili o 0,5%. Złoty trochę traci na wartości, zwłaszcza w stosunku do dolara, bo dolary są po 3,76 zł w tej chwili, czyli o prawie 4 grosze drożej niż w piątek, a euro 4,34 zł, czyli to jest ruch w górę o ponad 2 grosze. Jeśli chodzi o rynki surowcowe, ropa naftowa Brent, $107.25-26 za baryłkę, czyli to jest znów o 2,5% więcej niż w piątek, a gaz na rynku europejskim 80 prawie 3 euro za megawattogodzinę i to jest wzrost kolejny o ponad 4%. Więc na rynkach energetycznych niestety nie widać jakiejkolwiek poprawy. W studiu nasz gość, pan Michał Grabka, kierownik programu badawczego Energia i Klimat z Fundacji Instrat. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Mamy coraz droższe paliwa, mamy też coraz droższy gaz i co za tym idzie, drożeje też węgiel. Na rynku hurtowym drożeje energia elektryczna w związku z tym, bo rosną koszty produkcji tej energii z gazu czy też z węgla. Ale my jesteśmy chronieni jako gospodarstwa domowe przez taryfy, które są raz w roku publikowane przez Urząd Regulacji Energetyki. Czy jest jeszcze jakakolwiek nadzieja na to, żeby w przyszłym roku te ceny nasze w nowych taryfach, bo będą nowe taryfy, były na tym samym poziomie co w tym roku, czy jednak już trzeba się nastawiać na to, że będzie drożej?
3: Wydaje się, że utrzymanie tych cen, które mamy w tym momencie, może być dosyć trudne, jeśli nie karkołomne. Nawet jeśli sobie spojrzymy na to, co się wydarzyło w czasie wakacji, to ta cena w kontrakcie z dostawą na 27 rok na towarowej giełdzie energii, czyli w tym miejscu, gdzie spółki kontraktują tę energię, którą nam potem dostarczają, wzrosła jakieś 20%. Ona na początku roku też jakby przed tym konfliktem w Iranie utrzymywała się na zbliżonych do zeszłorocznych poziomów, więc można było zakładać, że ta cena się mniej więcej utrzyma, no ale potem spółki kontraktując się po prostu częściowo na kolejny rok płaciły coraz więcej i więcej, więc wydaje się, że jakaś podwyżka jest nieunikniona, tak patrząc czysto rynkowo.
2: Patrzę sobie teraz, otworzyłem stronę towarowej giełdy energii, na której w tej chwili jeszcze trwa sesja dzisiejsza i widzę, że ten kontrakt na przyszły rok w tej chwili to jest ponad 583 już złote za megawattogodzinę, a przypomnę, że w tej taryfie, która jest na ten rok, mamy cenę 495, więc to już jest prawie o 100 złotych więcej, a do tego dochodzą, jak urząd ustala tą taryfę, to tam jeszcze dodatkowe koszty dochodzą, nie?
3: Też jakby, poza kupieniem energii, też te spółki generują pewne koszty, to jest ta marża uzasadniona, która w ramach tego wniosku jest naskładana, więc jakby takim bardzo uproszczonym modelem sprawdzenia, po ile będzie cena energii, sprawdzenie mniej więcej średniorocznej ceny na tej dostawy, bo część tych kontraktów była kupiona w styczniu, kiedy ta wycena była dużo niższa, więc jakby to nie jest tak, że te 20% się przeniesie od razu najprawdopodobniej, tylko to jest trochę mniej niż to, co widzimy teraz, bo to jest jakiś taki dosyć szczytowy moment.
2: No właśnie, jak co urząd robi, ustalając tą taryfę, co on bierze pod uwagę, jak wygląda ten proces?
3: Patrzy po ile, jakby, jak jest uzasadniona cena, którą te firmy, które sprzedają nam energię, poniosły, czy musiały ponieść, żeby ją zakupić, czy jakby zakontraktować na przyszły rok i zakłada, że one powinny też w jakiś sposób na tym zarobić i jest jakaś godziwość marży, którą urząd bada i to, czy faktycznie dało się tą energię kupić w takiej cenie, która jest potem przełożona i nie ma tam nadmiarowego zysku, więc jakby to bardziej chodzi o to po prostu, żeby te firmy miały ograniczenie tego, ile mogą zarobić na sprzedaży dla gospodarstw domowych, które są odbiorcą w rozumieniu urzędu wrażliwym.
2: Widziałem w zeszłym tygodniu taki pierwszy, taką próbę prognozy ze strony biura maklerskiego PKO SA i oni wyliczyli, że te rachunki nam pójdą w górę o kilkanaście procent w przyszłym roku.
3: To by się zgadzało. Znaczy, to jest pytanie oczywiście, czy spółki kontaktowały w styczniu i przewidywały, że to, że ta sytuacja, czy właściwie w styczniu na pewno kontaktowały, potem w marcu było pytanie, czy poczekać, czy już wtedy, czy w lecie, jak sytuacja się ułatwia, więc jakby ciężko wchodzić w bardzo takie wrażliwe dane spółek, jakim jest to, kiedy i jak się kontraktuje te kontrakty na przyszły rok. Ale tak, no, ten rząd wielkości jest też to, co zresztą widzieliśmy przed chwilą właśnie na tych kontraktach, na TGA.
2: Czyli prawdopodobne to jest, niestety. Bardzo mocno drożeje gaz ostatnio. A my mamy taki pomysł, jeśli chodzi o modernizację naszej energetyki, że odchodzimy od węgla, idziemy w stronę energetyki atomowej, ale pomiędzy, w związku z tym, że ten atom trzeba jeszcze poczekać, będziemy się w coraz większym stopniu opierać na energetyce gazowej. Powinniśmy zmienić to założenie, w związku z tym, że gaz jest nagle o 100% droższy niż kilka miesięcy temu, czy tam rok temu?
3: Wydaje się, że transformacja energetyczna w taki bardzo prosty sposób, przechodzimy w całości od oparcia się na węglu do właśnie oparcia się w całości o coś innego, jednak nauczyło ostatnie lato, nie jest najlepszym pomysłem, bo nawet takie źródło, które się wydawało takim zupełnie stabilnym źródłem energii elektrycznej, jeśli było chłodzone wodą w postaci z rzeki, w postaci elektrowni atomowych na Dunaju, to nagle się okazało, że w sytuacji, w której te zmiany klimatyczne już obserwujemy i one już wpływają na to, jak wyglądają nasze lata, to nic nie jest właściwie odporne na pogodę. Ten sam problem miały też elektrownie węglowe w Polsce, więc jakby wszystkie elektrownie używające wody z rzeki do chłodzenia ten problem mają. Polska elektrownia jądrowa jest projektowana tak, żeby ta pierwsza przynajmniej była, jakby wykorzystywała wodę moczu, więc w tym sensie jesteśmy nieco bezpieczniejsi. Natomiast wydaje się, że to, czego się uczymy z tych kryzysów, to jest to, że na pewno musimy, jakby poleganie na zewnętrznym dostawcy cen, jak ma w przypadku gazu ziemnego sytuacja, no Europa jest importerem netto gazu ziemnego, jest ryzykowne. Więc jakby to, co możemy robić, to możemy jakby rozwijać OZE, no bo tutaj mamy jakąkolwiek sterowalność tego i to nie zależy, ta cena nie zależy od tego, jaka jest cena surowca na światowym rynku, ale to, czego uczy nas ten kryzys na pewno, to to, że dywersyfikacja jest bardzo istotna. Więc taka rozbudowa mocy gazowych i zastępowanie ich jeden do jednego tych węglowych nie wydaje się najrozsądniejsze właśnie z tych przyczyn, o których mówi pan redaktor. To znaczy, że to jest wystawianie się na to, że jeżeli będzie kolejny konflikt, to znowu skończymy z wyższymi cenami. Więc odpowiedzią na to jest właśnie jakby przesuwanie się w stronę tego, co jesteśmy w stanie jakkolwiek kontrolować. Oczywiście jakby mamy kwestię tego, że trzeba te źródła pogodozależne zbilansować, ale to też jesteśmy w stanie zrobić. Znaczy jesteśmy w stanie takie śróddzienne sytuacje łatwiej rozwiązać zestawem fotowoltaika w dzień, bateria, która to ten nadmiar, który mamy w godzinach południowych zmagazynuje i nas to doprowadzi do wieczora, kiedy zaczyna wiać zwykle dosyć często. Mm-hmm. I oczywiście są potrzebne dodatkowe źródła, które to stabilizują, natomiast fajnie by było i dobrze by było, gdyby te źródła były zróżnicowane, bo jeżeli mamy tylko i wyłącznie gaz i w całości szybko postwierdzimy, że odstawiamy węgiel i on musi zniknąć, to też właśnie nie jest najlepsze rozwiązanie. Więc dobrze by było te bloki, które mamy, trzymać w jakiś sposób w miarę, żeby one nie pracowały, no bo to jest kwestia ETS-u, one są woli, ale tego jako rezerwę w dyskusji o tym, czy budować nowe bloki gazowe, to jest moim zdaniem zasadne i to jest kwestia tego, jak to wyważyć.
2: Tylko, że jak będziemy trzymać różnego rodzaju bloki, żeby dbając o dywersyfikację na wszelki wypadek, bo w końcu przyjdzie czas, że to się przyda, to będzie podnosić koszty całego systemu.
3: To prawda, więc właśnie dochodzimy do tego, że należy zastanawiać się nad przyszłością tego systemu na liczbach. My to jakby robimy, robią to też polskie sieci elektroenergetyczne, będą powstawały nowe plany, w których możemy się zastanowić, jaki jest najbardziej optymalny system, też w scenariuszu szoków cenowych. Myślę, że to jest bardzo istotne, żebyśmy się zastanawiali, ile taka polityka ubezpieczeniowa kosztuje i czy jesteśmy ją gotowi zapłacić po prostu. Mhm. Zamiast, żeby to była świadoma decyzja, że owszem, wydajemy więcej na coś, ale dzięki temu, jeśli ta cena gazu wzrośnie, to jest lepiej. Natomiast to, co nie ulega zmianie pomiędzy tymi scenariuszami, to jest to, że im więcej zbudujemy tych rzeczy, które nie zależą od ceny paliwa kopalnego i tyle, ile jej spalimy, tym mniej tego po prostu będziemy potrzebować i tym mniej godzin będzie będzie miało to dosyć duże zużycie tych źródeł.
2: Czyli z jednej strony powinniśmy mieć coraz więcej OZE i jeszcze więcej OZE, ale z drugiej strony zostawić trochę węgla też, tak?
3: W jakim stopniu, to jest otwarte pytanie, jak tę moc dyspozycyjną rozwiązać. Jeśli zbudujemy nową elektrownię gazową, ona się musi spłacić. Tak. To jest dosyć...
2: Każda nowa inwestycja musi się spłacić. Tak.
3: Więc powstaje pytanie, i to jest jakby zawsze dyskusja właśnie taka modelarska, analityczna, ile nowych mocy gazowych, a ile trzymania tego węgla, który z jednej strony jakby jest trochę sprawniejszy, nam się wydawało, no ale nadal jest średnie wiek bloku węglowego w Polsce przecież raz 40 lat. Mhm. Więc to też jest, jakby my to budowaliśmy w jeszcze latach 70. i 80. dosyć dużą część tych bloków, zwłaszcza tych mniejszych. Więc to jest pytanie, jak długo one mogą trwać, jak dużo mocy jest w systemie. PSE robi takie analizy, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, jakby tej mocy dyspozycyjnej właśnie, czyli tego, nazwijmy to, ubezpieczenia, jeśli nie będzie wiało, nie będzie świeciło i będzie bardzo źle. I to jest kwestia tego, jak rynkowo zapewnić tym elektrowniom węglowym jakiś byt, jak zbudować nowe jednostki gazowe, które są też potrzebne. Na przykład budujemy też te jednostki gazowe, żeby grzać miasta, w sensie, że tak, mamy ciepłownictwo, które jest oparte na węgiel, to nie może się za długo utrzymać. Oczywiście są jakieś metody tego, żeby magazynować to ciepło inaczej, no ale też część tego ciepłownictwa będzie oparta o gaz.
2: No właśnie, ciepło, bo mówiliśmy o gazie i mówiliśmy o tym, że prawdopodobnie w przyszłym roku energia elektryczna dla nas w taryfach będzie wyższa. Ja rozumiem, że w przypadku ciepła też nie da się tego uniknąć. Mamy też droższe paliwa na stacjach benzynowych generalnie. Mieliśmy program interwencji rządu na rynku paliwowym, CPN. Czy początek przyszłego roku to będzie moment, w którym wrócimy do mrożenia cen energii, mrożenia cen gazu, ciepła i tak dalej, czyli jeszcze szerszej interwencji? Czy powinniśmy sobie dać radę z tymi warunkami rynkowymi, bo nasze dochody rosną i po prostu stać nas na to, żeby płacić 20 zł miesięcznie więcej za prąd?
3: Mamy tutaj kilka rzeczy, bo faktycznie takie gospodarstwo domowe mieszkające w jakimś bloku, taka zwykła rodzina płaci za prąd 200-250 zł, jeśli się nie ogrzewa.
2: No tak, jak płaci 200, to będzie płacić 220 teraz, tak? Czy na 230?
3: To jest oczywiście dla części ludzi jakaś znacząca podwyżka i dla osób, które są w trudnej sytuacji materialnej, to każda podwyżka jest problematyczna, no ale jakby jeśli chodzi o to, ile to waży w budżecie domowym takiego gospodarstwa, to dużo bardziej faktycznie istotne wydaje się, na przykład jeśli nie ma tam jakby ogrzewania miejskiego, które też to może o tym zaraz, no to jakby na przykład kwestia cen gazu i taryf na gaz, jeśli to mamy ogrzewanie kotłem gazowym, ale też jakby cen węgla w hurcie, bo one też rosną, to jest dosyć problematyczna kwestia. To znaczy, że będziemy mieli najprawdopodobniej wzrost taryf gazowych z tych samych powodów, o których rozmawialiśmy. I tutaj na tym skupiamy się trochę mniej, a to jest kwestia taka zupełnie fundamentalna, to jest kwestia właśnie dostępności tego, żeby w zimie było ciepło.
2: Tak.
3: I tutaj no właśnie to jest pytanie, czy jesteśmy w stanie celować to wsparcie, bo sytuacja budżetowa jest trudna, w takim sensie, że tam jakby ta przestrzeń na jakiekolwiek dalsze obniżki, mrożenia jest ograniczona, zwłaszcza w obliczu tego, że bardzo niepewna jest przyszłość podatku od zysków nadzwyczajnych w jakiejś formie wprowadzonego, więc tym w ten sposób nie sfinansujemy. Także wydaje się, że to, co byłoby kluczowe, to skupienie się na tych odbiorcach, którzy naprawdę nie dają sobie rady, bo żeby pojechać z Warszawy do Krakowa, można się zastanowić, czy pojechać samochodem, czy pojechać pociągiem. Pociąg kosztuje cały czas tyle samo, więc jakby to dobrze, żeby ci ludzie, których na to stać, mogli sobie, mieli taki bodziec do tego, żeby ten popyt ograniczyć, ale z drugiej strony są ludzie, którzy są po prostu wykluczeni transportowo. Jak oni tym starym samochodem na diesla nie pojadą do pracy, to inaczej nie dojadą, bo ponad, jakby z takich badań, które niedawno wyszły, około 40% punktów adresowych w Polsce, czyli właściwie gospodarstw domowych, nie ma sensownej możliwości dojechania do siedziby powiatu, czy do takiego miejsca, gdzie się załatwia rzeczy.
2: Z tego punktu widzenia by się jakaś interwencja państwa przydała. Tak?
3: Dla tych ludzi, którzy mają niskie dochody, dla których to jest jedyny sposób dojechania do miasta, to jest jakby jedną opcją jest to, żeby właśnie dopłacać do paliwa. Drugą, taką trochę bardziej, mam wrażenie, dalekosiężną, jest to, co się wydarzyło we Francji na przykład. Znaczy tam wprowadzono coś takiego, co się nazywa leasingiem z społecznym aut elektrycznych, których za 100-150 euro miesięcznie, takie gospodarstwo właśnie, które jakby w którym ktoś pracuje więcej niż 14 kilometrów od miejsca zamieszkania, dostaje samochód elektryczny i to sobie może też ładować dosyć tanio w domu, relatywnie do ceny paliwa. I w ten sposób jakby rozwiązuje też taki problem, który we Francji dosyć mocno wybrzmiał, czyli na przykład żółte kamizelki, tak?
2: Tak. Ciekawy pomysł do pociągnięcia może przy następnej okazji, następnej rozmowie, bo to teraz musimy już niestety kończyć. Bardzo dziękuję. Pan Michał Grabka, kierownik programu badawczego Energia i Klimat Fundacji Instrat, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Tok FM, czas na trzecią dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam serdecznie. Krótki rzut oka na rynek finansowy, na którym dzisiaj nie wygląda sytuacja dobrze. Na giełdzie spadki, WIG20 idzie w dół o prawie 0,5%. Na rynku walutowym też jest bardziej zmiennie niż zwykle, bo tam zazwyczaj się w ogóle prawie nic nie dzieje, a dzisiaj złoty dość wyraźnie traci na wartości. Dolary drożeją ponad 4 grosze, 3,76 groszy już za dolara, euro 4,34 grosze i to też jest ruch w górę o 2,5 grosza, więc dość duży jak na ostatnie tygodnie, jeśli chodzi o nasz rynek walutowy. Nasze obligacje dalej tracą na wartości. Rentowność polskich obligacji dziesięcioletnich w tej chwili już 6,39%. Przynajmniej przypomnę, że gdzieś tam na początku lipca byliśmy w okolicach 5,30, a teraz jest prawie 6,40, więc przez dwa miesiące to jest ponad 1 punkt procentowy do góry. No i rynek paliwowy też wygląda cały czas bardzo niepokojąco. Ropa naftowa Brent dzisiaj w górę o prawie 5 dolarów, 109 dolarów 27 centów za baryłkę. Olej napędowy na rynkach europejskich też idzie w górę teraz o 2% i gaz ziemny idzie w górę o 5,5% w tej chwili, więc cały rynek energetyczny w coraz trudniejszej chyba sytuacji. Co pewnie nie będzie ułatwiać zadania w kolejnych miesiącach tym, którzy będą musieli prowadzić polską politykę fiskalną. Mamy wstępny projekt budżetu już od jakiegoś czasu, a od kilku godzin mamy też opinię Rady Fiskalnej na temat tego wstępnego projektu. W studiu gość pan profesor Andrzej Toruj z SGH, wiceprzewodniczący Rady Fiskalnej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Czytałem dzisiaj tą opinię i ona nie jest pozytywna. Wskazujecie, że jak tak dalej pójdzie, jak się nic nie zrobi, no to za chwilę, za nie wiem, za dwa lata, w przyszłym roku przebijemy się przez ten tak zwany próg ostrożnościowy, 55%, jeśli chodzi o dług publiczny w stosunku do PKB. I wtedy będzie, właśnie co wtedy tak właściwie się stanie, co nam wtedy grozi?
4: Nasza ocena skoncentrowana jest w trzech wymiarach i tu chodzi o zgodność z regułami, plus ocenę prognoz makroekonomicznych, ale tak naprawdę głównie koncentrujemy się na ocenie zgodności z regułą długu, regułą wydatkową i unijnymi regułami wydatkowymi. Ta reguła długu mówi o bezpośrednio w naszym mandacie o 60% PKB, tak? I to jest też definicja długu, nasza krajowa definicja zawarta w ustawie, państwowy dług publiczny.
2: I w konstytucji mamy zakaz przekraczania.
4: W konstytucji jest odesłanie do ustawy, jeśli chodzi o definicję, czym jest państwowy dług publiczny, i w konstytucji jest też napisane, że nie może przekroczyć 60%. Natomiast pan mówi o czymś innym, pan mówi o 55% i to jest już próg ustawowy. To oczywiście trudno abstrahować od progu ostrożnościowego 55% w sytuacji, kiedy zbliżamy się do tych 60%. Przy czym trzeba mieć na względzie, że 55% to nie jest jeszcze tak zwany klif fiskalny, to nie jest jeszcze sytuacja, w której musimy ciąć wszystko jak leci na potęgę. Tam to jest zapisane w ustawie dość miękko, to jest artykuł 86 ustawy o finansach publicznych. Trzeba albo równoważyć budżet, albo skonstruować go w taki sposób, aby dług Skarbu Państwa nie rósł w relacji do PKB, tak? To jest dużo bardziej miękko sformułowane, niż się może wydawać. Natomiast rzeczywiście
2: ale
4: tam
2: nawet,
4: są też...
2: Nawet jeśli to jest miękko, to w sytuacji, w której w tej chwili mamy 7% PKB deficytu, to doprowadzenie do sytuacji, w której budżet jest zrównoważony. Ja wiem, że ten deficyt jest nie tylko w budżecie i można go pewnie upchać gdzieś poza budżetem, ale pewnie nie na jakąś wielką skalę, więc tak czy inaczej pewnie wiązałoby się to jednak z dość znaczącymi cięciami, tak, w budżecie albo podnoszeniem podatków, czyli z czymś, czego w tej chwili nie widzimy, chociaż bardzo wielu ekonomistów mówi, że powinno się już teraz takie działania wprowadzać. Więc rozumiem, że to rząd tego nie robi ze względu po pierwsze na to, że no jest klincz z prezydentem polityczny, ale pewnie też nawet jakby go nie było, to też by się pewnie obawiał, bo to są działania niepopularne społecznie, prawda? Politycy boją się takich rzeczy.
4: W pewnym sensie tak, ale musimy pamiętać, że polityka fiskalna ma pełnić funkcję stabilizującą, to znaczy z pewnymi interwencjami nie można czekać do ostatniej chwili. Trzeba je stopniowo wprowadzać, jak widzimy, że jesteśmy na złym kursie. I tutaj z tej perspektywy ważne jest, żebyśmy zdali sobie sprawę, że pewne działania rzeczywiście po przekroczeniu 55 trzeba będzie uruchomić. Ja bym powiedział, że to, czy my przekroczymy 55 czy nie w przyszłym roku, to jest tak zwane na żyletki, tak? To jest takie określenie, które się zdaje się w zeszłym roku bardzo upowszechniło przy zupełnie innej okazji. Natomiast jest to rzeczywiście sytuacja, w której trzeba będzie zamrozić płace w sferze budżetowej, ograniczyć wzrost emerytur do tego, co wynika z CPI-a. No,
2: czyli z inflacji.
4: Samorządy będą musiały, przynajmniej niektóre, nieco uważniej popatrzeć na swoje budżety. Samorządy akurat mają w większości przypadków te budżety prawie zrównoważone, no ale chociażby są takie gminy, chociażby nowe władze Krakowa będą musiały się tutaj nad sprawą.
2: Ale to by rozumiem, oznaczało pewnie zamrożenie wszystkich inwestycji, tak, w samorządach.
4: No, historia pokazuje rzeczywiście, że w szczególności ta konsolidacja, którą mieliśmy w Polsce w latach 2011-2016, bo mieliśmy, my rzadko o niej wspominamy, ale tak, ona się dokonała głównie przez inwestycje, to tutaj nie ma co ukrywać. Natomiast to nasze analizy, te analizy, które przeprowadziło Biuro Rady Fiskalnej, pokazują, że to, czy my ten próg 55% w przyszłym roku przekroczymy, czy nie, ministerstwo pokazuje 54,8%, tak?
2: Tak.
4: Natomiast to zależy oczywiście od wielu okoliczności, wśród których może być coś takiego jak spowolnienie wzrostu gospodarczego z jakiegokolwiek powodu, prawda? I to już rusza mianownikiem tej relacji, niekoniecznie nawet licznikiem, ale i mianownikiem.
2: No właśnie, bo pan mówi, że powinno się robić coś, jeśli jesteśmy na złym kursie. Tylko że minister finansów przez parę ostatnich lat jakby sugerował, że wcale nie jesteśmy na złym kursie, bo uciekniemy do przodu przez szybki wzrost gospodarczy, tak? Czyli jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w Unii Europejskiej. Wszyscy nas za to chwalą, rynki finansowe nas lubią. Agencje ratingowe właśnie dlatego nie obniżają nam jeszcze ratingu, więc okej, z jednej strony rośnie zadłużenie, mamy duży deficyt, ale z drugiej strony mamy na tyle szybkie tempo wzrostu gospodarczego, że i tak damy radę. To już jest nieaktualne?
4: Z długiem można się rozprawić na trzy sposoby. Tak, można obciąć wydatki, można podwyższyć podatki i można z długu wyrosnąć, rzecz jasna. A wyrosnąć można na dwa sposoby. Można wyrosnąć poprzez to, że będziemy mieli szybki, realny wzrost i można wyrosnąć przez to, że będziemy mieli wysoką inflację, która się przyczyni do nominalnego wzrostu. Nawiasem mówiąc, w latach 2022-2023 właśnie tak wyrośliśmy. W związku z tym oczywiście nie życzyłbym sobie ani panu, żebyśmy do tamtych lat wrócili pod kątem inflacji, ani słuchaczom. Natomiast jeśli chodzi o wzrost realny, to jest kwestia prostej arytmetyki. To znaczy przy deficycie sektora 7,3% PKB i przy tych tempach wzrostu, jakie obserwujemy realnego, jakie obserwujemy w bieżącym roku, na jakie możemy liczyć w latach przyszłych, to jest arytmetycznie niemożliwe, żebyśmy tak po prostu z tego wyrośli.
2: Za mało jest po prostu tego wzrostu i za szybko, za duży deficyt. No
4: dokładnie, to jest kwestia, którą może sobie każdy w Excelu przeliczyć.
2: Swoją drogą, jeśli chodzi o te tempo wzrostu, to w prognozach załączonych do budżetu Rada Fiskalna na to też zwraca uwagę, że to jest ciekawe, jest taki zaskakujący spadek tempa wzrostu w kolejnych latach, tam nawet do 2%. I piszecie, że to tak jakby rząd przewidywał, że to będą właśnie efekty tego zacieśnienia wynikające z przekroczenia 55%, ale z drugiej strony nie jest nigdzie napisane, co się będzie składać na to zacieśnienie, czyli tak właściwie prognoza sugeruje, że rząd zdaje sobie z tego sprawę, a z drugiej strony nadal nie pokazuje, co zamierza z tym zrobić.
4: No, w zasadzie nie musi, bo mamy tutaj rozmowę o różnych horyzontach czasowych. Rok 2027 to jest ten horyzont najbliższy, gdzie jeszcze nie mamy wiążących ograniczeń, a z drugiej strony mamy lata 28, 29, 30. Tutaj oprócz tego długu, o którym sporo rozmawiamy, warto sobie zdać sprawę z jeszcze jednej reguły, i to jest też kwestia naszej oceny, to są reguły unijne. Średniookresowy plan budżetowo-strukturalny stawia nam za cel pewne dostosowanie fiskalne. Ono zostało przeliczone na ścieżkę wydatków netto i ta ścieżka wydatków netto musi zostać zrealizowana w horyzoncie do roku 2028. Pewnie zostanie, co nie znaczy, że te zasadnicze cele średniookresowego planu zostaną osiągnięte, bo pamiętajmy, o ile wydatki netto są pewnym instrumentem, to celem jest redukcja deficytu sektora i ustabilizowanie ścieżki długu, ale jak już dobiegnie końca plan w 2028, no to potem będzie kolejny czteroletni plan i w tym kolejnym czteroletnim planie znowu zostanie u jego podstaw, u jego zarania przeprowadzona analiza stabilności zadłużenia, z gorszymi dla nas danymi wejściowymi niż to było w roku 2024 i wtedy będzie jeszcze od tamtej strony wymuszone dostosowanie fiskalne na skalę prawdopodobnie większą niż teraz.
2: A skracając trochę horyzont i już skupiając się na tym przyszłym roku i przyszłorocznym projekcie budżetu, on wygląda realnie, te wszystkie założenia, czy tam jest coś ponaciągane, niewiarygodne, przesadzone?
4: Mamy pewne zastrzeżenia, jeśli chodzi o realistyczność pewnych kategorii dochodów. To znaczy, z jednej strony zwraca uwagę to, że wzrost dochodów z VAT-u został założony na poziomie 9,5%. Jeśli to skorygujemy o efekty różnych rzeczy, które się działy w 2026, CPN wchodzi tam, szereg innych zmian, SAFE wchodzi, tam są inwestycje zwolnione z VAT-u, więc to wszystko trzeba wziąć pod uwagę. My szacujemy, że skorygowana o te efekty dynamika to będzie 9% rok do roku, to sugerowałoby wyraźnie powyżej tych elastyczności VAT-u względem konsumpcji czy bazy generalnie. Nawet biorąc pod uwagę, że te elastyczności można szacować z jakąś tam niepewnością, prawda? Więc tutaj akurat jest ryzyko na 5-6 miliardów, plus oczywiście nie można zapominać o tym, że szereg działań po stronie dochodowej zależy od tego, czy ustawy wejdą w życie.
2: No tak, bo tutaj jest jeszcze kwestia ta polityczna.
4: I to jest 15 miliardów około.
2: I rozumiem, że rząd nie powinien zakładać a priori, że wejdą, tak? Skoro jeszcze nie weszły.
4: Tu już wkraczamy w sferę polityki, ja w nią nie wkraczam.
2: Bardzo dziękuję pan profesor Andrzej Toruj, wiceprzewodniczący Rady Fiskalnej, był naszym gościem.
4: Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
5: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Stany Zjednoczone ponownie nałożyły sankcje na jeden z największych rosyjskich banków. Rekordowo wysokie ceny paliw spędzają sens powiek kierowców. Za chwilę o tym, ile płacimy przy dystrybutorach. Wiemy już, kto przez najbliższe miesiące pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim na miejsce aresztowanego Radosława Piesiewicza. Minęła trzecia. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Administracja Donalda Trumpa ogłosiła ponowne nałożenie sankcji na bank WTB za wspieranie Iranu w omijaniu sankcji. Waszyngton ostrzegł wszystkie firmy prowadzące interesy z rosyjskim bankiem o ryzyku narażenia się na restrykcje. Jak napisano w oświadczeniu amerykańskiego Departamentu Stanu, drugi największy bank w Rosji otworzył w Iranie swoje oddziały, budował relacje z objętymi sankcjami irańskimi instytucjami finansowymi i współpracował w transferze miliardów dolarów irańskich aktywów. WTB drugi raz zostaje objęty amerykańskimi sankcjami. Po raz pierwszy na listę bank trafił dwa dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej inwazji zbrojnej na Ukrainę. Ogłoszone działania są kolejnym krokiem administracji Donalda Trumpa w ramach operacji Economic Outcast, nastawionej na gospodarcze odizolowanie irańskiego reżimu. Wcześniej sankcje nałożono na banki z Egiptu i Turcji. W powietrzu czuć, że robi się coraz bardziej niebezpiecznie, mówią reporterce TOK FM mieszkańcy terenów przygranicznych. W Chełmie, niedaleko Dorochuska, syreny w niedzielę rano zawyły dwukrotnie, czyli w sumie były cztery sygnały.
2: Trochę się zdenerwowałam, co to się dzieje, ale już będą teraz takie sygnały. Każdy czuje ten strach, ten lęk i tą niepewność, co będzie dalej.
3: Stosowaliśmy się z córką do procedur, jakie zostały nam przekazane. Oczywiście schroniłyśmy się w mieszkaniu w miejscu, które według wskazówek jest najlepsze, więc my wybrałyśmy łazienkę. Przebywałyśmy tam do momentu odwołania pierwszego komunikatu, po czym położyłyśmy się do łóżka, kiedy przyszedł następny i ponownie wróciłyśmy do łazienki.
4: Nawet wśród mojego najbliższego otoczenia była taka sytuacja, że osoby rzeczywiście zareagowały bardzo poważnie, pakując najpotrzebniejsze rzeczy i rzeczywiście do czasu odwołania alarmu okres spędziły w piwnicy.
5: Pani się gdzieś schowała, jak usłyszała te syreny?
2: Nie, poszłam spać dalej i już. No bo co, gdzie ja się schowam?
1: Mówiły mieszkanki Chełma i wiceprezydent Radosław Wnuk. Co ważne, jeśli dostajemy sygnał o zagrożeniu z powietrza, najlepiej zejść do piwnicy albo ukryć się przynajmniej w pomieszczeniu bez okien. Płacz i płać. Tak na pytanie o obecne ceny paliw na stacjach benzynowych odpowiadają kierowcy. Za litr benzyny w wielu miejscach zapłacimy już 8 zł, za litr oleju napędowego prawie 9. Jakub Medek.
6: Jak mówi pani Agnieszka, tankująca na jednej z białostockich stacji, wydatki na paliwo coraz mocniej widać w jej domowym budżecie, który w przeciwieństwie do cen benzyny się nie zwiększył.
7: Starcza mi na zdecydowanie krótszy czas niż jeszcze niedawno, więc to jest bardzo odczuwalna różnica.
6: To jest jak chleb. Nie da się z tego zrezygnować, dodaje mężczyzna, tankujący przy sąsiednim dystrybutorze.
8: Tankuję, bo ma być to coraz drożej, także no niestety, trzeba się zabezpieczyć.
6: Od momentu gwałtownego wzrostu cen paliw po ataku Stanów i Izraela na Iran średnia cena benzyny w Polsce wzrosła o prawie 40%, a oleju napędowego o niemalże 50%. Z Białegostoku Jakub Medek, TOK FM.
1: Najpierw audyt, potem nowy statut i unormowanie relacji z resortem sportu. To plany nowego szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przez 8 najbliższych miesięcy stery w komitecie przejmuje Marian Kmita, dotychczasowy wiceprezes i szef sportu w Polsacie. Zarząd PKO podjął decyzję, że dotychczasowy prezes Radosław Piesiewicz, który przebywa w areszcie, nie może pełnić swojej funkcji, więc na mocy statutu tę funkcję przejął jeden z wiceprezesów, bo tylko jako jedyny się zgodził. O szczegółach Błażej Kulesza.
9: Radosław Piesiewicz formalnie prezesem pozostaje, ale nie będzie mógł kwestionować po ewentualnym wyjściu na wolność decyzji Mariana Kmity.
10: Chcemy definitywnie zakończyć status Radosława Piesiewicza i chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu PKOL. W zasadzie może nawet chcemy go napisać od początku.
9: Ma to się wydarzyć do wyborów, czyli do kwietnia przyszłego roku. Do tego czasu tematem numer jeden ma być audyt finansów.
11: Są zobowiązania i są należności.
9: Mówi Adam Konopka, wiceprezes PKOL.
11: No na pewno musimy obejrzeć dokumenty finansowe, zobaczyć dokumenty umów, które są zawarte. To jest to, co ja bym chciał zobaczyć.
9: W ciągu dwóch najbliższych tygodni mamy poznać aktualny stan finansów, ale już wiadomo, że zaległości komitetu liczone są w milionach złotych. Błażej Kulesza, TOK FM.
1: Ważne zmiany w zasadach wystawiania recept refundowanych właśnie weszły w życie. Od niedzieli system automatycznie blokuje te recepty, które nie spełniają wymogów dotyczących m.in. dawkowania i czasu terapii, tłumaczy Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej.
12: Celem jest podniesienie bezpieczeństwa farmakoterapii pacjentów, bez dwóch zdań. My także jako farmaceuci, jako użytkownicy tego systemu, abyśmy mieli pewność, że te dawkowania, które są wpisywane na receptach, te czasokresy stosowania są prawidłowe i nie dochodzi tutaj do pewnego rodzaju niejasności.
1: Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że placówki i dostawcy systemów gabinetowych mieli 3 lata na dostosowanie oprogramowania. Tam, gdzie placówki czy lekarze nie zdążyli, pacjenci mogą tymczasowo otrzymywać recepty papierowe, które są ważne maksymalnie przez 30 dni, a nie przez rok, jak recepty. Kolejne informacje w TOK FM o 4. Dziś najwięcej chmur we wschodniej połowie kraju, a na zachodzie przewaga słońca. Rano w regionach wschodnich słaby deszcz i mszawka, a w późniejszych godzinach miejscami przelotny deszcz. Na termometrach od 19 stopni na wschodzie i północy do 22 w centrum i 25 stopni na południowym zachodzie. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, tam w okolicach 17 stopni.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
13: Ci, którzy rozumieją, mówią: spokojnie, to tylko technologia. Jak technologia, to da się ją zrozumieć, opanować, czy jak to się ostatnio ładnie mówi, spromptować i skalibrować do potrzeb. Nic się nie dzieje. Ale cała reszta z nas jednak trochę świruje. No bo jak nie świrować, gdy czytamy w gazecie taki oto komunikat. Model AI zbudowany w laboratorium OpenAI, testowany w tak zwanym sandboxie, czyli w zamkniętym środowisku, wydostał się z tegoż środowiska i za pomocą otwartego internetu połączył się z infrastrukturą innej firmy, niezależnego startupu o wdzięcznej nazwie Hugging Face, złamał jej zabezpieczenia i zaczął grzebać w jej zasobach. Sam z siebie, bez nadzoru. No to można zaświrować, jak się słyszy coś takiego, nie? W dużej mierze jest to oczywiście kwestia języka. To samo opowiedziane językiem technologicznych procedur brzmi pewnie mniej przerażająco, choć też mniej zrozumiale. Model miał wykonać konkretne zadanie i uznał, że odpowiedź na to zadanie znajduje się na serwerach Hugging Face. Fakt, że się z nimi połączył i zhakował, była już kwestią albo niedopatrzeń, albo jakiejś szarej strefy wytworzonej przez OpenAI, bo ich zachwyt nad tym, co się stało, pokazuje, że z całego zajścia chyba jednak się cieszą. Zresztą, co ciekawe, cieszył się również i twórca i założyciel zhakowanego startupu Hugging Face, bo sam powiedział, że to amazing, że wszystko stało się samo. No, podobało mu się. Coś tu jest nie tak. Narzędzie zbudowane w jednej firmie usiłuje wykraść rozwiązania znajdujące się na serwerach innej firmy, bo zakłada, że tak się robi. Wcześniej miliardy rozmaitych innych rozwiązań, zwanych dużymi modelami językowymi, kradło artykuły i książki, bo na czymś trzeba było je uczyć. A jeszcze wcześniej na wpół świadomie oddawaliśmy nasze zdjęcia, maile, całą naszą prywatność wielkim firmom technologicznym w przekonaniu, że to po prostu słuszne i normalne. Nasza prywatność, nasza praca, nasza twórczość potraktowane jako zasób, na którym można wytworzyć potencjalnie szkodliwe dla nas rozwiązania. Nic dziwnego, że rośnie w nas opór. Opór, który tylko z daleka wygląda jak technoanalfabetyzm. Oto przygłupy szarpią się z maszyną do pisania, że niby zabiera im pracę. No to chyba tak nie jest. Złość na AI nie jest tylko wściekłością na serwery, że istnieją. Częściej to złość na

0: Will został wybuczany, gdy powiedział: jeśli ktoś proponuje wam miejsce w rakiecie kosmicznej, to nie pytacie, które miejsce, tylko wskakujecie do środka. Absolwenci, przed wami stoi rakieta. No i bardzo dobrze, że go wybuczeli, bo jego logika przypomina trochę tę ze słynnego dowcipu rysunkowego Janka Kozy. Być może pamiętacie, sprzątaczka szoruje kibel i mówi, że ma umowę o dzieło. No pewnie artystka, skoro czysty sadyst to dzieło jej rąk, prawda? Ale to przecież nie chodzi o to, co Big Techy mówią i jakim językiem. Chodzi o to, co robią, o czym decydują. Kto za ich sprawą zyskuje dostęp do nowej technologii, a kto nie. I do czego koniec końców ona może się dzisiaj przydać. Możemy się czarować, że AI zmieni nasz świat na lepsze, ale póki co tylko maksymalizuje stopy zysku. I to wcale niekoniecznie z korzyścią dla pracowników i klientów. To też nawet jeśli historia z buszującą w serwerach zerwaną z cyfrowej smyczy AI jest w dużej mierze konsekwencją rozkręconych metafor, to i tak pozostaje pytanie, w co my brniemy? Dokąd to wszystko zmierza? Jakub Janiszewski przy mikrofonie, ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Przemysław Jurgiel-Żyła z Funduszu Inwestycyjnego Movens Capital. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A będziemy rozmawiali o przygodach z OpenAI, a właściwie przygodach wytworu OpenAI, który włamał się do zasobów firmy, startupu o wdzięcznej nazwie Hugging Face. I to jest właściwie może, nawet nie to jest tutaj źródłem niepokoju, czy spekulacji, czy jakiejś ekscytacji mediów światowych, co właściwie chyba bardziej jak to zrobił i po co to zrobił. Może zacznijmy od tego, jak OpenAI całą sprawę opisuje. Otóż ten model sztucznej inteligencji dostał zadanie i ponieważ rozwiązanie tego zadania według niego powinno się znajdować właśnie w zasobach Hugging Face, to postanowił się tam włamać. I zrobił to bardzo skutecznie, ominął rozmaite skanery, zresztą wykonując operacje dość wyrafinowane, no i potem zaczął buszować w zasobach tegoż startupu, ale zdaje się, przynajmniej ja nie wiem, ostatecznie mu się chyba nie udało wykraść tego rozwiązania, został w ogóle wykryty, prawda?
1: Został wykryty i to były nawet dwa modele z OpenAI. Jeden to jest 5-6 Sol, który jest już upubliczniony i on jest odpowiednio zabezpieczony w stosunku do tego, który był badany. A drugi to był model, który jest nieujawniony jeszcze, więc jak to centrum badawcze OpenAI też pracuje nad kilkoma modelami do przodu, żeby gonić konkurencję. Udało się, w sensie udało się dostać do infrastruktury Hugging Face. Z tego, co wiem, nie udało się w żaden sposób w pełni pozyskać informacji na temat rozwiązań. Częściowo podobno model dowiedział się na część pytań, jakie są odpowiedzi, ale tylko częściowo. Jak to bywa w naruszeniach różnego rodzaju bezpieczeństwa, zawsze jest jakaś taka szara strefa, o której się pewnie długo nie dowiemy.
0: Podobno OpenAI tak twierdzi, ten model był w tak zwanym sandboxie, czyli właśnie w tym środowisku testowym.
1: Dokładnie
0: nie do końca wiadomo, jak się z niego wydostał. Ale ponoć, tam zdaje się jest taki element, że OpenAI obniżyło standardy bezpieczeństwa tychże modeli chyba.
1: Tak, no na potrzeby badawcze zwykle te modele mają albo nieustawione takie ograniczenia, albo ustawione na niskim poziomie, po to, żeby rzeczywiście mogły w cudzysłowie pokazać, co potrafią. I to nie tylko OpenAI, ale i Anthropic i wielu innych producentów dokładnie to samo robi. Mieliśmy jakiś czas temu, to wydaje mi się, że pół roku, jeśli nie więcej, jak model X-a, czyli dawnego Twittera, też zaczął, że tak powiem, grillować polityków i to był element, w którym miał zdjęte te różnego rodzaju ograniczenia. I wracając, tak, na potrzeby testu takie modele mają zdjęte te ograniczenia albo ustawione na poziomie minimum po to, żeby zobaczyć, jak one są w stanie się zachowywać. Tutaj laboratorium OpenAI nie dochowało według mnie należytej staranności, to znaczy, że tak powiem, puściło z oka ten model językowy. On dzięki temu znalazł sposób na to, żeby się wydostać z tego sandboxa, znalazł podatność w infrastrukturze OpenAI, żeby dostać się do części infrastruktury, która ma dostęp do internetu, a następnie, już mając dostęp do internetu, zaczął szukać sposobów na to, żeby się dostać do zasobów Hugging Face'a. Właśnie.
0: Ale czy to jest tak, że, czy może być tak, że OpenAI zrobiło to celowo?
1: Może, oczywiście, że może. W sensie tego się znowu nie dowiemy. Prawdopodobnie nie, bo jednak te laboratoria badawcze mają to do siebie, że... Znaczy inaczej, laboratorium badawcze z zasady chce

0: zobaczyć, co model potrafi. Więc w tym ujęciu można powiedzieć, że OpenAI zrobiło to celowo. Prawdopodobnie niecelowe było to, że czy jakby nie należycie weryfikowali czy monitorowali ten model, że nie zauważyli szybko tego, że model zaczął robić coś, czego nie miał zlecone w ramach tego ćwiczenia, bo z tego, co się orientuję, to znowu są różne doniesienia, różne, bardzo dużo informacji, bardzo dużo szumu się w internecie pojawiło na ten temat, ale prawdopodobnie OpenAI dowiedział się o tym incydencie od Hugging Face'a.
1: No właśnie, tam ponoć w ogóle parę dni to trwało w Hugging Face.
0: Tak, 3 do 5 dni.
1: I teraz można by sobie zadać, znaczy zanim oczywiście pójdziemy dalej, to spróbujmy wyjaśnić, na czym polega jakby logika działań, jakbyśmy z punktu widzenia tego modelu spróbowali patrzeć. To znaczy, co on tak naprawdę zrobił? On, rozumiem, optymalizował swoją procedurę rozwiązywania tego zadania, które mu zlecono.
0: Tak, no zadanie miało na celu określić, na jakim poziomie benchmarków, czy jakim, na jakim poziomie umiejętności różnego rodzaju obliczeniowych jest model językowy, który, nad którym pracuje OpenAI. I ponieważ z tego, co wiadomo, twórcy czy laboranci nie określili dokładnie, w jaki sposób model ma wykonać to zadanie, a te modele już są na tyle zaawansowane, że potrafią mieć taki długi proces, w cudzysłowie myślowy, w sensie jakby opracowują sobie dużo różnego rodzaju zadań i na bazie statystyki decydują, które zadania są najbardziej prawdopodobne do wykonania, czy do uzyskania efektu końcowego. Więc system czy ten model uruchomił wielu agentów, którzy określali szansę powodzenia rozwiązania tych benchmarków albo poszukania odpowiedzi na przykład na te benchmarki gdzieś w internecie. No i ponieważ no tak jakby te modele są uczone na internecie, uczone są na całych zasobach wiedzy ludzkości, jeśli tak to można powiedzieć, no to w tych zasobach, na których modele są uczone, są też rozwiązania, które sugerują o tym, że jednym ze skuteczniejszych sposobów uzyskania dobrego wyniku w egzaminie jest znalezienie odpowiedzi na ten egzamin. Tak. I model prawdopodobnie wybrał, statystycznie ujmując, jako jedną z najbardziej prawdopodobnych opcji to, żeby poszukać tego typu rozwiązań i znowu na etapie eliminacji szukał miejsc, w których mógłby takie pytania, czy takie odpowiedzi na pytania uzyskać i w ten sposób prawdopodobnie dotarł do mechanizmu związanego z tym, że może jeśli dostanę się do infrastruktury Hugging Face'a, to będą tam te odpowiedzi. No i jakby idąc dalej tym cyklem, że tak powiem, myśleniowym, czy tym cyklem zadań, ten system sobie rozpracował całą ścieżkę dojścia, czy całą ścieżkę alternatywnych sposobów na uzyskanie tych dostępów. Najpierw wyjścia do internetu, właśnie potem
1: omijania zabezpieczeń
0: Hugging Face'a. Na samym końcu to jest cały czas statystyka, i prawdopodobnie taki system agentowy, bo to nie jest jeden model, tylko tam jest cała masa softu na tym modelu, ten model tym wszystkim steruje, zdecydował statystycznie, prawdopodobnie badał dużo więcej opcji. To nie jest tak, że on wybrał ten jeden kierunek i tylko tym kierunkiem poszedł. Wybrał wiele różnych opcji i w tej opcji udało mu się to wykonać po prostu. To jest jakby na samym końcu jest cel, osiągnięcie celu i statystycznie wybieranie albo próbowanie różnych rozwiązań.
1: No to warto tutaj jeszcze dodać, co się wydarzyło później. Mianowicie Hugging Face, ten startup, który został zhakowany, żeby zrozumieć, co się dzieje, jakby zbadać, w jaki sposób doszło do tego naruszenia bezpieczeństwa, próbował też zastosować modele amerykańskie do analizy tego incydentu. I okazało się, że one tak nie bardzo sobie z tym radzą. Poradził sobie za to model chiński. I to też teraz budzi, nawet nie wiem, czy kontrowersje, co pewnego rodzaju obawy, że Chińczycy są bardziej zaawansowani po prostu.
0: To jest troszeczkę inny znowu mechanizm, ponieważ te modele publicznie dostępne, czyli OpenAI, Anthropic, X i wiele, wiele innych, Microsoftu i tak dalej, one działają w ten sposób, że mają z automatu, jeśli są udostępniane szerokiemu odbiorcy, mają z automatu nałożone bardzo dużo ograniczeń. To, że dzisiaj OpenAI zrobił taką, doprowadził do takiej sytuacji, to nie znaczy, że te modele już nie potrafią tego od jakiegoś czasu robić. Od kilku miesięcy Anthropic razem ze swoim modelem Mythos cały czas go nie upublicznił, on jest cały czas w testach, tylko na bardzo określonej grupie odbiorców, ponieważ w momencie, kiedy Anthropic opracował ten model, to się okazało, że on potrafi łamać bardzo dużo zabezpieczeń, w związku z tym go zamknęli, nie udostępniając go szerokiej publiczności. Więc wszystkie te modele mają co zasady nałożone bardzo dużo ograniczeń związanych z tym, w jaki sposób go można wykorzystać. I teraz Hugging Face to nie jest akurat wykorzystanie modeli publicznych dzisiaj, tylko oni od wielu miesięcy pracują nad tym, żeby zabezpieczyć zabezpieczać swoją infrastrukturę i testują różne modele. I Hugging Face, chcąc użyć dowolnego modelu po API, czyli po tym mechanizmie, gdzie że się dostaje bez promptowania, tylko działa to maszyna, nie jest w stanie w pełni wykorzystać możliwości tych nowych modeli z racji tego, że te modele są zabezpieczone i nie rozróżniają, czy ktoś jest atakującym, czy ktoś jest tym, który próbuje odeprzeć ataki. No bo jest też taki mechanizm związany z tym, że żeby spróbować obejść zabezpieczenia modelu, to można mu powiedzieć, że ja jestem w cudzysłowie ofiarą, tak. Ja się chcę bronić, więc model mi podpowie, co zrobić. I w ten sposób hakerzy też chcieli docierać do tego, żeby jednak wykorzystywać te modele inaczej niż zostały stworzone. Więc one są zabezpieczone. I Hugging Face nie był w stanie użyć tych modeli publicznych do tego, żeby się bronić, no bo one są też zabezpieczone przeciwko właśnie hakerom. I akurat ten model, który wykorzystał Hugging Face do tego, żeby się bronić, to jest jeden z modeli, który jest otwartym modelem tak zwanym, czyli modelem, który można sobie w cudzysłowie pobrać z internetu, uruchomić na swojej infrastrukturze i wykorzystać go do własnych celów. I tak, rzeczywiście, po stronie chińskiej dużo więcej tych modeli wychodzi w modelu otwartym, czyli takim, w którym można pobrać, użyć ten model do własnych celów, po to na przykład, żeby zabezpieczyć infrastrukturę. Producent czy twórca tego modelu nie ma teoretycznie do niego dostępu. Znowu są narzędzia, które są w stanie monitorować ruch internetowy i od razu by wyszło, czy taki model gdzieś się z zewnątrz i komunikuje z jakimiś dziwnymi odbiorcami i tak dalej. To wszystko da się wyśledzić i namierzyć. Więc zakładając, że mam ten model zainstalowany u siebie lokalnie, uruchomiony na swoich serwerowniach, bo często to są potrzebne bardzo duże moce obliczeniowe do tego, żeby taki model uruchomić. Można sobie na przykład, jak w przypadku Hugging Face'a, zabezpieczyć swoją infrastrukturę do tego, żeby inne modele nie mogły się do niej dostać. I to jest taki wyścig zbrojeń. Z jednej strony powstają modele, które na przykład laboratoria takie jak OpenAI próbują sprawdzić, co potrafią, a z drugiej strony takie firmy jak Hugging Face, ale to jest cała masa różnego rodzaju firm technologicznych, też musi zbroić się w swojej infrastrukturze przeciwko tego typu atakom.
1: Pytanie, co w tej całej sprawie jest najbardziej, nie wiem, niepokojące, to raz, a dwa, jeśli w ogóle cokolwiek, bulwersujące.
0: Czy bulwersujące, to nie wiem, no bo to jest wyścig zbrojeń. Tak samo kiedyś hakerzy wykorzystywali różnego rodzaju algorytmy i podatności do tego, czy wymieniali się w tak zwanym darknecie, czyli tym niepublicznym internecie, na temat podatności różnego rodzaju programowania po to, żeby wykorzystywać te słabe zabezpieczenia i wykradać dane albo okradać ludzi i tak dalej. No to dzisiaj się dzieje to z użyciem mocy obliczeniowej. I nie wierzę, że...
1: A kto tu jest hakerem?
0: To jest bardziej skomplikowane inaczej. OpenAI, kilka innych firm takich dużych technologicznych, dysponuje na tyle dużą mocą obliczeniową, żeby móc uruchomić modele językowe czy algorytmy do tego, żeby wykrywać czy łamać różnego rodzaju zabezpieczenia. I tak, takich firm nie jest bardzo dużo na świecie, bo to trzeba mieć naprawdę olbrzymie moce obliczeniowe. To są budynki często bardzo duże, takie jak magazyny, na których stoi setki tysięcy, w cudzysłowie, komputerów, na których te modele językowe są uruchomione. I ta moc obliczeniowa jest zaprzęgnięta do tego, żeby model językowy mógł wykonywać jak najwięcej obliczeń. I akurat w tym przypadku to jest próba obejścia zabezpieczeń, ale równie dobrze może być to różnego rodzaju... No, jak na co dzień używamy czatu GPT dla uproszczenia i on nam na coś odpowiada, generuje nam grafiki i temu podobne rzeczy, no to jest ta sama moc obliczeniowa, tylko w innym celu zastosowana. I teraz wracając jakby do tego mechanizmu, no to laboratoria takie jak OpenAI, Anthropic, X i temu podobne, z mojej perspektywy muszą tego typu ćwiczenia wykonywać, muszą sprawdzać, na ile te modele są, no co potrafią zrobić, czy jak potrafią rozwiązywać różnego rodzaju problemy, po to, żeby a, zabezpieczyć je przed nieautoryzowanym użyciem użytkowników, czyli jeśli ja się łączę i zaczynam korzystać z takiego modelu, to producent powinien go tak zabezpieczyć, żebym ja nie mógł zrobić dziwnych rzeczy, to modele są też zabezpieczone przeciwko różnego rodzaju zapytaniom biologicznym, chemicznym i tak dalej, żeby nie robić różnego rodzaju broni chemicznej, broni biologicznej i tym podobne rzeczy. To jest to samo, co CyberSec, czyli to, co teraz się wydarzyło z Hugging Face'em.
1: Ale znowu, co nas powinno w całej tej historii niepokoić? Znaczy, przede wszystkim chyba chodzi o kwestię zabezpieczeń. Czy też chodzi o to, że jednak te systemy potrafią działać autonomicznie, to znaczy potrafią zadziałać może nie tyle wbrew, co ta optymalizacja działań może je skłonić do takich procedur, których nie przewidział twórca, nie przewidział użytkownik, bo to nie tak miało być. One nie miały się włamać do, chyba, nie miały się włamać do innego...
0: Nie powinny w rozumieniu naszym, ale czy w rozumieniu producenta też nie?
1: No to jest właśnie, to jest to pytanie, które też już zadałem parę minut temu, to znaczy, czy oni tak na dobrą sprawę rzeczywiście tego nie chcieli, bo też te reakcje były dziwne. Mam wrażenie, że nie pamiętam dokładnie, kto to powiedział, ale ktoś z OpenAI powiedział, że no wszystko model zrobił sam, i tam użył słowa, że to jest awesome, no wspaniałe po prostu. Wie pan, entuzjazm ich był taki, że można by sobie zadać pytanie, czy oni naprawdę byli przerażeni, czy raczej byli przejęci sobą.
0: To są firmy, które działają też jak startupy, czyli zbierają finansowanie od inwestorów i każde tego typu zadanie wykonane lepiej niż konkurencja powoduje, że akurat ta firma jest lepiej notowana. Więc
1: czy dla nich to świetna wiadomość?
0: Dla nich to świetna wiadomość. Anthropic, jak swojego Mythosa nie wypuszczał, to też de facto puścił komunikat na rynek. Mamy technologię, w którą warto inwestować.
1: To jest tak mocno, że aż...
0: Aż się sami boimy. I tu jest oczywiście, odpowiadając na pana pytanie, to, co my możemy zrobić, w sensie jakby każdy człowiek na świecie, a przede wszystkim rządzący, to jednak opierać się o tym, żeby budować zabezpieczenia, takie też formalne, i budować regulacje wokół tego związane. Na bazie tego kontekstu OpenAI, z tego co wiem, to już się pojawiły głosy mówiące o tym w Stanach Zjednoczonych urządzących, żeby stworzyć takie prawo, które będzie obligować producentów oprogramowania do tak zwanego przycisku wyłączenia. I oczywiście ten przycisk wyłączenia nie działa w trybie takim zero-jedynkowym, klikamy i wszystko się zatrzymuje, tylko są jakieś pomysły, żeby spowalniać te modele, żeby ograniczać ich zdolność i temu podobne rzeczy. I dopiero na samym końcu, kiedy rzeczywiście taki model teoretycznie mógłby się wymknąć spod kontroli, móc go wyłączyć. No bo co się może wydarzyć? Jeśli mamy odpowiednio dużo infrastruktury, to taki model językowy może sobie wymyśleć, w cudzysłowie, znowu statystycznie przyjąć zasadne to, że jak ja się zreplikuję na jakiejś innej serwerowni, to nikt mnie nie wyłączy. I to są takie mechanizmy, o których wszyscy ci producenci muszą pamiętać, że to są algorytmy. Algorytmy mają za cel wykonanie jakiegoś zadania. I teraz, jeśli my nie nałożymy na nich różnego rodzaju ograniczeń, to one w ramach swojej mocy obliczeniowej będą robiły to, jakie będą miały narzędzia i możliwości. Tak jak tutaj OpenAI dostał się do tej infrastruktury zewnętrznego podmiotu, to powoduje dwie rzeczy. Jedno, pokazuje, że ten model jest naprawdę mocny i naprawdę potrafi dużo rzeczy zrobić, ale z drugiej strony pokazuje, że wiele dużych koncernów ma swoje ograniczenia w ramach zabezpieczeń i też powinny zadbać o to, żeby się tak dobrze przygotować na rozwój technologii, żeby takie modele nie były w stanie tak łatwo sforsować.
1: No to zawsze tak możemy spojrzeć na sprawę i wtedy możemy powiedzieć, że to jest to właśnie dobrodziejstwo hackingu, że on, tak zresztą hakerzy przez wiele lat to tłumaczyli, że to jest po prostu pokazywanie słabości systemu, nie? No ale tutaj jest jednak bardzo wiele pytań takich też natury prawnej i natury, powiedziałbym, prawa własności. To znaczy, co to znaczy, że model sobie uznał, że rozwiąże swoje zadanie, biorąc coś od nas, przechodząc przez nasze zabezpieczenia? No i jakby, jaka jest odpowiedzialność OpenAI w takiej sytuacji?
0: To zawsze prawo nie nadąża za tym co się dzisiaj dzieje. Warto zwrócić jeszcze uwagę na to, oczywiście nie broniąc absolutnie tych koncernów, że one pracują nad tym, żeby rzeczywiście rynek ten taki, w cudzysłowie, po dobrej stronie będący, miał dostęp do tego typu narzędzi i mógł się nas zabezpieczyć. Anthropic z Mythosem od kilku miesięcy pracuje chyba ze 150 dużymi organizacjami, firmami, które mając dostęp do tego modelu, mogą przygotować swoją infrastrukturę na tego typu ataki. OpenAI wbrew pozorom też udostępnia tego typu oprogramowanie. Ma GPT 5.5 albo 5.6, już nie pamiętam, CyberSec, które nawet polskie organy, chyba NASK i parę innych, ma do niego dostęp, po to właśnie, żeby różnego rodzaju badania infrastruktury wykonywać na bazie tego typu modeli i się zabezpieczać. Bo tutaj mówimy o tym, co te modele z jednej strony potrafią, ale z drugiej strony mamy wiele krajów na świecie, czy wiele reżimów, które mogą dysponować dużą mocą obliczeniową i niekoniecznie mieć tą samą agendę, co my. W sensie mogą chcieć się dostać do naszych zasobów wbrew naszej woli. I tutaj te duże firmy technologiczne rzeczywiście wykonują jakąś pracę za tym stojącą, żeby przygotować świat na to, że ta wojna będzie trwać i ten wyścig zbrojeń będzie trwać i firmy, które chcą rzeczywiście być global, muszą być też przygotowane na różnego typu ataki.
1: Ale Czy to jest tak, że w tej chwili jakby już się zaczyna zaznaczać jakaś taka potężna asymetria, to znaczy tego, kto ma dostęp do tych form zabezpieczeń, a kto nie? No bo rozumiem, że w przypadku właśnie chyba Mythosa, no było to pytanie, czyli tego produktu Anthropic, który był taki, no tak spektakularnie i szeroko omawiany, oni też sami powiedzieli, że właśnie on jest taki mocny, że aż strach. No tam było takie pytanie, kto może z niego korzystać, prawda? Komu damy dostęp?
0: Tak, no to w ramach Mythosa, ponieważ Anthropic go nie wypuścił, to chciał wypuścić wersję zubożoną, taką trochę z utrąconymi rączkami, że tak powiem, czyli Fable'a. On jest już dostępny w infrastrukturze Anthropica, mogą z niego użytkownicy korzystać. Rzeczywiście jest dużo słabszy od Mythosa, aczkolwiek to jest ta sama rodzina modeli. I tutaj było też taki parę tygodni temu zawirowanie związane z tym, że rząd Stanów Zjednoczonych zablokował możliwość udostępniania takich modeli poza Stany Zjednoczone. No i to jest element takiej trochę wyścigu zbrojeń pomiędzy różnego rodzaju firmami czy krajami na świecie, kto będzie budować tą przewagę technologiczną.
1: Właśnie, ja rozumiem, że to już jest trochę taka sytuacja jak przy handlu bronią. Po prostu
0: dokładnie tak.
1: Mówimy dość i stop i musimy mieć kontrolę nad tym, kto taką rzecz dostanie do łap.
0: No i oczywiście my, jako sama Polska, mamy niewiele do zrobienia i to wynika głównie z kapitału i możliwości technologicznych, bo żeby trenować tego typu duże modele językowe, to trzeba mieć odpowiednio dużą infrastrukturę. Nas po prostu jako kraju na to nie stać. Trzeba tam miliardy dolarów to pompować, żeby być na bieżąco. No ale w Europie jest bardzo dobrze dofinansowany Mistral, czyli model taki w cudzysłowie europejski, on jest francuski, ale co do zasady może nie jest tak mocny jak OpenAI czy Anthropic, ale dalej jest dużym modelem językowym. No i bardzo ważne jest to, żeby powstawały tak zwane gigafabryki czy fabryki AI, które będą pozwalały na to, żebyśmy nawet w mniejszym stopniu, ale budowali modele, bo to nie chodzi o to, żeby model zawsze był bardzo duży. Chodzi o to, żeby on był wyspecjalizowany w różnego rodzaju zastosowaniach. I tu mamy przykład na przykład polskiego Bielika czy Pluma, małych modeli językowych, które bardzo dobrze sprawdzają się w bardzo określonych funkcjach, typu anonimizowanie danych albo temu podobne rzeczy. I tak samo można stworzyć lokalnie tutaj jako na przykład krajowy model, czy model taki uniezależniony od zewnętrznych krajów, który będzie się zajmować tylko i wyłącznie bronieniem naszej cyfrowej pozycji na rynku międzynarodowym.
1: Ale czy to jest tak, że w całej tej sprawie, jak jeszcze wracam do tego włamania i do tego opisu, jest jednak cały czas pytanie o to, na ile, jeśli ja dobrze zrozumiałem, bo to rzeczywiście to wcześniej powiedzieliśmy, że nie do końca wiadomo, jaka jest sytuacja w samym OpenAI, zważywszy na to, że oni się tak bardzo cieszyli potem, ale czy to jest tak, że faktycznie może dochodzić do sytuacji, do incydentów, w których modele nie zostaną zoptymalizowane odpowiednio, nie zostaną odpowiednio jakby ustawione i będzie dochodziło do tego rodzaju sytuacji?
0: Będzie. I to będzie coraz częściej. Tych modeli jest coraz więcej. I są coraz bardziej wyrafinowane sposoby, żeby je obchodzić. Aczkolwiek znowu, z drugiej strony, z każdym nowym modelem językowym, czy z nową instancją nowego modelu językowego, producenci wiedzą coraz więcej, jak się zabezpieczać. I to też powoduje, że no musimy mieć gdzieś jakiś poziom zaufania do spółek technologicznych, do tego, że one rzeczywiście tą pracę wykonują. I no de facto my jako konsumenci tam powinniśmy kierować nasze pieniądze, gdzie widzimy, że ten potencjał takiego pozytywnie społecznego podejścia jest najwyższy, że się tak wyrażę. W sensie, bo są producenci, którzy idą no matter what, byleby tylko rozwijać swoją technologię. Są producenci, którzy jednak dbają o tą takie choćby nawet poczucie bezpieczeństwa użytkowników. I tutaj to już jest jakby w naszych rękach, aczkolwiek znowu najmocniejsze modele to są te, które są najlepiej dofinansowane i wyścig zbrojeń jest de facto na rynku między Chinami a Stanami Zjednoczonymi głównie, bo tych pieniędzy tam jest po prostu najwięcej.
1: I czyli to, Europa już właściwie jest out?
0: Nie jest out, goni, bo dzisiaj jesteśmy w ogóle na początku drogi. To nie jest tak, że dzisiaj już są karty rozdane, już się nic więcej nie wydarzy. Dzisiaj jesteśmy na etapie, w którym ta technologia się cały czas rozwija i rozwija bardzo, bardzo dynamicznie, więc nie jesteśmy jeszcze na przegranej pozycji, Aczkolwiek co nieco robimy, żeby być na tej przegranej pozycji, więc myślę, że powinniśmy też jako kontynent, jako Unia Europejska się, że tak powiem, trochę bardziej sprężyć i zacząć pracować też nie tylko i wyłącznie nad regulacjami, chociaż one są bardzo ważne i też nas chronią jako obywateli, ale też nad tym, żeby ułatwiać biznesowi i kapitałowi temu, żeby finansować tego typu przedsięwzięcia.
1: Ale cały ten news, on jest bardziej jakby z działki cyber security, czyli tej jakby regulacji bezpieczeństwa, czy w ogóle rozwoju technik obrony przed atakami sieciowymi, czy to jest właśnie bardziej z tej historii pod tytułem, co też mogą coraz nowsze i skuteczniejsze modele?
0: To jest miks wszystkiego, bo to jest takie spektakularne pokazanie możliwości i bardzo medialne, czy takie, które się dobrze poniosło, takich wykorzystań AI do tego, żeby łamać różnego rodzaju zabezpieczenia, to myślę, że jakby osoby, które zajmują się stricte bezpieczeństwem, to widzą codziennie dziesiątki, jeśli nie setki. I to nie jest tak, że takie rzeczy się nie dzieją i dzieją się raz na jakiś czas, tylko to po prostu, w cudzysłowie, dobrze siadło w mediach. No było też spektakularne na swój sposób, no bo jednak dostanie się do takiego dużego podmiotu jak Hugging Face, który z tego co pamiętam utrzymuje około 3 milionów modeli językowych, bo to jest taka firma, która pozwala tworzyć, badać i rozwijać modele językowe w ramach swojej infrastruktury. To jest też jakby infrastruktura badawcza.
1: Sprzedają.
0: Infrastruktura badawcza. I rzeczywiście to jest pod tym kątem spektakularne, że akurat ta firma uderzyła w tą firmę, czyli jakby model tej firmy uderzył w model w infrastrukturę tej firmy. I to się bardzo dobrze niesie. Z drugiej strony no jest to podbijane medialnie, bo tak jak powiedziałem, OpenAI i inni producenci dążą do tego, żeby było głośno, żeby pokazywać, że robimy coraz lepsze rzeczy, coraz bardziej spektakularne rzeczy. Te modele potrafią coraz więcej. A na samym końcu to są po prostu działania badawcze laboratoriów, które rozwijają te modele językowe. I żeby rozwijać te modele językowe, to trzeba też tego typu rzeczy robić. W sensie model językowy statystycznie nie zaplanuje różnego rodzaju rozwiązań, ataków też tak, tego typu w infrastrukturę, jeśli mu się na niego nie pozwoli. Bo jeśli on razu by miał spięte, związane w cudzysłowie rączki albo skute kajdankami z tyłu, no to by czegoś takiego nie zrobił. W tym całym komunikacie też była jasna informacja o tym, że te zabezpieczenia zostały obniżone. Więc twórcy czy badacze wiedzieli, że ten model językowy może uruchomić dużo więcej oprogramowania, czy dużo więcej mocy obliczeniowej w trochę jakby nie do przewidzenia stronę przez tych badaczy. To, że oni tego nie dopilnowali, bo trochę to tak brzmi, że nie należycie uważnie patrzyli na to, co ten model językowy robi, no to inna kwestia i to jest raczej kwestia procedur w ramach tych laboratoriów.
1: No właśnie, trochę cały czas mam wrażenie, że jesteśmy blisko, może nie takiej konstatacji, bo nie jesteśmy w stanie tego ustalić, ale gdzieś w tonie tej opowieści w różnych mediach pisanej, no jest jakieś przyzwolenie, prawda? Jest jakiś taki element szarej strefy.
0: Wie pan co, to nie wiem, czy to jest przyzwolenie, ale to jest case związany z tym, że ponieważ mamy coraz więcej mocy obliczeniowej, coraz więcej mocy obliczeniowej jest dostępne też dla mniejszych firm albo dla zorganizowanych grup przestępczych, bo to jest znowu ten rynek tej ciemnej strony jest po prostu rynkiem. Tam pracują, tam tworzą się firmy i budują się firmy, które mają za zadanie włamywać się do infrastruktury różnego rodzaju firm, wykradać dane, szyfrować te dane, żądać okupów i tak dalej, i tak dalej. To jest biznes. Biznes jak wiele innych. Chociaż brzmi to absurdalnie, to tak jest. Ale jak sobie popatrzymy na perspektywę rozwoju technologii, no to wystarczy spojrzeć rok, dwa lata wstecz. Jakiś czas temu jedna z firm technologicznych miała wyciek polegający na tym, że nagle użytkownikom na telefonach zaczęły się pojawiać zdjęcia, które były przypisane do urządzeń, a nie do konta zalogowanego. I ja mogłem panu sprzedać telefon tego producenta i pan zaczął widzieć moje, znaczy zdjęcia moje, które ja kiedyś robiłem tym telefonem, zaczęły pojawiać się u pana w galerii. To był po prostu błąd oprogramowania. Z perspektywy takiego producenta modelu językowego, to też jest jakiś błąd oprogramowania albo nienależycie skonstruowane zabezpieczenia. I regularnie mamy przykłady pokazujące to, że jakiś czas temu zatrzymało się pół internetu związanego z handlem, bo jakaś duża serwerownia wprowadziła złe zabezpieczenia i nikt nie mógł się zalogować do infrastruktury. To jest software, jak każdy inny. I teraz ile firmy będą wydawać pieniędzy na to, żeby ten software rozwijać, tak ten software będzie dobry. Oczywiście Nie mówię tu o perspektywie tego, czy Stany Zjednoczone na przykład budują na tyle dużą przewagę względem innych krajów na świecie, czy Unii Europejskiej, Chin i temu podobnych, że będą w stanie, nie wiem, nas zaatakować i zdobyć wszystkie, że tak powiem, tajemnice rządzących w Unii Europejskiej. Może też tak być, jeśli kiedyś ktoś stwierdzi w Stanach Zjednoczonych, że teraz to przejmuje całą władzę nad światem i będzie miał na tyle mocną technologię, to może się to wydarzyć. Ale dobrze, równie dobrze może się to wydarzyć ze wschodu, od Chin, od Rosji czy jakiegokolwiek innego kraju, który będzie dysponować taką mocą obliczeniową i będzie chciał zrobić dokładnie to samo. Więc tutaj musimy też dbać o te sojusze, wymianę technologiczną i tak jak powiedziałem, ci producenci udostępniają tę technologię do wielu partnerów. Oczywiście z mocniejszym wskazaniem na swoją nację, czyli Stany Zjednoczone, głównie do firm w Stanach Zjednoczonych. Ale tu znowu nie ma się co oszukiwać też w kontekście takim, że najwięcej spółek technologicznych, takich software'owych, jest w Stanach Zjednoczonych. Więc jeśli mamy taką technologię, która potrafi łamać zabezpieczenia i na przykład firmy w Stanach Zjednoczonych dostarczają na całym świecie software, który pozwala w jakimś stopniu rozwijać biznes, tworzyć zabezpieczenie i tak dalej, no to chcemy, żeby te firmy były też należycie zabezpieczone przed atakami. W Europie mamy dużo mniej tego typu podmiotów. No jest kilka dużych podmiotów tworzących software, ale większość tych, które robią software, Oracle, Microsoft, Google i temu podobne, gdzie codziennie każda z nas używa, no to jednak pochodzą ze Stanów Zjednoczonych. I dlatego też ta energia jest skierowana w tą stronę, no bo tam, gdzie masowy użytkownik, tam najlepszy wektor ataku, czy najbardziej podatny wektor ataku.
1: A czy to jest tak, bo jeszcze wrócę do tego wątku chińskiego, to znaczy, czy to jest tak, że ponieważ Hugging Face jednak użył tych rozwiązań chińskich, czy to dowodzi, że rynek amerykański jest źle zorganizowany, że jakby nie ma tam odpowiedzi na pewne zapotrzebowania nawet lokalnych firm, czy o czym to jest?
0: To ma dobrą i złą stronę. Najpierw powiem o tej dobrej stronie. Dobra strona polega na tym, że to, co... No bo można przyjąć, że to robi chiński rząd, a nie jacyś tacy wolni strzelcy, udostępnia technologię po to, żeby zagrać na nosie producentom amerykańskim. W sensie, jeśli producent amerykański wypuszcza model językowy, na który wydał, nie wiem, miliony, dziesiątki milionów dolarów na to, żeby go wytrenować, i Chińczycy, to się nazywa, destylują ten model, czyli jakby uczą swój model na bazie odpowiedzi tego modelu, który stworzyli Amerykanie, czyli obniżają radykalnie koszty z 10-100-krotnie tego treningu swojego modelu i nagle ten model udostępniają za darmo i on ma prawie te same parametry, co ten model, który firma amerykańska robi. To co się dzieje? To ta firma amerykańska poniosła olbrzymie koszty i teraz jest jej trudniej odzyskać te pieniądze z rynku, no bo nagle się okazuje, że obok jest dostępny model całkowicie za darmo, który ma prawie te same mechanizmy. I tutaj działa pomijając kwestię jakby intencji rządu chińskiego, to działa wolny rynek. I akurat w tym zakresie dobrze, że jest tego typu konkurencja, ponieważ Amerykanie nie szaleją z cenami. Już byśmy nie płacili $20 czy 200, tylko pewnie dużo większe pieniądze.
1: No tak, ale...
0: Zła strona jest taka, że oni kradną IP Amerykanów po prostu. No nie da się tego inaczej nazwać.
1: No Amerykanie najpierw okradli jakby wszystkich z całej masy treści, które były w internecie.
0: Było wiele...
1: Wytrenować tak. Swoje modele, więc było wszyscy kradną. To jest jakieś
0: było wiele spraw związanych z tym, czy mogą i w jakim zakresie tego używać, ale znowu, niech pan zwróci uwagę na to, że parę lat temu były bardzo popularne kapcze tak zwane, czyli to, co się rozwiązywało, żeby się dostać, i one miały tam różnego literki do przepisania i tak dalej. To była firma, która została kupiona przez Google, która te literki pochodziły ze skanowanych różnego rodzaju książek, czasopism i tym podobnych rzeczy. I już parę lat temu skończył się cały zeskanowany zbiór danych, ponieważ one zostały ucyfryzowane przez użytkowników, którzy tę kapcze rozwiązywali. Więc to, że firmy amerykańskie...
1: Zużyliśmy wszystkie literki świata.
0: Zużyliśmy wszystkie zeskanowane dokumenty i scyfryzowaliśmy jako użytkownicy, robiąc to zupełnie za darmo, na rzecz koncernów w Stanach Zjednoczonych de facto, no bo to te koncerny to utrzymywały. Więc my już od dawna że tak powiem, oddajemy wszystko, co mamy tym dużym firmom, bo czy weźmiemy Facebooka i wrzucamy tam zdjęcia i piszemy, co u nas słychać. Czy
1: ale to jest coś innego. Jednak głupota nasza, polegająca na wrzucaniu zdjęć do Facebooka, to jest coś innego, niż kiedy jakiś model zaczyna, nie wiem, na stronie internetowej, którą robię, buszować i ściągać stamtąd treść.
0: A czym się różni wzięcie za darmo maila od jednej z dużych firm, czy to jest Microsoft, Google, nie ma większego znaczenia, i udostępnianie treści naszych maili takiej firmie. Mm-hmm. Dostajemy usługę za darmo, ale za darmo to można dostać zarobkiem. No tak. Generalnie dostajemy usługę, za którą płacimy swoimi danymi. Mm-hmm. I po prostu z każdym rokiem, z każdym krokiem, z każdym przesunięciem granicy związanej z naszym bezpieczeństwem, z naszą suwerennością danych, te firmy technologiczne przesuwają tą granicę. To nie jest tak, że one sobie nagle wymyśliły, że teraz będą zbierać całą wiedzę z internetu i nikt nie krzyknie. Kiedyś brały maile, kiedyś udostępnialiśmy różnego rodzaju dokumenty i tak dalej, i tak dalej. Powstały, książki zostały wypuszczone online, więc część użytkowników sama tą treść brała, też w sposób, nie zawsze za niego płaciła, czy zawsze kupowała. To jest postępujący rozwój związany z tym, że ma dobre strony takie, że nigdy wcześniej dostęp do informacji nie był tak publiczny jak dzisiaj. W sensie dzisiaj, jak ktoś się chce czegoś dowiedzieć, to wiedza jest dostępna na wyciągnięcie ręki, ale jednocześnie jest to kupione tym, że te firmy mają takie ciche przyzwolenie na branie coraz więcej. I zamykanie nas w tych swoich bańkach.
1: Tak. Czy to będzie tak? Właśnie, to trochę pojawia się takie pytanie, no pewnie wiele ludzi się nad tym głowi, ale zadam. Czy to jest tak, że bardziej zmierzamy w stronę takich, jakby to powiedzieć, takich legitnych obszarów internetu, które właśnie, nie wiem, zyskują na wiarygodności i znaczeniu i są jednak jakoś zabezpieczone, a cała reszta to będą właśnie liczne śmieci, na które w ogóle strach nawet patrzeć, bo nie wiadomo, czy to jest pisane przez człowieka, czy to zawiera błędy, bo jest generowane przez jakieś modele, czy co to w ogóle jest. Czy też może w ogóle zacznie się taki świat analogowego prestiżu, czyli tego, że my w ogóle nie chcemy, żeby niektóre rzeczy się pojawiały w sieci, bo tak jest, nie wiem, bezpieczniej, lepiej, nie mam pojęcia.
0: Jak słuchacze nas nie widzą, ale pan widzi, że ja przyszedłem z jednej strony z tabletem, na którym mam swoje notatki, a z drugiej strony takim papierowym notesikiem i piórem. I to jest taka moja też wewnętrzna walka, co lepsze. Tak, to odpowiem twierdząco na pana pytanie. Rzeczywiście globalizacja jest tylko nazwą. Już dzisiaj mamy kilka internetów. Mamy internet ten taki publiczny, zachodni. Mamy darknet, czyli tą ciemną stronę internetu. Mamy internet chiński, który jest odcięty prawie że od świata w dwie strony. Mamy internet rosyjski de facto, który też jest odcięty akurat tam sankcjami i tak dalej, ale dalej. Jest taki trochę inny ekosystem. To już się dzieje. To już nie jest tak, że wydaje nam się, że to będzie tak kiedyś. Mhm. To już teraz tak jest. Dzisiaj, jeśli korzysta pan z jednego producenta, na przykład urządzeń elektronicznych typu Apple, to już panu bardzo ciężko przesiąść się na Androida i Windowsa. Tak. To już się zamyka dzisiaj. Ten locked in już postępuje. I jeśli wchodzi pan w pewną infrastrukturę, to jest bardzo trudno wyjść z tej infrastruktury. Producenci modeli językowych, czyli tych czatów różnego rodzaju, robią dokładnie to samo. Dzisiaj jak pan wchodzi na swój czat GPT, powiedzmy, że to jest najbardziej popularne narzędzie dzisiaj, to ono wita użytkownika imieniem, próbuje się coraz więcej dowiedzieć, ma tak zwane memory włączone, czyli pamięta, o czym wcześniej rozmawialiśmy. Ono służy
1: wszystko ku
0: temu.
1: Myli zawsze.
0: Jasne, ono służy ku temu, żeby użytkowników zniechęcić do współdzielenia na przykład tego typu rozwiązań. Tak. Czyli ja z żoną, trudniej nam się używa, bo wtedy jest pomieszane. Bo jest kwestia, że zakładam, że tak pan jako dziennikarz różne tematyki porusza, to rzeczywiście ten model w cudzysłowie może być skołowany, ale jeśli ktoś wykonuje swoją pracę czy swoją działalność wokół jednego obszaru, to ten model naprawdę potrafi się dobrze w cudzysłowie nauczyć, złapać ten kontekst użytkownika. I to też nas zamyka w bańce, bo jeśli my nauczymy dobrze ten nasz czat, od jednego producenta, to nie pójdziemy tak łatwo do drugiego. Jeśli korzystamy z Gmaila, to nie pójdziemy do Yahoo albo innego dostawcy, czy Wirtualnej Polski, czy kogokolwiek innego z e-mailem, bo jesteśmy zamknięci w tej bańce. Jeśli używamy z iPhone'a, to nie weźmiemy sobie, nie kupimy Samsunga czy innego producenta telefonu, bo samo przeniesienie danych między jednym a drugim urządzeniem, między jednym a drugim softem jest już na tyle skomplikowane, że sami się zamykamy w tych banieczkach.
1: No nie wiem. Mój model cały czas myli dane i cały czas, przede wszystkim ma jeden problem, to zauważyłem, ale to już jest naprawdę przypis do całej rozmowy. I nie rozumiem, dlaczego tak jest, że modele językowe mają taki wielki problem z timeline'em.
0: Mają. Chronologia...
1: Ogromny.
0: Chronologia nie jest zachowana, chyba że pan o nią dba. Mhm. Bo jeśli by pan wszystkie informacje, które wpisywał w kontekście czasu, to by o tą chronologię zadbał. A inaczej to jest po prostu wpada w cudzysłowie jakiś tam kawałek tekstu, tak, który nie ma znacznika czasu. Mhm. Jeśli pan zapisywał sobie, zaczynał każdy czat od tego, że dzisiaj rozmawiamy i tam zapisz datę albo zapamiętaj datę, o czym dzisiaj rozmawialiśmy i jakby uczył model, czy w tych tak zwanych custom instructions, czyli w tym konfiguracji swojego softu napisał, że do każdej rozmowy przypisuj datę, to on wtedy tą chronologię zapamięta, no bo dostał instrukcję, że ma to zrobić. Inaczej to jest po prostu chmura informacji na pana temat, bez chronologii. Ale to wynika z tego, że to tak jak samo weźmie pan sobie książkę, mhm, i będzie ją pan czytać stronę po stronie, to ma pan tą chronologię. Ale jak pan weźmie książkę i rozrzuci kartki,
1: no tak, to układaj pan
0: to ta wiedza w tych modelach językowych, w tych naszych czatach, działa właśnie jak taka rozrzucona książka. Jeśli nie mamy ponumerowanych stron, to nie wiemy, co na której stronie jest i on sobie bierze, jak mu pasuje. I no tak to działa po prostu, więc to też trzeba wziąć też pod uwagę i w kontekście, wracając do początku naszej rozmowy, będą regularnie tego typu informacje o incydentach, bo z jednej strony producenci chcą robić coraz więcej, ale z drugiej strony chcą też pokazywać coraz więcej. I to nie jest kwestia, czy my potrafimy w rozumieniu technologicznym, czy my potrafimy w rozumieniu komunikacyjnym, no bo jeśli pokazujemy więcej niż konkurencja, to jesteśmy wyżej wyceniani.
1: Przemysław Jurgiel-Żyła z Funduszu Inwestycyjnego Movens Capital był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Trwa kolejny atak Rosji na Ukrainę. Do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało ostrzeżenia. W polskiej przestrzeni powietrznej działa lotnictwo wojskowe. Przedłużająca się wojna USA z Iranem niszczy domowe budżety, to przez wciąż rosnące ceny paliw. W informacjach również o tym, czy Karol Nawrocki zdecyduje się na przyjęcie ślubowania od nowo wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka. Minęła czwarta, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę rozesłało alerty na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Jednocześnie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w związku z aktywnością dronów wykonujących uderzenia na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. W komunikacie dowództwo podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie polskiej przestrzeni powietrznej. Ceny diesla osiągają w USA rekordowe poziomy. Donald Trump próbuje zrzucić odpowiedzialność za to na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Przywódca USA wezwał Zełenskiego, by nie atakował rafinerii na terytorium Rosji. Więcej na ten temat teraz Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej TOK FM.
2: Pan Zełenski musi zrobić jedną rzecz. Przestać uderzać na rafinerię w Rosji, mówi prezydent USA Donald Trump. Niech atakuje inne cele, ale niech zostawi w spokoju infrastrukturę wytwarzającą olej napędowy. Powoduje to niedobory tego paliwa, to nie Bliski Wschód za to odpowiada, a sytuacja między Rosją i Ukrainą. Eksperci zgadzają się, że wojna w Ukrainie przyczynia się do problemów z ropą, ale jako ich źródło wskazują też bliskowschodni konflikt rozpoczęty przez USA i Izrael. A dla Trumpa rosnące ceny diesla to coraz większy problem. Przed listopadowymi wyborami do Kongresu New York Times wylicza, że odkąd Waszyngton i Tel Awiw zaatakowały Iran, cena za galon oleju napędowego wzrosła o 65%. Tomasz Orchowski, TOK FM.
1: W USA tylko 3% samochodów osobowych to pojazdy na diesla, ale jest on kluczowy dla wielu dziedzin gospodarki. Wśród nich stacja CNBC wymienia na transport ciężki, żeglugę komercyjną, przemysł wydobywczy czy rolnictwo. To niszczy nasze domowe budżety, tak kierowcy w Polsce komentują wciąż rosnące ceny paliw. Litr benzyny kosztuje już około 8 zł, diesla prawie 9, to niemalże 1/3 więcej niż przed atakiem USA i Izraela na Iran.
3: Czy rząd powinien wrócić do regulacji cen paliw?
4: To byłoby taniej, no złotówka, prawda? Ale jest tak jest, no co zrobimy?
5: Tak, myślę, że zdecydowanie, ponieważ obecne ceny są po prostu przerażająco wysokie.
6: Może nie jest to aż tak bardzo odczuwalne, ale na pewno zastanawiamy się, gdzie wyjechać w weekend, czy nie wyjechać jednak gdzieś tam bliżej niż w jakieś odległe rejony.
1: Z kierowcami na białostockich stacjach paliw rozmawiał reporter TOK FM Jakub Medek. Sędzia Maciej Berek w środę ma rozpocząć pracę w Trybunale Konstytucyjnym, ale wcześniej powinien złożyć ślubowanie wobec prezydenta. Wszystko wskazuje jednak na to, że Karol Nawrocki nie zaprosi Berka na uroczystość złożenia ślubowania. Kancelaria prezydenta twierdzi bowiem, że sejmowa procedura wyboru sędziego miała błędy.
7: Pan Maciej Berek prawdopodobnie, mamy takie wątpliwości, nie spełnia wymogów formalnych opisanych w artykule 3 o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a pan prezydent działa w oparciu o konstytucję. Przepraszam, pan prezydent ma autoryzować niewłaściwy wybór.
1: Mówił w TOK FM rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Spór dotyczy tego, czy Maciej Berek spełnił wymóg 10-letniego wykonywania zawodu radcy prawnego. Maciej Berek pokazał odpowiednie dokumenty w tej sprawie, a po drugie prezydent nie ma kompetencji do weryfikacji wyboru sędziów Trybunału, mówi Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej.
8: Obowiązkiem sędziów, którzy zostali prawidłowo wybrani do Trybunału Konstytucyjnego, jest wykonywać swoje obowiązki i należy przedsięwziąć wszystkie możliwe środki, widziane w prawie do tego, aby ich do takiego orzekania dopuścić. Zachowanie prezydenta jest niedopuszczalne w tym zakresie. Prezydent nie może sobie wybierać, który sędzia mu się bardziej podoba, który mu się mniej podoba.
1: W razie obstrukcji prezydenta sędzia Maciej Berek prawdopodobnie złoży ślubowanie w Sejmie, a odpowiednie dokumenty wyśle do prezydenta. Ten ruch nie daje jednak pewności, że zostanie dopuszczony do orzekania w Trybunale. To, co robi posłanka Kurowska, wykracza poza interwencję poselską, mówiła w wywiadzie politycznym w TOK FM podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Maria Eichhardt. Polityczka PiS od piątku przebywa w gmachu Akademii Wymiaru Sprawiedliwości i blokuje dostęp do gabinetu rektora komendanta profesorowi Sławomirowi Cudakowi.
9: To nie polega na tym, żeby siedzieć gdzieś się zabarykadować. To robi dokładnie posłanka Kurowska, nie kryjąc zresztą, że rozpoczęła w ten sposób swoją kampanię wyborczą.
1: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek otrzymał w ubiegłym tygodniu decyzję o odwołaniu Michała Michała Słopińskiego ze stanowiska rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. W piątek w siedzibie uczelni pojawili się politycy PiS wraz z dziennikarzami prawicowej telewizji, którzy nie chcieli wpuścić do gabinetu pełniącego obowiązki zarządcy Sławomira Cudaka. Kolejne informacje w TOK FM o 5. Dziś najwięcej chmur we wschodniej połowie kraju, a na zachodzie przewaga słońca. Rano w regionach wschodnich słaby deszcz i mżawka, a w późniejszych godzinach miejscami przelotny deszcz. Na termometrach od 19 stopni na wschodzie i północy do 22 w centrum i 25 stopni na południowym zachodzie. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, tam w okolicach 17 stopni.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka.
10: Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek. Dzień dobry, witam serdecznie. Gościem jest pan dr Ireneusz Bill, specjalista w zakresie rynków energii, prezes zarządu Energy Gate Europe. Dzień dobry.
11: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
10: Ceny diesla wystrzeliły, no i teraz kierowcy mówią, kogo za to należy winić. No pewnie to, co media powtarzają, konflikt w Zatoce, ta wojna amerykańsko-izraelsko-irańska. Inni mówią, nie, to Houthi, tutaj nowe odcięcie kolejnego wąskiego gardła. Prezydent Trump, tak jak słyszeli państwo w informacjach TOK FM, mówi, to dlatego, że Ukraina atakuje rafinerie rosyjskie. A ja do tego jeszcze dorzucę, a może w takim razie 1 września i powrót VAT.
11: Panie redaktorze, trudno mówić o jakiejś winie, dlatego że wina jest chyba takim pojęciem bardziej moralnym. Natomiast jeśli chodzi o rynek ropy, no to trzeba mówić o przyczynach. I przyczyny są jak zawsze niejednoznaczne i wielorakie. I we wszystkim, co pan powiedział, jest po trosze prawdy. Po pierwsze, nasz rynek jest specyficzny, dlatego że w przeciwieństwie do benzyny Polska jest bardzo dużym importerem diesla, czyli około 30-35% diesla musimy, gotowego produktu musimy importować z zagranicy. Czyli po pierwsze jesteśmy bardzo uzależnieni od rynków zagranicznych, jesteśmy tak zwanym price takerem, czyli musimy tą cenę akceptować, która jest na rynkach międzynarodowych. To po pierwsze. Po drugie, wszystkie te wydarzenia, o których pan wspomniał, one się składają właśnie na te wysokie ryzyko wyceniane przez rynki. Dlatego, że w ogóle rynek energetyczny, a szczególnie ropy, to jest taka specyficzna bestia, gdzie traderzy mają bardzo wysoką odporność psychiczną. Jeżeli gdzieś tam jeden tankowiec spłonie albo jakiś mały rurociąg ulegnie awarii, no to oni nie wpadają w panikę, nie ma wielkich zmian. Natomiast jeżeli rzeczywiście uderzenia idą w kluczowe elementy infrastruktury strategicznej, czy to właśnie strategiczne rurociągi, jakieś wielkie instalacje przeróbki, stabilizacji i odsiarczania ropy, jak to na przykład było w 2009 roku w Arabii Saudyjskiej, no to te wszystkie wydarzenia, ponieważ niosą ze sobą zagrożenia realne dla rynku ropy, są natychmiast wyceniane przez traderów. No i właśnie taki efekt mamy dzisiaj. Po trzecie, bardzo ważnym czynnikiem, o którym pan nie wspomniał, jest rola Rosji, dlatego że Rosja była przez długi czas stabilizatorem cen diesla na świecie. Była jednym z największych eksporterów. Eksportowała dziennie blisko 1 000 000 baryłek diesla, czyli gotowego produktu rocznie. Ze względu na ataki ukraińskie na rafinerię, Rosja całkowicie wstrzymała eksport diesla i w tej chwili już nie eksportuje. Na przykład.
10: Czyli rację ma prezydent Trump?
11: No, częściowo tak, oczywiście. Natomiast główna przyczyna leży gdzie indziej. Przede wszystkim jednoczesnej eskalacji konfliktu w Iranie i zamknięcia, czy potencjalnego zamknięcia bardzo ważnego dla rynku ropy przesmyku Bab al-Mandeb, czyli wyjścia z Morza Czerwonego na Zatokę.

0: że Netanyahu przychodził do Bidena z planami wspólnego ataku na Iran, które oczywiście były odrzucane. Natomiast z jakiegoś powodu prezydent Trump się na to zgodził. Doszło do tego konfliktu, do ataku na Iran. No i teraz mamy te niechciane konsekwencje tego ataku, bo to jest tak naprawdę ten efekt zewnętrzny konfliktu, który doskonale Irańczycy rozgrywają. Oni wiedzą, gdzie mają tą dźwignię, prawda, przewożenie, żeby w jakiś sposób wpływać na politykę międzynarodową. I to jest ropa.
1: No dobra, ropa, diesel. Dywersyfikacja. Ktoś, kto się biznesem dobrze zajmuje, to wie, że mówiąc potocznie, wszystkich jajeczek nie należy wkładać do jednego koszyczka. Czyli pewnie, jeżeli kupujemy diesel, to należy go kupować z różnych źródeł, żeby w razie takich sytuacji móc zwrócić się do kolejnych. Jak to jest z tymi źródłami diesla na świecie?
0: No właśnie, z tymi źródłami diesla, to o czym wspomniałem, czyli to, że z rynku wypadła jeden z największych producentów, Rosja. Ktoś może argumentować, no tak, ale Rosja była obłożona sankcjami i tak czy inaczej nie kupowaliśmy tego diesla z Rosji. Natomiast ja bym to powiedział, że tak, że globalny rynek paliw, czy też diesla, to jest jak wielki basen. Jeżeli otoczyliśmy część tego basenu, powiedzmy, jakąś taśmą czy kordonem, to jeżeli tego diesla brakuje, bo Rosja zabrała 1 000 000 baryłek dziennie, no to jednak poziom tego paliwa dostępnego dla gospodarki światowej spada. Czyli konkurencja w dostawach tego, co zostało, rośnie. Jaki jest efekt? Wzrost ceny. No także widzimy, to jest pierwszy problem. Po drugie, rzeczywiście częściowe zamknięcie cieśniny Ormuz oraz teraz olbrzymie ryzyko dla transportu tej ropy arabskiej do Morza Czerwonego. Przecież ten rurociąg, o którym teraz wszyscy mówimy, tak zwany Petroline wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej, 1200 kilometrów ze wschodniego na zachodnie wybrzeże, to on był taką polisą bezpieczeństwa dla całego świata. Że wszyscy widzieli, że nawet jak cieśnina Ormus jest zamknięta, to on może transportować prawie 2/3 produkcji Arabii Saudyjskiej na Morze Czerwone i zapewniać dostawy dla świata. Jeżeli w tej chwili ten rurociąg został częściowo tam, prawda, naruszony, no to widzimy, jakie jest olbrzymie ryzyko. Także w tej chwili mamy do sytuacji, że po pierwsze mamy zwiększoną konkurencję o te ilości diesla, które zostały na rynkach światowych. Po drugie mamy olbrzymie ryzyko, że nie będzie jak dalej ropy eksportować na przykład do Europy i są zaburzenia w szlakach transportowych, że zamiast wysyłać na przykład przez Morze Czarne, musimy tankowce wysyłać wokół Afryki, co powoduje, że muszą oni spędzić około 2 tygodni dłużej na morzu, czyli tak naprawdę od razu w krótkim okresie te dostawy, które były zakontraktowane, mogą się opóźniać, a 2 tygodnie to jest naprawdę dużo na tym rynku. Także wszystko to razem złożone powoduje, że najbliższe tygodnie na pewno upłyną pod znakiem wysokich cen.
1: To nie można tego diesla składować na zaś?
0: Polska produkuje, polskie rafinerie, czyli przede wszystkim Płock i Gdańsk, produkuje maksymalną ilość diesla, jaką są w stanie wyprodukować. Dlatego, że z jednej baryłki można wyprodukować określoną ilość wszystkich frakcji. Polska jest potęgą logistyczną Europy. Wiemy, ile ciężarówek, prawda, się zaopatrza. Do tego jesteśmy państwem tranzytowym. Wiele tirów przejeżdżając przez nasz kraj tankuje również tutaj. No i to powoduje, że jesteśmy uzależnieni od importu. My importujemy oczywiście gotowe produkty z różnych kierunków, tak? Przede wszystkim są to Niemcy, jest to Arabia Saudyjska. Stany Zjednoczone weszły bardzo mocno jako taki dostawca ratunkowy dla Europy. Dlatego, że one jeszcze rok temu eksportowały do Unii Europejskiej 140 tysięcy baryłek diesla dziennie, gotowego produktu. W tej chwili eksportują 400 tysięcy baryłek. To też jest wytłumaczenie, dlaczego nagle ceny wzrosły tak w Stanach Zjednoczonych, czym tak Trump się bulwersuje. Dlatego, że no to Amerykanie też nam pomagają. No a wiadomo, że ceny diesla są wyższe w Europie, czyli lepiej sprzedać do nas niż na rynku krajowym.
1: Znaczy pomagają w tym sensie, że lepiej mogą zarobić w Europie.
0: Oczywiście, że tak.
1: No to skoro mogą lepiej zarobić w Europie i nam to nie przeszkadza, to czy nie można zwiększyć eksportu ze Stanów z 400 tysięcy baryłek do 500, no, 600 i nie martwić się Arabią Saudyjską?
0: Prezydent Trump chyba już o tym powiedział, że nie wyklucza zastosowania środków odwetowych. Czyli ja nie wykluczam, że może podjąć decyzję na przykład o zablokowaniu eksportu. Dlatego, że dla niego bardzo ważne są zbliżające się wybory, te uzupełniające do kongresu w listopadzie. Cena ropy na przykład w Kalifornii to już chyba skoczyła do 9 czy 10 prawie dolarów. Już nie mają nawet miejsca...
1: Za galon?
0: Tak, za galon. Już nie mają nawet miejsca w tych, jak się ceny wyświetlają na tych pylonach. Tak, 9,99, bo nie mają na tą jedynkę miejsca. Także ja nie wykluczam, że jeżeli sytuacja dalej będzie taka

0: krytyczna na rynku diesla, gdzie są olbrzymie w tej chwili niedobory, no to Trump może podjąć decyzję o ograniczeniu eksportu, żeby sztucznie zaniżać cenę u siebie.
1: No dobrze, a co to na przykład robi dla jego bazy wyborczej? No bo rozumiem, że to, że sprawi, że koncerny amerykańskie nie będą mogły dobrze zarabiać w Europie, tylko będą musiały gorzej zarabiać w Stanach, raczej nie przysporzy mu głosów.
0: Pamiętam, jak w kampanii wyborczej zapowiadał dwie rzeczy. Czyli po pierwsze rzeczywiście odblokowanie produkcji amerykańskiej ropy i spadek ceny dla użytkowników krajowych. Po drugie zakończenie wszystkich wojen, także nie tylko tych amerykańskich, ale na przykład też ukraińsko-rosyjskie. No i okazało się, że jak to się mówi w polityce, że żadnej z tych obietnic nie dowiózł. No i to samo w tej chwili jest z cenami ropy i myślę, że to będzie się też przekładało na notowania Trumpa i republikanów we zbliżających się wyborach. Dlatego on to rozumie jako wielkie zagrożenie dla siebie.
1: No Wenezuela miała być przecież tym takim cudowną zmianą scenariusza.
0: No miała być, natomiast Wenezuela może rzucić na rynek prawdopodobnie dodatkowej ilości ropy. To samo zawsze Arabia Saudyjska była tym takim producentem rezerwowym, którym póki była w stanie dostarczyć to dodatkową ropę, to wielkiego jakby stresu wśród traderów nie było. Natomiast to jest zasadnicza różnica pomiędzy gotowym produktem, który można dostarczyć, a przede wszystkim dieslem w tej chwili. O ile eksport surowej ropy przez cieśninę Ormus spadł jedynie w tej chwili około 30-40%, to eksport diesla spadł o 60-70%. Do tego jest olbrzymie ssanie na ten produkt również z Azji, która kupowała to od Rosji. No i w tej chwili oni też konkurują z nami. Dlatego w tej chwili marże tak zwane rafineryjne na dieslu są rekordowe. Po drugie, no też można wyprodukować określoną ilość. Jeżeli nie ma rosyjskich rafinerii, które były tutaj ratunkowe dla świata, no w tym momencie mamy olbrzymie niedobory diesla na rafineriach i one nie są w stanie wyprodukować więcej tego towaru.
1: Gościem jest pan dr Ireneusz Bill, specjalista w zakresie rynków energii, prezes zarządu Energy Gate Europe. Jak wyglądałby czarny scenariusz? Oczywiście czarny dla kogo? To podejrzewam, że w każdym scenariuszu są tacy, którzy płaczą i tacy, którzy zacierają dłonie. Wyobraźmy sobie sytuację, że Houthi zdobędą pełną kontrolę nad tą drugą cieśniną i wyeliminują całkowicie możliwość eksportu tankowcami, na przykład z Arabii Saudyjskiej. Czyli krótko mówiąc, odcinamy państwa zatoki i nie możemy już stamtąd brać diesla. Cóż by to oznaczało dla kierowców, ale też dla bezpieczeństwa energetycznego Polski?
0: To jest rzeczywiście scenariusz taki najbardziej chyba czarny, katastrofalny, dlatego że ze względu na rolę Arabii Saudyjskiej jako globalnego producenta, no i my jesteśmy w jakimś stopniu przygotowani, my jako Europa i Stany Zjednoczone, świat zachodni do takiego scenariusza, dlatego że po doświadczeniach 73 roku, czyli pierwszym kryzysie naftowym, zbudowaliśmy taką organizację międzynarodową, która nazywa się Międzynarodowa Agencja Energii. I w ramach tej agencji, gdzie Polska jest członkiem, jak również w ramach Unii Europejskiej, każde państwo jest zobowiązane do posiadania odpowiednich zapasów ropy naftowej.
1: Odpowiednich, czyli jakich?
0: Czyli to odpowiednich, minimalnych tak zwanych, czyli to jest najczęściej albo 90 dni zużycia, albo 90 dni importu ropy naftowej. I takie zapasy Polska posiada, jak również Unia Europejska, często większe. Również Stany Zjednoczone po 73 zbudowały tak zwaną Strategic Petroleum Reserve, czyli rezerwę strategiczną ropy naftowej i w wielkich zbiornikach w Luizjanie takie produkty mają. Czyli tak naprawdę w krótkim okresie, w 3 miesięcy, jesteśmy w stanie zapewnić dostawy alternatywne. No i te 3 miesiące by były na to, żeby jakby mechanizmami politycznymi czy militarnymi spróbować doprowadzić sytuację do powrotu do normalności. Natomiast to jest oczywiście bardzo czarny scenariusz. Ja myślę, że nikt na Bliskim Wschodzie nie byłby w ogóle zainteresowany realizacją tego scenariusza, ponieważ to by podkopało nie tylko podstawy ekonomiczne na przykład Królestwa Arabii Saudyjskiej i całego Bliskiego Wschodu, ale także Iranu. Dlatego, że Iran jest też wielkim eksporterem. On chce wrócić na rynki światowe. On chce mimo wszystko być partnerem do rozmów i postrzegany jako państwo, które jest konstruktywne, a nie które walczy ze wszystkimi.
1: Zresztą zobaczmy, jak dobrze idą negocjacje Stanów Zjednoczonych z Iranem. Już gdybyśmy się opierali na tej rezerwie, to już musielibyśmy dwa razy do niej dolać, no bo już ponad pół roku ta wojna trwa.
0: Znaczy Stany Zjednoczone, wbrew pozorom, oni chcą się dogadać z Iranem, są gotowi wiele uczynić, natomiast tu takim destruktorem trochę tych działań jest Izrael, który tak naprawdę w jego interesie, przede wszystkim tych partii radykalnych, które są w Knesecie, której reprezentują interesy osadników, jest to, żeby ten konflikt dalej trwał i żeby jak najbardziej ten Iran pognębić. Żeby przestał być może nie zagrożeniem, ale jakimś wielkim rywalem dla Izraela. I póki wybory do Knesetu, o ile dobrze pamiętam, są w październiku 26 roku, ja myślę, do tego czasu wiele się nie zmieni. Natomiast już to, plus wybory w Stanach Zjednoczonych, no są jakieś takim okienkiem możliwości, że do jakiegoś porozumienia z Iranem może dojść.
1: Kolejny temat, o którym pewnie nasi słuchacze i słuchaczki słyszeli, to jest dron, który uderzył w pociąg. To był pociąg z Kijowa do Warszawy, ale oprócz tego dronu, w który uderzył pociąg, był jeszcze wcześniejszy pociąg, którym pan jechał.
0: Tak, zgadza się, bo wracałem właśnie razem między innymi z byłym premierem Johnsonem, doradcami do spraw zagranicznych Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii. Tam było w sumie chyba 9 czy 10 wagonów, ponad 100 osób. Jechaliśmy tuż przed. W nocy nas około godziny 4 rano w miejscowości Kowel zatrzymaliśmy się i przygotowywali nas do ewakuacji z pociągu, czyli kazali się ubrać, wziąć najbardziej potrzebne rzeczy i czekać na komendę. Taka komenda nigdy nie przyszła, ruszyliśmy, no i okazało się, że 15 minut później w to samo miejsce, tylko to już bliżej trochę granicy, dron rzeczywiście uderzył w pociąg, no nie nasz, bo nam się udało przejechać, natomiast w ten chwilę późniejszy. Także nam się udało, na szczęście nikt też nie zginął. Natomiast chciałbym podkreślić, że tego typu ataki się nasilają. Rosja ma nową strategię, atakuje stacje benzynowe, atakuje lokomotywy, wykorzystuje do tego nowego rodzaju możliwości związane z dronami typu Garand 4, Garand 5, które mają zmodyfikowane systemy naprowadzania i mogą przeprowadzić takie uderzenia. Także widać, że Rosja przed zimą prowadzi poważną eskalację działań.
1: Wracał pan z dorocznej konferencji YES, czyli Yalta European Strategy.
0: Tak.
1: Co tam ciekawego zostało powiedziane?
0: Ja uczestniczę w tej konferencji już od wielu lat. No, w tym roku niestety był odczuwalny poważny pesymizm. I to najbardziej chyba takie pesymistyczne informacje nawet nie były w zakresie frontu, dlatego że tam sytuacja jest w miarę ustabilizowana. Zarówno Ukraińcy, jak i specjaliści od dronów powiedzieli, że Ukraina plus świat zachodni jest bliski znaleźć odpowiedź na te drony odrzutowe, czyli nowego rodzaju drony przechwytujące, które będą w stanie je zestrzeliwać. Natomiast wielkim problemem jest powiększająca się dziura budżetowa, dlatego że nowa strategia Rosji no, doprowadziła do całkowitego zamknięcia Morza Czarnego i w tym momencie większość dochodów z eksportu, czyli między innymi zboża, kukurydzy i wielu innych produktów rolnych, jest dla Ukrainy zamknięta. I powiedzieli, że liczą bardzo na pomoc innych krajów, jak Polska, Rumunia, we wznowieniu tego eksportu na rynki międzynarodowe. Natomiast spowoduje to, że oczywiście dochody budżetowe są o wiele mniejsze od oczekiwanych. Do tego dochodzą ataki rzeczywiście na infrastrukturę energetyczną wzmacniające się, co powoduje, że te optymistyczne założenia budżetowe, które przyjęli na 2026-2027 rok, prawdopodobnie nie będą mogły być zrealizowane. No i tutaj oczekują większego wsparcia z Unii Europejskiej ze strony zachodnich państw, a wiemy, że Stany Zjednoczone całkowicie wstrzymały pomoc finansową dla Ukrainy. No i to jest w tej chwili największy problem.
1: A co z dziurą budżetową Rosji? Co wiemy na ten temat?
0: No, tam kreatywna księgowość jest na pierwszych stronach, także tak naprawdę nie wiemy, jaka jest sytuacja. Natomiast właśnie decyzja to, że 8 lipca Putin podjął decyzję całkowicie wstrzymać eksport diesla, który był niesamowicie dochodowy. Jeżeli milion baryłek dziennie eksportowali, w tej chwili spadło to do kilkudziesięciu tysięcy albo w ogóle już nie jest realizowany, no to pokazuje, że te problemy na pewno będą się nasilać. Natomiast oczywiście Rosja ma wielkie zasoby, eksportuje też ten cały gaz i ropę innymi szlakami do Azji Południowo-Wschodniej, do Chin. No oni w stanie, oczywiście działają w zupełnie innej skali, są myślę finansowo przygotowani do tego, żeby przez te kilka lat, jeżeli trzeba, to jeszcze te działania wojenne prowadzić.
1: Czy zaciekawiły pana jakieś wystąpienia na tej konferencji, które mówią coś o świecie przyszłości, o tym, co się będzie działo w najbliższych latach, jak będzie wyglądał świat w najbliższych latach?
0: No generalnie, jak wspomniałem, było trochę więcej pesymizmu, aniżeli optymizmu niż w latach ubiegłych. Tutaj takim mieczem Damoklesa, który wisi na przykład nad Unią Europejską, są wyniki wybory w Saksonii-Anhalt plus zbliżające się wybory w, były dwa kraje wymieniane, Francja oraz Polska. Czyli czy do władz nie dojdą siły, które są bardziej sceptyczne wobec pomocy Ukrainie, bardziej sceptyczne wobec pogłębienia integracji europejskiej. Tu Francuzi zapewniali, że jednak siły radykalne nie zwyciężą we Francji. My jako Polacy nie wiemy oczywiście, jakie będą wybory w Polsce. Natomiast to jest też, było widać, wielkim znakiem zapytania w Europie, jakie stanowisko będzie Polski, dlatego że wiele sił politycznych w tej chwili w Polsce, szczególnie po prawej stronie, no jest sceptyczna dla dalszej pomocy Ukrainy. Także myślę, że to w tej chwili to jest największe jakby zagrożenie, w jakim kierunku zmierzamy jako wspólnota polityczna Zachodu.
1: Ale to też jest interesujące w tym kontekście, że właściwie wszystkie nasze decyzje, te wydawałoby się lokalne, nie pozostają bez wpływu na resztę świata. No bo proszę sobie wyobrazić to, co pan powiedział, że głosujemy tak albo inaczej. Wydaje nam się, że to są decyzje, które dotyczą tylko naszego państwa, tak albo tylko regionu, w którym mieszkamy. A tymczasem to ma wymiar europejski. Wymiar europejski przekłada się na relacje na przykład z Ukrainą, na większą lub mniejszą lub brak pomocy dla Ukrainy. Co za tym idzie na wzmocnienie lub osłabienie Rosji? Co za tym idzie rolę Rosji w konflikcie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Izraelem a Iranem? I to do nas wraca na przykład w postaci cen benzyny.
0: No właśnie, ropy. To o czym pan mówi, globalna wioska, świat naczyń połączonych. No i Polska jest wbrew pozorom naprawdę ważnym państwem i licznym, i dosyć silnym gospodarczo. I nie takim, który już jest biorcą bezpieczeństwa, ale takim, od którego się oczekuje to, żeby jednak to bezpieczeństwo dostarczać. Dlatego jeżeli w polskiej przestrzeni jest licytacja sił politycznych, kto mniej pomógł Ukrainie, to jest naprawdę destrukcyjne. Dlatego, że jakby to nie zabrzmiało, to czy Ukraina się obroni, czy nie, a Rosja jest chyba zdeterminowana, żeby ten konflikt eskalować i być może nawet tej zimy jeszcze dojdzie do jakiegoś tam znowu wielkiego ataku, no to tak naprawdę to od tego zależy i od naszej postawy, od naszego poparcia należy bezpieczeństwo i Ukrainy, ale też całej Unii Europejskiej. Dlatego myślę, że my jako wspólnota i polityczna, jako społeczeństwo powinniśmy więcej wagi przykładać do tego, żeby jednak rozumieć, że jesteśmy w takim miejscu i na takim etapie rozwoju, że jesteśmy też dawcą bezpieczeństwa dla Europy Środkowej, dla państw bałtyckich na przykład, które by oczekiwały wsparcia, no jak i dla Ukrainy, że jedziemy, jak to często nasi politycy mówią, na jednym wózku bezpieczeństwa z Ukrainą.
1: Ale to dawanie bezpieczeństwa to nie tylko wsparcie militarne czy finansowe, no ale także otwarcie, jak rozumiem, rynków zbytu dla towarów.
0: No bo oczywiście, że tak. Dlatego było też dużo dyskusji o Unii Europejskiej w Kijowie. Ja zawsze prezentowałem taką opinię, że tak naprawdę najważniejsze dla Ukrainy to jest nie to, na jakich warunkach do Unii Europejskiej wejdzie, ale żeby w ogóle weszła. Dlatego, że pamiętam takie dyskusje, że Polska o kwotach mlecznych w 2003-2004 roku.
1: Mleko.
0: A potem się okazało, że w ogóle tych kwot mlecznych nie wykorzystywaliśmy. Tak samo Ukraińcom mówimy, słuchajcie, jeżeli wam zależy na rolnictwie, no to zgodźcie się nawet na jakiś bardzo długi okres przejściowy, nie wiem, 7 lat, 10 lat, 12 lat, 15, bo jest o wiele coś ważniejszego w Unii Europejskiej. Przede wszystkim te efekty zewnętrzne pozytywne, że jesteście członkiem, macie otwarte wszystkie inne rynki, swobodny przepływ, niższe finansowanie, środki finansowe i to jest tak naprawdę tą wartością dodaną, a nie tam jeden czy drugi rynek, nawet tak ważny jak rolnictwo.
1: A broń przyszłości, drony wciąż numer jeden na liście?
0: Podczas konferencji były szef Google'a Eric Schmidt, który zainwestował duże pieniądze w rozwój właśnie produkcji dronowej na Ukrainie, powiedział, że rzeczywiście taką dosyć zapadającą w pamięć, że w jego opinii to jest czołgi, to już jest przeżytek. Wielkie okręty, jakie budują Stany Zjednoczone, są tylko wielkimi celami. Wdraża się inteligencję sztuczną do zarządzania właśnie rojami dronów. Rosjanie już to robią, budują te najnowsze drony w takiej sieci mesh, które się komunikują między sobą, mogą koordynować swoje ataki. I dzisiaj może drony wyglądają jak zabawki, ale tak naprawdę jest to potężna broń, która zmieni pole walki. Tak jak kiedyś zmienił to czołg, jak zmienił karabin maszynowy, jak zmieniła artyleria. No i jesteśmy właśnie świadkami tego typu rewolucji.
1: Bardzo dziękuję. Pan doktor Ireneusz Bil, specjalista w zakresie rynków energii, prezes zarządu Energy Gate Europe, był gościem. Dziękuję serdecznie.
0: To ja dziękuję.
1: Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek. Dwa lata temu niejaki Mario Draghi położył na brukselskim stole 400 stron, a wśród różnych zdań jedno obiegło Europę. Grozi nam powolna agonia. I jesteśmy dwa lata później, mamy różne strategie, plany działania, kompasy, fundusze, pakiety upraszczające i mamy też niezależne oceny tego, ile z tak zwanego raportu Dragiego faktycznie wdrożono. Trzy różne rachunki tego, co się wydarzyło, ale żaden chyba z nich nie przekracza 1/3. Czyli co właściwie przez te dwa lata zrobiliśmy? Gościem jest pan Michał Jaworski, członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Może zacznijmy od tego niejakiego Mario Dragiego. Niejaki Mario Draghi, który ma już w tej chwili blisko 80 lat. To jest człowiek, który był zarówno szefem Narodowego Banku Włoch, jak później szefem Europejskiego Banku Centralnego. A kiedy Włosi, jak to Włosi, mieli swoje potężne problemy po licznych rządach, przez chyba kilka lat, 3 czy 4 lata był premierem rządu Włoch. W momencie, w którym brał się za opracowanie tego raportu dotyczącego strategii przywracania konkurencyjności Unii Europejskiej, bo tak to należy odczytywać, był już, można powiedzieć, politykiem na emeryturze. To znaczy on już nie musiał nikomu nic udowadniać, nie musiał walczyć o cokolwiek, po prostu mógł przedstawić taki raport i taki projekt i takie opinie, które rzeczywiście powinny dawać do myślenia. Tutaj publikacja tego raportu była niemal równo 2 lata temu, 9 września 2024 roku. I ten raport wzbudził od razu bardzo dużo reakcji. Bardzo wiele osób zaczęło mówić o tym, że ależ skąd, że przecież jesteśmy jako Europa.
1: Jesteśmy super.
2: Jesteśmy super miejscem, w którym się najlepiej żyje. Zostały pokazane jakieś, mamy Airbusa, mamy ASML, mamy jeszcze inne technologie i w ogóle jest świetnie. Więc żeby to państwu również przybliżyć, dlaczego Mario Draghi taki raport przedstawił i czy Mario na pewno był poza, czy bardzo się mylił w tym, o czym mówił, no to sobie zróbmy przytoczmy sobie kilka takich liczb, które są istotne dla tego. W 1975 roku, 50 lat temu, ten obszar europejski był odpowiedzialny mniej więcej za 28% globalnego PKB. Jakby zły nie było ten PKB jako miernik, ale to by oznaczało, że blisko 1/3 to była Europa. O włos większa niż Stany Zjednoczone wówczas. Natomiast Chiny to było poniżej 3 punktów procentowych, czyli tam 3% tego globalnego PKB to były Chiny. 50 lat później, w 2025, Stany Zjednoczone spadły z tych prawie 28% do 26% w udziale światowym. Chiny wzrosły do 16,5%, natomiast Europa spadła do 18%. I teraz znowu, te dane czasami się trochę różnią. Jedni mówią, że wtedy było trochę więcej, było ponad 30.
1: To jest ta europejska słynna gościnność, która zaprosiła Chiny do stołu i mówi, tak, proszę, bierzcie i jedzcie z tego.
2: I tutaj też świetnym przykładem jest taka nierównowaga w handlu z Chinami, która wynosi, uwaga, 1 miliard euro dziennie. I to jest potwierdzone, że po prostu każdego dnia wysyłamy miliard w bilansie wysyłamy 1 miliard euro do Chin, które już do nas nie wraca. Tylko 9% naszego eksportu idzie do Chin, ale 22-23% importu mamy z Chin. Tylko w usługach mamy lekko nadwyżkę, no ale widzimy, że Azja, bo to przecież nie tylko Chiny, to są również Indie, które zrobiły ogromne postępy, to jest Wietnam, to jest Indonezja, to są kolejne kraje Azji, z którymi mamy coraz trudniejsze te relacje handlowe. Więc niezależnie od tego, że Europa jest świetnym miejscem do życia, niezależnie od tego, że mamy takie firmy, które są rzeczywiście globalnymi liderami, to jednak mimo wszystko trzeba powiedzieć, że Europa spoczęła na laurach.
1: No dobrze, ale tak. Draghi pisał w swoim raporcie, że Europa przespała czy przegapiła rewolucję cyfrową, że z 50 największych firm technologicznych 4 są z Europy. No, 2 lata później niewiele się zmieniło, ale też podejrzewam, że w 2 lata niewiele da się zrobić w tej kwestii.
2: W tym, żeby aż tak zmienić rynek, to oczywiście nie. 2 dni temu Draghi miał jeszcze jeden wywiad, udzielił go do Financial Times i pokazał...
1: O think tanku, który założył?
2: Tego nie wiem, ale tutaj ważne jest kilka punktów, o których powiedział. Mianowicie, że znowu, nawet nie szukając tego, tylko porównując ze Stanami Zjednoczonymi, że w 2018 roku taka różnica produktywności na człowieka, na godzinę wynosiła $9, w tej chwili ponad 20. Że 75% wszystkich, i tutaj mówimy choćby właśnie o tej rewolucji cyfrowej, 75% wszystkich zasobów związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji znajduje się w Stanach lub pod amerykańską kontrolą. 5% jest europejskie. No i tutaj jeszcze wskazał na 2 elementy, mianowicie, czyli to go musi na pewno bardzo boleć. To znaczy ten czas, który jest niezbędny na uzyskanie wszystkich zgód, żeby coś w Europie zbudować, zmienić infrastrukturę, wybudować data center choćby, jest niemal dwukrotnie dłuższy niż jest choćby w Stanach Zjednoczonych, które tutaj traktuję jako pewien bardziej podobny rynek niż rynki azjatyckie. Wobec czego on jakby mówi, że to przebudzenie, o którym zresztą pan redaktor na samym początku powiedział, czyli tę część takich, powiedzmy, lekkie ulżenie w regulacjach, wprowadzenie tych tak zwanych omnibusów, to jest takie regulacje europejskie, które nieco swobodniej pozwalają działać, to jednak nie dało aż takiego efektu.
1: To zawsze jest ciekawe, jak osoby, które dochodzą do pewnych wniosków, potem wdrażają i realizują te wnioski. Pytałem pana, czy mówi pan o think tanku, który właśnie Mario Draghi założył, a założył go na dniach. I ten człowiek, który krytykuje Europę za to, że przespała tę rewolucję cyfrową, założył swój think tank, który nazywa się Rhein Group. Zgadnie pan gdzie?
2: W Stanach?
1: W Szwajcarii.
2: W Szwajcarii, no tak.
1: A hosting skąd?
2: Mój Boże, z Irlandii.
1: Ze Stanów. No tak. Także tak to wygląda. Europa przespała, ale dla pewności założę think tank Szwajcarii z amerykańskim hostingiem.
2: To jest w ogóle bardziej złożona rzecz, niż nam się wydaje, ponieważ z jednej strony myślę, że Europa ma... Mówimy na przykład, że Europa przespała tę rewolucję cyfrową. Gdzieś tak od lat 2000 jeszcze Amstrady, Sinclairy, to wszystko było europejskie. Jeszcze MP3 to było bodajże Fraunhofer Instytut, który to przygotował i tak dalej, a potem już się okazało, że Europy nie ma w tym równaniu i ona gdzieś tylko staje się konsumentem. Natomiast z drugą stronę, ależ oczywiście europejskie pieniądze są bardzo mocno poinwestowane w Stanach w te firmy amerykańskie i tutaj trzeba powiedzieć, że z jednej strony jest to na przykład norweski fundusz emerytalny, który tam również bardzo dobrze od wielu lat w te rzeczy technologiczne inwestuje, ale wręcz ogromna ilość europejskich inwestorów prywatnych to robi.
1: Ale jednocześnie należy chyba zwrócić uwagę na to, że takie dość obiecujące europejskie firmy innowacyjne przenoszą się z Europy do Stanów.
2: I tutaj dochodzimy do czegoś, co Mario Draghi bardzo, bardzo mocno eksponował jako takie problemy, które są związane właśnie z innowacyjnością. Pierwszy, do którego to moglibyśmy całą resztę czasu spędzić na tym, to jest ten niespójny, jednolity rynek i to zróżnicowanie regulacyjne, ale to jest słabe przełożenie się badań na komercjalizację. Jedno z bardzo poważnych rzeczy, które które Mario Draghi wskazuje. Mamy naukę, mamy profesorów, mamy patenty i absolutnie nie mamy tego transferu technologii z uniwersytetów do przemysłu, żeby nastąpiła komercjalizacja.
1: W Polsce wiadomo dlaczego.
2: Znowu, ile mamy godzin czasu?
1: No dobrze. Nie, w skrócie to wygląda tak, że...
2: Nie, już mówię. Jeżeli się zastanowić nad tym, co mówi Draghi, to jedna z rzeczy, którą on by w Polsce wskazał tak naprawdę, to jest choćby to, że nie mamy jednolitego systemu grantów. No to jest, tu jest NCBR, a tam jest gdzieś PARP, a tu jest FENK, a tu jest FERC, a tu są regionalne programy operacyjne, a tutaj jest PFR, a tu jest coś.
1: Źle czy dobrze?
2: Źle. Bo po prostu jest tego całe mnóstwo.
1: Ale gdyby była jedna, to wie pan, co się by wydarzyło. Przy najbliższej zmianie władzy byśmy mieli więcej programów Villa plus i...
2: No dobrze, ale zakładając, że udałoby nam się jednak autorów programów Villa plus szczęśliwie umieścić w pomieszczeniach oddzielonych od reszty społeczeństwa na pewien okres czasu, gdzie mogliby się zresocjalizować.
1: A udało się?
2: Nie pytanie do mnie. Ja się tutaj, jeśli chodzi o działalność prokuratury, nie będę wypowiadał. Aczkolwiek mówią w Polsce niestety cały czas, to też jest problem, że w tym tak zwanym PPP, partnerstwie
1: prokuratorsko,
2: publiczno-prywatnym, jest jeszcze czwarte P, które się nazywa prokurator. I to jest oczywiście też gdzieś ten element takiego zesztywnienia tych struktur. Ważne jest, żeby faktury się zgadzały, a nie żeby był jakiś efekt. Natomiast jest jeszcze drugi element, którym warto powiedzieć, znaczy tu ciągnąc to, o czym zaczęliśmy, rzeczywiście tu amerykańskie uniwersytety są absolutnymi mistrzami świata w tym, żeby komercjalizować wyniki swoich badań. To tam już jak ktoś trafia i robi doktorat, to już od razu myśli, że to z tego będzie robiony startup. Ten startup gdzieś zostanie rozwinięty, gdzieś zostanie zrobione IPO na giełdzie i z tego tytułu wszyscy zarobią. I ten uniwersytet, i ci badacze. I to jest gdzieś w myśli.
1: W kance.
2: Tak,
1: w DNA.
2: W kance tego. Myślę, że ta wersja do ryzyka jest gdzieś wpisana u nas.
1: Dwa lata temu Mario Draghi przedstawił swój raport. Europie grozi powolna agonia. No, na razie jeszcze, skoro powolna, to dwa lata, spoko. Jeszcze możemy agoniować sobie. Ale co udało się zrobić? No, tutaj oceny są od kilkunastu procent, poniżej 1/3 w każdym razie.
2: Jedna z tych rzeczy, o których mówi Mario Draghi, i tu w naszym poprzednim wejściu też zacząłem o tym mówić, bo to jest chyba temat, który jest najważniejszy. To jest kwestia uproszczenia procedur. I to niekoniecznie nawet musi oznaczać tworzenie kolejnych nowych ustaw, tylko po prostu operacyjnie bazowanie na tym, co jest, ale uproszczenie tych procedur. I gdyby patrzeć na to, co mogłaby zrobić Polska, nawet nie patrząc się na to, co będzie robiła Europa, co będzie robił ten zespół Dragiego, który został powołany, tam była dodatkowa afera, bo oczywiście wzięto na początek wyłącznie ludzi z zachodniej Europy, dopiero później, jak kraje naszego regionu zaczęły podnosić rękę i mówić, no słuchajcie chłopaki, chyba żeście się troszeczkę pomylili, ta Europa jest większa niż wam się do tej pory wydawało, to zaczęli się pojawiać ludzie między innymi z Polski. Natomiast my nie musimy się oglądać na to, co zrobi Europa i tutaj taką, no bardzo bym chciał, żeby w dalszym ciągu był dalszy ciąg tego, co robił ten zespół Sprawdzamy, który został powołany zaraz po zmianie rządu. Zespół, który w ciągu bardzo krótkiego czasu przygotował ponad 500 propozycji. Zespół Rafała Brzoski, żeby już tak wprost mówić. No i tutaj tak.
1: Miałem to pomyśleć, opowiedziałem.
2: Z tych 500 różnych rzeczy, które zostały wskazane, a proszę zwrócić uwagę, że tam nie było jakiegoś strachu. To musiały być rzeczy, które wszystkich, którzy je zgłaszali, bolały bardzo, ponieważ czas był niezwykle krótki na przygotowanie tego. Około setka, nieco ponad setka została wdrożonych. No to mamy najlepszy przykład na to, jak traktujemy tego typu rzeczy. Bo jeśli można pomyśleć o tym, gdzie, bo cały czas rozmawiamy też o tym, co Polska mogłaby zrobić, że już już w tej chwili te płace to nie jest ten nasza główna zaleta dla budowania przemysłu czy czegoś takiego, no to w tym momencie pytanie jest, trzeba tą operacyjną sprawnością wyrównać to, co możemy zaproponować światu jako miejsce, w którym będzie tworzona produkcja, będzie tworzony wzrost, będą tworzone jakieś dobra czy usługi. No i tu to uproszczenie funkcjonowania firm moim zdaniem sobie poszło gdzieś w las i wszyscy już zdążyliśmy szczęśliwie zapomnieć o tym, że coś takiego było.
1: Jak to, KSeF?
2: KSeF jest projektem, który jest, nazwijmy to, księgowością do tego wszystkiego. Można powiedzieć, że rzeczywiście rząd mógłby z tego KSeF-u wyciągać informacje wcześniej o trendach. I to by było bardzo dobrze, ponieważ no tutaj operowanie na danych byłoby bardzo dobrą rzeczą. Ale proszę zwrócić uwagę, że znowu te wszystkie systemy, które są rządowe, one bardzo słabo ze sobą współdziałają i bardzo słabo pokazują jakieś, żeby wyłapać trendy, trzeba by było analizować dane z kilku różnych systemów, które ze sobą nie są bardzo połączone.
1: Mario Draghi też policzył lukę inwestycyjną. Na początek mówił, że to jest około 800 miliardów euro rocznie, czyli około 5% unijnego PKB. Później już sam chyba mówił, że to jest ponad bilion. Skąd takie pieniądze wziąć?
2: Jeżeli by się okazało, że ci sami inwestorzy, o których mówiłem poprzednio, którzy mają te pieniądze na NICE czy na Nasdaq, zdecydowaliby się, że większy efekt będzie uzyskany tutaj w kraju czy w Europie, to już tych pieniędzy by znalazło się na pewno więcej. Ale myślę, że tutaj gdzieś trzeba, tu musiałby być cały proces. To nie tylko jest kwestia pieniędzy, bo tu można by było zobaczyć choćby właśnie takie inwestycje w Mistrala, jedno z takich czołowych europejskich firm powiązanych z AI. Bardzo duże było funduszy, bo tam miliardowe fundusze zostały na to zebrane. Okej, ale potem się okazało, że to jednak w dalszym ciągu jest zbyt mało na to, żeby stanąć w szranki, wejść do ringu z tymi największymi amerykańskimi czy chińskimi podmiotami i z nimi się boksować. Również proszę pamiętać o tym, że to jest jeden fragment, ale drugi fragment jest gdzieś na poziomie właśnie tej chęci ryzyka i tego inwestowania w naukę i badania. Tu profesor Sankowski, siłą rzeczy jako człowiek powiązany z informatyką zawsze patrzę na tę część, to profesor Sankowski bardzo często o tym wspomina, jak w Polsce niewielkie są te nakłady i tutaj faktycznie my mamy 1,4% tego PKB, które idą w B plus R w Polsce, gdzie w Unii jest 2,2, a docelowo miałoby być 3, ale i to jest, myślę, najważniejsza rzecz. Co zrobić, żeby to prywatny kapitał był inwestowany w takie rzeczy? Dzisiaj ja nie widzę chętnych na to, żeby zostało. To jest w zasadzie w całości inwestycje państwa, które idą w naukę.
1: A co Polska sama, bez Brukseli i bez nowych pieniędzy mogłaby zrobić? Od zaraz wdrożyć.
2: Od zaraz to wrócić. Zacząłbym naprawdę od tego, sprawdzamy jeszcze raz, zrobić wersję 2.0, zobaczyć co wyszło, zobaczyć co zostało puszczone blotką. Wrócić do tego jeszcze raz. Zobaczyć, czy można by było zrobić. Ja mam świadomość, że to czasami będzie
1: blotka.
2: Takie.
1: Widzę, że bridge'owe tutaj wrzucamy.
2: Kiedyś tak. Żeby zobaczyć, co można byłoby zrobić, żeby podwyższyć właśnie ten poziom inwestycji, ale nie inwestycji państwowych w badania i rozwój, tylko inwestycji prywatnych. Co to by musiało oznaczać? Czy to by mogło być, że firmy, a te polskie firmy są w tej chwili w takim, w ogóle Polska jest w takim fajnym miejscu w historii. Już opowieść o stadionie dziesięciolecia, polskim hydrauliku i tam już podobne, to jest bajka dla starszych ludzi, którzy jeszcze to pamiętają. W tej chwili jesteśmy szalenie ważnym elementem łańcucha dostaw, który jest dla całego świata. W Polsce są zarówno ci, którzy produkują podzespoły, jak i fabryki tych podzespołów, jak i zespoły badawczo-rozwojowe tych podzespołów. I znowu, patrząc się na to, co robią firmy z sektora informatycznego, u nas jest kilkanaście tysięcy osób, które pracują w sektorze B plus R dla wielkich firm poza Polski. Co to, nie mamy tych naszych czempionów wielkich, to jeszcze patrzymy właśnie, że Eleven Labs się sprzedało, że InPost w tej chwili kończy swoją. Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę my jeszcze ciągle nie mamy kapitału na ten rozwój. To dopiero ten kapitał właśnie teraz przez ten etap pośredni gromadzimy kapitał, żeby być może wybudować, jak nam się uda. Jeżeli będziemy to potrafili zrobić, jeżeli warunki, nie wiem, geopolityka dzisiejsza pozwoli nam to zrobić, żeby wejść w takie miejsce, gdzie faktycznie będziemy mieli szansę zrobienia się taką, nie wiem, południową Koreą, tylko że w Europie. Jesteśmy tam, gdzie Korea była mniej więcej na początku lat 90. pewnie.
1: Ale południowa Korea ma też bardzo ciekawą politykę, bo południowa Korea ma krótkoterminowe plany i cele i to są te, które realizują tam konkretne ekipy rządowe. Ale oni też potrafili się dogadać co do długofalowych takich, gdzie chcemy być za 100 lat i ponad podziałami się dogadać, bez względu na to, która frakcja zdobywa władzę i realizuje te swoje krótko, to patrzą też 100 lat do przodu.
2: Myśmy mieli coś takiego i to się nazywało autostrady. To każdy rząd, który przez ostatnie 25 lat coś robił w zasadzie, jeśli chodzi o transport, jeśli chodzi o drogi, nie zmieniał tej polityki. Myślę, że takim miejscem, co do którego można byłoby się teraz dogadać, nie wiem czy na 100 lat, ale na pewno na najbliższe kilkadziesiąt lat, to jest energetyka. Bez energii nie jesteśmy w stanie nic zrobić. I tutaj jedno z tych rzeczy, o których Draghi ostatnio mówił, no to jest taka dziura, która się robi, jeśli chodzi o podaż energii właśnie związana z data center, którą liczymy już w gigawatach. Gdyby się nagle okazało, nagle, to jest praca przez kilkanaście lat, że Polska ma swój sposób na to, żeby zapewnić energię wszystkim, którzy tego potrzebują, zarówno podmiotom gospodarczym, jak i obywatelom, która by była tania. Proszę pamiętać, że jesteśmy jednym z najdroższych miejsc w Europie, gdzie jest energia. To myślę, że to by było takim planem dla wszystkich, który byłby ponadpartyjny. Szczerze powiedziawszy, wątpię, żeby do tego doszło, ale cóż, trzeba się starać. Może dotrze.
1: A propos tego polskiego wkładu, jeden z portali, który pisał o, zmianie części pakietu kontrolnego wspomnianej przez pana spółki Eleven Labs, zaczyna od zdania, że Polska przypadkiem stworzyła jedną z najcenniejszych na świecie firm zajmujących się sztuczną inteligencją. Teraz wydaje publiczne pieniądze, by mieć pewność, że kolejna taka spółka pozostanie w kraju.
2: Ja bym nawet bardziej to ostro zapowiedział, że pomimo tego, jak wygląda Polska, powstała taka firma jak Eleven Labs. Bo to, że przypadkiem, to oczywiście można mówić, że o szczęśliwym przypadku, można mówić, że nie był to szczęśliwy przypadek, bo jednak te kadry stosunkowo mocne są i jednak ci ludzie, którzy w tej chwili pracują, choćby o tym, co wspominałem, o tych firmach, które mają kontakty międzynarodowe, bo to są zupełnie inne kadry niż 20 lat temu czy 30 lat temu, gotowe do tego, żeby wyjść poza Polskę i buszować poza tą Polską i robić jakąś ekspansję. Bardzo mi się podobała informacja, że polski podmiot kupił fabrykę tramwajów w Lipsku. No się będą musieli Niemcy nauczyć teraz polskiego spolnisze wirsza, będą się musieli nauczyć, co każe im pracować. Natomiast jedna rzecz przy snuciu planów wszystkim polecam, jest taki raport firmy Anthropic, tej od Claude'a, który mówi do 2030 roku, żadne tam dziesięciolecia, żadne tam setki lat.
1: Armagedon?
2: O wpływie AI.
1: Nie, ja przeczytam, że czeka nas Armagedon, więc już nie planuję powyżej.
2: Mówią o trzech scenariuszach, które mogą być związane z adopcją AI.
1: Czy jedna z nich to Armagedon?
2: Jedna z nich można powiedzieć, że jest Armagedon, ponieważ będzie rzeczywiście na ogromną skalę zmian.
1: O tym raporcie porozmawiamy przy najbliższej okazji, albowiem czas.
2: Na informacje.
1: Tak jest. A po nich Ale oczywiście dopowiem, że gościem był pan Michał Jaworski, członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: W związku z atakami Rosji na Ukrainę mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny w nocy znów otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Służby ustalają dokładne pochodzenie i przeznaczenie drona wyłowionego z Bałtyku. Stany Zjednoczone ponownie nałożyły sankcje na jeden z największych rosyjskich banków. Minęła piąta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny po raz kolejny otrzymali dziś ostrzeżenia wysłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, to w związku z kolejnymi atakami Rosji na Ukrainę. Jak poinformowało później RCB, nie ma już zagrożenia na terenie Polski. Jednocześnie w związku z atakami dronowymi Rosji na Ukrainę dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych w nocy informowało o prewencyjnym operowaniu lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Polskie służby ustalają, skąd pochodził i do czego służył dron wyłowiony z Bałtyku koło Jarosławca w województwie zachodniopomorskim. Wstępne informacje wskazują na maszynę typu Gerbera, czyli podstawowego, taniego bezzałogowca używanego przez Rosję w różnych celach w zależności od wyposażenia. Moskwa mogła go utracić na przykład w trakcie ćwiczeń. O tym więcej Tomasz Węska.
2: Maszyny typu Gerbera to proste i relatywnie tanie drony napędzane silnikiem modelarskim z niewielkim zasięgiem, najczęściej od 300 do 600 kilometrów. Ich zastosowanie zależy od tego, co do nich podpięto. Ekspert w zakresie techniki wojskowej i lotniczej portalu obronnego Juliusz Sabak ocenia, że maszyna najprawdopodobniej nie operowała nad zachodniopomorskim wybrzeżem, ale została utracona na Bałtyku, gdzie mogła służyć podczas ćwiczeń.
3: Raczej bym się spodziewał, że on sobie tam wiecznie przepłynął zgodnie z prądami morskimi. To trzeba by spytać specjalistów, jakie prądy morskie i skąd tam mogłyby go przynieść, bo to się na pewno da policzyć.
2: Ekspert zaznacza jednak, że więcej będzie można powiedzieć po tym, jak służby rozbiorą maszynę i ustalą, co mogła przenosić. Podstawowy zasięg dronów Gerbera można bowiem zwiększyć, podpinając do nich proste zbiorniki z paliwem wykonane z worków lub butelek po napojach. Tomasz Węskę, TOK FM.
1: Strona rosyjska próbowała pokazać tym atakiem, że nie ma już świętych miejsc, mówiła w TOK FM przewodnicząca Rady Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego, profesor Katarzyna Pisarska, która wracała z Kijowa pociągiem wraz z międzynarodową delegacją polityków i ekspertów. Pociąg ten przebywał na stacji w Jagodzinie przy granicy Ukrainy z Polską chwilę przed tym, jak przybył tam inny pociąg, który został trafiony dronem, prawdopodobnie wysłanym z Rosji. Chwilę przed uderzeniem ewakuowano podróżnych z międzynarodowej delegacji. Nie ulegli oni jednak zastraszeniu, mówiła profesor Katarzyna Pisarska.
4: Akcjach pasażerów tego naszego pociągu mogę powiedzieć, że to nie skutkuje. Wręcz przeciwnie, większość osób, które były w tym pociągu dzisiaj zastanawia się, co więcej możemy dla Ukrainy zrobić.
1: Wśród międzynarodowej delegacji, która podróżowała pociągiem przez ukraińsko-polską granicę, byli m.in. były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson i była szefowa fińskiego rządu Sanna Marin. Administracja Donalda Trumpa ogłosiła ponowne nałożenie sankcji na rosyjski bank WTB za wspieranie Iranu w omijaniu sankcji. Waszyngton ostrzegł wszystkie firmy prowadzące interesy z rosyjskim bankiem o ryzyku narażenia się na restrykcje. Jak napisano w oświadczeniu amerykańskiego Departamentu Stanu, drugi największy bank w Rosji otworzył w Iranie swoje oddziały, budował relacje z objętymi sankcjami irańskimi instytucjami finansowymi i współpracował w transferze miliardów dolarów irańskich aktywów. WTB drugi raz zostaje objęty amerykańskimi sankcjami. Po raz pierwszy na listę trafił dwa dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej inwazji zbrojnej na Ukrainę. Ogłoszone działania są kolejnym krokiem administracji Donalda Trumpa w ramach operacji Economic Outcast, nastawionej na gospodarcze odizolowanie irańskiego reżimu. Wcześniej sankcje nałożono na banki z Egiptu i Turcji. Marian Kmita pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim. Tak zdecydował zarząd PKL-u. Szefa Polsat Sport poparły 43 osoby, 9 było przeciw i jedna się wstrzymała. Wcześniej sportowi delegaci uznali, że Radosław Piesiewicz nie może sprawować funkcji prezesa w związku z jego aresztowaniem. Najważniejszą rzeczą dla nowego szefa PKL-u ma być audyt finansowy komitetu, bo straty podobno liczone są w milionach złotych. O szczegółach opowie Błażej Kulesza.
5: Dajcie zacząć te obrady, bo jak się spóźnimy, to Mieczysław Nowicki nie...
6: Wchodząc na posiedzenie zarządu, Marian Kmita był jednym z faworytów tego wyścigu, ale on, jak i pozostali wiceprezesi, pytani o przejęcie sterów po Piesiewiczu, przekonywali, że decyzję podejmą dopiero na sali. Ostatecznie żaden z wiceprezesów oprócz Kmity nie zgodził się na pełnienie tej funkcji.
7: Ten stan rzeczy będzie trwał do końca kadencji, czyli co najmniej do kwietnia przyszłego roku, bo takie są plany, tak upływa kadencja.
6: Rewolucji od nowego pełniącego obowiązki prezesa raczej nikt nie powinien oczekiwać, mówiła inna wiceprezes PKOL-u Otylia Jędrzejczak.
8: Cudów nie działa, więc państwo nie oczekujcie od kogokolwiek, kto tu będzie, że nagle po prostu sfrunie coś z nieba i będzie wielki cud. Nie, tu po prostu potrzebujemy spokoju.
6: Marian Kmita zrezygnuje z bycia szefem Polsatu Sport. Jak powiedział, pójdzie na bezpłatny urlop. Swoją funkcję zamierza pełnić bez wynagrodzenia. Błażej Kulesza, TOK FM.
1: Ważne zmiany w zasadach wystawiania recept refundowanych właśnie weszły w życie. Od niedzieli system automatycznie blokuje te recepty, które nie spełniają wymogów dotyczących m.in. dawkowania i czasu terapii, tłumaczy prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej Marcin Piątek.
9: Celem jest podniesienie bezpieczeństwa farmakoterapii pacjentów, bez dwóch zdań. My także jako farmaceuci, jako użytkownicy tego systemu, abyśmy mieli pewność, że te dawkowania, które są wpisywane na receptach, te czasokresy stosowania są prawidłowe i nie dochodzi tutaj do pewnego rodzaju niejasności.
1: Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że placówki i dostawcy systemów gabinetowych mieli 3 lata na dostosowanie oprogramowania. Tam, gdzie placówki czy lekarze nie zdążyli, pacjenci mogą tymczasowo otrzymywać recepty papierowe, które są ważne maksymalnie przez 30 dni, a nie przez rok, jak e-recepty. Kolejne informacje w TOK FM o 6. Dziś najwięcej chmur we wschodniej połowie kraju, a na zachodzie przewaga słońca. Rano w regionach wschodnich słaby deszcz i mżawka, a w późniejszych godzinach miejscami przelotny deszcz. Na termometrach od 19 stopni na wschodzie i północy do 22 w centrum i 25 stopni na południowym zachodzie. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, tam w okolicach 17 stopni.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: 6 minut po godzinie 5. Dzień dobry Państwu, to jest pierwszy program. Ja nazywam się Szymon Kępka i serdecznie Państwa zapraszam na początek dnia z TOK FM. Dzisiejszy program przygotowaliśmy razem z Jakubem Żebrowskim, Różą Rumińską, Liwią Prądzyńską. Jesteśmy z Państwem do godziny 7. 15 września 1986 roku ukazał się 7. album zespołu Talking Heads.

0: 10 minut po godzinie 5, pierwszy program, 15 dzień września, wtorek, Szymon Kępka, dzień dobry Państwu. Słońce wstanie o 6.10, zajdzie o 18.52. Imieniny świętują dziś Albin, Jeremi, Kamil, Katarzyna, Maria, Roland, Teodor i Walerian. 110 lat temu, w 1916 roku, pierwszy raz użyto czołgów. W walce 100 lat temu z kolei uruchomiono rozgłośnię radiową w Wolnym Mieście Gdańsku. To był 1926 rok. 86 lat temu, przełomowy dzień bitwy o Anglię, 15 września 1940 roku. Niemcy ponieśli bardzo ciężkie straty w powietrzu. Ten dzień uznawany jest za jeden z przełomowych momentów bitwy o Anglię. Właśnie Brytyjczycy obchodzą właśnie 15 września Battle of Britain Day. 77 lat temu z kolei pierwszy powojenny konkurs chopinowski. 59 lat temu w 1967 roku swoją premierę miał film Sami Swoi. 45 lat temu z kolei ostatni rejs Daru Pomorza. To był 15 września 1980 pierwszego roku. 80. urodziny dzisiaj obchodzi Tommy Lee Jones, urodzony w 1946 roku. Aktor kończy 80 lat, znany z między innymi filmów Ścigany, Faceci w czerni, wielu innych. Do tego 15 dzień września to także Międzynarodowy Dzień Demokracji, Europejski Dzień Prostaty, w Polsce Dzień Opakowań. To jest Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Pora na podsumowanie wydarzeń, zapowiedź dnia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o zakończeniu rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę. W związku z atakiem w nocy wysłano alerty RCB do mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego. Na terytorium Polski nie ma zagrożenia. Operowanie polskiego lotnictwa wojskowego w przestrzeni powietrznej zakończyło się mniej więcej godzinę temu. Tymczasem w nocy myśliwce NATO zestrzeliły drona, który wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy na wschód od Kowna. Poinformowało Litewskie Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Bezzałogowiec prawdopodobnie przedostał się na Litwę od strony Białorusi, podała agencja BNS. Dron został zestrzelony nad obszarami wiejskimi. Nie ma strat. Jeśli partnerzy zagwarantują, że Rosja zaprzestanie ataków, to Ukraina jest gotowa wstrzymać także i swoje ataki na ten kraj, oświadczył Wołodymyr Zełenski. Chodzi o energetykę, obiekty energetyczne, infrastrukturę krytyczną i transport żywności, wymieniał na telegramie prezydent Ukrainy. Powiedział, że zaproponował już partnerom wypracowanie z Rosją porozumienia, które powstrzymałoby niszczenie infrastruktury krytycznej. Wcześniej prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Ukraina i Rosja zgodziły się wstrzymać ataki na obiekty infrastruktury energetycznej po tym, jak obwinił ukraińskie ataki za wzrost cen oleju napędowego. Prezydent Karol Nawrocki wyraził zgodę na odwołanie generała brygady Radosława Jaworskiego ze stanowiska komendanta Służby Ochrony Państwa, przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. W styczniu Jaworski został zawieszony w pełnieniu czynności służbowych przez szefa MSWiA. W związku z sytuacją, w której pełniący funkcję komendanta Służby Ochrony Państwa nie może wykonywać swoich obowiązków służbowych, w wyniku decyzji szefa MSWiA po rozmowie i w uzgodnieniu z generałem prezydent Karol Nawrocki wyraził zgodę na odwołanie go ze stanowiska, tak napisał Rafał Leśkiewicz w portalu X. Przypomniał, że powołanie albo odwołanie komendanta Służby Ochrony Państwa wymaga uzgodnienia z prezydentem, co wynika wprost z przepisów ustawy regulującej funkcjonowanie tej formacji. Wstępne informacje wskazują, że z Bałtyku wyłowiona została maszyna typu Gerbera, czyli podstawowy, tani bezzałogowiec o zasięgu do 600 kilometrów, którego zastosowanie zależy od tego, co do niego podpinano. Ekspert w zakresie techniki wojskowej i lotniczej portalu obronnego Juliusz Sabak ocenia, że maszyna najprawdopodobniej nie operowała nad zachodniopomorskim wybrzeżem, ale została utracona na Bałtyku, gdzie mogła służyć do ćwiczeń.
1: Raczej bym się spodziewał, że on sobie tam wiecznie przypłynął zgodnie z prądami morskimi. To trzeba by spytać specjalistów, jakie prądy morskie i skąd tam mogłyby go przynieść, bo to się na pewno da policzyć. No najprawdopodobniej gdzieś był używany w rejonie Kaliningradu lub w tamtej części Morza Bałtyckiego. Mógł też na przykład być używany podczas ćwiczeń floty bałtyckiej.
0: Ekspert zaznacza jednak, że więcej będzie można powiedzieć o tym, kiedy służby rozbiorą maszynę i ustalą, co mogła przenosić. Więcej o tej sprawie po godzinie 6.40 w pierwszym programie. Arabia Saudyjska została postawiona pod ścianą, mówił w Tok FM sekretarz Jagiellońskiego Centrum

0: studiów migracyjnych dr Karol Wilczyński. Sprzyjający Iranowi jemeńscy rebelianci Huti przejęli ostatnio porty, które umożliwiają im kontrolę cieśniny Bab al-Mandab, a przez ten szlak transportowana była dotychczas saudyjska ropa naftowa.
1: W tym momencie, poza wożeniem ropy ciężarówkami, Arabia Saudyjska znalazła się w sytuacji, w której nie jest w stanie sprzedawać ropy, w związku z czym jej gospodarka opiera się na eksporcie ropy naftowej. Myślę, że Arabia Saudyjska nie jest w stanie pozostawić tego ataku bez żadnej reakcji i sądzę, że żadne rozmowy w tym momencie mogą nie wchodzić w grę. Raczej muszą zagrozić Iranowi, że jeśli takie ataki będą kontynuowane, to Arabia Saudyjska musi zmusić Iran, żeby te ataki po prostu przerwać.
0: Po ostatnich napięciach ceny ropy naftowej wzrosły nawet do 107 dolarów za baryłkę, a na to wpływ ma z kolei cena, którą obserwujemy przy dystrybutorach. Jak prognozuje ePetrol, za litr oleju napędowego możemy wkrótce płacić nawet powyżej 9 zł. Benzyna 95 ma kosztować blisko 8 zł za litr, benzyna 98, podobnie jak diesel, około 9 zł. Gdyńska Rada Miasta odwołała swojego przewodniczącego, a prezydent zerwała koalicję z najsilniejszym w Radzie ugrupowaniem Kormil, czyli działającą wspólnie Koalicją Obywatelską, Ruchami Miejskimi i Lewicą. Współpraca zapowiadała się dobrze, ale okazało się inaczej, tłumaczyła Aleksandra Kosiorek.
2: Decyzja o zawarciu koalicji była konieczna i na tamten moment była to dobra decyzja. Natomiast czas pokazał, że nie wszystkim dobro Gdyni leżało na sercu i dzisiaj Gdynia i mieszkańcy za tę koalicję płacili już wysoką cenę.
0: Kroplą, która przelała czarę goryczy i wywołała przewrót w gdyńskim samorządzie, była próba odwołania jednego z wiceprezydentów. W odpowiedzi na to skromne zaplecze prezydentki wspólnie z PSL, samorządnością i PiS odwołało przewodniczącego Tadeusza Szemiota.
3: Jest jasne, że przechodzimy do opozycji. To dzisiaj też padło wyraźnie z ust pani prezydent, że ona kończy taką współpracę.
0: Nową przewodniczącą Rady Miasta została Beata Zastawna z PSL, a prezydentka zapowiada, że nie będzie się już starać o utworzenie nowej większości w tamtejszej Radzie Miejskiej. To niszczy nasze domowe budżety. Tak kierowcy komentują wciąż rosnące ceny paliw. Litr benzyny kosztuje około 8 zł, diesla prawie 9, to niemal 1/3 więcej niż przed atakiem USA i Izraela na Iran.
4: Czy rząd powinien wrócić do regulacji cen paliw?
5: To byłoby taniej, no złotówkę, prawda? Ale jest tak jest, no co zrobimy?
6: Tak, myślę, że zdecydowanie, ponieważ obecne ceny są po prostu przerażająco wysokie.
7: Może nie jest to aż tak bardzo odczuwalne, ale na pewno zastanawiamy się, gdzie wyjechać w weekend, czy nie wyjechać jednak gdzieś tam bliżej niż w jakieś odległe rejony.
0: A z kierowcami na białostockich stacjach paliw rozmawiał reporter TOK FM Jakub Medek. Z powodu aktywności Etny turyści po raz kolejny mają problem z opuszczeniem Sycylii. Dyrekcja portu lotniczego w Katanii poinformowała, że z powodu kolejnej aktywności wulkanu Etna wstrzymano przyloty i odloty do godziny 10 rano. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleciło osobom podróżującym z Sycylii sprawdzanie statusu lotu przed udaniem się na lotnisko i kontakt z linią lotniczą w celu uzyskania dalszych informacji. Jak poinformowało MSZ we wpisie na X, zakłócenia w Katanii mogą również wpłynąć na funkcjonowanie innych portów lotniczych w regionie. To kolejna aktywność Etny w ostatnim czasie. W pierwszej połowie sierpnia wielodniowa aktywność wulkanu doprowadziła do paraliżu lotniska w Katanii i odwołania kilkuset lotów. I jeszcze grupa Oasis, czyli słynny brytyjski band, który ogłasza kolejną trasę. W przyszłym roku bracia Gallagher dadzą niemal 40 koncertów. Na trasie znalazły się m.in. Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania, Francja i Włochy. Grupa poleci także do Stanów Zjednoczonych, wystąpi w Bostonie i w Las Vegas. Każdy, kto chce kupić bilet na trasę w 2027 roku, do czwartku musi się zarejestrować, korzystając z linku udostępnionego na stronie i w platformach społecznościowych zespołu Oasis. Nie zagra w Polsce. A my dzisiaj pytamy państwa o prowokacje rosyjskie, pytamy o państwa bezpieczeństwo, o poczucie bezpieczeństwa. Czy rosyjskie prowokacje, które obserwujemy w ostatnich dniach, wpływają na państwa poczucie bezpieczeństwa? Co zauważacie państwo u siebie właśnie w kontekście myślenia o swoim bezpieczeństwie, nakładając na to kontekst oczywiście tych ataków, aktów sabotażu, ataków, które obserwujemy w ciągu ostatnich dni, w ciągu ostatnich godzin. 22 44 44 044. Czy rosyjskie prowokacje wpływają na poczucie państwa bezpieczeństwa? O to dzisiaj pytamy w pierwszym programie Kultura.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 32 kostiumy z najnowszej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego będą od jutra prezentowane w Muzeum Łazienki Królewskie. Wśród nich znalazły się stroje Izabeli Łęckiej, Stanisława Wokulskiego oraz innych bohaterów przybliżające świat warszawskiej arystokracji i mieszczaństwa końca XIX wieku. Twórcami kostiumów są Katarzyna Lewińska i Tomasz Osoliński. Na boku brytyjska farsa Edwarda Taylora i Marka Bremana w reżyserii Tomasza Dudkiewicza otworzy sezon w warszawskim Teatrze Kamienica. Główną bohaterką spektaklu jest Helena, autorka tanich romansów, która postanowiła sprawdzić, jakie literackie fantazje smakują w praktyce. Teatr Kamienica w tym sezonie świętuje 18-lecie działalności. Kolejnymi premierami będą Zbłąkany Amor w reżyserii Jerzego Bończaka z udziałem Katarzyny Skrzyneckiej i Zdziczenie obyczajów według Bolesława Leśmiana w reżyserii Anny Jarosik. Koncertem kameralistów Filharmonii Opolskiej w Głogówku rozpoczął się 33. Śląski Festiwal imienia Ludwiga van Beethovena. Jak przypominają organizatorzy wydarzenia, artysta mieszkał i tworzył na Górnym Śląsku na początku XIX wieku, pracując m.in. nad 4. i 5. symfonią. Dziś, 18 i 21 września, koncerty z muzyką, również Brahmsa, Debussy'ego i Mendelssohna odbywać się będą w dwóch zabytkowych kościołach. Gorączka żelaza w westernowym klimacie czasów PRL na deskach Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej to spektakl Teatru Zagłębia, którego fabuła inspirowana jest historiami z placu budowy Huty Katowice, mówi prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak.
10: To nie jest tyle o samej hucie, a o ludziach, którzy tą hutę budowali, przyjechali, byli tutaj. Nazwa intrygująca, Gorączka żelaza, taki western w Zagłębiu, no to też nawiązuje do takich hutników, którzy wyjeżdżali swoimi dużymi fiatami, pędzili przez nowo wybudowane drogi w Dąbrowie, w kapeluszach hutniczych.
9: Spektakl powstaje z okazji 110-lecia Dąbrowy Górniczej, premiera 2 października.
0: Pierwsze pomruki jesieni. Trochę słońca, choć nie wszędzie pogodnie. Dzisiaj na zachodzie więcej słońca i tylko małe albo umiarkowane chmury. Na wschodzie pochmurnie i miejscami może przelotnie popadać. Termometry pokażą od 18 do 22 stopni, 17 nad morzem, 16 w rejonach podgórskich. Wiatr słaby, taka pogoda będzie z nami przez cały najbliższy tydzień.
8: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: 22 44 44 044. Pytamy Państwa dzisiaj, czy rosyjskie prowokacje wpływają na Państwa poczucie bezpieczeństwa? Czy te ostatnie wydarzenia zmieniły coś w Państwa codziennym myśleniu o bezpieczeństwie? Czy zwracamy dzisiaj uwagę na rzeczy, na które nie zwracaliśmy uwagi wcześniej? Czy po informacjach o dronach, o naruszeniach, o aktach sabotażu inaczej patrzymy na syreny, na system alarmowania, na wszystko to, co potencjalnie może przerodzić się w kryzys? Jak oceniacie Państwo te informacje związane z aktami sabotażu? Jak one wpływają na poczucie Państwa bezpieczeństwa takie na co dzień? 22 44 44 0 44. Pan Marek z Warszawy z nami.
11: Witam serdecznie. Mam bardzo taki wielopoziomowy temat Pan dzisiaj otworzył, bo są rzeczy, o których mówić łatwo, trudno. Też są takie, o których można albo nie można. I to cała sytuacja, która dzisiaj ma miejsce, nie jest niczym nowym. Takie akty sabotażu, agresji ze strony Federacji Rosyjskiej, ale nie tylko. I to też jest bardziej złożona sprawa, które mają miejsce. No, myślę, otwierają oczy obywatelom naszego kraju na to, że trzeba być przygotowanym na wszystko.
0: Panie Marku, a pan się czuje bezpiecznie z perspektywy tego bezpieczeństwa, które proponuje nam państwo, instytucje, wojsko, służby?
11: No czy wie pan, no to dla mnie to jest, też mówię, trudna sprawa, bo z racji mojego tam po prostu takiego życia w dwóch obszarach, w jednym z nich akurat rzeczywiście często towarzyszą mi różnego rodzaju refleksje, myśli, bo są związane z moją pracą. Powiem w ten sposób, ja czuję się bezpiecznie mimo wszystko teraz. Zresztą obywatele kraju, ja tutaj chciałem uprzedzić, bo na pewno pojawią się telefony przeciwników obecnego rządu, który też, powiedzmy sobie szczerze, mógłby więcej dużo zrobić, ale pojawią się te głosy, które będą deprecjonowały reakcję i postawę rządu i przedstawicieli rządu związanych ze służbami, czy to wojskowymi, czy specjalnymi. No chciałem wszystkim powiedzieć, że ta postawa jest dzisiaj bardzo dobra, bo o wielu rzeczach się nie mówi kompletnie. Polskie wojsko jest przygotowywane jest perfekcyjnie do tego rodzaju obrony. Ja też powiem uczciwie, chciałbym podkreślić jedną rzecz i to jest taka ważne przesłanie dla słuchaczy. My skończyliśmy z taką bogojczyźnianą tradycją kupowania czołgów bezmyślnie, kupowania broni, której mało można dzisiaj użyć, szczególnie przy tym, co się dzieje na polu walki współczesnym, ale nasze wojsko bardzo mocno się modernizuje i tutaj o tym się mniej mówi i bardzo dobrze. My mamy jedną z lepszych armii dzisiaj, na pewno w Europie, a na pewno jesteśmy jedną z lepszych armii, na pewno w 20 armii świata i to trzeba sobie zdawać z tego sprawę, zanim się zacznie krytykować cokolwiek. Myślę, że to dobrze, że mówi się więcej o tych zagrożeniach. Dobrze, że ludzi się uczula na to, jak zachowywać się w wypadku alarmów, jak w wypadku sygnałów, które nadchodzą, komunikatów, które mogą ludzie otrzymywać. No tutaj natomiast mam też takie poczucie, że dużo, dużo więcej jeszcze powinno państwo wykonać w obszarze tej komunikacji. Ludzie powinni nauczyć się porozumiewać ze sobą w trakcie trudnych jakichś takich sytuacji. Również korzystać jasno ze wskazań służb, które będą komunikowały potencjalne zagrożenia. Wydaje mi się, że edukacja postępuje bardzo mocno. Ludzie zaczynają sobie zdawać wielu rzeczy sprawę. Mam nadzieję też, że przestanie to być obszarem jakby takich gier politycznych i tutaj akurat potrafią ponad podziałami znieść się politycy każdej ze stron i nie eskalować niepotrzebnie wewnętrznych jakby konfliktów.
0: Tutaj postawimy kropkę, panie Marku. Bardzo dziękuję za ten głos. 22 44 44 044. Czy rosyjskie prowokacje wpływają na poczucie państwa bezpieczeństwa? O to dzisiaj pytamy. Pytamy o to w kontekście choćby ataków, które obserwowaliśmy w ostatni weekend. To ataki, co prawda, nie w Polsce, a w Ukrainie, ale dotyczące na przykład pociągu Kijów-Warszawa, choć to nie wydarzyło się oczywiście w Polsce, to o na przykład zagrożeniu na poziomie transportu kolejowego rozgorzała dyskusja w opinii publicznej, o procedurach, o tym, co w takiej sytuacji zrobić. To, o czym rozmawiamy, wydarzyło się mniej więcej kilka kilometrów od polskiej granicy, ale o państwa poczucie bezpieczeństwa właśnie ze względu na rosyjskie prowokacje, które pewnie w wielkim stopniu mają to poczucie bezpieczeństwa podkopywać, ale pytamy o państwa właściwie kondycję, o te przemyślenia związane właśnie z polskim bezpieczeństwem, naszym bezpośrednim, cywilnym bezpieczeństwem. 22 44 44 044. Pan Arek z Niepołomic z nami teraz.
12: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
12: No, trudno czuć się bezpiecznie, jeśli wiemy, że ministrem obrony narodowej jest pediatra. A na czele rządu stoi człowiek, który latami wspierał Putina i Rosję. Twierdził, że chce dialogu z Rosją taką, jaka jest. I będą z Putinem pilnować, żeby nikt nie sypał temu dialogowi piachów.
0: Panie Jarku, a z pańskiej perspektywy, takiej bezpośrednio prywatnej, pan zauważa jakiekolwiek zagrożenie? Jeżeli tak, to z jakiej strony? Gdzie to widać?
12: Tak, no ewidentnie widzimy, że wzrastają prowokacje ze strony Rosji. Wzrastają prowokacje, trudno powiedzieć, jak daleko one się posuną, czy bezpośrednio nasilą się w Polsce, czy może najpierw w krajach przybałtyckich, no ale generalnie trudno czuć się bezpiecznie, jeżeli kieruje naszym systemem obronnym do ludzie, którzy współpracowali z Putinem, zbudowali jego potęgę. Minister spraw zagranicznych twierdzi, że Putin to nie Stalin, bo morduje detalicznie, a nie hurtowo. I miał wielkie pretensje do PiS-u, że jest antyrosyjski. I tego typu ludzie mają kierować naszymi siłami obrony.
0: To jest przerażające. Odkładając na moment politykę, z pańskiego bezpośredniego doświadczenia, to bezpieczeństwo wynikające trochę z rosyjskich prowokacji, ono jest w jakikolwiek sposób podkopane? Gdzieś pan to widzi w swoim najbliższym otoczeniu?
12: W najbliższym otoczeniu bezpośrednio nie widzę, no ale przecież widzimy komunikaty, że te prowokacje narastają. Są podpalenia, są różnego typu rzeczy, więc służbami, armią muszą kierować ludzie kompetentni, no nie pediatrzy. No. Równie dobrze hydraulik mógłby zostać szefem służb. Zresztą szef służb też to osobna historia. Może nie ma na to czasu, ale to jest przerażające. Człowiek o kompetencjach szofera pana Tuska jest szefem służb.
0: Tu postawimy kropkę. Panie Jarku, bardzo dziękuję za ten głos. 22 44 44 0 44. O Państwa poczucie bezpieczeństwa pytamy dzisiaj w pierwszym programie. Pan Zdzisław z Warszawy.
13: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
13: No nie czuję się zbyt bezpieczny. A co z racji tego, że podejrzewani o dokonanie prowokacji terrorystycznych w Polsce obywatele Białorusi, Ukrainy i Rosji, zlokalizowani przez służby, bezpiecznie Polskę opuścili, chociaż byli namierzeni i było wiadomo, kim są, bezpiecznie opuścili przez przejście graniczne z Białorusią. Świadczy to o tym, że nasze służby są po prostu niesprawne.
0: A pan oczekiwałby złapania tych osób, tak, osądzenia takiego pokazowego, tak, pokazania, co się dzieje?
13: Nie pokazowego, tylko złapania i osądzenia. Bo jeżeli ci ludzie bezkarnie mogą przejść na terytorium Białorusi i ich nie niepokoi, jest to zachęcenie służb rosyjskich do kolejnych prowokacji. Świadczy to o złej pracy polskich służb, które powinny się tym zająć. I tyle. Tak samo, jeżeli chodzi o sprawy dronów. O tym, że sieć ochrony przeciwdronowej ma być wdrożona w Polsce, słyszę od rządzących już od mniej więcej 2 lat. Coś się zmieniło? Chyba niewiele. Skoro drony sobie wlatują bezkarnie, nigdy nie słyszałem, że były zestrzeliwane. Słyszę tylko o tym, że spadły gdzieś tam drony, ale żeby ktoś się zestrzelił, to nie.
0: No taki słyszę, przypadek zestrzelenia to po stronie na przykład litewskiej dziś w nocy myśliwce NATO zestrzeliły drona i to bodaj pierwszy taki przypadek oczywiście, ale mówimy o całym sojuszu o NATO.
13: Na Litwie świadczy to tylko o tym, że Litwa jest bardziej sprawna niż my. Poza tym, jeżeli drony zostały zlokalizowane, to podrywa się samoloty F-16. No bez sensu. Do walki z dronami są potrzebne inne środki, które są o wiele tańsze i skuteczniejsze. Po co samolot F-16 ma walczyć rakietą wartości milionów dolarów z dronem o wartości, nie wiem, 200 dolarów? No przecież to będzie jakiś nonsens, skoro może to sobie z tym poradzić inny sprzęt, który też posiadamy. Po prostu jest to wszystko niespójne i robi się tylko wokół tego wielki szum.
0: A czy inaczej reaguje pan na informacje o sabotażach, o dronach, niż na przykład rok temu, 2 lata temu?
13: Nie, po prostu jest tych...
0: Czyli nie spowszedniało nam to zagrożenie?
13: Nie sądzę, żeby nam to spowszechniało, absolutnie nie. Jest to bardzo poważna sprawa i rządzący się nią powinni zająć, ale się nim nie zajmują poważnie, tylko robią szum medialny i z tego nie wynika. Potrzeba konkretnych działań, a nie robienia paniki po społeczeństwie, bo nie w tym sprawa.
0: Pan Zdzisław z Warszawy, bardzo dziękujemy za ten głos. O poczucie państwa bezpieczeństwa w kontekście rosyjskich prowokacji dzisiaj pytamy. To te, które obserwowaliśmy na przykład w ostatni weekend, choć w okolicach Ukrainy, w poprzednich tygodniach akty sabotażu związane z podpaleniami. Te informacje w przestrzeni publicznej się pojawiają. Podejmuje je rząd, zapowiada kolejne reakcje. Te reakcje na różnych polach się wydarzają, ale pytamy o państwa poczucie bezpieczeństwa, może też o poziom zaufania do instytucji i tego, co z danymi aktami jest robione, jak same incydenty nas bardziej interesują, czy to, co one mogą potencjalnie wyrządzić, oznaczać dla nas, ale też o to pytamy Państwa dzisiaj, jak reagujecie Państwo na te informacje, czy one nam, mam nadzieję, że nie powszednieją, bo tak jak usłyszeliście Państwo kilka chwil temu, to zagrożenie nadal jest bardzo poważne. 22 44 44 044. Pan Łukasz z Będzina z nami teraz.
14: Halo, dzień dobry. Jeszcze nie odczuwam zbyt mocno, nie obawiam się tych ataków, można nazwać hybrydowych, ze strony Rosji. Na pewno ludzie mieszkający na wschodzie. Te ataki dronowe może nas nie przerażają na pewno bardzo mocniej niż, proszę państwa, ta dezinformacja w internecie, ale odniosę się do 2 panów przede mną dzwoniących. bezgranicznie krytykujących tą władzę i bezgranicznie zakochanych w prawicy. Pewnie pan z Niepołomic, który do tej pory dzwonił z Krakowa, ale oczywiście dezinformuje pana redaktora, z którego miejsca dzwoni, byłby bardziej bezpieczny, gdyby naszą armią rządził pan Antoni Macierewicz, który biega z pistolecikiem na farbę i jak 12-letni gówniarz zachowuje się w miejscu niby upamiętnienia ofiar. Pewnie bardziej byłby bezpieczny, gdyby naszą armią rządził pan Misiewicz, 20-paroletni człowiek nad parasolem, który parasol trzymał nad nim kapral zasłużony. Na pewno by się mocniej czuł bezpieczny, gdyby pan Czarnek był premierem i natychmiastowo wstrzymał pomoc dla Ukrainy. Ja naprawdę nie rozumiem ludzi, którzy są tak ślepo zakochani w tej prawicowej władzy, która była do tej pory, bo naprawdę armią rządzili do tej pory przez 8 lat ludzie bardzo niekompetentni. Oczywiście, że pan Kosiniak-Kamysz ma medyczne wykształcenie, ale naprawdę rozsądnie mówi, rozsądnie prowadzi ten MON, bo naprawdę, jeżeli ja będę widział, że wróci do władzy pan Macierewicz i on zacznie rządzić tą armią, naprawdę bardzo, bardzo moja obawa by wzrosła, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Dlatego ja jeszcze tutaj bym chciał zauważyć jedną rzecz. Są te zaczepki rosyjskie w stronę Zachodu, ale zastanawiam się za każdym razem, co musi nastąpić, aby NATO zareagowało mocniej. Nie tylko, proszę państwa, krytykując werbalnie ich, bo ja nie uważam, żeby tu był jakiś atak kinetyczny. Ale dobrze, wpadł dron.
0: Panie Łukaszu, no dobrze, a troszeczkę stopując jednak emocje, bo my dzisiaj nie do końca rozmawiamy o tym, by rozmawiać o naszym podkopanym poczuciu bezpieczeństwa, by kogokolwiek straszyć jakąkolwiek eskalacją, bo to absolutnie nie o to tutaj chodzi, ale raczej patrzymy na to, jak zmieniło się postrzeganie tego naszego właśnie bezpieczeństwa. Czy rozmawiamy na przykład w domu o wydarzeniach związanych z tymi aktami sabotażu, co mówią rodzice, dzieci, znajomi, sąsiedzi. Jak to z pańskiej perspektywy wygląda?
14: Panie redaktorze, na pewno są rozmowy. Pan Putin sobie pozwala coraz więcej na takie ataki, które mogą wzbudzić niepokój w naszych polskich rodzinach. Ostatnie słowa Donalda Trumpa też troszeczkę mnie zaniepokoiły, który obwinia za wszystko Zełenskiego i każe wstrzymać ataki, ponieważ niby ropa przez niego drożeje. Ale panie redaktorze, czy pan sobie nie odpowiedział kiedyś na pytanie krótko? A jak spadną dwa drony i nagle, nie daj Boże, w Warszawie uderzą w budynek, zginie 10 osób? Jak na to zareaguje? Czy dalej będziemy uważać, że to jest atak hybrydowy Rosji? Jak wpadną drony gdzieś w Rumunii, może nie w Rumunii, ale w Skandynawii, w Szwecji i nagle fabryka zacznie płonąć, zginie paręnaście osób. Jaka będzie odpowiedź na to? Bo do tej pory tego nie wiemy. Może nie powinniśmy wiedzieć, bo są rzeczy, które powinny być owiane tajemnicą.
0: Panie Łukasz, pan dotknął bardzo ważnej rzeczy. Czy to jest tak, że jest taka emocja społeczna, że chcielibyśmy jakiejś takiej namacalnej reakcji obronnej? Chcielibyśmy ją obserwować?
14: Ja jako laik w takim zakresie bezpieczeństwa nie za bardzo wiem, czy można się posunąć do jakiego momentu, ale naprawdę cały czas się zastanawiam, co jest w głowie Putina, to widzimy, ale co jest w głowie rządzących NATO, bo wiemy, że Stany Zjednoczone troszeczkę tutaj już pokazują pobłażanie dla Putina. Naprawdę to jest dla mnie niepokojące, bo jednak filarem bezpieczeństwa NATO jest Ameryka. Ale musimy się wziąć tutaj w Europie w garść i nie patrzeć na wujka z zachodu, zza oceanu. I cały czas mi to siedzi w głowie, bo mam nadzieję, że do wojny kinetycznej ze strony Putina, cały czas powtarzam, nie dojdzie, bo nie ma na to sił i nie ma na to żołnierzy. Ale te niebezpieczne zaczepki, które mogą powodować jednostkowe śmierci, takie właśnie uderzenia dronów, co będzie naszą odpowiedzią? Bo na to nie ma odpowiedzi i dalej się boję, że cały czas będzie przywództwo na to uważało, no niestety nie możemy drażnić tego pana Putina, nie możemy zareagować mocniej, ponieważ coś z tego może wyniknąć.
0: Panie Łukaszu, ale damy jeszcze szansę innym słuchaczom. Pan Łukasz z Będzina, bardzo dziękuję za ten głos. Pani Maria z Rzeszowa z nami teraz. Halo, dzień dobry. Czy się słyszymy? A z nami teraz pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej. Z panią Marią za moment.
15: Może pani Maria później zadzwoni. Panie redaktorze, no po tych głosach polityczno-emocjonalnych pan Łukasz Platformę, pan Zdzisław PiS, to nie ma znaczenia. Bezpieczeństwo jest jakby, można powiedzieć, nie ma barw partyjnych i zostawmy te nasze klany z lewa i z prawa. Ja mieszkam na zachodzie Polski, tak, tutaj na ziemi lubuskiej. I tutaj się nie czuję żadnego zagrożenia. Może to jest złudne, te wszystkie akty terroru głównie są na wschodzie Polski i gdzieś w centralnej Polsce. Natomiast no, to jest zawsze gdzieś w tyle głowy, że się coś może wydarzyć.
0: Czyli jednak inaczej patrzymy na te kwestie dotyczące geografii. Jakby im dalej od Rosji, tym mniejsze to zagrożenie bezpieczeństwa z pańskiej strony?
15: Tak, dlatego w Hiszpanii mają w nosie jakąś wojnę na Ukrainie, wie pan, czy tam w jakimś innym kraju, w Portugalii ludzie w ogóle nie rozumieją koncepcji, no bo to są tysiące kilometrów, wie pan, to tak jest zawsze z każdym konfliktem, czy tam wypadkiem, że jak jest dalej, to w ogóle nie interesuje, co się dzieje. Natomiast wie pan co, nie strażmy, to bardzo ważne, co pan zauważył, nie ma tutaj co eskalować poczucia zagrożenia. To są jak na razie incydenty. I nie ma tak co gdybać, jak pan Łukasz, jak spadnie dron, zabije, wyleci kamienica, fabryka amunicji będzie...
0: Panie Andrzeju, a inaczej patrzymy na te doniesienia niż jeszcze na przykład rok temu, dwa lata temu. Akty sabotażu, co prawda tak intensywne, no nie wydarzały się w ostatnim czasie i właściwie teraz mamy do czynienia z eskalacją, no ale przecież one wydarzały się na przykład w innych miejscach Europy, innych miejscach na świecie.
15: Oczywiście, panie redaktorze, ma pan rację, w Czechach, niedaleko naszej granicy, tak, oczywiście te akty się zdarzały. Tak, to się będą zdarzały, bo to jest tanie działanie, wie pan? To nie jest jakieś wielkie, zatrudnia się nawet czasami przez telegrafa amatorów zupełnie bez sensu zwerbowanych, którzy za grosze zrobią, no bo zniecić pożar to nie jest wielka filozofia, czy tam rozkręcić. Z rozkręceniem szyn to może trochę trudniej, no dobra, ale z punktu widzenia nas, obywateli, to całe szczęście w Polsce jeszcze nie jesteśmy, nie żyjemy w poczuciu zagrożenia. Musimy oczywiście zwracać na to uwagę. Głównie to są gdzieś w przestrzeni medialnej działania. Czy ja patrzę ze swojego punktu widzenia, bo pan pytał moją osobistą percepcję. Natomiast wie pan, cieszę się, że w odróżnieniu od niektórych moich rodaków, że mamy NATO, że mamy amerykańskich żołnierzy na naszym terytorium, że będzie ich więcej, że mamy dobre struktury, że pan prezydent Trump chciała i robi wszystko, żeby doszło do pokoju, że wkrótce, ja jestem optymistą i wierzę, że ten pokój nastąpi w bardzo krótkim czasie.
0: Pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej, bardzo dziękujemy za ten głos. 22 44 44 044. Pytamy państwa o państwa poczucie bezpieczeństwa, także w kontekście rosyjskich prowokacji. O tym dzisiaj w pierwszym programie. Wracamy za chwilę.
16: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości i rzeczywiście no, można zaobserwować jakby zwiększenie pacjentów. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku.
17: Gdzie... Taka w chwili obecnej jest sytuacja, że ja dziecko obkładam od głowy po stopy lodem, żeby jednak tą temperaturę troszkę obniżyć.
18: Mamy mnóstwo bardzo poważnych środków europejskich na to, żeby bezpieczeństwo klimatyczne zbudować, ponieważ bezpieczeństwo klimatyczne środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy jest temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Dzisiaj na zachodzie kraju pogodnie, na wschodzie więcej chmur, miejscami przelotny deszcz, od 18 do 22 stopni, chłodniej nad morzem, w rejonach podgórskich także, wiatr słaby, wieczorem na wschodzie zmienny.
8: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: 22 44 44 044 o poczucie państwa bezpieczeństwa. Pytamy dzisiaj w kontekście rosyjskich aktów sabotażu, eskalacji, o której mówi rząd, o której mówi premier. Pytamy o państwa odczucia, o to, co konkretnie się zmieniło w odbiorze właściwie tego, jakie skutki w także opinii publicznej przynoszą akty sabotażu. Nie trzeba pewnie nikogo przekonywać do tego, że one mają na celu no, nie tylko zastraszanie, ale także dzielenie nas w różnych miejscach, na różnych polach, ale pytamy o to, czy w państwu zmieniło się cokolwiek w postrzeganiu tych właśnie informacji, informacji skądinąd przecież przejmujących, alarmujących, o poczucie państwa bezpieczeństwa. Dzisiaj pytamy 22 44 44 044. Pan Paweł z Płocka.
19: Dzień dobry. No ja po ostatniej wypowiedzi to się bardzo czuję niebezpiecznie. Dzięki temu, że mamy pretendenta do jednej pięciu nagród pokojowych Nobla, pana prezydenta Trumpa. On głośno tupnie, mocno tupnie, powie, jest wspaniale, odbyłem wspaniałą rozmowę i 24 godzin zakończy konflikt. Po tym zwłaszcza się bardzo czuję spokojnie. Dalej, mamy jego pozostającego w nim bardzo dobrych stosunkach, zwierzchnika. Też się bardzo dobrze czuję. Potem jak taki jeden prezydent nakupił nam tych Abramsów, też się bardzo dobrze czuję. Potem ja czuję się bardzo dobrze, jak biorę udział w telewizyjnej odprawie najwyższych dowódców po ataku na granicy. Ponieważ biorę udział w tej narazie przez telewizję, to się bardzo dobrze czuję. I potem ja mieszkam w Płocku, nie mieszkam w Monteverde, czy gdzieś tam w Mar-a-Lago. Mieszkam w Polsce Centralnej i jak widzę, że mi zainstalowali wyrzutnie tych patriotów, które mogę codziennie oglądać, widzę je, gdzie są. One nie są zamaskowane. Potęga tych wyrzutni jest. Ja się czuję bardzo, bardzo, bardzo,
0: bardzo bezpiecznie. A na moment, odkładając ironię, z pańskiej perspektywy, to poczucie bezpieczeństwa, o którym pan powiedział, no na swój sposób powiedzmy, ono się zmieniło na przestrzeni ostatnich, powiedzmy, tygodni albo miesięcy?
19: Proszę pana, nie wzrosło, zwłaszcza wie pan, jak od czasu do czasu słyszę, jaka to potężna jest, wie pan, Wojska Obrony Terytorialnej, co one mogą, wie pan. Po prostu jestem, wie pan, ilością tych informacji, wie pan, i tej taniej propagandy, wie pan, gdzie wychodzi, wie pan, pijak, wie pan, starosta skazany prawomocnie i stoi obok wicepremiera, wie pan, i opowiada do mediów bzdury, wie pan, on jest wolontariuszem, jako i stoi, wie pan, i to idzie na całą Polskę, nie wzrosło moje poczucie bezpieczeństwa. Krótko mówiąc, wie pan, po prostu bardzo, bardzo się boję, bo koniec końcem, wie pan, to co my tutaj robimy, to jest jedno, ale ten, który, wie pan, tą wojnę hybrydową na razie urządza, to jest druga sprawa, także wie pan, ja patrzę na to realnie, ale wie pan, te wymienione czynniki, wie pan, ci gwaranci bezpieczeństwa, tamten, wie pan, ten pretendent do nagrody pokojowej i ekonomicznej, wie pan, który 20 pomysłów na dzień ma, wie pan, jedne większe od drugich, lepsze od drugich w zakresie bezpieczeństwa, nie tylko naszego, bezpieczeństwa świata, wie pan, a tutaj, wie pan, potem media angażowane są do wszystkiego, wie pan, i robimy, proszę pana, no, robimy rzeczy po raz pierwszy w historii wojskowości. Wie pan?
0: Tu postawimy kropkę, panie Pawle. Bardzo dziękuję za ten głos. 22 44 44 044. O państwa poczucie bezpieczeństwa pytamy. Także z perspektywy być może międzynarodowej, gwarancji bezpieczeństwa tego, kto potencjalnie Polsce gotów jest pomagać. Tego być może, na ile Polska jest w stanie pomagać, no na przykład krajom bałtyckim w razie jakiegokolwiek zagrożenia. Państwa pogląd tutaj jak najbardziej cenny dzisiaj w pierwszym programie. Pani Zofia z Gdańska z nami teraz.
20: No witam. Chciałam pierw pozdrowić Agnieszkę i Tadeusza, a teraz do tematu.
0: Pozdrawiamy.
20: Tak, a teraz do tematu. Ja, czy czuję się bezpieczna? Ja się właściwie na wojskowości nie znam, ale jak słyszę codziennie, to taki trochę mam niepokój w sobie. bo to takie straszenie właściwie. I jeszcze tego, do tego pana chcę się odnieść, który mówił, że lekarz nami przerządzi. Przecież to nie będzie minister o tym decydował, jak będą się toczyły ewentualnie losy wojny, czy jakie uzbrojenie, bo to od tego mamy wojskowych. Ale jak słyszę pana Błaszczaka, który mówi, że nie, my Estonii to nie będziemy pomagać, bo musimy swoich bronić. To ciekawe, na jaką pomoc on by liczył. Na Trumpa pomoc?
0: Pani Zofio, wróćmy do tego, co pani powiedziała w kontekście tych informacji, które do pani także pewnie, tak jak do nas wszystkich, docierają. A jakie informacje budzą w pani zagrożenie?
20: Że jest za dużo tego, żeby to się, boję się, żeby to się nie skończyło, że nie oddamy guzika od kamizelki. I boję się tego. I boję się, że widzę, jaki jest rozdział w Polsce. Jak ja widzę tych Błaszczaków, Macierewiczów, którzy latają, policjantów obrażają. To jest po prostu dla mnie tak nieznośne i tego to się boję i to przeżywam. To naprawdę przeżywam. A tu co, ja jestem laikiem i wierzę, no chcę wierzyć. Po prostu sama sobie wmawiam, że przecież no, robią chyba co mogą.
0: Pani Zofia z Gdańska, bardzo dziękuję za ten głos. Pan Krzysztof z Poznania z nami teraz.
1: Dzień dobry. Chciałem tylko państwa uświadomić, że na przykład w takim Poznaniu ostatnio był zrobiony audyt bunkrów, w których można byłoby się schronić. I na ponad 120 bunkrów, które są w Poznaniu, nie nadaje się na dzień dzisiejszy żaden, proszę państwa, żaden. Uświadomimy to sobie, Straż Pożarna zrobiła ten audyt, żaden się nie nadaje. To są zwykłe magazyny, są tak zniszczone, że do niczego się nie nadają. Raz. Dwa. Chciałem przypomnieć, że funkcjonuje taki termin jak fałszywa flaga. I proszę sobie obejrzeć wywiad pana prezydenta Dudy Rymanowskiego, który stwierdził, że Ukraina chciała i chce nas wciągnąć do tej wojny. Przypominam o dwóch zabitych Polakach, którzy zginęli niby od rosyjskiej bomby, która się okazała później ukraińską. Trzy. Czytam artykuł, w którym pisze się, że polski żołnierz musi sam sobie kupić dodatkowe wyposażenie. On mu za to nie zwróci pieniędzy, więc ja się pytam, gdzie są pieniądze w safe. I tutaj chciałem się odnieść do słów pierwszego słuchacza, który twierdzi, że tak, armia jest wspaniale wyposażona. Kolejny przykład, kiedy wychodzi generał i można to sobie obejrzeć wywiad w telewizji, bo to jest świeży wywiad, i stwierdza, że nie jesteśmy się w stanie obronić rakietowo żadnego dużego miasta, praktycznie żadnego. Więc ja się pytam, z czym my chcemy iść do ludzi, że tak powiem? I gdzie są te wszystkie patrioty, te systemy, które mają nas bronić? Więc bardzo chciałbym, żeby tutaj trochę dużo refleksji było z naszej strony i nie grzać tematów, które, że tak powiem, no, nam nie służą. Przypomnę też tylko, że ostatnio wygadał się jeden z ukraińskich ministrów, który stwierdził, że potrzebują 30 tysięcy ludzi miesięcznie, żeby front im nie padł, co skutkuje łapankami na ulicach Ukrainy, które można oglądać w internecie. Więc nie widzę tutaj powodu, żeby... Nie jestem zwolennikiem Putina, żeby mnie źle nie zrozumieć, ale on nie musi się, że tak powiem, zadzierać z NATO, żeby Ukraina padła. Więc trochę faktów w tym wszystkim i chłodnej głowy.
0: Chłodnej głowy, zdecydowanie. Pan Krzysztof z Poznania, dziękuję za ten głos. Pan Bernard z Północnej Bawarii z nami jeszcze.
21: Dzień dobry, kłaniam się, witam pana redaktora, wszystkich słuchaczy, całą redakcję. No, trudny temat. Pozdrawiam pana Arka z Niepołomic, bo wiem, że kiedyś był chyba panem Piotrem z Krakowa, tu z Niemiec, tak...
0: Różne role w życiu przyjmujemy.
21: Różne role w życiu przyjmujemy, a ja mam sympatię szczególną dla niego, bo kiedyś się bardzo negatywnie na mój temat wypowiedział, że dzwonię z Norymbergi z kolebki nazizmu. No taka jest prawda historyczna, nie będę tego ukrywał. Chociaż w Norymberdze samej nie mieszkam, tylko mieszkam pod Norymbergą, ale to mniejsza o to. Mniejsza o to. Czy czuję się bezpiecznie? Od jakiegoś czasu nie czuję się bezpiecznie, to znaczy ile to już trwa lat? Ponad 4 lata. Nie czuję się bezpiecznie od momentu, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie. W Ukrainie powinno się chyba właściwie mówić, chociaż sam nie wiem.
0: A zmieniło się to poczucie bezpieczeństwa na przykład w ciągu ostatnich miesięcy, tygodni?
21: Nie polepszyło się, powiem panu szczerze, nie polepszyło się. Tym bardziej, że widzę, co się dzieje ogólnie w przestrzeni informacyjnej i to mnie szczególnie niepokoi. Ostatnio założyłem sobie Twittera, taką ciekawostkę, bo nie miałem tego i dostaję teraz alerty RCB, dotyczący również województwa podkarpackiego czy lubelskiego i widzę, jakie komentarze tam padają pod tymi alertami, także to mnie też już przeraża. Komentarze typu, co mnie obchodzi, co się dzieje w Ukrainie? No, mnie obchodzi bardzo to, co się dzieje w Ukrainie. Wolałbym, żeby pan Putin przestał bombardować infrastrukturę energetyczną, przestał bombardować pociągi. A tak może trochę ironicznie powiem, od wczoraj wieczora czuję się nieco bezpieczniej, jak w niemieckiej telewizji zobaczyłem informację o łosiu na dworcu centralnym w Warszawie. Jeżeli mamy tylko takie problemy, to pół biedy.
2: I tym optymistycznym akcentem postawimy kropkę. Pan Bernard z północnej Bawarii. Możemy tutaj tylko dołożyć do tej naszej dyskusji, że no właściwie jedynym sposobem na własne poczucie bezpieczeństwa to jest zdecydowanie słuchanie, pójście w stronę oficjalnych komunikatów, a nie tych komunikatów, które na przykład pojawiają się masowo w mediach społecznościowych. One w wielu miejscach bywają dezinformacją. Serdecznie Państwu dziękujemy za wszystkie głosy, pierwszy przegląd prasy. Dziennik Gazeta Prawna o aferze Zonda Krypto, która dzieli pokolenia i najczęściej wskazywanym winowajcą afery Zonda Krypto jest sama giełda. Tutaj sonda SW Research wskazuje na to, że to właściciele i menadżerowie giełdy są winni afery. Tu 43% badanych wskazuje taką odpowiedź. Ciekawe, że na drugim miejscu znajdują się politycy obecnej opozycji 32%, prezydent, jego urzędnicy 25% i jeszcze politycy obecnej koalicji, czyli wszyscy wrzuceni do jednego wora. Mieliby być winni afery Zonda Krypto właśnie. Badanie ciekawe, ale nie pokazuje, że za aferą stoi między innymi oczywiście chciwość. Słowa tutaj nie ma o finansowaniu polityki przez Zonda Krypto. O tym w dzienniku Gazecie Prawnej. Gazeta Wyborcza z kolei pisze o weekendowym ataku na pociąg relacji Kijów-Warszawa. Przypomina, że niewiele brakowało do tego, by Rosjanie zabili zachodnich dyplomatów. Troszkę to spóźnione, bo wiedzieliśmy to już wczoraj. Ciekawy także w Gazecie Wyborczej wywiad z generałem Stanisławem Koziejem, byłym szefem BBN-u, który stawia diagnozę, że jeśli damy się zaskoczyć, to przegramy. To w kontekście starcia z Rosją, które jest realne i że eskalacja w relacjach z Rosją osiągnęła punkt krytyczny, ale najważniejsze, że strategia Sojuszu Północnoatlantyckiego się wyczerpała. Gazeta Wyborcza o tym także i także o tekst o analfabetyzmie dzieci, czyli o tym, że mamy problem z czytaniem, ze zrozumieniem. To może puenta być może do naszych dyskusji i rozumienia tego, co w przestrzeni się dzieje. Dotyczy to młodzieży w tym konkretnym przypadku, czyli czytają, ale nie rozumieją. To na podstawie ubiegłorocznego badania PISA 2025. Co powoduje ten analfabetyzm? No, telefony, internetowe treści, których realnie nie czytamy, a zwykle prześlizgujemy się przez nie. Alarmujące wnioski, strona 6, Gazeta Wyborcza. Rzeczpospolita o tym, jak Polska chce zmusić Metę do płacenia i w związku z tym dogadujemy się z Berlinem, by stworzyć mechanizm wypłacania odszkodowań ofiarom skamu. To jest ta sama historia, w której główną rolę gra Rafał Brzoska, szef Impostu, czyli walka z gigantem technologicznym, by ten przestał zarabiać na kłamliwych reklamach. Parę tygodni temu minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział wniosek do Komisji Europejskiej o karę dla Mety w wysokości miliarda złotych. Teraz wicepremier chce zbudować koalicję państw, by wspólnie walczyć we wspólnym celu z technologicznym gigantem. Jeszcze jedna rzecz z Rzeczpospolitej. Dziwna pomoc żona prezesa. O tym jeszcze Rzeczpospolita pisze, czyli o tym, jak Polski Komitet Olimpijski 2 lata temu pożyczył od 3 prywatnych podmiotów prawie 6 milionów złotych i wśród tych podmiotów właśnie żona prezesa PKOL-u. Po co komu te pieniądze? A sprawę bada prokuratura. W Superekspresie między innymi o przedsiębiorczym młodym człowieku z Białegostoku, który to zachwycił turystów i mieszkańców dzięki kartoflomatowi. Urządzenie powstało ze starego motocykla, starej skrzyni, no i można sobie nabyć ziemniaki od rolnika i że co najważniejsze, jak czytamy w Superekspresie, kartoflomat przywraca wiarę w ludzi. W fakcie jeszcze, na koniec, królowa polskiej piosenki Maryla Rodowicz, która w jury tańca z gwiazdami, a więc niech żyje bal, to dopiero jednak w niedzielę. W prasie to wszystko, w programie po godzinie 6 o wynikach wyborów w Szwecji, o podzielonym właściwie kraju na pół mówić będziemy, po godzinie 6.20 o Dolinie Krzemowej, która to chce spowolnienia rozwoju sztucznej inteligencji, ale pytamy o to, czy to troska, czy bezpieczeństwo, czy rynkowa zagrywka, o tym po 6.20, o 6.40 o rosyjskim dronie w Bałtyku, o pilnych naradach służb i o ochronie polskich granic przed prowokacjami, właśnie o tym po godzinie 6.40 mówić będziemy. Za moment informacje TOK FM, po nich wracamy do Państwa. Szymon Kępka, pierwszy program, polecamy się do słuchania.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: W związku z kolejnymi atakami Rosji na Ukrainę mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Niespokojna noc również na Litwie. Myśliwcy NATO zestrzeliły obcego drona na litewskim terytorium. Kierowcy przy dystrybutorach łapią się za głowy i za portfele. To przez wciąż rosnące ceny paliw. Wtorek, 15 września, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Nie ma już zagrożenia na terenie Polski, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa po tym, gdy w nocy mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali SMS-owe ostrzeżenia. Alerty były związane z kolejnym atakiem Rosji na Ukrainę z użyciem dronów. Również Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych w nocy informowało, że prewencyjnie w celu ochrony polskiej przestrzeni powietrznej poderwane zostało polskie lotnictwo. Myśliwce NATO zestrzeliły drona, który wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy na wschód od Kowna. Bezzałogowiec prawdopodobnie przedostał się na Litwę od strony Białorusi. Początkowo po wykryciu drona przez radary ogłoszono alert o możliwym zagrożeniu powietrznym w rejonie Wilna, Trok oraz Kowna. Prezydent Litwy Gitanas Nauseda podziękował personelowi NATO za szybką reakcję. Jak przekazało litewskim mediom kierownictwo Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, dron został zestrzelony nad obszarami wiejskimi i nie ma informacji o wyrządzonych szkodach. Na miejsce zdarzenia udali się funkcjonariusze policji oraz żandarmerii wojskowej, którzy będą badać, jaki model drona został zestrzelony. W związku z trwającą zbrojną agresją Rosji na Ukrainę władze Litwy w ostatnich miesiącach wielokrotnie wydawały ostrzeżenia o możliwym zagrożeniu powietrznym. Zestrzelenie drona w litewskiej przestrzeni powietrznej było pierwszym tego rodzaju przypadkiem. Tymczasem polskie służby ustalają, skąd pochodzi i do czego służył dron wyłowiony z Bałtyku koło Jarosławca w województwie zachodniopomorskim. Wstępne informacje wskazują na maszynę typu Gerbera, czyli podstawowego, taniego, bezzałogowca używanego przez Rosję w różnych celach, w zależności od wyposażenia. Ekspert w zakresie techniki wojskowej i lotniczej portalu obronnego Juliusz Sabak ocenia, że maszyna prawdopodobnie nie operowała nad zachodniopomorskim wybrzeżem, ale została utracona nad Bałtyku, gdzie mogła służyć podczas ćwiczeń.
2: No, prawdopodobnie gdzieś był używany w rejonie Kaliningradu lub w tamtej części Morza Bałtyckiego. Mógł też na przykład być używany podczas ćwiczeń floty bałtyckiej.
1: Ekspert zaznacza jednak, że więcej będzie można powiedzieć po tym, jak służby rozbiorą maszynę i ustalą, co mogła przenosić. To niszczy nasze domowe budżety. Tak kierowcy komentują wciąż rosnące z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie ceny paliw. Litr benzyny kosztuje już około 8 zł, diesla prawie 9. To niemalże 1/3 więcej niż przed atakiem USA i Izraela na Iran.
3: Czy rząd powinien wrócić do regulacji cen paliw?
4: To byłoby taniej, no, złotówkę, prawda? Ale jest tak jest, no, co zrobimy?
5: Tak, myślę, że zdecydowanie, ponieważ obecne ceny są po prostu przerażająco wysokie.
6: Może nie jest to aż tak bardzo odczuwalne, ale na pewno zastanawiamy się, gdzie wyjechać w weekend, czy nie wyjechać jednak gdzieś tam bliżej niż w jakieś odległe rejony.
1: Z kierowcami na białostockich stacjach paliw rozmawiał reporter TOK FM Jakub Medek. W nocy poznaliśmy zdobywców nagród Emmy. Wyróżnienia przyznano w 19 najważniejszych kategoriach. Wielkim zwycięzcą jest serial komediowy Wdowia Zatoka. Doceniono również The Pitt i Chętnych na seks. Liderzy Szkocji, Walii i Irlandii Północnej zapowiedzieli dążenie do niezależności od Wielkiej Brytanii. W tej sprawie spotkali się w Cardiff i podpisali wspólne oświadczenie. Rządy Szkocji, Walii i Irlandii Północnej łączą podobne poglądy w tej kwestii, mówił w TOK FM politolog dr habilitowany Łukasz Danel.
7: Brytyjczycy mają w tej chwili taką sytuację, że trzy rządy terytorialne, czyli Szkocji, Walii i Irlandii Północnej, są kierowane przez takie ugrupowania, które albo wprost wypowiadają się za wyjściem tych krajów z Wielkiej Brytanii, albo przynajmniej opowiadają się za zmianą ich konstytucyjnego statusu.
1: Deklaracja liderów Szkocji, Walii i Irlandii Północnej sprzyja prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, który podczas sobotniej wizyty w Irlandii powiedział, że byłby zachwycony zjednoczeniem Irlandii i Irlandii Północnej. Jednak na chwilę obecną sondaże we wszystkich trzech krajach wskazują, że chęć opuszczenia Wielkiej Brytanii deklaruje mniej niż połowa mieszkańców. Co najmniej czterech operatorów telefonii komórkowej w Portugalii doświadczyło wczoraj zakłóceń pracy na skutek ataku hakerskiego. Władze spółki MEO, jednego z czołowych operatorów telefonii komórkowej, potwierdziły, że doszło do zmasowanego ataku na infrastrukturę tej firmy. Firma precyzuje, że po ataku hakerskim udało jej się odeprzeć działania cyberprzestępców, a następnie przywrócić prawidłowe działanie sieci. Pomimo ataku nie doszło do wykradzenia danych naszych klientów, zapewniła dyrekcja tej portugalskiej spółki. System e-zdrowia zyskał już automatycznego lokalnego strażnika, który blokuje nieprawidłowe recepty już w gabinecie lekarskim. Jeśli na recepcie zabraknie dokładnego dawkowania lub czasu trwania kuracji, lekarz po prostu jej nie wyśle. Ma to ukrócić tak zwane recepty śmierci z absurdalnie zawyżonymi dawkami leków, ale jednocześnie w niektórych miejscach oznacza to powrót papierowych recept. Agnieszka Wynarska.
8: Nieprawidłowo wystawiona recepta nie zostanie zapisana w systemie. Nie trafi zatem ani na internetowe konto pacjenta, ani do systemu aptecznego. W placówkach, gdzie system nie został zaktualizowany, lekarz otrzymuje komunikat o błędzie i musi go poprawić, bo pacjent zostanie z niczym, tłumaczy Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej.
9: Dostajemy już pierwsze sygnały. Rzeczywiście w niektórych gabinetach te recepty nie przechodzą. Lekarze zaczynają wystawiać recepty papierowe. Natomiast recepta papierowa niesie za sobą pewnego rodzaju trudności. Ważność recepty papierowej to jest maksymalnie 30 dni. Czyli tutaj tracimy możliwość korzystania z recepty przez cały rok.
8: Na razie są to pojedyncze przypadki. Zmiany zasad wystawiania recept refundowanych mają zapewnić pacjentom bezpieczeństwo, a także ograniczyć przypadki masowego wykupywania leków.
9: Tak, aby nie dochodziło do czasowych czy lokalnych braków leków i nadmiernego gromadzenia leków refundowanych w domach.
8: Dodatkowo system ma uszczelnić planowana zmiana ustawy o receptach. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
1: Dziś najwięcej chmur we wschodniej połowie kraju, a na zachodzie przewaga słońca. Rano w regionach wschodnich słaby deszcz i mrzawka, a w późniejszych godzinach miejscami przelotny deszcz. Na termometrach od 19 stopni na wschodzie i północy do 22 w centrum i 25 stopni na południowym zachodzie. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, tam w okolicach 17 stopni.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: 7 minut po godzinie 6. Pierwszy program. Dzień dobry Państwu. Szymon Kępka. Jesteśmy razem do godziny 7. Program przygotowujemy dzisiaj z Jakubem Żebrowskim, Różą Rumińską i Liwią Prądzyńską. W Szwecji centro lewica z niewielką przewagą wygrywa wybory parlamentarne, otwiera drogę do zmiany rządu. Przed Magdaleną Andersson stoją teraz negocjacje koalicyjne, zadanie zbudowania stabilnej większości, a ten nowy układ może wpływać zarówno na politykę gospodarczą, migracyjną, społeczną tego kraju, Szwecji, ale też na politykę bezpieczeństwa, rolę w NATO, a więc w efekcie może to odbijać się na krajach europejskich, może też częściowo na krajach bałtyckich i na Polsce. Profesor Michał Krzyżanowski z Uniwersytetu w Uppsali, badacz mediów, komunikacji społecznej, dyskursu publicznego w kontekście przemian społeczno-politycznych z nami teraz. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa.
10: To zacznijmy od samego wyniku. My znamy już ostateczny wynik wyborów w Szwecji?
11: Nie znamy. To znaczy się od wczoraj mniej więcej jesteśmy na poziomie policzonych około 95% głosów. To jest 6312 na około 6600 okręgów, czyli jesteśmy blisko. Myślę, że jutro będziemy wiedzieć troszeczkę więcej, te pozostałe kilka procent, dlatego że jutro, czyli w środę, muszą spłynąć głosy z wcześniejszych głosowań tu w kraju i z głosowania za granicą.
10: Także a jest możliwa jakaś chwilę sensacja jeszcze, albo odmiana, zmiana tego wyniku? No bo tam przecież między tymi, którzy wygrali, a tymi, którzy nie wygrali wyborów, różnica jednego mandatu.
11: Różnica w tej chwili jest 3 mandatów, panie redaktorze. Mhm. To jest gdzieś od wczoraj stan i myślę, że tutaj już chyba nie będzie zmiany, nawet jeśli tam powiedzmy sobie procenty czy kawałki procentów się zwiększą. Chyba jest trochę jeszcze nadzieja wśród prawicowej koalicji, że być może głosy zagraniczne, które no, tradycyjnie jej przypadały, zwłaszcza moderatom, czyli tej partii, która powiedzmy sobie miała drugi wynik w kraju na razie, że być może tam będzie mały wpływ, ale według mnie nie będzie to. To znaczy, kiedy mówiliśmy i to było takie pierwsze wyniki wyborów pokazywały właśnie na ten jeden mandat różnicy, no to tu mogłoby się coś jeszcze faktycznie zmienić i tu mogłaby się przechylić szala. W szwedzkim parlamencie jest 349 członków, czyli nieparzysta liczba, więc tutaj w takiej sytuacji mogłoby tak być, że właśnie ten jeden głos by zaważył, ale w tej chwili no raczej patrzymy na różnicę 3 mandatów. Być może przy napływie więcej głosów na stronę prawą może tutaj jeden mandat może odpaść, ale wydaje mi się, że tutaj już chyba zmiany nie będzie, jeśli idzie o faktycznego zwycięstwa. Faktycznie jest to niewielkie zwycięstwo i faktycznie oznacza to pewnie koalicję opartą no, na 2-3 głosach. No ale na razie jest, tak? Także to jest na razie wynik, który mamy.
10: W roli głównej Magdalena Andersson, na nią skupione właściwie wszystkie oczy w kontekście właśnie wyniku tych wyborów. A jak realny jest scenariusz, że tam uda się stworzyć rząd? Przecież socjaldemokraci, zieloni, lewica, partia centrum, te partie różniące się między sobą podejściem do przecież podatków, gospodarki i tak dalej.
11: No to jak zwykle pewnie

0: a partią centrową, która oczywiście bardziej tutaj stawia na gospodarkę rynkową i jest no pewnie najbliżej centrum z tych wszystkich partii, tak jak i zresztą największa partia, czyli socjaldemokraci. Także tutaj na pewno czekają ich, ich trudne rozmowy. Oni mają trochę tutaj rozbieżności, ale myślę też, że też z drugiej strony te partie są bardzo wyraźnie, to też pokazały ostatnie debaty telewizyjne, są bardzo mocno połączone tutaj jednak no, tą ideą, żeby nie dopuścić na kolejną kadencję do władzy prawicy. Tutaj kwestie na przykład polityki społecznej, polityki imigracyjnej były bardzo ważne dla tych partii. Także myślę, że tutaj pewnie wreszcie będziemy mieli porozumienie. Ono na pewno nie będzie łatwe. Na pewno partie, te, które teraz poczują się pewnie trochę mocniejsze, zwłaszcza to jest na przykład partia lewicowa, która ewidentnie wzrosła. Ona będzie też czuła się silniejsza, więc na pewno tu będzie wpływ na to, jaką politykę rząd będzie prowadził. Ale Magdalena Andersson to jest doświadczony bardzo polityk i polityk, który pewnie jest też skłonny do kompromisów, także myślę, że tutaj no ja mam nadzieję, że tutaj to się powiedzie, ale na pewno to będzie trochę czasu i w Szwecji jest też tradycja, że to zawsze trochę trwa, zwłaszcza przy tych szerokich koalicjach.
1: To jak zmieni się w takim razie Szwecja i taki społeczny krajobraz, bo jeśli przez 4 lata Szwecją rządził poprzednio prawicowy rząd, zaostrzał politykę na przykład wobec migracji, wobec przestępczości, to czy teraz ewentualny rząd Magdaleny Andersson będzie chciał ten kurs zmienić, odwrócić, czy raczej okaże się, że w tych sprawach na przykład szwedzka polityka no, na trwale przesunęła się na przykład w prawą stronę?
0: To znaczy polityka przesunęła się na pewno na trwale na prawą stronę. Takie głosy, które można było odczytać i z programów i z właśnie tych ostatnich debat, to jest to, że socjaldemokraci będą, można powiedzieć, podtrzymywać trochę tą politykę, jeśli idzie o przestępczość, jeśli idzie o na przykład te tutaj dość bardzo kontrowersyjne deportacje, jeśli idzie o przestępców. Natomiast tutaj wszystkie partie na centrolewicy no, mówią wyraźnie o złagodzeniu tych zasad niektórych polityki migracyjnej, no, która pewnie z tego, co widzimy również poniekąd z wyniku wyborów, poszła trochę za daleko. Tak? Także tutaj pewnie spodziewamy się pewnej zmiany. Nie spodziewam się zmiany w jakiejś polityki szerszej, nie wiem, typu bezpieczeństwa i tak dalej. Dlatego zresztą, że ta polityka, którą prowadzono za rządów prawicy, ona poniekąd została już nakreślona pod koniec poprzednich rządów socjaldemokracji, wtedy, kiedy rok była już premierem Magdalena Andersson. Także tutaj ja myślę, że tutaj zmiany nie będzie. Przy czym tak trzeba przyznać, że partie centrolewicowe bardzo wyraźnie były połączone przez na przykład sprzeciwianie się tym najbardziej radykalnym elementom polityki migracyjnej prawicy, tak? Także tutaj myślę, że pewne złagodzenie będzie. Wydaje mi się, że też zobaczymy, jak tutaj oczywiście partia lewicowa, jak partia zielonych, jak tu jej postulaty będą wyglądać, ale też mi się wydaje, że będzie dużo większe nastawienie na politykę społeczną, bo ta dość ewidentnie no już od szeregu lat jest, można powiedzieć, poniekąd zaniedbana, operuje ciągle na starszych modelach, no i tutaj na pewno przez to też mieliśmy bardzo duży wzrost nierówności społecznych, zwiększających się dystansu, zwłaszcza bogatych i biednych, to świetnie widać teraz też w wyniku tych wyborów. Także myślę, że tutaj będzie trochę zmian i pewnie zmian, które, no, nazwijmy to elektorat centrolewicowy będzie widział jako pozytywne, tak? To też jest tak, że trochę ciężko jest wymienić w tej chwili zasługi tego rządu, który prawdopodobnie się skończy, czyli tej prawicy, ale największą zasługę, no uważało się ich walkę z przestępczością, ale co ciekawe, większość, powiedzmy sobie, ewentualnych sukcesów w tej walce przypisano właśnie moderatom, a na przykład nie skrajnej prawicy. Tu jeszcze jedną rzecz, jaką trzeba dodać, panie doktorze, być może, to, że skrajna prawica była częścią koalicji, ale nie była częścią rządu, tak? Czyli taki troszkę oni backseat driving robili przez ostatnie 4 lata i to też uważa się, że jest pewnie jeden z powodów, dlaczego ich wynik nie był tak dobry, jak, nie wiem, czy oczekiwano, czy oni sami zwłaszcza oczekiwali, że on będzie ciągle wzrastający, ponieważ do tych wyborów skrajna prawica cały czas rosła w Szwecji od 2010 roku, a to jest pierwszy raz, kiedy no jest ciągle 17,5%, ale kiedy jej, można powiedzieć, spada poparcie poniekąd i pewnie jest to też dlatego efekt tego, że byli częścią koalicji, ale do rządu jako takiego nie weszli, ale oczywiście mieli ogromny wpływ na prawo, tak, na prawodawstwo i zwłaszcza na to, co pan wspominał, jeśli idzie o migrację i tego typu
1: Profesor sprawy. Michał Krzyżanowski, Uniwersytet w Uppsali, rozmawiamy

0: o wynikach wyborów w Szwecji. Przejdźmy do bezpieczeństwa, bo Szwecja to przecież członek NATO, jeden z ważniejszych członków państw północnej flanki sojuszu. A czy dzisiaj zmiana rządu tam może oznaczać zmianę szwedzkiej polityki obronnej? Czy w tej kwestii tutaj mamy ciągłość, niezależnie od tego, kto będzie szefem rządu?
1: Wydaje mi się, że tak. To znaczy oczywiście, że partie polityczne, ponieważ wie pan, my mamy koalicję dość, znaczy ogólnie paletę dość szeroką. To jest 8 partii, po 4 po każdej stronie, można powiedzieć, i one zawsze chcą się czymś różnić, tak? Także różne głosy pewnie mogłyby się pojawiać w kampanii, jeśli idzie o politykę pokojową, humanitarną i tak dalej, nazwijmy ją w ten sposób. Ale myślę, że nie będzie, ja bym tu nie widział żadnych przesłanek, że będzie jakakolwiek zmiana szerszej polityki i bezpieczeństwa. Tak mówiłem, polityka bezpieczeństwa już od dłuższego czasu była nakreślana, już za poprzedniego rządu Magdaleny Andersson, czyli ten przeszło 4 lata temu, który był przez rok. Bardzo wyraźny był ten krok, że Szwecja będzie zmierzać do NATO, do którego ostatecznie weszła. I tutaj myślę, że Szwecja też bardzo dobrze czuje oczywiście, wyczuwa tą aktualną sytuację międzynarodową, również no tą, powiem sobie, w bliskim kontekście międzynarodowym. To jest trochę tak jak oczywiście Polska. I tutaj ja bym nie spodziewał się zmiany. Na razie, można powiedzieć, nie było jakichś nastrojów wyraźnie społecznych, które negowałyby politykę bezpieczeństwa, więc myślę, że nie będzie również ta ewentualna nowa koalicja odczytywała, że trzeba jakąś zmianę w polityce bezpieczeństwa wprowadzić. Oczywiście kontrowersyjne było w miarę wejście do NATO, ale trzeba powiedzieć, że jak na lata debaty, które to poprzedziła, to i tak ono w sumie odbyło się w sposób dość szybki i dość cichy. I teraz chyba nie ma jakichś powiedzmy sobie wątpliwości, czy był to dobry ruch, a nie było to też tematem jakichś, powiedzmy sobie, ogromnych debat przed wyborami. Czyli tu raczej jest trochę zgoda, że tą politykę trzeba będzie no, można powiedzieć, kontynuować.
0: Profesor Michał Krzyżanowski, Uniwersytet w Uppsali, wyniki wyborów w Szwecji, o tym rozmawialiśmy w pierwszym programie. Po godzinie 6:20 o Dolinie Krzemowej, o spowolnieniu rozwoju sztucznej inteligencji mówić będziemy. Za moment informacje.
2: Autopromocja.
3: Wyobraźcie sobie hotel z nieskończoną liczbą pokoi. Wszystkie są zajęte, a wy właśnie przyjechaliście bez rezerwacji. Nie ma problemu. Wystarczy poprosić gościa z pokoju numer 1, żeby przeszedł do dwójki, z dwójki do trójki i tak dalej. Pokój numer 1 jest wolny. W świecie nieskończoności matematycznie wszystko się zgadza. Więcej o hotelu Hilberta i innych paradoksach w audycji Z nauką po imieniu w środę po 10:40. Adam Mirek, zapraszam.
2: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę.
9: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 6.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Nie ma już zagrożenia na terenie Polski, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa po tym, jak w nocy mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali SMS-owe ostrzeżenia. Alerty były związane z kolejnym atakiem Rosji na Ukrainę z użyciem dronów. Również Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych w nocy informowało, że prewencyjnie w celu ochrony polskiej przestrzeni powietrznej poderwane zostało polskie lotnictwo. Tymczasem myśliwce NATO zestrzeliły drona, który wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy nad wschód od Kowna. Bezzałogowca zestrzelono nad obszarami wiejskimi i nie ma informacji o ewentualnych ofiarach wśród mieszkańców, ani o wyrządzonych szkodach. Niemniej na miejsce udały się służby cywilne i wojskowe. Marian Kmita pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim. Taką decyzję podjął zarząd PKOL-u. Delegaci uznali, że aresztowany prezes Radosław Piesiewicz nie może aktualnie pełnić swojej funkcji. Kmita stary przejmie na 8 miesięcy do najbliższych wyborów. Poznaliśmy zdobywców nagród Emmy, czyli tzw. telewizyjnych Oscarów. Wyróżnienia przyznano w 19 najważniejszych kategoriach. Wielkim zwycięzcą jest serial komediowy Wdowia Zatoka. Doceniono także The Pity, Chętnych na seks. Teraz czas na sport w TOK FM.
4: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Aleksander Zwieriew umocnił się na drugim miejscu światowego rankingu tenisistów po triumfie w US Open. Amerykanin Ben Shelton dzięki temu, że dotarł aż do finału, jest od wczoraj numerem 4 na świecie. Pierwszy jest wciąż Włochianik Sinner, a trzeci Hiszpan Carlos Alcaraz. Nową królową kobiecego tenisa jest Elena Rybakina, która wyprzedziła Arynę Sabalenkę, pokonując ją w finale w Nowym Jorku. Ranking dobrze oddaje układ sił, mówił w TOK FM Hubert Błaszczyk z Weszło.
5: Jeśli zdrowie będzie, to zdecydowanie od ubiegłorocznego nas to jest zawodniczka najlepsza, zwłaszcza na kortach twardych. One razem z Aryną Sabalenką, można powiedzieć, dominowały tą rywalizację, bo zarówno zagrały w Australii, jak i tutaj. I też wzniosły, moim zdaniem, tenis kobiecy na wyższy poziom, bo dzisiaj jak zobaczymy sobie, na jakich prędkościach są te wymiany i jak mają dopracowane serwisy. Tak nie było 3-4 lata temu.
4: Iga Świątek w najnowszym notowaniu rankingu spadła na 9 miejsce. Adrian Siemieniec zamieścił dziś przeprosiny, wczoraj zamieścił te przeprosiny związane z tym, że kontaktował się z sędzią przed meczem pod koniec poprzedniego sezonu Ekstraklasy. Sprawę bada komisja ligi. Zasługuje na krytykę, ale nie na hejt i publiczny lincz, napisał w obszernym oświadczeniu trener Jagiellonii Białystok. Trwa świetna seria Piasta Gliwice. Zespół Daniela Myśliwca na zakończenie 8 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy pokonał na wyjeździe Radomiaka 2-0 i awansował w tabeli na 5 miejsce.
6: Najważniejsze zwycięstwo, wyjazdowe zwycięstwo, kolejne zwycięstwo z rzędu, bo czwarte licząc wszystkie rozgrywki, kolejne czyste konto, szapoba dla mojej drużyny, ale nie myślimy już o niczym innym, tylko o tym, żeby zrewanżować się Pogoni za poprzedni sezon.
4: Nowym liderem po 8 kolejkach jest Górnik Zabrze. A we Włoszech po 4 kolejkach Serie A dwie drużyny mają komplet punktów. To AS Roma, która pokonała wczoraj na wyjeździe Torino 2-0 oraz Inter po zwycięstwie w Mediolanie nad Udinese 5-3. Piotr Zieliński wyszedł w podstawowym składzie i zaliczył asystę. A teraz czas na prognozę pogody.
3: Dziś najwięcej chmur we wschodniej połowie kraju, a na zachodzie przewaga słońca. Rano w regionach wschodnich słaby deszcz i mrzawka, w późniejszych godzinach miejscami przelotny deszcz. Na termometrach od 19 stopni na wschodzie i północy do 22 w centrum i do 25 stopni na południowym zachodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: 24 minuty po godzinie 6. Pierwszy program. Czołowe firmy rozwijające sztuczną inteligencję coraz głośniej mówią o ryzyku związanym z tempem rozwoju tej technologii. Pewnie sami też to częściowo obserwujemy. Apple szefa Anthropic o spowolnienie prac nad najbardziej zaawansowanymi modelami wywołał reakcję inwestorów, pytania o rzeczywiste motywacje branży. No ale czy to jest tak, że na przykład Dolina Krzemowa rzeczywiście obawia się, że AI rozwija się szybciej niż jesteśmy w stanie ją kontrolować? O tym teraz w pierwszym programie. Przemysław Jurgiel Żyła, członek zarządu Movent Capitals, z nami teraz. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Czy giganci sztucznej inteligencji mogą być jednocześnie wiarygodnym ostrzeżeniem przed zagrożeniami AI i jednocześnie uczestnikami konkurencji o miliardy właściwie albo biliardy dolarów?
8: To jest bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ jeśli chodzi o tego typu podmioty, to można powiedzieć, że one są jeszcze póki co startupami na takim bardzo szybkim etapie wzrostu. I to, że teraz rozpoczęła się ta dyskusja, wynika z tego, że ktoś się wywołał do tablicy i wcale nie jest tak, że te podmioty same z siebie jakoś bardzo chętnie chcą w tym obszarze się komunikować, ponieważ bardzo dużo mediów zaczęło się tym tematem zajmować, bardzo dużo pytań zaczęło się pojawiać w przestrzeni, no to nagle założyciele czy zarządzający tymi podmiotami, mówimy tutaj o Anthropic i OpenAI głównie, zaczęli być bardzo aktywni w temacie cyberbezpieczeństwa i w temacie właśnie zarządzania rozwojem tymi modelami.
7: Trzeba no dobrze, ale jeżeli wszyscy najwięksi gracze zgodzą się na spowolnienie, to może pewnie ograniczyć tempo całego rynku. No ale jeśli zwolnią tylko niektórzy, pozostali no, w efekcie zyskają przewagę. Czy to nie jest po prostu taki klasyczny technologiczny wyścig, w którym to bezpieczeństwo, o którym tutaj się bardzo dużo mówi, no jednak przegrywa z obawą przed pozostaniem w tyle?
8: To jest klasyczny wyścig, właśnie chciałem dodać, że to jest element związany z tym, że obie te firmy planują wejść na giełdę amerykańską. I bardzo ciężko sobie wyobrazić sytuację, w której same dobrowolnie zaczną zatrzymywać rozwój swojej technologii, gdzie od wielu lat mówią o tym, że ten, kto pierwszy osiągnie autonomiczną sztuczną inteligencję, ten w zasadzie wygra cały rynek, ponieważ ta sztuczna inteligencja będzie się sama poprawiać, ulepszać i już nikt inny nie będzie w stanie dogonić tej firmy, która osiągnęła to jako pierwsza.
7: I przy tym się zatrzymajmy. Czym jest ten złoty graal właściwie sztucznej inteligencji, ta autonomiczna sztuczna inteligencja, do której wszyscy chcą dążyć?
8: Tak, to też jest o tyle ciekawe, że w sumie to nie ma jednej definicji. Jest tych definicji bardzo dużo. Najważniejsza taka, która mówi o tym, żeby sobie wyobrazić w ogóle, czym to jest taka sztuczna inteligencja, która można powiedzieć w rozumieniu ludzkim ma jakąś świadomość i potrafi sama siebie poprawiać, optymalizować i zwiększać swoją wydajność.
7: No dobrze, no ale jeżeli mniej więcej wiemy, czym to jest, to czy regulacje dotyczące bezpieczeństwa, one stają się narzędziem ograniczania konkurencji właściwie? To bezpieczeństwo ma być dla wszystkich, a jednak wpływa na konkurencję.
8: Tak, no to jest o tyle skomplikowany proces, bo tutaj równolegle oprócz tego, że od tych firm wyszedł komunikat, że tak powinniśmy spowolnić, robić to bardziej świadomie, robić to bardziej etycznie i tak dalej, równolegle pojawiają się komunikaty na przykład od prezydenta Trumpa, który mówi, nie będziemy zwalniać, ponieważ chcemy być pierwsi i to my chcemy być tym, który będzie rządzić światem w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji. I jeszcze dokładając element związany z tym, że w momencie, kiedy te systemy osiągną poziom, który pozwoli im się samodoskonalić, poprawiać i przyspieszać rozwój, to nawet planowany taki wyłącznik, który teoretycznie ktoś mógłby posiadać, żeby go nacisnąć i żeby zatrzymać w ogóle taki model językowy, może też przestać działać, bo ten model językowy będzie w stanie sobie jakby skonfigurować się tak, żeby zignorować działanie takiego w cudzysłowie przycisku.
7: Dolina Krzemowa chce spowolnienia AI. Pytamy o to, czy troska to, czy bezpieczeństwo, czy rynkowa zagrywka. Przemysław Jurgiel Żyła, członek zarządu Maven Capitals w pierwszym programie. Ale z drugiej strony patrzymy na przykład na reakcję giełd, na słowa szefa Anthropic. No i to pokazuje, że inwestorzy traktują tempo rozwoju sztucznej inteligencji no jako jeden z fundamentów choćby wyceny spółek technologicznych. No ale czy w efekcie rynek zaczął podważać skalę tego AI boomu, czy to jest taka krótkoterminowa reakcja na no chyba dla inwestorów niepokojący komunikat?
8: Myślę, że to jest krótkoterminowe i to jest taka reakcja nerwowa, która powoduje, że jeśli ktoś mówi o tym, że zatrzyma nagle coś, co miało bardzo szybko rosnąć, to na pewno trzeba to w jakiś sposób na to zareagować. Z drugiej strony no, mamy moment, w którym dzisiaj wszyscy w tą technologię inwestują z założeniem takim, że jak ona się będzie bardziej rozwijać, to w przyszłości będzie można na niej zarobić. Olbrzymie pieniądze zostały już w ten rynek pompowane i bardzo trudno sobie wyobrazić, żeby tak duży kapitał stwierdził, dobrze, to poczekamy kolejne kilka lat na to, żeby go odzyskać, czy na tym procederze zarobić.
7: Ale to o wszystkich bańkach jest chyba na giełdzie tak się mówi.
8: Znaczy bańka to jest też moment, w którym nie ma przełożenia, w sensie nie ma żadnych podstaw do tego, żeby mówić o tym, że da się w tym zarobić. Tutaj nie jesteśmy jeszcze na etapie bańki. Na pewno jest bardzo dużo pieniędzy. Są niewyobrażalne kwoty zainwestowane w ten rozwój. Niemniej tak, no, pojawiają się głosy na rynku, które mówią o tym, że trochę za dużo tych pieniędzy jest jakby włożonych w ten obszar i zbyt duży optymizm inwestorów w tym zakresie miał miejsce, więc myślę, że też w perspektywie czasu zobaczymy, jak to będzie wyglądać. wyglądać. To, co pan wspomniał o tym, że jedna firma się zatrzyma, to inne mogą się nie zatrzymać. I to też jest prawda. W sensie na wielu rynkach, między innymi rząd chiński kilkoma firmami próbuje rozwijać też tą sztuczną inteligencję i gonić Stany Zjednoczone. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której globalnie wszyscy się zgodzimy na to, że będzie spowolnimy rozwój tej technologii i ktoś i wszyscy się będą do tego, wszyscy będą tego pilnować i trzymać się ustaleń.
7: No, między Stanami Zjednoczonymi a Chinami to chyba zdecydowanie trudno sobie wyobrazić, ale ja widzę tutaj jeszcze jeden paradoks, no bo im bardziej zaawansowana jest ta technologia, tym zdaje się większe koszty jej takiego bezpiecznego rozwijania, no a to przecież wbrew pozorom no, wzmacnia te największe firmy, które stoją za tymi najbardziej zaawansowanymi technologiami. Więc czy bezpieczna sztuczna inteligencja może oznaczać, że ten rynek będzie jeszcze bardziej skoncentrowany?
8: Tak, no to są olbrzymie koszty. Te centra badawcze, które zatrudniają ludzi, którzy mają w jakiś sposób kontrolować to, jak ta sztuczna inteligencja się rozwija, zatrudniają setki, jeśli nie tysiące osób. I żeby móc to kontrolować, tych ludzi jest jeszcze więcej potrzeba, ponieważ te systemy już są tak zaawansowane, że pojedynczy badacz nie jest w stanie nawet zrozumieć w pełni, jak ten system działa. I teraz jeśli mówimy o sytuacji, w której z jednej strony jest duże laboratorium z ludźmi, którzy zarządzają tym, w jaki sposób ta technologia się rozwija, z drugiej strony mamy tą technologię, która już w jakimś zakresie zaczyna się naukowcom wymykać spod kontroli. To znaczy, bo cała ta dyskusja zaczęła się od tego, że te firmy ujawniły, czyli jakby jeden z badaczy, który odszedł od tych firm, ujawnił, że nikt nad tym nie kontroluje i nagle się okazało, że włamań do innych firm realizowanych przez modele językowe jest więcej niż o tym wiedzieliśmy, to jest właśnie ten moment, że w momencie, kiedy sztuczna inteligencja teraz już jakby puszczona, że tak powiem, samopas, potrafi włamać się do firmy trzeciej i pozyskać od niej jakieś sekrety. I żeby to kontrolować i żeby widzieć wszystko, co te programy robią, trzeba do tego bardzo dużej ilości osób, które będą w stanie patrzeć w każdym kierunku i obserwować rzeczywiście, co taki model językowy w laboratorium próbuje zrobić.
7: To jeszcze na koniec scenariusz i ile mamy czasu? Zakładamy, że to spowolnienie to jest tylko krótkotrwały incydent, mówi się o tym, ale dwie firmy, największe nadal maksymalnie, jak mogą, rozwijają możliwości technologiczne sztucznej inteligencji. Zegar tyka, no ale w jakim tempie?
8: Zegar tyka i to ciężko bardzo oszacować. Można sobie zażartować tutaj, że kolejny rok z rzędu. Twórcy mówią, że za rok już będzie po wszystkim. Myślę, że rzeczywiście jeśli to oprogramowanie w takiej strukturze czy w takiej architekturze, w której obecnie jest rozwijane, będzie w stanie samo doskonalić się i osiągnie ten etap, o którym mówimy, no to jest od roku do 5-10 lat, gdzie mamy czas na to, żeby coś zareagować. Myślę, że to są raczej pojedyncze lata niż te 10 lat.
7: Przemysław Jurgiel Żyła, członek zarządu Moven Capital, gościł w pierwszym programie. Bardzo dziękuję.
8: Dziękuję bardzo.
7: Po godzinie 6.40 podpułkownik rezerwy Maciej Korowej, były szef służby wywiadu wojskowego MON, o rosyjskim dronie w Bałtyku, o pilnych naradach służb, ale też o tym, jak chronić polskie granice przed prowokacjami. To po informacjach po 6.40, teraz gospodarka.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
9: Sponsorem programu jest Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
7: Budżet państwa na przyszły rok z dużym deficytem. Rada Fiskalna ocenia, że projekt budżetu państwa na 2027 rok pokazuje poważne problemy z finansami publicznymi. Zdaniem Rady rząd nie planuje wystarczająco zmniejszenia deficytu mimo korzystnej sytuacji gospodarczej, a to zwiększa ryzyko, że zadłużenie państwa przekroczy poziom 55% w relacji do PKB, czyli wartości wszystkich dóbr i usług wytwarzanych w Polsce. Ponad 570 milionów złotych kary dla Biedronki i firm transportowych. Urząd Ochrony Konsumentów nałożył łącznie ponad 570 milionów złotych kary na właściciela sieci, 29 firm transportowych i 8 osób. Według Urzędu Przedsiębiorstwa Transportowe miały uzgodnić między sobą, że nie będą konkurować o pracowników. UOKiK twierdzi też, że Jeronimo Martins Polska koordynowała takie działania. Firma w odpowiedzi nie zgadza się z decyzją urzędu, przekonuje, że nie naruszyła prawa i zapowiada odwołanie od nałożonej kary. 4 miliardy złotych dodatkowego wsparcia dla górnictwa. O tym mówi Ministerstwo Energii i Ministerstwo Aktywów Państwowych, które zwróciły się do Ministerstwa Finansów o przekazanie w przyszłym roku dodatkowych 4 miliardów złotych w obligacjach skarbowych. Środki mają zostać przeznaczone na koszty związane ze zmniejszaniem wydobycia i możliwości produkcyjnych w górnictwie w ramach nowego systemu wsparcia. W praktyce ma to oznaczać kolejne finansowe zaangażowanie państwa w proces ograniczania działalności kopalń. Wysokie ceny energii problemem dla polskich firm. Koszty energii stanowią istotne obciążenie dla wielu przedsiębiorstw w Polsce. Tak wynika z raportu Krajowej Izby Gospodarczej, że blisko 35% analizowanych branż ma wydatki na energię odpowiadające 30% wyniku finansowego. Wysokie ceny energii mogą oznaczać zyski firm i utrudniać im inwestycje oraz rozwój. Patrzymy jeszcze na waluty. W euro za 4,33, funt za 5,07, dolar 3,76, frank 4,59. Informacje, po nich wracamy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
9: Sponsorem programu była Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
10: Autopromocja. Polityka to nie tylko słowa, konferencje i awantury. To decyzje, które mają wpływ na nasze życie. O to, co naprawdę ważne, pytamy naszych gości. Bez nakręcania, ściemy i bicia piany. Poranek TOK FM. Do usłyszenia od 7. Maciej Kluczka.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
11: Reklama.
12: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze, finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze, finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze, finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze, finance.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Wyciąg z karcocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
2: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
1: Brzmi dobrze.
2: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotel Bania.pl.
3: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: O, cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 6.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje Tok FM. Polskie służby ustalają, skąd pochodził i do czego służył dron wyłowiony z Bałtyku koło Jarosławca w zachodniopomorskim. Wstępne informacje wskazują na maszynę typu Gerbera, czyli podstawowego, taniego bezzałogowca używanego przez Rosję w różnych celach w zależności od wyposażenia. Według ekspertów maszyna prawdopodobnie nie operowała nad zachodniopomorskim wybrzeżem, ale została utracona na Bałtyku, gdzie mogła służyć podczas ćwiczeń. Do sprawy wrócimy w informacjach. O 7. Rząd zajmie się dziś projektem zaostrzenia kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Zaproponowana przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizacja prawa o ruchu drogowym zakłada zatrzymanie kierowcy prawa jazdy na 3 miesiące, m.in. za wjazd na przejazd kolejowy w trakcie opuszczania lub podnoszenia szlabanu albo przy czerwonym świetle. Jeśli kierowca zostanie skazany za spowodowanie wypadku na przejeździe, dostanie zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata. Zaostrzenie przepisów to reakcja na środowy wypadek na przejeździe kolejowym w Sokolnikach na Mazowszu. Kierowca ciężarówki zlekceważył czerwone światło i wjechał na przejazd kolejowy prosto pod nadjeżdżający pociąg. W wypadku zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało ciężko rannych. Broniący tytułu polscy siatkarze rozegrają dziś swój 4. mecz w Mistrzostwach Europy w Sofii. Zmierzą się z Ukrainą. Będzie to starcie na szczycie grupy B, bowiem naprzeciwko siebie staną 2 niepokonane dotychczas drużyny. Stawką jest pozycja lidera w grupie. Polacy rozegrali do tej pory 3 mecze i wszystkie wygrali 3-0. Kolejno z Portugalią, Izraelem oraz Macedonią Północną. Przelotny deszcz możliwy na północnym wschodzie. W pozostałych regionach padać nie powinno i przeważnie będzie słonecznie. Termometry pokażą od 20 stopni na Podlasiu, Pomorzu i Lubelszczyźnie, przez 21 na Mazowszu, do 23 na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: 18 minut do godziny 7, wtorkowy pierwszy program. Donald Trump ogłosił, że Rosja i Ukraina zgodziły się wstrzymać ataki na infrastrukturę energetyczną. Równocześnie Rosja zwiększa presję militarną w bezpośrednim sąsiedztwie Polski. W zachodniej Ukrainie używała nowych dronów odrzutowych. Polskie służby zajmują się teraz rosyjskim dronem wyłowionym z Bałtyku. Wcześniej premier Donald Tusk ostrzegał przed nasileniem rosyjskich działań w najbliższych tygodniach, miesiącach. A więc Rosja mydli oczy Europie, a przed Donaldem Trumpem pokazuje coś zupełnie innego. O tym teraz podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj, były oficer służb wywiadu wojskowego MON, ekspert do spraw bezpieczeństwa, analiz strategicznych, z nami teraz. Dzień dobry.
11: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
10: Zacznijmy od Donalda Trumpa, od deklarowanego przez niego przełomu. Jak dużą wagę należy przywiązać do tej deklaracji, skoro równolegle Rosja prowadzi działania, które przecież zwiększają, a nie zmniejszają presję militarną, i to jeszcze w dodatku tuż przy granicy z NATO?
11: No myślę, że na razie żadnych, biorąc pod uwagę ostatnią noc, kiedy działały rosyjskie drony i rosyjskie rakiety w przestrzeni Ukrainy. Tak samo ukraińskie drony i rakiety działały w przestrzeni Federacji Rosyjskiej. Zostały trafione cele energetyczne zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, więc te deklaracje Trumpa raczej nie mają pokrycia w rzeczywistości.
10: A można mówić o dwutorowej strategii Rosji? Znaczy z jednej strony sygnały gotowości do rozmów, do jakiegoś zmniejszenia napięcia, no a z drugiej strony przecież z naszej perspektywy no eskalacja wprost działań wojskowych. Dodajmy do tego to, co wydarzyło się w Litwie i zestrzelenie przecież przez myśliwce NATO rosyjskiego drona.
11: Nie znam w historii negocjacji rosyjskich czy Federacji Rosyjskiej sytuacji, kiedy Rosja negocjowała nie eskalując, ewentualnie nie będąc zmuszona do negocjacji z różnych względów. Wtedy dopiero włodarze Rosji, niezależnie kto władzał na Kremlu, przechodzili do negocjacji takich praktycznych i tutaj trzeba na to zwrócić uwagę. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, w mojej ocenie dopiero po tej zimie możemy myśleć o jakimś negocjacjach, które mogłyby spowodować jakieś realne skutki. Już nie mówię o jakimś pokoju, bo trudno mi w tej chwili to określić, ale biorąc pod uwagę kalendarz zarówno rosyjski, jak i zachodu, biorąc pod uwagę wybory, biorąc pod uwagę też dynamikę pola walki i zimę, którą Ukraina musi przetrwać, to chyba ten okres będzie dla Rosji, biorąc pod uwagę interesy Kremla, najbardziej wydajny do prowadzenia takich negocjacji.
10: A pójdźmy jeszcze dalej w tę analizę. Dlaczego akurat, no zakładam, że wiosną taka pierwsza jaskółka zmiany miałaby się wydarzyć? Wymienił pan te wszystkie wydarzenia, które się na to składają, a co wpływa na to, że to nie może się wydarzyć teraz?
11: Ponieważ zbliżają się wybory do Dumy w Federacji Rosyjskiej. Oczywiście to nie są jakieś wybory demokratyczne, ale jednak to jest jakiś sposób oceny przychylności społeczeństwa do obecnych władz Kremla. To też jest sposób usadowienia się nowych fortun i spadek znaczenia starych fortun w całym systemie gospodarczo-społeczno-politycznym Federacji Rosyjskiej, bo wojna pozwoliła Putinowi zmienić tutaj konfigurację, sformatować na nowo tutaj pewne relacje wewnątrz polityki tej gospodarki. I tutaj jedne fortuny powstały, inne zostały jakby utrącone i ten czas będzie potrzebny do tego, żeby jakby okrzepłe te zmiany. Między innymi wybory w Dumie są takim obszarem, który pozwala krzepnąć się nowym zdobyczom, a też próba jest odzyskania tych utraconych.
10: Zastanawiam się, czy ten wachlarz eskalacji ma jakiekolwiek granice, no bo przecież w poprzednich tygodniach obserwowaliśmy akty sabotażu związane z podpaleniem na przykład zakładów w Skarżysku Kamiennej. Teraz przy granicy z Polską obserwujemy atak na kolej. O dronach przelatujących w okolicach granic NATO no właściwie mnożymy te informacje. Ten rosyjski wachlarz ma jakąś granicę?
11: Znaczy, jeśli chodzi o same takie praktyczne działanie, to w tej szarej strefie pod progiem wojny, czyli pod progiem użycia artykułu 5, Rosja będzie cały czas testować nasze zdolności, ten próg bólu, jednocześnie dokonując erozji naszej odporności, bo takie działania i brak reakcji na takie działania też podkopuje zaufanie do funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa czy sojuszu. Zresztą widzimy w przestrzeni informacyjnej, że każde tego typu działanie jest jak gdyby mocno ewoluowane przez rosyjskie działania informacyjne. I tutaj no, mówienie, że nie nasza wojna czy słaby sojusz są na porządku dziennym, więc jakby to przemawia za tym. Natomiast są też takie skrajne działania, które Rosja też rozważa jako szybkie wskoczenie w bardzo taką bardzo ostrą eskalację, nawet z użyciem albo groźbą użycia broni nuklearnej.
10: A co na to wskazuje? Gdzie możemy się o tym dowiedzieć? Jaka analiza albo jakie dane mogłyby na to wskazywać?
11: No, dane są dosyć jednoznaczne, ponieważ Rosjanie od początku tego roku prowadzą dosyć intensywne ćwiczenia wojsk strategicznych, co jest dosyć nietypowym, ekstraordynaryjnym działaniem Federacji Rosyjskiej, gdyż takie ćwiczenia zazwyczaj odbywają się pod koniec roku, w grudniu. Innym takim elementem bardzo ważnym, ale mniej może spektakularnym, to są ćwiczenia obrony cywilnej, czyli całego systemu odporności państwa rosyjskiego. I one też miały miejsce już w marcu tego roku. Też ekstraordynaryjne, ponieważ połączone z takim sezonowym ćwiczeniem dotyczącym pożarów, ale też był bardzo duży komponent obrony cywilnej w tym zaangażowany. Oczywiście to też trzeba brać pod uwagę, że to jest wynikiem oddziaływania ukraińskiego w przestrzeni tutaj Federacji Rosyjskiej, uderzeń na obiekty tutaj, szczególnie infrastruktury energetycznej. Ale nie zmienia to faktu, że to są działania dosyć specjalne, jeżeli chodzi. Rosja zawsze, szykując się do jakiejś eskalacji, ćwiczy swoją odporność. Tak samo miało miejsce to w 2022 roku.
10: Podpułkownik rezerwy Maciej Korowej, były oficer służby wywiadu wojskowego MON w pierwszym programie. Rozmawiamy o rosyjskim dronie w Bałtyku i o tym właśnie teraz, ale także o aktach sabotażu, o eskalacji rosyjskiej. To przejdźmy do Bałtyku. W rejonie Rusinowa wczoraj po południu wyłowiono drona, który według Ministerstwa Obrony Narodowej jest rosyjskim modelem, najprawdopodobniej w nowej wersji. Systemy nie odnotowały naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, więc można przypuszczać, że ta maszyna przydryfowała gdzieś z dalszej lokalizacji. A co my możemy z tego wywnioskować? I z pańskiego doświadczenia, być może z pańskiej analizy, co się dzieje teraz z tym sprzętem? Ktoś go podjął, sprawdził, opracowuje go?
11: No, jest w tej chwili, na pewno na samym początku został jak gdyby zbadany przez pirotechników i specjalistów od broni chemicznej, bo to też tego typu środki rozpoznawcze, szczególnie dalekiego rozpoznania, są specjalnie też w sposób zabezpieczane pod względem chemicznym, czy też pod względem materiałów wybuchowych, który miał doprowadzić na przykład do zniszczenia dronu w przypadku, kiedy zostanie stracony.
10: Czyli jeśli dobrze rozumiem, później... to też może być dron zwiadowczy, on niekoniecznie musi być ofensywny w takim kinetycznym tego słowa znaczeniu?
11: Niezależnie od tego, czy jest to dron zwiadowczy, czy to jest dron niezwiadowczy, no taka procedura istnieje, bo po prostu nie mamy do samego końca pewności, z czym mamy do czynienia. Dopiero później specjaliści, którzy wchodzą już na zabezpieczony sprzęt, mogą badać dokładnie, powiedzmy, wnętrzności tego dronu i sposób wykonania i sposób to, co przenosi, w którym stwierdzając, czy to był dron uderzeniowy, czy to był dron wabik, czy to był dron rozpoznawczy. I wtedy będziemy wiedzieli więcej, no ale na razie póki co komunikatów tutaj państwowych nie ma. Czekajmy na to, co stwierdzą śledczy i będziemy mieli wtedy pewność. No, natomiast jeżeli mógłbym się pokusić o jakąś spekulację tutaj na antenie, to moim zdaniem, a to nie jest pierwszy przypadek takich dronów, które zostały wyłowione, bo też i w Estonii, i w innych miejscach tutaj nad Bałtykiem sporadycznie były one znajdowane. Natomiast w takiej konfiguracji dron po raz pierwszy. Ja bym powiązał to z tymi działaniami na granicy, które miały miejsce niedawno. Ja powiązałbym to też w tym samym czasie z alarmem nad Wilnem i tutaj zamknięciem przestrzeni powietrznej nad Litwą. I moim takim zdaniem Rosjanie testują ten korytarz bałtycki, korytarz północny, który jest dosyć specyficzny, jest mało obsługiwany przez środki rozpoznawcze, radiolokacyjne, no i pozwala tutaj atakować państwa właśnie w głębi, mówię o państwach tutaj w obszarze basenu Morza Bałtyckiego, z takich kierunków, gdzie są najbardziej podatne. No tutaj przecież na wybrzeżu mamy sporo instalacji strategicznych, energetycznych, tak samo Niemcy, tak samo Szwedzi. I ten dron mógłby służyć właśnie do rozpoznania tras, czy w takich warunkach atmosferycznych tego typu drony mają odpowiednią wydajność do prowadzenia tego typu operacji.
10: A ile można dowiedzieć się z przejęcia takiego drona? To znaczy jego konstrukcja, elektronika, może system sterowania, nawigacji, jakieś komponenty, które tam są zastosowane. One mogą dostarczyć polskim, sojuszniczym służbom jakiejś wartościowej wiedzy o rosyjskich zdolnościach, bo może działa to w dwie strony i przez to można by na przykład opracowywać skuteczniejsze sposoby wykrywania albo zwalczania takich maszyn.
11: No, to jest zawsze kopalnia wiedzy, w zależności z jakim dronem mamy do czynienia. Jeżeli to był dron właśnie takiego prostego typu, więc te proste urządzenia zazwyczaj są znane, bo tych dronów Rosja buduje dziesiątki tysięcy i one w Ukrainie są, nie są rzadkością po prostu i mamy jak gdyby proces technologicznego drona znany. Natomiast po częściach czy po sposobie możemy poznać, gdzie był tworzony albo kiedy był tworzony. Do tego, jeżeli zachował się dobrze cały komputer pokładowy, powiedzmy tak ogólnie, tego dronu, możemy szczytać jego prawdziwy lot i też jego prawdziwe cele, które miał realizować. Więc to zdobycie całego dronu, nawet jeśli jest troszeczkę uszkodzony, ze sprawnymi elementami, szczególnie tymi elektronicznymi, to jest kopalnia wiedza dla służb. Tutaj na pewno jest to wykorzystywane.
10: Chciałbym zapytać jeszcze o incydent związany z Litwą i zestrzeleniem przez samoloty sojusznicze drona, który najpewniej nadleciał z okolic Białorusi. O tym informowało Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Litwy. A czy to jest tak, że zestrzelenie pierwsze albo jedno z pierwszych, a więc no, dość taka zdecydowana reakcja, to jest no, pewnego rodzaju przetarcie, otwarcie drogi, że również na przykład polskie służby, polskie myśliwce mogłyby zestrzeliwać drony na wysokości polskiej granicy?
11: No to jest pewnie dobra droga, ponieważ lepiej zestrzeliwać cel przed naszą granicą niż nad naszym niebem. Wiemy, jak to się kończy. Mieliśmy wypadki, które kończyły się też tragicznie. Więc takie strzelanie nad własnym terenem, kiedy państwo działa w reżimie pokojowym, jest dosyć, powiedzmy, niebezpieczne dla obywateli. Więc zwalczanie celów jeszcze przed granicą jest, powiedzmy, najbardziej wydajnym elementem. I tutaj może być to pewnego rodzaju przetarcie. Tylko zbudowanie takiej strefy obrony powietrznej wschodniej flanki NATO albo wschodnich państw tutaj Unii Europejskiej poprzez budowanie stref, choćby na przykład na Ukrainie, będzie brane przez Rosję jako wejście do wojny. Zresztą to było też komunikowane przez rzecznika Kremla, Pieskowa, ale mówię, to jest politycznie bardzo trudne, ale z praktycznego punktu widzenia takiego wojskowego nie jest jakimś wielkim problemem, żeby coś takiego zrobić. Nawet w granicach naszego prawa, które w tej chwili funkcjonuje, jeżeli mówimy o prawie polskim, to takie działanie jest zdolne.
10: Podpułkownik rezerwy Maciej Korowej, były oficer służby wywiadu wojskowego MON, gościu w pierwszym programie. Bardzo dziękuję.
11: Dziękuję bardzo.
10: A po godzinie 7:00 wtorkowy poranek, na który zapraszam Maciej Kluczka.
7: Zapraszam serdecznie. Będziemy odpowiadać na ważne pytania dotyczące bezpieczeństwa, ale także bezpieczeństwa finansów państwa, bo chociażby Rada Fiskalna ostrzega przed budżetem na 2027 rok. Widzą eksperci kilka poważnych mankamentów. Jakie i dlaczego i co z tego wynika, zapytam już za chwilę eksperta, bo tuż po 7:20 pierwszy gość, członek Rady, ale też zajrzymy do Sejmu. Czterodniowe posiedzenie dzisiaj się rozpoczyna. W jego trakcie miało być spotkanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw prawa aborcyjnego. Spotkania nie ma. Dlaczego? Członkini komisji będzie naszym gościem, ale to tylko niektóre z tematów.
10: Po godzinie 7:00 Maciej Kluczka zaprasza państwa na wtorkowy poranek, a pierwszy program dobiega końca. Program realizowała Liwia Prądzyńska, wydawała Róża Rumińska, Jakub Żebrowski. Ja nazywam się Szymon Kępka. Dziękuję państwu za dziś. Usłyszymy się jeszcze dzisiaj w planie działania o 13:40. Do usłyszenia.
12: Ostatnie 30 lat to jest kompletna zmiana krajobrazu. Na przykład lodowce, które tak podziwialiśmy, dzisiaj cofnęły się o połowę.
13: Takie wygrzane owoce, one też zmieniają swoją strukturę wewnątrz. Nie dojrzewają w taki sposób, jak powinny, czyli powoli, bo roślina w momencie takiego wysokiego upału, to jest dla rośliny po prostu stres.
14: Wprowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Jest to bardzo ciężki czas dla schroniska. Nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
15: Jeżeli ktoś może i spodziewa się na przykład jazdy pociągiem PLK pozbawioną klimatyzacji, no to rzeczywiście może sobie lepiej odpuścić na tą podróż, zyskać te pieniądze i pojechać dzień później lub dwa, jeżeli możemy oczywiście.
16: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Reklama. Topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
18: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Nocny atak Rosji na Ukrainę poderwał polskie myśliwce. Alerty już zostały odwołane. Tymczasem służby ustalają pochodzenie drona znalezionego koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Poznaliśmy zdobywców nagród Emmy, czyli tzw. telewizyjnych Oscarów. Jest wtorek, 15 września. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM, bo wybiła właśnie godzina 7. Zagrożenie zostało odwołane, ale w nocy wojsko poderwało samoloty w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali alert RCB. O szczegółach Marcin Starzec.
4: Myśliwce, które Polska poderwała około 4 godzin temu w związku z nocnym rosyjskim atakiem na Ukrainę, wróciły już do bazy. Poinformowało o tym dowództwo operacyjne. W komunikacie zapewniono, że żadna obca maszyna nie naruszyła polskiej przestrzeni powietrznej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z tymi atakami rozesłało w nocy alert do osób na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. RCB podkreśliło, że sytuacja jest monitorowana i apeluje o śledzenie komunikatów. Około godziny 4 ostrzeżenia zostały odwołane. Marcin Starzec, TGFM.
3: Myśliwce NATO zestrzeliły drona, który wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy na wschód od Kowna. Bezzałogowca zestrzelono nad obszarami wiejskimi i nie ma informacji o ewentualnych ofiarach wśród mieszkańców, ani o wyrządzonych szkodach. Niemniej na miejsce udały się służby cywilne i wojskowe. W związku z trwającą zbrojną agresją Rosji na Ukrainę władze Litwy w ostatnich miesiącach wielokrotnie wydawały ostrzeżenia o możliwym zagrożeniu powietrznym. Zestrzelenie drona w litewskiej przestrzeni powietrznej było pierwszym tego rodzaju przypadkiem. Tymczasem polskie służby ustalają pochodzenie i zastosowanie drona znalezionego w rejonie plaży w Rusinowie koło Jarosławca w województwie zachodniopomorskim. Premier i szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że nic nie wskazuje na to, by maszyna była wycelowana w Polskę, a dron nie był uzbrojony. Tomasz Węsk.
5: Wstępne oględziny wskazują, że z Bałtyku został wyłowiony dron typu Gerbera, a więc stosunkowo prosta maszyna, która często służy między innymi jako wabik i cel podczas ćwiczeń. Jak mówi Juliusz Sabak z portalu obronnego, mogła ona zostać utracona w zupełnie innym miejscu.
6: Okazało się, że albo nie opłaca się, albo nie ma sensu go odzyskiwać i on sobie przydryfował. To jest moim zdaniem najbardziej prawdopodobna wersja, to trzeba by spytać specjalistów, jakie prądy morskie i skąd tam mogłyby go przynieść, bo to się na pewno da policzyć.
5: Ekspert techniki wojskowej i lotniczej nie wyklucza jednak zupełnie również innego scenariusza.
6: Że on sobie tam przyleciał cichaczem, żeby robić jakieś rozpoznanie zachodniego Pomorza. Mniej prawdopodobne, chociażby ze względu na zasięg.
5: Dlatego, że podstawowy zasięg Gerbery pomiędzy 300 a 600 kilometrów jest stosunkowo niewielki. Można go jednak wydłużyć, dodając proste zbiorniki z paliwem zrobione chociażby z butelek po napojach. Tomasz Węskę, TOK FM.
3: Najpierw audyt, potem nowy statut i unormowanie relacji z Ministerstwem Sportu. To plany nowego szefa PKOL-u. Został nim Marian Kmita, dotychczasowy wiceprezes i szef sportu w Polsacie. Zarząd komitetu uznał wczoraj, że dotychczasowy prezes Radosław Piesiewicz nie może nim kierować z aresztu, gdzie trafił po postawieniu zarzutów w aferze Zonda Krypto. Błażej Kulesza.
7: Radosław Piesiewicz formalnie prezesem pozostaje, ale nie będzie mógł kwestionować po ewentualnym wyjściu na wolność decyzji Mariana Kmity.
8: Chcemy definitywnie zakończyć status Radosława Piesiewicza i chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu PKOL-u. W zasadzie może nawet chcemy go napisać od początku.
7: Ma to się wydarzyć do wyborów, czyli do kwietnia przyszłego roku. Do tego czasu tematem numer jeden ma być audyt finansów, mówi Adam Konopka, wiceprezes PKOL.
9: No na pewno musimy obejrzeć dokumenty finansowe, zobaczyć dokumenty umów, które są zawarte. To jest to, co ja bym chciał zobaczyć.
7: W ciągu dwóch najbliższych tygodni mamy poznać aktualny stan finansów, ale już wiadomo, że zaległości komitetu liczone są w milionach złotych. Błażej Kulesza, TOK FM.
3: Prawie 8 zł za benzynę, prawie 9 za diesla. Od wiosny ceny paliw na stacjach wzrosły o 1/3. Nie mamy wyjścia, mówią kierowcy w Białymstoku reporterowi TOK FM.
10: Ciężko?
11: Płacimy i płaczemy, no co jest? Co zrobimy? Życie, panie, życie.
12: Płacić więcej, a mniej paliwa zaraz. Także no niestety. Za te pieniądze to ja miałem zawsze pełny zbiornik, a teraz nawet pół nie ma.
3: Minister finansów Andrzej Domański zapewnia, że rząd analizuje sytuację, ale o powrocie dopłat do paliwa nie ma na razie mowy.
13: Widzimy, co dzieje się w Cieśninie Ormus, widzimy, co dzieje się z kluczową infrastrukturą na Bliskim Wschodzie. Natomiast tych pieniędzy w budżecie w tej chwili nie ma.
3: Rząd pracuje nad nowym projektem o nadmiarowych zyskach wielkich koncernów, co dałoby budżetowi zastrzyk finansowy, a PiS apeluje o interwencję. interwencję i składa swój projekt o obniżce VAT-u do 8% i akcyzy do stawek minimalnych. Polityczne trzęsienie ziemi w Gdyni. Rozpadła się koalicja rządząca miastem. Wczoraj został odwołany przewodniczący Rady Miasta Tadeusz Szemiot z Koalicji Obywatelskiej, a porozumienie z prezydent Aleksandrą Kosiarek zostało zerwane. To efekt trwających od miesięcy tarć i politycznych sporów o stanowiska, których szczegóły zna Paweł Radziewicz.
1: Rządzącej Gdynią koalicji trzeszczało od dawna. Pęknięcie wywołały naciski na skład gabinetu prezydent Aleksandry Kosiorek.
10: To była tak, jedna z kropli, która przelała czarę goryczy. Wniosek o odwołanie wiceprezydenta postrzegałam jako zemstę za niezgodzenie się na osoby z nadania politycznego.
1: Intencje politycznego rozwodu w niespodziewany, ale skuteczny wniosek o odwołanie przewodniczącego Tadeusza Szemiota przekuły wspólnie zaplecze prezydentki Samorządność, PSL i PiS.
14: Jest to sojusz mniejszych formacji, które wszystkie postanowiły, żeby bić większego i tutaj dogadanie się w tej jednej sprawie, no jak się okazuje, było łatwe.
1: Trudne może być teraz rządzenie Gdynią z wciąż silną, ale rozdrażnioną koalicją obywatelską w opozycji. Z Gdyni Paweł Radziewicz, TOK FM.
3: Najważniejsze nagrody telewizyjne Emmy rozdane. Wielkim zwycięzcą został serial Wdowia Zatoka, który w sumie zdobył 14 statuetek. Pierwszy sezon historii o burmistrzu, który ignoruje klątwę i próbuje zamienić odciętą od świata wyspę w atrakcję turystyczną, został uznany między innymi za najlepszy serial komediowy.
15: Bardzo dziękujemy. Dziękujemy Akademii, a także złowrogiej istocie z wyspy, która powierzyła nam swoją historię. Dobra, podawajcie teraz poncz. Wielkie, wielkie dzięki.
3: Mówiła przedstawicielka produkcji Wdowiej Zatoki Katie Dippold. Najlepszym serialem dramatycznym drugi rok z rzędu okazał się The Pitt. W kategorii miniserial zwyciężyli Chętni na seks. Dziś najwięcej chmur we wschodniej połowie kraju, a na zachodzie przewaga słońca. Rano w regionach wschodnich słaby deszcz i mrzawka, a w późniejszych godzinach miejscami przelotny deszcz. Na termometrach od 19 stopni na wschodzie i północy do 22 w centrum i 25 stopni na południowym zachodzie. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, tam w okolicach 17 stopni.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Wtorkowy poranek TOK FM, Maciej Kluczka, dzień dobry, zapraszam. Mamy 15 dzień września, szanowni państwo, połowa września, chciałoby się zapytać, kiedy to lato zleciało, a poranek wtorkowy przynosi nam ciekawe informacje, zarówno w prasie, jak i na portalach informacyjnych, między innymi na TVN24.pl, to jest informacja wspólna superwizjera TVN24 i Wirtualnej Polski. Wiemy już, kim jest pan X. Pamiętamy, pan X pojawił się we fragmencie zeznań Przemysława Krala, który na ostatnim posiedzeniu Sejmu zacytował Donald Tusk, chcąc pokazać powiązania szefa zbankrutowanej giełdy Zonda Krypto z ludźmi Prawa i Sprawiedliwości, a i też wywrzeć swego rodzaju presję na opozycję, by może przed głosowaniem w sprawie odrzucenia trzeciego weta prezydenta w sprawie ustawy o kryptowalut zmienili zdanie. Jak wiemy, zdania nie zmienili. A dziś między innymi Michał Fuja z Superwizjera przynosi nam informacje o panu X. Ale przypomnijmy ten cytat. Pan X obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to załatwi mi ułaskawienie. To właśnie o ten fragment protokołu chodzi. Jak ustalili reporterzy tych dwóch redakcji, to Tomasz Sakiewicz, prezes i współwłaściciel telewizji Republika. Chciałoby się powiedzieć, informacja nie jakoś bardzo zaskakująca, a stacja mówi dziś o prowokacji rządu, a prokuratura już sprawdza jej relacje z giełdą. Na stronie właśnie tofan24.pl bardzo szeroki artykuł, długi artykuł na ten temat, między innymi o tym, jak wyglądały kulisy organizacji konferencji CPAC konserwatystów w Stanach Zjednoczonych, ale też w Polsce w maju 2025 roku, kiedy to jeszcze właśnie kandydat Karol Nawrocki brał udział w tym wydarzeniu, ale ja tutaj szukam właśnie dla państwa jeden z fragmentów artykułu dotyczący wydarzeń z jesieni 2025 roku, a więc wtedy już prezydentem był Karol Nawrocki, ale tutaj chodzi przede wszystkim w tym fragmencie o relację Krala z Sakiewiczem, bo wtedy właśnie jesienią, no właśnie rok temu, ta relacja przestała być tylko reklamowa, bo pewnie państwo wiedzą, że pracownicy Telewizji Republika, ale też politycy PiS-u często atakują inne redakcje, że też przecież reklamowały zonda krypto, po pierwsze w mniejszej mierze, a po drugie te same redakcje potrafiły mówić o kolejnych zastrzeżeniach dotyczących tego biznesu, tego sposobu inwestowania. No a telewizja, biznes Tomasza Sakiewicza nie tylko, że reklamował to i zachęcał, ale i wchodził w kolejne, a przynajmniej zamierzał wchodzić w kolejne układy, umowy z Zonda Krypto. A w tym czasie sprawą reklam Zonda Krypto zainteresował się już Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przypominają dziennikarze, 22 września 25 roku skierował do Telewizji Republika pismo, w którym zażądał wskazania wszystkich audycji dotyczących giełdy, audycji i nie reklam, i wydania ich zapisów w ciągu 7 dni. Chodziło o to, czy te spoty w audycjach też były oznaczone prawidłowo jako reklamy i czego dotyczyły. Równolegle w Republice toczyły się rozmowy o czymś większym, o objęciu przez spółkę Krala od 5 do nawet 20% akcji telewizji.

Witam wszystkim Państwu dzisiaj lekturze. Pewnie jeszcze będziemy do niego wracać. Ja przechodzę do Rzeczpospolitej, bo tam bardzo ciekawy sondaż, który zresztą będzie korespondować z naszą pierwszą rozmową Poranka TOG FM. Będzie profesor Jacek Tomkiewicz z Rady Fiskalnej naszym gościem, a tutaj sondaż Rzeczpospolitej na pierwszej stronie. Respondenci otrzymali pytanie. Co powinien zrobić rząd, żeby zmniejszyć deficyt w budżecie państwa? Ciekawe wyniki, bo niemal 40% odpowiada zmniejszyć wydatki socjalne. Niemal 20% podwyższyć podatki. Zmniejszyć wydatki na zbrojenia, niemal 17%, a pożyczyć brakujące pieniądze 7%. Jednocześnie 30% nie ma zdania na ten temat. Ale generalnie wynika z tego sondażu i z innych odpowiedzi, szanowni państwo, to, że nie chcemy, by kraj żył na kredyt. Społeczeństwo zdaje się więc być gotowe na budżetowe zaciskanie pasa. Woli to niż dalsze pożyczanie pieniędzy i wzrost deficytu. Myślę, że Polacy instynktownie rozumieją, przez analogię do swoich budżetów domowych, że wysoki deficyt i dług to coś złego, komentuje Karol Pogorzelski, ekonomista banku PKO. Finanse publiczne wymagają więc pilnej naprawy, a z punktu widzenia rządzących wyniki sondażu mogą być dobrą wiadomością. Czego finanse publiczne przede wszystkim potrzebują w tej drodze do naprawy i czy to jest droga w ogóle osiągalna, przynajmniej jej cel, będę zaraz pytać. A jak już jestem przy Rzeczpospolitej, to przenoszę się na stronę trzecią, bo tam kolejne ciekawe wątki. Znowu wracamy do kwestii zonda krypto, chociaż nie wprost, ale do PKOL-u. Wiemy, że od wczoraj mamy nowego pełniącego obowiązki, pana Mariana Kmitę. No i będzie miał, szanowni państwo, sporo roboty do zrobienia do końca kadencji, która kończy się w kwietniu, bo jak ustaliła Rzeczpospolita właśnie, PKOL dostał, jak to tytułują autorki artykułu, dziwną pomoc od żony prezesa. W 2024 roku Polski Komitet Olimpijski pożyczył od 3 prywatnych podmiotów niemal 6 milionów złotych. Kto był wśród tych podmiotów? Agnieszka Piesiewicz, żona prezesa. A sprawę bada gdańska prokuratura. To, jak piszą Izabela Kacprzak i Grażyna Zawadka, nieznany wątek afery w Komitecie Olimpijskim, bo dotyczy nietypowych, nieoprocentowanych pożyczek udzielanych PKOL w ramach umowy o cesję wierzytelności. Jedną z nich o wartości ponad 2 milionów, jedną z nich o wartości ponad 2 milionów złotych udzieliła właśnie Agnieszka Piesiewicz. Ale drugą, Ewa Bachańska, żona Grzegorza Bachańskiego, prezesa Polskiego Związku Koszykówki. Potwierdziliśmy, że wątek ten jest badany przez prokuraturę w Gdańsku, która prowadzi śledztwo dotyczące malwersacji w Komitecie Olimpijskim. Chciałoby się powiedzieć stajnia Augiasza. Gdzie się człowiek, czego się człowiek nie dotknie w komitecie, to zaczyna brzydko pachnieć, a wręcz śmierdzieć, nie owijajmy w bawełnę. I na koniec Gazeta Wyborcza i tam na stronie drugiej, bardzo dosadny, ale też uzasadniony, nie oszukujmy się, komentarz Bartosza Wielińskiego na temat kolejnych aktów dywersji ze strony Rosji, co one oznaczają, co też mogą nam prognozować i krótki fragment dla państwa. To już nie są podpalenia magazynów czy hakerskie ataki. To działanie na progu wojny. Patrząc na rosnącą intensywność rosyjskich prowokacji, trzeba się liczyć z możliwością jeszcze większej eskalacji. Z tego, co przedostało się do opinii publicznej, wynika zresztą, że przed takim scenariuszem przestrzega amerykański wywiad. Rosja na froncie w Ukrainie ponosi straty, traci teren. Ukraińskie ataki dronami z kolei niszczą jej zaplecze, dezintegrując sektor naftowy i zaopatrzenie. Trwająca piąty rok wojna stała się więc dla Putina katastrofą. Rosyjski tyran jest jak tygrys zagoniony do klatki. By przetrwać, będzie zdolny do najbardziej desperackich posunięć. A dla Polski oznacza to najpoważniejszy kryzys od zakończenia II wojny światowej. Jego stawką są nasze bezpieczeństwo, suwerenność i przyszłość. Bartosz Wieliński swój komentarz kończy taką myślą.
W najczarniejszym scenariuszu Rosja już nas nie będzie.

0: będzie testować, tylko w nas uderzy. Na granicy, w środku kraju, pociskami, za pomocą sabotażystów. Państwo i społeczeństwo muszą być na to w pełni gotowe. Czeka nas przejście w tryb wojenny. Czy jesteśmy już w tym trybie wojennym? Czy umiemy w niego wejść? I co to oznacza w ogóle? Będę też pytać Joannę Kluzik-Rostkowską z Sejmowej Komisji Obrony, posłankę Koalicji Obywatelskiej. Będzie naszym gościem o godzinie 8. Jeszcze dopełnienie tego tematu w obszernym wywiadzie z generałem Stanisławem Koziejem, byłym szefem BBN-u. W Gazecie Wyborczej również. Na pytanie, czy w sojuszu jest dziś państwo, które mogłoby ulec rosyjskiemu szantażowi, to ciekawe pytanie właśnie o jedność sojuszu. Generał odpowiada, że NATO wciąż pozostaje zwartym sojuszem, że na konwencjonalną agresję Rosji nikt na Kremlu się raczej nie zdecyduje, ale oczywiście będą szantaże, będą dywersje i kluczem do powstrzymania Rosji są zdolności przeciwzaskoczeniowe. To czy będziemy zawczasu na ten skok przygotowani? No i według generała dobrym prognostykiem jest to, że mimo oczywiście różnych nietypowych wypowiedzi Donalda Trumpa, to jednak współpraca wywiadowcza amerykańsko-polska, amerykańsko-natowska w ramach NATO z sojusznikami działa. Chociażby informacje z raportu CIA, które także dotarły do polskich polityków, są tego dowodem. To taki dobry punkt w tym trudnym temacie. Za chwilę informacje. Po nich doktor habilitowany Jacek Tomkiewicz, członek Rady Fiskalnej i profesor Akademii Leona Koźmińskiego.
1: Autopromocja.
2: Krzysiek, co lubisz być rodzicem?
3: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
2: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
3: Pogadajmy o tym.
2: Czas rodziców, sobota po 13:00.
3: Ula Malko,
2: Krzysztof Chorwat.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 7:20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. To prawdopodobnie rosyjska Gerbera, ale nie wiadomo, jak Rosjanie stracili drona, bo być może wpadł do Bałtyku na wodach międzynarodowych i przedryfował w pobliżu polskiej plaży. To aktualne dane dotyczące bezzałogowca znalezionego wczoraj na wysokości Rusinowa, niedaleko Darłowa w Zachodniopomorskiem. Na razie nie ma więcej informacji i nie ma na nie co liczyć. Jak mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, trzeba być w tej sprawie bardzo ostrożnym. Śledztwo w sprawie odnalezionego bezzałogowca ma prowadzić prawdopodobnie szczecińska prokuratura. Łatwiej będzie można stracić prawo jazdy, będą też wyższe mandaty. Rząd zajmie się dziś zaostrzeniem kar dla kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. To po katastrofie kolejowej pod Radomiem, w której zginęła jedna osoba, a kilkanaście zostało rannych. System e-zdrowia zyskał już automatycznego strażnika, który blokuje nieprawidłowe recepty już w gabinecie lekarskim. Jeśli na recepcie zabraknie dokładnego dawkowania lub czasu trwania kuracji, lekarz po prostu jej nie wyśle. Ma to ukrócić tak zwane recepty śmierci z absurdalnie zawyżonymi dawkami leków, ale jednocześnie w niektórych miejscach oznacza to powrót papierowych recept. Teraz w TOK FM czas na informacje sportowe.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam. To będzie mecz o pierwsze miejsce w grupie. Polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy zagrają dziś w Sofii z Ukrainą. Nasi rywale wygrali wczoraj z Portugalią 3-0, są więc wciąż niepokonani w turnieju. Biało-czerwoni też nie przegrali jeszcze meczu. Wygrali gładko 3 razy po 3-0, ale dziś tak łatwo już nie będzie, mówi asystent Nikoli Grbicza, trener Maciej Kołodziejczyk.
13: To będzie nasze już trzecie oficjalne spotkanie z tą drużyną w tym sezonie reprezentacyjnym. Dwa ostatnie spotkania kończyły się naszym zwycięstwem, ale trzeba przyznać, że były to bardzo trudne spotkania i na takie spotkanie nastawiamy się również teraz. Zespół z Ukrainy jest bardzo ofensywnym zespołem, zarówno jeżeli chodzi o element zagrywki, jak i ataku.
12: Dużą niespodziankę na Mistrzostwach Europy sprawiła wczoraj Grecja, pokonując Słowenię 3-1. To grupa A, w której niepokonani są wciąż Włosi i Czesi. Trwa za to koszmar Holendrów, którzy przegrali wszystkie mecze. Wczoraj lepsza po tiebreaku była Serbia. Magdalena Fręch pokonała Japonkę Nao Hibino 6-1-6-4 i awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Guadalajarze. Kolejną rywalką rozstawionej z numerem 7 Polki będzie Amerykanka Caroline Dolheid. A już za tydzień do gry powinien wrócić Jannik Sinner, lider światowego rankingu, który opuścił US Open, zgłosił się do turnieju rangi ATP 500 w Wiedniu. Piast Gliwice w meczu kończącym 8 kolejkę Ekstraklasy wygrał na wyjeździe z Radomiakiem 2-0 i awansował na 5 miejsce w tabeli. Liderem jest Górnik Zabrze, który w hicie weekendu pokonał Lecha Poznań. Kolejorz spadł na 3 miejsce, a druga jest Legia Warszawa. Tabelę wciąż zamyka Raków Częstochowa, choć w weekend wygrał pierwszy mecz w tym sezonie. A już jutro rusza Liga Europy. W fazie ligowej zagrają Jagiellonia i Lech. Zespół z Białegostoku zacznie jutro w Grecji od meczu z Olympiakosem Pireus. Kolejorz w czwartek zagra w Londynie z Crystal Palace. I jeszcze koszykówka, bo Dziki Warszawa walczą o awans do Ligi Mistrzów FIBA. W pierwszym meczu turnieju eliminacyjnego w bułgarskim Samokowie polska drużyna wygrała z BK Opawa 116-99. Jutrze Dziki zagrają z VfL Riga, który wygrał z azerskim Landau Lions 105-88. Pewni udziału w fazie grupowej są mistrzowie Polski Legia Warszawa, którzy w grupie B zmierzą się z Galatasaray Stambuł, SIK Strasburg i Cibono Zagrzeb.
11: Przelotny deszcz możliwy na północnym wschodzie, w pozostałych regionach padać nie powinno i przeważnie powinno być słonecznie. Termometry pokażą od 20 stopni na Podlasiu, Pomorzu i Lubelszczyźnie, przez 21 na Mazowszu, do 23 na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Pierwszym gościem wtorkowego poranka TOK FM jest doktor habilitowany Jacek Tomkiewicz, członek Rady Fiskalnej i profesor Akademii Leona Koźmińskiego. Dzień dobry.
14: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Rada Fiskalna po raz pierwszy w historii Polski, a też działa od niedawno, od stycznia tego roku, wydała opinię o projekcie budżetu państwa. No, mamy wysoki deficyt budżetowy, szybko narastający dług publiczny i zdaniem państwa, zdaniem ekspertów, brak działań po stronie rządzących, które zmierzałyby do poprawy sytuacji. Nie jest za dobrze, ale na początku tylko przypomnijmy, zaraz omówimy szczegóły raportu słuchaczom, kto wchodzi w skład Rady, jak państwo pracują i dlaczego raport został uwydany. Czy to wasz obowiązek?
14: Tak, to jest nasz obowiązek. Rada składa się z 7 członków. Obecnie jest nas 6, bo jeden jest niepowołany. Powołują nas, wskazują nas różne instytucje. Rada Dialogu Społecznego, czyli pracodawczy, czyli związki zawodowe, czyli szkolnictwo wyższe, Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwo Finansów, czyli jest cały szereg instytucji, które wskazuje kandydatów. Z tych kandydatów ci kandydaci przechodzą przesłuchanie w Sejmie, potem Sejm nad nami głosuje i zatwierdza nas Senat.
0: I kadencja członków trwa?
14: Różnie, 6-letnia, natomiast ta pierwsza jest trochę pomieszana, czyli różni członkowie mają różne kadencje, dlatego żeby nie było potem wymiany całego grona.
0: Na tak zwaną zakładkę.
14: Tak, czyli w moim przypadku jest 4 lata, tak? Czyli ja zacząłem pierwszy rok i jeszcze mam 3 z kawałkiem.
0: Wydanie raportu o budżecie to jest obowiązek zapisany w ustawie,
14: tak? To jest obowiązek,
0: tak?
14: Który wynika z ustawy o Radzie Fiskalnej, czyli projekt ustawy, to jest dokładnie mówiąc projekt ustawy budżetowej, który został przyjęty przez Radę Ministrów, trafia do nas, trafia do Rady Dialogu Społecznego. I my mieliśmy 14 dni na wyrażenie opinii, głównie w zakresie ewentualnego przekroczenia długu, 60% PKB wpisane w konstytucji, no i kwestii unijnych, tam są wydatki netto, reguły wydatkowe, czyli są parametry, które musimy skontrolować, no ale siłą rzeczy, żeby skontrolować te konkretne trzy parametry, my musimy popatrzeć na całość.
0: Właśnie, projekt budżetu rząd kilka tygodni dobrych temu przyjął, teraz to będą prace sejmowe. Czy większość sejmowa, rząd musi się odnieść do tych uwag?
14: Jeszcze nie.
0: Czy musi wdrożyć?
14: Do Sejmu trafia budżet na koniec września.
0: Tak, właśnie.
14: Tak, to czyli to jest wstępny projekt ustawy, a teraz będzie projekt ustawy. I tak, według zapisów ustawy rząd musi się odnieść do tego, co my tam wskazujemy. I zasada jest taka, że albo przyjmuje to, co my postulujemy, albo się wytłumaczy, tak? Czyli wskazuje merytoryczne argumenty, podejmuje polemikę z naszymi opiniami.
0: Czy, bo w raporcie takim największym ostrzeżeniem jest właśnie możliwość, a wręcz ryzyko, należy chyba powiedzieć, przejścia przez próg ostrożnościowy. Na jakim jest poziomie? Co on oznacza? Dlaczego został ustalony właśnie na takim poziomie?
14: Progów jest kilka. Mamy najważniejszy próg, który jest w Konstytucji. On mówi o 60% PKB. Natomiast ustawa o finansach publicznych wskazuje jeszcze kolejny, czyli 55% PKB. Czyli zasada jest taka, żeby nie walnąć w ścianę...
0: Relacja no to długu publicznego do PKB.
14: Żeby nie walnąć w ścianę, no to trochę wcześniej trzeba zwolnić, tak?
0: Bo wtedy państwo leży, czy państwo ma problemy?
14: 60% PKB przekroczenia to znaczy, że my w kolejnym roku nie możemy mieć deficytu. To jakbyś, to trzeba by obciąć 280 miliardów. To jest
0: nierealne wręcz.
14: Nie do zrobienia politycznie, ekonomicznie, makroekonomicznie. Dlatego mamy ten wcześniejszy próg, czyli 55% PKB, który mówi, że jeśli przekroczymy ten poziom, to trzeba zrobić przegląd wydatków, trzeba ograniczyć indeksację rent i emerytur tylko do inflacji, trzeba zamrozić płace w budżetówce, czyli jest...
0: A przed chwilą nauczyciele protestowali przed kancelarią premiera, chcemy więcej, no i uzasadnione to były, można powiedzieć, postulaty.
14: Nie, no jasne, że tak.
0: Wtedy,
14: krótko mówiąc, jak przekroczyłem 55%, no to mamy z automatu, tak zwana budżetówka ma zamrożone płace.
0: A jesteśmy bardzo blisko tego progu.
14: Tak, natomiast pamiętajcie państwo, że to nie jest wszystko takie proste, no bo kiedy my przekroczymy ten próg, to my się dowiadujemy w połowie kolejnego roku.
0: Mhm, czyli tak, trochę post factum.
14: Post factum, czyli w roku 2026 my się dowiadujemy, jaki był poziom długu do PKB, bo GUS musi wszystko policzyć, w poprzednim roku.
0: Okej, czyli to nie jest tak, że na biurku ministra finansów jest jakiś ekran czerwona, strzałka rośnie.
14: To jest przede wszystkim odnośnie do PKB. No, no GUS potrzebuje kilka miesięcy, żeby obliczyć poziom PKB, czyli jeśli byśmy przekroczyli, załóżmy ten poziom 55 w roku 2027, to my się dowiemy o tym w roku 2028, a budżet na rok 2028 już będzie uchwalony. Tak, czyli widzicie państwo, to jest przesunięcie w czasie co najmniej o 2 lata.
0: Pewnie słuchacze, którzy jadą do pracy albo może idą na zakupy i myślą o swoich finansach, a teraz też o finansach budżetu państwa, gdy tak szybko podejdą do tematu, to sobie przypomną. Wysokie wydatki na zbrojenia, też podwyżki, jeśli chodzi o wydatki na zwiększone wydatki na ochronę zdrowia, zapowiedziane zmiany podatkowe, drugi dodatkowy pośredni próg. Według pana tu należałoby coś zmienić, żeby ustrzec się przed przekroczeniem tych progów ostrożnościowych, czy w innym aspekcie należy wdrożyć środki zaradcze?
14: Jak to zwykle bywa, nie ma jednej prostej odpowiedzi. Natomiast warto zauważyć, że my w budżecie na przyszły rok zakładamy podwyżkę podatków, całkiem przyzwoite tempo wzrostu gospodarczego i w tym samym czasie zwiększa się deficyt. Mhm. Czyli mimo tego, że mamy dobrą sytuację gospodarczą, podnosimy podatki, czyli zwiększamy dochody, to nawiasem jest dyskusyjne, bo my wpisaliśmy dochody z podatków, których jeszcze nie ma. Tak?
0: Na przykład ten ryczałt zmieniony dla przedsiębiorców.
14: PIT,
0: pytanie, czy prezydent
14: podatek
0: to podpisze,
14: cyfrowy, nie? Dokładnie. Pytanie, czy to podpisze.
0: Już akcyzę na alkohol podwyższoną nie podpisze.
14: Nawiasem też jest wpisana w nowym budżecie, czyli zwiększamy stawki VAT-u, zwiększamy stawki akcyzy, czyli...
0: Pewne zapisy w budżecie to myślenie życzeniowe rządu.
14: Tak, to jest założenie, że ustawy wejdą w życie, zostaną podpisane, czyli tych no 20 parę miliardów stoi pod dużym znakiem zapytania. Natomiast jeszcze raz, przy założeniu zwiększonych dochodów, dobrej sytuacji gospodarczej, my zwiększamy deficyt. Czyli ewidentnie widać, że strona wydatkowa nam się rozjeżdża.
0: A powinniśmy te aspekty, właśnie wzrost, podatki zwiększone, wykorzystać na zmniejszenie.
14: Tak jest. Systemu. Jak są dobre czasy, jak dostanę premię w pracy, no to nie wydaję i nie zaciągam już dodatkowego długu, tylko raczej staram się trochę z tego, okay. z tego szczędzić.
0: Ale wie pan, jaki jest czas. Czas przedwyborczy. Wątpię, żeby ktoś chciał bardzo dochody, wydatki państwa z rządzących teraz ścinać.
14: Jasne, że tak. I ja to jak najbardziej rozumiem, bo nie jestem naiwny, nie żyję na pustyni. Natomiast traktowanie Polaków, że nie rozumieją, co się dzieje, nie zdają sobie sprawy z tego, że koszty długu nam ciążą coraz bardziej, jest też chyba trochę przesadne.
0: Rzeczpospolita dzisiejsza przynosi sondaż, z którego wynika, że raczej Polacy są świadomi problemu i zgodziliby się nawet na poziomie 40% respondentów na zmniejszenie wydatków socjalnych. To jest ciekawy sondaż.
14: Ciekawy sondaż i ja to naprawdę czytałem z dużym zaskoczeniem. Natomiast jeśli byśmy przeszli do konkretów, to myślę, że tak dobrze albo źle.
0: Komu zależy, jak zobaczyć. Zabrać.
14: Pamiętajcie państwo, co się stało z wiekiem emerytalnym. Przecież podwyższenie wieku emerytalnego to nie jest nic innego jak zmniejszenie wydatków społecznych. No i reakcja społeczeństwa i wyborców była jednoznaczna. Także jeśli my się poruszamy na poziomie abstrakcyjnym, wydatki społeczne, dług publiczny, deficyt, to pewnie, że wszyscy by się, dużo by się zgodziło. Natomiast jeśli by się przeszli do konkretów, czy emerytury są za wysokie, czy 800 plus jest za dużo, ja nie mówię, że jest za dużo, czy za mało. Natomiast jeśli byśmy przeszli do konkretów, to myślę, że tutaj wybory polityczne byłyby trochę inne.
0: Czyli według pana mamy przestrzeń, a przede wszystkim powinniśmy ją znaleźć, żeby te wydatki ograniczyć w pewnym zakresie. No bo też sposobem na ucieknięcie od tego przekroczenia progu jest wysoki wzrost gospodarczy. Dzięki temu...
14: Nie, to jest mit. To jest mit, że można wyrosnąć z długu. Mhm. Żebyśmy wyrośli z długu, to wzrost musiałby być nie 3,5, tylko nie wiem, 7-8, a okay. Coś takiego się nie zanosi. Więc przeciwnie. Rząd jasno pokazuje, że my zwalniamy.
0: Okay, czyli to możemy odłożyć.
14: Te 3,5 to jest
0: na półkę z bajkami.
14: Najlepsze, co nas spotkało, i następne kilkanaście lat tak dobrze nie będzie. Czyli kolejne lata to jest raczej 2 z kawałkiem wzrostu, a nie. I to jest czysta matematyka, to nie jest polityka. To jest matematyka, która pokazuje, o ile rośnie mianownik, czyli PKB, a z drugiej strony licznik, czyli dług. I to się rozjeżdża. To nie ma to co do tego wątpliwości.
0: A w tym raporcie, gdy napisali państwo, że należałoby te wydatki ewentualnie ograniczyć, czy tam jest też wskazane dla rządu, jakie wydatki? Weszliście państwo w takie konkrety, w tak konkretne rekomendacje,
14: nie,
0: czy to
14: nie,
0: już
14: nie,
0: zostawiacie
14: nie, to jeszcze raz, to
0: rządzącym?
14: To jest decyzja polityczna. Mhm. To my nie, absolutnie nie jesteśmy od tego, żeby podejmować decyzje polityczne, co i komu obciąć. Natomiast ja jak najbardziej rozumiem rząd. Pamiętajcie państwo, że 90% wydatków są prawnie zdeterminowane, czyli wynikają wprost z zapisów ustaw, czyli pan jak jest ministrem finansów, to pan jeszcze nie siądzie za biurkiem, a już pan ma cały budżet wydany.
0: Tak.
14: Dlatego budżet, jak to się ładnie mówi, to jest finansowe odzwierciedlenie porządku prawnego.
0: A oprócz tych problemów właśnie zamrożoną tak zwaną budżetówką i tak dalej, jeżeli przekroczymy te progi, co jeszcze może nam grozić? Czy jakieś reperkusje ze strony Komisji Europejskiej, czy agencje ratingowe obniżą nam oceny jako krajowi?
14: Reperkusje ze strony Komisji już mamy, bo my jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu, czyli musimy się co roku tłumaczyć z naszych tak zwanej ścieżki wydatków netto. My się tłumaczymy i to formalnie jest spełnione, natomiast cały czas dług i deficyt się zwiększa. Także tak, jak najbardziej jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu. A co do agencji ratingowej, no tak, jak najbardziej agencje na to patrzą i trzeba nie mieć złudzeń. Rynki są bezwzględne. Jeśli można zarobić na nas, czyli zażądać wyższego oprocentowania polskiego długu, to tak się stanie. My już płacimy ponad 6% za nasze 10-letnie obligacje.
0: Wydatki... Nie będzie nas tak lajtowo traktować.
14: Wydatki na obsługę długu przy rocznym budżecie to jest 107 miliardów. Na same odsetki od długu wydajemy ponad 100 miliardów złotych. Całkiem sporo, trzeba przyznać.
0: Czyli pan apelowałby do polityków, którzy zaraz rozkręcą się w kampanii wyborczej, by nie obiecywali za dużo wydatków, tylko obiecywali naprawę finansów publicznych. To byłoby odpowiedzialne.
14: Zgadza się. To jest odpowiedzialne powiedzenie, że jak najbardziej rozumie. Jest wojna za granicą, jest potrzeba transformacji energetycznej, jest cały szereg wyzwań, które trzeba absolutnie podjąć i musimy się później Polakom uczciwie powiedzieć.
0: I też radziłby pan, rozumiem, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, żeby ten raport wnikliwie przestudiował też prezydent i jego ministrowie, którzy decydują o ustawach, które decydują o dochodach państwa.
14: Jak najbardziej tak, dlatego między innymi po to jest Rada Fiskalna, żeby mieć ten obiektywny obraz finansów publicznych, tak, także jak najbardziej my się naszym raportem dzielimy i z Sejmem, z Senatem, z Kancelarią Prezydenta, z Radą Polityki Pieniężnej, także po to jesteśmy, żeby pokazywać, jakie są zagrożenia, jakie są wyzwania.
0: Czyli sytuacja ekonomiczna Polski jest złożona, bo można być 20. gospodarką świata, jednocześnie mieć poważne problemy fiskalne.
14: Jak najbardziej tak, czyli jeszcze raz, w bardzo dobrej sytuacji nie dajemy rady nie tylko zrównoważyć budżetu, ale mamy rekordowo wysoki deficyt, także tak jest o czym myśleć i co analizować.
0: I politykom, szczególnie rządzącym, będziemy oczywiście to w najbliższych dniach przypominać, bo przecież prace parlamentu nad budżetem zaraz się rozpoczną. Profesor Akademii Leona Koźmińskiego i członek Rady Fiskalnej, doktor habilitowany Jacek Tomkiewicz był naszym gościem. Dziękuję.
14: Ja również dziękuję, miłego dnia.
0: Za chwilę informacje, po nich Wioletta Tomczak z Polski 2050.
1: Autopromocja.
15: Kochamy sport.
16: Tak mocno, że chcemy więcej.
15: Żyjemy sportem.
16: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
15: Rozmawiamy o sporcie.
16: Tak, że i wy go pokochacie.
15: Jeszcze więcej sportu.
16: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
17: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
18: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
19: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
18: Travistofast i Travisto. Aflofarm.
20: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
21: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
20: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
21: W końcu będę miał kieszonkowe.
20: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
22: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
24: Gabinet masażu, słucham.
25: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
24: Cześć, a co się dzieje?
25: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
24: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
25: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
24: Kochana, sam go stosuję.
26: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
27: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
28: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
29: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
30: Wygenerowano z AI.

0: Start i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 7.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Żeby nie walnąć w ścianę, trochę wcześniej trzeba zwolnić. W ten sposób członek Rady Fiskalnej, doktor habilitowany Jacek Tomkiewicz, skomentował w poranku TOK FM niepokojącą opinię Rady Fiskalnej dotyczącą projektu budżetu na przyszły rok. Rada uważa, że projekt ustawy budżetowej stwarza ryzyko przekroczenia alarmującego progu 55% długu do PKB.
5: Mamy najważniejszy próg, który jest w Konstytucji. On mówi o 60% PKB. Natomiast ustawa finansach publicznych wskazuje jeszcze kolejny, czyli 55% PKB. Czyli zasada jest taka, żeby nie walnąć w ścianę.
6: Relacja długu publicznego do PKB.
5: Żeby nie walnąć w ścianę, no to trochę wcześniej trzeba zwolnić, tak? 60% PKB przekroczenia to oznacza, że my w kolejnym roku nie możemy mieć deficytu.
4: W odpowiedzi na krytyczną opinię Rady Fiskalnej do projektu budżetu resort finansów uznał stanowisko Rady za częściowo niezgodne z prawem. Nie ma już zagrożenia na terenie Polski, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa po tym, gdy w nocy mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali SMS-owe ostrzeżenia. Alerty były związane z kolejnym atakiem Rosji na Ukrainę z użyciem dronów. Również Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych w nocy informowało, że prewencyjnie w celu ochrony polskiej przestrzeni powietrznej poderwane zostało polskie lotnictwo. Wczoraj premier spotkał się z ministrem finansów, by rozmawiać o maksymalnym usprawnieniu ruchu na granicy polsko-ukraińskiej. To reakcja na wydarzenia z niedzieli, kiedy rosyjskie drony uderzyły w stację benzynową i lokomotywę pociągu towarowego stojącego na bocznicy kilka kilometrów od polskiej granicy. Władze pracują nad taką koordynacją pracy służb, by na przejściach nie tworzyły się zatory, mówi odpowiadający za służby celne minister Andrzej Domański.
7: Potrzebujemy jeszcze oczywiście pełnej, takiej bardzo, bardzo efektywnej koordynacji ze wszystkimi służbami. Będziemy o tym informować, premier będzie o tym informował w stosownym czasie.
4: Premier Donald Tusk zapowiedział, że współpraca wojska, policji, straży granicznej i celników na granicy będzie musiała mieć specjalny charakter. Chodzi o to, by nie tworzyły się tam kolejki pojazdów, na przykład z paliwem. Bettina Trump, synowa prezydenta Donalda Trumpa, poinformowała, że opłacone przez powiązanego z Kremlem oligarchę Umara Kremliowa dwa dni poślubnej zabawy były bezinteresownym prezentem od drogiego przyjaciela. Twierdzi, że nie miał on żadnych politycznych podtekstów. Żona Donalda Juniora skomentowała w ten sposób doniesienia portalu ProPublica, który napisał, że rosyjski oligarcha upłacił wesele pary na prywatnej wyspie na Bahamach za wynajęcie wyspy. Miał zapłacić $100,000, a za pokaz fajerwerków 70,000. Przelotny deszcz możliwy na północnym wschodzie. W pozostałych regionach padać nie powinno i przeważnie będzie słonecznie. Termometry pokażą od 20 stopni na Podlasiu, Pomorzu i Lubelszczyźnie, przez 21 na Mazowszu, do 23 na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Za minutę będzie za kwadrans, godzina 8:00. Już teraz Violetta Tomczak, posłanka Polski 2050, jest naszym gościem. Dzień dobry, pani poseł.
9: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
8: Jest pani członkinią Komisji Zdrowia Sejmowej, ale również Komisji Nadzwyczajnej do spraw aborcji. Miało być wczoraj pierwsze posiedzenie po 2 latach przerwy. No bo był plan marszałka, żeby najpierw się zająć ustawą o statusie, związkach partnerskich, a później wrócić do tego tematu. No i plan nie został zrealizowany. Jaki jest powód braku posiedzenia?
9: Powód jest taki, że nie wpłynęło stanowisko Ministerstwa Zdrowia do tych dwóch ustaw, które planowaliśmy procedować na tym posiedzeniu Sejmu. Jedna to jest o dekryminalizacji pomocy w przypadku aborcji, a druga ustawa nasza, Polski 2050 i PSL-u, dotycząca przywrócenia tak zwanego kompromisu aborcyjnego, ale zaktualizowania go, o tą przesłankę zdrowia psychicznego, o to, żeby nie było opieszałości prokuratury, o to, żeby kobiety miały także pół roku wsparcia psychologicznego w przypadku, kiedy dokonały aborcji, jeżeli któraś z tych trzech przesłanek, bo wtedy byłyby nadal trzy, a nie dwie, jak mamy obecnie, wpłynęłaby na to, że ta aborcja została dokonana. Fakt jest taki, że do czwartku, piątku uzgadnialiśmy ostateczne poprawki, bo faktycznie trzeba było te projekty jak najbardziej i jak najlepiej przygotować.
8: Między klubami, tak? Do uzgodnienia.
9: Między klubami, ale też nie ukrywam, to są kwestie takie czysto prawne, legislacyjne i czasami tutaj no właśnie, czy legislatorzy sejmowi, czy nasi klubowi mają wytężoną pracę z tym związaną. I te poprawki też poszły do między innymi resortu zdrowia. No i nie wpłynęło to stanowisko resortu zdrowia.
8: I to jest prawdziwy powód? Czy tylko oficjalny?
9: Z tego co wiem, no to prawdziwy powód. Niemniej jednak chciałabym, żeby jakby wszystkie siły polityczne wykazywały bardzo wysoką inicjatywę co do tego, że w końcu kwestiami aborcji powinniśmy się zająć.
8: No, Katarzyna Kotula z Lewicy w rozmowie z Okopres, z Radiem RMF mówi, coś tu się dzieje złego. Chyba przyszedł, niepowodem był brak opinii resortu, tylko opinia Donalda Tuska, żeby tematu nie ruszać.
9: Znaczy powiem tak, Polska 2050 jest gotowa, wręcz mieliśmy przygotowane pismo w wakacje, żeby prace tej komisji ruszyły. Koniec końców ja uwierzyłam przewodniczącej komisji, że ta komisja już we wrześniu będzie miała miejsce.
8: Czyli Dorocie Łobodzie, tak? Z Koalicji Obywatelskiej.
9: Dokładnie tak, więc jakby no nie naciskałam zewnętrznie i politycznie, też jesteśmy koleżankami i szanujemy siebie i swoją pracę nawzajem. I też wiem, że przewodnicząca Łobota robi wszystko, żeby ta komisja się sprawnie potoczyła. Czy cokolwiek miało wpływ na to, że na przykład stanowiska resortu nie było na czas i ono nie wpłynęło do komisji, tutaj jest mi trudno powiedzieć. Mm-hmm. Jeżeli wpłynęła na to jakaś polityka, to szczerze uważam, że naprawdę było to niemądre, bo my już nie mamy czasu. Już dawno powinniśmy się rozprawić z tą kwestią. Myślę, że Polki w koalicji 15 października bardzo mocno zwątpiły pod tym tematem, no bo obiecywaliśmy to już na samym początku.
8: A wie pani, kto zaczął? Pamięta pani taką sytuację sprzed wyborów samorządowych, kiedy Szymon Hołownia mówił, zostawmy ten temat, bo wybory samorządowe. I tak co chwilę jest jakiś powód, brak opinii resortu.
9: Pamiętam,
8: wybory.
9: Ale z perspektywy czasu i wtedy także bardzo mocno nie zgadzałam się z tymi nieprzychylnymi opiniami, bo właśnie wtedy czuć było bardzo mocno kwestie polityczne dotyczące tego, że kluby się ze sobą nie dogadają i że nawet ta nadzwyczajna komisja nie powstanie i nie będzie mogła pracować nad wszystkimi projektami, które zostaną do niej przekierowane. Wtedy była taka groźba. Czy teraz jest szansa na to, żeby na przykład Lewica zagłosowała za projektem Polski 2050, a znalazła się większość co do tego, żeby zagłosować za dekryminalizacją aborcji? I jeszcze nie jestem tego pewna, ale po to jest komisja, po to jest czytanie na sali plenarnej, żeby właśnie pewną także polityczną presję wywołać, dowiedzieć się, jakie są szanse, a tak naprawdę no też pokazać naszym wyborcom, co kto w końcu...
8: Że robota jest zrobiona.
9: Dokładnie tak, ale z drugiej strony, co kto w końcu w tym temacie myśli, a nie zamiatać to wiecznie pod dywan.
8: No bo ja właśnie też słyszałem w takich rozmowach kuluarowych, ale także w czasie konferencji prasowych z marszałkiem Sejmu, że swoje koalicja musi zrobić. Oczywiście podpis prezydenta pod ustawą o statusie osoby, przecież zresztą Sejm ma teraz próbować obalić to weto. Szanse na podpis prezydenta w tej sprawie są małe. W sprawie praw aborcyjnych też nikłe, ale żeby wykonać pracę parlamentarną. Ja rozumiem, że pani ma nadzieję, czy raczej pewność, czy raczej jednak tylko nadzieję, że koalicja z tego planu nie rezygnuje.
9: Znaczy, ja mam pewność, że koalicja z tego planu nie rezygnuje, ale mam nadzieję, że też oba te projekty trafią później do Senatu. Mm-hmm. Tutaj pewności już nie mam, bo to jest po prostu sejmowa arytmetyka wynikająca z tego, czy wszyscy, czy większość posłów będzie, czy ktoś nie wyciągnie karty, albo ktoś jednak w ostatnim momencie się nie wstrzyma. No koniec końców to posłowie Koalicji Obywatelskiej, ich trójka zaważyła na tym, że przy pierwszej próbie no, nie udało się
8: przyjąć dekryminalizację. Lipiec 2024 roku, jeśli dobrze pamiętam, to była ta pierwsza próba. Jeszcze taka, wie pani, kiedy może nowy termin posiedzenia, czy na razie nie ustalono?
9: Na to posiedzenie komisji? Sejmu raczej się nie zanosi.
8: Jak pani tłumaczy wyborcom, słuchaczom to, że sejmowa komisja, która miała tę przerwę dwuletnią, to prezydium komisji dostało dodatki do uposażenia, bo przynależy takie uposażenie z regulaminu Sejmu. To jest między innymi Dorota Łoboda, ale też Anna Maria Żukowska, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Pani Łoboda tłumaczy, że no taki jest regulamin, nawet jeżeli komisja nie pracuje, przekazuje te kwestie, te środki na organizacje pozarządowe, no ale może powinien się regulamin Sejmu zebrać. Skoro nie ma posiedzeń, to nie ma dodatków. No bo to są poważne kwoty, a tutaj zaraz znajdę.
9: Bardzo poważne kwoty. Ja osobiście, gdybym była w takim prezydium Sejmu, bo ja doszłam do tej komisji dopiero po podziale Klubu Polski 2050, więc to był bodajże marzec tego roku, to po prostu uważałabym, że nieetycznym jest pobierać takie uposażenie i być może wyszłabym z tą inicjatywą, żeby ten regulamin Sejmu zmienić. Uważam, że...
8: A klub zawsze może. Zaproponować?
9: Akurat Polska 2050 zaproponowała aż 80 poselskich projektów ustaw, 18 jest podpisanych przez prezydenta.
8: Nie,
9: to nie o to chodzi, tylko nas jest też, pani redaktorze, 15, no wcześniej była 33, naprawdę...
8: Ale jesteście takie rozpędzeni, to jeszcze jeden projekt.
9: No, oczywiście, tylko trzeba mieć na to zasoby, także kadrowe, postacią legislatorów.
8: Będę dopytywać w innych klubach, bo jak wyliczył fakt, dowiedział się po prostu, komisji wypłacono łącznie 75 tysięcy złotych brutto dodatku do uposażenia za okres kwiecień 24 do lipiec 26, kiedy komisja nie pracowała i te trzy wiceprzewodniczące, szanowne panie posłanki, otrzymały po 55 tysięcy złotych brutto. Niezła sumka.
9: No dobrze.
8: Przechodzimy do dalszych tematów. Czy prohibicja w całym kraju, nocny zakaz sprzedaży alkoholu zostanie przyjęta przez Sejm na tym posiedzeniu Sejmu, które trwa do piątku?
9: Tak.
8: O! Czyli zakaz sprzedaży od 22 do 6, a gminy będą mogły to jeszcze zmienić, te widełki.
9: Będą mogły rozszerzyć od 21 wieczorem do 9 rano, z tego względu, że mam bardzo duży problem, zwłaszcza ze sprzedażą małpek. Zdajemy sobie sprawę, że ten projekt nie jest jeszcze doskonały. Ale jako specjalistka zdrowia publicznego pragnę podkreślić, że to jest bardzo odważny politycznie krok. Od 20 kilku lat chyba tak odważnego nie podjęliśmy w przypadku zdrowia publicznego, żeby wprowadzić nocny zakaz sprzedaży alkoholu, całkowity zakaz reklamy i promocji alkoholu.
8: Także piwa zero?
9: Także piwa zero, czyli tak naprawdę każdego napoju, który marką, znakiem, symbolem graficznym przypomina dokładnie ten napój alkoholowy.
8: A gdzie są niedoskonałości?
9: Niedoskonałością jest to, że nie udało nam się politycznie uregulować kwestii sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych, choć na stacjach benzynowych także nie będzie go można kupić w nocy. Gdybyśmy chcieli przyjąć to, co zaproponowała kompromisowo Polska 2050, czyli kwestie dotyczące bezwitrynowej sprzedaży na stacji benzynowej, czyli w momencie, kiedy idziemy do kasy i chcemy zakupić alkohol, to musimy poprosić o otwarcie specjalnej szafy, tak żeby po prostu wszyscy nie musieli tego alkoholu widzieć, to wiązałoby się to właśnie z długotrwałym procesem notyfikacji. I po tym, co przeszliśmy w przeciągu ostatniego roku, jakie wpływały pytania, jakie wpływały właśnie kwestie, które moim zdaniem mogły osłabić i opóźnić proces stanowienia prawa antyalkoholowego w Polsce, odważnie mówię, że my nie możemy sobie pozwolić w tym momencie na taki krok i powinniśmy przyjąć ten poselski projekt ustawy wypracowany w Komisji Zdrowia ponad podziałami politycznymi w takim kształcie, w jakim on jest, ale oczywiście nie spoczywać na laurach, tylko od razu składać kolejny poselski projekt ustawy, który będzie zakładał między innymi te kwestie zgłaszane przez naszych i koalicjantów, i stronę opozycyjną, czyli na przykład całkowity zakaz sprzedaży małpek.
8: A czy, jeśli chodzi o zakaz sprzedaży w nocy, w całym kraju jest zgoda całego klubu Koalicji Obywatelskiej, myśli pani? Bo ja pamiętam rozmowy z politykami KO, którzy mówili, zostawmy to samorządom. Niech samorządy decydują, jak to u nich będzie wyglądało. Zmienili zdanie wszyscy?
9: Powiem szczerze tak, my jako Polska 2050 sami mieliśmy taką inicjatywę w swoim poselskim projekcie ustawy. W związku z tym, że projekt Lewicy stał się projektem wiodącym, a oni mieli całkowity zakaz sprzedaży właśnie alkoholu od 22 do 6 rano i w związku z tym, co obserwuję na przykład u siebie w swoim mieście w Gdyni, że Rada Miasta od bodajże półtora roku nie może przyjąć uchwały, która by taki zakaz właśnie wdrażała, powołując się na to, że rady dzielnic nie ustosunkowały się do tego, bo tam po prostu głosy podzieliły się na pół i tak zagłosowali radni dzielnicy.
8: Czyli jest wiele takich patowych sytuacji, lepszy będzie ogólnokrajowy zakaz.
9: Dokładnie tak.
8: To, i Koalicja Obywatelska też tak myśli.
9: To ja na przykład zmieniłam bardzo szybko zdanie i bardzo popieram teraz to rozwiązanie, które mamy w poselskim projekcie ustawy. I szczerze nie spotkałam się z tym, żeby jakikolwiek poseł to podważał.
8: Na koniec dwa krótkie, takie typowo polityczne pytania. No właśnie przypomniałem sobie, dzięki pani, że jest pani z okręgu gdyńskiego, a tam polityczne trzęsienie ziemi w Radzie Miasta, zerwana koalicja. Prezydent Aleksandra Kosiorek nie będzie miała takiej stabilnej większości. To wpłynie na Radę, na funkcjonowanie miasta i pani prezydent?
9: Myślę, że wpłynie bardzo pozytywnie na funkcjonowanie miasta.
8: Dlaczego?
9: Ja akurat nie popierałam tej koalicji, jej radni czasami gubili się w funkcjach, co do których zostali wybrani i wchodzili w tak zwane buty właśnie prezydent i wiceprezydentów miasta. Trzymam kciuki za panią prezydent Aleksandrę Kosiorek.
8: Czyli
9: i za jej
8: zespół. Samodzielna, niezależna, tak?
9: Myślę, że tak.
8: Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. A zbiera się dzisiaj Klub Polski 2050. Były takie doniesienia, że na poprzednim dwa tygodnie temu dojdzie do zmiany szefa klubu ze Pawła Śliza na Szymona Hołowni. Czy dokona się to teraz?
9: Dwa tygodnie temu świętowaliśmy 50. urodziny marszałka Sejmu.
8: No to prezent trzeba było zrobić.
9: Przekazaliśmy wyśmienity prezent, czyli 50 dobrych uczynków na 50. urodziny. Coś w duchu właśnie DNA Polski 2050. Dzisiaj myślę, że będziemy rozmawiać o bieżączce politycznej, a jeżeli kiedykolwiek będzie taka wola, żeby zmieniać przewodniczącego klubu, to z całą pewnością po prostu wewnątrz Polski 2050 to się stanie.
8: A ona już jest? Ta wola? Wewnątrz klubu?
9: Że jeżeli kiedykolwiek będzie, to taka zmiana nadejdzie.
8: Czyli teraz nie ma.
9: Zobaczymy.
8: Okej, no bo Szymon Hołownia nam już tak pokazuje sygnały, że chciałby wrócić na bardziej pierwszy plan polityki.
9: Szymon Hołownia
8: sejmowej.
9: Zawsze będzie naszym ojcem, założycielem, co do którego mamy bardzo duży szacunek.
8: A pani by zagłosowała za? Gdyby...
9: Jeżeli byłoby takie głosowanie, to z dużym prawdopodobieństwem zagłosowałabym za, ale uważam także, że Paweł Ślis jest świetnym przewodniczącym
8: Dylemat.
9: Klubu Polski 2050.
8: Dwóch świetnych kandydatów. No dobrze, będziemy przykładać ucho wieczorem tu i tam i naszych słuchaczy informować o ewentualnych zmianach. Wioleta Tomczak, posłanka Polski 2050. Dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję bardzo. Proszę trzymać kciuki za ustawę antyalkoholową.
8: To na pewno. Informacje o 8, a po nich Joanna Kluzik-Rostkowska.
2: Reklama. W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
10: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
11: Dźgnął ją kilkanaście razy.
12: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiarek.
2: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
13: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto.
17: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
18: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUVa Skody. Zapraszamy na epicki road show. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki road show od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
19: Skoda.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Włączamy niskie ceny.
22: Reklama.
23: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Jest 8. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Zaplanowane na poniedziałek obrady Sejmowej Komisji w sprawie aborcji zostały odwołane, bo nie wpłynęło stanowisko Ministerstwa Zdrowia dotyczące dwóch zaproponowanych ustaw. To oficjalny powód. Mówiła o tym przed chwilą w poranku TOK FM Wioletta Tomczak, posłanka Polski 2050, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia. Komisja miała do dalszych prac w Sejmie skierować dwa projekty. Jeden przywracający możliwość przerywania ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu oraz drugi dotyczący dekryminalizacji pomocnictwa. Myśliwce NATO zestrzeliły drona, który wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy na wschód od Kowna. Bez załogowca zestrzelono nad obszarami wiejskimi i nie ma informacji o ewentualnych ofiarach wśród mieszkańców ani o wyrządzonych szkodach. Niemniej na miejsce udały się służby cywilne i wojskowe. Polskie służby ustalają, skąd pochodził i do czego służył dron wyłowiony z Bałtyku koło Jarosławca w zachodniopomorskim. Wstępne informacje wskazują na maszynę typu Gerbera, czyli podstawowego, taniego bezzałogowca używanego przez Rosję w różnych celach w zależności od wyposażenia. Według ekspertów maszyna prawdopodobnie nie operowała nad zachodniopomorskim wybrzeżem, ale została utracona na Bałtyku, gdzie mogła służyć podczas ćwiczeń. Poznaliśmy zdobywców nagród Emmy. Telewizyjne Oscary przyznano w 19 najważniejszych kategoriach. Wielkim zwycięzcą jest serial komediowy Wdowia Zatoka, który zdobył 14 statuetek. Doceniono również The Pitt i Chętnych na seks. 20 stopni maksymalnie pokażą dziś termometry w Gdańsku, Lublinie i Łodzi, 21 w Warszawie, 22 w Krakowie i Poznaniu, 23 we Wrocławiu. Dziś najwięcej chmur we wschodniej połowie kraju, a na zachodzie przewaga słońca. Jeszcze rano w regionach wschodnich słaby deszcz i mrzawka, w późniejszych godzinach miejscami przelotny deszcz.
23: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Gościem wtorkowego poranka TOK FM jest teraz Joanna Kluzik-Rostkowska, Koalicja Obywatelska, Sejmowa Komisja Obrony. Dzień dobry.
24: Dzień dobry.
8: Naszą rozmowę oczywiście też można śledzić na transmisji na YouTubie, na profilu TOK FM na Facebooku. Zdziwiła się pani poseł, słysząc dziś rano lub czytając, że według ustaleń superwizji ERA TVN24 i Wirtualnej Polski pan X, który był zacytowany, o którym była mowa w zeznaniach Krala, które zacytował premier Tusk na ostatnim posiedzeniu Sejmu, który miał obiecywać ułaskawienie prezydenta Korola Nowrockiego, to uwaga, uwaga, Tomasz Sakiewicz.
24: Jeżeli pan redaktor pyta, czy się zdziwiłam, nie. Czy to jest akurat, czy X jest Sakiewiczem? Nie, nie, no, ja tego nie wiem. No, nie to Donald Tusk. Natomiast jeżeli operujemy tutaj kategoriami zadziwienia, to nie. To znaczy, gdybyś to się potwierdziło, to nie będę zdziwiona.
8: Bo to by się układało w taką całość, że wielu ludzi Kralowi wiele obiecywało. Radosław Pisiewicz za zegarek, wpływy w UOKiK-u i tak dalej, i tak dalej, a Tomasz Sakiewicz ułaskawienie. Więc
24: no tak, tylko że to się...
8: Parasol ochronny całkiem szeroki.
24: Tak, ale to się układa w taką całość, która każe przypuszczać, że ci wszyscy ludzie, którzy coś obiecywali, mieli poczucie, że państwo jest ich własnością i że mogą wszystko. I myślę, że ten obraz tutaj jest najważniejszy, tak, że im się wydawało, zresztą to widzimy, że jeżeli mają władzę, to mogą z niej korzystać absolutnie dowolnie, że tutaj ta demokracja gdzieś w sinodal im odpłynęła, tylko właśnie mogą, więc obiecują, no ale rzeczywistość pokazała, że wybory zostały przegrane, a obietnice wychodzą na powierzchnię.
8: Tak, już są przesłuchania w tej sprawie. Właśnie też między innymi Tomasza Sakiewicza, też Jacek Kurski miał być przesłuchany, więc będziemy czekać na kolejne doniesienia. Najlepiej też od prokuratury, bardziej niż od polityków.
24: Tak.
8: Miejmy
24: tak.
8: nadzieję. Czy to, że to jest kolejna noc, ta miniona, gdy część Polek i Polaków, no bo z, część, mówię, z Podkarpacia, z Lubelszczyzny, dostała nocne SMS-y z alertem RCB. Kiedy na plaży ląduje, czy wypływa z Bałtyku dron, na szczęście nieuzbrojony, bardziej zwiadowczy, gdy Litwa podrywa myśliwce na to, żeby zestrzelić drony, to już będzie taka nasza rzeczywistość europejska, szczególnie środkowoeuropejska.
24: Nie jestem tym zadziwiona w ogóle. W zasadzie w takiej perspektywie dłuższej należało o tym myśleć i my o tym myśleliśmy. Zresztą można sięgnąć dowolnie daleko do różnych rozmów, które tutaj prowadziliśmy. My jesteśmy w wojnie kognitywnej od dawna, a pierwszy etap takiej wojny to jest zwykle kwestia informacji, dezinformacji, działania na tak, żeby budzić niepokój, chaos, zamieszanie oraz głębokie podziały.
8: Czyli pani by zrezygnowała ze sformułowania hybrydowa, kognitywna.
24: Kognitywna, tak. Natomiast jakby kolejnym etapem opisanym dawno temu to już są takie działania sabotażowe, to już jest taka, już można to zaliczyć do działań fizycznych, tak? Mhm. Tak, więc jesteśmy poniżej progu wojny kinetycznej. Ja w czerwcu organizowałam w Sejmie konferencję, którą nazwaliśmy wojną o umysły. Chodziło o to, żeby bardziej zrozumiałym językiem o tym mówić. Natomiast nie jestem zadziwiona tą eskalacją, ale mam takie przeświadczenie, że sobie dobrze radzimy z tym.
8: Myśli pani, że kolejne wezwanie ambasadora rosyjskiego, który mieszka, pracuje w Warszawie, jest kwestią czasu, czy to już nie ma sensu, czy jednak kolejne wezwania powinny mieć miejsce, żeby też liczba, ciąg tych wezwań pokazywały skalę także społeczności międzynarodowej?
24: Zostawiam to ministrowi Sikorskiemu, to on wie.
8: A gdy minister Sikorski mówi w TVN24, że widzimy, że Rosja eskaluje i państwo polskie na to będzie miało nieprowokującą, ale poważną odpowiedź, która wzmocni nasze bezpieczeństwo, to co to może być za odpowiedź?
24: Nie będę uprzedzała wypadków, ale też ja od dawna stoję na stanowisku, mając świadomość tego, że Rosja rozumie tylko język siły. Rosja musi wiedzieć, że gdyby zdecydowała się na atak, to my jesteśmy gotowi naprawdę na wszystko. Znaczy nie ma sensu się cofać, trzeba umieć na to odpowiedzieć. Oczywiście, ponieważ nie jesteśmy w stanie wojny, musimy, a jesteśmy członkiem NATO, więc tutaj taką ostrożność należy zachować. Natomiast liczenie na to, że jak my będziemy siedzieć cicho i będziemy udawać, że to nie jest nasza sprawa, no to na pewno będzie lepiej, to nie jest ta właściwa droga.
8: Bo pojawiają się pomysły na zamknięcie przejść na przykład z obwodem Królewieckim. Też słyszałem profesor Pisarską, która zresztą wracała z Kijowa z konferencji i też była zmuszona do ewakuacji z pociągu. Na szczęście nie ten pociąg był bezpośrednio celem, ale sytuacja była groźna, która mówi z kolei o odpowiedzi całej Unii Europejskiej, na przykład jakichś punktowych atakach cybernetycznych, na przykład w system bankowy rosyjski, że te odpowiedzi powinny być punktowe.
24: Ja bym wolała robić, a nie mówić, okay, żeby była jasność, bo to o to chodzi, żeby to zaskoczenie mogło mieć miejsce. Oczywiście z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, mówię to również jako szefowa polskiej delegacji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, jest dobrze, kiedy my działamy nie samodzielnie, tylko działamy w ramach NATO czy w ramach Unii. Więc każde działanie wspólne bardzo pożądane, róbmy, nie mówmy.
8: A Rosja, w jakiej jest teraz sytuacji, jeśli chodzi o stan wojny według pani? Bo słyszymy od ekspertów, że z jednej strony udało się przełamać technologię, ma już drony oparte na silnikach odrzutowych, są bardzo szybkie, docierają do Kijowa w ciągu minut, trudno je zestrzelić, więc już słychać strzały czasami w Kijowie, a nie gdzieś w powietrzu wcześniej. Nie trzeba ich wystrzeliwać wiele, wystarczy naprawdę kilka, no ale z drugiej strony słyszymy o stratach na froncie.
24: Oczywiście jedno i drugie jest prawdziwe. Myślę, że to, co jest ważne w takim dłuższym dystansie, to to, że Rosja ma gospodarkę wojenną. i nawet gdyby zdarzył się cud, który się nie wydarzy, czy na przykład Putin mówi, dobrze, kończę wojnę, no to wyhamowanie gospodarki wojennej to nie jest taka łatwa sprawa. W dodatku, no wszyscy tutaj zgodnie mówią, że to, że Putin nie wygrywa wojny, która, przypominam, miała być operacją trzydniową, powoduje, że jest coraz bardziej zaniepokojony o swój własny los, więc nie możemy wykluczyć tego, że będzie chciał eskalować jeszcze bardziej, tak, że to już jest...
8: Szukać innych punktów dających jakiś sukces propagandowy.
24: Ale też, żeby była jasność, jak się przyjrzymy Rosji w takiej perspektywie długiej, no to Rosja zawsze prowadziła jakąś wojnę, tylko one były dalej od nas, tak? Bo to był Afganistan, potem to już było Gruzja, potem to wcześniej była Czeczenia. No i my jakby tutaj zobaczyliśmy taki cały ogrom zła wojennego, kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie, z taką opcją, że być może ona w pewnym momencie trafi jakieś państwo NATO, no, ale to nie jest nic nowego dla Rosji, że ona prowadzi wojnę, bo to pozwala jej załatwiać wiele wewnętrznych spraw. Natomiast ja powtarzam to ciągle, ale myślę, że musimy to mieć z tyłu głowy i nasi partnerzy w NATO rozumieją to coraz bardziej.

0: nie wiem, 5 stawek po 200 zł i mieć sprawę zamkniętą, zamiast się stawiać, żeby to się ciągnęło.
1: Mnożyć koszty.
0: Mnożyć koszty, dobra, czuję, że tak było, okej.
1: Dokładnie tak.
0: Termin 7 dni od daty
1: doręczenia wyroku nakazowego.
0: Tak. A jak to jest z tymi naszymi doręczeniami?
1: O co pan konkretnie pyta?
0: Czy zawsze taka decyzja sądu, czy ten wyrok dociera do obywatela?
1: Pyta pan o to, czy zdarza się, że na Poczcie Polskiej z jakiegoś często ludzkiego powodu korespondencja ginie. Mówię to z perspektywy kancelarii. Zdarza się. Sama miałam okazję kilkukrotnie składać reklamacje. Od pań na poczcie usłyszałam, że jest sytuacja trudna, że jest mało pracowników i z różnych powodów ta korespondencja może nie docierać. Otrzymałam bardzo ładne pismo potwierdzające, że faktycznie w jednym przypadku u mnie korespondencja nie dotarła i w oparciu o to pismo złożyłam wniosek o przywrócenie terminu, bo okazało się, że pismo, które mi zostało niedoręczone, to było pismo zawierające wyrok, więc była kwestia środków odwoławczych.
0: Ale możemy sobie wyobrazić także sytuację, że ktoś postanawia wyjechać na dwutygodniowy urlop, a w tym czasie przychodzi jedno powiadomienie, przychodzi drugie powiadomienie. Nas nie ma, bo bawimy się gdzieś tam, nie wiem, nad morzem lub w górach. A tymczasem rozumiem dwa takie dwie próby doręczenia są uznawane za skuteczne doręczenia.
1: Tak, w kodeksie postępowania karnego, w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, ale też w każdej innej procedurze ustawodawca wskazuje, że mamy podwójne awizo, czyli pierwsze podwójne. I efekt jest taki, że z ostatnim dniem tego drugiego awizo siedmiodniowego, czyli 14 co do zasady dniem, uznajemy za skutecznie doręczoną korespondencję i przyjmujemy fikcję prawną, jeżeli ktoś nie poinformował o zmianie adresu, że korespondencja doręczona na ten znany z akt sprawy adres jest skutecznie doręczona, mimo że ona fizycznie wraca do sądu.
0: Jak pani ocenia w ogóle taki mechanizm?
1: Znaczy, inaczej by się tego nie dało zrobić. Szczególnie, że proszę zwrócić uwagę, że my w Polsce mamy taki rozjazd, mówiąc kolokwialnie, między adresem zameldowania i adresem zamieszkania. Adres zamieszkania, zgodnie z kodeksem cywilnym, to jest adres, gdzie ktoś przebywa z zamiarem stałego pobytu. Adres zameldowania to jest kategoria administracyjna. To mogą być dwa zupełnie różne adresy. Można zmieniać te adresy. I teraz wyobraźmy sobie, że ja mam sprawę karną, podaję prokuratorowi czy policji konkretny adres, a następnie przeprowadzam się zupełnie gdzieś indziej. Szukaj wiatru w polu. No mamy jednak prawie 40 milionów ludzi w Polsce, a adres zameldowania, jeszcze parę dobrych lat temu, pamiętam, był taki bardzo przydatny mechanizm, MSWiA informowało o adresach, czy zameldowania, czy pobytu. Obecnie mamy anonimizację, więc te wszystkie, znaczy po prostu uważam, że nie da się tego inaczej zorganizować z perspektywy wymiaru sprawiedliwości i edukacyjnie ważne, żeby państwo zapamiętali, że w zasadzie w każdej procedurze dzisiaj ustawodawca zapewnił sobie właśnie tę fikcję doręczeń. Czyli jeśli ktoś z nas miałby taką pokusę w sobie, żeby zamknę oczy, problemu nie ma, nie odbieram, to robi sobie po prostu krzywdę. Bo adres podany w określonej procedurze organowi czy instytucji jest dla tej instytucji wiążący i w zasadzie ona wysyła korespondencję, ta korespondencja wraca z ostatnim dniem upływu terminu na odbiór z poczty. Ta korespondencja jest uznana za skutecznie doręczoną.
0: Czyli trochę po naszej stronie leży obowiązek tego, aby upewnić się, że jeżeli bierzemy udział w jakimś postępowaniu administracyjnym, to ten adres, który podajemy, jest tym adresem, na którym nam zależy, że mamy nad nim jakąś kontrolę, że sprawdzamy, że kontrolujemy, że ktoś jest. No w szczególnych przypadkach oczywiście.
1: Tak, znaczy proszę państwa, to jest trochę tak, że nie bez przyczyny w każdej procedurze karnej i wykroczeniowej prokurator i policja daje państwu na początku całą listę tak zwanych pouczeń. Z mojego doświadczenia wynika, że mało kto to czyta, kiedy to otrzymuje, ale prawda jest taka, że tam dokładnie jest napisane, że w przypadku zmiany adresu czy nieobecności należy o tym fakcie powiadomić. W związku z czym ten wysiłek na nas spoczywa, żeby tę informację przekazać. Jest to brutalne, ale tak to obecnie wynika. Powiem Państwu jeszcze jedną podpowiedź, jeżeli ktoś chciałby z tego skorzystać, z perspektywy kancelarii. No przecież my też korzystamy z urlopów, czasami dłuższych niż 2 tygodnie. I standardem jest w kancelariach, że jest ktoś, kto dysponuje pełnomocnictwem pocztowym i na

0: czas tego typu nieobecności, jeżeli oczywiście da się zaplanować tego typu nieobecność, po prostu idzie pracownik kancelarii i na podstawie pełnomocnictwa pocztowego odbiera tę korespondencję w sytuacji, w której ja nie mogę zrobić tego osobiście.
1: Jaki rodzaj pełnomocnictwa?
0: Pocztowe, pełnomocnictwo pocztowe. Jeżeli dobrze pamiętam, ale tu proszę Państwa, musicie sami zweryfikować, ono kosztuje chyba 35 albo 40 zł na poczcie i trzeba stawić się dwie osoby, czyli udzielający pełnomocnictwa i przyjmujący pełnomocnictwo musi stawić się w punkcie pocztowym z dowodem osobistym.
1: Wrócimy do wyroku nakazowego. Cóż to jest za instytucja karna, na czym polega? Trochę mówiliśmy o zaletach, ale po informacjach porozmawiamy o wadach tego rozwiązania. Gościem jest pani Marta Tomkiewicz-Januszewska, adwokatka, karnistka, członkini zarządu Amnesty International Polska. Informacje o 9.20.
2: Autopromocja.
3: Kochamy sport.
4: Tak mocno, że chcemy więcej.
3: Żyjemy sportem.
4: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
3: Rozmawiamy o sporcie.
4: Tak, że i wy go pokochacie.
3: Jeszcze więcej sportu.
4: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Zobacz, Stasiu, sokół.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
8: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
9: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
11: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
12: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
11: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 9.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. To prawdopodobnie rosyjska Gerbera, ale nie wiadomo, jak Rosjanie go stracili. Być może wpadł do Bałtyku na wodach międzynarodowych i przedryfował w pobliżu polskiej plaży. Takie są najbardziej aktualne dane dotyczące drona znalezionego wczoraj na wysokości Rusinowa, niedaleko Darłowa w zachodniopomorskim. Śledztwo w sprawie odnalezionego bezzałogowca ma prowadzić prawdopodobnie szczecińska prokuratura. Tymczasem ministrowie obrony Polski i Litwy uzgodnili wspólne działania i mobilizację w celu wyjaśnienia okoliczności najnowszych incydentów z udziałem dronów w obu krajach. Wczoraj myśliwce NATO zestrzeliły drona, który w nocy wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy na wschód od Kowna. Siły rosyjskie uderzyły w stację benzynową i magazyny w Kijowie. A w Rosji ataki rakietowe i dronowe uszkodziły budynek firmy Ozon, obiekt przemysłowy i kilka budynków mieszkalnych. Do ataków doszło mimo ogłoszenia przez Donalda Trumpa rozejmu energetycznego między stronami. W Stanach Zjednoczonych wchodzą dziś w życie nowe cła na niektóre produkty importowane z Kanady. Do 50% podniesione zostaną cła, m.in. na sery, papier, stal i aluminium, czy na meble. Jednocześnie zniesione będą wprowadzone wcześniej 50% taryfy, m.in. na sól, cukier i cement. To część odpowiedzi Białego Domu na kanadyjskie cła odwetowe na amerykańskie towary w wartości $20 miliardów. Przelotny deszcz możliwy na północnym wschodzie. W pozostałych regionach padać nie powinno i przeważnie będzie słonecznie. Termometry pokażą dziś maksymalnie od 20 stopni na Podlasiu, Pomorzu i Lubelszczyźnie, przez 21 na Mazowszu, do 23 na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. A jeśli chodzi o jakość powietrza, o poranku to nie mamy powodów do narzekań. Smogowa mapa świeci na zielono, a najlepiej jest na krańcach południowych i na krańcach północnych.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Cóż? cóż to jest wyrok nakazowy, wyjaśnia pani Marta Tomkiewicz-Januszewska, adwokatka, karnistka i członkini zarządu Amnesty International Polska, czyli to taka instytucja, która ma trochę usprawnić cały proces, przede wszystkim odciążyć sądy. Sprawy dzieją się szybciej, dotyczą zwykle spraw drobnych, na przykład wykroczeń drogowych, jakichś prostych, bardzo prostych spraw karnych, być może kradzieży sklepowych. No i mamy tutaj sytuację, w której sędzia mówi, no właściwie nie ulega wątpliwości, że dana osoba, obywatel jest winny, bo tutaj zgromadzone materiały nie budzą wątpliwości, że tak właśnie jest. To są nisze koszty także dla nas, tak? Bo nie musi dochodzić do, nie wiem, przesłuchań wielu osób, rozpraw sądowych, nie trzeba brać wolnego, stawiać się w sądzie. Więc sędzia mówi, proszę bardzo, mamy także do czynienia z łagodniejszą sankcją, czyli na przykład nie można orzec kary pozbawienia wolności, tylko grzywnę, i ta grzywna to jest co, maksymalnie 4000 zł?
0: 200 stawek po 200 zł maksymalnie. 200 każda.
1: To 40, tak, tysięcy?
0: Tak.
1: 40 tysięcy złotych maksymalnie, albo ograniczenie wolności, czyli na przykład tak zwane prace społeczne. I już. Oskarżony dodatkowo w terminie 7 dni od powzięcia tej decyzji może też...
0: Od doręczenia wyroku nakazowego.
1: Od doręczenia wyroku nakazowego może złożyć sprzeciw.
0: Tak, sprzeciw. Taka szczególna nazwa.
1: Tak, czyli to są zalety. A po stronie wad, co byśmy zapisali?
0: Ja myślę, że wady są teraz szeroko omawiane w mediach i publicystyce, bo one wychodzą na kanwie takich, no powiedzmy, spektakularnych spraw. Mianowicie część komentatorów podnosi, że nierzadko to narzędzie, które jest dedykowane jednak dobrym celom i w dobrym celu zostało przez ustawodawcę wprowadzone, no jest po prostu albo nadużywane, albo wykorzystywane w innym przeznaczeniu. Mianowicie powiedzieliśmy sobie wcześniej, że przesłanką wydania wyroku nakazowego jest to, że w oparciu o materiał zgromadzony przez prokuratora w postępowaniu karnym i przez policję w postępowaniu wykroczeniowym, wina i okoliczności nie budzą wątpliwości. Mówiąc kolokwialnie, sprawa jest oczywista. I tu jest problem. Znaczy, część komentatorów zarzuca, że zdarza się czasami sytuacja, w której sąd, kierując się tak nadmiernie tą ekonomiką procesową, no w istocie być może niewystarczająco wnikliwie analizuje tę kwestię oczywistości.
1: Ale nawet załóżmy, że analizuje dostatecznie wnikliwie, czy wystarczająco wnikliwie, na podstawie akt, czyli w praktyce jest to materiał, który przygotował oskarżyciel.
0: Tak, czyli jedna strona postępowania.
1: Jest to notatka policyjna, czyli nikt, mówiąc nikt, mam na myśli sąd, nie weryfikuje rzetelności, nie przesłuchuje świadków, często nie ogląda nagrań.
0: Tak, i myślę, że to czasami jest dużym problemem. Natomiast ja jeszcze powiem pewien pogląd, który prezentuję na kanwie tego rodzaju spraw. Sądy są bardzo często od tego, że mają rozstrzygnąć pewne konflikty wartości. Tak, konflikt między dwoma wolnościami czy prawami obywatelskimi. Nie zawsze sprawa karna polega na tym, ktoś zrobił coś oczywistego i my jednoznacznie oceniamy to negatywnie. Tylko czasami jest tak, że czyjeś prawo czy czyjaś wolność stoi w konflikcie z prawem czy wolnością innych osób.
1: Czyli ja protestuję, siedzę na ulicy i tak, mówię...
0: I mamy prosty konflikt prawa do protestu i prawa o ruchu drogowym czy bezpieczeństwa drogowego. I sądy są tą instytucją, która ma powiedzieć w tych okolicznościach, dane prawo, dana wolność zasługuje na szerszą, większą ochronę. I w mojej ocenie wydawanie wyroków nakazowych w sprawach, w których widać już na pierwszy rzut oka, że ktoś tam nie stoi na tej jezdni, że ktoś nie siedzi na tej jezdni dla zabawy, tylko realizuje jakieś swoje prawo, to jest coś, co mnie w jakimś sensie zaskakuje, bo wydaje mi się, że sąd w takich sprawach powinien mieć świadomość, że tam może dojść do konfliktu wartości i kończenie tej sprawy wyrokiem nakazowym w sytuacji, w której ktoś całym sobą realizował swoje prawa i wolności i sprzeciwiał się czemuś, wydaje mi się być narażone. Oczywiście sąd może powiedzieć, że ktoś ma sprzeciw, może z niego zawsze skorzystać, ale wydaje się, że wtedy, i przepraszam za taki brutalny pogląd, sąd trochę uchyla się od tej nierzadko swojej istotnej roli jako rozstrzyganie konfliktu wartości.
1: Powiedzieliśmy, że te wyroki nakazowe niosą ze sobą mniejszą dolegliwość, czy może łagodniejszą sankcję. Czyli mamy do czynienia z górnie ograniczoną grzywną albo z karą ograniczenia wolności. Ale także z tych powodów, o których mówiliśmy, czyli na przykład ten system doręczeń albo pewna niezgoda osoby na taki wyrok, może sprawić, że teraz nieporządkowanie się albo nie zareagowanie w odpowiednim czasie na taki wyrok powoduje znacznie uciążliwszą sankcję.
0: Tak.
1: W tym przypadku właśnie tak mieliśmy. Czyli ktoś została orzeczona kara grzywny, tak?
0: Albo kara ograniczenia wolności.
1: Albo kara ograniczenia wolności. Ktoś się nie zastosował albo nie został poinformowany, nie odebrał. No i teraz...
0: I sąd zamienia tę karę tak. na zastępczą karę, tutaj w tym przypadku aresztu, a w postępowaniu karnym karę pozbawienia wolności. I wówczas przelicznik jest taki, że jeden dzień pozbawienia, rzeczywistego pozbawienia wolności odpowiada dwóm dniom kary ograniczenia wolności. Tak, no... Ten system tak został przez ustawodawcę zbudowany i tutaj nie można mieć pretensji do sądów, że ten system stosują tak, jak ustawodawca, jeżeli chodzi o model, tak, go przewidział.
1: Czyli ze swojego doświadczenia, gdyby pani miała, nie wiem, zmodyfikować, a być może zwrócić uwagę na jakieś aspekty, wątki, elementy, którym warto się przyjrzeć, na które warto zwrócić uwagę, tak żeby jednak to narzędzie działało lepiej, albo dobrze, albo właściwie, to co by to było?
0: Życzyłabym sobie i wszystkim obywatelom, żeby każdy sąd, analizując te przesłanki winy i okoliczności, naprawdę stosował wyrok nakazowy do tych spraw, w których tych wątpliwości nie ma, albo istnieje duże prawdopodobieństwo, że ich nie będzie, bo te sprawy nie są właśnie sprawami protestowymi, czy jakimiś takimi związanymi z walką o jakieś wartości. To widać w aktach sprawy bardzo często i wydaje się, że wtedy przedkładanie ekonomiki procesowej ponad tego typu wartości, no najprostszy przykład, przecież są aktywiści, którzy bardzo często próbują zwrócić uwagę społeczeństwa na jakieś ważkie problemy właśnie naruszając przepisy. I oczywiście mówimy wtedy o obywatelskim nieposłuszeństwie. Oni się liczą z konsekwencjami, ale wydaje się i tego bym życzyła, żeby sądy, wiedząc, że mamy do czynienia z tego rodzaju sytuacjami, nie używały nadmiernie wyroków nakazowych, bo ci ludzie robią to w określonym celu właśnie po to, żeby to sąd na końcu rozstrzygnął konflikt wartości.
1: No tak, sprawa jest skomplikowana i myślę sobie, że teraz w zależności od tego, kogo zapytamy, to taką uzyskamy odpowiedź. No bo jeżeli mówimy o aktywistach, znamy przecież przypadki, w których aktywiści na przykład pomalowali pomniki albo namalowali jakieś hasła na murach. Zapytam jednej strony, no to jest zwrócenie uwagi na ważny problem, tak? Właśnie przyciągnięcie uwagi mediów do tego, żeby coś nagłośnić, żeby coś się przedostało. Zapytamy kogoś innego, to usłyszymy wandalizm, zniszczenie mienia,
0: tak,
1: nieodwracalne.
0: Na końcu właśnie te różne stanowiska oceni sąd. Znaczy on na końcu powie, które wartości zasługują na ochronę w większym stopniu w demokratycznym państwie prawnym. To jakby tego służy sąd. Ja chcę powiedzieć bardzo jasno, tryb nakazowy jest trybem bardzo potrzebnym w wymiarze sprawiedliwości. Natomiast jeżeli pyta mnie pan, czego ja bym życzyła nam wszystkim, to tej wnikliwości. Bo sytuacja, w której jeśli nie mam podstaw, żeby nie wierzyć komunikatowi Rzecznika Praw Obywatelskich, a ten komunikat sprowadza się do tego, że były w sprawie istotne wątpliwości, z przekazów medialnych widzimy, że były jakieś nagrania, które wprost stoją w opozycji do treści sformułowanego zarzutu. No to nie wiem, jak można, jeżeli tylko te informacje są prawidłowe i ktoś nie wprowadza w błąd, no to znaczy, że nie mamy tej oczywistości i tego sobie życzę, żeby nie przedkładać ekonomiki, czyli szybkości postępowania i odciążania, która oczywiście, że jest wartością nadmiernie obciążonym w wymiarze sprawiedliwości, ponad jednak tą rzetelność postępowania w tym znaczeniu badania tych przesłanek bardzo aptekarsko.
1: Czyli chodzi o to, żeby używać wyroków nakazowych, ale nie nadużywać.
0: Dokładnie tak. Zawsze jest taki problem, że coś jest dobre, dopóki na kanwie spektakularnych spraw nie wychodzi, że dochodzi czasami do nadużywania. I to jest dobre, że społeczeństwo o tym rozmawia, bo dzięki temu możemy zwrócić uwagę wszystkich na pewne bolączki, które niestety się zdarzają. Może rzadziej niż częściej, ale nadal dotykają jednostki.
1: No, w teorii brzmi dobrze. Na końcu oczywiście jest człowiek, czyli sędzia, tak, który mówi, ach, albo zrobię z tego sprawę polityczną i ideologiczną, albo po prostu ją szybko zamknę. No dobrze, grzywna.
0: Myślę, że sędziowie są doskonale przygotowani do tego, żeby brać na siebie ten rodzaj rozważań. Tak, myślę, że sędziowie nie uciekają od takich trudnych wyborów. I myślę, że sędziowie mają świadomość tego, że wymierzają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, nas wszystkich, więc biorą też odpowiedzialność za to. I jeżeli zadał mi pan pytanie, czego ja życzę, życzę sobie właśnie tego, żeby na samym końcu sędzia faktycznie pilnował się tych przesłanek, a nie czegokolwiek innego.
1: Brzmi fantastycznie, ale też no właśnie... Pewnie sędziowie, którzy nas słuchają w tej chwili, myślą sobie, ale załóżcie nasze buty na chwilkę, zobaczcie, jak my funkcjonujemy, tak? Jak jesteśmy przytłoczeni tymi rzeczami i jak czasami być może no, taką podejmujemy decyzję.
0: Zrozumieć ten mechanizm jest jedno, ale proszę pamiętać, kogo pan pyta. Pyta pan obrończynię w sprawach karnych. Ja jestem ostatnią osobą, która powinna to akceptować. Bo na końcu, oczywiście ja się w pełni zgadzam i naprawdę współczuję sędziom i prokuratorom tego, jak mają nadmiernie obciążone referaty, ale na końcu za te nadmierne obciążenie, za nasze systemowe bolączki i to, że politycy od lat nie potrafią tego naszego systemu jakoś usprawnić w rozsądny sposób, dlaczego za to ma odpowiadać na końcu ten podsądny? To jest ostatnia osoba, która powinna brać na siebie ciężar tego problemu. Więc być może to brzmi idealistycznie, ale tak też postrzegam swoją rolę, żeby przypominać, żeby prosić, żeby domagać się określonego standardu.
1: Mam nadzieję, że wszyscy już wiedzą, jakie są, czym jest wyrok nakazowy, jakie są wady i zalety, więc jeżeli to będzie na egzaminie... Bardzo dziękuję. Pani Marta Tomkiewicz-Januszewska, adwokatka, karnistka i członkini zarządu Amnesty International Polska, była gościnią lub gościem.
0: Może być gościnią.
1: Była gościnią programu Owczarek. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję Państwu. Do widzenia.
1: Informacje TOK FM już za kilka minut o 9.40, a po informacjach program EKG i Wojciech Kowal.
5: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Co dzisiaj w programie?
5: Porozmawiamy dzisiaj o Krajowym Programie Poszukiwań Surowców Krytycznych. Taki dokument niedawno przyjął rząd. Naszym gościem będzie dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego, który będzie zresztą ten program realizował. No i zapytam, jak zamierzamy szukać tych rzadkich i ważnych dla gospodarki surowców? Co możemy, jakie skarby znaleźć w naszej ziemi? No i czy pomoże nam to chociaż troszeczkę uniezależnić się od dostaw z zagranicy tych krytycznie ważnych surowców?
1: Ja się będę bardzo uważnie wsłuchiwał w słowa pana dyrektora, bo jak nikt potrafi fantastycznie wyjaśnić, o co w tym wszystkim chodzi.
5: I właśnie na to liczymy.
1: Program EKG i Wojciech Kowalik po informacjach AT o 9.40.
15: Autopromocja.
16: Politycy uwielbiają mówić, a ja jeszcze bardziej pytać i nie odpuszczam, dopóki nie usłyszę odpowiedzi. Partyjny przekaz dnia? To nie dla mnie i nieważne, kto siada naprzeciwko. Poranek TOK FM od 7.00. Tomasz Sekielski. Do usłyszenia.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
17: Reklama.
18: Orły oszczędzania są zawsze na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
19: Od 30 lat.
20: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
21: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
22: O, ale
15: że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
3: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Zobacz, Stasiu, wokół.
6: Gdzie? Nie widzę.
5: No tam, patrz.
6: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
5: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
7: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
6: Ja już wiem, skąd u ciebie ten czokoli wzrok.
7: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 9.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Rząd zajmie się dziś projektem zaostrzenia kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Zaproponowana przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizacja prawa o ruchu drogowym zakłada zatrzymanie kierowcy prawa jazdy na 3 miesiące. Między innymi za wjazd na przejazd kolejowy w trakcie opuszczania lub podnoszenia szlabanu albo przy czerwonym świetle. Jeśli kierowca zostanie skazany za spowodowanie wypadku na przejeździe, dostanie zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata. Zaostrzenie przepisów to reakcja na środowy wypadek na przejeździe kolejowym w Sokolnikach na Mazowszu. Kierowca ciężarówki zlekceważył czerwone światło i wjechał na przejazd kolejowy prosto pod nadjeżdżający pociąg. W wypadku zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało ciężko rannych. To niszczy nasze domowe budżety, tak kierowcy komentują wciąż rosnące z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie ceny paliw. Litr benzyny kosztuje już około 8 zł, diesla prawie 9. To niemalże 1/3 więcej niż przed atakiem USA i Izraela na Iran.
11: Czy rząd powinien wrócić do regulacji cen paliw?
12: To byłoby taniej, no, złotówka, prawda? Ale jest tak jest, no, co zrobimy?
13: Tak, myślę, że zdecydowanie, ponieważ obecne ceny są po prostu przerażająco wysokie.
14: Może nie jest to aż tak bardzo odczuwalne, ale na pewno zastanawiamy się, gdzie wyjechać w weekend, czy nie wyjechać jednak gdzieś tam bliżej niż w jakieś odległe rejony.
10: Z kierowcami na białostockich stacjach paliw rozmawiał reporter TOK FM Jakub Medek. Teraz ważna informacja dla kierowców na Dolnym Śląsku. Przez około 7 godzin w obu kierunkach zamknięty będzie tunel w ciągu drogi S3 między węzłami Bolków a Kamienna Góra Północ. Powodem jest konieczność przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego. Podróżni kierowani są na objazd drogą wojewódzką numer 320. Broniący tytułu polscy siatkarze rozegrają dziś swój 4. mecz w Mistrzostwach Europy w Sofii. Zmierzą się z Ukrainą. Będzie to starcie na szczycie grupy B, bowiem naprzeciwko siebie staną 2 niepokonane dotychczas drużyny. Stawką jest pozycja lidera w grupie. Polacy rozegrali do tej pory 3 mecze i wszystkie wygrali 3-0. Kolejno z Portugalią, Izraelem oraz Macedonią Północną. A dziś najwięcej chmur we wschodniej połowie kraju, a na zachodzie przewaga słońca. Na termometrach od 19 stopni na wschodzie i północy do 22 w centrum i 25 na południowym zachodzie. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, tam w okolicach 17 stopni.
8: Reklama.
9: Dziś w cyklu Czas, Wygoda, Spokój gościmy Edytę Tararuj, dyrektorkę Biura Rozwoju Produktów PKO Banku Polskiego. Podczas wyjazdów to bezpieczeństwo tworzy prawdziwy luksus. Pani Edyto, co gwarantuje nam pełną niezależność w podróży?
15: W podróży poczucie bezpieczeństwa daje przede wszystkim spokój i świadomość, że w razie nieprzewidzianej sytuacji możemy liczyć na wsparcie. Z kartą kredytową PKO Visa Infinite zyskujemy kompleksowy ekosystem ochrony dla siebie i najbliższych. Mówimy tu o ubezpieczeniu kosztów leczenia i asystans za granicą do kwoty aż 35 milionów złotych. Do tego bardzo wysokie sumy ubezpieczenia NNW i OC. Co kluczowe, ta ochrona automatycznie obejmuje również rodzinę podróżującą z posiadaczem, karty małżonka, partnera, dzieci.
9: Dziękuję za odpowiedź. Do wysłuchania cyklu zaprosił PKO Bank Polski, oferujący kartę kredytową PKO Visa Infinite. Więcej informacji na www.pkobp.pl.
4: Reklama.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
17: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego, Mennica Apart.pl.
18: Dziewiąta 44, Wojciech Kowalik, kłaniam się, to jest wtorkowe poranne EKG, a w naszym studiu profesor doktor habilitowany Krzysztof Szamałek, dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Instytutu Badawczego. Dzień dobry.
19: Witam pana, witam słuchaczy.
18: Rząd niedawno przyjął Krajowy Program Poszukiwania Surowców Krytycznych. No i za chwilę powiemy, z czym to się może wiązać, jeżeli chodzi o poszukiwanie tych surowców, ale dla jasności dalszej części naszej rozmowy wyjaśnijmy, czym jest ten dokument, no i jak bardzo jest nam potrzebny.
19: Tak, ten dokument porządkuje i wprowadza, można powiedzieć, drogowskazy na najbliższych kilka lat, bowiem będzie realizowany od bieżącego roku do 2033, a później zapewne będzie przedłużany. Co jest istotną rzeczą, również zapewnia finansowanie realizacji prac przewidzianych w tym programie. Najogólniej mówiąc, Polska, tak jak inne kraje, muszą myśleć o swojej przyszłości, o swoim bezpieczeństwie surowcowym. To bezpieczeństwo możemy obserwować w obecnych czasach, jest bardzo silnie naruszane, czy też podważane, łańcuchy dostaw są przerywane, ceny rosną, a do tego dochodzą również różnego rodzaju instrumenty stosowane przez państwa, które na przykład są monopolistami, czy prawie monopolistami w produkcji niektórych kopalin.
18: Na przykład Chiny.
19: No na przykład Chiny w zakresie pierwiastków ziem rzadkich. No i to tworzy określone trudności funkcjonowania gospodarki. Unia Europejska podjęła przed kilkunastoma laty pewien powolny proces analizowania, czym dysponują kraje członkowskie, jaka jest możliwość wzbogacenia tej bazy surowcowej, a również jak stworzyć czy poprawić pewien klimat inwestycyjny dla sektora mineralnego w Europie. No bo nie mówmy, przecież bez powodu nie był najlepszy. No i wynikiem tej ewolucji działalności było wydanie w 2024 roku takiego rozporządzenia Unii Europejskiej o minerałach krytycznych. I wszystkie kraje członkowskie w ślad za tym rozporządzeniem musiały przygotować projekt Krajowego Programu Poszukiwań Surowców Krytycznych. Polska również to zrealizowała. Minister Środowiska za pośrednictwem głównego geologa kraju zlecił to Państwowemu Instytutowi Geologicznego. Myśmy we współpracy z innymi jednostkami, AGH, Uniwersytetem Warszawskim, Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, po kilkunastomiesięcznej pracy przygotowali ten dokument. Został on przyjęty przez ministra, a następnie przedstawiony do akceptacji i przyjęcia przez rząd. Rząd to wreszcie uczynił i mamy podstawę, którą powiedziałem, możemy realizować w najbliższych latach.
18: Mamy dokument, no i teraz chyba najciekawsze jest to, w jaki sposób te poszukiwania tych surowców będą prowadzone. Czy państwo mają jakieś, nie wiem, dane, szacunki, gdzie, czego szukać?
19: Oczywiste, że tak. My nie jesteśmy w próżni wiedzy. Mam ze sobą, czego państwo nie zobaczą, pozycję, która jest fundamentalną dla rozwoju poszukiwań czy planu poszukiwań, mianowicie bilans zasobów perspektywicznych kopalin Polski. To jest wydawane przez Państwową Służbę Geologiczną co mniej więcej 10 lat. Kompendium zbierające wszystkie strumienie wiedzy płynące z różnych stron, tak od instytutów naukowo-badawczych, publikacji krajowych i zagranicznych, od firm, które realizują w ramach koncesji swoje programy poszukiwawcze i realizują zagospodarowanie złoża. I z tego wszystkiego jest oczywiście gromadzona pewna baza wiedzy, którą my jako Państwowa Służba Geologiczna zarządzamy, gromadzimy, udostępniamy. I na tej podstawie można oczywiście wnioskować, czy są na przykład obszary właśnie perspektywiczne co do tego, że będzie można po przeprowadzeniu bardziej szeroko zakrojonych badań udokumentować występowanie tych złóż, albo takie, co do których mamy bardzo wstępne przesłanki na podstawie na przykład analogii, że na świecie gdzieś podobne kompleksy skalne z podobnego wieku zawierają ciekawe minerały i powinniśmy ich szukać. A więc mamy tę wiedzę. Ta wiedza jest w tym bilansie, jak powiedziałem, jak również w tym raporcie. I ten raport koncentruje się na kilku wybranych zagadnieniach. Po pierwsze, koncentruje się na tym, ażebyśmy rozwinęli bazę tych surowców krytycznych, które mamy. Ta lista Unii Europejskiej obejmuje 34 surowce, tak? Ale spośród tych 34 surowców, 4 są w Polsce produkowane i to na niemałą skalę, czasem na skalę taką światową czy europejską. Żeby słuchacze o tym wiedzieli, to można powiedzieć tak. Miedź, która jest, warunkuje wszystko, cały przemysł elektrotechniczny, nie ma lepszego.
18: I po którą na świecie ustawiają się kolejki.
19: Absolutnie tak. No więc mamy jedne z największych zagłębi miedziowych na świecie. Zarówno te, które są eksploatowane, jak i te, które są już udokumentowane i są w fazie przygotowania, zagospodarowania, na przykład złożenowa sól. Więc będziemy w dalszym ciągu kładli nacisk na poszukiwania i dokumentowanie zasobów rud polimetalicznych, rud miedzi w Polsce.
18: I jakie jeszcze skarby możemy mieć pod ziemią?
19: Inne, które już są na tej liście, to jest hel, który towarzyszy złożom gazu ziemnego. Hel jest używany w niezwykle wielu ważnych aspektach, a zwłaszcza, o czym mało kto sobie zdaje sprawę, produkcja półprzewodników wymaga atmosfery helu, który jest gazem obojętnym, szlachetnym, prawda, i nie reaguje z różnego rodzaju czynnikami, a półprzewodniki nie mogą mieć żadnego defektu w swoim składzie, tak? Nie może być tam żadna domieszka jakiegokolwiek, nawet najmniejszej ilości, w związku z czym hel bardzo pożądany i my go produkujemy. Wreszcie, co jest bardzo istotną rzeczą, wszyscy jesteśmy w otoczeniu, w którym są jakieś części metalowe. Przetwarzanie metali i hutnictwo było dla krajów Europy zawsze źródłem bogactwa i rozwoju cywilizacyjnego. Ale proces pozyskiwania stali i innych stopów wymaga procesów wielkopiecowych, tak? Które potrzebują czego? Koksu. Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, który ma złoża węgla koksowego i który je wydobywa i oferuje na rynek europejski. Mówiąc potocznie, my moglibyśmy zalać Unię Europejską koksem i każda tona byłaby kupiona, gdybyśmy mieli możliwość zwiększenia wydobycia. No i wreszcie czwarty, o którym mało kto zdaje sobie sprawę, surowiec z listy krytycznych surowców Unii Europejskiej, to są skalenie, które są niezbędne w wielu procesach przetwórczych. A więc te cztery grupy, na nich koncentrujemy te nasze badania, czyli powiększyć bazę tego, co mamy. Ale również jesteśmy w stanie udokumentować jeszcze w lepszym stopniu poznania, na przykład rudy polimetaliczne molibdenu, wolframu, które występują w rejonie Myszkowa, czy też rudy cynku, ołowiu, które występują w rejonie Zawiercia. Ogromne złoża na skalę światową, tak? I tu nawet może nie chodzi o sam cynk i ołów, tylko o pierwiastki, które towarzyszą zarówno tym złożom z Myszkowa, jak i tym z Zawiercia, które się odzyskuje w procesie przerabiania, a są to pierwiastki, które w nowoczesnych technologiach są po prostu niezbędne. Mało kto w Polsce wie, że my z rud polimetalicznych, na przykład miedzi, odzyskujemy taki pierwiastek, o którym mało kto nawet w szkole słyszał, ren. Ren jest pierwiastkiem, którego funkcjonalność została określona dopiero kilkanaście lat temu, a zastosowanie kilka lat temu. Mianowicie dodatki niewielkiej ilości tego renu powodują nieprawdopodobny wzrost odporności na wzrost temperatury topnienia, ale również i twardości i tak dalej, więc cała przemysł lotniczy, kosmiczny, rakietowy, gdzie występują wysokie temperatury przy prędkościach, które są przy stosowaniu tych rakiet, ten ren jest niezbędny, prawda? I Polska jest jednym z niewielu krajów na świecie, który produkuje ren.
18: To jeden z tych pierwiastków ziem rzadkich, o których głośno było w ostatnim czasie, bo trwa na świecie wyścig o te pierwiastki ziem rzadkich. Czy my jesteśmy w stanie do tego wyścigu stanąć?
19: No jest pytanie, czy powinniśmy do niego stawać, tak? Bo można powiedzieć tak, jeżeli my nie jesteśmy konsumentem pierwiastków ziem rzadkich, bo my nie mamy póki co przemysłu wysokich technologii. Mówię tutaj o produkcji półprzewodników, prawda, i bardzo wyspecjalizowanych różnych tego typu procesach. Więc możemy stanąć do tego wyścigu po stronie poszukiwania i dostarczania na rynek, a w ten sposób łagodzenia napięć na, po stronie popytu i podaży, czyli wpływając na lepszą dystrybucję, na bezpieczeństwo dostaw, na brak przerywania łańcucha dostaw, więc powinniśmy oczywiście w tym wyścigu funkcjonować i być obecni, a być może z czasem, mając własne zasoby tych pierwiastków ziem rzadkich, moglibyśmy rozwijać te przemysły wyspecjalizowanych technologii również w kraju, tak? Na zasadzie lokowania tutaj inwestycji partnerów zagranicznych, czy też rozwoju własnej myśli naukowej, co też przecież się dzieje.
18: I te pierwiastki ziem rzadkich mogą tu pod naszą ziemią występować?
19: No, mało kto to jest w stanie pojąć, więc myślę, że i większość radiosłuchaczy też tego nie wie. Pierwiastki ziem rzadkich, ta nazwa jest konfuzyjna, dlatego że one nie są rzadkie, one są bardzo powszechne. Tylko
18: trudne w wydobyciu.
19: Trudne i one występują w bardzo małych ilościach, tak? Czyli trzeba przerabiać bardzo dużo skały nośnikowej, żeby odzyskiwać te bardzo niewielkie zawartości pierwiastków ziem rzadkich. Dlaczego ta nazwa się wzięła i jest stosowana historycznie? Po prostu, bo kiedyś poziomy detekcji nie wychwytywały tych ilości, tych pierwiastków, które były obecne w skałach, tak? Czyli po prostu ich nie widzieliśmy. Im bardziej dokładny instrument, tym więcej się widzi, tak? Więc teraz widzimy więcej. Zapewniam Państwa, że w każdym miejscu można znaleźć pierwiastki ziem rzadkich, tylko w tych bardzo niewielkich ilościach.
18: Panie profesorze, czy w obliczu chińskiej dominacji na tym rynku, czy my jesteśmy w stanie dzięki temu programowi, o którym mówimy, temu programowi poszukiwań surowców krytycznych, choć trochę uniezależnić się my jako Polska, my jako Europa od tych dostaw z zewnątrz?
19: Co jest celem tego rozporządzenia Unii Europejskiej? Tam są zapisane kilka tych ważnych celów, ale jednym z tych, który się tam przewija, jest powiedzenie tak. Unia Europejska, żeby być niewrażliwą albo eliminować bądź zmniejszać to ryzyko zakłóceń łańcucha dostaw, powinna zapewnić, że 10% konsumpcji surowców mineralnych niezbędnych dla gospodarki i przemysłu musi pochodzić z wewnątrz Unii Europejskiej. No to jest nic innego jak przesłanka do tego, słuchajcie, musicie w każdym państwie członkowskim szukać, czy nie macie takich zasobów, jeśli je macie, rozwijać i eksploatować. No i myślę, że to w konsekwencji po realizacji tego programu we wszystkich krajach Unii Europejskiej może doprowadzić do wzrostu bazy, a tym samym oczywiście pewnego osłabienia tego, co jest obecnie na rynku wyczuwalne, czyli tej dominacji chińskiej.
18: A inne kraje Unii już prowadzą podobne programy poszukiwania?
19: Każdy kraj miał obowiązek przygotowania takiego programu jak my, przekazać go do Unii Europejskiej. Unia zgłaszała bądź nie zgłaszała swoich uwag, swoje uwagi. I teraz każdy kraj, który jest członkiem Unii Europejskiej, musi sprawozdawać każdego roku informacje o postępie w realizacji tych prac, no i pokazać na końcu raport końcowy, co się udało w wyniku tej realizacji programu i nakładów poniesionych uzyskać. A więc jest zapewniona nie tylko zielone światło, że tak, idźcie w tę stronę, ale również instrumenty kontrolno-rozliczeniowe. Tak, i zobowiązania, tak, oczywiście.
18: Czyli co, wkrótce pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego ruszą w Polskę i będą poszukiwać tych surowców krytycznych czy rzadkich?
19: Można powiedzieć, oni już tam są, bowiem my cały czas prowadzimy badania, a to jest dodatkowa porcja zadań, dodatkowych miejsc, w których będziemy ten program realizowali i co pragnę powiedzieć, również w kooperacji z innymi placówkami naukowo-badawczymi w Polsce. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić w tak krótkim czasie, więc będziemy się posiłkowali specjalistami z różnych placówek akademickich, którzy będą służyli swoją radą, swoją wiedzą.
18: Profesor doktor habilitowany Krzysztof Szamałek, dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Instytutu Badawczego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
19: Dziękuję uprzejmie.
18: W tym wydaniu EKG spójrzmy jeszcze, jak zaczyna się dzień na rynkach. Na warszawskiej giełdzie od spadków WIG w dół o 0,9%. WIG 20 traci teraz 1,4%. A na rynku walutowym euro kosztuje 4,34 zł. Frank szwajcarski po 4,60. Dolar po 3,76. Brytyjski funt po 5,07. No i spójrzmy jeszcze na rynek ropy naftowej. Baryłka ropy Brent kosztuje dzisiaj prawie $108. To było poranne wydanie EKG. Za chwilę w TOK FM informacje, po nich wraca Owczarek. A ja dziękuję za uwagę. Wojciech Kowalik, do usłyszenia.
16: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
4: Reklama. Co za dzień.
20: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
20: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
20: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
20: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
20: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
21: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
22: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
21: No dobrze, a taki fajny prezent?
22: Na mediaexpert.pl.
21: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
22: Na mediaexpert.pl.
23: Włączamy niskie ceny.
4: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
24: Na drodze do zmiany stoi brak zgody w samej koalicji i obawa przed wetem. Odwołano posiedzenie Sejmowej Komisji do Spraw Prawa Aborcyjnego. Karol Nawrocki i tajemnice Grand Hotelu. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces prezydent kontra Portal Onet. Na koniec spróbujemy ocenić, czy Iga Świątek ma szansę na udział w WTA Finals. Minęła 10. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Na początek krótko dane o inflacji. Ceny towarów i usług w sierpniu wzrosły rok do roku o 3,4%. Informacje podał Główny Urząd Statystyczny, a w porównaniu z ubiegłym miesiącem wzrosły o 0,3%. Jeśli była to decyzja polityczna, to byłoby to bardzo niemądre. Tak Violeta Tomczak z Polski 2050 w poranku TOK FM komentowała odwołanie posiedzenia Sejmowej Komisji do Spraw Prawa Aborcyjnego. Komisja miała zebrać się wczoraj, nie zebrała się, a według nieoficjalnych informacji zdecydowali o tym liderzy koalicji, w tym premier Tusk. O szczegółach Maciej Kluczka.
25: Komisja do Spraw Prawa Aborcyjnego miała wrócić do pracy po 2 latach przerwy. Tak się jednak nie stało. Oficjalny powód?
26: Powód jest taki, że nie wpłynęło stanowisko Ministerstwa Zdrowia do tych 2 ustaw.
25: Mówiła w TOK FM Violeta Tomczak, posłanka Polski 2050.
26: Jeżeli wpłynęła na to jakaś polityka, to szczerze naprawdę było to niemądre, bo my już nie mamy czasu. Już dawno powinniśmy się rozprawić z tą kwestią, no bo obiecywaliśmy to już na samym początku.
25: Politycy Koalicji Obywatelskiej zapewniają, że komisja rozpocznie niedługo pracę i że nie ma mowy o blokadzie politycznej, a projekty, którymi powinni się zająć posłowie, dotyczą m.in. powrotu przesłanek aborcyjnych obowiązujących przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Maciej Kluczka, TOK FM.
24: Ruszył proces, jaki prezydent wytoczył Onetowi. W czasie kampanii wyborczej portal opisał historię Karola Nawrockiego z czasów, gdy pracował jako ochroniarz w Grand Hotelu w Sopocie. Prezydent uznał, że naruszono jego dobra osobiste, mimo że wszystko, co o nim napisaliśmy, to prawda. Mówił przed wejściem na salę warszawskiego sądu prawnik Axel Springer, właściciel Onetu Jakub Kudła.
27: Jestem przekonany, bo redakcja wykonała dobrą, rzetelną i staranną robotę. Znalazła szereg świadków, z nich zdecydowało się zeznawać w tym procesie. No i oni będą w następnych dniach, chyba w przyszłym tygodniu, jeszcze w następnym tygodniu przesłuchiwani przez sąd w tej sprawie.
24: Sąd zdecydował, że proces zostanie utajniony. Pełnomocnicy Onetu złożyli wniosek o jego odtajnienie, ale został on odrzucony. Sędzia argumentował to troską o spokojny przebieg procesu. Premier Kanady Mark Carney rozpoczyna dzisiaj trzydniową wizytę w Europie. Dochodzi do niej w czasie wojny handlowej między Ottawą i Waszyngtonem. O północy w życie weszły kolejne amerykańskie cła na kanadyjskie towary. Do 50% wzrosły opłaty na kanadyjski ser, papier, stal czy aluminium. Tomas Orchowski.
0: Wizytę w Europie premier Kanady Mark Carney rozpoczyna od Wielkiej Brytanii, gdzie spotka się ze swoim tamtejszym odpowiednikiem Andym Burnhamem. Jutro szef rządu w Ottawie wysłucha w Strasburgu przemówienia o stanie Unii, które wygłosi przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Dzień później sam zabierze głos w Parlamencie Europejskim. Nie dążymy do tego, by być członkiem Unii Europejskiej. Chcemy zacząć rozmowy o wyjątkowym europejsko-kanadyjskim sojuszu. Wyznajemy te same wartości, mamy takie same priorytety. Mówił w CBC Mark Carney. Wall Street Journal donosił, że Ottawa rozważa możliwość członkostwa stowarzyszonego z 27. Miałoby chodzić między innymi o mieszkanie i pracę bez wiz. Tomasz Rychowski, TOK FM.
24: Obecnie mniej więcej 70% kanadyjskiego eksportu trafia do Stanów Zjednoczonych. Europa ma odgrywać kluczową rolę w ograniczeniu tej zależności. Ministrowie obrony Litwy i Polski uzgodnili wspólne działania i mobilizację sił. Chcą wyjaśnić okoliczności najnowszych incydentów z udziałem dronów w obu krajach. Dziś po północy myśliwce NATO zestrzeliły drona, który w nocy wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy na wschód od Kowna. Z kolei w Polsce wojsko wyciągnęło bezzałogowiec z Morza Bałtyckiego w województwie zachodniopomorskim. Według rządu coraz więcej wskazuje na to, że był to dron wojskowy Rosji. Litewski szef resortu obrony ocenił, że najnowszy incydent pokazuje, że wojna Rosji przeciwko Ukrainie pozostaje intensywna i ma szeroki zasięg, mimo że działania wojenne toczą się w odległości ponad 1000 kilometrów od Litwy. Po wielkoszlemowym turnieju w Nowym Jorku została w tym sezonie już tylko jedna prestiżowa impreza do rozegrania. Ale tylko dla wybranych, bo w finałowym turnieju w Kalifornii wystąpi tradycyjnie tylko 8 najlepszych tenisistek. W tym roku może w tym turnieju zabraknąć Igi Świątek. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
1: W rankingu Rejsy, który uwzględnia tylko wyniki z tego sezonu, Iga Świątek jest dopiero 10. Pewne gry w WTA Finals są Ilena Rybakina, Aryna Sabalenka oraz mistrzynie wielkoszlemowe Mira Andriewa i Linda Noskowa. Polka straty spróbuje odrobić w Azji, mówi Hubert Błaszczyk z Weszło.
2: Na pewno zdefiniuje to wszystko turniej pierwszy, który jest, czyli w Pekinie. Jeśli Iga zagra bardzo dobrze w Pekinie, czyli mam na myśli tutaj finał lub zwycięstwo, to myślę, że pójdzie za ciosem i będzie walczyć o te finały.
1: Po Pekinie będzie jeszcze tysięcznik w Wuhan. Pytanie, czy Polkę stać na zwycięstwa w obu turniejach?
2: To wszystko, jak widać, nie jest takie proste. Nie ma jeszcze tej powtarzalności, są pojedyncze dobre występy, ale można powiedzieć z perspektywy czasu, że dobre i to.
1: Turniej w Pekinie rozpocznie się za 2 tygodnie, a kończący sezon WTA Finals w Indian Wells 7 listopada. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
24: W całym kraju dziś sporo chmur, miejscami przelotny deszcz, maksymalnie od 19 stopni na wschodzie i na północy, około 22 w centrum do 25 na południu kraju. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat około 17.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: To jest program Owczarek. Gościem jest pan profesor Robert Hołyst z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
6: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
5: Sztuczna inteligencja.
6: AI.
5: Tak.
6: AI, SE.
5: I pomyślałem sobie, panie profesorze, że ostatni raz rozmawialiśmy w maju, pod koniec maja, kiedy odbywały się takie protesty. 3% na naukę. Prawda? Pamięta pan?
6: Tak, pamiętam.
5: No i teraz tak pomyślałem w kontekście AI i ostatniej tak zwanej sprawy gorgonowej, nowej sprawy gorgonowej, że chyba ta nauka polska ma się dobrze, bo przy pomocy AI można zdobywać tytuły naukowe, świetnie zarabiać, granciki. Więc może niepotrzebne były te protesty, to tylko była kwestia odpowiedniego zastosowania technologii i też może nie pchania się na pierwszy plan.
6: Dla mnie AI to jest żywa encyklopedia, czyli wiedza na wyciągnięcie ręki. Pamiętam, jak gdy miałem 8 lat, to krótkimi rączkami sięgałem po wielką encyklopedię Państwowego Wydawnictwa Naukowego i to było moje źródło wiedzy.
5: Czterotomową?
6: Dziesięciotomową. Była dziesięciotomowa.
5: O, panie.
6: Więc ja przywitałem jak dobrego przyjaciela. Cała wiedza jest tam. Natomiast nie wymyśla nowych rzeczy. Sprawdziłem to na swoich badaniach. AI nie ma ludzkiej ciekawości, to po pierwsze, a po drugie nie potrafi mądrze halucynować. Żeby coś nowego wymyśleć, trzeba umieć zgaduję, sprawdzam, zgaduję, sprawdzam, zgaduję, sprawdzam. Jeszcze mu tego brakuje, A swoją drogą zastanawiam się, jak można zalgorytmizować ciekawość, jak można maszynę uczynić ciekawską, tak, jak człowieka, bo ludzie wymyślali nowe rzeczy, bo byli ciekawi. Przyglądali się czemuś, coś zaobserwowali, czego nie rozumieli, pytali się dlaczego. Ciekawość zwyciężała nad strachem, ale czym jest ciekawość? A wracając do edukacji. Niewątpliwie nauczyciele już dzisiaj sięgają po AI-a, chociażby po to, żeby go poprosić o przykłady, czy dla dzieci w szkole podstawowej, czy dla dzieci w szkole średniej. Takie ciekawe przykłady, które by zaintrygowały, zainteresowały, wciągnęły, bo nauka musi wciągnąć najpierw i musi być ciekawa. A po drugie, żeby przygotować sobie...
18: Ale ciekawa dla kogo, panie profesorze?
6: No dla tego, którego uczymy. Tak? Nauczyciel jest szczęśliwy, kiedy uczeń chce się uczyć i wtedy jest gotów poświęcić cały swój czas, żeby nauczyć.
18: No teraz pan jako uczeń był pan ciekawy nauki każdego przedmiotu?
6: W sumie tak, dobrze, tak. Tak.
18: Czyli równie pan był
6: ciekawy
18: biologii.
6: Historia i fizyka.
18: Równie był pan ciekawy mózgu. Biologii, co biologii, matematyki, mózg. Fizyki.
6: Matematyka do fizyki jest niezbędna.
18: Ale więc był musiałem. Pan ciekawy, ale nie musiałem. Czy był pan ciekawy na każdym z tych przedmiotów?
6: W szkole nie, tak. Bo uczyłem się w domu, więc okay. Lekcje były w tym sensie nudne.
18: No czyli dopuszcza pan taki model, że każdy z nas będzie ciekawy na jednym lub kilku przedmiotach, ale nie na wszystkich?
6: To na pewno.
18: Czyli rozumie pan, że gdyby ten model, o którym pan mówi, jest z góry, z definicji skazany na porażkę.
6: Nie, ale jeszcze go nie zdefiniowałem. To znaczy chodzi mi o to, że...
18: Ale ja już wiem, bo ja wybiegam w przyszłość.
6: Nie, myślę. Bo jednak wybieramy studia. Wybrałem fizykę, prawda, a nie historię. Czyli dokonałem wyboru i skupiłem się na fizyce. I zresztą patrząc na swoje studia i patrząc na studia moich doktorantów, doszedłem do wniosku, że ludzie najlepiej uczą się wtedy, kiedy sami coś robią. Czyli studia powinny trwać 2 lata takiej szkółki, takiego koledżu, a potem studenci mogą dostać wybór. Idziecie albo drogą taką ścieżką, że pracujecie w laboratoriach, uzupełniacie swoją wiedzę oczywiście, a ci, którzy chcą pójść drogą standardową, czyli dostać dyplom, to normalnie 5-letnie studia. Znaczy jedne i drugie byłyby 5-letnie. Natomiast dzisiaj mamy taką sytuację, że nawet studia doktoranckie są szkółką, gdzie trzeba chodzić na wykłady, zaliczać wykłady. No i teraz w dobie AI-a, który potrafi tłumaczyć na każdym poziomie złożoności, można go poprosić, wytłumacz mi jak uczniowi, a właściwie to słuchacze mogliby spróbować. Wziąć jakieś trudne zagadnienie i potem prosić AI-a, żeby tłumaczył to na coraz niższym poziomie, tak? Albo na końcu mówię, słuchaj, wytłumacz mi to jak przedszkolakowi. Ciekawy jestem, co by napisał. Jeszcze nie zrobiłem takiego ćwiczenia. Inna sprawa związana z naszą edukacją i to mnie naprawdę...
18: Bo edukacja panu leży na sercu.
6: Bardzo. Jestem nauczycielem z dziada pradziada. Naprawdę.
18: No dobrze. A jak... Bo mnie to ciekawi ten system, który polega na tym, że teraz mówimy o takiej nauce dla naukowców, którzy robią naukę, a nie tylko tam sobie doktoracik dla innych celów. Stworzyliśmy system, w którym wymagamy zdobywania punktów od naukowców. Ale i teraz tak, utrzymujemy tych naukowców.
6: To nie da się ukryć.
18: Tak.
6: Jestem ale teraz jestem utrzymankiem.
18: Jest pan utrzymankiem. Ale a teraz
6: przez
18: mówię tak.
6: Społeczeństwo.
18: Drodzy naukowcy, to chcemy, żebyście wy zdobywali punkty. A naukowcy mówią, to jak mamy zdobywać punkty? A społeczeństwo mówi, no musicie publikować. No dobra, ale jest jakaś ograniczona możliwość publikowania. No to jak jest popyt, to jest podaż, więc już jest szersza możliwość publikowania.
6: To prawda.
18: No to my teraz mówimy, to teraz... Wy te pieniądze, które od nas dostajecie, to zainwestujcie, żeby wyprodukować punkty, którymi nam udowodnicie, że te pieniądze dobrze wydaliśmy.
6: No i to jest taka ślepa uliczka. Proponuję, cofniemy się o 3 kroki.
18: Płacimy, prawda?
6: Cofniemy się o 3 kroki, tak. Bo z nauką. Uniwersytety, głównym zadaniem uniwersytetów jest kształcić obywateli, po to, żeby gospodarka się lepiej rozwijała, żeby społeczeństwo było
18: bogatsze. No dobra, ale to gdzie? W XVIII wieku. Nie, w XVIII wieku, nie teraz.
6: Nadal.
5: Nie, bo głównym teraz celem uniwersytetu jest to, żeby mieć A+, albo A, albo co najmniej B+.
6: No dobra, ale...

0: Właściwie rób ta, co chce ta. Za to sprawdza tę naukę i te punkty. No i teraz ja się pytam, kurczę, jeżeli ja za coś płacę, na przykład hydraulikowi, to chciałbym sprawdzić, czy na przykład z tej rury nie cieknie woda, którą on przykręcił. No, prawda? Albo czy ta wkręcona żarówka, to jak ja włączę światło, to się zaświeci. Więc wypadałoby sprawdzić, po pierwsze, czy absolwenci...
1: Z żarówką to jest proste, panie profesorze. Ale jeżeli pan poszedł naprawić na przykład, no nie wiem, mechanizm dyferencyjny w samochodzie, to jak pan sprawdzi?
0: Bzum, bzum, trzeba pojechać jeszcze do innego specjalisty. I on mówi, o cholera, spierniczyli ci robotę. Wracając do edukacji. Pytanie, czy absolwent dostał pracę w ciągu pierwszych 12 miesięcy po zakończeniu studiów. Po drugie, czy jeżeli studiował
1: jeżeli
0: w Rzeszowie...
1: Dostał, albo nie dostał, to
0: ma znaczenie chyba. Ma znaczenie.
1: No, ale o czym to świadczy? Że został przygotowany do znalezienia pracy, czy że został wykształcony?
0: Dojdźmy może do końca.
1: Został pan, skończy pan filozofię. To, że w ogóle pan jakąkolwiek pracę dostanie w ciągu 10 lat, uważałbym za sukces.
0: Dlaczego? Filozofowie to bystrzy ludzie.
1: No tak, ale...
0: I chcą z czegoś żyć.
1: Jasne, prawda? Ale jakie są oferty pracy dla filozofów? Jakie są oferty pracy dla filozofów?
0: Nie, ale przecież uniwersytet też uczy myśleć, więc na przykład po fizyce można pracować jako konsultant w
1: banku.
0: Na przykład.
1: Bankowość uwielbia fizyków.
0: Myślę, że fizyk też dałby radę w Biedronce.
1: No dobrze, czyli chciałby pan, żeby ktoś znalazł pracę w ciągu pół roku, czy znalazł pracę w zawodzie?
0: Nie, bo to ciężko. Nie, no jasne, że dowolna praca. A po drugie, czy jego płaca jest powyżej mediany w rejonie, w którym studiował? A po trzecie, co on sam sądzi o swoich studiach i czy by je komuś polecił? Proste rzeczy sprawdzają się najlepiej. To panu powie nawet Albert Einstein, mówiąc E równa się MC kwadrat. No, to jest wzór znany wszystkim. Czy jest prosty?
1: Nikt go nie rozumie.
0: Czy jest prosty? Nie, tam możemy go rozwinąć zaraz, to jest żaden problem. Ale to nie wygląda prosto. Jest jedna literka E duża, jest znak równości, każdy to rozumie. Jest literka M, M to jest masa. C do kwadratu, hello, to uczeń szkoły podstawowej zrozumie. Prostota.
1: Zaproszę jutro.
0: Prostota. Ludzie bardzo kombinują czasem, zresztą w swoim życiu również. Czasem warto tak prosto myśleć. Na przykład, jestem z kimś, kto jest dla mnie niemiły. Co powinienem zrobić? Przekonywać go, żeby był dla mnie miły, czy odejść? Odchodzi się. Jest 8 miliardów ludzi. Rzadko kto tę metodę stosuje i stąd zdarza się często, że najbliżsi mordują się nawzajem, bo nie mogą się znieść.
1: Panie profesorze, no to wszystko brzmi super ciekawie, tylko tak powiedziałbym zbyt prosto i zbyt banalnie funkcjonuje.
0: Nie,
1: no bo proszę sobie wyobrazić, że pan jest negocjatorem, tak, który ma negocjować zakończenie konfliktu zbrojnego i pan wyjeżdża z tą
0: swoją
1: zasadą.
0: W związku z edukacją?
1: Jak ktoś jest dla mnie niemiły, to odchodzę. Ludzie giną, a pan mówi, ja byłem niemiły.
0: Nie,
1: rozumie pan, że to nie działa.
0: Bycie negocjatorem to jest zupełnie inna funkcja, prawda? Ja mówię o normalnym życiu. No ale jeżeli ktoś jest negocjatorem, no cóż, warto byłoby dogłębnie poznać, skąd się wziął konflikt. Na przykład ten w Gazie. W Gazie były wybory. Nie wiem, 18 czy 20 lat temu było 5 partii. No, możemy dalej rozmawiać o tym. Tak. Albo wracamy do edukacji.
1: Wróćmy do edukacji, panie profesorze, ale po informacjach. Rozumiem, że wykładnikiem tego, czy studia działają, według pana, jeżeli dobrze zrozumiałem, jest to, czy absolwent znajdzie pracę dowolną w ciągu roku.
0: Czy dostanie pensję powyżej mediany w danym obszarze?
1: Czy dostanie pensję powyżej mediany?
0: I czy jest zadowolony ze studiów i czy by je komuś polecił? To znaczy pytamy się również absolwenta.
1: Wrócimy po informacjach. Gościem jest pan profesor Robert Hołyst z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk.
2: Autopromocja.
3: Nazywam się Monika Góra. Jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
4: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
3: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
2: autopromocja.

0: Reklama.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
5: Citroen.
6: W jednym miejscu i w jednym czasie. Rozmowy o ochronie środowiska i sektorze energii. W programie Zielona Transformacja, Local Content, Bezpieczeństwo Systemu. Dołącz do wydarzeń Biznes Prekop i Energy Days. Zarejestruj się i odwiedź Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. 30 września i 1 października.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Minęła 10.20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację Tok FM. Trwa postępowanie w sprawie nieprawidłowości przy wyborach prezydenta RP z ubiegłego roku, poinformował rzecznik prokuratury rejonowej w Siedlcach, prokurator Bartłomiej Świderski. W sprawie zatrzymano już prawie 70 osób. Analizowany jest materiał dowodowy, planowane są też kolejne wezwania. Członkowie w jednej z komisji nierzetelnie liczyli głosy oddane przez obywateli, nierzetelnie ustalili wyniki wyborów w poszczególnych obwodach i nierzetelnie sporządzili oficjalne protokoły z głosowania w obwodzie. To im się zarzuca. Podobne zarzuty usłyszeli członkowie innych 11 komisji w Polsce. Podejrzanym grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 5 miliardów brutto będzie kosztowała modernizacja linii kolejowej Rail Baltica na odcinku Białystok-Ełk. Dziś PKP PLK podpisały umowę z wykonawcą w tej sprawie. To rekordowy kontrakt, a inwestycja ma być gotowa do końca 2029 roku. Po modernizacji tej linii podróż z Białegostoku do Ełku zajmie 55 minut, do Olsztyna 2,5 godziny, a do Gdańska mniej niż 5 godzin. Amerykański Sąd Najwyższy odrzucił starania prezydenta Donalda Trumpa o ograniczenie głosowania pocztowego w listopadowych wyborach do Kongresu. To kończy działania prawne w związku z metodami głosowania w tych wyborach. Decyzja ta pozwala Stanom na dalsze wysyłanie kart do głosowania pocztowego zgodnie z tymi samymi procedurami, które stosują od lat i które stanowią prawie 1/3 oddanych głosów. Za chwilę w Tok FM informacje ze świata kultury.
9: Sponsorem programu jest Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
11: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Serial Wdowia Zatoka triumfował na rozdaniu nagród Emmy w Los Angeles. Zdobył 14 statuetek, a to rekord dla serialu komediowego. Za najlepszy serial dramatyczny drugi rok z rzędu uznano The Pitt, a za najlepszy serial limitowany produkcję Chętni na seks. Nagroda dla najlepszego programu rozrywkowego trafiła do The Late Show with Stephen Colbert, którego emisja zakończyła się w maju po 11 latach. Nagrody Emmy, najważniejsze amerykańskie wyróżnienia telewizyjne, przyznaje Television Academy. Wręczane są od 1949 roku za wybitne osiągnięcia w telewizji. Niemal 40 koncertów w Europie i Stanach Zjednoczonych zagra w przyszłym roku zespół Oasis. Grupa braci Gallagher powróciła po kilkunastu latach od zakończenia działalności w zeszłym roku na trasę po Wielkiej Brytanii. Teraz wystąpi też w innych państwach. Do Polski nie dotrze, podobnie jak do Londynu. W kinach można natomiast oglądać film Don't Look Back in Anger, dokumentujący trasę Oasis kilkanaście miesięcy temu. Koncertem kameralistów Filharmonii Opolskiej w Głogówku rozpoczął się 33. Śląski Festiwal imienia Ludwiga van Beethovena. Jak przypominają organizatorzy wydarzenia. Artysta mieszkał i tworzył na Górnym Śląsku na początku XIX wieku, pracując m.in. nad 4. i 5. symfonią. Dziś, 18 i 21 września, koncerty z muzyką, również Brahmsa, Debussy'ego i Mendelssohna, odbywać się będą w dwóch zabytkowych kościołach. Bielski Teatr Polski przygotowuje sceniczną adaptację Seks Misji Juliusza Machulskiego, jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich komedii filmowych. Sztuka trafi na afisz 26 września, a w rolach Maxa i Alberta, Michał Czaderna i Piotr Gajos. To będzie pierwsza premiera w nowym sezonie. Bielska Scena Dramatyczna kolejną zaprezentuje 24 października i będzie to Kolacja na cztery ręce Paula Bartza, sztuka o spotkaniu dwóch wybitnych kompozytorów, Händla i Bacha. A Teatr Zagłębia w Sosnowcu rozpoczyna sezon artystyczny w kilku tymczasowych lokalizacjach, bo w środę przekaże swoją siedzibę do remontu. W najbliższych miesiącach zaplanowano m.in. premiery Gorączki Żelaza, Odysei i Dzieci z Bullerbyn. Pierwsza z nich 2 października odbędzie się w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Gorączkę Żelaza reżyseruje Szymon Kaczmarek, a spektakl odnosi się do historii regionu i budowy Huty Katowice.
9: Sponsorem programu była Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
10: Gdzieniegdzie w kraju trzeba się spodziewać przelotnych lub intensywnych opadów deszczu. W całym kraju bowiem dzisiaj dużo chmur. 19 stopni na wschodzie i na północy, około 22 w centrum, do 25 na południu kraju. Chłodniej będzie miejscami w rejonach podgórskich Karpat, około 17 stopni.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Profesor Robert Hołyst z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk nie śpi po nocach, zastanawia się, co zrobić, żeby w Polsce była świetna edukacja i jaką rolę, jeśli jakąś, ma w tym wszystkim sztuczna inteligencja. Czy pomaga, czy nie pomaga, czy jest bez znaczenia, czy jest bańką, jak niektórzy mówią, która zaraz pęknie i zapomnimy, czy być może jest świetnym narzędziem.
13: Moja córka studiuje chemię i powiedziała, że woli, kiedy na sali jest wykładowca, a nie AI. Natomiast wykładowca może skorzystać z AI-a, żeby tak przygotować materiały dla studenta, żeby było ciekawie.
12: Pan tak funkcjonuje jak większość mediów teraz.
13: Tak.
12: Czyli przedstawmy problem przez jednostkową wypowiedź dowolnie przez nas wybranego człowieka. Tak. Ja muszę... System nie działa, mówi pani Zosia na proteście.
13: Ja tak nie powiedziałem.
12: No powiedział pan, że pana córka coś stwierdziła?
13: Nie, bo to było dla mnie ciekawe, zapytałem się dzieci.
12: Jasne.
13: Dlatego, że one będą budowały przyszłą Polskę.
12: Tak? To jest w ogóle super. Próba malutka sprawia, że błąd statystyczny jest olbrzymi.
13: Warto się pytać, warto się. A chciałby pan...
12: Ale
13: pana się też zapytałem o AI-a.
12: Tak?
13: No i nie chciałby pan, żeby pana AI uczył. Nie powiedział pan tego wprost, ale w oczach to zobaczyłem.
12: Nie, myślę, że jestem po prostu staromodny, staroświecki i uczyłem się z książek i jakoś mi ten model został.
13: Ja
12: wolę czytać.
13: Niż czytać jaja.
12: Tak, niż zadać pytanie o rezultat. Znaczy ciekawi mnie gonitwa za króliczkiem, a niekoniecznie schwytanie go w takiej formie.
13: AI może pokazać gonitwę za króliczkiem. Nie wymyśli niczego nowego, ale pokaże...
12: Ale nie może pokazać procesu, w którym chce się znaleźć. Tak, bo to nie jest coś, co można pokazać, bo to jest coś, w czym...
13: Ale to pokazali ci, którzy napisali książkę, nie?
12: I idzie nie, bo to nie chodzi o to, że AI panu coś wyświetli, tylko chodzi o to, że jest pewne doświadczenie, którego nie da się skopiować, które polega na tym, że trzyma pan w dłoniach papierową książkę, że pan czyta, że pan się na przykład zatrzymuje i to zatrzymanie sprawia, że pan myśli, albo pan sięga po inną książkę, albo pan sobie coś notuje, albo coś się w głowie panu otwiera i pan mówi, o, super.
13: Prawda, to potwierdza to, co zawsze, jak słuchałem audycji w piątek o poezji, do tego tematu pan zawsze podchodził poważnie. Inne to były takie tam, lekko, ale poezja...
12: Badania tego nie potwierdzają. Ankieta z marca 2026 roku pokazuje, że prawie 62% studentów Uniwersytetu Warszawskiego regularnie sięga po AI, a co piąty uruchamia algorytm codziennie, traktując je jako regularne wsparcie w nauce. I to jest 223 studentów z 21 wydziałów Uniwersytetu warszawskiego. Co ciekawe, tyle samo respondentów, 64%, przyznało, że napotyka trudności w codziennej pracy ze sztuczną inteligencją, a umiejętności zdobywa albo samodzielnie, tak odpowiedział 45% badanych, albo przez media społecznościowe, 40% badanych. A zajęcia akademickie jako źródło wiedzy wskazał mniej niż co dziesiąty ankietowany. Dorzucę jeszcze inne ciekawe badania, że jeżeli chodzi o takie krótkoterminowe rezultaty, to studenci, to są chyba chińskie badania, to studenci, którzy korzystają ze sztucznej inteligencji, z pomocy sztucznej inteligencji, dużo szybciej rozwiązują różne zadania i dużo szybciej dochodzą do rezultatów, krótkofalowo, ale jeżeli mają się jakimś problemem zająć dłużej i wymaga się właśnie od nich opanowania materiału, przerobienia tego materiału, wyciągnięcia wniosków, to potem im gorzej idzie. Czyli szybkie, krótkie rezultaty, takie, że coś potrzebuje na dzisiaj, sztuczna inteligencja rządzi, ale jeżeli trzeba do czegoś dojść samemu, tworzyć jakieś skomplikowane procesy, to już te grupy, które korzystają ze sztucznej inteligencji, nie radzą sobie.
13: Może w ogóle tak studia są ustawione, żeby zdać, zapomnieć. Ilu tak naprawdę jest studentów, którzy są bardzo, bardzo zaciekawieni swoimi studiami? Może w ogóle nasze studia, tak jak stoją dzisiaj, to są nastawione na szybki wynik?
12: No
13: i ci studenci, czy z sztuczną inteligencją, czy bez, to i tak chcieliby po prostu nauczyć się na tyle, żeby zdać egzamin. Zresztą ja w ogóle uważam, że studia powinny uczyć myśleć na pewno, ale raczej odbywać się w laboratoriach badawczych niż na salach wykładowych.
12: Rozumiem, że jest pan fanem darmowych studiów.
13: Problem polega na tym, że mnie to nie dotyczy, tak? Bo nie idę na studia. Więc trudno mi się teraz wypowiedzieć po tylu latach od skończenia studiów, czy mają być darmowe, czy nie. Gdy studiowałem, nie musiałem za nie płacić.
12: Tak.
13: Ale sądzę, że gdyby wtedy były opłaty, dostałbym stypendium od uniwersytetu za dobre wyniki w nauce. W związku z tym nadal problem pieniędzy by mnie nie dotyczył.
12: Jasne.
13: No i teraz tak możemy... większość studentów płaci. Ilu studentów płaci dzisiaj w Polsce? 60%? 50%? No, są studia jedne i są studia drugie. Tak? No i część studentów i tak płaci. Więc o czym my rozmawiamy? Dla wielu studentów studia są po prostu płatne.
12: A gdyby były płatne dla wszystkich, czy sądzi pan, że zniknąłby albo zmniejszył się problem osób, które studiują nie z powodu chęci zdobycia wiedzy?
13: No może AI spowoduje, że mniej ludzi będzie studiowało. Bo nie będzie wystarczyło byle jakie wykształcenie. Lepiej będzie wykonywać prace takie, w których AI nas jeszcze przez dłuższy czas nie zastąpi. Być elektrykiem, hydraulikiem, budowlańcem. Dopóki nie zrobią tanich robotów.
12: Dobra. A ciekawiłby mnie na przykład, bo pan jako fizyk mógłby przygotować takie badania i też je wdrożyć i przeprowadzić, bo wyniki byłyby ciekawe.
13: Badania na dotyczące czego?
12: Taka ankieta. Ilu wykładowców, lub też możemy to rozszerzyć o nauczycieli, czyli nie tylko akademia, ale też na przykład nie wiem, gimnazjum, liceum. Ilu wykładowców jest zainteresowanych swoimi studentami w taki sposób, że chcą przygotować dla nich ciekawy program nauczania, a nie tylko scedować to na sztuczną inteligencję? Czyli, krótko mówiąc, czy to nie jest trochę tak, że ryba zepsuła się od głowy?
13: Ale by tak mówić, znaczy... Przyszedł do mnie bardzo bystry student z fizyki, który powiedział, że... Znaczy, chce zrobić doktorat, ale powiedział, że najbardziej go interesuje praca w szkole z uczniami i poszedł do szkoły. No i teraz uczy w szkole, a przy okazji robi doktorat eksternistycznie w naszym instytucie. Wiem, znowu jednostkowy przykład, ale my jesteśmy ludźmi,
12: pan
13: statystyka.
12: No, ale pan jest człowiekiem, tylko pan jest fizykiem.
13: No, jestem fizykiem, ale moje
12: pytanie... Powinien powiedzieć, jak system działa, że nie można na podstawie jednostkowej wyciągać o systemie wiedzy na podstawie jednego przykładu. To trzeba zbadać.
13: Najpierw nasze państwo powinno być bardzo zainteresowane kształceniem, dobrym kształceniem w szkole podstawowej, średniej i tak dalej.
12: Dobrze,
13: tak
12: ale
13: tak.
12: Nie jest.
13: Jak pan powiedział, ryba psuje się od głowy. Kto jest tą głową? Czy my mówimy o nauczycielach, czy mówimy...
12: Mówimy o nauczycielach.
13: A ci nauczyciele to podlegają komuś, kuratorium.
12: No tak, ale to nie jest tak, że kuratorium stoi z batem. Rozumie pan, że to nie jest tak, że kuratorium albo minister stoi nad panem z batem, tak? To w jaki sposób pan naucza, to jest pana poletko, które pan uprawia.
13: Ja kiedyś przejrzałem, uczyłem studentów ochrony środowiska chemii i przeczytałem wytyczne ministerstwa, co ja powinienem im wyłożyć w ciągu roku. No i wyszło, że w ciągu roku miałem im wyłożyć taką 5-letnią chemię. No więc pomyślałem sobie, że kogoś pogięło strasznie. Więc wywaliłem z tego 90%, zostawiłem 10%, które może się przydać studentom ochrony środowiska i to jeszcze takie 10%, które zrozumieją. No i muszę powiedzieć, że miałem ogromną satysfakcję, znowu jednostkowy przypadek, kiedy grupa walcząca o walenie na Nowym Świecie przechodziłem parę lat później i krzyczą: o, panie profesorze, ja pamiętam te oscylacje cząsteczek. I kiwał głową. Ja teraz kiwam głową w stronę pana redaktora Cezarego Łasiczki. A pan redaktor, jak zahipnotyzowany, patrzy na moją lewą rękę, która unosi się do góry, a moja głowa się kiwa jak u takiego kotka.
12: Albo walenia.
13: On kiwa ogonem. Ja myślę, że jest dużo nauczycieli, którym wystarczyłoby... Inaczej, jeśli system jest kiepski, to nawet ludzie, którzy w normalnym systemie poświęcaliby się dla uczniów, przestają się poświęcać. Ale system to niszczy. Więc najpierw trzeba naprawić system, a potem dopiero wymagać od nauczycieli, żeby kochali...
12: A kto ma naprawić system? Wszystko.
13: A poza tym...
12: Kto ma naprawić system, panie profesorze? No bo rozumie pan, że kiedy rozmawialiśmy o systemie szkolnictwa wyższego, to nie chciał pan naprawiać systemu, nie, tylko, tylko protestował pan, żeby jeszcze więcej kasy dosypać.
13: Nie, ja nie mówiłem, że ja protestowałem.
12: No oczywiście, że pan
13: nie,
12: tak mówił.
13: Nie, absolutnie.
12: Więcej kasy, więcej kasy.
13: Nie powiedziałem tak. Wręcz przeciwnie, powiedziałem, że nie. Że najpierw naprawić system, a potem dosypać, a to jest...
12: Kto ma naprawić system?
13: Ja obawiam się, że ci, których wybieramy, my, prawda, wybieramy ludzi i bardziej nas interesują ich słabostki niż to, czy potrafią naprawiać systemy, czy nie. Więc jak się pan pyta, kto jest winny, że jest nie halo w szkole, to ja mówię my, bo wybieramy niewłaściwych ludzi. A dlaczego ich wybieramy? Nie wiem, bo tacy jesteśmy. Kto powinien to naprawić? Nie wiem, no. Kto powinien naprawiać Polaków? A może nie trzeba naprawiać, może tak to ma wyglądać.
12: Ciężka na te sprawa. I inne pytania... Nie uzyskaliśmy dzisiaj odpowiedzi.
13: O, bez profesor przesady. Robert myślę, że dużo Hołest, było odpowiedzi.
12: Instytut Chemii Fizycznej.
13: Ja się nie zgadzam.
12: Polskiej Akademii Nauk.
13: Jeden głos przeciwko drugiemu głosowi. Niech
12: jeden za wszystkich. Decydują. Wszyscy za jednego.
13: I zagłosują. Kto ma rację? Czy były odpowiedzi, czy nie było?
12: Po informacjach wywiadówka i Krzysztof Chorwat, a w niej dziś...
14: Dzień dobry. Polityczna wojna o kotleta i fasole trwa. Dzisiaj w wywiadówce bez sensacji przyjrzymy się, co tam w tych jadłospisach się pojawiło, a ekspertka odżywienia wyjaśni, dlaczego strączki mogą być równie wartościowym posiłkiem, co mięso. Będzie też trochę porad dla obsługi stołówek, ale i dla rodziców. Jak sobie z tymi strączkami poradzić? Na zdrowie i zapraszam.
12: Czyli pozostajemy niejako w szkole. Wywiadówka i Krzysztof Chorwat po informacjach, a te o 10.40.
15: Autopromocja.
16: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
14: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
16: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
14: Pogadajmy o tym.
16: Czas rodziców, sobota po 13.
14: Ula Malko.
16: Krzysztof Chorwat.
15: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
0: Reklama.
17: Mama! Cześć, kochanie.
18: Co chcecie na obiad?
19: Czekolady z pyrę. Pierogi z serem.
17: krem. Makaron carbonara.
18: Fasolka po brytońsku.
19: Kochani, to nie jest restauracja.
18: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
19: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
18: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
20: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
21: O, ale że to tak dla mnie?
20: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Prawie minuta po 10.40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. 3 osoby zginęły, a kilkadziesiąt zostało rannych w rosyjskich atakach na południu i wschodzie kraju. Rosyjska armia przeprowadziła zmasowany atak na cywilną infrastrukturę portową w obwodzie odeskim. Atakowane były także obwody chersońskie i zaporoski. Kwestia wstrzymania ataków na infrastrukturę energetyczną i portową oraz statki na Morzu Czerwonym była jednym z tematów rozmów, jakie przeprowadzili na początku września w Moskwie wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner. W porozumieniu w sprawie wstrzymania ataków na obiekty poinformował też prezydent USA Donald Trump. Wołodymyr Zełenski podkreślał, że jego kraj również powstrzyma się od ataków, jeśli Rosja zrobi to samo. Teraz Holandia. Są poważne zakłócenia w ruchu pociągów w dużej części kraju. Rozpoczęły się o 5.30 i według ProRail, zarządcy infrastruktury, problem z systemami bezpieczeństwa stwierdzono w co najmniej 20 miejscach. Najbardziej dotknięte zostały połączenia między Utrechtem, położonym w środkowej części kraju, a jego częścią północną i wschodnią. Jednak skutki awarii odczuwalne są w całej Holandii. Zarządca poinformował, że na torach znaleziono umieszczone tam celowo materiały. W późniejszym komunikacie sprecyzowano, że do szyn przymocowano rury. Dalszych szczegółów na razie nie znamy. Władze podejrzewają sabotaż. Polityczne trzęsienie ziemi w Gdyni. Rozpadła się koalicja rządząca miastem. Wczoraj został odwołany przewodniczący Rady Miasta Tadeusz Szemiot z Koalicji Obywatelskiej, a porozumienie z prezydent Aleksandrą Kosiorek zostało zerwane. To efekt trwających od miesięcy tarć i politycznych sporów o stanowiska. W rządzącej Gdynią koalicji trzeszczało od dawna. Pęknięcie wywołały naciski na skład gabinetu prezydent Aleksandry Kosiorek. Intencje politycznego rozwodu w niespodziewany, ale skuteczny wniosek o odwołanie przewodniczącego Tadeusza Szemiota przekuły wspólnie zaplecze prezydentki, samorządność, PSL i PiS. Trudne może być teraz rządzenie Gdynią z wciąż silną koalicją obywatelską w opozycji. Zarzuty założenia i kierowania grupą czerpiącą korzyści z prostytucji oraz handlu ludźmi usłyszał 63-letni właściciel klubu z województwa kujawsko-pomorskiego i jego żona. Zabezpieczono komórkowe telefony, laptopy, dyktafony i pieniądze. Sąd okręgowy w Zamościu aresztował ich na 3 miesiące razem z 5 innymi osobami. Mieli zarobić na tym procederze ponad 5,5 miliona złotych. Głównym podejrzanym grozi do 20 lat więzienia. Sporo chmur dzisiaj w całym kraju, ale dość ciepło. Maksymalnie od 19 stopni na wschodzie i na północy, około 22 w centrum, do 25 na południu kraju. Chłodniej będzie miejscami w rejonach podgórskich Karpat, około 17 stopni.
12: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Dzień dobry, Krzysztof Chorwat, zapraszam na wywiadówkę. Dzisiaj w audycji jeszcze wrócę do największej afery ostatnich miesięcy, tak przynajmniej widzą to niektórzy politycy, do afery stołówkowej. Mięso minus, strączki plus, zdaniem niektórych oznacza głód polskiego ucznia. No cóż, już nie będziemy się pastwić nad politykami, którzy cynicznie wykorzystują temat do walki politycznej. Dzisiaj merytorycznie porozmawiamy o zmianach, poradzimy też, jak wprowadzać do stołówek te zmiany rozsądnie, a to w rozmowie z ekspertką. Najpierw krótki przegląd informacji. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała ostateczne wyniki matury z uwzględnieniem sesji dodatkowej i poprawkowej. Egzamin dojrzałości zdało 87% tegorocznych absolwentów. Najgorzej poszła im matematyka, jej zdawalność nie przekroczyła 90%. Egzamin lepiej wypadł w liceach niż w technikach. Będą zmiany w postępowaniach dyscyplinarnych wobec nauczycieli. Te mają być krótsze, dojdzie możliwość skorzystania z mediacji, ale też będzie większa ochrona nauczycieli i większy nacisk na sprawy dobra dziecka. Takie propozycje znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela. Projekt trafił do konsultacji. Najmłodsze pokolenie Alfa, roczniki 2010+, to pokolenie cudzych oczekiwań, pisze w swoim najnowszym raporcie Fundacja Półtorej Minuty. Alfy to najstaranniej wychowane pokolenie, w większości przez rodziców milenialsów, którzy podeszli do tego tematu inaczej niż starsze pokolenia. Dorastają jednak w epoce AI i wszechobecnej technologii. Mimo to większość z nich nie wie, czym są deepfake'i, sporo z nich o emocjach rozmawia ze sztuczną inteligencją. Ich codzienność jest w dużej mierze podporządkowana szkole. Jakie jest pokolenie Alfa? Odsyłam do raportu, a temat wróci w TOK FM dziś po 14. Zapytam inaczej. A w studiu witam dr Annę Taraszewską z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Przypomnę, w skrócie, zmiany zakładają mniej mięsa dwa razy w tygodniu, poza tym ryba, warzywa, rośliny strączkowe. Mówię o szkolnych i przedszkolnych stołówkach. Spójrzmy naukowo na taki jadłospis. Czy on jest odpowiednio zbilansowany z punktu widzenia żywienia dziecka i ucznia?
2: Myślę, że trzeba powiedzieć, że przepisy rozporządzenia uwzględniają zasady zdrowego żywienia, tak, czyli kwestie tego, żeby warzywa były obecne w posiłkach, owoce, produkty zbożowe z preferencją produktów zbożowych pełnoziarnistych, mięso jest obecne. Pojawił się nowy element z nowymi przepisami, czyli potrawa na bazie nasion roślin strączkowych w ramach obiadu. To też jest zgodne z zasadami zdrowego żywienia, które od wielu lat podkreślają, żebyśmy spożywali białko z różnych źródeł, nie tylko w postaci produktów mięsnych czy produktów odzwierzęcych, ale też właśnie produktów roślinnych. I tak się składa, że nasiona roślin strączkowych są dobrym źródłem tego składnika. Ponadto...
0: Również dla dzieci, bo tutaj pojawiają tak się jest. Wątpliwości. Ja tylko spojrzę na piramidę żywieniową najnowszą, no bo tu podstawą oczywiście jest ruch i aktywność sportowa, no i tam z tym WF-em różnie oczywiście bywa w szkołach, no ale powiedzmy, że ruch jest zachowany. Najwięcej powinniśmy jeść warzyw, owoców, potem produkty zbożowe, no i właśnie wyżej mięso, wymiennie rośliny strączkowe, na samym końcu tłuszcz, najlepiej roślinny,
2: tak jest. Ja tylko powiem, że oczywiście możemy się wzorować piramidą zdrowego żywienia, zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży, ale od 2020 roku zalecenia zdrowego żywienia mamy przedstawione w postaci graficznej talerza zdrowego żywienia. Co do zasady, on przedstawia bardzo podobne zalecenia, tak? Bo pokazuje nam proporcje różnych grup produktów, które powinny się znaleźć w naszych posiłkach. Więc też zwraca uwagę na to, że tutaj powinny być warzywa i owoce i powinny one stanowić połowę, czyli największą część talerza. 1/4 mniej więcej powinny stanowić produkty zbożowe i tutaj wskazuje się, że te pełnoziarniste powinniśmy uwzględniać w posiłkach i 1/4 stanowią właśnie produkty dostarczające białka i zwracamy właśnie uwagę, że to białko może być dostarczane zarówno przez produkty pochodzenia zwierzęcego, bo mamy tu i mięso, i jaja, i produkty mleczne, ryby, ale też przez produkty pochodzenia roślinnego, czyli właśnie nasiona roślin strączkowych. Mamy tutaj też orzechy, pestki, nasiona. Uzupełnieniem niewielkim posiłku powinny być dobrej jakości tłuszcze, oczywiście tłuszcze roślinne. Także pamiętamy o napojach, bo powinniśmy nie tylko jeść, ale również pamiętać o nawadnianiu, więc tutaj w takim preferowanym napojem jest woda. Chociaż oczywiście również inne napoje jak najbardziej można pić, pamiętając, by ograniczać w nich cukier. I te dwa elementy, nawiązując do rozporządzenia, zostały właśnie w zapisach uwzględnione. To, co jest istotne, żeby też w takim codziennym żywieniu ograniczać produkty, o których możemy powiedzieć, że to są produkty wysoko przetworzone, słodkie, słone, batony przekąski.
0: Z twardym tłuszczem.
2: Tak, jakieś ciastka, ciasteczka, herbatniki. Także te wszystkie elementy są uwzględnione zarówno w piramidzie, jak i obowiązującym od 2020 roku.
0: Przejrzałem ostatnio jadłospisy moich dzieci, jeden w przedszkolu, drugi w szkole. No mięsa rzeczywiście mniej, za to na przykład ryż brązowy z pieczonymi warzywami w lekkim sosie sojowym. Brzmi smakowicie, dla mnie przynajmniej. Pasta z ciecierzycy na kanapki. Naleśniki z białym serem, czyli właściwie po staremu. Kociołek warzywny z ciecierzycą. Kasza bulgur. Pierogi, no tutaj to też się pojawiało, więc ja nie widzę jakiejś super rewolucji. Ale cieszę się z tych dodatkowych pozycji, bo to są rzeczy no, podobne do tych, które my jemy w domu jako dorośli, a których dzieci no, raczej nie zjedzą, bo jedzą wybiórczo i raczej już są przyzwyczajone do pewnych rzeczy. Tutaj zjadły, jak twierdzą, w szkole i w przedszkolu i zjadły niemal wszystko, więc mówię, okej, nauczą się, przyniosą do domu te nawyki, więc tu można w ten sposób też się uzupełnić i widzieć jednak plusy pewne.
2: Tak jest, dokładnie. No bardzo cieszę, że w jadłospisie pojawiają się te nasiona roślin strączkowych. W kontekście nasion myślę, że kluczowe jest, żeby je podawać dzieciom w sposób atrakcyjny i smaczny. Rzeczywiście jest tak, że wiele dzieci może czuć na początku pewną obawę przed jedzeniem nasion roślin strączkowych, ale to niekoniecznie wynika z tego, że one nie lubią tych nasion, tylko ich po prostu nie znają. Nie miały okazji ich spróbować. Zresztą jak prowadzimy w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego warsztaty edukacyjno-kulinarne dla dzieci i tam już od wielu lat pokazujemy, jak fajny, atrakcyjny, smaczny sposób można przygotować różne potrawy na bazie strączków, to właśnie prowadząc też takie ankiety ewaluacyjne, na podstawie tych ankiet wiemy, że duże odsetki, nawet czasami w przypadku niektórych nasion roślin strączkowych, co drugie dziecko wskazuje, że po prostu nigdy nie próbowało tych nasion, ani ich nie jadło. Natomiast po warsztatach oczywiście mamy bardzo taki pozytywny odzew, bo się okazuje, że to są bardzo fajne, smaczne dania, zwłaszcza, że dzieci same je przygotowują. To też, myślę, ma znaczenie.
0: Czyli mamy teraz taki okres trochę przejściowy, można powiedzieć. Miejmy nadzieję, że to jest przejściowy, no bo słyszymy często, że dzieci czegoś nie jedzą teraz, albo że się zmienił catering, albo zmieniły się kucharki, ale czy da się te strączki przygotować tak, żeby no, były smaczne?
2: Tak, jak najbardziej, bo kluczowy jest odpowiedni sposób przygotowania tych strączków. Po drugie, warto je po prostu włączać w potrawy, czy które dzieci znają, kojarzą i które lubią.
0: Wmiksować w coś.
2: Wmiksować na przykład, tak, dokładnie. Możemy na przykład do sosów wmiksować. Możemy dodać do zupy pomidorowej. Dzieci lubią zupę pomidorową. Możemy je stosować jako farsze do naleśników, do pierogów. Możemy je podawać jako dodatek do placuszków w formie kotlecików. Więc tutaj mamy bardzo dużo możliwości.
0: Tutaj też działa na stołówce zazwyczaj taki mechanizm, że dzieci no, patrzą, co jedzą inne dzieci.
2: Tak
0: i często
2: jest.
0: To, co rodzice nie mogą przemycić do diety, to tam
2: dokładnie
0: się to jakoś udaje.
2: Czasami, ja sama, jak miałam dzieci w szkole, obserwowałam, że rodzice czasami przychodzili do pań kucharek i się pytali, ale jak pani to ugotowała, bo moje dziecko w domu nie chce jeść, jak ja gotuję, a w przedszkolu, w szkole zjada wszystko.
0: No dobrze, to skoro już pojawił się temat kucharek i stołówek i firm ewentualnie cateringowych, teraz do jednym z argumentów jest... Są pewnie pieniądze, bo to trzeba się jakoś przestawić, no, zaplanować. Strączki są drogie czy tanie w przygotowaniu, w takim zbiorowym żywieniu i gdzie szukać pomocy? Gdzie ta obsługa też szkoły ma szukać pomocy? Gdzie może intendenci zamawiać produkty? Czy takie poradniki gdzieś można znaleźć?
2: strączki są generalnie, nie są drogim produktem w porównaniu z cenami mięsa. Na pewno możemy powiedzieć, że są znacznie tańsze. Dodatkowo myślę, warto w kontekście żywienia zbiorowego zwrócić uwagę na to, że suche nasiona roślin strączkowych są produktem o takiej dłuższej dacie przydatności do spożycia, więc można je w sposób bezpieczny przechowywać. Można lepiej zaplanować ich wykorzystanie w jadłospisie niż mięso, które jest produktem, prawda, o krótkim terminie przydatności do spożycia i musi być na szybko wykorzystywane. Gdzie można szukać wiedzy? No oczywiście w ramach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, projektu realizowanego przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, przygotowujemy różne materiały edukacyjne, więc można takich materiałów szukać na stronie projektu. Przygotowaliśmy w tym roku broszurę Strączki da się lubić, w której właśnie pokazujemy, jak w taki atrakcyjny sposób można przygotować strączki, by zachęcić również dzieci do ich spróbowania. Próbujemy odczarowywać taki mit, że strączki nie do końca może służą naszemu zdrowiu, bo wszyscy je kojarzymy z tym efektem takim wzdymającym, tak, ale odpowiedni sposób przygotowania strączków, ich moczenie, gotowanie, bardzo mocno, tak, odpowiednie przyprawy, bardzo mocno ten efekt niweluje, więc strączki można w bardzo fajny, atrakcyjny sposób przygotować tak, żeby służyły naszemu zdrowiu.
0: To odsyłamy do poradnika Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. A jeszcze na koniec mam takie pytanie, bo nie tylko obiadem żyją uczniowie, są też śniadaniówki. Jak przygotować taką idealną śniadaniówkę do szkoły?
2: Myślę, że tutaj wzorcem będzie ten talerz zdrowego żywienia, o którym mówiłam, tak? Czyli pamiętajmy o tym, żeby w śniadaniówce zawsze znalazły się warzywa. Mogą być to również owoce. Pamiętajmy o produktach zbożowych.
0: Nawet jeśli dziecko przyniesie później całą śniadaniówkę?
2: Ja myślę, że to się chyba nie zdarza jakoś tak bardzo często, tak? Bo zawsze dobrze jest z dzieckiem ustalić, co chciałoby mieć w tej śniadaniówce, zaangażować je w wybieranie produktów. Wtedy zwiększamy szansę, że to, co włożymy do tej śniadaniówki, dziecko nam zje. Ale w kontekście takiego dobrze zbilansowanego posiłku, który wpłynie na lepsze samopoczucie, lepszą koncentrację w czasie pobytu w szkole.
0: Owoc, tak.
2: Warzywa, owoc,
0: kanapka, produkty też tradycyjne. Oczywiście.
2: Kanapka jak najbardziej, ale to nie musi być zawsze kanapka. To może być tortilla na przykład, czyli taka bardziej atrakcyjna forma kanapki. To mogą być jakieś tosty, to mogą być placuszki, to mogą być produkty, które w ogóle przygotujemy sobie na przykład dzień wcześniej, wieczorem, tak, żeby rano, kiedy w biegu wszystko trzeba robić, mieć już część produktów do śniadaniówki gotowych. Warto też pamiętać oczywiście o źródle białka i tutaj, może być to oczywiście mięso jakiejś dobrej jakości wędliny albo mięso pieczone, które nam na przykład zostało z obiadu. Mogą być to strączki jak najbardziej w postaci pasty. Warto tutaj pamiętać o tym, że strączki możemy przygotowywać w postaci wytrawnej, ale też na słodko. Dzieci lubią słodki smak i taki na przykład hummus z dodatkiem banana, czekolady może być ciekawą alternatywą. Można dodać jakiś produkt mleczny. Fajną przekąską do śniadaniówki są też orzechy, które dziecko może sobie pochrupać na przerwie.
0: Z tymi poradami Państwa zostawimy. Bardzo dziękuję. Doktor Anna Draszewska z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego była z nami w wywiadówce. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
2: Dziękuję również.
0: Ja mówię do usłyszenia. Krzysztof Chorwat. Słyszymy się we wtorek o 10:40 w wywiadówce, a za chwilę po informacjach o 11:00 wraca Cezary Łasiczka i Owczarek.

0: Reklama.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku. A teraz?
2: Uczucie pełności.
1: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
1: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
0: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Incydent z rosyjskim dronem na Litwie. Obiekt został zestrzelony przez włoskich pilotów. Jesteśmy coraz bliżej fizycznego konfliktu, mówi Joanna Kluzik-Rostkowska z Sejmowej Komisji Obrony. Cena ropy na stacjach w Stanach bije kolejne rekordy. Minęła 11. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Dron, który w nocy wleciał na Litwę, został zestrzelony przez włoskich pilotów. Taką informację przed chwilą przekazał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas spotkania ze swoim włoskim odpowiednikiem Guido Crosetto.
12: To są myśliwce włoskie, piloci włoscy w służbie Sojuszu Północnoatlantyckiego, w służbie NATO, działające w ramach misji air policingu nad państwami bałtyckimi. To jest wyraz praktycznej solidarności sojuszniczej, ochrona flanki wschodniej przez naszych sojuszników.
11: Do incydentu na Litwie doszło dzisiejszej nocy. Dron, który prawdopodobnie wleciał z Białorusi, został zestrzelony na południu kraju. A dziś rosyjska armia przeprowadziła zmasowany atak na cywilną infrastrukturę portową w obwodzie odeskim, mimo wcześniejszych rozmów z amerykańską delegacją o tym, by powstrzymać się od niszczenia jej zarówno w Ukrainie, jak i Rosji. Donald Trump wczoraj takie wstrzymanie ataków nawet ogłosił. Wołodymyr Zełenski oświadczył, że zgadza się na to pod warunkiem, że partnerzy zagwarantują taki sam krok ze strony Rosji. A tymczasem dziś atakowane były oprócz odeskiego także obwody chersońskie i zaporoski. W atakach na południu i wschodzie kraju 3 osoby zginęły, a kilkadziesiąt zostało rannych. Od dawna jesteśmy w wojnie kognitywnej z Rosją. Teraz weszliśmy w nowy etap, fizyczny, mówiła w poranku TOK FM posłanka KO Joanna Kluzik-Rostkowska z Sejmowej Komisji Obrony. Jej zdaniem akcje sabotażowe na terenie całej Europy czy inne prowokacje, za którymi stoi Kreml, to znak, że jesteśmy coraz bliżej fizycznego konfliktu.
13: Czyli pani by zrezygnowała ze sformułowania hybrydowa, kognitywna.
14: Kognitywna, tak. Natomiast jakby kolejnym etapem opisanym, to już są takie działania sabotażowe, można to zaliczyć do działań fizycznych, tak? Mhm. Tak więc jesteśmy poniżej progu wojny kinetycznej.
11: Posłanka Koalicji Obywatelskiej stwierdziła również, że do tej pory polskie służby wzorowo reagują na rosyjskie prowokacje. Żeby nie walnąć w ścianę, trochę wcześniej trzeba zwolnić, mówił w poranku TOK FM członek Rady Fiskalnej Jacek Tomkiewicz, pytany o niepokojącą opinię tej Rady o budżecie na następny rok. Rada uważa, że projekt ustawy budżetowej stwarza ryzyko przekroczenia alarmującego progu 55% długu do PKB.
0: Mamy najważniejszy próg, który jest w Konstytucji. On mówi o 60% PKB. Natomiast ustawa o finansach publicznych wskazuje jeszcze kolejny, czyli 55% PKB. Czyli zasada jest taka, żeby nie walnąć w ścianę...
15: Relacja długu publicznego do PKB.
0: Żeby nie walnąć w ścianę, no to trochę wcześniej trzeba zwolnić, tak? 60% PKB przekroczenia to oznacza, że my w kolejnym roku nie możemy mieć deficytu.
11: W odpowiedzi na krytyczną opinię resort finansów uznał stanowisko Rady Fiskalnej za częściowo niezgodne z prawem. Jarosław Kaczyński zabrał głos w sprawie afery Zonda Krypto. Prezes PiS nie mówił jednak o dzisiejszych informacjach TVN24 i Wirtualnej Polski, według których panem X, wspomnianym z sejmowej mównicy przez Donalda Tuska, jest szef telewizji Republika, Tomasz Sakiewicz. I to on miał obiecywać ułaskawienie prezydenta. Jarosław Kaczyński wygłosił za to kilka ogólnych refleksji na ten temat.
16: I konkluzja jest krótka. To jest modus operandi tego rządu, tego premiera, czyli Donalda Tuska. I to jest kolejny dowód na to, że ta władza się nie zmienia. Czyli tylko, że zaostrza kurs. Chce mieć władzę poza jakąkolwiek kontrolą, czyli chce mieć w gruncie rzeczy dyktaturę.
11: Premier Donald Tusk na początku września ujawnił w Sejmie fragmenty przesłuchania szefa giełdy Zonda Krypto Przemysława Krala. Zacytował fragmenty, z których wynika, że wspomniany pan X obiecał biznesmenowi ułaskawienie po ewentualnym zwycięstwie Karola Nawrockiego. Ceny na stacjach paliw w USA biją kolejne rekordy. Już prawie 6,3 dolara kosztuje średnia cena galonu. To jest niecałe 3,8 litra. Chodzi o olej napędowy. O sprawie informuje amerykańskie stowarzyszenie samochodowe. Zaledwie w miniony piątek podawano, że średnia cena galonu po raz pierwszy w historii przekroczyła 6 dolarów. Rosną też ceny benzyny bezołowiowej, choć te są jeszcze daleko od rekordowych poziomów. Łatwe spotkania już się zakończyły. Polscy siatkarze, którzy na Mistrzostwach Europy nie przegrali jeszcze nawet seta, zagrają dziś z Ukrainą, również niepokonaną. Stawką meczu jest awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
17: Polacy w pierwszych trzech meczach rozbili do zera Portugalię, Izrael i Macedonię Północną. Na tym jednak mecze ze słabeuszami się kończą. Dziś zagramy z Ukrainą, która wygrała wszystkie cztery spotkania, mówi asystent trenera Nikoli Grbicza, Maciej Kołodziejczyk.
18: Dwa ostatnie spotkania kończyły się naszym zwycięstwem, ale trzeba przyznać, że były to bardzo trudne spotkania. Zespół z Ukrainy jest bardzo ofensywny, zarówno jeżeli chodzi o element zagrywki, jak i ataku.
17: Niezależnie od tego, jaki postęp zrobiła Ukraina, to Polska jest zdecydowanym faworytem, mówi libero Maksymilian Graniczny.
19: Już pokazali na Lidze Narodów, na co ich stać, dostając się do najlepszej ósemki, ale też nie boimy się, bo wiemy, że jeśli my będziemy grać na swoim poziomie, to mocna Ukraina też nie będzie dla nas zagrożeniem.
17: Mecz Polska-Ukraina w Sofii dziś o 18:00. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
11: W zachodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, we wschodniej umiarkowane i duże. Miejscami będzie tam przelotny deszcz. Maksymalnie 19 stopni na wschodzie i na północy, 22 stopnie w centrum, 25 na południu kraju, a chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat około 17 stopni.
10: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
20: To jest program Owczarek i czas na kolejny odcinek naszego minicyklu Anatomia Rynku Sztuki. Po krótkiej przerwie wracamy. Gościem jest pan profesor Wojciech Szafrański, szef Zespołu Naukowo-Badawczego Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry. Witam serdecznie, panie profesorze.
21: Dzień dobry.
20: Dzisiaj trochę odwracamy kierunek, który mógłby być spodziewany, bo zwykle, kiedy mówi się o dziedzictwie kulturowym, to zerkamy na listę obiektów, które zostały skradzione. A dzisiaj odwracamy i nie będziemy pytać o to, kto nam ukradł arcydzieła, a będziemy pytać, dlaczego wielkie dzieło potrafi opuścić kraj w wyniku decyzji, która w chwili podpisania umowy wygląda całkowicie rozsądnie, tak można by rzec, ale z perspektywy kilku pokoleń wygląda jak publiczna katastrofa. I czy to na pewno jest katastrofa? Taką mam propozycję, panie profesorze. Co pan na to?
1: O katastrofach zawsze.
20: Ale kiedy mówimy też o stratach, o obiektach cennych szczególnie, których nie ma, to czy dla prawnika jest różnica pomiędzy grabieżą, utratą, a sprzedażą?
1: O tak, olbrzymia oczywiście, bo sytuacja, gdy następuje sprzedaż, oczywiście taka sprzedaż zgodna z prawem, no to sytuacja, w której po pierwsze właściciel miał prawo coś sprzedać, kupujący zapłacić. Pewnie takie pytanie jest później, jeżeli chodzi o arcydzieła, a my mamy pretensje, dlaczego tego u nas nie ma, więc to jest całkowicie oczywiście inna sytuacja, gdy obiekt tracimy, gdy dzieło sztuki tracimy w wyniku działań nielegalnych. Więc jest to różnica olbrzymia, to jest oczywiste. No i teraz pytanie, kto na tym najbardziej zyskuje? No bo pewnie na arcydziełach albo inni kolekcjonerzy, albo też muzealny kolekcjoner 3.0, czyli wielkie światowe muzea.
20: Kiedy budujemy kolekcję, to budujemy ją zwykle w czasach dostatku i w przekonaniu, że to, co teraz, dziś nas otacza, pewnie będzie takie zawsze. No ale kiedy sprzedajemy z kolekcji, to wyprzedajemy w czasach, nie wiem, wojny, sukcesji, emigracji, jakiejś nagłej potrzeby gotówki. W tym przypadku wydaje się, że sztuka staje się takim funduszem awaryjnym. No ale z takiego funduszu, jeżeli coś już utracimy, to utracimy na zawsze. No bo na przykład, jeżeli ktoś potrzebuje dokupić ziemi, ziemię potem można sprzedać, albo sprzedać ziemię, można ją odkupić. A Rembrandta zdaje się już nie aż tak łatwo i tym sposobem chyba rozpoczniemy od naszego pierwszego zucha, czyli jeździec polski Rembrandta. Tytuł tego obrazu trochę brzmi jak oskarżenie. Polski, polski.
1: No to tak trochę brzmi rzeczywiście, bo to taki od razu przybitka kulturowa, taki kulturowy paszport, no bo to już by się kojarzyło z wizualną definicją polskiej jazdy, wolności. W rzeczywistości oczywiście ten tytuł gdzieś ginie w mrokach dziejów, tytuł tego dzieła Rembrandta, no bo wcześniej funkcjonował chociażby jako kozak na koniu, w międzyczasie jako lisowczyk, no ale ponieważ trafił do Polski za pośrednictwem Michała Kazimierza Ogińskiego, który kupił to dzieło i sprowadził je do Polski, następnie powymieniał się ze Stanisławem Augustem, królem Polski, powymieniał się na drzewka pomarańczowe. No i byłoby wszystko pewnie dobrze, ale dzisiaj tego jeźdźca polskiego oczywiście nie oglądamy w Muzeum Narodowym w Warszawie czy na Zamku Królewskim. Możemy pewnie, znaczy nie możemy, tylko pewnie, ale na pewno możemy obejrzeć to dzieło dzisiaj w całkowicie na całkowicie innym kontynencie, tak? Bo dzisiaj oczywiście jeździec polski znajduje się w Stanach Zjednoczonych. No i pytanie, czy to, że znajduje się we Frick Collection w Nowym Jorku, czy jest dla nas dobrym, złym?
20: Ale cofnijmy się o 100 lat z lekkim ogonkiem. Rok 1910. Dlaczego Zdzisław Tarnowski sprzedał?
1: Zdzisław Tarnowski sprzedał właśnie jeźdźca polskiego w wyniku zresztą też narady rodzinnej, bo to trzeba sobie powiedzieć, o czym wspominał dopiero wiele lat później jego syn Artur na łamach paryskiej kultury. Sprzedał dlatego, żeby właśnie kupić ziemię, żeby odkupić majątek, a wtedy to było trochę inne postrzeganie patriotyzmu. Można powiedzieć w ten sposób, czy bardziej patriotyczne jest to, żeby Rembrandt pozostał w Polsce, czy bardziej patriotyczne było to, żeby kupić ziemię. Pamiętajmy, że byliśmy wtedy pod zaborami.
20: Czyli wykupywał ziemię z rąk niemieckich.
1: Tak, to był konkretnie majątek Mokrzyszów. No i ziemia wydawała się wtedy bardziej trwała, narodowa i realna. Na obraz prywatny. Tyle tylko, że jego brak dzisiaj odczuwamy jako taki brak publiczny. I to jest taki troszeczkę paradoks, bo w tamtym okresie, gdy Tarnowski dokonał już tej sprzedaży, gdy dzieło zostało sprzedane, no to oczywiście podniosły się głosy sprzeciwu, prasa szeroko.
20: We wszystkich trzech zaborach mówili, że zdrada, ale prasa nie musiała spłacać hipoteki.
1: No tak, a ponadto to jest trochę tak, że sprzeciw moralny w przypadku sprzedaży dzieł sztuki jest tani. Natomiast zakup arcydzieła jest zawsze drogi i wymaga sprawnej instytucji. To trochę, to nie jest tak, że my też dzisiaj bardziej lubimy instrumenty zakazu od instrumentów zakupu, bo jest po prostu to łatwiejsze. No ale pamiętajmy, że też prasa przesadzała, zresztą dzisiaj też pewnie media przesadzają. Wtedy mówiło się o milionie dolarów, to była jakaś niewyobrażalna suma, podczas gdy za to dzieło Zdzisław Tarnowski dostał tylko albo aż 60 tysięcy funtów. To jest tak ówczesny odpowiednik 300 tysięcy dolarów. To była wysoka cena, trzeba powiedzieć, no ale na to, na taką cenę było stać no przede wszystkim amerykańskich przemysłowców i wyprzedawała się tak samo arystokracja brytyjska, jak i arystokracja polska.
20: Czy w tamtym momencie, mówimy o 1910 roku, państwo mogło go, ten obraz wtedy kupić?
1: Trzeba by zajrzeć w jeszcze jedną taką historię poprzedzającą sprzedaż tej pracy. Bo warto zauważyć, że ta rodowa pamiątka została przetłumaczona na taki język międzynarodowego arcydzieła, no właściwie dopiero w 1898 roku.

0: to dzieło właśnie ocalało, dlatego że zostało sprzedane.
1: No właśnie, to jest ciekawy wątek, bo warto podkreślić, że Tarnowscy przed sprzedażą zamówili kopię tego obiektu, tego obrazu, i ta kopia spłonęła w 1927 roku w pożarze Dzikowa.
0: Tak, czyli siedziby Tarnowskich, i tego obiektu nie udało się wówczas uratować. Oczywiście to jest zawsze gdybanie, czy mogłoby się tak zdarzyć, że też ten Lisowczyk, ten Jeździec Polski też by spłonął w tym pożarze. Być może.
1: Ale w tym przypadku ten wywóz stał się formą przetrwania i przetrwał dwie wojny światowe i ten pożar.
0: Tak, i dzisiaj rzeczywiście możemy go oglądać w Nowym Jorku i stanowi tam ozdobę kolekcji. Ja pamiętam czas pandemii, to ówczesny kurator właśnie Frick Collection robił specjalne nawet drinki do poszczególnych obiektów i wśród tych wymyślonych drinków wymyślił także drink do właśnie, jako popularyzacja oczywiście, do Lisowczyka, do Jeźdźca Polskiego.
1: To jest też ciekawe wszystko właśnie w tym kontekście, że mamy tutaj transakcję całkowicie legalną, mamy właściciela, który na szali stawia dwie wartości. Na jednej szali to jest obiekt sztuki i rozumiem, że wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że to jest obiekt unikatowy, ważny, cenny. A na drugiej szali można by rzec pewien obowiązek patriotyczny albo zadanie patriotyczne, misję patriotyczną, czyli wykupić ziemię z rąk niemieckich, bo wkrótce Polska tu będzie. A skoro wykupujemy ziemię z rąk niemieckich, potrzebny jest kapitał, potrzebne są środki. Trudna decyzja. Post factum łatwo jest krytykować, ale powrócimy do naszej rozmowy i powrócimy jeszcze do Tarnowskich, bo w tej historii Tarnowscy mają jeszcze jedną odsłonę. Tym razem nie sprzedali arcydzieła, które odziedziczyli, ale powiem więcej, sami je zamówili u największego rzeźbiarza Europy. Ale o tym po informacjach, a informacje o 11:20. Gościem jest pan profesor Wojciech Szafrański, szef zespołu naukowo-badawczego obrotu dziełami sztuki i prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wracamy po informacjach.

0: Autopromocja.
1: Wyobraźcie sobie hotel z nieskończoną liczbą pokoi. Wszystkie są zajęte, a wy właśnie przyjechaliście bez rezerwacji. Nie ma problemu. Wystarczy poprosić gościa z pokoju numer 1, żeby przeszedł do dwójki, z dwójki do trójki i tak dalej. Pokój numer 1 jest wolny. W świecie nieskończoności matematycznie wszystko się zgadza. Więcej o hotelu Hilberta i innych paradoksach w audycji z nauką po imieniu w środę po 10.40. Adam Mirek, zapraszam.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Prawda?
3: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko.

0: Maliski.
1: Maliski?
0: Tak, suplement diety Maliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Maliski.
2: Gdy stres bliski, weź Maliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 11.20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Wobec coraz częstszych ataków na sojuszników Ukrainy, NATO powinno zwiększyć pomoc dla Kijowa, pisze dziś francuska prasa. W ten sposób komentuje atak dronowy w Ukrainie przy granicy z Polską. W ocenie dziennikarzy ten atak to był sposób Władimira Putina na przekazanie przesłania dla Polski, Unii Europejskiej i NATO. Mówi on, że mogą stać się oni celami i że on, Putin, ma do tego zasoby militarne i wolę polityczną. To wyraz solidarności sojuszniczej, powiedział po spotkaniu w Warszawie z włoskim ministrem obrony Guido Crosettą wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz. Włoskie myśliwce działające w ramach misji Air Policing i operujące nad terytorium Litwy zestrzeliły rosyjskiego drona, który w nocy wtargnął w przestrzeń powietrzną tego kraju na wschód od Kowna. Z kolei w Polsce wojsko wczoraj znalazło bezzałogowiec i wyłowiło go z Morza Bałtyckiego w województwie zachodniopomorskim. Według rządu coraz więcej wskazuje na to, że był to dron wojskowy Rosji. Specjalny wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa, John Cole, przyjechał rano do Mińska na rozmowy w sprawie uwolnienia kolejnych więźniów politycznych. O sprawie informuje agencja Reutera. Mamy około 800 kolejnych osób do uwolnienia z więzień i zrobimy to, deklarował wysłannik Donalda Trumpa jeszcze w marcu tego roku, niedługo po swojej poprzedniej wizycie w Mińsku, po której na wolność wyszło 250 więźniów. W wyniku rozmów prowadzonych przez wysłannika prezydenta USA białoruskie więzienia opuściło dotąd łącznie około 500 więźniów politycznych, w tym polski dziennikarz i działacz polskiej mniejszości Andrzej Poczobut, który odzyskał wolność w kwietniu. Coraz więcej kobiet na Podkarpaciu korzysta z bezpłatnych badań w kierunku raka szyjki macicy. W ciągu roku wskaźnik objęcia programem wzrósł w regionie o ponad 40%, a w Rzeszowie nawet 3,5-krotnie. Od 1 sierpnia tego roku zmienił się sposób prowadzenia badań. Klasyczną cytologię zastąpił w programie test HPV-HR, który wykrywa wirusa brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka. Każdego roku z powodu raka szyjki macicy umiera w Polsce ponad 1800 kobiet. Lotnisko w Katanii na Sycylii jest nadal zamknięte z powodu aktywności wulkanu Etna. Dyrekcja portu poinformowała, że przyloty i odloty są wstrzymane do 14.30. To drugi dzień paraliżu lotniska z powodu trwającej emisji pyłu wulkanicznego tego wulkanu. Dyrekcja portu zaapelowała też do podróżnych, by w liniach lotniczych sprawdzili status swojego lotu. Na Sycylii trwa sezon wakacyjny i drugi już tego lata paraliż największego lotniska na wyspie i dotyka tysięcy pasażerów. 19 stopni na wschodzie i na północy, 22 stopnie w centrum, 25 na południu kraju i 17 w górach. Sporo chmur przez cały dzień będzie się przez nasz kraj przetaczać. Prawie wszędzie możliwy przelotny deszcz.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Anatomia rynku sztuki, kolejny odcinek naszego minicyklu. Gościem jest pan profesor Wojciech Szafrański, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzisiaj rozmawiamy o obiektach, które opuściły nasz kraj, można powiedzieć, w całkiem wtedy wydawało się rozsądny sposób, no ale po kilku pokoleniach wydaje się, że to była jakaś wielka katastrofa. Pozostajemy jeszcze przy Tarnowskich. Tutaj mamy inny rozdział tego rodu. Sam ród zamawia arcydzieło u największego żyjącego rzeźbiarza Europy, a dzisiaj jest ten obiekt w Nowym Jorku.
7: To jest inna sytuacja oczywiście, bo myślimy o dziele Perseusz z głową meduzy, który się znajduje w Metropolitan Museum of Art. Met oczywiście się chwali tym dziełem. Dzieło jest zamówione przez Walerię Tarnowską, która poznaje w Rzymie Antonio Canovę. Rzeczywiście taki absolutnie top artysta tamtych czasów. To jest rok 1804. zawiera z nim specjalny kontrakt, w którym wskazuje, że chce mieć takie, a nie inne dzieło. Co więcej, ustalają też cenę na 3000 cekinów płatne w ratach. No i to jest o tyle ciekawy przypadek, że rzeźba analogiczna znajdowała się już wówczas w kolekcji watykańskiej. Marmurowy Perseusz z głową meduzy miał trafić zresztą do Dzikowa, czyli do tego samego miejsca, z którego wiele lat później wyjechał jeździec polski, ale tam się okazało, że stropy są zbyt słabe, więc trafił do innego majątku Tarnowskich. No i przetrwał tam dosyć długo. Sprzedany został dopiero w 1850 roku Karlowi von Schwarzowi z Wiednia. Ten obiekt był przez długi czas później wypożyczony do Salzburga i w latach 1941-1967 tam się właśnie znajdował. No i w 1967 roku jest decyzja, kupuje Met w Nowym Jorku. Dzięki właśnie fundatorom, a właściwie co jest charakterystyczne dla muzeów amerykańskich, właśnie takim fundacjom jak Fletcher Fund. No i wydawałoby się, że wszystko jest okej. Okay. Znowu jesteśmy oczywiście w sytuacji legalnej, ale ja zastanawiając się nad tą sprawą, chciałem Państwu pokazać coś innego może. To znaczy to, jaka to była siła w ogóle nabywcza tych pieniędzy. Bo dzisiaj, gdyby ktoś przeliczał to w prosty sposób, to by się okazało, że ówczesne 3000 cekinów, które zapłaciła właśnie Waleria Tarnowska, to jest troszeczkę ponad 10 kg złota, to mniej więcej dzisiaj to było około 5-6 milionów złotych. Ale gdy na to byśmy spojrzeli w ten sposób, to by się ktoś by dzisiaj powiedział, no tak, to dzisiaj też ktoś z zamożnych Polaków pojedzie, zamówił pierwszorzędnego artysty za taką sumę i to nie jest żaden problem, 5-6 milionów złotych. Podczas gdy nie można tego tak zestawiać jeden do jeden. Bo teraz trzeba sobie spojrzeć na to troszeczkę inaczej, pomyśleć o tym, jaki to był procent majątku właśnie Walerii Tarnowskiej. My nie jesteśmy w stanie dokładnie tego ocenić, ale możemy, czy dokonaliśmy także zespołem takiej trochę innej oceny, bo 3000 cekinów to ówcześnie w tym 1804-1806 roku to było około 1450 funtów. No to teraz wyobraźmy sobie, że to 1450 funtów, jaki to był procent takiego arystokraty, bogatego arystokraty w tamtym okresie, to jest w okresie Kanowy, to jest około 720 tysięcy funtów. Taki był majątek tych zamożnych arystokratów na tym poziomie. No to wychodzi około 0,2%. No to teraz wyobraźmy sobie, że przyjeżdża zamożny człowiek do pierwszorzędnego artysty dzisiaj żyjącego, no to dzisiaj pewnie by przyjechał do Gerharda Richtera z tych żyjących i powiedział, okej, to ja chciałbym dzieło. No na pewno by go nie wpuścili, to też jest prawda, bo dzisiaj jest system galeryjny i tak dalej, i tak dalej. No najdroższy Richter to jest na poziomie 46 milionów dolarów. No to teraz wyobraźmy sobie, jeżeli to by miały być 0,2%, to wychodzi, że taki majątek takiej osoby, która by kupowała takie dzieło Richtera, musiałby oscylować między 23 a 25 miliardów dolarów. Tak, dzisiaj majątek najzamożniejszego Polaka, nie wiem oczywiście ile jest, ale to jest w złotówkach na tym poziomie 23-25 miliardów. No i pytanie, czy by w ogóle mieli chęć i pomysł na to, żeby dzieło takiego pierwszorzędnego artysty oczywiście zamówić, to jest inny problem. Więc to też trzeba bardzo, bardzo mocno docenić, jak to się stało, że to było jednak spojrzenie szersze, tak?
8: Warto też wspomnieć o tym, że za pieniądze, które Stanisław Tarnowski uzyskał, sprzedając tę rzeźbę, odkupił w 1871 roku od syna Mickiewicza rękopis pana Tadeusza, czyli zamienił Kanowę na pana Tadeusza.
7: No tak, i takich przypadków jest oczywiście bardzo dużo, bo to nie zawsze się zamienia na inne dzieło sztuki. Można zamienić na instytucję, tak jak zrobiła to chociażby swego czasu Karolina Landskorońska, gdy sprzedawała ze swoich zbiorów Masaccia świętego Andrzeja, takie dzieło z 1426 roku, które dzisiaj oczywiście znajduje się w Getty Muzeum w Los Angeles. No i tam chodziło z kolei o uratowanie Biblioteki Polskiej w Paryżu. Więc to jest trochę inne spojrzenie niż jest pewnie dzisiaj.
6: I trzeci obiekt ze wspomnianego przez pana J. Paul Getty Museum to jest Tycjan z Łańcuta.
7: Tutaj sytuacja jest oczywiście troszeczkę inna. To jest Tycjan, portret Alfonso Davalosa, praca z około 1533 roku, przedstawiająca dowódcę cesarza Karola V. Wcześniej właścicielem tego obrazu był m.in. Jan III Sobieski, Stanisław August, później trafił do rodziny Potockich. No i w 1925 roku Alfred Potocki decyduje się na sprzedaż obrazu. Sprzedaż nie byle komu, bo bardzo znanej kolekcjonerce ówcześnie, hrabinie Martin Marie Paul de Beillac. To była kolekcjonerka francuska, która dzisiaj byśmy ją nazwali kolekcjonerką 3.0. Nawiązuje tutaj do odcinka Anatomii Rynku Sztuki, gdy mówiliśmy sobie o takich kolekcjonerach, którzy nie myślą w kategoriach prostych inwestycji, ale wprost przeciwnie, szukają nie tylko wyjątkowych obiektów, ale często dostrzegają coś wyjątkowego. No, hrabina francuska oczywiście była właścicielką tego obrazu i szeregu innych, no całkiem, do końca swoich dni. Później ten obiekt trafia do bratanka. W ramach jego rodziny następuje sprzedaż w 1990 roku do spółki celowej grupy AXA, takiego ubezpieczyciela, którego często kiedyś puszczono reklamy w telewizji. Ta spółka była wyspecjalizowana w dziełach sztuki, a w 2003 roku za pośrednictwem Didier Arona grupa AXA sprzedaje to dzieło do Getty's Museum w Los Angeles. No i tak oto Tycjan Potockich znajduje się tam.
6: Tycjan z Łańcuta? Polski nie był, więc dlaczego sobie nim tak bardzo suszymy głowę?
7: Trochę jest tak, że jak się wyciąga pewne dzieło z takiej kolekcji, która była kolekcją Potockich, ważną, to była wtedy, oczywiście ten portret był częścią większej całości, ale też przytłoczoną przez skalę rezydencji. No w Los Angeles każde ogniwo tej historii tego obiektu, czyli zaczynając od renesansu Markiza del Vasto, polskich Potockich, później tej francuskiej kolekcjonerki, amerykańskie muzeum, to jest, zaczyna się robić element takiej globalnej biografii. Czyli to wygląda trochę tak. Kolekcja przegrywa, a dzieło wygrywa, w tym wypadku oczywiście to dzieło Tycjana.
6: Pierwszy obiekt, o którym rozmawialiśmy, czyli rok 1910, jeździec polski na koniku wyjeżdża, a Tycjan z Łańcuta wyjeżdża w 1921 roku. Ale wtedy obowiązuje dekret Rady Regencyjnej o opiece nad zabytkami. To jest, zdaje się, koniec 31 października 1918 rok. Pytanie, czy państwo miało narzędzia do tego, żeby kupić? No bo ten dekret przewidywał wywłaszczenie zabytku ruchomego zagrożonego wywozem na rzecz jednego z muzeów narodowych. Czyli narzędzie było. Pytanie, może dlatego, że nie było rejestru?
7: To w ogóle jest inna sytuacja, dlatego że też Potoccy, trzeba pamiętać, funkcjonowali w kilku rezydencjach, także w rezydencjach francuskich. To nie jest takie wszystko łatwe i proste. Ale ta historia jakby pokazuje jedną dodatkową ważną rzecz, że to jest taki polski epizod i żeby ten polski epizod nie sprowadzał się tylko do dwóch linijek w proweniencji, bo gdy patrzymy na to z perspektywy rynku sztuki, no to trzeba pamiętać, że rynek przynosi nie tylko własność, ale też centrum interpretacji. I to trochę jest tak, że gdy się wyjmuje takiego Tycjana, to nie traci się tylko obrazu, tylko traci się przede wszystkim coś ważniejszego, że polskie kolekcjonerstwo potrafiło uczestniczyć w pierwszej lidze europejskiego smaku w tamtym okresie, z czym dzisiaj ma już większy zdecydowanie problem. To nie jest też tak, że państwo zawsze potrafi skutecznie zareagować, a przede wszystkim to nie jest też tak, że ta reakcja ma polegać na tym, że ktoś w prawie tylko czegoś zakazuje. To warto wrócić do tego, co mówiłem wcześniej, że to, co jest ważne, to jest to, że wszystko wymaga sprawnej instytucji. Dzisiaj też tak jest, czyli sprawnych instrumentów, decyzji, bo kiedy przestaje funkcjonować ten pozytywny obraz, wtedy, gdy dzieło sztuki wyjeżdża w skrzyni, to jeszcze jest wszystko okej, ale kolekcja znika nie w momencie, gdy dzieło sztuki wyjeżdża w skrzyni. Kolekcja zaczyna znikać wcześniej, gdy przestaje istnieć plan kolekcjonerski. Plan tego kolekcjonera, gdy on się, można powiedzieć, rozpada. I taki przypadek trochę wystąpił, jeżeli chodzi o kolekcję arystokratyczne, wiele kolekcji arystokratycznych polskich.
8: Kolejny na naszej liście jest skradziony pocałunek Fragonarda. Ten obraz został sprzedany wraz ze sprzedażą pałacu. Aleksander I kupił łazienki w 1817 roku, ale co ciekawe, ten Fragonar wisiał jeszcze w pałacu na wyspie do 1895 roku.
7: Tak, i mamy tutaj takie dwa momenty utraty. Rzeczywiście pierwszy prawny, sprzedaż łazienek, a drugi fizyczny, czyli wywóz do Petersburga w 1895 roku. Wcześniej to dzieło znajdowało się w zbiorach Stanisława Augusta i ten i mamy tutaj troszeczkę inny przypadek niż w poprzedni, wcześniej, ponieważ nie było żadnej aukcji, nie było żadnej transakcji bezpośrednio związanej z tym dziełem, tylko zadziałała zasada akcesoryjności kolekcji wobec pałacu. Czyli oto, jesteśmy w wyposażeniu, kupujemy wraz z wyposażeniem i formalnie ten obiekt trafił do Petersburga, do Ermitażu. No i była taka szansa, żeby ten obiekt wrócił.
8: Była szansa, ale o tej szansie porozmawiamy w trzeciej części naszej rozmowy. Ale ta trzecia część już nie na antenie TOK FM, a w aplikacji TOK FM. Gościem był pan profesor Wojciech Szafrański, szef Zespołu Naukowo-Badawczego Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Informacje TOK FM już za chwilę o godzinie 11.40, a po nich program Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska. Marto, co dzisiaj w programie?
9: Dzisiaj w Kulturze Osobistej moim i Państwa gościem będzie dziennikarz kulinarny, podróżnik, fotograf Bartek Kierzun. Dzisiaj ze swoją najnowszą książką Via Flaminia, opowieści Zumbri, która kilka tygodni temu ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne. Wspaniała opowieść o Włoszech, ale nie tylko. Po 11.40 w Kulturze Osobistej czekamy na Państwa.
10: Autopromocja.
11: Kochamy sport.
12: Tak mocno, że chcemy więcej.
11: Żyjemy sportem.
12: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
11: Rozmawiamy o sporcie.
12: Tak, że i wy go pokochacie.
11: Jeszcze więcej sportu.
12: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
13: Reklama.
14: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Minęła 11.40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Służby wyeliminowały jakiekolwiek zagrożenie chemiczne, radiologiczne i biologiczne drona zabezpieczonego przez wojsko w Rusinowie koło Jarosławca. Takie dane przekazał rzecznik prasowy komendanta głównego żandarmerii wojskowej podpułkownik Dariusz Rozkosz. O zlokalizowaniu przez wojsko i służby hydrograficzne w rejonie miejscowości Rusinowo w zachodniopomorskiem i wyciągnięciu drona z morza poinformował wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podał, wstępne oględziny wskazują, że jest to bezzałogowiec wojskowy z Rosji. Ukraina potrzebuje teraz większego wsparcia. Polska i Włochy są tu zdeterminowane, mówił z kolei szef MONU po spotkaniu w Warszawie z ministrem obrony Włoch Guido Crosettą. Na wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu dodał także, że Ukraina jest w bardzo trudnym momencie. Podkreślił, że wsparcie Ukrainy jest teraz bardzo konieczne, bo Rosja nie zmarnowała 4 lat. Zyskała nowe zdolności, a drony odrzutowe zmieniają jej pozycję. Czołowi niemieccy politycy nie będą podróżować do Ukrainy pociągami do czasu przeprowadzenia szczegółowej oceny bezpieczeństwa, informuje Der Spiegel. To konsekwencja rosyjskich ataków na zachodzie Ukrainy przy granicy z Polską, w których uszkodzona została lokomotywa pociągu pasażerskiego. Władze w Berlinie chcą zachować większą ostrożność przy podróżach. Dotychczas z powodu zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Ukrainą niemieccy politycy udawali się do Kijowa m.in. nocnymi pociągami wyruszającymi z Polski. Jak podaje portal niemieckiego tygodnika, takie wyjazdy mają być teraz wstrzymane. W niedzielę nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów Garań 5 w zachodniej Ukrainie. Polskie wojsko poderwało myśliwce, a służby ostrzegły mieszkańców przygranicznych województw przed zagrożeniem. Ministerstwo Obrony USA przyznało w raporcie dla Kongresu, że w związku z prowadzoną od ponad pół roku wojną z Iranem wystąpiły niedobory amunicji. Władze potwierdziły tym samym pojawiające się od miesięcy doniesienia mediów, które prezydent Donald Trump dotąd dementował. Z raportu inspektora generalnego Pentagonu wynika, że w okresie od lutego do czerwca wojna przeciwko Iranowi kosztowała USA około 33 miliardów dolarów, z czego 22 miliardy stanowią koszt zużytej amunicji. Prokuratura Regionalna w Łodzi skierowała akt oskarżenia przeciwko 10 osobom w wieku od 24 do 52 lat. Zarzuca im się przestępstwo prania brudnych pieniędzy. Oskarżeni udostępniali odpłatnie rachunki bankowe, na które trafiały pieniądze pochodzące z przestępstw. Wszystkim grozi do 10 lat więzienia. Singapur rozpoczął 5-letnią kampanię mającą wzmocnić nawyk czytania. Mieszkańcom, którzy zarejestrują się na rządowej stronie i będą tam rejestrować codzienne czytelnicze sesje, zostaną wypłacone drobne kwoty. Takie informacje przekazała stacja CNN. Czytanie dłuższych tekstów wzmacnia koncentrację, umiejętność krytycznego myślenia i wyobraźnię. Tak uzasadniają swoją decyzję urzędnicy. Jutro w zachodniej połowie kraju w ciągu dnia przelotne opady deszczu, miejscami też pojawią się burze. 20 stopni na północnym wschodzie i na północy, 26 na południu kraju, chłodniej będzie miejscami nad morzem około 17.
7: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Autor i dziennikarz kulinarny Bartek Kierzun jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
8: A wybierzemy się razem z Bartkiem Kierzunem do Italii. Powód jest bardzo miły. To leżąca przede mną książka Via Flaminia, opowieści z Umbrii, która kilka tygodni temu ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne. Pytanie, na które pewnie długo byś mógł odpowiadać, jednak zadam ci na początku, także postarajmy się streścić to, jak to jest dzielić życie między Polskę a Włochy.
6: Wbrew pozorom bardzo prosto, da się. Czasami jest to nieco irytujące, jeżeli jesteś przekonana o tym, że w twojej szafie akurat tej, przed którą stoisz, jest coś, co jest dokładnie w tej drugiej. Ale to jest jedyny problem. A oprócz tego da się naprawdę dzielić życie na dwa miejsca, na dwa domy. Dla mnie nie stanowi to najmniejszego problemu.
8: A jak to było z Umbrią? Rzeczywiście to ona wybrała ciebie, a nie ty ją?
6: Mam taką nadzieję. To oczywiście jest troszeczkę chwyt retoryczny z tym, że to Umbria wybrała mnie, ale tak naprawdę rzeczywiście było tak, że kiedy wyjechaliśmy do Włoch oglądać potencjalne nieruchomości do nabycia, no to się okazało, że tylko i wyłącznie w Umbrii doszło do tego, do czego powinno dojść. A jeżeli ma ktokolwiek ochotę na zakup czegośkolwiek na serio, to znaczy, że poczuliśmy to drapanie gdzieś tam w brzuchu, w żołądku, w sercu, jakkolwiek by tego nie nazwać. I to dlatego Umbria, więc myślę, że możemy powiedzieć, że to ona wybrała mnie, bo to ona mnie po brzuchu podrapała.
8: Umbria nie jest dla każdego. Tak.
6: Nie jest.
8: Chyba jest, rzeczywiście. I to trochę wynika z twojej książki, ale zastanawiałam się nad tym, dla kogo nie jest na pewno.
6: Myślę, że nie jest dla masowego turysty i to jest chyba jedna z największych zalet Umbrii. Tak, to jest chyba dobra odpowiedź, no bo masowy turysta jest zainteresowany innym typem wypoczynku. Ja tego kompletnie nie wartościuję, bo nie mam ani na to ochoty, ani na to czasu nie mamy, żeby dyskutować o zaletach i wadach masowej turystyki, więc myślę, że nie jest po prostu dla masowego turysty i to wychodzi na zdrowie całemu regionowi.
8: Powiedz, co sprawia, że coraz bardziej przywiązujesz się do tego miejsca i czy książka, którą mam przed sobą i mam nadzieję, że Państwo słuchacze również będą mieli już niebawem, jest dowodem na to, że czujesz się tutaj coraz bardziej jak u siebie.
6: Trochę się czuję jak u siebie, a trochę tak naprawdę ta książka jest też próbą zmierzenia się z tym, że właśnie, że nie jestem u siebie i żeby przynajmniej w niewielkim stopniu móc się poczuć jak u siebie, no to właśnie zobowiązałem się do wykonania tej pracy, która skupiła się na pogłębieniu tak naprawdę tutaj lokalnej historii, poznaniu lokalnych opowieści, legend, zabytków wszystkich dookoła po to, żeby właśnie wiedzieć podczas kolacji z Włochami, o czym jest mowa, no bo bez tego nie ma mowy o byciu jak u siebie, jeżeli nie wiemy, co nas otacza dookoła, więc myślę, że ta książka to było takie trochę egoistyczne z mojej strony, oczywiście, ale było to działanie nastawione właśnie na to, żeby poznać, żeby zrozumieć, żeby nie czuć się obco, po prostu.
8: Jesteś w książce obecny, ale nie ma takiego poczucia, że to książka z założenia bardzo osobista. Rzeczywiście jakby służysz sobą, żeby te wszystkie inne opowieści nam przekazać, ale w ogóle po co ci to ja w opowieści o Umbrii przede wszystkim?
6: Nie wiem, szczerze mówiąc. Ja myślę, że ja nie potrafię pisać inaczej. Ja nigdy nie próbowałem stworzyć na papierze niczego, co jest w jakiś sposób obiektywne. Za każdym razem ja zacząłem pisać, Boże Święte, to już będzie jakieś kilkanaście lat temu, ale kiedy zacząłem pisać, no to wtedy moja pierwsza redaktorka powiedziała mi, że mam pisać osobiście, bo o to w tym chodzi. I ja się tak naprawdę troszeczkę się do tego przyzwyczaiłem, a pomyślałem sobie tutaj, że próba napisania o Umbrii w narracji trzecioosobowej w momencie, w którym ja jestem tak naprawdę najmocniej zaangażowany w cały ten proces, to nie jest książka, która powstała dlatego, że ja poznałem ten region podczas jakiejś wizyty dłuższej, studyjnej mniej lub bardziej. To jest książka, która jednak w jakimś stopniu traktuje o moim życiu, albo inaczej, moje życie jest pretekstem do tego, żeby ta książka mogła powstać, bo rzeczywiście mi zależało na tym, żeby to ja było w gruncie rzeczy pośrednikiem między czytelnikiem a opowieścią. I skoro ty powiedziałaś to, co powiedziałaś, to znaczy, że to się udało zrobić.
8: Czemu Via Flaminia, stara rzymska droga, stała się motywem przewodnim książki? Czy rzeczywiście jest tak, że wszystkie opowieści o Umbrii od niej się zaczynają i na niej się kończą?
6: Na pewno nie wszystkie. Na pewno ogromna część, tak. I w związku z tym, rzeczywiście, że Via Flaminia była jednym z pierwszych wątków, na które natrafiłem, poszukując informacji na temat miejscowości, w której miałem zamiar zakupić dom, no to tak naprawdę siłą rzeczy ta Via Flaminia była związana dla mnie z Umbrią od samego początku, a potem właśnie zrobiłem ten krok do przodu, poznałem historię tej rzymskiej drogi i to, jak ona przecinała Umbrię, bo ona przecinała Umbrię w dość skomplikowany sposób. Umbria była większym regionem kiedyś niż jest dzisiaj. Via Flaminia podzieliła się na dwie odnogi w pewnym momencie i tak naprawdę pomyślałem sobie, że ta stara rzymska droga jest tak naprawdę idealnym pretekstem do tego, żeby o Umbrii spróbować opowiedzieć. No bo wszystko, co najważniejsze w jakiś sposób, przynajmniej wszystko, co najważniejsze może w ten sposób, wszystko, co najważniejsze z mojej perspektywy w Umbrii wiąże się z Via Flaminia.
2: A jak dużo rzeczy w Umbrii wiąże się z jedzeniem? To jest wątek, który myślę, że jest ważny, bo twoi czytelnicy cieszą się na każdą twoją książkę, w której poruszasz sprawy kulinarne, bo jedzenie jest ważnym wątkiem w Via Flaminii, ale nie znajdziemy tutaj przepisów. Jest tylko i wyłącznie opowieść o jedzeniu. Mhm. To jest różnica, jeśli chodzi o twoje poprzednie książki.
6: Tak, ale tutaj wszystkich mogę od razu uspokoić. Jest to jedyna różnica, że rzeczywiście nie ma przepisów. To jest w gruncie rzeczy jedyna różnica między tą książką a moimi ostatnimi albo wcześniejszymi książkami, bo dla mnie tak naprawdę ta eksploracja pogranicza historii kulinariów, historii sztuki, historii architektury zawsze była najciekawszym miejscem i była tym miejscem, do którego ja chciałem dojść, więc tutaj jest dość podobnie w tej książce. A te wątki kulinarne w wypadku Umbrii i w wypadku mojej książki są istotne, bo Italia jest tym miejscem, które wokół stołu tak naprawdę gromadzi ludzi, wokół stołu rozpoczynają się rozmowy, jedzenie jest pretekstem do spotkania tak naprawdę, wobec czego nie inaczej jest w Umbrii, a tutaj miałem szansę trafić na też również bardzo ciekawe opowieści związane z jedzeniem, no bo o tutejszym winie plotkuje się, że być może te pierwsze sadzonki Szczepusa Grandino dotarły tutaj z Jerozolimy. Je się tutaj dziwny groszek, którego efekty działania malował Goya. No bo groszek siewny, który wykarmił Umbrię w tym najgorszym momencie jej historii, kiedy tutaj nie było zbyt bogato, jest rośliną, która potrafi mocno namieszać w naszej głowie, to znaczy powywołuje po prostu za pomocą blokady jakichś neuronów w głowie, powoduje paraliż i Goya to malował, a Umbryjczycy ten groszek jedli i do dzisiaj go jedzą i trzeba wiedzieć po prostu, jak go zrobić i trzeba wiedzieć, ile go można zjeść. Wszystkich od razu uspokoję, że trzeba zjeść bardzo dużo tego groszku, żeby coś mogło się rzeczywiście złego wydarzyć, ale takich historii właśnie związanych z jedzeniem, z roślinami strączkowymi, z oliwą było tutaj dużo i mam takie wrażenie, że one znalazły właściwe miejsce w książce, to znaczy one nie dominują, ale są, ponieważ znaleźć się w tej książce musiały, a tropienie tych kulinarnych wątków również w Umbrii było dla mnie gigantyczną przyjemnością.
2: Czy tak było, że rzeczywiście w Umbrii najmocniej się przekonałeś o kulinarnej ortodoksji Włochów?
6: Przekonałem się najbardziej tutaj rzeczywiście na miejscu, ze względu na to, że tutaj spędziłem najwięcej czasu. No, po 5 latach ja nie mogę mojego mieszkania w Umbrii porównywać do moich wypraw związanych z książkami w różne miejsca Italii, wobec czego tutaj rzeczywiście najbardziej to jest dla mnie widoczne i najbardziej mogę z tym próbować albo nie próbować dyskutować, bo to też jest taka historia, że ja opisuję rzeczywiście ortodoksję związaną z torta al testo, czyli z płaskim chlebem umbryjskim, który od tysięcy lat jest obecny na umbryjskim stole. Natomiast Umbryjczycy sami tak naprawdę pozwolili na to, żeby nie tyle przepis, to sposób wykonania torta al testo czysto fizyczny, czyli sposób w zasadzie smażenia dzisiaj tego chleba się zmieniał przez lata i Umbryjczycy sami mieli na to swój do tego, znaczy inaczej, Umbryjczycy przyłożyli ostro do tego rękę, nie ma co do tego wątpliwości, ale za każdym razem chodziło o to, żeby to było testo, czyli najpierw to było naczynie, patelnia w zasadzie wykonana z kamienia, taka kamienna gorąca płyta, potem było to żeliwne, potem to było elektryczne wpinane do gniazdka, kiedy już wszędzie był prąd. No więc rzeczywiście to przywiązanie do tego, że torta al testo musi być zrobiona na tym konkretnym rodzaju narzędzia. Ja przyznaję szczerze, mnie nieco śmieszy, bo nie widzę różnicy oprócz wysokiego brzegu między moją żeliwną patelnią, a tym testo, które widzę tutaj walające się głęboko w szufladach, szafkach, na kredensach gdzieś tam, bo nikt tego tak naprawdę serio nie używa, wszyscy torta al testo kupują. A jeżeli chcą zrobić, no to być może ściągają i być może szorują to okurzone narzędzie, które trzymają w dziwnych miejscach, ale rzeczywiście mi powiedziano, że skoro zrobiłem torta al testo na żeliwnej patelni, to znaczy, że nie zrobiłem torta al testo, tylko po prostu chleb z patelni. No więc oczywiście zgodziłem się z rozmówczynią, a potem się uśmiechnąłem do lustra i pomyślałem sobie, że moja torta al testo była wyjątkowo smaczna i smakowała tak jak w Umbrii, a potem jeszcze wykonałem to z moimi uczniami na warsztatach kulinarnych, więc ja nie mam sobie nic do zarzucenia.
2: Piękne fotografie w książce, oczywiście twojego autorstwa. A czemu są czarno-białe? Czy coś się za tym kryje?
6: Ja wiem, że ta książka nie jest reportażem. Ja mam pełną tego świadomość, natomiast zależało mi na tym, żeby ona jednak miała taki troszeczkę, powiedziałbym, smaczek nieco bardziej dokumentalny niż moje wcześniejsze książki. I z moim redaktorem z Czarnego, Przemkiem Pełką, pomyśleliśmy o tym, że najlepiej będzie zrobić te zdjęcia w czerni i bieli, właśnie po to, żeby jakby spróbować podejść do tej książki troszeczkę bardziej serio, troszeczkę bardziej reportażowo niż przewodnikowo. A jednocześnie to też jest spowodowane tym, że ja miałem jednak ochotę na to, żeby ta książka się różniła od moich książek wcześniejszych, przynajmniej w tej warstwie wizualnej. I dlatego te zdjęcia są czarno-białe. Pomyślałem sobie też, że ja bardzo lubię zdjęcia czarno-białe. Takie zdjęcia robiłem kiedyś, jak byłem bardzo młody. Więc dobrze było móc do tego wrócić, dobrze było móc te zdjęcia zobaczyć w czerni i bieli i myślę, że one bardzo, bardzo dobrze tę książkę uzupełniają.
2: Via Flaminia, opowieści z Umbrii. Można tę książkę traktować jak przewodnik i chodzić twoimi śladami, odwiedzić Narni czy Terni albo Asyż, już nie mówiąc o Perugii. I dobrze mieć ją na pewno przy sobie wędrując po Umbrii, ale też można z nią przenieść się do Włoch, siedząc w fotelu i mając polską jesień za oknem. Bardzo ci dziękuję.
6: To ja dziękuję i do usłyszenia.
2: Bartek Kierząt, dziennikarz, podróżnik, fotograf, autor książki Via Flaminia, opowieści z Umbrii wydanej przez Czarne, był moim i Państwa gościem. Program wydawał Jakub Paś, Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.
9: A tymczasem już za 3,5 minuty startuje TOK 360 i Filip Kekusz, który wprowadzi Państwa w klimat.
10: Tak jest. Dzień dobry, Czarku. Dzień dobry Państwu. 15 września, tak więc 12 dni pozostało do wyborów na prezydenta Krakowa. Wyborów przyspieszonych po tym, jak w referendum odwołany został Aleksander Miszalski. No to są najważniejsze wybory w 2026 roku w Polsce. Wobec tego przyglądamy się temu, jak na niespełna dwa tygodnie przed rozstrzygnięciem, być może będzie druga tura, wyglądają sytuacje poszczególnych kandydatów oraz na czym się skupiają w tej kampanii wyborczej. To jest w ogóle gorąca kampania wyborcza, czy kampania bardziej samorządowa, bardziej opisywana z punktu widzenia centralnej Polski. To jest raz. Dwa, przyglądamy się tajemniczemu panu X, o którym mówił Donald Tusk w zeszłym tygodniu przy okazji giełdy kryptowalut i powiązań Przemysława Krala. A trzy, przyglądamy się także nowym standardom hoteli, które dziś wchodzą w życie. Okazuje się, że pokoje w hotelach pięciogwiazdkowych będą mogły być odrobinę mniejsze. Recepcja całodobowa nie będzie konieczna w hotelach trzygwiazdkowych. Tak, nie, że się skurczą, ale będą mogły być.
9: I jak żyć, panie premierze?
10: Nie będzie już potrzeba także faksu na recepcji.
9: Niemożliwe.
10: No to nie wyślesz już faksu na recepcji.
9: Będę teraz spał na kempingu.
10: Będziesz siedział w domu.
9: To jest strasznie ciekawe. Przyznam szczerze, że Kraków i hotele najbardziej mnie zainteresowały, więc zamieniam się w słuch. Filip Kekusz startuje już za 2 minuty w samo południe. TOK 360.
11: Reklama. Zobacz, Stasiu, sokół.
12: Gdzie? Nie widzę.
11: No tam, patrz.
12: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
11: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
13: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
12: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
13: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
16: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
17: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
18: W jednym miejscu i w jednym czasie. Rozmowy o ochronie środowiska i sektorze energii. W programie Zielona Transformacja, Local Content, Bezpieczeństwo Systemu. Dołącz do wydarzeń Biznes Prekop i Energy Days. Zarejestruj się i odwiedź Międzynarodowy Centrum Kongresowe w Katowicach. 30 września i 1 października.
19: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
20: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
19: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
20: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
21: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
22: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Wtorek, 15 września, minęło południe.
8: To wyraz solidarności sojuszniczej, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: Włoskie myśliwce NATO operujące na terytorium Litwy zestrzeliły dziś w nocy rosyjskiego drona.
8: Na drodze do zmian wciąż stoi brak zgody w samej koalicji i obawa przed wetem.
10: Odwołano posiedzenie Sejmowej Komisji do Spraw Prawa Aborcyjnego i miało się to stać na wniosek samego premiera.
8: Prowadzenie biznesu przestaje się nam opłacać.
10: Mówią przedsiębiorcy, których kieszenie drenują ceny paliw. Jest to 360 w południe, Marieta Wiśniewska
8: i Filip Kakusz.
10: Zaczynamy.
8: A zaczynamy od kolejnego rosyjskiego drona, który znalazł się w przestrzeni powietrznej NATO. Maszyna została zestrzelona przez włoskie myśliwce, które operowały nad terytorium Litwy.
10: Informację przekazał wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, który spotkał się ze swoim włoskim odpowiednikiem. Dodał, że taka operacja to wyraz sojuszniczej solidarności.
8: Wczoraj z kolei z Bałtyku w miejscowości Rusinowo wyłowiono inny rosyjski bezzałogowiec. Został zabezpieczony przez służby i nie stanowi już zagrożenia.
10: Rosja od lat prowadzi wobec Polski i Zachodu wojnę kognitywną, ale teraz, zdaniem Joanny Kluzik-Rostkowskiej, wchodzimy w jej kolejną fazę. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Sejmowej Komisji Obrony mówiła w poranku TOK FM, że działania Kremla coraz częściej mają również wymiar fizyczny.
23: To już są takie działania sabotażowe, już można to zaliczyć do działań fizycznych, tak? Mhm. Tak więc jesteśmy poniżej progu wojny kinetycznej.
24: A gdy minister Sikorski mówi w TVN24, że widzimy, że Rosja eskaluje i państwo polskie na to będzie miało nieprowokującą, ale poważną odpowiedź, która wzmocni nasze bezpieczeństwo. To co to może być za odpowiedź?
23: Nie będę uprzedzała wypadków, ale też ja od dawna stoję na stanowisku, że Rosja rozumie tylko język siły. Rosja musi wiedzieć, że gdyby zdecydowała się na atak, to my jesteśmy gotowi naprawdę na wszystko.
10: Joanna Kluzik-Rostkowska uważa jednocześnie, że polskie służby jak dotąd skutecznie odpowiadają na prowokacje Moskwy.
8: Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia coraz częściej dostają alerty o ataku w Ukrainie, ale też o zagrożeniu z powietrza w ostatnim czasie, niemal codziennie.
10: Alerty trafiają także do dzieci, które mają swoje telefony komórkowe i które siłą rzeczy coraz częściej pytają o wojnę. Sprawie przygląda się Anna Gmitarek-Zabłocka.
25: Mieszkańcy terenów tuż przy granicy nie kryją, że nieco się przyzwyczaili do regularnie latających nad ich głowami samolotów czy budzącego ich rano huku tych maszyn, mówi pedagożka Agata Domańska.
26: Przyzwyczajenie budzi w nas taki brak tego,
0: takiego czuwania. No czuwać powinniśmy przez cały czas. Nawet jeżeli nie chcemy panikować, to i tak ta gotowość jest bardzo ważna.
25: Alerty bezpieczeństwa czy wyjące syreny to coś nowego, szczególnie dla dzieci. Dzieci doskonale widzą również, kiedy boją się ich rodzice, mówi psychotraumatolożka Anna Jabłońska.
1: Ważną taką rzeczą jest to, żebyśmy mieli po prostu jakiś plan, co zrobić w takich sytuacjach, żebyśmy byli do tego przygotowani. Gdzie pójść, gdzie się schronić. Należy też dzieci uspokoić, że są pod naszą opieką, że działają służby. Przede wszystkim trzeba nazywać po imieniu to, co się wydarzyło, więc jeżeli dziecko dostaje taki alert i pyta, co to oznacza, to należy powiedzieć, że w Polsce mamy taki właśnie system, że jeżeli jest wykrywane zagrożenie, to przychodzą takie alerty i należy po prostu się do nich dostosowywać, że są odpowiednie procedury i będziemy po prostu reagować, kiedy trzeba będzie te procedury wdrożyć.
25: W szkołach blisko granicy mają być przeprowadzane lekcje, między innymi właśnie na temat alertów. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
8: Jakiekolwiek próby blokady tego tematu nie mają szans powodzenia.
10: Tak, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odpowiada na pytanie TOK FM w sprawie odwołanego posiedzenia sejmowej komisji, która miała wrócić do pracy nad projektami dotyczącymi prawa aborcyjnego.
8: Komisja miała zebrać się wczoraj po 2 latach przerwy, ale jej posiedzenie odwołano. Reporter TOK FM Maciej Kluczka pytał marszałka o powody tej sytuacji.
3: Doniesienia takie nieoficjalne wskazują, że była blokada liderów koalicji. Czy pan się do tej blokady zalicza? Że sam premier Tusk stwierdził, że nie teraz ten temat.
4: Jestem marszałkiem Sejmu wskazanym przez lewicę. Nigdy polityk lewicy nie będzie blokował jakiejkolwiek ustawy związanej z prawami wolnościowymi kobiet. Wręcz przeciwnie, to się zakończy sukcesem. I to się zakończy sukcesem.
3: Nawet gdyby ktoś chciał zablokować, to nie ma szans z panem.
4: Ze mną szanse są na wszystko, ale wszystko to musi być rozsądne. Blokowanie praw kobiet wolnościowych jest nierozsądne. Nie uciekniemy od tego. Lewica na to na pewno nie pozwoli. Będziemy to powtarzali i kiedyś tę sprawę wygramy.
10: W Sejmie jest kilka projektów ustaw dotyczących aborcji. Największe szanse na uchwalenie ma projekt o dekryminalizacji pomocy przy aborcji i projekt przewracający stan prawny sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej.
8: Mamy już oficjalne potwierdzenie z Głównego Urzędu Statystycznego. Ceny w sierpniu rosły w tempie 3,4% w skali roku.
10: I prawdopodobnie był to ostatni na razie miesiąc, w którym inflacja zmieściła się w ramach wyznaczonych przez Narodowy Bank Polski. Co dokładnie drożeje, co tanieje? W inflacyjne tabelki zagląda Wojciech Kowalik z redakcji gospodarczej TOK FM.
5: Drożeją oczywiście paliwa. Sierpniowy odczyt nie załapał części programu CPN, więc w szczegółach inflacji widzimy droższą o 20% w skali roku benzynę i o 30% droższy olej napędowy. Także z tego powodu wciąż drożeją usługi i to szeroko, od zdrowia przez edukację, aż po wycieczki zagraniczne. W górę o kilka procent też rachunki za mieszkanie, wywóz śmieci, wodę i czynsze. Nasze portfele w tej całej sytuacji ratuje w miarę tania żywność, zwłaszcza wyraźnie tańsze niż rok temu, wieprzowina, masło, mleko i warzywa. Ale ekonomiści są pewni, inflacja właśnie opuszcza poziom uważany za zdrowy dla gospodarki i naszych portfeli i w rytm coraz mocniej drożejących paliw już wkrótce może ona przekroczyć 4% i na takich podwyższonych poziomach utrzyma się do późnej wiosny przyszłego roku.
10: A to był Wojciech Kowalik.
8: Wystarczy niespełna 10% wzrost cen diesla w hurcie, by cena tego paliwa na stacjach przekroczyła 10 zł za litr, wliczają analitycy z firmy Colliers.
10: A te podwyżki są realne również za sprawą zbliżającej się decyzji amerykańskiego banku centralnego, który może ogłosić podwyżkę stóp procentowych. Co to oznacza dla kierowców, ale też dla przemysłu? O tym Tomasz Węska.
22: Według ekspertów jest niemal pewne, że Fed zdecyduje o podwyżce stóp procentowych po zakończeniu posiedzenia w środę. Nawet jeśli tak nie będzie, rynek zareaguje na sam komunikat dotyczący kolejnych miesięcy, mówi główny ekonomista Colliers Grzegorz Sielewicz.
26: Najnowsze wyceny rynkowe wskazują na ponad 90% prawdopodobieństwo podwyżki o 25 punktów bazowych. Jeżeli Fed zasugeruje dalsze podwyżki, dolar może się umocnić. Reakcja dolara będzie zależała głównie od tego, czy Fed okaże się bardziej stanowczy niż oczekuje rynek.
22: Podwyżka stóp umocniłaby dolara, co z kolei przełożyłoby się na niejako podwójny koszt. Polska więcej zapłaciłaby zarówno za surowiec, czyli ropę, jak i za walutę potrzebną do zakupu. Od diesla na stacjach po 10 zł za litr dzieli nas stosunkowo niewielka podwyżka cen w hurcie.
26: Do osiągnięcia 10 zł nie potrzeba więc ropy po 150 dolarów za baryłkę. Wystarczyłoby, aby hurtowa cena diesla wzrosła jeszcze o około 10%. Diesel może osiągnąć granicę 10 zł za litr stosunkowo szybko.
22: Według analityka, ze względu na wysoki deficyt, rząd ma ograniczone możliwości łagodzenia skutków podwyżek cen paliw dla wszystkich, choć presja ze strony wyborców rośnie. Może jednak zdecydować się na to, by ulżyć wybranym.
26: Alternatywą mogłoby być bardziej selektywne działania, skierowane na przykład do transportu publicznego lub branż szczególnie narażonych.
22: Diesel to paliwo zużywane w dużych ilościach w transporcie, przemyśle, budownictwie i rolnictwie. Ceny benzyny 95 rosną wolniej. W jej przypadku 10 zł za litr to scenariusz skrajny i mało prawdopodobny. Tomasz Węskę, TOK FM.
10: Rosnące ceny paliw coraz mocniej uderzają w przewoźników i właścicieli firm transportowych, którzy mówią, że przy obecnych kosztach prowadzenie biznesu szybko przestaje być opłacalne.
8: Przy kilku czy kilkunastu samochodach różnica w miesięcznych kosztach może sięgać już dziesiątek tysięcy złotych, mówi TOG FM Anna Kostrubiec, właścicielka firmy transportowej Olympus Logistics.
2: Przedsiębiorcy zaczynają dochodzić do ściany. To już nie jest kwestia tego, że zarabiamy trochę mniej. Przy po prostu obecnych kosztach są sytuacje, w których trzeba dokładać do interesu, żeby samochód dalej jeździł i firma mogła funkcjonować.
10: Jeśli paliwo nadal będzie drożeć, część firmy może być zmuszona ograniczać flotę, zwalniać pracowników, a w skrajnych przypadkach po prostu zakończyć działalność.
8: A dziś mija 200 dni od momentu, w którym rozpoczęła się wojna na Bliskim Wschodzie, która uderza również w klientów w Stanach Zjednoczonych.
10: Sytuację republikanów przed listopadowymi wyborami środka kadencji próbuje ratować się Donald Trump. Na razie jednak mu to nie wychodzi. Ropa jest coraz droższa. Tomasz Rochowski.
6: Odkąd Trump i Netanyahu rozpętali wojnę z Iranem, ceny diesla poszły do góry o 60%, a benzyny są prawie 30% wyższe niż rok wcześniej. To wszystko uderza Amerykanów po kieszeniach, więc krytykują bliskowschodni konflikt, a pracę Trumpa pozytywnie ocenia zaledwie 35% społeczeństwa. Dlatego prezydent USA stara się zrobić wszystko, by zrzucić z siebie odpowiedzialność za rosnące ceny i przerzucić ją na kogoś innego. Wybrał Ukraińców, którzy atakują rosyjskie rafinerie. Twierdzi, że to przez nich olej napędowy jest tak drogi. Przekazał, że Kijów i Moskwa zgodziły się wstrzymać ataki na obiekty energetyczne. Tyle, że Ukraińcy i Rosjanie przeprowadzili kolejne uderzenia na infrastrukturę krytyczną, bo prezydent Wołodymyr Zełenski podkreśla: wstrzymamy ataki, owszem, jeśli zrobi to samo Putin. USA przedstawiły propozycję dotyczącą wzajemnego wstrzymania ataków na infrastrukturę krytyczną. Jeśli wstrzymanie ataków mogłoby stanowić pierwszy krok ku deeskalacji, to Ukraina jest gotowa poprzeć taką deeskalację.
9: Naszą odpowiedź to Ukraina gotowa podtrzymać deeskalację.
6: Rynki przede wszystkim negatywnie reagują na sytuację w cieśninie Ormus, ale też w Bab al-Mandab, przesmyku, który jest ważnym szlakiem handlowym między daleką Azją a Europą. Kontrolę nad nim przejął ruch Hutich, czyli sprzymierzeńcy Iranu. Na dodatek Arabia Saudyjska po uderzeniach wstrzymała pracę swojego kluczowego ropociągu. To wszystko złe wiadomości dla Trumpa. Irańczycy oczywiście wiedzą, że prezydent jest pod presją i jeszcze ją zwiększają, licząc, że Waszyngton się ugnie. Tomasz Orzechowski, TOK FM.
10: Polska ma szansę choć częściowo uniezależnić się od dostaw rzadkich i strategicznych surowców z Chin, twierdzi w TOK FM dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego profesor Krzysztof Szamałek. Rząd niedawno przyjął krajowy program poszukiwań surowców krytycznych i tych surowców geolodzy będą szukać u nas.
8: Podobne prace prowadzone są teraz w całej Unii Europejskiej, mówił w porannym EKG profesor Szamałek.
11: Unia Europejska, żeby być niewrażliwą albo eliminować bądź zmniejszać to ryzyko zakłóceń łańcucha dostaw, powinna zapewnić, że 10% konsumpcji surowców mineralnych niezbędnych dla gospodarki i przemysłu musi pochodzić z wewnątrz Unii Europejskiej. No to jest nic innego jak przesłanka do tego, słuchajcie, musicie w każdym państwie członkowskim szukać, czy nie macie takich zasobów, jeśli je macie, rozwijać i eksploatować. No i myślę, że to w konsekwencji po realizacji tego programu we wszystkich krajach Unii Europejskiej może doprowadzić do wzrostu bazy, a tym samym oczywiście pewnego osłabienia tego, co jest obecnie na rynku wyczuwalne, czyli tej dominacji chińskiej.
10: A w Polsce mamy do czego się dokopać w ziemi. Chodzi głównie o poszukiwane na świecie miedź, koks, ale też tak zwane pierwiastki ziem rzadkich. Możemy pozyskiwać duże ilości renu, niezbędnego w przemyśle lotniczym i kosmicznym.
8: Władze i mieszkańcy Gdyni po samorządowym przewrocie zastanawiają się, na ile skutecznie da się teraz rządzić miastem.
10: Wczoraj po południu niespodziewanie koalicja w Radzie Miasta została zerwana, zmienił się przewodniczący, rezygnację złożyli jeden z wiceprezydentów i zarządzających dyrektorów. Krajobrazowi po tej politycznej burzy przyjrzał się trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
12: Największą siłą w gdyńskiej Radzie Miasta pozostaje klub Koalicji Obywatelskiej, Ruchów Miejskich i Lewicy, kierowany przez strąconego z fotela przewodniczącego i nieukrywającego chłodu Tadeusza Szemiota.
13: Trudno sobie wyobrazić, żebyśmy jakiekolwiek słowo pani prezydent traktowali jako wiążące.
12: Trudno też traktować poważnie egzotyczne połączenie sił, które przewrotu dokonało, dodaje radny Łukasz Piesiewicz.
14: Ja myślę, że ten sojusz PSL, samorządności Wojciecha Szczurka, PiSu i prezydent Kosiorek ma szansę przetrwać przynajmniej tydzień, dwa.
12: O tym, że mógł to być romans na jeden wieczór, świadczą słowa Jakuba Ubycha z samorządności.
15: Udało się zbudować bardzo nieoczywistą większość, co nie oznacza, że w przyszłości to jest większość funkcjonująca.
14: Problemem jest to, że na samym końcu Gdynia będzie cierpiała.
12: Zrobimy wszystko, by nie cierpiała, ale bez wielkich gestów, zapewnia prezydent Aleksandra Kosiorek.
16: Ja nie chcę już zawierać umów koalicyjnych. Będę zapraszać radnych, także klubu Kormil, do współpracy i przekonywać do głosowania w tych kluczowych dla miasta dobrych uchwałach. Odpowiedzialni radni będą podejmowali decyzje zgodnie z myśleniem o mieszkańcach i mieście.
12: Za sterem rozkuśtanej Rady Miasta stanęła reprezentująca Gdynię Niezależną i PSL Beata Zastawna.
17: To nie jest łatwa funkcja w zaistniałej sytuacji. Będzie to wyzwanie niewątpliwie.

0: 5 rano.
1: Z tego względu, że mam bardzo duży problem, zwłaszcza ze sprzedażą małpek, zdajemy sobie sprawę, że ten projekt nie jest jeszcze doskonały. Ale jako specjalistka zdrowia publicznego pragnę podkreślić, że to jest bardzo odważny politycznie krok.
0: Co o takich rozwiązaniach sądzą Polacy?
2: Jestem za.
3: Dlaczego?
2: No myślę, że mogłoby to spowodować lepsze zachowanie wieczorami.
3: Jak najbardziej. Nie mam pojęcia, czemu alkohol jest dostępny na stacjach benzynowych. To znaczy, po co?
0: A jeśli chodzi o małpki?
3: Też.
0: Alkohol na stacjach benzynowych powinien być dostępny?
2: Myślę, że tak. No bez przesady.
0: Pan jest za tym?
3: Nie.
0: Nie? Dlaczego? Nie.
3: Bo lubię się napić.
0: Mówili mieszkańcy Gliwic, gdzie do jutra trwają konsultacje w sprawie ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu. A przypomnę, że możliwość wprowadzenia takich ograniczeń daje samorządom ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
4: W tej części TOK 360 to wszystko. Po informacjach o 12.20 podsumujemy stan kampanii przed wyborami prezydenckimi w Krakowie. Zostało do nich raptem 12 dni.
5: Autopromocja.
6: Politycy uwielbiają mówić, a ja jeszcze bardziej pytać i nie odpuszczam, dopóki nie usłyszę odpowiedzi. Partyjny przekaz dnia? To nie dla mnie i nieważne, kto siada naprzeciwko. Poranek TOK FM. Od 7:00. Tomasz Sekielski. Do usłyszenia.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.

0: Reklama.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
8: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa Twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
7: Brzmi dobrze.
8: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotel Bania.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Czy obojętność prowadzi do zbrodni? Gutek Film przedstawia nową adaptację legendarnej powieści Alberta Camus Obcy w reżyserii François Ozona. Film o poszukiwaniu sensu w świecie, w którym wszelki sens został zagubiony. Obcy. Odważny, zjawiskowy, ponadczasowy. Obcy. Już w kinach.
12: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
13: Desnoran?
12: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
13: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jak?
13: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
15: Po Desnoranie znika chrapanie.
16: Aflofarm.
17: Przeceny na urodziny w Medie.

0: telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Minęła 12.20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Parlament Europejski zdecydował w głosowaniu w Strasburgu o uchyleniu immunitetu europosła Grzegorza Brauna. To już szósty raz. Tym razem sprawa dotyczy negowania przez niego Holokaustu. Decyzja nie oznacza uznania europosła za winnego, ale umożliwia krajowym organom sądowym prowadzenie dochodzenia lub procesu sądowego. Zebrano już 100 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz miasta, poinformował inicjator stołecznej operacji referendalnej Maciej Wilk. Do końca akcji pozostały niecałe 2 tygodnie, organizatorzy muszą zebrać ich 132 tysiące. Ponad 54 tysiące złotych to rekordowe świadczenie emerytalne, które wypłaca w Polsce ZUS. Druga co do wysokości emerytura wynosi 53 tysiące złotych, a trzecia 45 tysięcy złotych. Najniższe wypłacane w kraju świadczenie to 2 grosze. Serwis Prawo.pl podał właśnie najświeższe dane statystyczne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przypomina także, że aby co miesiąc otrzymywać wysoką emeryturę, trzeba opłacać, jak to twierdzi ZUS, solidne składki. Ale i to nie wystarczy. Kluczowe jest przedłużanie lat pracy. Przypomina serwis prawo.pl.
5: TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami profesor Radosław Marzęcki, politolog i socjolog, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze.
6: Dzień dobry.
5: Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa 27 września. Zostało więc niespełna 2 tygodnie do najważniejszego takiego głosowania w tym roku. No to podsumujmy, jak wygląda kampania wyborcza i na jakich hasłach budują się w tym momencie kandydaci. A punktem odniesienia niech będzie sondaż, który Ogólnopolska Grupa Badawcza przeprowadziła dla stacji Polsat News w dniu referendum w maju, kiedy Miszalski był odwoływany. Głosujący odpowiadali na główne przyczyny niezadowolenia, wskazywali te główne przyczyny swojego niezadowolenia. No i tak, najczęściej wskazywali jako tę przyczynę strefę czystego transportu. Czy ta strefa teraz odgrywa w ogóle jakąś rolę w kampanii?
6: Przedgrywa jako takie hasło, taki wróg publiczny, byśmy powiedzieli. Wszyscy są przeciw. Wszyscy kandydaci w jakiś sposób starają się pokazać swój sceptyczny stosunek do strefy czystego transportu. Oczywiście diabeł zawsze tkwi w szczegółach i te proponowane rozwiązania są różne. Od likwidacji, która formalnie jest prawdopodobnie niemożliwa, aż po takie rozwiązania dotyczące rozległości tej strefy, albo ograniczone do w zasadzie tak zwanej pierwszej obwodnicy, czyli tego ringu wokół plant, gdzie w zasadzie mieszkańcy nie wjeżdżają. Tak? Tam nawet turyści praktycznie nie wjeżdżają, bo to są trasy, to są ulice o dosyć ograniczonym dostępie dla ruchu z zewnątrz, taksówki, komunikacja miejska, tak. Natomiast no, są też pomysły mówiące o tym, żeby to rozszerzyć, ale oczywiście nie aż do tego stopnia, jak funkcjonuje aktualnie. Tak? Natomiast no, nikt nie mówi o tym, żeby strefę pozostawić, rozszerzyć, czy w jakiś sposób jeszcze bardziej wyśrubować te kryteria wjazdu, czy podwyższyć opłaty za wjazd do strefy.
5: Czyli tutaj będzie redukcja albo ewentualnie pozostawienie bez zmian. Poziom zadłużenia miasta to jest ten wątek, na który trudno znaleźć odpowiedź, bo też trudno skierować ostrze krytyki wyłącznie w Aleksandra Miszalskiego. No ale też prawda jest taka, że wśród osób, które poszły głosować, by odwołać Aleksandra Miszalskiego, to był drugi najczęściej wskazywany powód. Czy na poziom zadłużenia miasta w ogóle kandydaci mają jakieś pomysły, które są realne? I czy w ogóle też ten temat się pojawia?
6: I tu bym powiedział, że zaskakująco słabo obecny temat w tej kampanii. Wydaje mi się, że jeden z ważniejszych, jeśli nie najważniejszy, bo ile strefa czystego transportu, tak jak wspomniałem, to jest taki raczej obiekt, na którym można się wyżyć publicznie, tak? Bo emocja społeczna jest jaka jest, ale ona jest moim zdaniem też przeszacowana, bo z tych wakacyjnych badań wynikało również to, że to nie jest priorytetowa sprawa dla elektoratów poszczególnych kandydatów czy kandydatek, poza Bartoszem Boheńczakiem, który no, nie zdołał zdobyć podpisów. W tym elektoracie rzeczywiście to był temat numer jeden. Natomiast wracając do kwestii zadłużenia miasta. Faktycznie słabo obecny temat. Czasami oczywiście na debatach się pojawia Tutaj wczoraj mieliśmy taką bardzo ciekawą też rozmowę z Janem Hoffmanem w jednym z takich kanałów internetowych. Będą pozostali kandydaci, nie wiem czy wszyscy, ale seria się zapowiada takich rozmów. I ten wątek wczoraj się właśnie pojawił i zaskakująco, moim zdaniem wymijająca, może nie wymijająca odpowiedź, ale niekoniecznie satysfakcjonująca z punktu widzenia jakby też skali samego problemu. No, na przykład Hoffman, czyli inicjator całego referendum, zapytany o te pomysły na to, jak sobie z tym zadłużeniem miasta poradzić, no to oczywiście pada tam i to myślę, że inni kandydaci też by to powtórzyli. Wątek dotyczący tak zwanych mediów miejskich, gazetek wydawanych przez Urząd Miasta, telewizji. Był taki okres, że mieliśmy aż dwie telewizje miejskie, których praktycznie mało kto oglądał. Tak, żeby z tym się rozprawić, tutaj szukać oszczędności. No, drugi wątek u niego się pojawił, redukcja części etatów. Natomiast to też trudno sobie wyobrazić przy skali zadłużenia 10 miliardów na przykład. Także teraz redukcja kilkunastu etatów, tak, czy kilkudziesięciu nawet, zrekompensowałaby tę dziurę budżetową. No i tam się też pojawił taki wątek, żeby może mniej festynów dzielnicowych czy jakichś takich imprez finansowanych przez miasto organizować. To też wydaje mi się, że to nie jest to źródło, które mogłoby tutaj być właściwym do zasypania tej dziury budżetowej. Więc wydaje mi się, że pomysłów tak naprawdę nie ma chyba i być może dlatego kandydaci też nie podejmują tego tematu szerzej.
5: To na koniec zapytam jeszcze o sondaże, ponieważ te wskazują, że czwórka głównych kandydatów ma w sumie zbliżone poparcie, aczkolwiek na pierwszym miejscu wedle badania Ibris 7 i 8 września jest Łukasz Gibała 17,6%, no ale to jest jednak spory spadek w porównaniu do poprzednich badań, tymczasem bardzo rośnie poparcie dla Moniki Piątkowskiej, która ma 0,5 punktu procentowego mniej niż Gibała w tym momencie. Rozumiem, że jest duże prawdopodobieństwo, że główna rywalizacja będzie między tymi dwojgiem kandydatów. Co się dzieje, że Łukaszowi Gibale tak spada?
6: Ja bym się nie przywiązywał do wyników badań sondażowych. Przyjrzałem się tutaj kilka dni temu sondażom z roku 2024 i przez 3 miesiące przed wyborami, one się odbyły wtedy 7 kwietnia, Łukasz Gibała prowadził we wszystkich sondażach, które wtedy były publikowane. I dopiero Aleksander Miszalski w wyborach osiągnął poparcie o ponad 20 punktów procentowych większe niż ten ostatni sondaż. Jakby nie sugeruję tutaj, że sondaże jakby próbują manipulować, natomiast sondaż jest zawsze taką metodą, która mierzy zjawisko w danym momencie i w danym czasie, w danym miejscu. Nie? Czyli po prostu w tym momencie opinia publiczna czy preferencje, rozkład tych preferencji wygląda tak, a nie inaczej. Z jakiegoś powodu mieszkańcy wtedy nie przyznawali się, czy nie deklarowali tej chęci głosowania na Miszalskiego. Być może jest również w tym momencie bardzo podobnie, tak? Więc ja bym się do tego nie przywiązywał, że mówił tutaj o jakimś spadku poparcia dla Łukasza Gibały, czy wzroście poparcia dla Moniki Piątkowskiej. Na ten moment mniej więcej tak wyglądają te preferencje, ale to jest jeszcze 2 tygodnie niecałe do wyborów. Wiele kluczowych, ważnych tutaj też dla lokalnej społeczności debat się odbędzie. Minimum 2-3, myślę, takie, które skupią uwagę publiczną. W związku z tym jeszcze myślę, że preferencje będą się klarować i to, co zobaczymy w wynikach badania Exit Poll, czy później w wynikach oficjalnych, może się znacząco różnić od tego, co widzimy w wynikach tych obecnych badań sondażowych, aczkolwiek one będą też prowadzone regularnie. Jeszcze myślę, że 2 lub 3 jakieś badania się pojawią, będziemy mogli dokonać porównania i zobaczyć, czy faktycznie tutaj zachodzi jakiś nowy trend.
5: Bardzo dziękuję. Profesor Radosław Marzęcki, politolog i socjolog, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, był z nami.
6: Dziękuję bardzo.
5: Do kampanii przed wyborami prezydenckimi w Krakowie będziemy jeszcze w TOK FM wracać wielokrotnie, bo wydaje się, że lada chwila wkroczona w gorącą fazę. No ale teraz czas na politykę na szczeblu centralnym i jej splot z mediami i z kryptowalutami. Jest z nami Agata Kołodziej, dziennikarka OKO.press. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Pan X, o którym wspominał Donald Tusk podczas sejmowego przemówienia z 4 września, został zidentyfikowany przez dziennikarzy Wirtualnej Polski i TVN24. Pan X to jest taka postać, o której premier mówił przed głosowaniem w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta ustawy o regulacji rynku kryptoaktywów. Według Donalda Tuska, który przytaczał fragment protokołu przesłuchania Przemysława Krala, pan X miał obiecywać szefowi giełdy Zonda Krypto, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to załatwi załatwi mu ułaskawienie. No i tym panem X według Michała Fuj i Szymona Jadczaka jest Tomasz Sakiewicz, prezes telewizji Republika. I to nie jest pierwszy raz, kiedy Tomasz Sakiewicz się pojawia w sprawie Zonda Krypto. Czy te doniesienia wydają się wiarygodne tobie, która też bardzo uważnie śledzisz całą sprawę?
7: Tak, one mi się wydają zdecydowanie wiarygodne, choć muszę przyznać, że na samym początku, jak rano przeczytałam ten tekst, to byłam trochę rozczarowana. Myślałam, że to, bo nazwisko Tomasza Sakiewicza w kontekście afery Zonda Krypto jest już, no nie chcę powiedzieć sprane, ale ono jest już tam wytatuowane w tę sprawę, że tak powiem. W związku z tym trochę z uśmiechem mówię, że się czuję rozczarowana, ale tak, to mnie zupełnie nie zaskakuje. Szczególnie jeśli popatrzymy na te relacje Zonda Krypto z Telewizją Republika w kontekście finansowym. Wiemy o tym i to by Michał Fuja i Szymon Jadczak pisali też w tym właśnie dzisiejszym tekście o tym, że co dziewiąta, czy więcej niż co dziewiąta złotów, którą stacja zarabiała w ogóle, Telewizja Republika zarabiała, pochodziła od Zonda Krypto. To pokazuje, jak duże było uzależnienie finansowe. Przecież być może nasi słuchacze nie do końca zdają sobie sprawę z tego, jak działają te budżety reklamowe, ale to jest naprawdę duże uzależnienie. Nie dziwi mnie to i też wydaje mi się to wiarygodne również z drugiego powodu. A właściwie są jeszcze... Jest jeszcze drugi i trzeci. Drugi powód jest taki, że ewidentnie ci dziennikarze śledczy rozmawiali z co najmniej kilkoma osobami z otoczenia giełdy i to stamtąd mają te informacje z otoczenia od współpracowników Przemysława Krala, że ten po prostu w spółce powtarzał to w jakimś sensie publicznie, to znaczy mówił to kilku osobom, że Sakiewicz ma dla niego właśnie taką ofertę, ułaskawienie przez Nawrockiego. To jest drugi argument, który powoduje, że te ustalenia wydają mi się wiarygodne. A trzeci argument jest jeszcze taki, co mnie bardzo bawi również w tej sprawie. Nie wiem, czy państwo słuchają, oglądają Telewizję Republika, pewnie rzadko, ja też niezbyt często, ale dotarły do mnie fragmenty, zdaje się, dzisiejszego właśnie porannego programu, w którym Michał Rachoń uprawia takie zagadki i kalambury słowne. Nie będę ich cytować, mówi o słowie, zaznaczając, że to są dwa osobne słowa, nie bać kapusi, ale jakby domyślamy się, o co chodzi. Mm-hmm. I jeśli on mówi o kapusiach, a wiemy jednocześnie, że Szymon Jadczak od tygodni publikował na w serwisie X, dawnym Twitter, nawoływania do pracowników albo byłych pracowników Telewizji Republika i firmy Zonda Krypto, żeby przychodzili do niego i opowiadali o tych relacjach. I pan Rachoń jawnie mówi o tym, że istnieją jacyś kapusie, no to dla mnie to uwiarygodnia te ustalenia.
5: Też dodajmy, że w tym momencie Telewizja Republika zaprasza swoich widzów o 18 na pizzę przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości. Mamy telewizję włączoną i widzimy. To jest inna sprawa, do której też pewnie jeszcze będziemy wracać. Nieważne. Tomasz Sakiewicz na razie twierdzi, że mowa jest o prowokacji rządu. Natomiast otwarte jest pytanie, które jest chyba kluczowe. To znaczy, że jeśli Przemysław Kral mówił prawdę, to czy Tomasz Sakiewicz faktycznie miał taki wpływ na Karola Nawrockiego, że mógłby doprowadzić do ułaskawienia szefa Zonda Krypto?
7: No i właśnie, i to jest bardzo zasadne pytanie, na które nie znamy i chyba nikt nie zna odpowiedzi. Znaczy mógłby formalnie tak. Natomiast czy zdobyłby się na to? Tego się pewnie nigdy nie dowiemy. I to jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że... Pan Tomasz Sakiewicz może opowiadać różne rzeczy. Oczywiście pan Kral też może opowiadać różne rzeczy i to mogłaby być te oskarżenia, czy informacje o Sakiewiczu mogą być oczywiście zmyślone. Pamiętajmy, że on jako osoba oskarżona nie odpowiada za składanie fałszywych zeznań. Mhm. To znaczy on może zgodnie z prawem opowiadać bardzo różne rzeczy i nie grozi mu za to odpowiedzialność karna, za to akurat. No ale wracając do pierwotnego wątku, z jednej strony mi wydawałoby się to skandaliczne jako dziennikarce i jako osobie, która pewne rzeczy mi się w głowie nie mieszczą, żeby w razie skazania Krala, a przypomnijmy za co, on ma proces za to, że próbował wręczać łapówkę dziennikarzom TVN-u po pierwszych tych najgłośniejszych publikacjach jeszcze z 2020 roku, ustalających, co tam się w BitBayu, bo taką nazwą jeszcze Zonda Krypto działała, działo. I to była poważna akcja i to w ogóle, przypomnijmy również, wręczenie łapówki zostało w którymś momencie prawdopodobnie przez prokuraturę krajową za czasów jeszcze Zbigniewa Ziobry zatrzymane, wycofane. To znaczy, to jest w ogóle skandaliczna historia. No i właśnie, i ten proces przeciwko Kralowi ciągle się toczy, on mógłby być za to skazany i ewentualnie ułaskawiony przez prezydenta Nawrockiego. Gdyby mnie ktoś zapytał, nie wiem, 10-20 lat temu, czy kogoś takiego prezydent Polski, kraju dużego i poważnego jednak przecież, mógłby kogoś takiego jak Przemysław Kral za takie właśnie rzeczy ułaskawić, pomyślałam sobie, no nie, nie. Znaczy nie zdecydowałby się tego na taki ruch, bojąc się reakcji opinii publicznej. Ale widząc, kogo do tej pory prezydent Nawrocki ułaskawiał i z jakim środowiskiem był związany i jest związany, a mam na myśli te oskarżenia publicznie stawiane przez dziennikarzy jeszcze w trakcie kampanii wyborczej prezydenckiej i jego jakieś związki ze środowiskiem i Cibolskim, i Sutenerskim. Mówię o zarzutach padających w przestrzeni publicznej, tak, żeby była jasność. No to chyba takie ułaskawienie Przemysława Krala, po prostu biznesmena przecież z nowoczesnego sektora, być może by mnie nie zaskoczyła. Czy rzeczywiście to by się stało i czy Tomasz Sakiewicz przede wszystkim ma aż takie wpływy na prezydenta Nawrockiego? Tego nie wiemy.
5: To jest to otwarte pytanie. Bardzo dziękuję. Agata Kołodziej, dziennikarka OKO.press była z nami. W studiu Wojciech Kowalik, EKG po 12.40.
8: Zastanowimy się, jak działa tama, jaką dla zalewu tanich paczek z Chin postawiła Komisja Europejska. Od lipca obowiązuje dodatkowa opłata dla takich paczek. No i widać jej pierwsze efekty, bo na przykład mocno spadła liczba przesyłek przychodzących do nas z chińskich sklepów. No, Unia zamierza tę tamę jeszcze uszczelnić, ale i Chińczycy szukają sposobów, żeby swoje tanie, często jednorazowe towary upłynnić na europejskim rynku. A zatem, kto w tej wojnie ma szansę wygrać? O tym porozmawiamy po 12.40.
5: Wojciech Kowalik zostaje z Państwem.
2: Reklama.
9: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: Że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
13: Mamy niskie ceny!
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz. Tylko 2,99 za kilogram. Aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka. Jedynie 15,99 za kilogram. Aż o 38% taniej. Netto. Dużo dobrego.
18: Gabinet masażu, słucham.
19: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
18: Cześć, a co się dzieje?
19: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
18: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
19: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
18: Kochana, sam go stosuję.
20: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
21: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. i zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur. 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
0: Lidl. To się opłaca.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze, finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze, finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze, finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze, finance.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Minęła 12.40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Prezydent nie ma prawnej możliwości podważenia decyzji Sejmu w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Ocenił, że Karol Nawrocki musi się przyzwyczaić do tego, że to rząd rządzi, a Sejm przyjmuje ustawy i wybiera członków właściwych władz. Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki wysłał do Kancelarii Sejmu pismo w sprawie wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału. Bogucki stwierdził w nim, że są gigantyczne wątpliwości co do tego, czy pan minister Berek ma 10-letni staż radcy prawnego. Szef Kancelarii Sejmu Marek Siewiec odpowiedział, że marszałek Sejmu oczekuje niezwłocznego przyjęcia ślubowania od sędziego Berka, a wszelkie wątpliwości wokół jego osoby nie mają oparcia w jakichkolwiek przepisach prawa. Od 15 lat systematycznie spada odsetek zaszczepionych dzieci w Polsce. Tak wynika z danych GUS-u. Trend jest widoczny we wszystkich grupach wiekowych oraz w przypadku wszystkich kluczowych chorób zakaźnych. Zestawienie Głównego Urzędu Statystycznego obejmuje lata 2010-2025. Powstało w oparciu o dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Wyraźny spadek widoczny jest m.in. w przypadku szczepień przeciw błonicy, tęczcowi i krztuścowi. 66% Polaków chce płacić za czynsz i opłaty mieszkaniowe elektronicznie. Tak wynika z badania Fundacji Polska Bezgotówkowa. Zdaniem autorów badania, cyfryzacja płatności za mieszkanie przestaje być wyłącznie domeną najmłodszych użytkowników, a coraz częściej odpowiada na potrzeby różnych pokoleń.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
5: 12.42, Wojciech Kowalik, to jest wtorkowe południowe EKG, a my łączymy się z Hanną Cichy, szefową działu gospodarczego Polityki Insight. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: A porozmawiamy o tym, jak w Unii Europejskiej idzie ograniczanie zalewu paczek z chińskich sklepów internetowych. Czy ta dodatkowa opłata 3 euro za małe paczki z tych sklepów, opłata, jaką wprowadziła Bruksela od 1 lipca, możemy powiedzieć, że przynosi jakieś efekty?
6: Pierwsze dane wskazują na to, że efekty są, aczkolwiek ja zwykle jednak przy patrzeniu na dane gospodarcze wolę nie wyciągać daleko idących wniosków po miesiącu czy dwóch, bo po prostu i procesy rynkowe, i konsumenci potrzebują trochę czasu, żeby zmienić swoje zachowania, ustalić jakieś nowe tryby. Natomiast faktycznie pierwsze dane zarówno o napływie samych tych małych paczek, francuskie dane wskazują na spadek rzędu 30-40%, jak i odnotowujemy ruch, zmniejszony ruch w właśnie aplikacjach na stronach tych największych chińskich platform sprzedażowych, to znaczy użytkownicy po wejściu w życie tej zmiany, tej nowej opłaty weszli, zobaczyli wyższe ceny albo kupili towar i sparzyli się wtedy na wyższej cenie i przemyśleli sobie to, okej, może jednak zmienię zachowania, nie będę tam tyle kupować, bo to przestaje być tak atrakcyjne.
5: No właśnie, mamy chociażby ostatnio dane Mediapanelu, który pokazuje, że największy z tych chińskich sklepów w Polsce odnotował w sierpniu ponad 12,5 miliona wizyt, a to o 4 miliony mniej niż jeszcze w czerwcu, kiedy tej opłaty nie było. No i tak jak mówimy, konsumenci mogli przestraszyć się tych wyższych cen. No pytanie, czy może na początku się przestraszyli, a później się do tego przyzwyczają?
6: Właśnie. Myślę, że jest za wcześnie na wyciąganie takich wniosków i zobaczymy. Jednak dużą częścią modelu biznesowego tych platform było to, że one sprzedawały towary bardzo tanio, czy w niektórych przypadkach szokująco tanio. Więc też motywowały do takich spontanicznych i niekoniecznych zakupów, więc myślę, że część, że w jakiś tam trwały sposób ten wolumen handlu w tym segmencie trochę spadnie. Z drugiej strony mamy też dostosowania po stronie tych chińskich firm, które inwestują w centra logistyczne na terenie Unii Europejskiej, również w Polsce. I wówczas te towary będą podlegały po prostu normalnemu CU, standardowemu, takiemu jak powinny, więc pod tym kątem ta zmiana po prostu przynosi oczekiwany efekt, bo zmiana była ukierunkowana na ograniczenie tego zjawiska unikania cła poprzez wysyłanie małych paczek. Będą te towary przypływać tak jak wszystkie inne regularne towary w handlu międzynarodowym w dużych kontenerach, w jakiejś takiej skali masowej, będą podlegały wszystkim cłom, kontrolom, procesom granicznym, tak jak być to powinno, i będą z tych centrów logistycznych na terenie Unii Europejskiej, również Polski, po prostu rozsyłane do odbiorcy końcowego. No i znowu, to będzie trochę też podnosiło koszty, no bo takie centrum trzeba wynająć, trzeba zatrudnić kierowców, flotę samochodową, więc zapłacić właśnie te cła, i od listopada również jakieś dodatkowe opłaty graniczne. Więc te koszty będą wyższe. Może ten wolumen handlu właśnie w tym segmencie fast fashion, w segmencie jakichś tych produktów do domu, do kuchni, trochę zmaleje, no ale nie jest to, oczywiście nie oznacza to końca importu tanich towarów z Chin, bo zarówno te przewagi kosztowe, jak i operacyjne, logistyczne tam po prostu są.
5: No właśnie, Chińczycy, biorąc pod uwagę, że podobne ograniczenia zaczęły wprowadzać Stany Zjednoczone, no to chyba Europa dla nich teraz jest takim głównym rynkiem upłynnienia tej masy towarów, które produkują.
6: Tak, zwłaszcza że Chiny wciąż mają problem z pobudzeniem tego rynku wewnętrznego, popytu wewnętrznego, ale myślę, że ten taki makro problem, czy główny wątek w całej tej układance Europa, Stany, Chiny i bezpieczeństwo gospodarcze, bezpieczeństwo łańcuchów dostaw, nie tkwi w zakupach odzieżowych czy innych tego typu właśnie w kwestiach drobnych paczek, ale po pierwsze subsydiowania dóbr inwestycyjnych, samochodów, elektroniki, tego wszystkiego, co w Chinach jest produkowane tanio. W niektórych przypadkach to wiemy, w niektórych możemy podejrzewać, że również właśnie w związku z jakimiś subsydiami czy z dumpingiem. Po pierwsze dlatego, że nie mają tego gdzie sprzedać, a muszą rosnąć, a po drugie dlatego, że chcą też po prostu zdobyć przyczółki na tym naszym rynku i gdzieś się tu zadomowić. Więc małe paczki to jest jakiś problem dla konkurentów tych w tych branżach, dla naszych platform handlowych, również polskiej platformy handlowej, dla tych wszystkich innych, którzy stawiają marketplace'y w tej chwili, dla producentów odzieży, czy właśnie tych dóbr, z którymi te towary sprzedawane w małych paczkach konkurują. Ten problem został w jakiś tam sposób zaadresowany. Druga część tego problemu, no to był problem z obciążeniem po prostu granicy celników i ten problem po prostu jest rozwiązany, bo jeżeli te towary idą w kontenerze, a nie w tysiącach czy milionach małych paczek, to ten system może działać tak, jak działać powinien. Natomiast w tej większej układance tak naprawdę nie chodzi o bluzki po 12 zł, tylko o samochody, panele fotowoltaiczne, stal, wyroby inwestycyjne, chemię i tak dalej. To są te obszary, w których Europa musi pomyśleć o swojej konkurencyjności i myśli o ochronie rynku wewnętrznego.
5: No, chociaż te bluzki po 12 zł w swojej masie też dla europejskich, w tym polskich przedsiębiorców, no mogą być poważną konkurencją.
6: No i zapewne są, tylko też jeżeli mówimy, gdybyśmy chcieli spojrzeć na polski sektor odzieżowy, no to jeżeli byśmy spojrzeli na to, co faktycznie jest czyte w Polsce, to pewnie nie jest to konkurencja, bo to jest zupełnie inny segment rynku. Koszty produkcji w Polsce są o tyle wyższe, że takie szycie masowe nie wchodzi w grę. No i to inna osoba kupuje ten produkt, który jest stuprocentowo made in Poland, a inna te ultra tanie rzeczy z segmentu fast fashion po prostu ma inne potrzeby. Natomiast mamy polskie firmy odzieżowe, również giganta takiego jak LPP, no, który przecież nie szyje w Polsce, tak? Więc też to stamtąd importuje i ma tą swoją przewagę konkurencyjną w postaci i jakiegoś brandu, i marketingu, i projektów, które gdzieś tam częściowo tutaj powstają. Natomiast produkcję i tak przeniósł do Azji, więc to w skali no na przykład tego, o czym rozmawiamy z motoryzacją, czyli ubytku miejsc pracy, no to nie do końca jest ta skala.
5: Poszczególne kraje, no choćby jak mówimy o tej modzie ultra fast fashion, też dokładają swoje obostrzenia, bo we Francji to na przykład dodatkowa opłata od tych ubrań zaliczanych do ultra szybkiej mody, zwłaszcza jeden chiński sklep się w tym specjalizuje. No i rozmawiamy o tej dodatkowej opłacie 3 euro w tych małych chińskich paczkach, ale to był dopiero pierwszy krok, Unia już planuje kolejne.
6: Tak, Unia generalnie ma rozpisaną reformę systemu celnego, to jest cały ten większy obrazek, która docelowo ma też zwiększyć kontrolę nad tym, jakie towary, w jakich ilościach, skąd do Unii napływają. Nie tylko kontrolę, ale po prostu też zbieranie danych. W pierwszym kroku sklepy internetowe będą musiały się takie dane raportować. W drugiej kolejności w latach 30. obejmie to wszystkich importerów. No i w momencie, w którym będziemy mieć taki zasób danych, można analizować, można wyciągać jakieś wnioski. W krótkim horyzoncie, no to w listopadzie wejdzie jeszcze dodatkowa opłata manipulacyjna od małych paczek, więc myślę, że ten temat małych paczek zostanie po prostu zmarginalizowany, bo ta ich konkurencyjność kosztowa się przestanie opłacać. Może będzie się opłacało dalej sprowadzić, powiedzmy, drobne urządzenia elektroniczne, które jednostkowo no, z Chin są tanie, ale w porównaniu do tych 3 euro cła i tej dodatkowej opłaty manipulacyjnej dalej będą kosztowo atrakcyjne z Chin, natomiast już nie jakieś takie drobne paczki odzieżowe czy inne takie dobra, właśnie wyposażenie domów czy jakieś kosmetyki i tego rodzaju akcesoria.
5: Rozmawialiśmy o tej tamie dla tej masy rzeczy ze względów gospodarczych, czyli ochrony naszych europejskich firm, ale ochrona środowiska też gra tu dużą rolę?
6: Myślę, że to w tej chwili nie jest to nie jest to rozwiązanie. To znaczy fast fashion środowisku szkodzi, produkcja tekstyliów pochłania ogromne ilości wody, emituje często też szkodliwe chemikalia.
5: I na końcu zasypuje nasze śmietniki.
6: Tak, trochę poradziły sobie z tym problemem, eksportując go do krajów doganiających do Azji. Natomiast no, chodzi o decyzje konsumenckie jednak na koniec dnia. Tak. No i podniesienie ceny płynie jakoś tam na zmniejszenie popytu, ale dalej nawet przed epoką tych trzech wielkich chińskich platform sprzedażowych i ich aplikacji i tego modelu z omijaniem cła, fast fashion był problemem. Jest problemem, bo robią go też europejskie firmy produkując w Chinach i agresywnie marketingując, a konsumenci są tym zainteresowani, więc myślę, że to jest kwestia zmiany nawyków konsumenckich, która zresztą częściowo postępuje, no bo mamy z drugiej strony, jeżeli już mówimy też o handlu aplikacyjnym, rosnącą popularność aplikacji do wymieniania się odzieżą, do kupowania odzieży z drugiej ręki. I to po pierwsze zmniejsza popyt na te nowe produkty, ale również go trochę zmienia, bo jeżeli myślę o tym, że odzież, którą kupuję, ma mi nie tylko posłużyć, dopóki się nie rozpadnie, ale może również jak mi się znudzi albo zmienią się moje potrzeby, to ją odsprzedam, no to wtedy będę też bardziej skłonna, żeby inwestować w ubrania, które są lepszej jakości, których wartość tak bardzo nie spadnie, które jeszcze będę mogła właśnie gdzieś tam odsprzedać czy puścić dalej w obieg. Więc i jak się też patrzy na dane o tym, jak Polacy sięgają po zakup odzieży czy innych dóbr z drugiego obiegu, to te wzrosty tam też są bardzo wysokie. One częściowo wynikają z niskiej bazy, ale są, jest to jakiś tam zauważalny trend, więc może też trochę będziemy iść w tym kierunku.
5: Mówiliśmy o tym pierwszym efekcie tej dodatkowej unijnej opłaty. Widać mniej paczek, widać mniejsze zainteresowanie aplikacjami tych sklepów, no ale chińskie platformy pewnie tanio skóry nie sprzedadzą. Jak pani myśli, kto ma szansę na przewagi w tej wojnie?
6: No chińskie platformy robią to, co mogą, czyli właśnie inwestują w logistykę, żeby się do tych nowych regulacji celnych dopasować. Mają jednak przewagę, po pierwsze, ze względu na to, że one ścinają koszty na tym wcześniejszym etapie łańcucha wartości, bo kupują na miejscu bezpośrednio od producentów. To im pozwala nie tylko taniej, ale też dosyć szybko produkować, szybko oferować jakieś kolejne kolekcje, kolejne wzory. No a z drugiej strony mają ten ogromny zasób w postaci danych, tak? Znaczy one są wytrenowane też, ich aplikacje, ich algorytmy marketingowe, na ogromnych ilościach danych konsumentów, nie tylko europejskich, ale również ich krajowych, wewnętrznych. Więc to jest po prostu skala działania, która umożliwia im wyższą skuteczność, więc to nie jest tak, że jakaś dodatkowa opłata, czy podniesienie tej opłaty z 3 do 5 czy 8 euro jest w stanie to zjawisko zupełnie zniwelować. Trochę po prostu nam prostuje to boisko, pole gry, które zostało gdzieś tam trochę wypaczone przez to, że przepisy no nigdy nie nadążają za życiem i technologią, więc trochę mamy to boisko bardziej równe, no ale w dalszym ciągu, żeby wygrać z konkurentem, który produkuje taniej, trzeba robić coś lepiej, mądrzej, ciekawiej. I na to powinny europejskie marki stawiać.
5: Hanna Cichy, szefowa działu gospodarczego Polityki Insight. Bardzo dziękuję za rozmowę. To było południowe EKG. W popołudniowym o 14.40 spotka się z państwem Rafał Hirsch i porozmawia o szczegółach dzisiejszej inflacji, bo poznaliśmy dane GUS-u. A ja dziękuję za uwagę. Wojciech Kowalik, do usłyszenia.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
2: Autopromocja.
7: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
8: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
7: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
8: Pogadajmy o tym.
7: Czas rodziców, sobota po 13.
8: Ula Malko.
7: Krzysztof Horwat.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
9: Reklama. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
15: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
16: Elektryk? Pewnie drogi.
15: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
16: Co? Z serwisem i gwarancją?
15: I tylko 10% opłaty wstępnej.
16: Tylko gdzie jest haczyk?
15: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
16: Czekaj, 30 tysięcy?
17: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
18: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
19: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
20: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: Rozumiem nerwowość w PiS-ie, mówi premier po publikacji w brytyjskiej prasie o nadużyciach finansowych w Orlenie. Premier powinien odtajnić w Sejmie raport CIA. Mateusz Morawiecki chce zwołać utajnione posiedzenie Sejmu w sprawie incydentów z udziałem rosyjskich dronów. Nagrody Emmy rozdane, są też kolejne rekordy. Serial Wdowia Zatoka zdobył 14 statuetek. Minuta po 13. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Jeżeli prezydent podpisze ponownie złożoną ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, to natychmiast po podpisie rząd zrealizuje kolejny wariant programu Ceny Paliwa Niżej. O sprawie poinformował przed chwilą premier Donald Tusk. Podkreślił, że to nie Polacy odpowiadają za kryzys paliwowy i to nie oni powinni za niego płacić. Zobaczymy, na ile starczy środków, ale mam nadzieję, że tutaj już nikt nie może mieć wątpliwości, że tę ustawę trzeba podpisać, powiedział premier Donald Tusk. Teraz rozumiem nerwowe zachowanie urzędników prezydenckich i polityków Prawa i Sprawiedliwości. Tak z kolei premier komentuje publikację w Financial Times poświęconą aferze w Orlenie za czasów prezesury Daniela Obajtka. Chodzi o zakup wenezuelskiej ropy przez szwajcarską spółkę Orlenu, który nie doszedł do skutku, na czym miała ona stracić 1,6 mld złotych. W sprawie afer w Orlenie toczy się kilka śledztw. Część podejrzanych usłyszała już zarzuty, mówi szef rządu.
23: Niektórzy dostali już zarzuty, niektórzy ukrywają się w Dubaju. To też jest dość charakterystyczne. Kryptowaluty, ciemne interesy, Dubaj, dziwni pośrednicy, PiS i weto prezydenta. Składa się coraz częściej w taką ponurą całość.
22: Według brytyjskiego dziennika prezes szwajcarskiej spółki Orlenu spotkał się z handlarzem ropą na jachcie w Abu Zabi. Wspomniany handlarz zaś miał dokonywać zakupów w kryptowalutach, ale do załadowania ropy na statki Orlenu nigdy nie doszło. Spółka córka Orlenu miała zaś przelać dużą sumę pieniędzy, bez jakichkolwiek zabezpieczeń i gwarancji. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty apeluje do prezydenta o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i to w trybie natychmiastowym. Chodzi o sytuację przy wschodniej granicy Polski. Z kolei były premier Mateusz Morawiecki chce, by premier odtajnił w Sejmie raport CIA, który Donaldowi Tuskowi i ministrowi koordynatorowi służb specjalnych przekazali Amerykanie. Zdaniem posła Rozwoju Plus w tej sprawie powinny odbyć się utajnione obrady Sejmu. Maciej Kluczka.
24: Były premier oskarżył obecnego Donalda Tuska, że dysponując wiedzą z raportu wykorzystuje ją do celów politycznych. To absurd, odpowiadają rządzący. A Andrzej Szejna z Lewicy mówi, że z punktu widzenia prawa odtajnienie raportu amerykańskiego wywiadu jest niemożliwe.
25: Informacje, które zostały przekazane premierowi, ministrowi Siemoniakowi przez szefa CIA Radcliffe'a są objęte klauzulą top secret. Na to na sali sejmowej niewielu jest posłów, które dysponuje dostępem do tego typu informacji.
24: Sceptycznie do pomysłu Morawieckiego podchodzi Krzysztof Bosak.
26: Moim zdaniem powinna się odbyć najpierw Rada Bezpieczeństwa Narodowego.
24: Zdaniem wicemarszałka Bosaka, prezydent Karol Nawrocki powinien zwoływać posiedzenie RBN-u regularnie, a ostatnie odbyło się w lutym. Maciej Kluczka, TOK FM.
22: Prawdopodobnie akty sabotażu doprowadziły do anulowania i opóźnień pociągów w centralnej i północnej części Holandii. Miejscowe media donoszą, że w wielu miejscach służby znalazły przymocowane do torów rury. O szczegółach Tomasz Orchowski.
27: Do zakłóceń doszło między innymi na trasie na lotnisko Amsterdam Schiphol. W sumie odnotowano kilkanaście incydentów. Na nagraniach opublikowanych przez holenderską telewizję publiczną widać policjantów w jednym z miast w centralnej Holandii niosących 1,5-metrowe metalowe rury. rury. Na razie nikogo nie zatrzymano, ale to prawdopodobnie kolejny akt sabotażu w Europie. No, sierpniowy atak na lotnisko w Lipsku. Niemcy otwarcie oskarżyli Rosjan. Weltamsonntag twierdzi, że podejrzewany o próbę uderzenia na port jest Rosjanin związany z GRU. W nocy nad Litwą natowskie myśliwce zestrzeliły rosyjskiego drona. Wczoraj polskie wojsko wyłowiło z Morza Bałtyckiego prawdopodobnie rosyjski wojskowy bezzałogowiec. Tomasz Rychowski, TOK FM.
22: Ponad 5 miliardów złotych kosztować będzie modernizacja linii kolejowej Białystok-Ełk w unijnym korytarzu Rail Baltica. Po zakończeniu budowy pociągi prawie 100 kilometrów między Ełkiem a Białymstokiem będą pokonywać w 55 minut o 1/3 szybciej niż teraz. To będzie nowoczesna, dwutorowa trasa, zapowiada prezes PKK Piotr Wyborski.
0: Jest to umowa większa niż toczące się aktualnie umowy na modernizację węzła katowickiego, na modernizację stacji Warszawa Wschodnia, czy na zakończoną już modernizację odcinka od Czyżewa do Białegostoku.
22: Budowa potrwa 30 miesięcy. W 80% sfinansuje ją Unia. Serial Wdowia Zatoka triumfował w nocy podczas ceremonii rozdania nagród Emmy. Zdobył łącznie aż 14 statuetek. To rekord wszechczasów w kategorii serial komediowy. Nagrodę dla najlepszego serialu dramatycznego otrzymał The Pitt. Jak mówi twórca serialu R. Scott Jamil, filmowa twórczość jest ważną częścią ludzkiego życia.
1: Ludzie muszą znać prawdę, a my musimy nadal im ją przekazywać w każdy możliwy sposób, w każdej możliwej formie, ponieważ czasami tylko opowiadanie historii pozwala nam zrozumieć i docenić siebie nawzajem. A to jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek.
22: W kategorii najlepszego serialu limitowanego zwyciężyła komedia Chętni na seks. Dziś na wschodzie i na północy 19 stopni, około 22 stopni w centrum, do 25 na południu kraju, w górach chłodniej 17. Sporo chmur nad Polską, w wielu miejscach możliwy przelotny lub intensywny deszcz.
3: 13.06, TOK 360, Filip Kekusz, Paweł Kunc, dziennikarz, ekspert rynku turystycznego, redaktor naczelny portalu panpodróżnik.pl jest z nami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panpodróżnik.com, a nie PL. Cała reszta się zgadza.
3: Bardzo dziękuję i przepraszam. Dziś wchodzą w życie nowe wymagania dla hoteli, moteli, kempingów i pól biwakowych w Polsce. Branża hotelarska na te zmiany czekała od wielu miesięcy, bo ich proces przyjmowania był długi. Hotelarzom chodziło o to, żeby z takiego wykazu cech wymagań, które decydowały, czy obiekt jest 3, 4 czy 5 gwiazdkowy, wykreślić te anachroniczne, niektóre zmienić. No i czy klient, czy gość odczuje te zmiany?
4: Zdecydowanie. Pamiętajmy o tym, że te zmiany, o których teraz mówimy, były wyczekiwane przez całą branżę hotelarską od wielu, wielu lat, bo to jest wręcz niewiarygodne, że aż tyle lat zajęło rozprawienie się z większością absurdów, które no, w sumie powodowały trochę uśmiech, a trochę irytację nie tylko u klientów hoteli, ale także u samych właścicieli obiektów albo dyrektorów w danym miejscu. No, cieszmy się tym, co już się zadziało, mówiąc wprost, czyli zmianami, które w większości, i to jest bardzo dobra informacja, no potwierdzają te postulaty, które przez całą branżę turystyczną czy hotelarską były podnoszone. A z drugiej strony niestety, ale tych wszystkich, absolutnie wszystkich anachronizmów niestety z tego, co zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw, nie udało się wyeliminować.
3: No powiedzmy o tych anachronizmach, bo to często rzeczywiście sprawia, że słuchacze strzyżą uszami, kiedy dowiadują się, że faksy do tej pory były wymagane w niektórych hotelach.
4: Oczywiście fax w recepcji, telefon w łazience, jeżeli mówimy o standardzie pięciogwiazdkowym, butelka wody w pokoju albo codzienna prasa w dobie internetu i tego, że wszystkie informacje świata czy podcasty mamy w swoim telefonie. To tylko przykład niektórych z tych anachronizmów i no, to jest tak naprawdę pokazywanie, że wychodzi się frontem do zmian. Nie możemy zamykać oczu, nie tylko jako branża turystyczna, ale także jako turyści, jako klienci, że pewne rzeczy już nie przystoją. I dla nas, jeżeli przyjeżdżamy do hotelu, nieco ważniejszym elementem naszego pobytu już nie jest tylko i wyłącznie to, czy będziemy mieć jeden albo dwa fotele w naszym pokoju, tylko na przykład, czy będziemy mieć sprawnie działającą sieć bezprzewodową. No, umówmy się, informacje dotyczące tego, że w dalszym ciągu jest potrzebny daszek nad podjazdem do hotelu pięciogwiazdkowego, no, nie są dla nas na tyle niezbędne, aby były utrzymane w nowej wersji przepisów, ale na przykład już bardzo istotne jest to, aby ów mityczny telefon w łazience albo obowiązkowa wielkość danego pokoju, aby mieć jakąś kategoryzację konkretną, była na sztywno, czyli bez możliwości ewentualnego manipulowania w jedną bądź drugą stronę.
3: To jest fascynujące, co pan mówi, jak daleko sięga ta kategoryzacja, jak ona bardzo jest szczegółowa, bo daszek nad podjazdem dla hotelu pięciogwiazdkowego to jest rzeczywiście coś, o czym nie wiem, czy wielu gości tychże daszków, tychże hoteli myślało kiedykolwiek. Natomiast kto to będzie sprawdzał, w jaki sposób te zmiany są egzekwowane i jak te zmiany wchodzą w życie? I w ogóle kto sprawdza sytuację, w której nie ma daszku i wtedy co, trzeba odebrać gwiazdkę?
4: No, przepisy zaczynają obowiązywać tak naprawdę od dziś. 31 sierpnia zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw. No i jest to rozporządzenie ministra sportu i turystyki. W związku z tym, jeżeli ewentualnie któryś z klientów albo na przykład któryś z organów nadzorczych, o ile możemy w ten sposób to ująć, dojdzie do wniosku, że coś mu przeszkadza albo coś nie spełnia owych wymogów, które są niezbędne, są warunkiem sine qua non do kategoryzacji na przykład w hotelu czterogwiazdkowym albo pięciogwiazdkowym, no to jeżeli taka nieprawidłowość zostanie stwierdzona, no to będzie musiała tak naprawdę być zlikwidowana. Niekiedy są to proste rzeczy. Natomiast no, proszę sobie wyobrazić, to też taka mała zagadka dla naszych słuchaczy, jak w zwartej zabudowie miejskiej ogromnym problemem jest to na przykład, aby był zapewniony parking bezpośrednio przy obiekcie, prawda? I tutaj te zmiany, o których teraz mówimy, to jest krok w bardzo dobrą stronę, pokazujący, że być może nie chodzi o parking, który będzie tuż przy obiekcie, czy nie wiem, w ramach przyziemia, ale może strzeżony parking, do którego bezkosztowo i bezpłatnie będzie można, używając transportu hotelowego, czy shuttle busa się dostać. Tylko takich dobrych zmian raczej sobie życzymy.
3: Jest jeszcze temat powierzchni pokoi, który może być może jest dla kogoś istotny, bo to, jeśli chodzi o powierzchnię pokoi i o sposób jej liczenia, też nieco się zmieni.
4: Tak, to jest kwestia tej elastyczności, którą od wielu lat postulowała cała branża, nie tylko organizacje branżowe, takie jak Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, ale również hotele niezależne. Generalnie ta zmiana czy nowinka to jest zastosowanie 10% odchylenia w dół od tak zwanej minimalnej powierzchni pokoju. I to dotyczy wszystkich kategorii hoteli. Więc mówiąc wprost i nieco bardziej po ludzku, ta tolerancja metrażu jest niesamowitym ułatwieniem nie tylko dla hotelarzy, ale i administracji, bo na przykład w istniejącym już budynku, w którym na przykład ma powstać hotel 4 albo 5-gwiazdkowy, ta różnica kilku procent powierzchni może decydować o tym, czy da się przeprowadzić ewentualnie jakąś modernizację, która jest zgodna z wymaganiami konkretnej kategorii, a dla części z obiektów różnica pomiędzy kategoryzacją 4-gwiazdkową, którą wpadną z automatu, a 5-gwiazdkową, do której aspirują, no, może być bardzo mocno wymierna finansowo.
3: My się skupiamy na gwiazdkach i hotelach, ale są też zmiany, które dotyczą moteli i kempingów i zastanawiam się, co się mogło zmienić na kempingach, żeby bardziej dostosować je do warunków roku 2026.
4: No tak naprawdę chyba tym największym plusem nowych przepisów jest to, że ustandaryzowały one, raczej usankcjonowały coś, co jest jedną z najbardziej niezbędnych rzeczy, czyli dostęp do sieci bezprzewodowej. Mm-hmm. No, prawda, niekiedy wyglądała tutaj w dość skomplikowany sposób, ponieważ nawet jeżeli w wypadku kempingów była informacja, że ten zasięg gdzieś, prawda, jest, no to w praktyce bywało z tym różnie. No w tym momencie niezależnie od tego, o jakim standardzie, czy będzie to jedna gwiazdka, czy pięciogwiazdka mówimy, ów zasięg, który jest wpisany jako część polskiego systemu kategoryzacji, jest już obowiązkowy. Jeżeli mówimy o kempingach, pamiętajmy też o tym, że no, kempingi w różny sposób wyglądają. Niekiedy może zdarzyć się, że przebywając w naprawdę luksusowym obiekcie, który nawet są nazwy glamping, a nie kemping, niekoniecznie możemy zdawać sobie sprawę z tego, że w odróżnieniu od hotelu, no tutaj także pewne zasady związane z kategoryzacją obowiązują.
3: Wspominaliśmy o tym, że duża część postulatów inicjatywy Polskiej Marki Hotelowej, która odpowiadała za lobowanie za tymi zmianami, zostało uwzględnione. Natomiast powiedział pan też, że nie wszystkie zostały uwzględnione. Co to były za zmiany i z czego wynikały ten brak ich uwzględniania?
4: No tutaj ponownie trwała od wielu lat walka nowoczesności, czy próby doszusowania do obecnych standardów z pewnego rodzaju anachronizmami, które no, kiedyś były być może potrzebne, teraz nie. Standardowym przykładem jest kwestia związana chociażby z hotelami czterogwiazdkowymi i tym, czy minibar albo lodówka może być zastąpiona jakimś całodobowym punktem samoobsługi.

0: oraz różnych obiektów, także niezależnych, zwracają uwagę na niedoprecyzowanie kwestii odbiornika radiowego. No bo teoretycznie radio znika z tej części dotyczącej obowiązkowego wyposażenia pokoju, ale jednocześnie pozostaje w nowych przepisach wymóg dotyczący instalacji, która umożliwi odbiór programów radiowych i telewizyjnych. No i teraz pytanie nie tylko moje jako podróżnika, dziennikarza i eksperta, ale także zakładam wielu spośród naszych słuchaczy, ale także też osób pracujących w branży hotelarskiej jest takie. Czy jeżeli będziemy mieć w pokoju hotelowym telewizor, a funkcję tak zwany smart, czy to już tak naprawdę spełni te wymogi? Albo na przykład, czy zalogujemy się na własnym telefonie komórkowym do jakiegoś serwisu multimedialnego, który umożliwia oglądanie filmów, streamowanie, etc. i puścimy taki sygnał bezpośrednio na przykład na monitor, czy to również już spełni te wymogi? I takich właśnie dziwnych anachronizmów, które oparły się zmianą, jest troszkę więcej. Opowiadaliśmy przed chwilką sobie już o tej górnej osłonie nad podjazdem do obiektu, ale na przykład dalej został obowiązkowy jednolity ubiór dla poszczególnych służb hotelowych w obiektach, które mają od 3 gwiazdek w górę. Pytanie, czy jest to naprawdę niezbędne w świecie współczesnym, kiedy ten strój nie determinuje tego, co widzimy w hotelu, albo jeden z moich ulubionych przykładów, obowiązkowy płaszcz kąpielowy, który musi być w hotelu pięciogwiazdkowym.
1: To teraz, może nie
0: jeżeli
1: są.
0: Hotel pięciogwiazdkowy jest hotelem miejskim i nie ma tam basenu, no to po co nam tam płaszcz kąpielowy?
2: To może nie są istotne rzeczy, natomiast jakiś rodzaj odbiornika radiowego powinien być w każdym pokoju hotelowym. Bardzo dziękuję. Paweł Kunc, dziennikarz, ekspert rynku turystycznego, redaktor naczelny portalu panpodróżnik.com był z nami. Za chwilę informacje, a po informacjach porozmawiamy o tym, czy jest szansa na kolejny pakiet CPN dla kierowców.
3: Autopromocja.
4: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
5: Śmierć Luki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
4: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
3: Autopromocja.
6: Reklama. Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj. Wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
7: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda.
12: Co za dzień.
11: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: W jednym miejscu i w jednym czasie. Rozmowy o ochronie środowiska i sektorze energii. W programie Zielona Transformacja, Local Content, Bezpieczeństwo Systemu. Dołącz do wydarzeń Biznes Prekop i Energy Days. Zarejestruj się i odwiedź Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. 30 września i 1 października.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i

0: zapiekanka.
1: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
0: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
1: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Minęła 13.20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Jak Polska straciła 230 milionów dolarów, próbując kupić za kryptowaluty ropę z Wenezueli? Taki tytuł nosi obszerny tekst w dzisiejszym Financial Times, poświęcony nieudanym transakcjom spółki Orlenu, uzgodnionych pod koniec 2023 roku, czyli wtedy, gdy prezesem był Daniel Obajtek. Wyścig po ropę naftową i kryptowaluty przerodził się w jeden z największych skandali korporacyjnych w historii Polski. Rzuca ona światło na nieprzejrzysty segment rynku ropy, w którym tradycyjnie nabywcy i standardowe kanały płatności zastępowane są przez mało znanych pośredników i kryptowaluty, piszą brytyjscy dziennikarze. Według dziennika prezes szwajcarskiej spółki Orlenu spotkał się z handlarzem ropą na jachcie w Abu Zabi. Wspomniany handlarz zaś miał dokonywać zakupów w kryptowalutach, ale do załadowania ropy na statki Orlenu nigdy nie doszło. Spółka córka miała zaś przelać dużą sumę pieniędzy bez jakichkolwiek zabezpieczeń i gwarancji. Parlament Europejski w głosowaniu w Strasburgu uchylił immunitet europosła Grzegorza Brauna. Sprawa dotyczy negowania przez niego Holokaustu. Wniosek w tej sprawie został przekazany w lutym tego roku przez prokuratora generalnego na podstawie wniosku prokuratora krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dzisiejszy wynik głosowania w parlamencie umożliwia krajowym organom sądowym prowadzenie dochodzenia lub procesu sądowego. Przed Gdynią trudny czas, bo rządzić nie będzie mniejszościowa Rada Miasta. Wczoraj odwołany został przewodniczący Rady Miasta, zerwana została koalicja, były też dymisje w kolegium prezydenta. Najpierw niespodziewanie pojawił się wniosek o odwołanie przewodniczącego, a chwilę potem prezydent Aleksandra Kosiorek zerwała współpracę z Koalicją Obywatelską, Ruchami Miejskimi i Lewicą.
5: Zawarcie koalicji było konieczne, ale po doświadczeniach ostatniego czasu uważam, że ta koalicja już nie ma racji bytu, nie zgadzam się na to, żeby ona trwała.
4: Te doświadczenia to choćby próby wpływania na skład gabinetu prezydentki i blokowanie obiecywanych przez nią zmian. To, że naciski poszły za daleko i doprowadziły do pęknięcia byłego już przewodniczącego Tadeusza Szemiota, zaskoczyło.
6: Podeptana została umowa koalicyjna w tym stylu, w taki sposób, nie w rozmowie z koalicjantem, że rozchodzimy się, tylko przez takie właśnie wydarzenie medialno-teatralne. No najgorsze praktyki.
4: Teraz rządzenie Gdynią bez większości w Radzie będzie sporym wyzwaniem. Żaden rząd na świecie nie jest gotowy na zmiany, jakie sztuczna inteligencja wprowadzi w społeczeństwie, ocenił amerykański miliarder Bill Gates w opublikowanym dziś wywiadzie wspólnie z agencją Reutera. Jak zauważa agencja, współzałożyciel firmy Microsoft i miliarder filantrop do niedawna podchodził optymistycznie do sztucznej inteligencji, ale zmienił swoje stanowisko, ostrzegając przed zagrożeniami dla miejsc pracy. Mówił też o obawach związanych z atakami oraz niebezpieczeństwami wynikającymi z uzależnienia od wirtualnych towarzyszy opartych na sztucznej inteligencji. Jutro w zachodniej połowie kraju w ciągu dnia przelotne opady deszczu. Miejscami pojawią się burze. Maksymalnie od 20 stopni na północnym wschodzie i na północy do 26 na południu kraju. Chłodniej będzie miejscami nad morzem, około 17.
7: Tok 360, Filip Kakusz, jest z nami Jakub Wiech, podcast Elektryfikacja. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Rząd wraca na dzisiejszym posiedzeniu i ponownie sięga do projektu podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. To ma być taka epizodyczna danina. Koncerny paliwowe miałyby zapłacić dodatkowy podatek od nadzwyczajnych przychodów związanych, no wprost mówiąc, z wojną na Bliskim Wschodzie. Jak koncerny osiągają takie zyski, skoro ceny ropy są tak wysokie?
8: W tym momencie obserwujemy rozerwanie takich fundamentów rynku naftowo-paliwowego. To znaczy rynek paliw oddzielił się od rynku ropy naftowej. To są dwa różne rynki, gdyż ropa przestaje być tym kluczowym wskaźnikiem, który jest brany pod uwagę przy wycenie paliw. W tym momencie ten czynnik to jest dostępność mocy rafineryjnych. I ta dostępność jest obecnie bardzo uszczuplona. Przede wszystkim przez wojnę na Bliskim Wschodzie, ale też przez sytuację w Rosji. I to sprawia, że każda spółka, która posiada teraz rafinerię, zmienia się w kurę znoszącą złote jajka. To znaczy, mówiąc tak bardzo obrazowo, jeżeli chodzi o takie porównanie, to proszę sobie wyobrazić krainę, w której wszyscy są bardzo głodni, no i otwieramy tam piekarnię i sprzedajemy chleb. Nie nasycimy wszystkich, ale mamy bardzo dużo klientów i mamy pewnych klientów. I oni przychodzą i są w stanie zapłacić bardzo dużo za ten chleb, który sprzedajemy. I tak właśnie w tym momencie wygląda posiadanie rafinerii. Popyt na paliwa jest bardzo mało elastyczny. On może być częściowo moderowany przez na przykład elektryfikację transportu, aczkolwiek co do zasady jest nieelastyczny. I to sprawia, że właśnie rafinerie zaczynają przynosić ogromne zyski. To widzieliśmy już podczas kryzysu roku 2022, to widzimy obecnie. Więc w tym momencie każda spółka paliwowa notuje bardzo wysokie przychody, także i zyski, więc nic dziwnego, że pojawiają się znowu rozważania na temat wprowadzenia takich instrumentów jak podatek od zysków nadzwyczajnych, czyli tak zwany windfall tax.
7: No właśnie, pojawiają się po raz kolejny, bo poprzednią wersję projektu prezydent prewencyjnie odesłał do Trybunału Konstytucyjnego, blokując ją. Czy ta nowa wersja podatku przynosi jakieś zmiany?
8: Jeżeli chodzi o tę nową wersję w podatku, no tutaj oczywiście trwają prace sejmowe. Jest ona konstruowana tak, żeby nie być podważana z tych argumentów, które wskazywały prezydentowi na konieczność wysłania jej do kontroli prewencyjnej, czyli jeżeli chodzi o retroaktywność, więc zobaczymy, co zrobi Pałac Prezydencki w tej sprawie. Natomiast faktem jest, że tendencje podbijające istotnie zyski koncernów paliwowych są już bardzo silne. Wszystko wskazuje na to, że utrzymają się do końca co najmniej tego roku. No i to otwiera drogę do na przykład finansowania środków łagodzących tę sytuację poprzez redystrybucję tych nadzwyczajnych zysków.
7: Zgodnie z założeniami projektu on ma przynieść 4 miliardy złotych dla polskiego budżetu i zastanawiam się, czy te 4 miliardy i wprowadzenie tego podatku może w jakikolwiek sposób przełożyć się na sytuację kierowców przy dystrybutorach?
8: No na pewno te 4 miliardy to byłoby skompensowanie strat poniesionych przez budżet przy wprowadzeniu tego pierwszego pakietu CPN, który mieliśmy od końca marca do czerwca. No to jest oczywiście takie kompensowanie niepełne, bo te koszty były trochę wyższe, no ale na pewno zostawiłoby to trochę więcej luzu fiskalnego, jeżeli chodzi o wprowadzenie dodatkowych możliwości łagodzących sytuację na rynku paliw, bo no, widzimy, jakie są ceny. To znaczy widzimy, że paliwa są ekstremalnie drogie, spodziewamy się jeszcze dalszych wzrostów, spodziewamy się cen sięgających nawet w okolicach 10 zł za litr diesla. To nie jest niemożliwe. Tak więc tutaj pewne środki łagodzące, które działałyby antyinflacyjnie, jak na przykład właśnie obniżki podatków czy innych danin, którymi obłożone są ceny paliw, no to by mogło przynieść pewną ulgę w tym zakresie. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o wyhamowanie wzrostu inflacji. No ale to jest pytanie do rządzących, jak to będzie dalej rozgrywane.
7: Mówiliśmy o benzynie, ropie, to jeszcze o węglu porozmawiajmy, bo na ten węgiel też popyt rośnie. W pierwszej połowie tego roku import węgla energetycznego do Polski wzrósł o 168%. To są dane Agencji Rozwoju Przemysłu, które przytacza Gazeta Wyborcza. Sprowadzono 3 miliony ton węgla do Polski od początku roku. Znaczy, no i znowu się pojawia to pytanie, które pewnie zadają niektórzy. W Polsce nie mamy węgla?
8: No właśnie problem polega na tym, że tego ekonomicznie opłacalnego do wydobycia nie mamy. To znaczy nasze kopalnie notują ustawicznie spadki wydobycia, bo są niedoinwestowane, nie mają możliwości zwiększenia efektywności, a przede wszystkim wydobywają węgiel po najwyższych cenach na świecie. Więc to sprawia, że jakby przemysł węglowy w Polsce to jest przemysł mocno schodzący. I tutaj jeżeli chodzi o jakąś możliwość załagodzenia tej sytuacji, to raczej spodziewałbym się, że będziemy samowystarczalni, jeżeli chodzi o węgiel, dopiero w momencie, kiedy nasze zapotrzebowanie na ten surowiec spadnie do poziomu odpowiadającego wydobyciu kopalni Bogdanka, która jest jedyną perspektywiczną kopalnią w Polsce. Natomiast ten import, jego wzrost, no on wydaje się bardzo duży, no to 168%, natomiast wolumenowo to nie jest bardzo dużo. To znaczy te 3 miliony ton węgla, które napłynęły w pierwszym półroczu tego roku, to jest nic w porównaniu ze standardami importowymi, jakie mieliśmy jeszcze w latach 2022-2023. Kiedy to do Polski w tym okresie dotarło łącznie 30 milionów ton węgla. Więc no to jest liczba, która naprawdę sprawia, że można tutaj zastanowić się, jak wygląda ta nasza, powiedzmy, to nasze bezpieczeństwo energetyczne gwarantowane nam przez polski węgiel. Okazuje się, że musimy, obojętnie od tego, że mamy kopalnie, sprowadzać olbrzymie ilości surowca węglowego, który też swoje kosztuje. Natomiast import, który w tym momencie obserwujemy, to jest przede wszystkim właśnie pochodna tego, że koszty wydobycia węgla w Polsce są mniej więcej 8-krotnie wyższe niż na przykład w Stanach Zjednoczonych. Więc to otwiera pewną drogę, jeżeli chodzi o sprowadzanie tego surowca. I też myślę, że gdyby nie to, że mamy taki specyficzny układ, jeżeli chodzi o własność spółek energetycznych w Polsce, one są kontrolowane przez Skarb Państwa i też często posiadają kopalnie węgla. No gdyby nie to, to ten import byłby większy, a wydobycie byłoby mniejsze w Polsce, bo to by się po prostu bardziej opłacało.
7: Bardzo dziękuję. Jakub Wiech, podcast Elektryfikacja, był z nami. Łączymy się z profesorem Jarosławem Jarząbkiem, Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, panie profesorze.
9: Dzień dobry.
7: Po tym jak rebelianci Huti z Jemenu swoimi atakami zmusili w ten weekend Arabię Saudyjską do zamknięcia kluczowego ropociągu wschód-zachód, przeprowadzili kolejne ataki, a Saudowie odpowiadali licznymi nalotami. To jest nowy front w wojnie na Bliskim Wschodzie, nowa rzeczywistość tej wojny, która zaczęła się, dodajmy, symboliczne 200 dni temu?
9: To jest nowy front, tak, to powiedzmy, że to jest wznowienie walk, które no, przez ostatnie tak mniej więcej 4 lata od 22 roku w Jemenie były trochę wyciszone. Przy czym to nie jest takie po prostu, czy takie wprost przedłużenie tego konfliktu, który trwa między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Ten konflikty są powiązane w pewien sposób, ale jemeńscy Huti działają przede wszystkim na własną rękę, tak? Znaczy oni przede wszystkim realizują własne interesy, współpracują z Iranem, od tego Iranu otrzymują pomoc, ale nie powinniśmy tego traktować jako takiego prostego przedłużenia tego konfliktu, który trwa między Iranem i Stanami Zjednoczonymi, raczej jako osobny, choć powiązany konflikt.
7: Ale ten osobny i choć powiązany konflikt przynosi duże zawirowania na rynku ropy po tym właśnie, jak ropociąg wschód-zachód został zamknięty i nie wiadomo, co z nim dalej. Zastanawiam się, czy załagodzenie sytuacji między Waszyngtonem a Teheranem jednocześnie może się przełożyć na to, że zostanie załagodzona sytuacja między ruchem Huti a Arabią Saudyjską?
9: Może, chociaż też nie wprost. To, co obecnie obserwujemy w Jemenie, to są działania, które Huti prowadzą przeciwko rządowi jemeńskiemu z jednej strony i Arabii Saudyjskiej wspierającej ten rząd jemeński z drugiej strony. I tutaj taka dosyć istotna uwaga, mianowicie ta obecna ofensywa, którą Huti prowadzą, ona jest bardzo, powiedziałbym, przemyślanie skalkulowana przez nich. To znaczy, oni jak na razie bardzo jasno dają do zrozumienia, kto jest ich wrogiem i przeciwko komu walczą. Że to jest właśnie ten rząd jemeński i Arabia Saudyjska i to jest pewna wiadomość też do rządu amerykańskiego. My na razie nie atakujemy Stanów Zjednoczonych, nie atakujemy żadnych amerykańskich jednostek, nie atakujemy też, i to jest dosyć istotne, na Morzu Czerwonym nie atakujemy żeglugi w ogóle, nie blokujemy cieśniny Bab al-Mandab, atakujemy tylko saudyjskie tankowce no i izraelskie, gdyby tam się pojawiły statki jakieś, chociaż rzeczy się nie pojawiają. To Arabia Saudyjska i rząd jemeński są naszym wrogiem. Huti nie chcą, na razie przynajmniej na tym etapie, żeby do tego konfliktu wciągnąć inne kraje, przede wszystkim Stany Zjednoczone.
7: To w takim razie jaki jest ten plan maksimum, jaki ruch Huti ma wobec Arabii Saudyjskiej? No bo wobec jemeńskiego rządu wiemy, wojna w Jemenie toczyła się od wielu, wielu lat i była katastrofalna, ale w stosunku do Arabii Saudyjskiej, co chcą zrobić, żeby uznać, że mają w tej wojnie sukcesy?
9: No przede wszystkim, jeżeli chodzi o Arabię Saudyjską, to jest po prostu skłonienie czy zmuszenie Arabii Saudyjskiej do tego, żeby ona ten rząd jemeński przestała wspierać. Od tego się też zaczęła w ogóle ta wojna domowa w Jemenie, która trwa już ponad 10 lat, prawie 12, no, że to właśnie Arabia Saudyjska stwierdziła, że to jest dobry czas, żeby tych Huti sobie podporządkować, żeby wesprzeć rząd jemeński i ten Jemen całkowicie wciągnąć w swoją strefę wpływu. Dzisiaj to, czego Huti chcieliby, no właśnie od Arabii Saudyjskiej, to jest to, żeby ta Arabia Saudyjska przestała się angażować w wojnę domową w Jemenie. Przestała być jej stroną, przestała przede wszystkim wspierać jemeński rząd, bombardować te tereny zajmowane przez Hutich, tak żeby oni mogli tą swoją ofensywę i tą wojnę z rządem jemeńskim prowadzić na własnych zasadach, bez zaangażowania zewnętrznego ze strony Arabii Saudyjskiej, tudzież innych państw, które by ten jemeński rząd wspierały.
7: I jest to do osiągnięcia?
9: No właśnie, trudno powiedzieć, jak się zachowa rząd Arabii Saudyjskiej. Na razie wydaje się, że nie, to żadne takie sygnały ze strony władz saudyjskich nie dochodzą, wręcz przeciwnie, Arabia Saudyjska dosyć intensywnie zaangażowała się militarnie w tych ostatnich dniach. Te naloty są naprawdę takie bardzo intensywne i bazy, jakieś miejsca, z których Huti wystrzeliwują swoje rakiety i drony, są przez Saudyjczyków bombardowane. Natomiast Arabia Saudyjska to jest państwo dosyć wrażliwe. Gospodarka saudyjska opiera się w zasadzie wyłącznie na ropie, tak? To jest ten ponad 80% dochodów budżetowych i prawie połowa PKB Arabii Saudyjskiej. Więc Huti też rozumieją to doskonale. Atak na ten wspomniany rurociąg wschód-zachód, ataki na rafinerię, na inną infrastrukturę naftową mogą bardzo mocno nadwyrężyć całą gospodarkę saudyjską. I wtedy władze saudyjskie, książę Muhammad bin Salman, stanie przed bardzo takim trudnym dylematem, co zrobić, tak? Czy brnąć w tą wojnę i próbować jakoś przeżyć te trudne czasy, tak? Czy jednak zrobić krok w tył i próbować się jakoś dogadać z Huti, wycofać się z zaangażowania rządu jemeńskiego.
7: I tu musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Profesor Jarosław Jarząbek, Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa, Uniwersytet Wrocławski, był z nami. Za chwilę informacja, a po nich na plan działania zaprosi Państwa Szymon Kępka.
10: Reklama.
11: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
12: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
13: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
12: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
19: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
20: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
19: Znaczy Frosta kupiłeś?
20: Proszę, się nie da.
21: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
22: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
23: Citroen.
24: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
25: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
26: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
27: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
28: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 13.42, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Polskie linie kolejowe przywróciły ruch pociągów po drugim torze na linii kolejowej numer 22 na szlaku Wolanów-Przysucha. Poinformował przewoźnik, to na tym odcinku na przejeździe kolejowo-drogowym w Sokolnikach doszło do zderzenia się pociągu z ciężarówką. W wyniku wypadku zginęła jedna osoba. Od dziś pociągi ponownie kursują po obu torach z rozkładową prędkością 120 km na godzinę. Straty w infrastrukturze kolejowej zostały oszacowane przez PLK na około 3 milionów netto. Jeśli prezydent podpisze złożoną ponownie ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, to rząd natychmiast zrealizuje kolejny wariant programu Ceny Paliwa Niżej, poinformował premier Donald Tusk. To drugi rządowy projekt w tej sprawie. Pierwsza ustawa została skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Za chwilę z powodu wojny na Bliskim Wschodzie, wojny wytoczonej przez Rosję i niezrozumiałej blokady pana prezydenta, my za chwilę będziemy mieli rzeczywiście rekordowe ceny, takie o jakich nikt nie śnił w najgorszych snach, zaalarmował premier Tusk. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces, jaki prezydent wytoczył Onetowi. W czasie kampanii wyborczej portal opisał historię Karola Nawrockiego z czasów, gdy pracował jako ochroniarz w Grand Hotelu w Sopocie. Prezydent uznał, że naruszono jego dobra osobiste. Mimo że wszystko, co o nim napisaliśmy, to prawda, mówił przed wejściem na salę warszawskiego sądu prawnik Axel Springer, właściciel Onetu i Jakub Kudła.
29: Jestem przekonany, bo redakcja wykonała dobrą, rzetelną i staranną robotę. Znalazła szereg świadków, z nich zdecydowało się zeznawać w tym procesie. No i oni będą w następnych dniach, chyba w przyszłym tygodniu, jeszcze w następnym tygodniu przesłuchiwani przez sąd w tej sprawie.
4: Sąd zdecydował, że proces zostanie utajniony. Pełnomocnicy Onetu złożyli wniosek o jego odtajnienie, ale został on odrzucony. Sędzia argumentował to troską o spokojny przebieg procesu. W Polsce rośnie moc, która jest uzyskiwana z fotowoltaiki. Rok do roku ten przyrost wyniósł ponad 15,5%, podało Biuro Prasowe Polskich Sieci Elektroenergetycznych, a moc z odczytów za lipiec wyniosła prawie 28 tysięcy megawatów. Dynamiczny wzrost płacy minimalnej w Polsce nie wpłynął na zatrudnienie, podaje Polski Instytut Ekonomiczny. Natomiast w latach 2012-2025 był on jednym z najwyższych wzrostów w Europie. Nie miał także wpływu ani na liczbę, także na liczbę zarejestrowanych przedsiębiorstw. Między wspomnianymi latami wynagrodzenie w Polsce wzrosło z 1500 do 4666 zł, czyli o 211%. Jutro w zachodniej połowie kraju w ciągu dnia przelotne opady deszczu. Miejscami pojawią się też burze. 20 stopni pokażą termometry na północnym wschodzie i na północy. 26 będzie na południu kraju, a chłodniej nad morzem, około 17 stopni.
3: Tok FM. Na każdy temat.
0: z każdej strony.
1: Szymon Kępka, Plan Działania, dzień dobry Państwu. Przeszczep, transplantacja to jest operacja, której nie da się przełożyć na przykład na później. Za każdym pobraniem, przeszczepem narządów stoją precyzyjne procedury, decyzje, ludzie, którzy po pierwsze muszą działać szybko, przede wszystkim muszą działać bezpiecznie, idąc dalej, skutecznie. No ale co dzieje się, kiedy pojawia się sytuacja kryzysowa, awaria, zagrożenie dla infrastruktury, na przykład problem z transportem, dowolny właściwie problem w całym tym łańcuchu? Jak są przygotowani ci, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo pacjentów, narządów? Jak właściwie mają się ci, którzy są mistrzami świata? Tak sobie wyobrażam, w planowaniu, w koordynowaniu przecież bardzo złożonego procesu transplantacyjnego. W planie działania zaglądamy właśnie za kulisy tego systemu. Dorota Zielińska, wojewódzka koordynatorka POL transplantu, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie z nami teraz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie Szymonie. Dzień dobry.
1: Jest pani właściwie, mam wrażenie, cały czas pod telefonem, chociaż podglądam pani telefon i jest teraz wyłączony. Jeden telefon może uruchomić całą procedurę i zastanawiam się, jak się żyje z taką odpowiedzialnością, świadomością, że od pani decyzji, właściwie odebrania telefonu, może zależeć czyjeś życie.
2: No to jest poważne obciążenie, ale z taką świadomością żyje się coraz łatwiej, jak się robi to wiele lat. Pamiętam moje pierwsze koordynacje, kiedy zabierałam komórkę wszędzie. To jeszcze był stare modele aparatu, kiedy nie było takiego dostępu do internetu. W ogóle nie było internetu. Wszystkie informacje odbieraliśmy faksem, więc jak zadzwoniła komórka, musiałam w środku lasu przyspieszyć na rowerze i wrócić do szpitala. No, to życie wyglądało trochę inaczej. W dzisiejszych czasach, kiedy mamy dostęp do tak wspaniałej komunikacji wieloma kanałami, to te koordynacje i to życie z telefonem w ręku stało się znacznie łatwiejsze, aczkolwiek no, mam cały czas w głowie tą odpowiedzialność, że nieodebrany telefon może spowodować to, że ktoś nie dostanie narządu, dlatego ta komórka jest cały czas blisko i mimo, że teraz mam ją w trybie samolotowym, żeby nam nie przeszkadzała, to jednak cały czas mam świadomość, że może ktoś zadzwonić. Ja oczywiście uprzedziłam wszystkich, którzy mogliby zadzwonić, że będę przez chwilę zajęta i żeby ten telefon...
1: Pani jest chodzącym przykładem bycia przygotowanym. Czy to jest tak, że w samochodzie są rzeczy zapasowe, gdzieś wyjeżdżam, jest sytuacja taka, której nie da się przewidzieć, w domu plecak ewakuacyjny, to wydaje mi się, że już dawno odrobione zadanie.
2: Tak powinno być i to jest plan idealny. Natomiast życie jest życiem i rzeczywiście w tym roku miałam kilka różnych sytuacji, które mnie zaskoczyły i nauczyły mnie, że zawsze muszę mieć zapasowy aparat. Parę kropel deszczu uszkodziło komórkę. No zawsze ktoś z rodziny ma komórkę, więc można te wszystkie rozmowy przekierować, ale no zdarzają się takie sytuacje, tak? Laptop się przegrzał, no bo mamy taką teraz temperaturę, jaką mamy, więc cały czas uczymy się, jak przygotowywać się na różne sytuacje i jak ten plan udoskonalać, bo no nie jesteśmy idealni, tak?
1: Lekcja dla nas, że swój plan osobisty, plan działania trzeba udoskonalać. No ale ten telefon w końcu przychodzi, jest dawca, no i zakładam, że zaczyna się odliczanie.
2: Ta sprawność działania związana jest z tym, że koordynatorami mogą zostać osoby, czy dobrze się czują osoby, które mają wiele planów w głowie i które nie są uzależnione od jednego planu działania, bo zdarzają się różne sytuacje, zwykle ludzkie, tak? Chirurg się rozchoruje, karetka się popsuje, zmieni się pogoda, samolot nie doleci. Biorca wyjechał na wakacje i trzeba go ściągnąć z innego miejsca w Polsce, niż myśleliśmy, że on jest. Szczególnie teraz w tym okresie wakacyjnym miałam kilka takich koordynacji, że ściągałam biorców z gór, tak? Nie mogli być wydializowani na czas. Nigdy nie rezygnujemy, tylko staramy się to wszystko tak organizować, żeby nie odbierać człowiekowi szansy na to, żeby dostał nowe życie tylko z powodu tego, że pojechał na wakacje, no bo miał do tego prawo.
1: Co dzieje się, kiedy po drodze pojawia się no właśnie na przykład opóźnienie, którego przecież nie planowaliśmy?
2: Po pierwsze, godzinę pobrania można odrobinę opóźnić i to jest pierwsza rzecz, że jesteśmy wszyscy elastyczni. Zdarzają się sytuacje, w których zespół transplantacyjny ma problem na drodze, bo jest korek, bo nie może przejechać, bo nie wiem, opona została przebita. No i wtedy zdarzają się awaryjne sytuacje, kiedy możemy odrobinę opóźnić pobranie. No natomiast na wszystkie te ewentualności wcześniej się przygotowujemy, czyli mamy ten wariant B, czyli mamy tą...
1: No ale jak zawodzi transport samochodowy, to co wtedy? Transport lotniczy? Jak to działa?
2: Nie, wtedy z najbliższego miejsca, z którego tylko mogę, załatwiam inną karetkę, która dojedzie i zabierze mój zespół transplantacyjny, albo proszę o to policję, proszę o to służby, które nam też bardzo pomagają, jeśli zdarzają się takie sytuacje.
1: A to bardzo ciekawe, na ile telefon pod tytułem mamy do przetransportowania serce, Czy to otwiera drzwi na przykład do wojska, do służb ratowniczych, może też firm prywatnych?
2: Nie, ja myślę, że to jest kwestia komunikacji i rozmowy i przekonania kogoś, że jest to tak ważna sprawa. Zdarzało mi się załatwiać przeróżne sprawy przez telefon, dzwonić w środku nocy do prywatnej firmy transportowej z hasłem nasza biorczyni nerki nie ma czym do nas przyjechać, czy pomożecie? Zawsze jest chwila zastanowienia nad papierologią, kwitami, rozliczeniami, kto nam za to zapłaci, proszę nam wysłać zlecenie. I często bywa tak, że ja nie mam w nocy jak załatwić tych papierów. Tak?
1: A wojsko, służby?
2: Wojsko, służby bardzo chętnie nam pomagają i oprócz procedur wewnętrznych, które mają i do których my się musimy stosować, czyli określonych czasów, zorganizowania tego wszystkiego, wypełnienia dokumentacji, mają dużą chęć pomocy i nie ma żadnego problemu we współpracy z nimi.
1: My dzisiaj mówimy o koordynacji przeszczepów, o tej warstwie takiej dotyczącej planowania, właściwie być może strategii działania, która stoi za koordynatorami i koordynatorkami. No ale przecież cała ta sprawa zaczyna się bardzo często od samego narządu, biorcy, a jeszcze wcześniej od rodziny. Koordynatorzy także odpowiadają za przekonanie rodziny zmarłych o przekazaniu narządów.
2: To, co najważniejsze powinno wybrzmieć, to to, że my nie przekonujemy rodzin. I ten czas tutaj jest niezwykle istotny, bo rodzina musi pogodzić się, nawet nie musi pogodzić się, ale godzi się ze stratą najbliższej osoby i nie ma na to długiego czasu. W chorobach onkologicznych ten proces umierania jest rozłożony na dni, miesiące, czasami lata. Natomiast jeśli mówimy o transplantacji, kiedy umiera bliska osoba, no wtedy rodzina ma bardzo mało czasu nad zastanowieniem się i to jest najważniejsze, czy ich bliski zaakceptowałby pobranie narządów, dawstwo narządów, czy był taką osobą, która chciałaby się podzielić swoim życiem. I jakby te rozmowy polegają na tym, że my prosimy rodzinę o chwilę refleksji, która jest bardzo trudna, bo jest to refleksja w takim momencie, kiedy rozgrywa się często największy dramat ich życia. I prosimy o refleksję nad swoim bliskim i akceptację naszego działania polegającą na pobraniu narządów i przekazaniu ich do przeszczepienia osobom, których nie znamy jeszcze, bo trwają typowania zgodności tkankowej, dobór tych biorców, więc jakby my trochę anonimowo dla naszych biorców, którzy czekają na liście, staramy się pozyskać te narządy, uzyskując akceptację rodziny.
1: Wróćmy jeszcze do tego wątku dotyczącego logistyki, planowania całego procesu, bo o ile pewnie na przestrzeni kraju kilkuset kilometrów taki proces jest obliczalny, jeżeli chodzi o dostarczenie narządu albo dostarczenie dawcy, biorcy i wszystkiego, co się na to składa do konkretnego miejsca. No a co w takim razie w momencie, w którym okazuje się, że narząd jest poza granicami kraju?
2: Kiedy narząd jest poza granicami kraju, to również organizujemy tam transport. Współpracujemy w ramach wymiany międzynarodowej głównie z Litwą i takie narządy są przywożone z Litwy. No to proszę sobie uświadomić, że my do Szczecina mamy około 6 godzin, 5 godzin karetką, tak, przy teraz dobrej drodze. Natomiast na Litwę możemy również dojechać w takim samym czasie, więc to jest chyba tylko taka świadomość mentalna, że jest to za granicą kraju. Oczywiście są określone procedury, za granicą kraju karetka polska nie może używać sygnału, nie może jechać na tak zwanych gwizdkach, tak. Wtedy prosimy często Litwinów o eskortę policji od granicy, eskortuje policja na sygnale naszą karetkę.
1: I to wszystko pani robi swoim telefonem?
2: I to wszystko jest robione telefonem koordynatora transplantacyjnego.
1: Imponujące to jest. Powiedzmy o czasach. Ile macie czasu? To znaczy serce, płuca, inne narządy, ile one pozwalają się transportować?
2: To nie chodzi tylko o transport, tylko od momentu, ważnego momentu podczas pobrania narządów, kiedy w narządzie przestaje płynąć krew. Czyli już od tego momentu w trakcie pobrania, w trakcie samej operacji, liczony jest czas niedokrwienia narządu. Dowiezienie do ośrodka transplantacyjnego to jest pewien proces, który jest obliczony dla konkretnych narządów. Nerka ma wiele czasu. Jeszcze jak ją wrzucimy, włożymy ją do określonej aparatury, tak? Bo tej aparatury mamy teraz, tych wspaniałych urządzeń i maszyn technologicznie mamy teraz bardzo dużo. Dzięki temu mamy zwiększony czas, żeby transportować narządy. Mamy urządzenie, które transportuje serce i mamy wydłużony czas. Kiedyś to były bardzo krótkie czasy i na przykład serce warszawskie ośrodki mogły pobierać w około tam 100 kilometrów w okolicach Warszawy czy 200, no bo to był tak krótki czas, tak 6 godzin czasu niedokrwienia, które mamy na to, żeby ten narząd przeszczepić. Nerka teraz w pompie perfuzyjnej może leżeć nawet 30 godzin. Więc to nie jest taki czas, że aż tak bardzo nam się spieszy. Są też urządzenia, które poprawiają kondycję narządów. ponieważ te narządy, które są u pacjenta, który ma cechy śmierci mózgu czy u zmarłego, które są pobierane od zmarłej osoby, no czasami nie są już w najlepszej kondycji, ponieważ pacjent leży w oddziale intensywnej terapii jakiś dłuższy czas. Więc mamy też szansę dzięki temu poprawić kondycję narządu. Ale rzeczywiście to jest tak, że im szybciej przeszczepimy dany narząd, tym są lepsze wyniki. I nerka powinna być przeszczepiona w tej samej dobie, tak? To są dobre wyniki. Serce właściwie 6 godzin po pobraniu, płuca mają do 12 godzin. Trzustka też jest takim narządem, który jest wrażliwy na ten długi czas niedokrwienia, więc też przeszczepiamy ją jak najszybciej. I dlatego ten zgrany proces, kiedy ustalamy godzinę pobrania, obliczamy, kiedy mogą być nasi biorcy, to jest wypadkowa tego, kiedy może dotrzeć biorca do ośrodka transplantacyjnego, ile mamy czasu do ośrodka transplantacyjnego, kiedy wróci ekipa, zespół, w zależności od transportu. I jak mamy te wszystkie godziny, ustalamy ten dokładny plan, to wtedy wyznaczamy godzinę pobrania narządu tak, żeby on leżał jak najkrócej i czekał na biorcę.
1: Jest miejsce w takim procesie na stres, na niezadowolenie, na niezgodę ze współpracownikami? Nie, zróbmy tak, zróbmy inaczej, ja wiem lepiej.
2: Jest wiele różnych sporów. Nie krzyczymy na siebie, absolutnie nie krzyczymy. Czasami są nerwowe sytuacje, bo no, trzeba zrobić różne zamiany zespołów. No, ktoś nie może, ktoś ma wywiadówkę i prosi o zamiany, więc jest dużo takich organizacyjnych trudności. No ale jakby wszyscy wiemy, po co to robimy i w jakiej klinice pracujemy i dlatego zawsze udaje się, nie zdarzyła się nigdy sytuacja, w której nie udało się wypracować jakiegoś wspólnego planu na szybko, no bo to wszystko się dzieje szybko.
1: Czy z pani perspektywy system ochrony zdrowia, ale może też system obrony cywilnej, wciąż rozbudowywany w Polsce, mógłby się od transplantologii nauczyć czegoś, może przygotowanie na kryzys, tych procedur właśnie awaryjnych, planów B?
2: Ja myślę, że procedury transplantacyjne są procedurami najlepiej opracowanymi. Każdy ośrodek, który stara się o możliwość przeszczepiania narządów, ma mnóstwo różnych procedur. I są tam wszelkiego rodzaju, jest tam wszelkiego rodzaju pomoc właśnie w awaryjnych sytuacjach. Na przykład, śmieszne to może być, ale co zrobić, kiedy chirurg bierze narząd z miski z lodem i mu ten narząd upadnie na ziemię?
1: Co ma zrobić wtedy?
2: Są procedury, jest to wszystko dokładnie opisane, tak? Czy może ten narząd użyć, czy nie może użyć?
1: Ale można podnieść, wytrzeć,
2: czy można podnieść, czy można stało? Przypłukać. I to jest właśnie
1: zasada
2: zabawne.
1: 3 sekundy działa?
2: I jak spada, czy masłem do dołu, czy masłem do góry. No właśnie, więc jakby to są dokładnie opisane procedury, które my mamy w szpitalach i myślę, że system, wszelkie inne systemy mogłyby się nauczyć, bo nie ma żadnej czynności w transplantologii, która nie zostałaby opisana.
1: I to niech będzie lekcją dla polskiej obrony cywilnej, że procedury, opisanie tego wszystkiego i kwestia dotycząca planów B, ale też pewnie C, D i innych, to jest coś, co warto od transplantologii podejrzeć. Dorota Zielińska, wojewódzka koordynatorka Pol Transplantów w Wojewódzkim Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA w Warszawie, gościła w planie działania. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: W planie działania to już wszystko. Za moment informacje. Szymon Kępka, do usłyszenia.
0: A to TOK 360 w południe przygotowali dzisiaj Miłosz Nałęcz-Staniszewski, Marta Lateska, realizował Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kakusz. Bardzo Państwu dziękujemy. Po informacjach Zapytam Inaczej i Anna Piekutowska.
5: Autopromocja. Wyobraźcie sobie hotel z nieskończoną liczbą pokoi. Wszystkie są zajęte, a wy właśnie przyjechaliście bez rezerwacji. Nie ma problemu. Wystarczy poprosić gościa z pokoju numer 1, żeby przeszedł do 2, z 2 do 3 i tak dalej. Pokój numer 1 jest wolny. W świecie nieskończoności matematycznie wszystko się zgadza. Więcej o hotelu Hilberta i innych paradoksach w audycji z nauką po imieniu w środę po 10.40. Adam Mirek, zapraszam.
6: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
7: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
9: Można podróżować drożej. Można też podróżować mądrzej. Bez prowizji banku za przewalutowanie. Z dostępem do saloników lotniskowych i wsparciem concierge. O tym, jak korzystać z możliwości karty PKO Visa Infinite, opowie Edyta Tararuj, dyrektorka Biura Rozwoju Produktów PKO Banku Polskiego. Już dziś w cyklu Czas, Wygoda, Spokój. Posłuchaj codziennie po 9.40 w TOK FM lub teraz na tokfm.pl. Zaprasza PKO Bank Polski.
10: Czy obojętność prowadzi do zbrodni? Gutek Film przedstawia nową adaptację legendarnej powieści Alberta Camus Obcy w reżyserii François Ozona. Film o poszukiwaniu sensu w świecie, w którym wszelki sens został zagubiony. Obcy. Odważny, zjawiskowy, ponadczasowy. Obcy. Już w kinach.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
13: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
14: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
28: Reklama.
27: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Brytyjska prasa nie zostawia suchej nitki na działalności Orlenu za czasów prezesury Daniela Obajtka. To ponura całość, mówi premier Tusk. Zakończyła się pierwsza rozprawa w procesie prezydent kontra Onet. To już 2 lata, odkąd wielka woda zniszczyła Głuchołazy. Sprawdzimy, czy życie wróciło tam do normy. Prawie 2 minuty po 14:00. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Kryptowaluty, ciemne interesy, Dubaj, dziwni pośrednicy. Prawo i Sprawiedliwość oraz weto prezydenta składają się na coraz częściej w ponurą całość. Tak premier Donald Tusk skomentował publikację Financial Timesa o niedoszłym zakupie wenezuelskiej ropy przez szwajcarską spółkę córkę Orlenu. Za czasów prezesury Daniela Obajtka firma miała stracić 1 600 000 000 zł, bo do wydania i transportu ropy do Polski nigdy nie doszło. Według brytyjskiego dziennika szef szwajcarskiej spółki spotkał się w tej sprawie z pośrednikiem na jachcie w Abu Zabi, a płatność za ropę była realizowana w kryptowalutach. O czym więcej teraz. Tomasz Fęskę.
16: Komentując publikację Financial Timesa, szef rządu mówi o tym, że teraz lepiej rozumie nerwowość części polityków PiSu i urzędników kancelarii prezydenta, bo w tej aferze jest, tu cytat z premiera, wszystko, co ostatnio wiąże się z politykami dzisiejszej opozycji.
17: Są brudne interesy na paliwie, są kryptowaluty, dziwni pośrednicy, Palestyńczyk, Chińczyk, Wenezuelczyk, przekazanie gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa,
16: które ostatecznie nigdy nie trafiło na statki Orlenu, ale były prezes koncernu Daniel Obajtek oskarża jego obecne władze o zerwanie transakcji, odsyła do swojego oświadczenia w internecie i do winy się nie poczuwa.
18: Nie posiadam żadnych zarzutów w tej sprawie, więc dziękuję bardzo, odpowiedziałem wyczerpująco. Miłego dnia państwu życzę.
30: 30 milionów czy miliard złotych.
18: Odpowiedziałem.
16: Mówił były prezes Orlenu, odchodząc od dziennikarzy w Parlamencie Europejskim, w którym chroni go immunitet europosła. Tomasz Fęskę, TOK FM.
15: Proces ruszył, zeznają kolejni świadkowie. W warszawskim sądzie kilka minut temu zakończyła się pierwsza rozprawa w związku z pozwem Karola Nawrockiego przeciwko Onetowi. Prezydent uważa, że portal naruszył jego dobra osobiste. A chodzi o artykuł, który pojawił się w czasie kampanii wyborczej, w którym opisana była przeszłość Karola Nawrockiego. Mieliśmy potwierdzenie z kilku źródeł, mówi reporterowi TOK FM zeznający dzisiaj redaktor naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk.
31: Te źródła mówiły wprost to, co było w artykule napisane, że pan Karol Nawrocki, pracując w ochronie Grand Hotelu w Sopocie, przywoził prostytutki zamawiane przez klientów tego hotelu.
32: I świadkowie, rozumiem, potwierdzą to w sądzie.
31: Świadkowie potwierdzą to w sądzie.
15: Ich przesłuchania są zaplanowane w najbliższych tygodniach, a cały proces decyzją sądu odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Posłowie debatują właśnie w Sejmie nad projektem przepisów ograniczających dostępność alkoholu. Projekt zakłada m.in. całkowity zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych, także piwa. Według jego zapisów zakaz nocnej sprzedaży obowiązywałby w całej Polsce. Maciej Kluczka.
1: Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu obowiązuje już w wielu gminach w Polsce, dlatego zdaniem rządzących zakaz powinien objąć już cały kraj, od Bałtyku po Tatry. Pomysł wspiera część opozycji, ale poseł Jarosław Krajewski z PiSu chciałby też zakazu sprzedaży małpek.
2: Wystarczy przejechać się po centrum Warszawy z samego rana i widać, jaki to jest problem społeczny.
1: Tu jednak potrzebne są uzgodnienia na poziomie unijnym. Ograniczeniom sprzeciwia się Konfederacja, ale też posłanka Klubu Koalicji Obywatelskiej Klaudia Jachira.
3: Wierzyłam, że czasy prohibicji będę znała tylko z opowieści moich rodziców i z piosenki za 10 minut 13.
1: Przepisy Sejm ma przyjąć w piątek, później zajmie się nimi Senat. Maciej Kluczka, TOK FM.
15: Ukraiński parlament odwołał Rusłana Krawczenkę z funkcji prokuratora generalnego. O jego odejście apelował wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski. Tomasz Orchowski.
4: Krawczenko skonfliktował się z szefami służb antykorupcyjnych, które prowadzą dochodzenia w sprawie ochrony przez niego oszukańczych centrów telefonicznych.
19: Trzeba postawić kropkę.
4: Musimy położyć kres oszukańczym centrom telefonicznym w Ukrainie. W porządku obrad znajdują się projekty ustaw wprowadzających surowe kary dla takich placówek.
19: W porządku dennym.
4: Podkreślał prezydent Wołodymyr Zełenski. Sam Krawczenko, jak donosiły ukraińskie media, w nocy z niedzieli na poniedziałek wyjechał z Ukrainy służbowym samochodem. Do odejścia wezwał szefów służb antykorupcyjnych. Ukraina od dłuższego czasu ma problem z oszukańczymi call centers. Przestępcy podszywają się pod pracowników banków czy funkcjonariuszy służb i wyłudzają pieniądze. Tomasz Rychowski, TOK FM.
15: Po dwóch latach od powodzi na Dolnym Śląsku nadal widoczne są skutki wielkiej wody, między innymi w Głuchołazach. Tam z brzegów wystąpiła rzeka Biała Głuchołazka. Woda zalała miasto, sięgała 2 metrów wysokości, zniszczyła ponad 1200 mieszkań i domów, niektóre z nich doszczętnie. Oczyszczanie z naniesionego błota zajęło wiele miesięcy, a remont kosztował dotychczas ponad 103 miliony złotych. Część mieszkańców nadal nie odbudowała swoich domów, mówi dyrektorka Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach Katarzyna Krzętowska-Zapała.
20: Na tyle, na ile dysponowaliśmy siłami, możliwościami i zasobami, poradziliśmy sobie z tym tematem, który można uznać na dziś za jakby zakończony, jeśli chodzi o te nasze zadania. Natomiast na pewno pozostanie to długo w nas.
15: Wielu powodzian zmaga się z problemami emocjonalnymi. Tam pracownicy socjalni starają się pomóc, skierować na badania lub do psychologa. Jutro bez większych zmian w pogodzie. Będzie sporo chmur, a przelotny deszcz pojawi się głównie w zachodniej połowie kraju. 20 stopni będzie na północnym wschodzie i na północy, 26 na południu kraju, a nad morzem 17 stopni Celsjusza.
27: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Dzień dobry Państwu, Anna Piekutowska. Zaczynamy audycję Zapytam Inaczej. Zaczynamy ją od bliskiego spojrzenia na raport pod tytułem Alpha Insights 2026, który próbuje przyjrzeć się codzienności młodych ludzi, ich zdrowiu psychicznemu, relacjom z rodziną, z rówieśnikami, szkole, ale też na przykład przyjrzeć się korzystaniu z technologii i wyobrażeniem o przyszłości. Porozmawiam z jednym z autorów tego raportu, Dominik Kuc, Fundacja Półtorej Minuty. Dzień dobry.
21: Dzień dobry i witam Państwa.
15: Przywołujecie Pew Research Center, które apeluje o to, żeby ograniczać stosowanie etykiet pokoleniowych, które w pewien sposób stały się taką marketingową identyfikacją, mitologią, a nie prawdziwym opisywaniem doświadczeń pokoleń, czy to alfa, czy to Z, czy to milenialsów. No to skoro sami przywołujecie też w raporcie to właśnie zastrzeżenie, to co uznaliście za wspólne doświadczenie alf? Jak zdefiniować to pokolenie?
21: Przede wszystkim tak dodam na początek, że jak mówimy o pokoleniu alfa, mówimy tak mniej więcej o osobach urodzonych po 2010 roku, czyli tym najmłodszym pokoleniu, ale mówię też mniej więcej dlatego, że mamy świadomość, że to nie jest super precyzyjne. Ten 2010 rok wziął się z tego, że wtedy była to publikacja pierwszego iPada. Stąd przylgnęło takie powiedzenie iPad Kids i tak, też taka jest etykietka właśnie w stosunku do pokolenia alfa. faktycznie nie jest tak, że ten podział determinuje wszystko, ale jest jakimś takim wyznacznikiem mówienia o wyzwaniach młodych ludzi. I tutaj faktycznie widzimy kilka takich wspólnych cech, które różnią to najmłodsze pokolenie, choćby od pokolenia Z, czyli tego, które już teraz wchodzi na rynek pracy i kończy mniej więcej studia. Tam dużo jest na temat takiej zmiany, bo pokolenie Z było tym takim rewolucyjnym, które często widać było na ulicach. Na ten moment pokolenie Alfa można nazwać pokoleniem cudzych oczekiwań, które dorasta z dużą bezsilnością wobec globalnych wyzwań. Czuje, że decyzje są podejmowane gdzieś poza nimi i dorasta też w dobie sztucznej inteligencji, która zmienia kwestie związane właśnie ze zdrowiem psychicznym czy światem cyfrowym, choć jak się okazuje krąży pewien mit. Mówi się o tym, że pokolenie Alfa to cyfrowi tubylcy. Jak się okazuje, wcale nie do końca tak jest.
0: To znaczy?
21: To znaczy przede wszystkim 63% tych najmłodszych osób z pokolenia Alfa nie rozpoznaje deepfake'ów, mimo tego, że korzysta z AI. Lekko ponad 12% korzysta ze sztucznej inteligencji po to, żeby rozmawiać o emocjach, bo nie mają nikogo innego, dlatego że chatbot jest łatwiej dostępny, nie krytykuje, nie ocenia.
0: A 12% to jest dużo czy mało?
21: Myślę, że jeżeli tutaj jakby to jest badanie, w którym to pytanie dotyczyło głównej przyczyny korzystania z AI, więc to nie jest tak, że tylko 12% korzysta do tego, tylko że 12% wskazało to jako taką główną sprawę i myślę, że te liczby niestety będą rosnąć, a jednocześnie tylko nieco ponad połowa, znaczy tylko, przepraszam, aż nieco ponad połowa młodego pokolenia to osoby, które samodzielnie nie rozróżnią informacji prawdziwej od fałszywej. To pokazały na badania międzynarodowe, na które się powołujemy w raporcie. W związku z czym wcale nie jest to pokolenie aż tak cyfrowo.
0: No właśnie, oni mieli się poruszać jak ryby w wodzie w tej cyfrowej rzeczywistości.
21: No tak, tak. Myślimy o tym, kiedy patrzymy na takie etykietki właśnie, ale jak się okazuje, wcale tak nie jest. Ten procent takich bardzo zaawansowanych młodych ludzi technologicznych, zgodnie z amerykańskim badaniem przywołanym w naszym raporcie, to 1% osób, które są na bardzo zaawansowanym poziomie. No tak, to, że młodzi ludzie sporo korzystają z technologii, wcale nie oznacza, że są w niej aż tak bardzo zaawansowani, jak moglibyśmy myśleć. Pewnie z perspektywy takiej wielopokoleniowej to może tak wyglądać, ale kiedy spojrzymy na faktyczne, realne zagrożenia w sieci, no to tak jest. Tutaj powołujemy się też na badania NASK-u. Patrzymy na to, że dużo się też mówi o tym, że pokolenie alfa w tym internecie siedzi większość dnia. Ten czas ekranowy nie rośnie już od kilku lat. Wzrósł w czasie pandemii. Teraz jest mniej więcej
0: stały. Ale jest duży. To jest 5 godzin, tak?
21: Jest duży. Natomiast patrzenie jakby tylko przez pryzmat samego czasu używania daje nam jeszcze niepełny obraz, bo większym zagrożeniem jest raczej to, co się w czasie tych ponad pięciu godzin może dziać.
0: I wy mówicie, że często telefon jest takim zabijaczem czasu, takim rozpraszaczem, takim no też w pewnym sensie kanalizacją pewnych emocji, które tam się gdzieś ujawniają. O co chodzi?
21: Patrzymy na to jako skutek pewnych zjawisk, a badania pokazały, że niekoniecznie zawsze przyczynę, bo oczywiście można tak uprościć i powiedzieć, że wszystkie wyzwania młodych ludzi biorą się z tego, że korzystają...
0: Za długo siedzą w telefonie.
21: Za długo siedzą w telefonach. I to jest obraz, który częściowo ma w sobie prawdę, bo to jest wyzwanie, natomiast jest to takie niepełne i takie znowu wkładanie do szufladki tylko i wyłącznie z telefonem, dlatego że w naszych wywiadach też fokusowych, tych, które my prowadziliśmy jako jakby kontynuacja też tych zagranicznych statystyk, widzimy takie wyzwania jak chociażby właśnie, po pierwsze, bezsilność, bardzo dużą rolę konfliktów grupowych, które wywołują stres, bardzo duże współczynniki stresu szkolnego.
0: Przeciążenie szkoły w ogóle, prawda?
21: Co potwierdziły też badania PISA. Kwestie związane z przemocą rówieśniczą, która też jest bardzo wysoka i nie zawsze jest związana tylko i wyłącznie z hejtem w sieci. Więc jakby tutaj mamy też duży wskaźnik takiej utraconej sprawczości, która wynika z tego, że często rodzice nie mają jakoś dużo czasu, nie poświęcają, poświęcają się pracy, niekoniecznie mają tą uważność na młodego człowieka.
0: A ten telefon staje się takim sposobem na zagospodarowanie.
21: Tak, to jest narzędzie albo skutek tego, tych wyzwań, o których mówimy, no bo faktycznie tak, czasem to same młode osoby, które nam w wywiadach powiedziały to w cytatach, tam padały nawet takie apele do dorosłych o to, żeby nie sprowadzać ich wszystkich problemów tylko i wyłącznie do korzystania z tego internetu. Tak, to jest poważne wyzwanie i tak my też popieramy to, żeby w tym kierunku iść, aby regulować też sferę internetową. Natomiast...
0: Zagregowaliście dużo badań, przeprowadziliście też swoje i co z tego wynika? To znaczy, co dorosłe osoby mogą wyciągnąć, jakie wnioski powinny wyciągnąć z tego raportu, dlatego aby no, lepiej zrozumieć te tajemnicze alfy?
21: Przede wszystkim to jest myślę taka lekcja dla rodziców, którzy też zmagają się z wypaleniem rodzicielskim i my to rozumiemy, natomiast jakby dziecko nie jest projektem, który można przygotować na wszystkie możliwe ryzyka i scenariusze, bo tam często właśnie, szczególnie w tych wywiadach, czyli tych historiach też młodych osób, które opowiedziały o tym, jest takie przeświadczenie, że które pojawia nam się tak pośrednio obraz rodzica, który właśnie za wszelką cenę, mając świadomość wielu globalnych wyzwań, chce dziecko za wszelką cenę przed wszystkim ochronić. I to oczywiście nie do końca jest skuteczne, no bo później okazuje się, że młody człowiek mówi o tym, że nie ma nawet szansy się potknąć i wstać samemu, w sensie popełnić jakiegoś błędu.

0: Bezsilność właśnie stąd się bierze. Kiedy mówimy o tej emocji bezsilności, to nie chodzi o bezsilność w znaczeniu beznadziei, tylko bezsilność w znaczeniu o tym, że mam wrażenie, że decyzje kluczowe dla mojego życia już dawno zapadły i że zapadają gdzieś indziej, bez mojego udziału.
1: Dominik Kuc z Fundacji Półtorej Minuty, współautor raportu Alpha Insights 2026, który można znaleźć i przejrzeć sobie już
0: online. Zachęcamy na stronie Fundacji Półtorej Minuty.
1: Dziękuję za rozmowę. Po informacjach wracamy z Zapytam Inaczej. Będziemy rozmawiać o tym, czy czeki turystyczne, bardzo popularne, faktycznie promują turystykę w Polsce.
2: Autopromocja.
3: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
4: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
3: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
4: Pogadajmy o tym.
3: Czas rodziców, sobota po 13.
4: Ula Malko.
3: Krzysztof Horwat.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Orły oszczędzania są zawsze na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
7: Od 30 lat.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
10: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę?
11: Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm. Dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
19: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
0: Elektryk? Pewnie drogi.
19: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
0: Co? Z serwisem i gwarancją?
19: I tylko 10% opłaty wstępnej.
0: Tylko gdzie jest haczyk?
19: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
0: Czekaj, 30 tysięcy?
19: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
18: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
5: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Zbliża się 14.21. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Dokument trafi na biurko prezydenta. To już drugie podejście rządu do przyjęcia przepisów w tej sprawie. Pierwszy projekt Karol Nawrocki skierował

0: do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. A Donald Tusk dzisiaj powiedział, że uruchomienie kolejnego wariantu pakietu CPN, czyli pomocy dla kierowców, będzie uzależnione właśnie od podpisu prezydenta pod projektem od nadzwyczajnych zysków. Polska wzmacnia ochronę przejść granicznych z Ukrainą, poinformował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Prace obejmują m.in. budowę posterunków obserwacyjno-strażniczych w pobliżu granicy Polski z Ukrainą, w Dorohusku, Medyce i Korczowej, a w ramach projektu Tarcza Wschód będą budowane umocnienia graniczne z wykorzystaniem zestawów fortyfikacyjnych Hesko Bastion. Lotnisko w Katanii na Sycylii będzie zamknięte z powodu aktywności wulkanu Etna aż do 22, poinformowała spółka zarządzająca tym największym portem lotniczym na wyspie. Tym samym o kolejne godziny przedłużono wstrzymanie odlotów i przylotów. To drugi dzień paraliżu portu z powodu trwającej emisji pyłu wulkanicznego z Etny. W TOG FM czas na kulturę.
1: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Poznaliśmy zdobywców nagród Emmy, czyli tzw. telewizyjnych Oscarów. Wyróżnienia przyznano w 19 najważniejszych kategoriach. Wielkim zwycięzcą jest serial komediowy Wdowia Zatoka, który zdobył 14 statuetek. Doceniono również The Pitt i Chętnych na seks. Teatr Narodowy sięga po Orestaja i Schylosa, jedną z najstarszych zachowanych tragedii. Luke Perceval przynosi antyczną historię do współczesności i pyta, co dzieje się z ludźmi, kiedy kończy się wojna, ale zostają trauma, gniew i potrzeba zemsty. Orestaja w reżyserii Percevala była marzeniem dyrektora Teatru Narodowego Jana Klaty.
2: Ja spełniam moje marzenia premierą Orestei w reżyserii Luka Percevala, ale mam nadzieję, że ja spełniam również marzenia widzów. Z tego, co zauważyłem po pracy na próbach, no to spełniam też marzenia aktorów, więc pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że ten nasz entuzjazm przejdzie na widzów.
1: Premiera spektaklu 10 października. Na deskach teatru zobaczymy w tym roku również 451 stopni Fahrenheita w reżyserii Jana Klaty czy Słodkiego Ptaka Młodości w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej. 8 premier, w tym bajka i adaptacje książkowych oraz filmowych bestsellerów. Oto plany Teatru imienia Słowackiego w Krakowie. Nie zabraknie także nawiązań do Stanisława Wyspiańskiego w wykonaniu Agaty Dudy-Gracz, mówi dyrektor Krzysztof Głuchowski.
3: Domknięcie tryptyku, chociaż oczywiście dla nas to jest bardziej dyptyk, z tego względu, że mamy jakby sequel, albo bardziej prequel, jeżeli chodzi o umiejscowienie w czasie jej wielkiego przeboju, jakim jest, proszę Państwa, Wyspiański umiera.
1: Tymczasem ma zostać zorganizowany konkurs na dyrektora Teatru Słowackiego, mimo że minister kultury opowiada się za kontynuacją kadencji obecnego dyrektora. Krzysztof Głuchowski zapowiedział, że nie wystartuje w konkursie, który jego zdaniem ma go odsunąć od kierowania sceną.
0: Najbliższa noc z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Najwięcej chmur będzie na północnym zachodzie i na zachodzie kraju. Minimalnie na wschodzie od 7 do 10 stopni, cieplej na północnym zachodzie oraz na krańcach zachodnich od 13 do 16, a chłodniej miejscami w rejonach podgórskich od 5 do 7.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Anna Piekutowska, teraz zajmiemy się, zapytam inaczej, czekiem turystycznym, czyli dofinansowaniem do jesiennych urlopów, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Błyskawicznie rozchodzą się te czeki. W Podlaskim w pierwszej turze wygenerowano ich prawie 7 tysięcy. Na Lubelszczyźnie w ciągu pół godziny strona została zawieszona, bo 500 000 osób tam zaczęło ją atakować. I tegoroczny program obejmuje 4 województwa. To są Podlaskie, Lubelskie, Podkarpackie i Warmińsko-Mazurskie. Turysta dostaje 300 zł, jeśli zdecyduje się na co najmniej 2 noclegi, a na cały program przeznaczono 6 milionów złotych i pierwotnie to ten czek miał dotyczyć i pomagać regionom przy wschodniej granicy, które odczuwają skutki wojny i poczucia zagrożenia, jak to mówi nasza władza, ale rząd już mówi o rozszerzeniu programu na wszystkie 16 województw w przyszłym tygodniu, więc porozmawiajmy o tym, komu właściwie ma pomagać ten czek i czy to jest dobra forma polityki regionalnej, a to wszystkie pytania zadam doktorowi Pawłowi Cywińskiemu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Pan doktor jest z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Co mówi nam w ogóle ta popularność? Czy chodzi o to, że po prostu 300 zł jest świetną zachętą do wyjazdu i rzeczywiście takim kopniakiem, czy po prostu korzystamy tak przypadkiem z tej każdej dostępnej dopłaty?
6: Myślę, że tak naprawdę, jeżeli ktoś do nas przychodzi i mówi, dam ci 300 zł, no to dziwnym byłoby tych 300 zł po prostu nie wziąć. Tym bardziej, że progi, że tak powiem, dostępności tych 300 zł, no w zasadzie ich nie ma. Tam całe te pieniądze, o ile się orientuję, one są tam podzielone na pewne kubki, no i trochę większe kubki są dla seniorów, dla osób z różnymi, że tak powiem, progami dostępności. Natomiast oczywiście jest też jakaś tam kubka dla każdego Polaka, który ma więcej niż 18 lat. No więc wystarczy się zgłosić, zdążyć zanim strona upadnie i się zarejestrować, po czym dostaje się taki kod specjalny i z tym kodem można dostać 300 zł zniżki w jakimś hotelu czy różnych punktach, które współpracują z tym programem w danych województwach. W związku z tym wydaje mi się, że po prostu jest tak niski próg wejścia, że jak ktoś daje, to się bierze.
5: Ale to jest tyle niski próg wejścia, że można taki czek mieć, a potem z niego nie skorzystać na przykład, bo jednak stwierdziliśmy, że coś tam nam wypadło, czy coś, więc odpadamy.
6: Jak najbardziej. Pamiętam dane z takiego dosyć analogicznego programu, to jest tylko wtedy to były bony, a nie czeki, z czasów covidowych.
5: No właśnie, tak.
6: To, o ile pamiętam, to w bonach ten próg wykorzystania był w okolicy 80%, czyli tak co piąty czek nie został wykorzystany.
5: Wiceminister Ireneusz Raś mówił, że ten czek turystyczny ma niwelować gospodarcze skutki postrzegania Polski jako takiego kraju, który jest niebezpieczny ze względu na działania wojenne za naszą wschodnią granicą. Więc to jest też nie tylko taki program stricte turystyczny, ale też próba zmierzenia się z określonym wizerunkiem, czy to Polski, czy to regionów. Tylko też mnie zastanawia to, czy kto właściwie postrzega Podlasie czy Podkarpacie jako miejsce niebezpieczne i dlaczego? Czy to będzie polski turysta z Warszawy? Czy to będzie turysta zagraniczny, który czeku nie dostanie? Czy nie wiem, czy jakiś człowiek, który codziennie ogląda informacje i bardzo bieżąco śledzi to, co się dzieje? I jakie pan ma na ten temat zdania?
6: Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że poza rzeczywiście tym takim dosyć wąskim pasem przygranicznym, czy to od strony Białorusi, czy od strony Ukrainy, takich lęków nie ma. No, ja nigdy się nie spotkałem ze strachem, żeby pojechać do Lublina na przykład, albo do Suwałk. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że im bardziej na wschód, tym bliżej frontu wojennego, znaczy pola wojennego albo państw nam wrogich. Natomiast żeby to się objawiało wielkimi lękami, no z takimi danymi ja się nie spotkałem. Tak naprawdę bardziej to czytam jako pewnego rodzaju lewer finansowy, który ma pokazać, w sensie pokazać, że rząd oferuje Polakom, Polkom i Polakom różnego rodzaju rozwiązania, pieniądze. Jest to poszukiwanie ciągle jakiegoś takiego zamiennika 500 czy 800 plus, czyli takiej bezpośredniej dystrybucji gotówki. I nawet nie ma w tym nic specjalnie złego moim zdaniem, no bo te czeki mają swoje również pozytywne elementy. Na przykład z tego, co się orientuję, to w wielu miejscach one zmniejszyły szarą strefę. No, żeby dostać te pieniądze, to właściciele różnych, nie wiem, kwater musieli po prostu zgłosić tą działalność, wyjść z cienia. No i rzeczywiście w badanych gminach ta liczba legalnie rejestrowanych obiektów wzrosła, z tego co się orientuje.
5: No bo koniec końców to do nich trafią te pieniądze, prawda?
6: Dokładnie. Potem też no, każda jakby ta złotówka z tego czeku wydana, publiczna złotówka, no niesie ze sobą kolejne prywatne już pieniądze konkretnych ludzi, którzy dopłacają do tych wyjazdów z własnej kieszeni, więc to ma swoje pozytywne takie efekty poboczne. Natomiast czy najbardziej pozytywnym efektem jest zmiana wizerunku tej przestrzeni, z przestrzeni zagrożenia dla przestrzeni bezpieczną, tutaj śmiem wątpić.
5: No też wydaje mi się, że można by było inaczej zachęcać ludzi, żeby pojechali do tych konkretnych regionów, na przykład no nie wiem, inwestować w transport publiczny, w szlaki, w lokalną kulturę, jakoś wspierać te mniejsze miejscowości, nawet tych lokalnych przedsiębiorców, tylko wtedy trzeba by było wydać więcej niż 6 milionów złotych.
6: To jest jedna rzecz. Druga rzecz, już nawet jak się wydaje te pieniądze, to myślę, że troszeczkę można było to mądrzej zrobić. Na przykład można byłoby to jakoś połączyć z warunkami dla tych osób, które te pieniądze przyjmują, na przykład z warunkami dostosowania chociaż trochę bardziej swoich biznesów do idei zrównoważonej turystyki czy bardziej ekologicznej turystyki. Albo z drugiej strony może jakiś próg dochodowy by się przydał, żeby to nie było tak, że każdy może te pieniądze dostać, bo de facto dzisiaj to może zarówno biedny emeryt z niską emeryturą, jak i bogaty menadżer z wielkiego miasta.
5: Znaczy ja się nie zgodzę, bo wydaje mi się, że właśnie taka dopłata jest skierowana do tych, których już stać jest na to, na ten wyjazd, czyli powiedzmy no, klasę średnią.
6: Tak, no myślę, że w wielkim stopniu też ta klasa średnia jest taka najbardziej mobilna, najszybciej podejmuje decyzję, że chce jechać, że może. No więc,
5: że zablokuje te strony z czekami w pierwszych 15 sekundach opublikowania tych czeków, tak?
6: Tak, no więc wydaje mi się, że ten brak kryterium dochodowego no, zamienia to trochę w takie kto pierwszy, ten lepszy, a nie kto bardziej by na tym skorzystał, czy komu to się, że tak powiem, bardziej należy, bo na przykład nie był na wakacjach od, nie wiem, 5 lat, bo go na to nie stać. Więc wydaje mi się, że tak naprawdę te czeki turystyczne, one świetnie leczą pewne objawy, tak? Jakoś pompują gotówkę, tam nie wiem, wyciągają, czasem czyszczą tą szarą strefę, natomiast no, przyczyn to one raczej nie leczą i nie budują żadnej odporności na lata, poczucia bezpieczeństwa. No to jest trochę taki następny etap właśnie bezpośredniego rozdawania środków, bez patrzenia, czy ktoś tej pomocy potrzebuje, czy nie. No tutaj oczywiście pewnie inne zdanie ma lobby hotelarskie, no, które na tym zyskuje.
5: A czy to jest dobry sposób, żeby sterować ruchem turystycznym? Bo rzeczywiście pojawiają się takie informacje o tym, że w 2027 roku może rozszerzymy czek na wszystkie 16 województw. No dobrze, no to wtedy się zmieni trochę natura tego programu, bo jeśli mamy dofinansowywać pobyt właśnie na podlaskich wioskach, w podkarpackich miejscowościach, to okej, ale czy mamy dofinansowywać wakacje komuś w Zakopanem, Sopocie, Krakowie, gdzie turystów i tak nie brakuje, a pokuszę się też o stwierdzenie, że jest ich za dużo?
6: W sensie nie do końca rozumiem, po co, jaki stoi cel za tym, żeby poszerzać ten program na całą Polskę, jeżeli głównym celem tego, rozumiem, rozdania tych pieniędzy było po zwiększenie wizerunku poczucia bezpieczeństwa w obszarach przywojennych. No to jakby lubuskie czy dolnośląskie tego na pewno nie potrzebuje.
5: Jeżeli z kolei to byłaby powszechna jakaś dopłata po prostu do polskiej turystyki.
6: Powszechna dopłata, natomiast no, nie zapominajmy, że 2027 rok jest rokiem wyborczym, a w latach wyborczych różne cuda Polacy widzieli, jeżeli chodzi właśnie o takie bezpośrednie transfery gotówki, czy bezpośrednie jakieś programy, które sprawiają, że przeciętny wyborca uważa, że rząd daje mu więcej.
5: Czyli Trump miał $5000, a my może będziemy mieć bon turystyczny za 300 zł. To już państwo muszą sami ocenić skuteczność tych zachęt politycznych. Bardzo dziękuję. Doktor Paweł Cywiński z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego był moim gościem, a teraz Rafał Hirsch. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Mnie tak zastanawia, bo mówi się, że jest bon turystyczny i że jest czek turystyczny. I zastanawiam się, czy będą jakieś kolejne odmiany. Może będą weksle turystyczne kiedyś.
5: Tak, to dużo ostatnio myślę o wekslach, bo lalkę obejrzałam i tam jest o wekslach pana Łęckiego, które
7: no, to był popularny papier wartościowy jakieś 150 lat temu.
5: Czemu nie wrócić? Retro jest w modzie. A co u ciebie w programie?
7: Inflacja też jest w modzie. Mam niestety wrażenie, że nigdy nie wychodzi z mody inflacja, bo są nowe dane za sierpień. Potwierdził Główny Urząd Statystyczny, że inflacja nam rośnie. Prognozy są takie, że pewnie będzie dalej jeszcze trochę rosnąć, no bo wiadomo, co się dzieje na stacjach benzynowych chociażby, ale są też niespodzianki, mam wrażenie, w tym raporcie, bo na przykład ogórki tanieją o 20% miesiąc do miesiąca, albo papryka, żywność generalnie cały czas jeszcze zachowuje się tak dość
5: sezonowo.
7: Korzystnie, tak. No, porozmawiamy o tym też, czy to sezonowo, czy to może jakiś dłuższy trend, czy będą jakieś zmiany, czy będą jakieś reakcje od strony stóp procentowych na tą inflację, to o tym wszystkim za chwilę w magazynie EKG.
5: Zapraszamy na magazyn EKG. Ja się z Państwem słyszę po 15 i będziemy wtedy rozmawiać o nagrodach Emmy i nawet jeden właśnie serial, który mi polecił redaktor Hirsch, zdobył nagrodę na najlepszego miniserialu, ale o tym, jaki to będzie serial, jaki to był serial, to Państwo się dowiedzą po 15 dopiero.
8: Reklama.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dallmayr Classic 500 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
10: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
11: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
12: Dźgnął ją kilkanaście razy.
13: Przypomina zabójstwo wampira z Szombierek.
10: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
14: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
10: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: Że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Włączamy niskie ceny.
19: Czy obojętność prowadzi do zbrodni? Gutek Film przedstawia nową adaptację legendarnej powieści Alberta Camus Obcy w reżyserii François Ozona. Film o poszukiwaniu sensu w świecie, w którym wszelki sens został zagubiony. Obcy. Odważny, zjawiskowy, ponadczasowy. Obcy. Już w kinach.
20: Co za dzień.
21: Co się stało?
20: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
21: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
20: Meliski?
21: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
20: Czyli to takie pastylki antystresowe?
21: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
20: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
21: Na mnie i na Meliski.
22: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
23: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
24: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
23: A gdzie tak jest?
24: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, to już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
25: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
26: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
25: No tak. 10 na 10.
27: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
28: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
29: Lidl. To się opłaca.
30: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Reklama.
31: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 14.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Jeśli prezydent podpisze tę ustawę, rząd powróci do programu ceny paliwa niżej, powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Jest on tożsamy z poprzednią ustawą, którą prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Szłapka ocenił, że ze względu na bardzo trudną sytuację geopolityczną, koncerny paliwowe odnotowują wyjątkowo wysokie zyski. Uważamy, że powinny one podzielić się tymi zyskami i powinny być dodatkowo opodatkowane, podkreślił rzecznik rządu. Posłanka Aleksandra Leo wygrała z wewnętrzne wybory na wicemarszałka Sejmu w klubie Centrum. Jednak ugrupowanie nie zgłosi jej kandydatury, dowiedziała się polska agencja prasowa. Z ustaleń wynika, że koalicjanci odmówili poparcia dla przedstawiciela Centrum. Zgodnie z harmonogramem obrad w piątek Sejm ma wybrać nowego wicemarszałka Sejmu. Kandydatów jest dwóch. Marcin Ociepa, zgłoszony przez klub PiS, oraz Marcin Horała, zaproponowany przez klub Rozwój Plus. Andrzej Poczobut wrócił do Polski po tygodniowym pobycie na Białorusi. Spotykał się tam przede wszystkim z działaczami zdelegalizowanego przez Aleksandra Łukaszenkę Związku Polaków na Białorusi, którego jest członkiem. Poczobut odwiedził też m.in. swojego ojca, którego nie widział od czasu swego aresztowania w 2021 roku. Powiedział, że jego wizyta przebiegła spokojnie i że białoruska służba bezpieczeństwa odwiedziła go tylko raz. Pytany, czy zamierza wrócić do rodzinnego Grodna, Poczobut odpowiedział, że na razie wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych i Kanady, a decyzję podejmie po powrocie. Zaznaczył jednak, że chce jeszcze wrócić na Białoruś. Ruszyło głosowanie na Warszawiankę roku 2026. Można wybierać spośród 10 kandydatek. Stołeczny ratusz podkreślił, że to mieszkanki stolicy, które swoją pracą, pasją i zaangażowaniem zmieniają miasto na lepsze. W tym roku wśród nominowanych są m.in. dziennikarka Martyna Wojciechowska, policjantka Małgorzata Sokołowska czy nauczycielka Ewa Drobek. Więcej informacji o nominowanych można przeczytać na stronie internetowej plebiscytu. Głosować można do 4 listopada. Wyniki poznamy 2 tygodnie później. Kolejne informacje o 15, a teraz w TOK FM pogoda. Do końca dnia w większości kraju utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. Więcej słońca jedynie na zachodzie. Na termometrach od 18 stopni na wschodzie i północy do 25 w Lubuskiem.
31: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu jest Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
1: Jest 14.43, Rafał Hirsch, witam, zapraszam na trzecią dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Na rynkach finansowych dzieje się dzisiaj dość interesująco, bo ropa naftowa wprawdzie cały czas jest bardzo droga, ale dzisiaj już nie sięgała tak wysoko jak w piątek czy wczoraj, w tej chwili $106.20 za baryłkę ropy Brent. A przed weekendem było po 109 nawet, więc trudno powiedzieć, nie można powiedzieć, że zaczęła tanieć, ale przestała drożeć przynajmniej w tej chwili. Natomiast na warszawskiej giełdzie mamy lekkie spadki, WIG20 idzie w dół o 0,2%. A na rynku walutowym uspokoiło się, złoty wczoraj dość wyraźnie tracił na wartości, dzisiaj raczej stoi w miejscu, dolar 3,76 zł prawie groszy, euro 4 zł i blisko 34 grosze. Natomiast jeśli chodzi o nasz dług publiczny, rentowność polskich obligacji 10-letnich 6,44, czyli też cały czas bardzo wysoko, tutaj nie widać żadnej poprawy. Dzisiejsza publikacja Głównego Urzędu Statystycznego dotycząca inflacji za sierpień nie zmieniła niczego na rynku obligacji, ale i tak warto zerknąć w to, co tam jest napisane w studiu pani Urszula Kryńska, ekonomistka PKO Banku Polskiego. Dzień dobry. Mamy inflację na poziomie 3,4%, czyli tak jak pokazywały wstępne dane publikowane przez GUS pod koniec sierpnia. I niektórzy się zastanawiają, czy też dziwią, czy to jest właściwie, czy to jest dobrze zmierzone ze względu na to, że z cenami paliw działy się różne szalone rzeczy w trakcie sierpnia i były też takie opinie, że GUS może nie zdążył tego wszystkiego zmierzyć, bo ten pomiar nie trwa od 1 do 31 sierpnia, tak? To, jak ta kuchnia pomiarów wygląda tam?
2: No na pewno nie jest tak, że GUS nie zdążył, bo GUS ma stałą metodykę. Ta metodyka jest stała i polega na tym, że on nie uwzględnia ostatnich dni miesiąca. Te dane spływają...
1: W każdym miesiącu ich
2: W każdym uwzględnia. Miesiącu, tak. Te dane spływają od gestorów i tak jest dużo lepiej niż było kiedyś, bo kiedyś były ceny dwa razy w ciągu miesiąca spisywane na stacjach benzynowych. Teraz spływają płynnie, ale GUS potrzebuje czasu, żeby te dane przeliczyć i on potrzebuje kilku ostatnich dni. Pewnie gdzieś taki cut-off date jest około 22 dnia miesiąca, więc wszystko, co się wydarzyło z cenami paliw po 22, ale nie tylko w tym miesiącu. Każdego miesiąca jest po prostu niewidoczne w tych statystykach. Pech chciał, że akurat dużo się działo w sierpniu pod koniec, bo mieliśmy CPN. Ceny obniżyły się o 10%, 11% mniej więcej na stacjach benzynowych w dwóch ostatnich tygodniach sierpnia względem tego, co było wcześniej. Natomiast zdaniem GUS-u średnie ceny paliw w sierpniu były o 5% wyższe niż miesiąc wcześniej. Więc tak na początku ta piątka może zaskakiwać, natomiast jak wiemy, że te ostatnie dni są wycięte i pewnie gdybyśmy mieli dzienne dane, a nie mamy, mamy tygodniowe co najwyżej, to byśmy doszli do podobnej liczby. No nie jest to oczywiście dokładne odwzorowanie rzeczywistości, no ale statystyka nigdy nie jest dokładnym odwzorowaniem rzeczywistości, natomiast to jest najlepsze, co mamy i tak mi się wydaje, że to jak w tej chwili są paliwa mierzone przez GUS, to jest postęp i jest sposób w sumie dość dobry, tak? No po prostu nigdy nie wiemy, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu. I z reguły nie dzieją się aż takie spektakularne rzeczy, jak w sierpniu bieżącego.
1: No tak, tak. Zawsze to jest jakieś tam przybliżenie, bo przecież chyba nigdy nie jest tak, żeby mierzyć zmiany cen na każdej stacji benzynowej w Polsce, tylko to jest jakaś tam wybrana próba tylko, prawda?
2: Tak, tak. No plus ceny się ostatnio zmieniają bardzo często. Tak. Akurat ceny paliw zawsze się zmieniały często, ale jak ja chodzę do mojego supermarketu, to codziennie herbata, którą kupuję, kosztuje inną kwotę, więc to jest kolejne wyzwanie w mierzeniu inflacji. Co zrobić, jeśli te ceny są dynamiczne. Na Wilanowie kosztuje ta sama herbata w sklepie tej samej sieci inną wartość niż u mnie na Tarchominie i jeszcze się zmienia w zależności od tego, czy jest weekend. Więc naprawdę dzieje się bardzo dużo i jak dzieje się tak bardzo dużo, to mi się wydaje, że nawet jeśli mamy, że wtedy nawet jak mamy takie bardzo dokładne pomiary i jeśli uwzględnimy każdą zmianę, to mamy więcej szumu niż prawdziwej informacji. Tak paradoksalnie tak może być, jeśli pracujemy z danymi, które mają taką bardzo wysoką częstotliwość.
1: Natomiast wracając do tych paliw i tego sierpnia, pewnie gdyby GUS to mierzył aż do ostatniego dnia, to ta inflacja wyszłaby pewnie troszeczkę niżej, tak?
2: Tak, to pewnie wyszłaby troszeczkę niżej, natomiast większy byłby jej wzrost w bieżącym miesiącu.
1: No właśnie, bo chciałem właśnie po przecinku, niewiele z tego wynika, bo CPN się skończył z końcem sierpnia i rozumiem, że jak będą dane za wrzesień na początku października, to co już zobaczymy wtedy 4%? Teraz mamy 3,4% czy jeszcze nie?
2: Że zbliżamy się do tej czwórki, natomiast w tej chwili ja się nie założę, że to będzie czwórka czy troszeczkę poniżej. Na pewno 3,5 powinniśmy przekroczyć. No wiadomo, że ceny rosną nadal i to nawet jeśli ta zmienność CPN-owa jest wyeliminowana, no to mamy wzrosty cen wynikające z tego, co się dzieje na globalnych rynkach paliw. Oczywiście ceny paliwa hurtowe rosną, ceny ropy naftowej są bardzo wysoko. Od kilku miesięcy nie były tak wysoko, jak są teraz. To się będzie powoli filtrowało do cen na stacjach benzynowych. Nie widzimy tego od razu. Pewnie jakiś tydzień, dwa potrwa, zanim to wszystko na stacjach zobaczymy. No i oczywiście będziemy płacić więcej. I GUS pewnie pokaże, że średnie ceny paliw we wrześniu były o kilka procent wyższe niż były w sierpniu.
1: A z drugiej strony to, co nas chroni przed jeszcze wyższymi wskaźnikami statystycznymi, jeśli chodzi o inflację, to jest cały czas żywność. I tak właściwie, dlaczego żywność nie drożeje? Jest takie popularne przekonanie w Polsce, że jak drożeje paliwo, to wszystko drożeje, bo wszystko się rozwozi i benzyna jest w strukturze kosztów wszystkiego, w związku z tym ta żywność też, chociażby żywność, powinna drożeć, a nie drożeje. Dlaczego?
2: Pierwsza odpowiedź jest, że pewnie ten szok energetyczny jeszcze nie do końca się przez żywność przefiltrował. Tam jest wiele innych czynników i możliwe, że przez to, że ceny paliw są droższe, ale nie tylko te ceny paliw dowożenia, bo akurat tamte to stanowi bardzo mały odsetek, wydaje mi się, no ale w kosztach rolników oczywiście paliwo jest bardzo istotne, więc pewnie w kolejnych zbiorach możemy zobaczyć wyższy wpływ tych wyższych cen paliw. Natomiast z żywnością, jakby na rynku żywności dzieje się bardzo dużo w tej chwili, to są takie czynniki przeciwstawne, bo z jednej strony paliwa powinny te ceny podbijać, z drugiej strony blokada cieśniny Ormus miała też bardzo duży wpływ na ceny
1: nawozów,
2: tak, i te nawozy są w tej chwili drogie. Natomiast to jeszcze nie ma wpływów na tegoroczne zbiory, pewnie będzie miało wpływ na przyszłoroczne. Z drugiej strony mieliśmy w sumie nie najgorsze zbiory, nie najgorzej wyglądały w poprzednich miesiącach globalne ceny żywności. One teraz już rosną, oczywiście od kilku miesięcy, ale wcześniej spadały, więc to jest taki czynnik dezinflacyjny. Natomiast te takie czynniki fundamentalne chyba wszystkiego nie wyjaśniają. I to, co może że w naszej ocenie wyjaśniać, to jest taka dodatkowa presja na europejskie rynki żywności, która wynika z tym, że najprawdopodobniej coraz ciężej jest europejskim firmom sprzedawać żywność do Chin. Nie mamy jeszcze na to jakiegoś takiego twardego potwierdzenia w danych. Natomiast
1: a dlaczego tam jakieś bariery Chińczycy postawili?
2: Natomiast Chińczycy, wydaje się, że oni postawili w tych swoich wieloletnich planach rozwojowych, które co kilka lat przyjmują, postawili również na rozwój rynków żywności.
1: I wolą swoje teraz,
2: wolą
1: tak?
2: Wolą swoje, tak. Chiny są bardzo blisko niezależności żywnościowej, czyli ten wielki rynek, który kupował żywność z Europy, może po prostu już nie chcieć naszego mleka, bo mają własne.
1: A my produkujemy tyle samo i mamy teraz nadprodukcję.
2: Jest jakaś nadprodukcja. I jakby taką tezą, która by wspierała poszlaką, która by wspierała tę tezę, jest to, że ceny żywności spadają albo rosną bardzo powoli w zasadzie w całej Europie. W całym regionie mamy dezinflacyjny wpływ cen żywności, w Unii Europejskiej również. Więc to by sugerowało, że faktycznie jest to efekt jakiegoś szoku, który jest taki uniwersalny, europejski, a nie tylko dotyczący Polski. Natomiast jeśli chodzi o przyszłość żywności i o przyszłość cen żywności w najbliższym czasie, to ona już tak dobrze nie wygląda. Bo wydaje się, że te szoki negatywne, one zaczną przeważać, a poza tym, co wspomniałam do tej pory, czyli tymi szokami jakimi geopolitycznymi, mieliśmy też sporo lokalnych, bardzo nieprzyjemnych szoków, bo były przymrozki, tak? I były przymrozki w kluczowym momencie dla owoców, czyli najprawdopodobniej jabłek będzie o kilkanaście procent mniej niż było w ubiegłym roku.
1: A potem susza.
2: A potem była susza. I ta susza nie miała aż tak dramatycznych skutków. Wydawało się, że będzie miała większe, natomiast wpływ suszy na ceny warzyw jest mniejszy niż się obawialiśmy. Natomiast jeśli chodzi o ceny owoców, to one pewnie, te owoce z nowych zbiorów najpewniej będą drożały. Rosnące ceny energii, mówiliśmy o paliwach, natomiast też bardzo istotnym jakby czynnikiem rachunku ekonomicznego w rolnictwie są ceny gazu.
1: I to też bardzo mocno idzie w górę w tej chwili.
2: I ten gaz jest w tej chwili europejski 160% droższy niż był przed szokiem.
1: No właśnie, bo rolnicy rolnikami, ale chyba należy w tym momencie już oczekiwać, prawda, że od nowego roku w taryfach dla gospodarstw domowych będą wyższe ceny gazu i energii elektrycznej, jeśli to tak zostanie, jak
2: my
1: jest
2: na razie
1: chwili.
2: Tego nie zakładamy, tak? Natomiast nie można wykluczyć, że te taryfy będą jakoś podnoszone. Z reguły jest jednak, regulator przyjmuje taką zasadę, żeby oszczędzać jak najbardziej konsumentów. Więc w tej chwili w naszej ścieżce nie ma jakichś takich drastycznych podwyżek w przyszłym roku. Natomiast to, co na
1: A gdyby pewno... były, to i ta ścieżka o ile by podskoczyła?
2: To zależy od podwyżek. Natomiast na pewno ma to wpływ oczywiście na producentów i na koszty producentów. Więc
1: A generalnie, jeśli chodzi o waszą ścieżkę, to jak wygląda wasza prognoza dotycząca stóp procentowych? Czy Rada Polityki Pieniężnej jakoś będzie reagować na tą trochę wyższą inflację, czy waszym zdaniem nie?
2: Na razie nie. Na razie wygląda na to, że Rada postanowiła tym razem podejść do szoku książkowo, czyli jako, że to jest negatywny szok podażowy, to nie będzie na niego reagowała. Chyba, że
1: A co to jest negatywny szok podażowy?
2: To jest taki szok, który jest wywołany, który jest wywołany jakimś gwałtownym wzrostem cen czegoś bardzo ważnego, czyli w tym wypadku cen energii, bo energii jest mniej, czyli nie mamy podaży, podaż energii jest mniejsza, jej ceny rosną, a ceny energii mają negatywny wpływ zasadniczo na gospodarkę.
1: Czyli podaż energii pod postacią ropy i gazu.
2: Pod postacią ropy i gazu, tak, tak, tak. No i na szok tego typu nie powinno się reagować, bo jest to szok, który podbija inflację, ale też ogranicza aktywność w gospodarce z drugiej strony. Więc książkowo banki centralne nie reagują na taki szok, chyba że widzą efekty drugiej rundy, czyli rozlewanie się inflacji po całym koszyku, jak to było w roku 2022, albo odkotwiczenie oczekiwań inflacyjnych.
1: I się nie rozleje tym razem? Nie rozlewa się?
2: Nie, znaczy troszkę się rozlewa, tak. Inflacja bazowa rośnie, ale ona rośnie tam, gdzie byśmy się spodziewali, że wzrośnie, czyli w cenach usług transportowych, turystyki zorganizowanej. No to jest oczywiste, że cena biletu lotniczego wzrośnie, bo mamy droższe paliwo lotnicze. Natomiast powszechnego wzrostu cen jeszcze nie ma. I biorąc to pod uwagę, uważamy, że Rada Polityki Pieniężnej w tym roku stóp nie będzie zmieniała. No i biorąc to pod uwagę i to, że na początku wakacji apetyt w Radzie Polityki Pieniężnej był raczej na obniżki. Czyli już i tak, nie obniżanie stóp to jest już pewne zaostrzenie nastawienia. Natomiast jeśli z inflacją będzie się działo to, co zakładamy, czyli że ona będzie wysoka, nawet może przekroczyć 4% na koniec roku i na początku przyszłego też się utrzyma, natomiast później czynniki bazowe powinny sprawiać, że ona zacznie spadać.
1: Czyli bez obniżek.
2: Tak, ale obniżki w przyszłym roku, wtedy, kiedy inflacja powróci do celu.
1: Bardzo dziękuję. Urszula Kryńska, ekonomistka Banku PKO Banku Polskiego. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
1: To już wszystko w magazynie EKG. Za chwilę informacje, po nich kontynuacja Zapytam Inaczej. Teraz jest z nami Adam Ozga, który powie, co dzisiaj w TOK 360 o 16.
3: O cenach też poniekąt w TOK 360.
1: Bo ceny są ważne.
3: Tak, cenach paliwa lotniczego na przykład, bo jesień miała być trudna dla przewoźników lotniczych ze względu na drożejącą ropę. No to może jeszcze nie kalendarzową, ale jeżeli chodzi o to, co mamy za oknami, to już mamy trochę jesień, więc zapytamy, czy ten kryzys jest naprawdę tuż. Będzie też chociażby o cenie, jaką płacimy za Daniela Obajtka.
1: To wszystko po 16 w TOK 360. Po 15 będzie rozmowa o nagrodach Emmy, a o 15 w TOK FM informacje.
31: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
4: Sponsorem programu była Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
5: Reklama.
6: Zobacz, Stasiu, soku.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
12: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
11: Brzmi dobrze.
12: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
13: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletu. Wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

0: Bywam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu. Bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca. Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Na granicy z Ukrainą pojawią się dodatkowe zabezpieczenia. Pogranicznicy będą mieli do dyspozycji nowe schrony. Czy uda się dodatkowo opodatkować koncerny paliwowe? Rada Ministrów czeka teraz na decyzję prezydenta. Łukasz Gibała zapowiada bezkompromisową walkę na finiszu kampanii. Wybory w Krakowie zbliżają się wielkimi krokami. Minuta po 15:00, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że Polska wzmacnia ochronę przejść granicznych z Ukrainą. Prace obejmują m.in. budowę posterunków obserwacyjno-strażniczych w Dorohusku, Medyce i Korczowej. Pogranicznicy szczególnie czekają na tzw. hasko-bastiony, mówi TOK FM rzecznik nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej Dariusz Sienicki.
7: Są to takie, można by powiedzieć, małe schrony, które w razie niebezpieczeństwa pozwolą funkcjonariuszom pełniącym na przykład służbę na posterunkach, a więc na przykład przy szlabanach, schronić się w bezpieczne miejsce. Tego typu infrastruktura przyda się jak najbardziej do pełnienia służby w sposób komfortowy i bezpieczny.
8: I na czym to polega?
7: To taki mały schron, mały bunkier, można by tak powiedzieć, w którym taki funkcjonariusz może się schować lub też grupa funkcjonariuszy.
8: Bezpośrednio przy szlabanach?
7: Na przykład przy szlabanach, bądź też w innych newralgicznych miejscach. Trochę to waży, jest to dosyć spora konstrukcja wypełniona piachem. Są to takie jakby worki z piachem, które tworzą taki mały schron.
6: Ma to związek z atakiem rosyjskich dronów na tereny położone nieopodal polskiej granicy i nasileniem się akcji sabotażowych przeprowadzonych przez Rosję w Europie. Apel marszałka Sejmu do prezydenta Karola Nawrockiego o zwołanie w trybie natychmiastowym Rady Bezpieczeństwa Narodowego dotychczas pozostaje bez odpowiedzi. Włodzimierz Czarzasty mówił w Radiu Z, że Polskę należy przygotowywać do różnych sytuacji, między innymi tego spotkanie RBN powinno dotyczyć. Marszałek mówił też, że w tej chwili nie widzi potrzeby zwoływania tajnego posiedzenia Sejmu w sprawie bezpieczeństwa. Domaga się tego były premier Mateusz Morawiecki.
9: Bezpieczeństwa Polski nie buduje się poprzez komunikaty prasowe. Bezpieczeństwo Polski buduje się silną armią, szczelnym budżetem, a nie dziurawym budżetem i przygotowaniem państwa. Pytam zatem, czy jest wzmocniona ochrona polskich portów, polskich lotnisk, centrów danych, czy Wojsko Polskie postawione zostało w stan podwyższonej gotowości?
6: Morawiecki mówił, że na tajnym posiedzeniu Donald Tusk powinien przedstawić posłom raport CIA, na który premier powołuje się od kilku dni. Według tego raportu Polskę w ciągu najbliższych tygodni czeka okres wzmożonych akcji sabotażowych ze strony Rosji. Rada Ministrów po raz drugi przyjęła projekt ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak wyjaśnił, z powodu bardzo trudnej sytuacji geopolitycznej koncerny paliwowe zarabiają wyjątkowo dobrze, a pieniądze z opodatkowania takich nadzwyczajnych zysków sfinansowałyby kolejną odsłonę programu CPN.
10: Uważamy, że te koncerny paliwowe powinny podzielić się tymi zyskami z obywatelami, ze społeczeństwem. W zasadzie dokładnie taka sama ustawa, jaka została zablokowana przez pana prezydenta Karola Nawrockiego. Myślę, że argumenty teraz już docierają do pałacu i słuszne pretensje ze strony obywateli, że te ceny są bardzo wysokie.
6: Poprzednią ustawę w tej sprawie prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie tak zwanej kontroli prewencyjnej. Jak wyliczał przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk, Orlen odnotował 16 miliardów złotych zysku netto za pierwsze półrocze tego roku, czyli o 10 miliardów złotych więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Gdzie jest Łukasz Gibała? Jeden z faworytów wyborów na prezydenta Krakowa jest w tej kampanii zaskakująco mało widoczny. Sam kandydat zapewnia jednak, że to ma się właśnie zmienić i zapowiada znacznie intensywniejsze działania. Szczegóły Katarzyna Młynarczyk.
0: Jak tłumaczy, nie chce stawiać przede wszystkim na billboardy i reklamę zewnętrzną. Ważniejsze mają być bezpośrednie spotkania i rozmowy z mieszkańcami.
2: Postawiliśmy sobie taki ambitny cel, żeby Łukasza Gibały było najwięcej, jak chodzi o spotkania z mieszkańcami, żebyśmy mieli największą liczbę spotkań z mieszkańcami. To będzie na pewno duży wysiłek ze strony naszego sztabu.
0: Największą konkurencją dla Gibały coraz wyraźniej staje się Monika Piątkowska, która w sondażach zdecydowanie zyskuje.
2: Pani Piątkowska czy inni kandydaci partyjni mają za sobą machinę partyjną, ona ma dodatkowo za sobą rząd, ma premiera Tuska, a ja mam tylko swoją ciężką pracę, kilkanaście lat po prostu pracowałem na rzecz mieszkańców i tych mieszkańców, którzy mnie popierają.
0: Dla Gibały rosnące poparcie Moniki Piątkowskiej oznacza, że końcówka kampanii może być znacznie trudniejsza, niż się tego spodziewał. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
6: Posłowie zajmują się w Sejmie nocnym zakazem sprzedaży alkoholu w całej Polsce. Nie czekając na ustawę, ograniczenia w handlu alkoholem wprowadzić chce kolejny samorząd. Chodzi o Gliwice. Konsultacje w sprawie nocnej prohibicji potrwają tam do jutra. Grzegorz Kozioł.
11: Zadane w konsultacjach pytanie dotyczy poparcia wprowadzenia ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu między 22 a 6 rano w sklepach i na stacjach paliw na terenie Gliwic. Nie dotyczy pubów czy restauracji. Można odpowiedzieć tak lub nie.
12: Jeżeli miałoby to pomóc i z tego, co tam się orientowałam w wielu miastach, co wprowadzili, rzeczywiście był spadek tych interwencji policji, straży miejskiej, więc czemu nie?
13: Zakazać, oczywiście, że tak. Alkohol powinien być z umiarem i dla ludzi z rozumem.
14: A alkohol na stacjach benzynowych powinien zostać, według mnie?
11: Nocna prohibicja obowiązuje już w niektórych miastach województwa śląskiego, to m.in. Bytom, Chorzów, Mysłowice, Ruda Śląska, Tychy i Zabrze. W Katowicach ograniczenie takie wprowadzono w kilku dzielnicach. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
6: Informacje wracają o 15.20, a teraz jeszcze pogoda. Opadać może dziś jedynie na wschodzie. W większości kraju utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokazują od 18 stopni na północy do 25 w Lubuskiem.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Anna Piekutowska, zapytam inaczej. W nocy rozdano po raz 78 nagrody Emmy i właściwie nie 78.
16: Ja tak kiwam głową z niedowierzaniem, że to już tyle edycji.
15: Radosław Czyż, dziennikarz filmowy i serialowy, zaczął kiwać głową i mnie zmylił.
16: Przepraszam.
15: Ten bilans jest już ciekawy sam, dlatego że aż 14 statuetek zgarnęła Wdowia Zatoka. To jest serial z Apple TV+. The Pitt drugi raz z rzędu wygrał jako najlepszy serial dramatyczny w tym roku. Po piętach tym największym produkcjom i tym największym streamingom depczą kolejne platformy. Ale zacznijmy może od tej Wdowiej Zatoki. Dlaczego warto w ogóle oglądać ten serial?
16: Ojej. Ja tak miałem kiedyś z serialem Atlanta.
15: Super serial.
16: Super serial, który łączył w sobie różne gatunki. Idealnie, ja to powtarzałem w paru recenzjach, więc się powtórzę znowu, ilustrował taki przymiotnik lynchiański, który David Foster Wallace ukuł gdzieś, że jest taka rzecz z pogranicza prawdopodobieństwa i rzeczywistości i snu na jawie, którą da się opisać tylko, kurczę, to jak z filmu Davida Lyncha, no i Atlanta właśnie taka była. Więc Widow's Bay czy Wdowie Zatoka też jest bardzo lynchiańskim serialem, ale tu wahadło się odchyla dużo mocniej w stronę komedii niż horroru i groteski. Natomiast świetnie napisana, świetnie zagrana rzecz, która bawi się tropami horrorowymi. Takimi nawet jak się nie jest fanem horroru, to zna się na pewno te tropy i się zrozumie, o czym każdy odcinek jest, bo każdy odcinek troszkę inną historię opowiada.
15: Dzisiaj rano nasza sekretarz redakcji zapytała mnie o to, czy ten to jest serial, w którym jest science fiction.
16: Bywa też science fiction i bywają duchy, strachy, widma, baby wodne i różne inne dziwne rzeczy, nawiedzone hotele też. Natomiast to jest historia małego miasteczka, czy małego takiej małej społeczności wyspiarskiej. I wyspa, na której akcja się dzieje, jest ponoć przeklęta. i dzieją się tam różne niestworzone rzeczy, ale naszym głównym bohaterem jest burmistrz tego miasteczka, który bardzo chce zainwestować w turystykę. Czyli to trochę jak fabuła Szczęk oglądana z punktu widzenia burmistrza i władz miasta, którzy, dobra, rekin, nie rekin, turystyka. Tak, to jest bardzo takie.
15: Matthew Rice, który zagrał tego burmistrza, również dostał wczoraj nagrodę i to nawet nie jedną, a dwie. I praktycznie Wdowia Zatoka zdominowała to rozdanie. Tylko w jednej z komediowych kategorii wygrała inny film, inny serial, mianowicie Jean Smart jako najlepsza aktorka pierwszoplanowa w serialu komediowym za Hacks. To jest ósma aktorska Emmy. Zdecydowanie zasłużenie, rekordzistka, ale tutaj chciałam dodać, że też wczoraj nagrodę dostała Alison Janney za Dyplomatkę i Sally Field, która wygrała w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa w serialu limitowanym za Niezwykle szlachetne tworzenia i została najstarszą laureatką w tej kategorii, ma 79 lat i Jean Smart i Sally Field też są starszymi aktorkami i tak mnie zastanawia, że to był taki wyjątkowo dobry wieczór dla tych starszych kobiet i może to jest jakiś trend w ogóle, że ta przestrzeń serialowa dla tych osób, w których niekoniecznie jest miejsce w tej filmowej przestrzeni, może stać się taką trampoliną do sukcesu tak dużego. W sensie stare aktorki są teraz modne.
16: Myślę, że tak, ale wydaje mi się, że amerykańska telewizja nigdy nie stroniła od dawania dużych ról takim gwiazdom, które powiedzmy te swoje najlepsze lata w Hollywood, jeżeli chodzi o rynek filmowy, mają za sobą i teraz w telewizji gdzieś zaczynają robić jakąś większą karierę. Ale wydaje mi się, że tak zwróciłeś uwagę, że ten rok faktycznie wyjątkowo był pod tym względem dobry, chociaż dla Jean Smart to też taka pożegnalna trochę nagroda. Hacks, świetny zresztą serial komediowy o komiczce, której materiał tęskni za starymi dobrymi czasami, więc zatrudnia sobie milenialkę, żeby jakby pomagała jej trochę nowocześniejsze, bardziej wrażliwe być może żarty pisać i to przez 5 sezonów ta ich znajomość gdzieś się rozwija bardzo, bardzo dynamicznie. To już był ostatni sezon tego serialu, więc też ostatnia nagroda dla Jean Smart i udowodnienie, że to jest legenda, że to jest wybitna aktorka i że warto, tak jak powiedziałaś, czasem takim gwiazdom, które być może nie miały takiej dużej szansy w filmie, dać taką szansę w telewizji.
15: Kolejnym hitem tego rozdania Emmy jest The Pitt, czyli serial, który jest obecny, zaznacza tą obecność też HBO jako streamingu, który dalej się liczy. Natomiast widać, że HBO, kiedyś synonim jakościowej telewizji, jest podgryzany bardzo mocno i to przez Apple TV+, które już drugi rok z rzędu właśnie triumfuje jako ta platforma, która dostała rekordowy serial. W zeszłym roku to było The Studio, tak. A w tym roku to jest właśnie Wdowia Zatoka. Czy tutaj już możemy na stałe i na dobre powiedzieć, że nie ma takiego jednego centralnego streamingu, który tam dostarcza najlepszą rozrywkę, tylko to jest bardziej poszatkowane.
16: Zdecydowanie nie ma. HBO myślę, że już od bardzo dawna nie jest tym najbardziej wiodącym, liczącym się. Jak będzie teraz po tym zakupie przez Paramount? Nie wiadomo, myślę, że...
15: Myśli nikt chyba nie, na ten
16: raczej,
15: temat
16: raczej nie
15: ma.
16: Nie, że branża raczej z niepokojem na to wszystko patrzy. Zresztą było bardzo dużo awantur wokół wypowiedzi Marka Ruffalo, który mówił, że jakby to jest bardzo, bardzo niedobrze, że ten deal, ten zakup będzie miał miejsce, że nikt z państwowych służb tutaj nie czuwa nad tym, bo nie jest to w ich interesie. Tam poszły też oskarżenia o antysemityzm, później awantura. Tu jest też jakiś wątek ciekawy, że to były zaskakująco niepolityczne nagrody, jeżeli chodzi o tą galę, ale to może do tego przejdziemy. Natomiast tak, wracając do pytania, myślę, że Apple

0: Na pewno, jeżeli ktoś nie widział, to powinien obejrzeć Wdowią Zatokę. Też myślę, że wyróżnienie za rolę drugoplanową dla Toma Pelfreya, za grupę zadaniową, też mogło części ludzi przypomnieć, że był taki serial i warto go zobaczyć. To jest kolejna rzecz twórcy Mersey Stone. Bardzo, bardzo dobry kryminał.
1: Jestem w szoku, że jeszcze nie padło słowo pluribus z twoich ust.
0: No tak, ja się bardzo cieszę, że Rhea Seahorn w końcu po latach grania i bycia nominowaną za Zadzwoń do Saula w końcu dostała Emmy, tym razem za serial, któremu przewodzi jedyna też serial wyleciało mi teraz z głowy nazwisko twórcy, odpowiedzialnego też za Breaking Bad. Tak, no jedyna to jest świetny science fiction, czekamy na kolejne sezony, natomiast nie wiem, czy jest jakiś taki jeden w tym roku, poza Wdowią Zatoką, jeden taki serial, który naprawdę wszyscy muszą koniecznie zobaczyć. Może za rok jakiś taki będzie, zobaczymy.
1: To czekamy. Vincent Gilligan.
0: Tak jest, to on.
1: A w studiu był Radosław Czyż, dziennikarz filmowy i serialowy. Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Po informacjach TOK FM też się zajmiemy pewnym filmem, ale na pewno nie takim, który zasługuje na nagrodę Emmy, raczej na Złotą Malinę, a nagrał go Sławomir Mentzen.
2: Autopromocja.
3: Politycy uwielbiają mówić, a ja jeszcze bardziej pytać i nie odpuszczam, dopóki nie usłyszę odpowiedzi. Partyjny przekaz dnia? To nie dla mnie i nieważne, kto siada naprzeciwko. Poranek TOK FM. Od 7:00. Tomasz Sekielski. Do usłyszenia.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podpudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę?
8: Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: Że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
4: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 15.20, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Rząd przyjął projekt zaostrzający kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Według nowelizacji, między innymi za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle, będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Nie możemy ryzykować ludzkim życiem, powiedział przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Ministrów premier Donald Tusk. Autor projektu, Ministerstwo Infrastruktury, chce również wprowadzić obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów. Przy skazaniu kierowcy za katastrofę lub spowodowanie wypadku na przejeździe kolejowym zakaz ma wynosić minimum 3 lata. Przy sprowadzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy na przejeździe minimum rok. Roczny okres przejściowy. Tyle czasu dostaną dyrektorzy szpitali i lekarze na wprowadzenie zmian w wynagrodzeniach. Ministerstwo Zdrowia chce ukrócić tak zwane kominy płacowe, wprowadzając maksymalną stawkę godzinową na umowach cywilnoprawnych oraz limit czasu pracy w publicznym systemie do 2 etatów. Dyrektor szpitala powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim Mariusz Trojanowski jest już po rozmowach ze swoimi lekarzami.
15: Co do zmian kierunku,

0: ale nie w ten sposób. Efekt będzie tylko taki, że ci lekarze, którzy do tej pory nie zarabiali 240 zł, wszyscy będą chcieli tyle zarabiać i to już się dzieje, a ci, którzy zarabiali więcej niż 240 zł, nie będą chcieli pracować.
1: Dyrektor dodaje, że kluczowa jest bowiem zmiana wyceny świadczeń. Pierwotnie resort zdrowia zakładał, że nowe zasady dotyczące wynagrodzeń wejdą w życie od początku 2027 roku. W rejonie Zawratowej Turni w Tatrach doszło do śmiertelnego wypadku, poinformował ratownik dyżurny TOPR Rafał Mikler. Turysta spadł z dużej wysokości i prawdopodobnie z grani pomiędzy Mylną Przełęczą a Zawratową Turnią na wschodnią stronę. Wypadek zgłosili inni turyści. Szczegóły i okoliczności zdarzenia ustalają teraz ratownicy. Republika Islamska uruchomiła platformę Alaj, na której obywatele mogą zgłaszać i identyfikować opozycjonistów mieszkających za granicą, przekazał portal Iron International. Operatorzy platformy twierdzą, że dzięki zgłoszeniom z zewnątrz zidentyfikowali już 600 osób. Serwis publikuje informacje o Irańczykach za granicą, łącznie ze zdjęciami i danymi osobowymi. Wymienia też potencjalne środki karne, jak zamrożenie kont czy uniemożliwienie korzystania z usług konsularnych. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Najcieplej dziś w Lubuskiem, do 25 stopni. Najchłodniej z kolei na Suwalszczyźnie, maksymalnie 19 na plusie. W większości kraju umiarkowane zachmurzenie, ale na zachodzie więcej słońca.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej, w której teraz porozmawiamy o filmie opublikowanym na YouTubie Sławomira Mentzena, w którym tenże Mentzen ostrzega przed mechanizmem, dzięki któremu, jak twierdzi, Ukraińcy pracujący w Polsce choćby jeden dzień mogą nabyć prawo do polskiej emerytury, a niektórzy także do dopłaty do emerytury minimalnej. Ma to oczywiście kosztować ogromne pieniądze według niego. No i ten film ma już 500 000 wyświetleń. Wycięte z niego takie krótkie rolki obejrzało jeszcze więcej osób. Ten przekaz bardzo szeroko roznosi się w ostatnim tygodniu w sieci, więc przyjrzyjmy się mu bliżej i zróbmy taki fact-checking. A ten fact-checking będzie robiła dr Janina Petelczyc ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: No więc muszę chyba zadać pani to samo pytanie, które zadaje Sławomir Mentzen przez cały swój film. Zadaje je między innymi pracownikom ZUS-u. Czy Ukraińcy po jednym dniu pracy w Polsce dostają minimalną polską emeryturę?
4: Odpowiedź mi to zależy. To znaczy polskie ustawodawstwo jest takie, że każdy po jednym dniu pracy oskładkowanej otrzyma emeryturę, tylko nie minimalną, tylko taką, jaka jest proporcjonalna do wpłaconej składki. Czyli jeżeli wpłacimy jedną składkę, to nasza emerytura będzie groszowa. I to jest gigantyczny problem polskiego prawa, o którym mówimy od dawna. To jest dokładnie artykuł 24 ustawy o funduszu o emeryturach z FUS. Więc w ten sposób patrząc na to, no to jest problem i zresztą profesor Szukalski z Uniwersytetu w Łodzi już badał problem emerytur groszowych. To nie są głównie polskie, ukraińskie osoby z Ukrainy, tylko Polacy, którzy mają te bardzo, bardzo niskie emerytury.
3: Ale Sławomir Mentzen twierdzi na tym filmie, że to nie są groszowe emerytury, które dostają Ukraińcy, tylko że to będzie emerytura przynajmniej minimalna.
4: Tak, i to także może mieć miejsce, natomiast pod warunkiem, że osoby z Ukrainy mają staż, który jest wymagany do uzyskania minimalnego.
3: Czyli muszą przepracować ileś lat w Ukrainie, przyjechać
4: 20
3: tutaj.
4: 20 lat kobieta, 25 lat mężczyzna i wystarczy jedna składka, jeżeli mieszkają na terenie Polski, otrzymują świadczenie proporcjonalnie z Ukrainy i to, jeżeli jest niższe, a zazwyczaj jest, bo wartość nabywcza ukraińskich emerytur jest niższa, dostają w Polsce dopłatę wyrównującą do emerytury minimalnej. To jest rozwiązanie, które ma służyć temu, żeby ludzie, którzy mieszkają w Polsce, niezależnie od tego, czy są Ukraińcami, czy są Polakami, mieli godne życie. Jeżeli taka osoba wyjedzie z Polski, natychmiast tej emerytury już mu nie dopłacamy. Także to nie jest tak, że tutaj jest jakieś specjalne rozwiązanie w umowie polsko-ukraińskiej. Problemem jest, jak mówię, polski przepis pozwalający na emeryturę od jednej składki. I mówimy o tym naprawdę od lat i posłowie wiedzą o tym naprawdę od lat, ale uwielbiają wykorzystywać skomplikowanie międzynarodowych umów po to tylko, żeby jątrzyć w tej chwili, nie mam innego słowa, i to niepotrzebnie, bo też pamiętajmy, że te umowy działają w dwie strony i oczywiście pan Sławomir Mentzen na tym filmie pokazał, że my z ukraińskich emerytur nie skorzystamy, owszem, może na razie nie, ale masowo korzystamy z dokładnie takich samych rozwiązań, kiedy jedziemy do Niemiec, do Francji, do Wielkiej Brytanii, do Holandii, do Kanady, do Stanów Zjednoczonych, bo umowy z tymi państwami także mamy. To znaczy z krajami Unii już w tej chwili nie mamy umów, mieliśmy je kiedyś. Teraz jest po prostu dyrektywa, rozporządzenie koordynacyjne 883/2004 o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
3: Skąd w ogóle bierze się możliwość doliczania do polskiego stażu okresów pracy poza granicą? No bo właśnie Sławomir Bentzen to przedstawia jako taki wyjątek, który w ogóle dotyczy tylko Ukrainy i to jest szczególny przywilej.
4: Nie, absolutnie nie jest to wyjątek. To są te zasady sumowania okresów właśnie i w rozporządzeniu, o którym mówię, i we wszystkich innych umowach. Chodzi o to, żeby jeżeli ktoś, kto pracuje w różnych krajach, jest pracownikiem migrującym, żeby nie tracił uprawnień, które nabył w innych krajach. Jeżeli Polak pojedzie do Niemiec, to także pracując tam nabywa prawo do niemieckiej emerytury, tylko że w Niemczech jest to, czego u nas nie ma i co jest tym problemem, czyli jest minimalny okres wymagany do stażu. I to jest problem naprawdę tylko i wyłącznie polskich rozwiązań, a nie tego, czy mamy jakąś tam umowę z jakimś krajem, czy też jej nie mamy. Tutaj chodzi o to, że umowy pomagają nam rozwiązywać problemy, które po prostu istnieją. No, mamy masową migrację z Ukrainy, więc bez umowy byłaby to bardzo trudna sytuacja. Te umowy też pozwalają zadbać o to, żeby ten nasz polski rynek pracy się nie psuł, mówiąc kolokwialnie, bo też między innymi dlatego w ogóle powstała przecież Unia Europejska, grubo Unią Gospodarczą, żeby nie było dumpingu socjalnego, żeby nie było sytuacji, gdzie pracownik migrujący obniża drastycznie wartość tej pracy, ponieważ zgodzi się na dużo gorsze warunki i przez to wszyscy mamy te gorsze warunki na koniec dnia. Już nie mówiąc po prostu o prawach człowieka, to, że ktoś gdzieś się urodził, nie oznacza, że ma mieć gorsze warunki pracy i nie nabywać prawa dokładnie na identycznych zasadach, jak nabywa się w Polsce.
3: No dobrze, ale dalej pozostaje ten bardzo krótki okres pracy w Polsce, który uprawnia do emerytury. Czy trzeba by było wprowadzić jakiś taki minimalny okres? Jak to zmienić? Na przykład roku, zanim ten zagraniczny staż mógłby być wykorzystywany do polskiej emerytury?
4: Nie zagraniczny. To jest problem polskiej ustawy. Okay. To znaczy i Polacy nabywają świadczenia po jednej składce i
3: wszyscy
4: inni.
3: I też tak nie powinno być.
4: To samo jest, pamiętać proszę, na przykład z emeryturami osób, które dzisiaj mieszkają w Niemczech, a kiedyś mieszkały w Polsce i pobierają 13 i 14. Problemem jest polski przepis, tylko i wyłącznie polski przepis. Potrzebujemy minimalnego stażu. Nie wiem, czy rok, czy może jednak 5 lat, a może nawet 10 lat, ale to też zlikwiduje mnóstwo problemów polskich emerytów i emerytek, to znaczy nierozwiązanych tak naprawdę. A drugą rzeczą oczywiście jest to, co jest najgorsze w tym wszystkim, że my uzależniamy emeryturę wyłącznie od składek, które wpłacamy, a jednocześnie dajemy milion możliwości optymalizacji, unikania tych składek. Są nawet firmy, które się tym zawodowo zajmują, doradztwem w tej sprawie. Zdaje się, że jeden z polityków, o którym dziś mówiłyśmy, też to właśnie robi. Więc generalnie rzecz biorąc, chodzi o to, żebyśmy zachęcali, żebyśmy stworzyli prawo, dzięki któremu wszyscy po prostu są na równi oskładkowani, dzięki temu nabywają prawo do godnej emerytury. Natomiast no, to jest po prostu tak zwane sumowanie okresów, które jest wszędzie. I tak jak mówię, no, Polacy są też narodem migrującym. Jesteśmy najczęściej pobierającym świadczenia z Unii Europejskiej, z innych krajów.
3: Naprawdę?
4: Jeżeli na przykład bezrobocia w tej chwili. Jeżeli chcielibyśmy pobierać świadczenia inne, to pewnie też prawdopodobnie w przyszłości będziemy jednymi z najczęściej pobierających świadczenia emerytalne. No, weszliśmy do Unii w 2004, więc jeszcze chwilę to potrwa, ale no, to tak działa. Ludzie się poruszają między różnymi krajami i pobierają świadczenia proporcjonalnie w różnych miejscach.
3: A spójrzmy teraz na skalę, no bo Sławomir Bentzen przedstawia to tak, jakby to było zagrożenie dla finansów publicznych.
4: Nie jest zagrożeniem dla finansów publicznych. To znaczy...
3: Teraz może nie, ale przecież kiedy te osoby będą powoli nabierały prawo do świadczenia emerytalnego, może zacznie być.
4: No to wtedy musimy spojrzeć na skalę, chociaż nie lubię tego porównania, że w Polsce tyle ludzi pracuje, chociaż jest ważne. Ponad 800 tysięcy osób płaci regularnie składki do ZUS-u i tak naprawdę gdyby nie płacili, to mielibyśmy dużo większą dziurę budżetu Funduszu Ubezpieczeń
3: 800 tysięcy, mówi pani o migrantach.
4: Regularnie, nie, to są wyłącznie Ukraińcy. Aha, migrantów jest ponad milion. którzy regularnie co miesiąc płacą składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli wspierają ten nasz system. Z punktu widzenia finansów publicznych jest to bardzo korzystne dla nas teraz. I w przyszłości te osoby, owszem, będą pobierały emerytury, ale to nie są ludzie, którzy przyjeżdżają tu płacić jedną składkę, tylko ci, którzy pracują tu latami. Zresztą pani rzeczniczka ZUS-u zwróciła na to uwagę w tym filmie, że te case, o których mówi, czy przypadki, o których opowiada polityk, który przyszedł do nich, to często są takie historie, nie ma ich wcale tak wiele, że ktoś całe życie mieszkał i pracował w Ukrainie, ale mieszka na terenie, którym w tej chwili no jest Rosja, tak? Jest po prostu okupacja rosyjska. Taka osoba migruje i co, ma stracić prawo do godnego życia? Ta dopłata jest wyłącznie wtedy, kiedy jest się w Polsce, więc jeżeli chodzi tutaj o po prostu zachowanie standardów życia, no w Ukrainie za mniejszą kwotę jest się człowiek w stanie utrzymać niż w Polsce i to też jest ta dopłata, stąd się też bierze, żeby w Polsce w jakichś warunkach móc tą emeryturę na jakimś poziomie utrzymać. Natomiast no, mi się wydaje, że to jest problem skomplikowania umów międzynarodowych, ich liczebności, jakby to nie jest problem, bo to dobrze, że one są, tylko że w tym filmiku ekspert, który się wypowiada, ekspert ZUS-u, właściwie został wypikany. To znaczy, to jest naprawdę skomplikowana materia prawno-ekonomiczna. Sławomir Mentzen przychodzi do ZUS-u, pyta się o to, jak to działa i ekspert ZUS-u odpowiada na to pytanie, znam go na pewno bardzo poprawnie i tak jak to wygląda, natomiast Sławomir Mentzen go wypikuje i mówi, że on za dużo mówi. No to wiele mówi o polityce i dyskursie, jaki jest prowadzony przez tą partię.
3: To też chyba wiele mówi o nas, bo trafia do nas bardziej to jedno zdanie pod hasłem finansujemy Ukraińcom emerytury, a nie zastanawiamy się, jak to wygląda realnie, a prawda jest taka, że coraz więcej cudzoziemcy wpłacają do naszego systemu. Wartość odprowadzanych przez nich składek emerytalnych i rentowych wzrosła w ostatnich latach z kilku do ponad 20 milionów rocznie, więc ten bilans jest zupełnie inny.
4: No to prawda, chociaż tak jak zawsze mówię, to, że ktoś ma prawo do emerytury, bo tak wyszło, że ma ten okres składkowy, jest zupełnie niezależnie od tego, że wkład narodu ukraińskiego do naszego ZUS-u jest naprawdę gigantyczny. Jakby prawo jednej osoby nie wynika z tego, że inni się dopłacili do systemu, dołożyli z tego kraju akurat, tylko z przepisów, które mówią o równym traktowaniu.
3: Doktor Janina Petelczyc, bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
3: I to wszystko, co przygotowałyśmy dzisiaj z Katarzyną Murawską, z Miłoszem Nałęczem Staniszewskim. Realizowali program Szymon Baluta i Adam Szuraj, a już za chwilę jeszcze więcej sportu, a z nami jest już Błażej Kulesza, który opowie, co dzisiaj w programie.
5: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
5: Dziś pochylimy się nad sprawą Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wczoraj oczywiście
3: never ending story.
5: Został Marian Kmita. Niemniej jednak kontrowersji wokół tego wyboru jest co niemiara. Przede wszystkim trochę do pieca dołożył były minister sportu Sławomir Nitras, mówiąc o wyborze Mariana Kmity. Jeżeli to ma być uzdrowienie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, no to komitet pozostaje dalej ciężko chory. Kontrowersji nie brakuje. O tych kontrowersjach i o tym, dlaczego w zasadzie w demokratycznych wyborach wziął udział tylko jeden kandydat, na te wszystkie pytania odpowie mój gość, a będzie nim jeden z wiceprezesów, Adam Konopka.
3: Zapraszamy bardzo serdecznie, ja się z Państwem żegnam i zapraszam jutro po 14 na Zapytam Inaczej, a będziemy się zajmować między innymi najnowszą lalką. Jutro premiera serialu Netflixa pod tytułem Lalka. O, luźno opartego na powieści Bolesława Prusa pod tym samym tytułem i będziemy razem z dr Alicją Urbanik-Kopeć rozpracowywać tę nową, bardzo kontrowersyjną ekranizację i opowiadać też, co Prus miał na myśli. Zapraszam serdecznie. Anna Piekutowska.
6: W Niemczech wreszcie coś musi się zmienić. Tak jak jest teraz, dłużej być nie może. AfD oferuje proste odpowiedzi. Wykorzystuje gniew ludzi, tak jak wiele demokratycznych partii nie może tego robić. Na tym polega populizm. Coraz więcej podatków. Obiecywano nam, że zostanie nam z pensji więcej. I co się stało? Mam większe wydatki niż kiedykolwiek wcześniej. To bardzo łatwe mówić ludziom, że da im się wszystko. Stąd popularność AfD w Saksonii-Anhalcie. Chcemy walczyć o demokrację w naszym domu. To ważne, że jest tu tyle ludzi. Nie chcemy stracić domu na rzecz faszystów, takich jak AfD.
2: Tok FM. każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
7: Kochamy sport.
8: Tak mocno, że chcemy więcej.
7: Żyjemy sportem.
8: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
7: Rozmawiamy o sporcie.
8: Tak, że i wy go pokochacie.
7: Jeszcze więcej sportu.
8: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
9: Reklama.
10: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
11: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
14: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
15: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Yes.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto.
2: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
1: To ja też chcę. 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 15.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Projekt w sprawie polityki antyalkoholowej wrócił do pracy w Sejmowej Komisji Zdrowia. Podczas drugiego czytania posłowie zgłosili do niego poprawki dotyczące m.in. zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w postaci tzw. małpek. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie nocnej prohibicji w całym kraju w godzinach od 22 do 6. Z zakazu wyłączone będą na przykład lokale gastronomiczne i lotnisko. Regulacje przewidują również m.in. całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa. W obliczu spekulacji o możliwej utracie stanowiska kanclerz Niemiec Friedrich Merz oświadczył, że nie widzi obecnie alternatywy dla koalicji CDU-CSU z SPD. Wyraził przy tym nadzieję, że wraz z socjaldemokratami uda mu się jesienią przeprowadzić reformy. Ten komentarz szefa rządu padł przed niedzielnymi wyborami w Berlinie i Mecklenburgii po Morzu Przednim. Uznawane są one za test przywództwa zmagającego się z kryzysem zaufania kanclerza. Ewentualny rozczarowujący wynik Hadeków może skutkować utratą przez niego stanowiska. 24 nowe terapie znajdą się na liście refundacyjnej od 1 października, poinformowała wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Priorytetem resortu pozostają choroby onkologiczne oraz schorzenia układu krążenia, co stanowi kontynuację polityki z poprzednich dwóch wykazów. Tym razem do refundacji wprowadzono terapie dedykowane leczeniu raka nerki, żołądka, przełyku czy jelita grubego. 8 nowych terapii dotyczy chorób rzadkich, w tym m.in. pierwszy refundowany lek na dystrofię mięśniową Duszena. Na Podkarpaciu znów zawyją syreny. Tym razem ćwiczenia odbędą się na terenie powiatu krośnieńskiego. Do mieszkańców rozesłano już w tej sprawie alerty RCB. Sygnały rozlegną się w godzinach od 8 do 15. Służby apelują o zachowanie spokoju. Kilka tysięcy uczniów szkół średnich odwiedza kampus Politechniki Wrocławskiej, gdzie rozpoczął się 20. Salon Maturzystów Perspektywy. Oprócz praktycznych informacji o egzaminie dojrzałości, uczniowie mogą zapoznać się z ofertą 40 uczelni wyższych. Salon maturzystów we Wrocławiu zakończy się jutro. W kolejnych dniach odbędzie się m.in. w Olsztynie, Rzeszowie, Poznaniu czy Warszawie. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Do końca dnia na przeważającym obszarze utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. Więcej przejaśnień może pojawić się jedynie na zachodzie. Na termometrach od 18 stopni na Suwalszczyźnie do 25 w Lubuskiem.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Błażej Kulesza, zapraszam. Najbliższy kwadrans poświęcimy sprawom Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W studiu Radia TOK FM jest Adam Konopka, wiceprezes Komitetu Olimpijskiego, wiceprezes też Polskiego Związku Szermierczego, prezes honorowy, tak też powinienem chyba przedstawić.
13: Tak, to prawda. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Rzeczywiście jestem jedynym żyjącym wiceprezesem honorowym Polskiego Związku Szermierczego. Ta sytuacja się zmieni. Także. Albo ubędzie, albo przybędzie. No to nie jest stałe, to jest przejściowe.
12: No dobrze. Dobrze się stało, że Marian Kmita był wczoraj jedynym kandydatem w tych wyborach. Wybory co prawda były demokratyczne, ale jeżeli jest jeden kandydat, to o tej demokracji w PKOL-u chyba nie najlepiej to świadczy.
13: No ja panu powiem, tutaj ten zbiór osób, które miały prawo aplikować o to stanowisko, jest niewielki, tak? Bo to jest 8 wiceprezesów.
12: Jedną z tych osób był pan.
13: Jedną z tych osób byłem ja, tak. Ja trwały rozmowy, żebym to był ja, ale uważałem, że no ja mam jedną, niewątpliwie jedną wadę, która mi przeszkadza w takich rozmowach. Ja mam tak zwany krótki ląd i to pewnie nie pomaga w takich rozmowach koncyliacyjnych, które pewnie nie będą niezbędne, bo no cała Polska jest podzielona i chcielibyśmy tego uniknąć.
12: Tak? Andrzej Supron mówił też podobnie, że jest nerwus i to może nie pomóc, ale zacytuję, dam pewien cytat. Tak. Operacyjnie na pewno mam kompetencje, zarządzałem większym kryzysem na większą skalę. Kto to powiedział?
13: Ja.
12: Dokładnie. No więc?
13: Tak. Co ale tak stało? Jak mówię, no to jest troszkę tak, że z całą pewnością kompetencyjnie mam kompetencje, żeby to robić i na pewno będę pomagał panu Marianowi Kmicie. Natomiast no, też jest potrzebny człowiek, który, no ja będę mówił otwartym tekstem. No media rządzą sportem, media to sport. Szermierka nie jest najbardziej medialnym sportem, my się ciągle tego uczymy, w związku z tym Marian Kmita wydaje się osobą najbardziej kompetentną. My jesteśmy wizerunkowo, no już trudno określać to miejsce, jest kilka tych określeń, których nie chciałbym używać. Kiedyś Kornel Makuszyński użył, że tam, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę i pewnie jesteśmy w podobnej sytuacji. No, do tego, no, ma gigantyczną wiedzę i to z kolei Radosław Franczak, prezes Polskiego Związku Golfa, zauważył, że tak każdy z nas, pozostałych kandydatów, ma wyjątkową wiedzę na temat swojej dyscypliny. No, mamy punktową wiedzę, natomiast no, Marian Kmita ma jednak po 30 latach tworzenia telewizji sportowej w Polsacie, a 27 latach chyba, czy 28 bycia dyrektorem, przepraszam, jeżeli tam nie mam precyzyjnych danych, no w zasadzie wszystkie popsporty przeszły przez jego ręce, zarządza bardzo dużą liczbą dziennikarzy, którzy mają unikatową wiedzę i tu nas bije na głowę z całą pewnością.
12: To kiedy pan poparł kandydaturę Mariana Kmity, bo nie wierzę, że to się wydarzyło dopiero wczoraj. Myślę, że te rozmowy trwały zdecydowanie wcześniej.
13: No zdecydowanie wcześniej, tak? Ja już dawno, bo uważałem, że pan prezes Piesiewicz powinien przestać być prezesem tak szybko, jak to jest możliwe. Procedura była znana, że musi pana Piesiewicza zastąpić jeden z wiceprezesów i z tego grona uważałem, że pan Marian Kmita jest osobą najbardziej kompetentną i najbardziej odpowiednią i tak uważam do dzisiaj.
12: Nie chciał pan się zgłosić chociażby do tego, żeby no, nie był to tylko jeden kandydat?
13: Wie pan, ja znam swoje ograniczenia. Wie pan, w Szermierce kiedyś Adam Krzesiński, który był znakomity florecista, medalista olimpijski, był uprzejmy kiedyś powiedzieć, że w Szermierce każdemu z nas się wydaje, że najlepszy i najmądrzejszy, tylko nie wszyscy to kontrolujemy. Ja się staram kontrolować.
12: No dobrze, PKOL teraz chce się odciąć od czasów prezesury Radosława Piesiewicza. Czy jest w ogóle na to możliwość, mając chociażby na uwadze zdanie byłego ministra sportu Sławomira Nitrasa, który wybór Mariana Kmity skomentował w ten sposób. Jeśli to ma być uzdrowienie, to PKOL dalej pozostaje ciężko chory.
13: No, trudno mi dyskutować z taką opinią. No, każdy ma prawo do własnej opinii, ja się z nią nie zgadzam. No, to nie jest tak, że prezes Piesiewicz wymusił i przyszedł i znikąd. Prezes Piesiewicz został przez nas wybrany. No, tylko, że potem ja już w kilku wywiadach powiedziałem, że oszczędnie gospodarował prawdą, jak powiedział to kiedyś marszałek Dorn, używając takiego bardzo atrakcyjnego porównania. No nie tak miał wyglądać nasz PKOL. nasz PKOL miał wyglądać tak, jak ja mam przyjemność opiekować się Komisją Nauki, Innowacji i Projektów Rozwojowych. Tam jest wielu bardzo poważnych ludzi z uczelniami, które dostaliśmy do dyspozycji non-profit. Mieliśmy rozmawiać o nauce w sporcie, o nauce wśród dzieci, młodzieży, bo to o nich tak naprawdę chodzi. Ta opowieść o sporcie powinna się zaczynać w PKOL-u już od takiego wczesnego dziecięcego wieku. Ten element finansowy miał dotyczyć tego, że oczywiście pewnie niektórym sportom, tak jak szermierce, trudno jest aplikować o sponsorów i jakbyśmy połączyli znaczek Polskiego Związku Szermierczego z Polskiego Komitetu Olimpijskiego, to za jakąś kwotę, nie wiem, 10-15%, jeżeli my byśmy nie musieli w Polskim Związku Szermierczy budować kompetencji, bo nie tym się zajmujemy. Mhm. Zajmujemy się szkoleniem. I PKOL by się tym zajął, byłoby fajnie. Okazało się, że za 60% czy tam 50% tej kwoty mamy całą odpowiedzialność i całą pracę. Biznesowo nie wydaje się to atrakcyjne.
12: No dobrze, a uda się uzdrowić relacje na linii Ministerstwo Sportu PKOL, bo to jest jeden z tych punktów, w których wczoraj była ostra dyskusja i powiedziano jasno, te relacje trzeba w jaki sposób naprawić?
13: No, ja w ogóle nie uważam, że nie. Tak, to pan Nitras był taką dość wyrazistą postacią. Rozumiem, że ma taką dyskomfortową sytuację, bo to jednak w momencie, kiedy pan Jakub Rutnicki został ministrem, pan prezes Piesiewicz przestaje być prezesem. Ja oddzielam w ogóle problem, aresztowania, tymczasowego aresztowania. Ja też mówię o zebraniu przez nas 82 podpisów na 106 organizacji, chyba jedna z nich nie działa, czyli na 105 organizacji, przy wymaganych 101 do zwołania walnego, żeby odwołać pana prezesa Piesiewicza jednopunktowego. To i tak by się wydarzyło. W związku z tym no, trzeba przyznać, że to jakby wchodzi w moment rządzenia polskim sportem obecnego ministra, nie poprzedniego. Rozumiem dyskomfort poprzedniego.
12: No dobrze, a dzisiaj jest sens odwoływania prezesa Piesiewicza, skoro mamy pełniącego obowiązki. Czy ta procedura formalnego odwołania w ogóle się wydarzy do końca kadencji?
13: No ja zakładam, że tak. Tak uważam, że tak się powinno wydarzyć. Jest kilka pomysłów. Też byli wszyscy ci, którzy są bliżsi jakby innym rozwiązaniom, żebyśmy robili natychmiast walne i wybierali nowego prezesa. To jest o tyle trudne, że kadencja w PKOL-u kończy się w kwietniu roku 2027, czyli nawet jakbyśmy zrobili walne, to wybralibyśmy prezesa do kwietnia 2027. Czyli jeżeli udało się to zrobić nieco wcześniej, zastępując go, czyli na podstawie przepisów statutu, na razie go zastępujemy. Ja jestem zwolennikiem odwołania go również z zarządu, ale nie muszę zebrać większości. To nie jest przesądzone, ale chciałbym.
12: No dobrze. Mając na uwadze kolejną rzecz, o której była mowa, czyli audyt finansów, który wczoraj wyszedł, że to musi być zrobione w pierwszej kolejności. Zastanawia mnie tylko jeden fakt, czy państwo jako wiceprezesi naprawdę nie widzieliście, nie mieliście wglądu w dokumenty finansowe?
13: No tak, to jest dramatyczna historia, myśmy żądali tych dokumentów, nie otrzymaliśmy.
12: Ale co, prezes Piesiewicz zamknął je w szafie?
13: Ale w ogóle nie udostępniał. Komisja rewizyjna miała utrudniony dostęp. Myśmy oczywiście rozpatrywali i to chyba Tomek Hamera kiedyś powiedział, to odejdźmy. Ja powiedziałem, że jak odejdziemy, nie będziemy mieli wpływu na to, co się dzieje, tak? No i już w ogóle będziemy poza. No to musimy tu być i protestować. No i to protestowanie wyglądało... No nie mamy pana płaszcza i co nam pan zrobi? To było na takim poziomie dyskusja. No i tyle. No.
12: A teraz problemy mamy, Polski Komitet ma sięgające milionów złotych, dobrze
13: mówię? Tak, zakładam, z tym, że ja się strasznie boję rozmawiać o pieniądzach bez tego audytu, bo no pewnie czekają nas jakieś niespodzianki. Mam nadzieję, że nie tylko negatywne, ale i pozytywne. No i będziemy szybko wiedzieli. Wracając do uzdrowienia sytuacji z ministerstwem, jestem przekonany, że tak. No gdzieś w tle mamy igrzyska w Los Angeles, no i już musimy myśleć o tych igrzyskach. Zwyczajowo zawsze była współpraca, bez względu na to, kto rządził w kraju, bo to z punktu widzenia sportu, tak na, proszę mi wierzyć, zawodników naprawdę nie interesuje, kto jest prezesem PKOL-u, kto jest prezesem związku, my mamy im zabezpieczyć i też nie zawsze interesuje, kto jest ministrem, zabezpieczyć im sposób racjonalne przygotowanie się do najważniejszej imprezy. Ja powiem, mój przyjaciel, bardzo dobry dziennikarz, zapytał się mnie kiedyś, jak rozmawialiśmy, jak ważna jest rola prezesa, no bo mówi się o głośnych nazwiskach. On się mnie zapytał, czy ja wiem, kto jest prezesem Angielskiej Federacji Piłki Nożnej. Ja powiedziałem, że nie. On mi powiedział, wiesz, ja też nie wiem, a zobacz, działa. I to chyba w tą stronę powinniśmy, że oczywiście znany sportowiec może być prezesem, natomiast nie jest dobrze, jak prezes jest znany. Wracam do przykładu pana prezesa Piesiewicza.
12: No dobrze, mamy teraz problemy z kondycją finansową Komitetu Olimpijskiego. Mamy za chwilę, tak jak pan powiedział, Igrzyska Olimpijskie i to w Los Angeles, Igrzyska także trochę rozproszone, bo one się nie odbędą tylko w jednym miejscu. Finansowo wygląda drogo. Wiadomo, że teraz ta najbliższa impreza, która przed PKOL-em są młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Dakarze. Tam wysyłamy najmniej liczną w historii, z tego co wiem, reprezentację Polski. To jest kwestia właśnie finansów, czy być może tego, że to jest taka impreza młodzieżowa i wiem, że sami trenerzy że różnie na ten start patrzą.
13: No, pewnie przy Igrzyskach Młodzieży jest podobna sytuacja jak z Igrzyskami Europejskimi. Tak, ja miałem przyjemność być u pana prezydenta Majchrowskiego przed tym, już po tym, jak zapadła decyzja o Igrzyskach Europejskich. Powiedziałem, panie prezydencie, ja panu przyślę czwartą reprezentację, tak, bo ja mam w kolejności Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Uniwersjady. I to są dla mnie na pewno ważniejsze imprezy niż Igrzyska Europejskie, których jeszcze status nie jest bardzo mocny. Jest jeden warunek, jeżeli zrobimy z tego Mistrzostwa Europy, jednocześnie kwalifikację olimpijską. Pan prezydent przychylił się do tego, do takiego pomysłu. No i w wielu dyscyplinach to się udało zrobić. Byliśmy rzeczywiście pierwsi na takiej rozmowie z prezydentem Marechowskim. Zrobiliśmy Mistrzostwa Europy z dużymi zawirowaniami, bo potem wybuchła wojna i dopuszczono zawodników rosyjskich indywidualnie, więc myśmy odmówili zorganizowaniem indywidualnego, bo to było w Bułgarii na szybko indywidualne, ale drużyny, do których zawodnicy rosyjscy i białoruscy nie byli dopuszczeni, nie odbyły się w Krakowie, a były kwalifikacją olimpijską.
12: No dobrze, a wracając do jeszcze finansów i braku płynności w tym momencie, ma to przełożenie na sportowców i czy aby czasem sam pan prezes Kmita do tego braku płynności się nie przyczynił?
13: Na pewno, no, na pierwsze pytanie, brak płynności w Komitecie Olimpijskim. Wie pan, to jest taka jakaś legenda o tym, że Polski Komitet Olimpijski odpowiada za polski sport. Ona jest fajna, to się fajnie ogrywa. Tak naprawdę największym donatorem polskiego sportu, tak naprawdę najistotniejszym jest budżet państwa. Ministerstwo Sportu, to Ministerstwo Sportu daje nam wszystkim pieniądze na przygotowania do najważniejszych imprez, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy i Igrzysk Olimpijskich. PKOL ma taką wyjątkową kompetencję, bo jako jedyny ma prawo wysyłać te ekipy i to porozumienie musi być, bo ma to wyłączne prawo komunikowania się z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim. No i tutaj się trzeba zachowywać bardzo racjonalnie. Ja sobie nie wyobrażam, że pan Marian Kmita nie spotka się z panem ministrem i że nie będzie zabiegał w krótkim czasie o takie spotkanie. Jestem pewien, że to się wydarzy.
12: I to już tytułem końca, jak pan Kmita powinien rozegrać sprawę tej umowy sponsorskiej z grupą Polsat?
13: Ja też nie znam szczegółów, bo też byliśmy bardzo oszczędzani. No.
12: Bo jest to trochę dziwne, bo będzie jak gdyby, no, zachodzi konflikt interesów.
13: Wie pan co, wątpię. No nie wiem, czy zachodzi konflikt interesów, czy pan Kmita był dobry, dopóki przychodził, grupa dawała pieniądze, a w momencie, kiedy zbuntowała się i powiedziała, że ktoś gra z nimi nie fair, zablokował to i powiedział. Ja nawet, wie pan co, ja też wpadłem w tą pułapkę, bo ja nie mam pojęcia, czy zablokował, bo nie wiem, czy ma takie wpływy, tak? Mhm. No jednak Polkomtel to jest co innego niż Polsat Sport. Ja też nie zakładam, że rozmawiali na ten temat, ale nie wiem, czy taką moc sprawczą ma pan Marian Kmita. Nie potrafię tego przesądzić.
12: No ale teraz, nie wiem, sprawa podobno trafiła do sądu. Czy tę sprawę wyjaśni w jaki sposób pan prezes?
13: Ta sprawa nie trafiła do sądu. Oczywiście była zapowiedź, że pójdziemy ze sprawą do sądu. Wie pan, ja pamiętam, jak rozmawiałem z władzami Polskiego Komitetu Olimpijskiego i powiedzieli, że zawarli nierozwiązywalne umowy sponsorskie. No i niech pan zobaczy.
14: Jednak się dało.
13: Wszystkie.
12: Adam Konopka, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, był gościem magazynu Jeszcze Więcej Sportu. Serdecznie dziękuję.
13: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
12: Program wydawał Miłosz Nelsz-Staniszewski, zrealizował Adam Szura. Ja już za chwilę TOK 360, na który zapraszam w imieniu Adama Ozgi. My usłyszymy się w Sport 360 po godzinie 18.30. Wtedy porozmawiamy o siatkówce.
15: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
18: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
17: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
18: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
19: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
20: W jednym miejscu i w jednym czasie. Rozmowy o ochronie środowiska i sektorze energii. W programie Zielona Transformacja, Local Content, Bezpieczeństwo Systemu. Dołącz do wydarzeń Biznes Prekop i Energy Days. Zarejestruj się i odwiedź Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. 30 września i 1 października.
21: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
22: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
21: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm. Reklama.
23: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
24: Wtorek, 15 września, jest 16. Pendrive z dostępem do kryptowalut i 1,6 mld strat. Financial Times opisuje, jak Orlen Daniela Obajtka kupował wenezuelską ropę. Diesel nie po 9, a nawet po 10 zł jest coraz bardziej prawdopodobne. Ceny w hurcie już są rekordowe. Ruszył proces, jaki Karol Nawrocki wytoczył Onetowi za opisanie jego przeszłości jako ochroniarza w Grand Hotelu w Sopocie. Sprawę można było wyjaśnić szybciej w trybie wyborczym, ale ówczesny kandydat na prezydenta na taki krok się nie zdecydował. To jest TOK 360. Adam Ozga, dzień dobry. W tej aferze jest wszystko, co wiąże się z politykami dzisiejszej opozycji. Tak premier Donald Tusk komentuje publikację Financial Times o niedoszłym zakupie wenezuelskiej ropy przez szwajcarską spółkę córkę Orlenu. Za czasów prezesury Daniela Obajtka firma miała stracić 1,6 mld złotych, bo do wydania i transportu ropy do Polski nigdy nie doszło. Według brytyjskiego dziennika szef szwajcarskiej spółki spotykał się w tej sprawie z pośrednikiem na jachcie w Abu Zabi, a płatność za ropę była realizowana w kryptowalutach. Komentując publikację Financial Times, szef rządu mówił o tym, że teraz lepiej rozumie nerwowość części polityków PiSu i urzędników kancelarii prezydenta.
25: Są brudne interesy na paliwie, są kryptowaluty. Okazało się, że to właśnie kryptowaluty pomogły w realizacji tego brudnego interesu. Dziwni pośrednicy, Palestyńczyk, Chińczyk, Wenezuelczyk. Przekazanie gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa.
24: Które ostatecznie nigdy nie trafiło na statki Orlenu, ale były prezes koncernu Daniel Obajtek oskarża jego obecne władze o zerwanie transakcji. Odsyła do swojego oświadczenia w internecie, do winy jakoś się nie poczuwa.
0: Moje działania doprowadziły do zarobienia 90 miliardów i stworzenia największego koncernu w Europie Środkowej i nie posiadam żadnych zarzutów w tej sprawie. Więc dziękuję bardzo. Ale odpowiedziałem wyczerpująco. Miłego dnia Państwu życzę.
1: 30 milionów, czy miliard złotych?
0: Odpowiedziałem.
2: Ale czy Polska straciła coś?
3: Mówi były prezes Orlenu i odchodzi od dziennikarzy w Parlamencie Europejskim, w którym chroni go immunitet europosła. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego, by zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. To spotkanie prezydenta z przedstawicielami rządu i służb. Włodzimierz Czarzasty dziwi się, że prezydent do tej pory nie odniósł się do ataku rosyjskich dronów tuż przy granicy z Polską. Maciej Kluczka.
6: Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego w TOK FM informował wczoraj, że prezydent jest o sprawach bezpieczeństwa na bieżąco informowany i chwalił współpracę z rządem w tej sprawie. To jednak za mało. Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego jest koniecznością, przekonuje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
14: Niech pan zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego, bo odnoszę wrażenie, że pan prezydent w ostatnich czasach się pogubił. Pan prezydent wobec operowania rosyjskimi dronami tuż przy granicy polskiej nie zajął w tej sprawie stanowiska.
6: Co ciekawe, marszałka Sejmu, polityka lewicy, wspiera w tej kwestii wicemarszałek Krzysztof Bosak z Konfederacji, który dodaje, że prezydent posiedzenie RBN-u powinien zwoływać regularnie, a ostatnio odbyło się dawno, bo w lutym.
26: Moim zdaniem powinna się odbyć najpierw Rada Bezpieczeństwa Narodowego.
6: Z kolei Mateusz Morawiecki, były premier, a obecnie poseł Rozwoju Plus, domaga się odtajnienia raportu amerykańskiego wywiadu, który wylądował na biurku premiera po wizycie szefa CIA w Moskwie. Morawiecki uważa, że w tej sprawie powinny odbyć się utajnione obrady Sejmu. To nie takie proste, odpowiada Andrzej Szejna z Lewicy.
27: Informacje, które zostały przekazane premierowi, ministrowi Siemoniakowi, są objęte klauzulą top secret NATO.
6: Dziś rosyjskie akty dywersji przy granicy z Polską były przedmiotem obrad Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa.
3: Maciej Kluczka, dzięki wielkie. Mieszkańcy regionów Polski, które graniczą z Ukrainą, Lubelszczyzny i Podkarpacia, alerty RCB z ostrzeżeniami o aktywności rosyjskich dronów dostają w ostatnich dniach codziennie. Takie komunikaty na swoje telefony dostają więc też dzieci. Jak im tłumaczyć, co się dzieje, by nie zostały z traumą? O tym reporterka TOK FM Anna Gmitrek-Zabłocka rozmawiała z psycholożką Martą Szczodrak.
28: To jest bardzo trudne pytanie, bo ja, tak samo jak większość ludzi, nie wiem. My nie wiemy, jak o tym rozmawiać, bo to jest dla nas wszystkich nowa sytuacja i dopiero uczymy się funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Ja zawsze zachęcam, żeby z dziećmi, z młodzieżą stawać w prawdzie i mówić prawdę, więc jeżeli nie wiem, to nie wiem. I to też dziecku powiedzieć. Natomiast to jest też dobry moment, żeby rozmawiać z dzieckiem o tym, jak się przygotować na różne sytuacje, które mogą, nie muszą się wydarzyć, po to, żeby poczuć się jak najbardziej bezpiecznie w tym niepewnym środowisku, który mamy teraz.
29: Bo rozumiem, że taki lęk, który w dziecku się pojawia, nie jest niczym nadzwyczajnym.
28: W nas też się lęk pojawia w tej sytuacji, więc jeżeli sami potrafimy sobie jakoś wyregulować ten lęk, to podobne sposoby można podpowiadać dziecku, pod warunkiem, że to są sposoby, które nam służą. Zachęcam do tego, żeby na przykład ograniczyć liczbę informacji. One są ważne, żeby je mieć, natomiast niekoniecznie potrzebujemy mieć te informacje z 5 źródeł. Wystarczy może wybrać sobie jeden kanał i do tego też zachęcać dzieci.
29: Jeśli widzimy, że dziecko jest zmrożone z tych nerwów, z tych emocji, z tego lęku, jak pomóc?
28: Przede wszystkim być. Dawać poczucie bezpieczeństwa swoją osobą, zapewniać, jeżeli choć trochę w to wierzymy, że razem sobie ze wszystkimi trudnymi sytuacjami poradzimy.
3: Tymczasem Kreml z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Donalda Trumpa w sprawie wstrzymania wzajemnych ataków na infrastrukturę energetyczną w Rosji i Ukrainie. Według Moskwy jest to, cytuję, dobry pomysł. Więcej na ten temat Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej TOK FM.
30: Trump przekazał, że Rosja i Ukraina zgodziły się na wprowadzenie energetycznego rozejmu. Ani Moskwa, ani Kijów tego nie potwierdziły. Kreml stwierdził tylko, że to dobry pomysł i jest w kontakcie z Amerykanami. Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił, że wstrzyma ataki, jeśli Rosjanie zrobią to samo. Widzimy, że Rosja odczuwa presję wywieraną przez nasze precyzyjne uderzenia w jej gospodarkę wojenną. Jak dotąd nie dostrzegamy ze strony Rosji żadnej rzeczywistej woli zakończenia wojny. Jeśli jednak nasi amerykańscy partnerzy zdołają potwierdzić, że Rosja jest autentycznie gotowa przerwać tę wojnę, której celem jest niszczenie życia, Ukraina podejmie własne kroki na rzecz deeskalacji.
5: Ukraina zrobi swoje deeskalacyjne kroki.
30: Według Trumpa to ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie doprowadzają do wzrostu cen ropy, a nie wywołana przez niego i premiera Izraela wojna z Iranem. Trwający od 200 dni konflikt ma coraz szersze konsekwencje. Nie dość, że zablokowana została cieśnina Ormus, kluczowa dla transportu ropy i LNG, to teraz kontrolę nad równie ważną cieśniną Bab al-Mandab przejął jemeński ruch Hutich sprzymierzony z Iranem. Na dodatek przez ataki w Arabii Saudyjskiej Riad musiał zamknąć swój kluczowy ropociąg wschód-zachód. Wszystko to prowadzi do wzrostów cen ropy. Drożejący olej napędowy i benzyna uderzają Amerykanów po kieszeniach, a to problem dla republikanów przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Tomasz Rutkowski, TOK FM.
3: Do przyczyn rosnących cen ropy wrócę jeszcze dziś w TOK 360. Hurtowe ceny paliw biją rekordy. Wystarczy wzrost cen diesla w hurcie 8-10%, by cena tego paliwa na stacjach przekroczyła 10 zł za litr, wyliczają analitycy z firmy Colliers. Taka podwyżka jest niestety realna za sprawą zbliżającej się decyzji amerykańskiego banku centralnego, który może ogłosić podwyżkę stóp procentowych. Mówi główny ekonomista firmy Grzegorz Sielewicz.
7: Jeżeli Fed zasugeruje dalsze podwyżki, dolar może się umocnić. Dla Polski oznaczałoby to dodatkowy problem, ponieważ ropę i paliwa kupujemy w dolarach. Reakcja dolara będzie zależała głównie od tego, czy Fed okaże się bardziej stanowczy niż oczekuje rynek. Diesel może osiągnąć granicę 10 zł za litr stosunkowo szybko, natomiast w przypadku benzyny nadal pozostaje to scenariusz skrajny.
3: Dziś średnia cena na stacjach za litr 95 to 7,81 za litr ropy, diesla. Trzeba zapłacić 8,66 za gaz LPG, 2,96 groszy. Do cen paliw wróćmy też w ekonomii 360. To po 16.20. Obie strony są pewne swoich racji i są pewne wygranej. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces, jaki Karol Nawrocki wytoczył Onetowi. Prezydent uważa, że portal naruszył jego dobro osobiste, opisując w czasie kampanii wyborczej jego przeszłość jako ochroniarza w Grand Hotelu w Sopocie. Onet i dziennikarze, którzy wyciągnęli te niewygodne fakty dla Karola Nawrockiego, przekonują, że zrobili to, co zrobić należało. Wawrzyniec Zakrzewski.
8: Redaktor naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk przypomina, że główni rywale w wyścigu o prezydenturę w 2025 roku startowali z różnych pozycji.
9: Na temat pana Trzaskowskiego wiedzieliśmy o nim wszystko, ponieważ był to człowiek, który od wielu lat funkcjonował w polityce. O panu Nawrockim nie wiedzieliśmy dokładnie nic. Nic nie wiedzieliśmy. I nagle zaczęły się pojawiać rozmaite informacje na temat jego przeszłości, które trzeba było po kolei sprawdzać i myśmy to robili. Dla mnie to jest definicja pracy dziennikarskiej. To jest definicja tego, co powinniśmy robić. Gdybyśmy tego nie robili, to wówczas nie spełnialibyśmy swojego obowiązku.
8: I w ten sposób, w oparciu o wiele źródeł, jak podkreśla Węglarczyk, powstał artykuł o Karolu Nawrockim, który w czasie, gdy pracował w ochronie Grand Hotelu, przywoził prostytutki klientom. Wszystko to mamy udokumentowane. Nie boimy się tego procesu, dodaje szef działu prawnego Axel Springer, wydawcy Onetu, Jakub Kudła.
10: Będą świadkowie, którzy potwierdzą tezy z artykułu. Jestem przekonany co do wszystkich tych racji, które zostały opublikowane na naszych stronach. Mamy świadomość, że ich wagi ze względu na kwestie głowy państwa, no ale też ważny interes publiczny, który w tej sprawie przemawiał, żeby ten materiał opublikować.
8: Obecni w sądzie pełnomocnicy Karola Nawrockiego sprawy nie komentują. Za to TOK FM w rozmowie z Maciejem Kluczką mówił o niej rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
11: A tak jak w wielu innych sprawach, pan prezydent nie ma sobie nic do zarzucenia.
12: Dziennikarze sprawa... twierdzą, że informatorzy mają dowody na swoje twierdzenia.
11: No to niech te dowody przedstawią.
12: Prezydent będzie przesłuchiwany?
11: A sąd to zweryfikuje.
12: Będzie zeznawać w roli świadka.
11: A to jest pytanie do sądu, panie redaktorze. Tak? Nigdy pan prezydent nie uchylił się od zeznań przed sądem.
8: A kolejna rozprawa i kolejne przesłuchania świadków, na razie bez udziału Karola Nawrockiego, zaplanowane są na czwartek. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
3: To już szósty raz, kiedy Parlament Europejski decyduje o uchyleniu immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi. I chodzi znowu o negowanie Holokaustu. Z decyzją europosłów zgadza się Łukasz Kmita z PiSu.
13: Że Grzegorz Braun wielokrotnie wypowiadał się w sposób skandaliczny i obrażający ofiary II wojny światowej. Wobec powyższego Parlament Europejski miał prawo taką decyzję podjąć. Ja przestrzegam także wszystkich tych, którzy cieszą się, że Braunowi został odebrany immunitet, dlatego że takie działania powodują, że Grzegorz Braun zyskuje coraz to nowych zwolenników.
3: Braun twierdził, że komory gazowe w Auschwitz to fejki, przypomina Agnieszka Pomaska z Koalicji Obywatelskiej.
4: To już kolejny raz, można powiedzieć, odebrany jest immunitet posłowi, europosłowi Braunowi, który chyba miał taką ambicję, żeby skandalizować przede wszystkim tej swojej działalności publicznej. No to jest bardzo smutny obrazek jednak polskiego przedstawiciela w Parlamencie Europejskim.
3: Za negowanie Holokaustu grozi do 3 lat więzienia. Kandydaci na prezydenta Krakowa prowadzą kampanię, ale choć głosowanie 27 września całkiem niedługo, to trudno powiedzieć, żeby miasto tą kampanią wyborczą żyło. Jedni stawiają na spotkania z mieszkańcami, inni mocniej na internet, na partyjne zaplecze. A eksperci zwracają uwagę, że te wybory odbywają się w dość specyficznym momencie. Katarzyna Młynarczyk.
15: Początek września to dla wielu mieszkańców przede wszystkim powrót do szkoły i codziennych obowiązków, a nie śledzenie politycznej rywalizacji. Do tego nowy prezydent będzie rządził tylko przez 2 lata. Anna Kulma z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego mówi, że to także może wpływać na temperaturę tej kampanii.
16: Mamy rodziców, którzy są bardziej zajęci szkołą, tym, że ich dzieci teraz mają dużo na głowie. Mamy osoby, które jeszcze są na wakacjach, odbierają urlopy.
15: Różne są też strategie same kandydatów. Łukasz Gibała zapowiada, że w najbliższych dniach będzie go więcej, ale zamiast wielkiej kampanii billboardowej chce stawiać przede wszystkim na bezpośrednie spotkania z krakowianami.
17: Te najbliższe 1,5 tygodnia będzie zdecydowanie bardziej intensywne.
15: Gibała przyznaje też, że coraz wyraźniej w tej kampanii zaznacza swoją obecność Monika Piątkowska. Jak mówi, jeszcze niedawno jej rozpoznawalność była niewielka, ale pomaga jej mocne partyjne zaplecze i większa obecność w przestrzeni publicznej. I właśnie najbliższe dni pokażą, która strategia okaże się skuteczna. Partyjna machina, internet czy bezpośrednie spotkania.
3: Kampanię w Krakowie śledzi reporterka TOK FM Katarzyna Młynarczyk. Andrzej Poczobut wrócił do Polski po tygodniowym pobycie w Białorusi. Przekroczył granicę około południa. W Białorusi był tydzień, podróżował głównie po Grodzieńszczyźnie, ale był też w Mińsku. Po przekroczeniu granicy powiedział w rozmowie z TVN24, że jego wizyta przebiegała spokojnie, że białoruska służba bezpieczeństwa odwiedziła go tylko raz. Chcieli sprawdzić jego telefon, ale był zablokowany. Poczobut przyznał, że nie czuł na karku oddechu białoruskich służb. Niedługo po kontroli granicznej powiedział, że chce jeszcze wrócić na Białoruś, która więziła go przez kilka lat. Po wyborze Mariana Kmity na pełniącego obowiązki szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, sportowe środowisko olimpijskie mówi o jedności i o współpracy. Nie ma jednak pomysłu, co zrobić, jeżeli Radosław Piesiewicz wróci z aresztu. Formalnie wciąż pozostaje prezesem i nie przyznaje się do winy w sprawie Zonda Krypto. Błażej Kulesza.
18: Dziurawy statut PKOL-u nie przewidział takiej sytuacji, w której to prezes komitetu trafia do aresztu, ani tego, co zrobić, gdy z aresztu wyjdzie.
19: Jeżeli ktokolwiek, a w szczególności Radosław Piesiewicz, będzie chciał podważać tę decyzję, no to będzie poza prawem.
18: Mówi Robert Korzeniowski, 4-krotny mistrz olimpijski.
19: Jeżeli miałbym sugerować jakiekolwiek narzędzia Radosławowi Piesiewiczowi, to może warto byłoby wziąć pióro i pisać to, co się wydarzyło w formie takiego samokrytycznego pamiętnika.
18: Wybrany na pełniącego obowiązki prezesa PKOL Marian Kmita nie wyobraża sobie, by jego decyzje były podważone.
20: Poza tym oczywiście chcemy definitywnie zakończyć, bo są różne interpretacje prawne, status Radosława Piesiewicza.
18: Korzeniowski i Kmita mają współpracować przynajmniej do czasu wyborów PKOL-u. Te planowane są na wiosnę przyszłego roku. Błażej Kulesza, TOK FM.
3: Dla wielu miłośników seriali to była noc pełna emocji. Rozdane zostały serialowe Oscary, czyli nagrody Emmy. 14 statuetek zdobył serial Wdowia Zatoka i słusznie, mówił Annie Piekutowskiej w programie Zapytam Inaczej, dziennikarz filmowy i serialowy Radosław Czyż.
21: To jest historia mojej społeczności wyspiarskiej i wyspa, na której akcja się dzieje, jest ponoć przeklęta i dzieją się tam różne niestworzone rzeczy, ale naszym głównym bohaterem jest burmistrz tego miasteczka, który bardzo chce zainwestować w turystykę.
3: W kategorii najlepszy serial dramatyczny po raz drugi zwyciężył The Pitt. Spośród seriali limitowanych wyróżniono komedię Chętni na seks. Najlepszymi aktorami w serialach komediowych zostali okrzyknięci John Smart i Matthew Rhys. Z kolei w dramatach wyróżniono Rhea Sheeran oraz Noah Wyla. To jest TOK 360. Adam Ozga o 16.20. Informacje TOK FM, a po nich Ekonomia 360. W niej o tym, jakie warunki stawia Donald Tusk,

0: wszystkie są zajęte, a wy właśnie przyjechaliście bez rezerwacji. Nie ma problemu. Wystarczy poprosić gościa z pokoju numer 1, żeby przeszedł do dwójki, z dwójki do trójki i tak dalej. Pokój numer 1 jest wolny. W świecie nieskończoności matematycznie wszystko się zgadza. Więcej o hotelu Hilberta i innych paradoksach w audycji z nauką po imieniu w środę po 10.40. Adam Mirek, zapraszam.
1: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu płodostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: W jednym miejscu i w jednym czasie. Rozmowy o ochronie środowiska i sektorze energii. W programie Zielona Transformacja, Local Content, Bezpieczeństwo Systemu. Dołącz do wydarzeń Biznes Prekop i Energy Days. Zarejestruj się i odwiedź Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. 30 września i 1 października.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z 2 kg kawy w zestawie za 2499 zł lub w 30 ratach 0%. RRSO 0%. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. MediaMarkt.
2: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 16.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Dania nie uruchomi artykułu 4 ani 5 traktatu NATO po tym, jak rosyjski okręt wystrzelił flary w kierunku śmigłowca duńskich sił powietrznych. Wezwaliśmy ambasadora Rosji na rozmowę, powiedział minister obrony tego kraju. Artykuł 5 NATO stanowi, że atak na jednego sojusznika jest traktowany jak na wszystkich członków sojuszu. W związku z wysokimi cenami paliw niemiecki rząd planuje wprowadzić ulgi dla kupujących paliwo. Konkretne rozwiązania mają zostać przedstawione w najbliższym czasie. Agencja ADPA podała, że średnia cena litra benzyny Super E10 wzrosła w Niemczech do 2,28 eurocentów. Funkcjonariusze Straży Granicznej na autostradzie A2 pod Poznaniem zatrzymali do kontroli ciężarówkę. W niej znaleźli 34 migrantów pochodzących m.in. z Pakistanu i Somalii, którzy nielegalnie przekroczyli polską granicę. Mieli oni dokumenty potwierdzające złożenie wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Łotwy. Po zakończeniu czynności zostaną przekazani stronie litewskiej.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: No to co musi się zdarzyć, żeby rząd znów zdecydował się ograniczyć wpływy do budżetu i obniżyć ceny paliw na stacjach? Jest 16.21. Przed Państwem jak zwykle o tej porze Wojciech Kowalik.
13: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
14: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego, Mennica Apart.pl.
15: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Nowy program obniżający ceny paliw może być, ale pod warunkiem, mówi premier Donald Tusk.
16: Tak, za chwilę z powodu wojny na Bliskim Wschodzie, wojny wytoczonej przez Rosję i niezrozumiałej blokady pana prezydenta.

0: prezydentami za chwilę będziemy mieli rzeczywiście rekordowe ceny. Takie, o jakich nikt nie śnił w najgorszych snach. Jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną teraz ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to zrealizujemy kolejny wariant CPN, czyli obniżenia cen paliw.
1: Po tym jak prezydent nie podpisał poprzedniej wersji tych przepisów, rząd przyjął je dziś na nowo. Mają na firmy paliwowe, głównie Orlen, nałożyć podatek od ich nadzwyczajnych zysków. Bo takie firmy, jak Świat Długi i Szeroki, zarabiają teraz krocie. Mówił w TOK FM Jakub Wiech z podcastu Elektryfikacja.
2: Proszę sobie wyobrazić krainę, w której wszyscy są bardzo głodni. No i otwieramy tam piekarnię i sprzedajemy chleb. Nie nasycimy wszystkich, ale mamy bardzo dużo klientów i mamy pewnych klientów. I tak właśnie w tym momencie wygląda posiadanie rafinerii. Tendencje podbijające istotnie zyski koncernów paliwowych są już bardzo silne. Wszystko wskazuje na to, że utrzymają się do końca co najmniej tego roku. No i to otwiera drogę do na przykład finansowania środków łagodzących tę sytuację poprzez redystrybucję tych nadzwyczajnych zysków.
1: Rząd na podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych chce zarobić 4 miliardy złotych. Ceny w sierpniu rosły w rocznym tempie 3,4%, potwierdza Główny Urząd Statystyczny. Sierpniowy odczyt nie załapał części programu CPN, więc w szczegółach inflacji widzimy wyraźnie droższe paliwa. Wciąż drożają usługi i rachunki za mieszkanie. Nasze portfele w tej sytuacji ratuje w miarę tania żywność, ale i te czasy wkrótce się skończą, prognozowała w popołudniowym EKG Urszula Kryńska, ekonomistka PKO Banku Polskiego.
3: Przyszłość cen żywności w najbliższym czasie, to ona już tak dobrze nie wygląda, bo wydaje się, że te szoki negatywne, one zaczną przeważać. Były przymrozki, tak? I były przymrozki w kluczowym momencie dla owoców. Te owoce z nowych zbiorów najpewniej będą drożały. Rosnące ceny energii, mówiliśmy o paliwach, natomiast też bardzo istotnym z jakby czynnikiem rachunku ekonomicznego w rolnictwie są ceny gazu.
4: I to też bardzo mocno idzie w górę w tej chwili.
3: I ten gaz jest w tej chwili europejski o 160% droższy niż był przed szokiem.
1: Ekonomiści są pewni, inflacja właśnie opuszcza poziom uważany za zdrowy dla gospodarki i naszych portfeli i w rytm coraz mocniej drożejących paliw już wkrótce może przekroczyć poziom 4% i na takich podwyższonych poziomach utrzyma się do późnej wiosny przyszłego roku. Zamiast kolejne wydatki z państwowej kasy, przed wyborami politycy powinni obiecać jej naprawę, mówi w TOK FM członek Rady Fiskalnej Jacek Tomkiewicz. Rada wydała wczoraj niepokojącą opinię dotyczącą projektu budżetu na przyszły rok, zarzucając rządzącym, że nie robią nic, żeby państwową kasę uzdrowić. Rada wskazuje, że wkrótce może zapalić się w publicznych finansach czerwona lampka ostrzegawcza w postaci przekroczenia progu ostrożnościowego na poziomie 55% długu do PKB. Z członkiem Rady Fiskalnej w poranku TOK FM rozmawiał Maciej Kluczka.
5: Próg, czyli 55% PKB, który mówi, że jeśli przekroczymy ten poziom, to trzeba zrobić przegląd wydatków, trzeba ograniczyć indeksację rent i emerytur tylko do inflacji, trzeba zamrozić płace w budżetówce, czyli żeby nie walnąć w ścianę, no to trochę wcześniej trzeba zwolnić, tak?
6: Czyli pan apelowałby do polityków, którzy zaraz rozkręcą się w kampanii wyborczej, by nie obiecywali za dużo wydatków, tylko obiecywali naprawę finansów publicznych. To byłoby odpowiedzialne.
5: Zgadza się. To jest odpowiedzialne powiedzenie, że jak najbardziej rozumie. Jest wojna za granicą, potrzeba transformacji energetycznej, jest cały szereg wyzwań, które trzeba absolutnie podjąć i musimy Polakom uczciwie powiedzieć.
6: Czyli można być 20. gospodarką świata, jednocześnie mieć poważne problemy fiskalne.
5: Jak najbardziej tak, czyli w bardzo dobrej sytuacji nie dajemy rady nie tylko zrównoważyć budżetu, ale mamy rekordowo wysoki deficyt.
1: A w odpowiedzi na krytyczną opinię, resort finansów uznał stanowisko Rady Fiskalnej za częściowo niezgodne z prawem. Mamy szansę na choć częściowe uniezależnienie się od dostaw rzadkich i strategicznych surowców z Chin, zapowiada w TOK FM dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego profesor Krzysztof Szamałek. Rząd niedawno przyjął krajowy program poszukiwań surowców krytycznych. Podobne prace prowadzone są teraz w całej Unii Europejskiej, mówił w porannym EKG dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego.
7: Unia Europejska, żeby być niewrażliwą albo eliminować bądź zmniejszać to ryzyko zakłóceń łańcucha dostaw, powinna zapewnić, że 10% konsumpcji surowców mineralnych niezbędnych dla gospodarki i przemysłu musi pochodzić z wewnątrz Unii Europejskiej. No to jest nic innego jak przesłanka do tego, słuchajcie, musicie w każdym państwie członkowskim szukać, czy nie macie takich zasobów, jeśli je macie, rozwijać i eksploatować. No i myślę, że to w konsekwencji po realizacji tego programu we wszystkich krajach Unii Europejskiej może doprowadzić do wzrostu bazy, a tym samym oczywiście pewnego osłabienia tego, co jest to obecnie na rynku wyczuwalne, czyli tej dominacji chińskiej.
1: A w Polsce mamy do czego dokopać się w ziemi. Chodzi głównie o poszukiwane na świecie miedź, hel, koks, ale też tak zwane pierwiastki ziem rzadkich. Możemy pozyskiwać na przykład duże ilości renu, niezbędnego w przemyśle lotniczym i kosmicznym. 4,33 zł, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,59, dolar 3,75, a funt po 5,06.
8: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
9: Adam Ozga, w TOK 360 dołącza do mnie Mariusz Gierszewski z Radia Z. Cześć, dzień dobry.
10: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich.
9: Za czasów prezesury Daniela Obajtka Orlen miał stracić 1,6 mld złotych. Do wydania zamówionej ropy i do jej transportu do Polski nigdy nie doszło, a teraz tę historię podejmuje Financial Times. Opisuje ten niedoszły zakup wenezuelskiej ropy przez szwajcarską spółkę córkę Orlenu i według brytyjskiego dziennika szef tejże spółki, Samer A, spotykał się w tej sprawie z pośrednikiem na jachcie w Abu Zabi, a płatność za ropę była realizowana w kryptowalutach. I mam wrażenie, że nasi słuchacze, nasze słuchaczki teraz mogą mieć poczucie, że już te historie skądś znają. Po pierwsze Samer A, po drugie szwajcarska spółka Orlenu, po trzecie wreszcie wtopione pieniądze, 378 milionów dolarów, różnie można liczyć, ponad 1,5 miliarda złotych na wenezuelskiej ropie. Co więc Financial Times do tej historii wkłada dzisiaj?
10: No, tę historię w tym wykonaniu Financial Times to się czyta trochę jak taki scenariusz filmu sensacyjnego z Jamesem Bondem. I to jest dosyć duży wkład, myślę, w tę historię, no bo rzeczywiście o tym statku u wybrzeży Abu Zabi, czy o tym, że podawano sobie setki milionów dolarów w kryptowalutach na pendrive'ach, albo że wybrano się gdzieś tam do Caracas i trzeba było wynająć ochronę, żeby nie zostać porwanym i spotykać się z jakimiś tam trochę szemranymi jednak ludźmi, którzy byli pośrednikami w handlu ropą, no to rzeczywiście są rzeczy, o których żeśmy do tej pory nie słyszeli. I też dużo z tych rzeczy, część z tych rzeczy nie ma także polska prokuratura, część ma. No prokuratura zajmuje się przewalutowaniem tej na kryptowaluty tej olbrzymiej kasy. Natomiast no co ja z tego artykułu wynoszę? Ja mam trochę problem z tym artykułem, dlatego że ten artykuł przesuwa granice odpowiedzialności za to, co się zdarzyło, za to, że zniknęło te prawie 1,5 miliarda złotych, bo on nie mówi nic o odpowiedzialności polskich menadżerów, którzy no są już na ławie oskarżonych, bo akt oskarżenia poszedł w sprawie 3 menadżerów z byłych menadżerów z Orlenu.
9: Dwaj byli członkowie zarządu i były dyrektor wykonawczy Orlenu i tej szwajcarskiej spółki.
10: Dokładnie. I tutaj ten artykuł nic nie mówi o tym. Artykuł także nic nie mówi, on trochę inaczej, on wybiela Samera A. Ponieważ piszą koledzy o tym, że on rzeczywiście miał doświadczenie w handlu ropą, bo między innymi był przy takim programie ONZ-owskim Ropa za Żywność. Natomiast nic nie wspominają o tym, że w momencie, kiedy Samer A został wskazany przez zarząd Orlenu na to, żeby do tego, żeby kierował OTS-em, no to toczyło się przeciwko niemu śledztwo dotyczące wielkich przekrętów VAT-owskich w prokuraturze w Bydgoszczy. O tym nic nie mówi ten artykuł. O tym nic nie mówi, że polskie ABW uprzedzało Daniela Obajtka i Michała R. z zarządu Orlenu o tym, że Samer może mieć powiązania z Hezbollahem. Co prawda w tym artykule jest wymienione, że był członkiem OWP, Organizacji Wyzwolenia Palestyny w Tunisie, jako młody człowiek. Natomiast o kontaktach ewentualnych z Hezbollahem nic tutaj nie możemy przeczytać. No w każdym razie z tego artykułu Samer wychodzi raczej wybielony. Tak samo wybielony wychodzi jego 25-letni Chińczyk z Dubaju, który został właśnie tym pośrednikiem pierwszym. Wychodzi na to, że ten Chińczyk jednak też nie wypadł sroce spod ogona, tylko wcześniej też handlował ropą. A to zresztą też, to już też nieoficjalna informacja, tutaj potwierdzam, też słyszałem o takich informacjach, że pochodził z takiej chińskiej rodziny bardzo bogatej, która zajmuje się handlem ropą, więc, ale też ten artykuł pokazuje go w takim świetle, że no chciał jak najlepiej, no ale wpadł na oszustów, którzy najpierw go trochę na tych kryptowalutach oszukali, a potem wpadł na oszustów w Wenezueli, którzy go oszukali na dostawach, no i tak dalej, no chciał dobrze, obaj chcieli dobrze, ale wyszło źle. No, mam z tym problem, bo to trochę nie tak moim zdaniem ta historia wygląda.
9: Samera jest w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Polski rząd, znaczy polska prokuratura właściwie próbuje ściągnąć go do Polski, no ale to nie jest łatwe ściągnąć kogoś ze Zjednoczonych Emiratów.
10: Wiesz, no tutaj można by włączyć jakieś teorie spiskowe, bo rzeczywiście Samer A już dwa razy był zatrzymany. Najpierw zatrzymany był w Polsce właśnie do tej sprawy VAT-owskiej, po czym dziwnym trafem natychmiast zwolniony za jakąś śmieszną kaucją, no i oczywiście zniknął, rozpłynął się gdzieś na świecie. Potem był zatrzymany właśnie zdaje się, że w Dubaju, przepraszam, nie pamiętam, ale w każdym razie tam daleko od nas i został wypuszczony, bo mówi się, że nasz wniosek o ekstradycję był źle napisany. Coś jest w tej historii dziwnego, że komuś bardzo zależy, żeby Samera nie dotarł do Polski. No ale to mówię, to już jest jakby, skoro zaczęliśmy od sensacyjnych rzeczy z artykułu, no to ja też tak sensacyjnie trochę pojechałem.
9: Premier zapowiedział, że minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek przedstawi informacje na temat śledztwa w sprawie tej szwajcarskiej spółki Orlenu i tych nieudanych, tak powiedzmy, kontraktów na zakup ropy w Wenezueli. Prokuratura daje do zrozumienia, że ten wątek kryptowalut był badany, ale on też, wydaje mi się, nie był wcześniej tak głośny. Dlaczego w ogóle kryptowaluty przy handlu ropą? To już powinny być jakieś lampki alarmowe.
10: Tak, to oczywiście. To znaczy, z tego artykułu wynika, że to ta wenezuelska firma państwowa, która zajmuje się obrotem i wydobyciem ropy, czyli PDVSA, że ona właśnie wymagała płatności w kryptowalutach, ponieważ to był sposób na obejście amerykańskich sankcji. Tylko że do tej transakcji doszło wtedy, kiedy było takie 6-miesięczne okienko. Amerykanie zwolnili na 6 miesięcy handel z ropą z Wenezueli, z tych sankcji i właśnie wtedy no, ktoś tam w BTS-ie wymyślił, no to kurczę, my skorzystamy z tego. No ale z tego artykułu wynika, że mimo wszystko, że to było na te 6 miesięcy legalne, to jednak PDVSA wymagała tych kryptowalut i stąd one się tam wzięły. No nie wiem, czy tak to było do końca, to tak nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale tu z artykułu wynika, że jakby to była konsekwencja, że wenezuelska firma już wcześniej, omijając w jakiś sposób amerykańskie sankcje, no pobierała płatności w kryptowalutach.
9: No to ruszamy z pendrive'ami na jacht. Bardzo dziękuję. Mariusz Gierszewski z Radio Z był razem z nami w TOK 360. Jest 16.36. O 16.40 informacje TOK FM, a po informacjach o planach zaostrzenia kar za utknięcie na przejeździe kolejowym.
11: Autopromocja.
12: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
13: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
12: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
13: Pogadajmy o tym.
12: Czas rodziców, sobota po 13.
13: Ula Malko.
12: Krzysztof Horwat.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
12: Reklama.
14: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
15: Ty, ale akcja.
14: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
15: A jak?
14: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
15: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
19: Desnoran?
18: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
19: Naprawdę?
18: Już mam chrapkę na Desnoran.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Jak?
19: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
21: Po Desnoranie znika chrapanie.
22: Aflofarm.
23: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
24: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
25: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
24: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
25: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
26: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
27: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
4: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 16.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Od początku pełnoskalowej inwazji siły rosyjskie uszkodziły lub całkowicie zniszczyły ponad 500 ukraińskich lokomotyw, poinformował minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha. Jak dodał, ponad połowę strat odnotowano tylko w tym roku. Szef dyplomacji zaapelował o pomoc w znalezieniu lokomotyw oraz o wsparcie finansowe na zakup nowych jednostek. Prezydent Francji Emmanuel Macron spotkał się z ochotnikami, którzy zgłosili się do nowej służby wojskowej. Tegoroczny nabór obejmuje 3000 osób, z których ponad połowa przejdzie szkolenie w wojskach lądowych. W listopadzie ubiegłego roku Macron ogłosił program dobrowolnej 10-miesięcznej służby wojskowej. Program ten zaczął działać od początku września. W Szwecji w ciągu ostatnich 10 lat liczba więźniów wzrosła ponad dwukrotnie. Wynika to z zaostrzenia przepisów w walce z gangami, podała Rada do Spraw Zapobiegania Przestępczości. W szwedzkich w więzieniach pod koniec ubiegłego roku przebywało ponad 9 tysięcy skazanych osób. To 11% więcej niż rok wcześniej.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Adam Ozga, gościem TOK 360 jest Filip Grega, ekspert do spraw bezpieczeństwa drogowego, serwis Prawko Plus. Dzień dobry.
8: Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie redaktorze.
7: Rząd przyjął projekt zaostrzający kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. W nowelizacji zapisano m.in., że za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące, również w sytuacji, kiedy będą na przykład opuszczone szlabany, albo gdy nie będzie możliwości zjechania z takiego przejazdu kolejowego. Dobry pomysł?
8: Nie mam pewności, czy to jest akurat dobry pomysł, dlatego że już dzisiaj za nieprawidłowy przejazd przez przejazd kolejowy wymierzona jest kara śmierci, bez możliwości złożenia apelacji, wymierzona tu i teraz, natychmiast, więc czy na pewno, jeśli z tyłu głowy będziemy widzieli taką, no, będzie ryzyko utraty uprawnień, czy to na pewno pomoże? Wydaje się, że nie. Chyba nie chodzi o to, żeby wzmóc rozwagę. Trzeba niestety działać mocniejszymi środkami, czyli po prostu zmianą taką inżynieryjną. My w tej chwili mamy ponad prawie 11 tysięcy przejazdów kolejowych w Polsce, z czego 40% to są przejazdy, które nie mają żadnych systemów zabezpieczeń, czyli jest tylko znak drogowy, nie ma sygnalizacji świetlnej, nie ma rogatek. Rogatki mamy na 15% bodajże i drugie tyle przejazdów z sygnalizacją świetlną. No, trzeba chyba iść w stronę takiego inżynieryjnego blokowania, realnego blokowania możliwości wjazdu na przejazd kolejowy. Zwykłe zapory najwyraźniej nie są skuteczne, ale z drugiej strony nie mam pewności, czy to jest dobre rozwiązanie, no bo nie stosujemy takich zachowań, takich narzędzi na zwykłych skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, skrzyżowaniach samochód versus samochód. Więc tu chyba w ogóle chyba nie o tym powinniśmy rozmawiać. Trzeba dojść do głów kierujących.
7: No ale może to jest jednak mimo wszystko jedna z dróg dojścia do głów kierujących. Grożąca kara. za którą mam nadzieję szłoby egzekwowanie tych przepisów, to jest może coś, co przy tym wzmożeniu, które mamy w tej chwili też po tej katastrofie kolejowej na Mazowszu, może to jest coś, co do ludzi w jakiś sposób przemówi. Doceniam tę metaforę z karą śmierci, ale tutaj problem jest jeszcze jeden, że na przykład, że w tym pociągu jedzie maszynista i on jest narażony, a to nie on popełnił błąd.
8: Tak, kara bywa niecelna, dokładnie, to prawda. Bardzo uważnego słowa pan redaktor był uprzejmy użyć, który dotyczy tego, żeby ta kara była na pewno wymierzona. Dzisiaj Canard ma bodaj 10 przejazdów kolejowych monitorowanych systemem takim a la Red Light, więc powinniśmy chyba iść właśnie w tą stronę, która by dawała możliwości, a technologicznie jest to wykonalne. Polskie Linie Kolejowe wykonały ogromną pracę i sporo przejazdów kolejowych już jest monitorowanych wideo. No teraz trzeba to tylko spiąć ze sobą i po prostu weryfikować sytuację na przejazdach i karać. Nie tyle wielkością kary, co jej nieuchronnością. Jeśli tylko jakakolwiek nastąpi sytuacja na przejeździe kolejowym, to ta kara ma natychmiast spłynąć na sprawcę i to jest rozwiązanie. Nie wielkość, a liczba tych kar. To jest, myślę, takie rozwiązanie, które dałoby nam szansę poprawy bezpieczeństwa w tym konkretnym miejscu.
7: Myślę sobie jeszcze, że te przepisy przyjęte przez rząd mogą stać troszeczkę w sprzeczności z takimi powtarzanymi apelami, z taką powtarzaną edukacją dotyczącą włamywania rogatek. W sytuacji, kiedy utknie się pomiędzy szlabanami, tę rogatkę ze strony zjazdowej można albo unieść, albo po prostu ją wyłamać. To nie będzie żadne zniszczenie, one są tak zaprojektowane, żeby można było to zrobić, żeby można było tak uciec przed nadjeżdżającym pociągiem. Zastanawiam się jednak trochę, czy takie zaostrzone przepisy nie będą powodowały jakiegoś podświadomego w kierowcach myślenia, że aha, ta wyłamana rogatka to zaraz będzie dowodem w sprawie przeciwko mnie i stracę prawo jazdy na 3 miesiące.
8: I przyznam panu, że kiedy rozpoczynaliśmy naszą rozmowę i wprowadzał pan ten temat, to też przez myśl takie rozważenie mi przemknęło, ale myślę, że po głębszym zastanowieniu nie, dlatego że jakby kara jest już, że tak powiem, za zachowanie, które już miało miejsce. Nie za wyłamanie jest kara, tylko za to, że już się tam znaleźliśmy. A może przewrotnie należałoby powiedzieć, że jeżeli w porę wyłamiemy i uciekniemy i nie dojdzie do zdarzenia, to może kara powinna być niższa. Może tak należałoby jeszcze pójść tą drogą. Nie wiem, to takie hipotetyczne założenie, ale myślę, że mogłoby tu fajnie zadziałać. Ja jestem przerażony tym, że ogromną kampanię Polskie Linie Kolejowe zrobiły w zakresie tak zwanej żółtej naklejki i tego faktu możliwości wyłamywania rogatek. Ogromną, naprawdę mało kto chyba o tym wie. I właśnie, dlaczego mało kto o tym wie, że ta kampania była ogromna? Nie wiem, kierowcy się tym jakby w ogóle nie interesują. Nadal są ludzie, którzy nie wiedzą, że można wyłamać rogatkę, że to jest łatwe i nawet, uczciwie mówiąc, nawet się nam samochód za bardzo nie porysuje od tego. Można, trzeba to robić, nie zastanawiać się, tylko działać.
7: To jeszcze na koniec, no bo te przepisy, które przyjmuje rząd, te kary, utrata prawa jazdy na 3 miesiące za wjechanie na przejazd kolejowy, kiedy wjechać na ten przejazd nie wolno, one, rozumiem, w intencji mają rozwiązać problem. Problem, który przypomniał nam ten wypadek na Mazowszu, ale problem też, którego byliśmy świadkami w kolejnych dniach. Autobus komunikacji miejskiej w Łodzi. Teraz też nie dalej jak wczoraj widziałem kolejne nagranie, tym razem z kabiny maszynisty i znowu ktoś wjechał na przejazd. Jak poważny jest ten problem? No bo siłą rzeczy te filmy zaczynają krążyć natychmiast, a jakie są dane?
8: Filmy krążą, bo one są spektakularne, natomiast no, sam fakt, że mamy 11 tysięcy przejazdów kolejowych i na każdym z nich codziennie ileś tam pojazdów przejeżdża, no podpowiada, że to nie jest wcale jakiś wielki problem w porównaniu z innymi zdarzeniami drogowymi. Ale jeżeli pan redaktor pozwoli, myślę, że jeszcze warto powiedzieć jedną rzecz. Czy kara zatrzymania uprawnień jest celowa?
4: Co do zasady oczywiście tak. Jak ktoś się nie umie zachować w teatrze, to częstokroć zdarza się, że aktorzy przerywają na chwilę spektakl i wypraszają takiego niegrzecznego gościa. Jak do domu ktoś do nas przychodzi, nie umie się zachować, to się go też wyprasza. Wobec czego zatrzymanie uprawnień to rodzaj wyproszenia z tej społeczności uczestników ruchu drogowego. I co do zasady to jest bardzo dobre rozwiązanie. Niestety skuteczność tego rozwiązania jest mierna. Przy tej liczbie kontroli, jak sobie pan redaktor zastanowi, kiedy sam ostatni miał kontrolę drogową, no to no niestety jesteśmy w przekonaniu, że że mi zabrano prawo jazdy, to jeszcze nie znaczy, że mnie ktoś złapie przez te 3 miesiące, że jeździłem. Przy kierowcach wykonujących transport, czy to autobusowy, miejski, czy dużych firm transportowych, tam jest łatwiej, bo ktoś ten pojazd temu kierowcy jakby użycza i wręcza do pracy.
7: Tak, to są też tachografy, jest inspekcja kłopot, transportu drogowego, więc to tak, też jest szersze.
4: Tutaj łatwiej, ale przy prywatnych kierowcach niestety ta skuteczność będzie mierna.
7: Bardzo dziękuję. Filip Grega, ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego z serwisu Prawko.pl, był gościem TOK 360. Kiedy ja miałem tę ostatnią kontrolę drogową? Nie potrafię sobie przypomnieć, serio. 16.50, Adam Ozga. A gościem TOK 360 jest Dominik Sipiński, analityk polityki Insight. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: Ropa oscyluje między 100 a 110 dolarami za baryłkę, cena tejże ropy. Niektórzy politycy, którzy uważają się za bardzo inteligentnych, mówią, że to przez wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, ale tak naprawdę chodzi o wojnę na Bliskim Wschodzie, którą sami ci politycy, a dokładnie ten polityk, rozpoczął, ale mniejsza o to. Mamy do czynienia z ofensywą Houthi w Arabii Saudyjskiej, dążeniem do blokady cieśniny Bab al-Mandab, łączącej w przybliżeniu Ocean Indyjski z Morzem Czerwonym i dalej przez Morze Czerwone kanał Suezki można płynąć do Europy. Mamy ciągle zablokowaną cieśninę Ormus, mamy zaatakowany saudyjski ropociąg East-West, więc problemy z transportem tej ropy rosną. Do tego wrócimy jeszcze w TOK 360 po 18, ale jak duże to jest wyzwanie dla linii lotniczych teraz znowu te rosnące ceny ropy? Bo linie lotnicze nie korzystają bezpośrednio z ropy.
9: To jest bardzo duże wyzwanie dla linii lotniczych, bo paliwo lotnicze jest dużo droższe niż ropa. To nie jest 100-110 dolarów za baryłkę jak w przypadku ropy, tylko w tej chwili około 200 już znowu. Jeszcze rok temu paliwo lotnicze kosztowało grubo poniżej 100 dolarów za baryłkę. Prognozy Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych na 2026 rok z końca 2025 zakładały, że cena utrzyma się na maksymalnym poziomie około niecałych 90 dolarów za baryłkę. Oczywiście w tej chwili te prognozy można wyrzucić przez okno, co zresztą sama organizacja zrobiła tak naprawdę. Paliwo lotnicze kosztuje dużo więcej niż ropa, bo doliczane są marże rafineryjne, doliczane jest premia za to, że w momencie, kiedy brakuje ropy, to zaczyna się problem, na jakie paliwo je przerobić. I oczywiście paliwo lotnicze, które jest paliwem dość wyspecjalizowanym i w całej skali zużycia paliwa na świecie, czy przetworzonej ropy, nie aż takim dużym wycinkiem tego tortu, no to oczywiście ta premia rośnie. Ale dla linii lotniczych problemem oczywiście jest koszt. To jest gigantyczny problem. Natomiast problemem jest też to, że tego kosztu nie da się w żaden sposób w tej chwili zaplanować. Paliwo lotnicze latem, kiedy wydawało się, że zwłaszcza sytuacja w cieśninie Ormus trochę się stabilizuje, że dojdzie do tak mniej więcej trwałego zawieszenia broni, to paliwo lotnicze zaczęło spadać w kierunku tych 120-130 dolarów. No, w tej chwili już znowu w ciągu ostatnich 2 tygodni wzrosło do prawie 200 i na razie nic nie wskazuje na to, żeby te wzrosty miały się zatrzymać, ale nikt nie wie, czy na przykład za miesiąc znowu nie będzie kosztowało 120 dolarów, co oczywiście uniemożliwia planowanie podaży, planowanie struktury cen biletów, bo paliwo dla linii lotniczych to nawet 50% kosztów, zwłaszcza jeśli jest drogie. Jak jest tańsze, to trochę mniej procentowo.
7: No ale jakoś latają, jesienią miał przyjść duży kryzys po wakacjach. Ja wiem, że jeszcze kalendamy, ale widać już jakieś oznaki tego kryzysu. Ten miecz Damoklesa wisi nad liniami lotniczymi?
9: Zdecydowanie tak. Wrzesień dla linii lotniczych to jeszcze nie jest sezon zimowy. W lotnictwie tak naprawdę mówi się o sezonie letnim, zimowym. Jesień jako taka nie występuje najczęściej. ten sezon zimowy zaczyna się dopiero na koniec października. Na koniec września w Europie trzeba zapłacić za uprawnienia do emisji dwutlenku węgla, które są bardzo dużym obciążeniem finansowym dla wielu linii. Jeśli paliwo będzie nadal drogie, popyt zimą jest zawsze niższy. Dużo tych tras wakacyjnych zwłaszcza, ale też biznesowych w okresie listopad, styczeń jest dużo mniej wypełnionych, to niewątpliwie ten kryzys przyjdzie. Pytanie, na ile on będzie poważny i pytanie, czy on doprowadzi do bankructw, czy doprowadzi do problemów bardziej strukturalnych, czy da się ten kryzys jakoś skompensować takimi względnie akceptowalnymi dla wszystkich cięciami zarówno siatki połączeń, ścięciami siatki połączeń i z drugiej strony umiarkowanymi podwyżkami cen biletu, bo w tej chwili to jest to, co linie lotnicze robią. Linie lotnicze stosują względnie umiarkowane cięcia tych tras, które były na granicy rentowności wcześniej, a w tej chwili są pod tą granicą, bo paliwo. I to nie zawsze jest cięcie całkowite trasy, często po prostu zmniejszenie częstotliwości. A z drugiej strony ceny biletów rosną, ale rosną w taki sposób, który jest wciąż akceptowalny, bo widać, że popyt na latanie jest wciąż bardzo silny i nie ma jakiegoś przerażenia cenami biletów. Nie widać, żeby pasażerowie i pasażerki jakoś gwałtownie odwracali się od latania i oszczędzali na latanie na podróżach lotniczych. Ale to oczywiście się zmieni, jeśli paliwo będzie tak drogie, bo linie lotnicze wciąż jeszcze mają duży dostęp do paliwa zakontraktowanego po cenach albo w ogóle sprzed rozpoczęcia wojny w Iranie, albo z tych momentów, kiedy one były względnie tańsze. Natomiast im dłużej się będą utrzymywały te horrendalnie wysokie ceny, im dłużej się będzie utrzymywała niepewność, która też oczywiście utrudnia zawieranie kontraktów długoterminowych, no to tym bardziej te ceny paliwa prędzej czy później będą musiały przejść na ceny biletów. Ale to oczywiście to nie tylko ceny biletów, bo droga ropa powoduje, że wszystko zdrożeje, więc też istnieje poważne ryzyko, że więcej osób nie będzie chciało lub mogło sobie pozwolić na latanie.
7: I tak ten system naczyń połączonych może działać. Na razie ten kryzys jest takim cichym, postępującym kryzysem, ale może się rozlać. Bardzo dziękuję. Dominik Sipiński, analityk polityki Insight, był gościem TOK 360. No to teraz przestaję patrzeć w niebo. Wracam do politycznej rzeczywistości, a Karolina Lewicka mi w tym pomoże, bo wywiad polityczny już za chwilę.
10: Trzydniowy ślub na Bahamach? Dlaczego nie? Zwłaszcza jeżeli część kosztów pokryje rosyjski oligarcha. Mówimy oczywiście o weselisku Donalda Trumpa juniora, zaś ten hojny sponsor to Umar Kremlow. W kwietniu otrzymał od Putina order przyjaźni. W ogóle to jest bardzo przyjacielski człowiek, bo rzecznik Trumpa juniora po pierwsze nie zakwestionował tej informacji o płaceniu części kosztów ślubu przez Kremlowa, ale wytłumaczył to w ten sposób, że to jest po prostu osobisty przyjaciel Trumpa juniora i dlatego rzucił groszem, no bo wiadomo, dla przyjaciela wszystko, prawda?
7: Jakich mamy przyjaciół, to czasem świadczy o nas samych.
10: Czy jesteśmy zaskoczeni? Oczywiście nie. Czy jesteśmy zaskoczeni tym, że Trump senior wzywa Ukraińców, by nie bombardowali rosyjskich instalacji zasobów oleju napędowego? Nie, bo cena diesla jest rekordowa, głównie za sprawą awantury na Bliskim Wschodzie wywołanej przez Trumpa, ale cóż szkodzi obarczyć winą Kijów? No o tej skorumpowanej, wyjątkowo niemoralnej władzy porozmawiamy sobie z doktorem Marcinem Fatalskim, a już za moment Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej. Będziemy rozmawiać między innymi o tym, jak negatywnie Rada Fiskalna wypowiedziała się o projekcie budżetu na 2027 rok.
7: Karolina Lewicka zaprasza na wywiad polityczny tuż po informacjach, które o godzinie 17. TOK 360 wraca punktualnie o 18. Adam Ozga, do usłyszenia.
11: Autopromocja.
12: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
13: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
12: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
11: Autopromocja.
14: Reklama. Słuchaj, Marian.
15: No?
14: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania, i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
15: Ta.
14: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
15: No i co, Barbara, i co?
14: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
15: Ta Mariolka to jest naprawdę...
16: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
17: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
18: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
17: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
18: W końcu będę miał kieszonkowe.
17: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
19: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Minęła 17. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Parlament Europejski przyjął raport w sprawie europejskiej tarczy demokracji. Tym samym uznał Rosję za główne zewnętrzne zagrożenie dla integralności demokratycznej Europy. Europosłowie wezwali m.in. do skuteczniejszej walki z dezinformacją i wzmocnienia ochrony wyborów. Europejska tarcza demokracji to inicjatywa, która ma zwiększyć odporność Unii i państw członkowskich, w szczególności na zagraniczne ingerencje i manipulacji informacjami. Obejmuje m.in. ochronę procesów wyborczych i przestrzeni informacyjnej, walkę z dezinformacją oraz wspieranie wolnych i niezależnych mediów. Ministerstwo Finansów chce zautomatyzować rozliczenia VAT, wynika z informacji o planowanej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Projekt zakłada wprowadzenie systemu elektronicznego do wystawiania paragonów fiskalnych. Przepisy, nad którymi pracuje ministerstwo, mają trafić pod obrady rządu w czwartym kwartale tego roku. Przewidują one możliwość otrzymania przez podatnika wstępnie wypełnionego JPK VAT wraz z deklaracją. Podatnik po akceptacji wstępnego rozliczenia będzie miał do niego dostęp online, zarówno z poziomu strony internetowej podatki.gov.pl, jak i poprzez aplikację mobilną. Musimy zachować równowagę między wsparciem dla innowacji i ochroną obywateli, powiedziała Pamela Krzypkowska, kandydatka na stanowisko przewodniczącej Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. W Senacie odbyło się publiczne przesłuchanie kandydatki. Komisja, którą potencjalnie może kierować Krzypkowska, ma się zajmować ochroną bezpieczeństwa użytkowników AI. Informacje wracają o 17.20, a teraz jeszcze pogoda. Noc w większości kraju zapowiada się raczej pogodna. Jedynie nad ranem w zachodniopomorskim może delikatnie popadać. Najchłodniej będzie na wschodzie, maksymalnie 10 stopni. Na zachodzie termometry pokażą 16 na plusie.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Jarosław Urbaniak jest z nami, przewodniczący Sejmowej Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowych. Koalicja Obywatelska, rzecz jasna. Dzień dobry, panie pośle.
8: Dzień dobry.
7: Ale zaczniemy nie od immunitetów i od spraw, które dzieją się w Sejmowej Komisji Regulaminowej, choć do tego też dojdziemy. Porozmawiamy sobie o projekcie budżetu, bo w końcu państwo jako posłowie wkrótce będą się tym, co resort finansów wyprodukował, zajmować. Od kilku dni ministerstwo reklamuje ten projekt w mediach społecznościowych, że to, uwaga, prorozwojowy plan finansowy, odpowiedzialny plan finansowy, prorodzinny plan finansowy i odpowiedzialny społecznie plan finansowy. Pomyślałam sobie, że gdyby Rada Fiskalna miała tak reklamować swoją opinię o budżecie, to byłby to budżet wysokiego deficytu i budżet rosnącego długu. No i co pan na to? Na tę opinię Rady, która jest druzgocąca dla ministra Domańskiego?
8: To wszystko chyba zależy od tego, jak się spojrzy i które zdania z tej opinii się wyłowi.
7: No to weźmy na przykład ryzyko przekroczenia przez państwowy dług publiczny progu 55% PKB w 2027 roku jest bardzo wysokie. Próg zostaje przekroczony w niemal wszystkich analizowanych wariantach ryzyka, między innymi przy założeniu niewystąpienia tzw. naturalnych oszczędności w oczekiwanej wysokości. W projekcie nie zapewniono odpowiedniego marginesu bezpieczeństwa.
8: o ostre zdanie, tylko że próg wymagany przez Unię Europejską i nasze przepisy dotyczące finansów publicznych mówią o 60%.
7: Czyli jest coś takiego jak kreatywna księgowość.
8: Nie, to nie jest
7: kreatywna interpretacja.
8: Wydaje mi się, mamy do czynienia z precedensem, bo to jest pierwsza opinia Rady Fiskalnej na temat budżetu w historii. Wcześniej Rady Fiskalnej w Polsce nie było.
7: A zastanówmy się, dlaczego Rada Fiskalna jest. Ano nie dlatego, że rząd tak kocha instytucje, które miałyby rządowi patrzeć na ręce, tylko jest to wymóg Unii Europejskiej. Trzeba było tę Radę Fiskalną powołać do życia, no więc powołano, ale odpowiedź resortu finansów jest taka, żeby Rada Fiskalna sobie nie myślała, że coś znaczy.
8: Tej odpowiedzi oficjalnej z tego ja nie widziałem jeszcze.
7: Jest no bo ona będzie, ale już jest.
8: Już są pierwsze. To rzeczywiście Rada Fiskalna w tej opinii jest bardziej rygorystyczna niż zalecenia Komisji Europejskiej.
7: A to chyba dobrze, nie? Że tak pilnuje tego, żeby jakoś to dobrze wyglądało, a nie żeby wyglądało źle.
8: Okay, no
7: jak wygląda.
8: Jakbym był złośliwy, mogliby napisać w tym zdaniu, że jest przekroczenie 50% w wielu przypadkach i to dopiero by było, że nawet nie w tych bardzo prognozach niebezpiecznych, tylko w tych łagodnych jest przekroczenie 30%. No, tylko zaczynamy się poruszać właśnie w takiej kwestii, co kto komu przyłoży w jakiejś tam zdaniu.
7: Nie chodzi o
8: opinia pani redaktor.
7: Przyłożenie
8: jest
7: komuś,
8: ważne, że jest pozytywna.
7: Rada Fiskalna przecież nie jest od tego, żeby wyciągnąć kij i okładać nim rząd, tylko od tego, żeby ocenić projekt budżetu. No i pisze, że projekt utrwala trwałą i głęboką nierównowagę finansów publicznych. I to, co ja wyczytałam w tej opinii, nie jest dla mnie żadnym odkryciem, ani nawet zaskoczeniem, bo przecież wcześniej wypowiedzieli się wszelkiej maści eksperci od finansów i właściwie taka sama była ich opinia o tym, co dzieje się, jeżeli chodzi o finanse publiczne w Polsce.
8: Od lat. I to słówko, które pada także
7: ale
8: w opinii.
7: Ale żeście państwo nie poprawili tego, co żeście państwo dziedziczyli po Morawieckim, który teraz chodzi, opowiada, że naprawi te finanse publiczne. Jak dojdzie do władzy.
8: Jak dojdzie do władzy. Naprawiamy. To znaczy odziedziczyliśmy finanse publiczne naprawdę w katastrofalnym stanie i myślę, że i słuchacze, i pani redaktor pewnie 160 raz nie chce słuchać na ten temat, co nie zmienia faktu, że taki słynny na przykład Polski Ład. Mm-hmm. To było prawie 100 miliardów złotych. Tyle, że rząd PiS-u zapewnił finansowanie 25%. 75% było już niestety długu, który my musieliśmy spłacić, bo te kartoniki słynne tym samorządowcom zostały w całym kraju porozdawane. I muszę panią zmartwić, to jeszcze nie skończyliśmy tych 100 miliardów.
7: No ale w ogóle Rada uważa, że rząd nie wykorzystuje dobrej koniunktury na konsolidację finansów publicznych. W ogóle nie widać żadnych takich działań, które miałyby zmierzać do tego, żeby nie było tak wysokiego długu i deficytu. Na razie premier cieszy się z tego, że no nie będzie wyżej niż 7% PKB.
8: Świetnie, to może tak trochę z innej strony. Dobrze, że są takie instytucje jak Rada Fiskalna. Nie wiem, dlaczego pani tak trochę sarkastycznie mówiła, że musieliśmy. Nie widziałem oporów specjalnych. No takie, tak Unia Europejska wskazała. No i mamy Radę Fiskalną. Mamy pierwszy raz, pokazuje, koncentrując się na tym, na czym ma się koncentrować, czyli na finansach publicznych. Całe szczęście, że rząd to nie Ministerstwo Finansów, tylko rząd, który patrzy na całość spraw i z jednej strony rzeczywiście świetna koniunktura gospodarcza związana także z tym, że mamy potężne pieniądze z KPO, że mamy potężne pieniądze z sejfu, ale i jedne i drugie pieniądze powodują między innymi to, co się nie podoba Radzie Fiskalnej, czyli dług. To jakby jedno. A te świetne warunki, to rozumiem, że jak Rada Fiskalna mówi o tych świetnych warunkach, które nie są wykorzystywane przez rząd do poprawy finansów publicznych, to chciałem przypomnieć, że trochę inne świetne warunki to jest wojna na Ukrainie. To jest dron, który wczoraj dopłynął z Bałtyku do naszego wybrzeża.
7: Jeżeli chodzi o wydatki obronne, to wydaje mi się, jeżeli dobrze pamiętam treść tej opinii, że o tym też jest mowa i to nie jest tak, że wydatki obronne to w ogóle tutaj robią całe zło, jeżeli chodzi o tę nierównowagę naszych finansów publicznych, że to jest tylko cząstka, element.
8: Ale najważniejsze.
7: To prawda.
8: To jest najważniejsze. No, bywają rzeczy nieporównywalne, to wzrost wydatków na obronność, te 4,5% ponad PKB, w tym nie ma wydatków na policję, na straż graniczną, to jeszcze oddzielne wydatki.
7: No ale są takie głupie rzeczy, które rząd robi. Na przykład uwzględnia w projekcie te kwestie dotyczące zmian podatkowych, które nie zostały jeszcze uchwalone. No wiemy, że mają państwo pomysł na to, co zmienić w systemie podatkowym. Wiemy, że to ma być w miarę zrównoważone, że ktoś zapłaci więcej, ktoś mniej, żeby to się w miarę wyrównało. Ale to wszystko zostało zapisane w budżecie, a przecież Nawrocki już właściwie chyba zapowiedział, że to zawetuje. Więc już wiadomo, że tego rozwiązania nie będzie.
8: No nie, no nadzieja umiera ostatnia. Pani redaktor, no pani roztacza wizję, która się pojawia, że będziemy żyć w kraju, w którym dopóki będzie rząd, który się nie podoba prezydentowi Nawrockiemu, to każda znacząca ustawa będzie trafiała do
7: niszczarki. Tak będzie. Ja nie chcę pana pozbawiać złudzeń i nadziei, ale tak będzie. A im bliżej będzie wyborów, tym więcej będzie wet pana Nawrockiego.
8: Nie będzie tak. Każdy dzban tak długo wodę nosi, dopóki ucho się nie urwie. Nie można do niego za dużo wlać. To jest, ta metoda się zużyje.
7: Nawrocki ma wybory dopiero w 2030. Na razie może sobie robić, co chce. Wyborcy zdążą zapomnieć.
8: Do 2030 roku jeszcze dużo może się nie tylko w polskiej polityce, ale w polityce światowej zmienić. To na pewno. Myślę, że sprawa zonda krypto i tak trochę ją wyabstrahowując od konkretów, pokazuje, że no nie można do końca. Myślę, że prezydent Nawrocki czwartej ustawy dotyczącej rynku kryptowalut nie zawetuje.
7: Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja. Czekam z niecierpliwością, ale chyba nie wiadomo, czy ta czwarta ustawa będzie, bo jakoś ostatnio minister Domański powiedział, że nie ma jeszcze decyzji. Będzie, nie będzie? Pan już coś wie?
8: Ja liczę na to, że będzie. To pozostawianie kryptowalut i rynku kryptowalut bez jakichkolwiek regulacji, no to proszenie się, to jest jak wywieszanie na granicy polskiej tablicy. Oszuści z całego świata zapraszamy.
7: Panie pośle, bo pan powiedział, że tej odpowiedzi Ministerstwa Finansów jeszcze nie ma, tej takiej oficjalnej, ale już tam parę zdań projektu napisano.
8: Projektu budżetu w Sejmie nie ma. No.
7: Tak, tak.
8: Do końca września jest.
7: Mają ten czas, tak. No więc jest ta odpowiedź i ta odpowiedź, która jest, no można powiedzieć, że jest nieelegancka, ale to zostawmy. Resort wydaje mi się, że nie jest w stanie polemizować merytorycznie, bo koniak jest, każdy widzi, ale uczepił się tego, że Rada powinna się ograniczać do projektu budżetu, a nie tam drążyć stabilizującą regułę wydatkową.
8: No każdy powinien robić to, co do niego należy. Wtedy można oczekiwać, że będzie porządek. To jest, myślę, że już lekko trąciliśmy prezydenta Nawrockiego, że żyjemy w takich dziwnych czasach, że wszyscy zapominają o jednej z podstawowych reguł, że organa państwa jednak działają na podstawie i w granicach prawa i że obywatele mogą wszystko, co nie jest zakazane, natomiast funkcjonariusze publiczni mogą tylko to, na co im zezwala prawo. I to
7: ja
8: mam wrażenie.
7: Dostrzegam w tym inne zjawisko, jeżeli pan pozwoli, bo PiS lubił zniszczyć albo zawłaszczyć kadrowo instytucje, a państwo lubią je ignorować.
8: Ale ostra opinia, naprawdę. I jakiś przykład?
7: No właśnie ta rada fiskalna. Niech sobie tam rada popisze.
8: Nie, wydaje mi się,
7: coś o projekcie, ale niech nie wtrąca w plany takie długofalowe, jak to będzie wyglądało.
8: To nie są plany długofalowe. No jest opinia dotycząca budżetu. Budżetu na przyszły rok, który tyle co wyszedł z rządu. Miała być opinia i jest opinia. Procedura wymaga teraz odpowiedzi ze strony Ministerstwa Finansów, zanim to trafi do nas, do Sejmu, mam nadzieję, przed październikiem. Natomiast no, nie odnoszę takiego wrażenia, że to jest tak, że nikt się z tym nie liczy. Tam są rzeczy, które rzeczywiście są trudne, bo mamy trudną sytuację. Z jednej strony, tak jak pani podkreśliła to zdanie z tej opinii, że rząd nie wykorzystuje świetnej sytuacji. No to jak się patrzy na PKB, to jest świetna sytuacja, ale jak się patrzy na geopolitykę i wojnę za wschodnią granicę, to jest makabryczna sytuacja dla budżetu. To jest jakby jedna sprawa i nie sądzę, żeby odpowiedź była aż tak drastyczna. Natomiast moment, w którym Rada Fiskalna w swojej opinii dotyczącej budżetu, czyli w sprawie wiatraków, pisze o piernikach, no to jest właśnie niedopuszczalne i to jest ten element, o którym ja mówiłem. Rada Fiskalna jako organ państwa powinien w swojej opinii odnieść się do tego, co...
7: Trzymać się ściśle ustawy o Radzie Fiskalnej, tak?
8: Tak, dokładnie odpowiedzieć na pytanie, które im jest zadawane, czyli opinie dotyczące projektu budżetu na 2027 rok.
7: Swoją drogą, kiedy ta ustawa była konstruowana, to miałam takie nieodparte wrażenie, że chodzi o to, żeby Rada Fiskalna nie mogła zbytnio rozwinąć skrzydeł. Ale to zostawmy, bo muszę jeszcze zapytać o...
8: Pierwszy raz, pani redaktor, miejmy nadzieję, pani próbuje mi nadzieję odbierać, że z biegiem czasu, czyli przy kolejnych opiniach, te relacje między Ministerstwem Finansów a Radą Fiskalną się dotrą.
7: A jak tam z nadzieją Wojciecha Króla, posła do niedawna wiceprzewodniczącego Koalicji Obywatelskiej, że uniknie on aresztowania?
8: Pierwsze słyszę, żeby
7: posła... Klubu był, tak? Wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej.
8: A to być może, tak. Tak. Ale partii na pewno nie.
7: Partii nie, tak. No bo polityczny WF, Polsatu News i Kanał Zero dotarły do drugiego wniosku Prokuratury Europejskiej o uchylenie, tak,
8: immunitetu. No to nie jest jawny wniosek.
7: Tak, czyli domagają się śledczy ponownie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła. W lipcu Sejm na podstawie pierwszego wniosku Prokuratury Europejskiej zgodził się na uchylenie immunitetu, ale nie na aresztowanie. Przeciwko aresztowi zagłosowało wszyscy uczestniczący w głosowaniu posłowie Koalicji Obywatelskiej. No i teraz pojawiają się takie informacje, że przedsiębiorca przekazał królowi 2500 euro, dwukrotnie udostępnił mu Mercedesa na wyjazdy do Włoch, opłacił wakacje w Tajlandii, obiecał 3% od kontraktu wartego 100 milionów złotych, kolejny przedsiębiorca udostępnił mu luksusowe BMW, sfinansował większość kosztów wykończenia i wyposażenia domu, poseł formalnie wynajął nieruchomość za 5000 zł miesięcznie, rynkowy czynsz prokuratura szacuje na 26 tysięcy złotych miesięcznie i tak dalej i tym podobne. I co będzie z posłem Królem?
8: Okaże się, trudno mi powiedzieć, to decyzję marszałka. Ja odpowiadam za pracę komisji regulaminowej, która opiniuje dla Sejmu wnioski immunitetowe, ale posiedzenie będzie jutro o 10 rano.
7: Mhm. Pańskie zdanie w tej sprawie?
8: No jestem w trudnej sytuacji, bo to...
7: Jako przewodniczący?
8: Jako przewodniczący. Moje zdanie jest takie, że opinię wyraża komisja, a nie przewodniczący, to po pierwsze. Po drugie, trudno mi się odnieść od tych informacji, które pani podała, bo ja ten wniosek oczywiście znam, bo ja go mogę znać. Mhm. Ja sobie od razu, jak pani zaczęła cytować te fragmenty,

0: do.
1: Dobrze, ale to jest zupełnie publicznej. Poboczna sprawa. Śmierdzi ta sprawa. Pana posła Tula.
0: Myślałem, że to z Kaczyńskim.
1: No, tamta też.
0: Tamta też. No, zarzuty są poważne. To jest pewne. Drugi raz już i komisja, i Sejm stwierdził, że zarzuty są na tyle poważne i nie powinien poseł Król się kryć za immunitetem w tej sprawie. Mhm. I tutaj, to, tak jak pani pytała, no moją tak, opinię przewiduje, że pewnie...
1: mówi, że tylko tymczasowe aresztowanie jest w stanie zabezpieczyć nieprzeprowadzone dotychczas dowody przed bezprawnym wpływem ze strony Wojciecha Króla. Krótko poproszę.
0: Pani redaktor, krótko to się tak średnio da, bo to jest tak, że uzasadnienie tam jeszcze ma takie sformułowanie, że jakby szybkość postępowania i to, że czas upływa i można by było. To ja sobie przypominam, jak w lipcu po pierwsze na żądanie pani prokurator generalnej Prokuratury Europejskiej przekładaliśmy posiedzenie komisji, bo ona musiała być osobiście, nie mogła dojechać. Po czym jak przyjechała na nasze posiedzenie, to pierwszy wniosek, jaki złożyła, co wszyscy odebrali jako pewien skandal, o odroczenie komisji, bo będzie stawiać kolejne zarzuty. No to albo im się spieszy, albo się nie.
1: Pan o różnych tych wątkach pobocznych, ale odpowiedzieć na moje pytanie pan nie chce. To jest obrona kolegi? Partyjnego?
0: My obroniliśmy kolegę w lipcu?
1: No nie, immunitet, ale...
0: Uchylany jest immunitet.
1: Tymczasowy areszt? Nie.
0: No panie redaktor, no jakby prokuratura wykazała wtedy, że rzeczywiście jest ten areszt potrzebny, no prokuratura sama
1: strzeliła sobie... A teraz wykazała, że jest potrzebny, czy nie?
0: Zdaniem pana? Czekamy na posiedzenie komisji jutro i mam nadzieję, że jutro się okaże. W pierwszym podejściu z pewnością prokuratura strzeliła sobie sama w stopę, bo z jednej strony argumentowała, że się spieszy, a z drugiej strony robiła wszystko, żeby to się przeciągało.
1: Jarosław
0: to my
1: Urbaniak,
0: przyspieszyliśmy.
1: Przewodnicząca Sejmowej Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowych Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Doktor Marcin Watalski będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
2: Autopromocja.
3: Politycy uwielbiają mówić, a ja jeszcze bardziej pytać i nie odpuszczam, dopóki nie usłyszę odpowiedzi. Partyjny przekaz dnia? To nie dla mnie i nieważne, kto siada naprzeciwko. Poranek TOK FM od 7:00. Tomasz Sekielski. Do usłyszenia.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Mama! Cześć, kochanie.
6: Co chcecie na obiad?
7: Cebulański rek.
8: Pierogi z serem.
9: Makaron carbonara.
10: Fasolka po bretońsku.
11: Kochani, to nie jest restauracja.
12: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
11: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
12: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
16: Skoda. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 17:22, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Odziedziczyliśmy finanse publiczne w katastrofalnym stanie, powiedział w wywiadzie TOK FM Jarosław Urbaniak, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Obywatelskich i Immunitetowych, poseł Koalicji Obywatelskiej. Jak stwierdził gość Karoliny Lewickiej, obecny rząd stara się naprawić ten sektor, ale wciąż spłaca długi poprzedniej władzy. Zwrócił przy tym uwagę na program Polski Ład, który kosztował 100 miliardów złotych. Jak poinformował Urbaniak, rząd PiS zapewnił finansowanie zaledwie 1/4 tej kwoty. Podkreślił, że 75% z niej to dług, który obecni rządzący muszą spłacić. Zestrzelony nad Litwą po północy dron miał ładunek wybuchowy. Saperzy go zneutralizowali, poinformował litewski minister obrony. Dodał, iż specjaliści będą nadal badać i analizować drona. Według litewskich służb dron wtargnął w nocy w przestrzeń powietrzną kraju od strony Białorusi i został zestrzelony przez włoskie myśliwce NATO. Nie było

0: informacji o ofiarach, ani szkodach. Minister obrony Litwy poinformował, że już w nocy skontaktował się z polskim szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i uzgodnili wspólne działania oraz mobilizację sił w celu wyjaśnienia okoliczności najnowszych incydentów z udziałem dronów w obu krajach. Strażnicy miejscy uzyskali od dziś kilka nowych uprawnień, które do tej pory miała tylko policja. Mogą karać choćby za fotografowanie obiektów strategicznych czy za niewłaściwe zachowanie kierowców lub pieszych przy przejazdach kolejowych. Anna Gmiterek-Zabłocka.
1: To, że możemy wystawiać mandaty za więcej przewinień, to znak naszych czasów, tak by choć trochę odciążyć policjantów, mówi rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
2: Przepisy zmieniają się w wyniku pewnych sytuacji, pewnych zmian, a więc są dostosowane do obecnych oczekiwań.
1: Nie zdziwmy się, jeśli jesteśmy sprzedawcą i dostaniemy mandat za sprzedaż napojów energetycznych osobom nieletnim, albo kiedy jako kierowcy zostaniemy ukarani za przejechanie przez przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Tu podobne uprawnienia dostali też funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, mówi jeden z nich, Mateusz Przybył.
3: Każda służba, która dostaje uprawnienia do egzekwowania porządku prawnego na przejazdach kolejowych, jest jak najbardziej nam potrzebna, że popełnianie wykroczenia nie jest niczym pozytywnym.
1: Za nieodpowiedzialne zachowanie na torach będzie można dostać mandat w wysokości nawet 3000 zł. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
0: W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze prognoza pogody. Do końca dnia w większości kraju utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. Więcej przejaśnień jedynie na zachodzie. Tam również najcieplej w nocy, do 16 stopni Celsjusza. A jeżeli chodzi o jakość powietrza, to dzisiaj możemy spokojnie oddychać pełną piersią. Najlepsza jakość powietrza jest w zachodniej południu części kraju, nieco gorzej na wschodzie.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: W wywiadzie politycznym dr Marcin Fatalski, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
6: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
5: Donald Trump wezwał ukraińskiego prezydenta do wstrzemięźliwości. Pan Zełenski musi zrobić jedną rzecz. Musi przestać uderzać w rosyjskie instalacje i zasoby oleju napędowego. Niech szuka celów, ale nie takich, bo powoduje w ten sposób niedobory paliwa. Dodał amerykański prezydent, że problemy paliwowe to nie kwestia Bliskiego Wschodu, ale tego, co dzieje się między Rosją a Ukrainą. Potem Donald Trump nas poinformował, że Ukraina zgodziła się nie atakować rosyjskich obiektów energetycznych, Rosja zgodziła się postąpić tak samo, ale to już chyba nieaktualne, bo parę godzin później obie strony się zaatakowały i właśnie chodziło o te obiekty i instalacje energetyczne. I co właściwie z tego wynika, z tej nadprodukcji wypowiedzi i tweetów Donalda Trumpa?
6: Myślę, że wynika inflacja tego, co prezydent ma do powiedzenia, dlatego że ilekroć wzmacnia czy wzmaga tę swoją retorykę, no to powoduje pewną reakcję. W momencie, kiedy za tymi deklaracjami nie idzie żadna konkretna informacja czy działanie, albo oczekiwany skutek, no to możemy się spodziewać, że strony w mniejszym stopniu będą się wstrząsuchiwały. To nie jest nic nowego. To znaczy problem z interpretacją wypowiedzi prezydenta pojawił się od początku właściwie jego pierwszej kadencji, w drugiej to się nasiliło. Prezydent ma tendencję do bardzo wyrazistego stawiania spraw. Problem polega na tym, że ma to swoje konsekwencje polityczne. Przecież to jest prezydent Stanów Zjednoczonych. I to akurat ten konflikt jest kluczowy z punktu widzenia Europy, jest podstawową wojną toczoną przez Rosję, jest kwestią bezpieczeństwa bytu państwowego Ukrainy. No i w tej kwestii, jeżeli prezydent się wypowiada w taki sposób, to ma swój ciężar, a później okazuje się, skutków to nie przynosi. W konsekwencji jakby maleje ta rola Stanów Zjednoczonych albo pokazuje pewnego rodzaju ograniczenia możliwości amerykańskich.
5: To mówi, co mu ślina na język przyniesie, tak? To jest taka sytuacja.
6: No jest taka sytuacja związana z tą historią irlandzką, prawda? Prezydent tam zasugerował, żeby Irlandia się zjednoczyła, co było sporym zaskoczeniem dla zwolenników pozostania przy Wielkiej Brytanii, bo oni akurat w tej Irlandii Północnej są pro-trumpowscy. No i co oni teraz mają z tym zrobić, prawda? Oni byli pro-trumpowscy. Ci, którzy byli zwolennikami zjednoczenia z Irlandią, dostali nieoczekiwane wsparcie od prezydenta, któremu zawsze byli przeciwni, bojkotowali spotkania z nim. Irlandczycy to jest bardzo silna grupa narodowa Amerykanie pochodzenia irlandzkiego w Stanach Zjednoczonych. Więc mamy do czynienia z sytuacją, którą trudno wyjaśnić. To znaczy można się w każdym z tych wypadków doszukiwać pewnego punktu zaczepienia. Weźmy kwestię irlandzką. Jest tak, że Amerykanie zawsze popierali narody, które dążyły do emancypacji, zjednoczenia i tak dalej. To nie jest czysta retoryka. To było widać nawet u cynicznych polityków jak Franklin Delano Roosevelt. On faktycznie był zwolennikiem dekolonizacji. To jest jakoś wpisane w to DNA amerykańskie. Oczywiście jak się to zderza z realiami politycznymi, z realpolitik, to bywa inaczej. A sprawa rosyjska tutaj, to jest kwestia, też można ją rozebrać niejako na czynniki pierwsze. To polega na tym, że prezydent po prostu próbuje zmienić oś dyskusji. W tej chwili wszyscy go obarczają i niestety słusznie za wzrosty cen ropy na giełdach, bo to jest związane ze zdolnością Iranu do blokowania jednej cieśniny i zdolnością Hutich do blokowania drugiej. Za chwilę będziemy mieli z tego być może nawet recesję na skalę światową. To
5: więc
6: są skutki.
5: Donald Trump usiłuje znaleźć innego winnego niż on sam. A czy to w ogóle jest poważny problem polityczny Donalda Trumpa? Bo mam przed sobą dane, które opracował amerykański Newsweek. To jest niezwykle interesujące. Mamy 15 stanów najbardziej zależnych od diesla i okazuje się, że w tych 15 stanach najbardziej zależnych od diesla Trump wygrał w 13 z nich. Mamy 15 stanów najmniej zależnych od diesla i Harris wygrała w 12 z nich. Są badania, które wykazały, że osoby sympatyzujące z republikanami ponad dwukrotnie częściej niż zwolennicy demokratów deklarowały, że ich głównym pojazdem jest pick-up, a pick-upy z kolei znacznie częściej zasilane są olejem napędowym niż inne popularne samochody osobowe. Wreszcie wieś. Trump ma wysokie poparcie na obszarach wiejskich. Zdobył 69% głosów osób mieszkających na terenach wiejskich, Harris 29%. No a rolnicy będą prawdopodobnie coraz mocniej odczuwać wzrost cen oleju napędowego wraz z przyspieszającymi żniwami. Tam kukurydzę i soję zaczynają zbierać. Tak? Droższy diesel nakłada się na wzrost kosztów nawozów, nasion, chemii, sprzętu i tak dalej. Więc z jednej strony, jak rozumiem, Trump szuka winnych, to nie ja, to ktoś inny, to Zełenski, ale jest też taka obietnica ze środy, 9 września. Zaraz po wyborach ceny ropy polecą w dół, mówi Donald Trump.
6: Tylko czy ktoś to kupi?
5: No
6: dlatego
5: właśnie.
6: Prezydent Trump nie ogranicza się do tego. To oczywiście, jeżeli chodzi o te dane, które pani redaktor przytoczyła, to one właściwie mówią same za siebie. Mamy do czynienia z bardzo poważnym skutkiem tego wzrostu cen, w szczególności oleju napędowego dla wyborców Trumpa, zarówno ze względu na to, czym oni się poruszają, jeżeli chodzi o motoryzację, ale przede wszystkim chodzi też o kwestie związane z zastosowaniem oleju napędowego w gospodarce. To uderza bezpośrednio w Stany Zjednoczone i widać, że będzie uderzało jeszcze bardziej w związku z komplikującą się sytuacją. Nie chcę już powtarzać tego, co wielokrotnie mieliśmy okazję nawet w pani redaktor w programach dyskutować, czyli faktu, że prezydent ewidentnie poszedł na wojnę bez wyraźnego planu, jak osiągnąć cele, a nawet jakie dokładnie te cele są, jak się okazuje. To nie wypaliło, a teraz sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, a w perspektywie są oczywiście te wybory połówkowe. To, co prezydent może zrobić i próbuje, Donald Trump, to zmienić wektor dyskusji. Proszę zwrócić uwagę, że u niego się pojawia coraz więcej informacji o kwestii związanej z zagrożeniem migracją, o kwestiach związanych z ochroną tożsamości. Innymi słowy, wojna kulturowa. No bo Amerykanie czy wyborcy głosują generalnie portfelem. Ale jest jeszcze inny aspekt. Można skupić ludzi wokół plagi, jeżeli toczy się wojnę. Można skupić ludzi wokół kwestii bezpieczeństwa. Wtedy w pewnych okolicznościach, tego przykładem jest chociażby zwycięstwo George'a W. Busha, który pokonał Kerry'ego. W pewnych okolicznościach nawet polityk niepopularny, wyśmiewany przez znaczną część elektoratu, może wygrać wybory. Jeżeli oczywiście uda się w odpowiedni sposób to przebudować. Tam są jeszcze inne kwestie w tych wyborach połówkowych, na przykład to, z czym pójdzie do tych wyborów Partia Demokratyczna, bo tego też nie wiemy, jaki będzie ostatecznie program tych polityków. Tutaj też Republikanie pokładają pewne nadzieje. Natomiast w tej chwili, jeżeli te czynniki ekonomiczne będą kluczowym kryterium, i to świetnie pokazują właśnie te przywołane przez panią dane, no to właściwie prezydent może znaleźć się w sytuacji, w której do kłopotów bardzo poważnych, z którymi nie potrafi sobie poradzić, czyli tego kłopotu irańskiego, nierozwiązanego problemu agresji rosyjskiej przeciwko Ukrainie, dojdzie mu jeszcze przynajmniej jedna izba kontrolowana przez demokratów, no a wtedy kongres będzie próbował przywrócić swoją rolę instytucji, która kontroluje prezydenta. Co więcej, coraz śmielej będą występowali ci republikanie, przecież jest taka grupa, którzy do tej pory robią to ostrożnie, jeżeli atakują to, używając tej starej metafory, nie tara, ale bojarów, to znaczy atakują nie samego prezydenta, ale jego doradców. Być może zaczną krytykować samego prezydenta Donalda Trumpa.
5: To teraz inne wydarzenie, które może też będzie miało znaczenie polityczne, bo wyszło na jaw, że częściowo ślub Donalda Trumpa juniora sfinansował przyjaciel Putina, Umar Kremlow. Małżonka Trumpa juniora jest oburzona, że w ogóle ktoś podnosi ten temat. Cytuję, nasz drogi przyjaciel Umar bardzo hojnie zorganizował dla nas dwie niesamowite imprezy po naszym ślubie. Był to niezwykle hojny prezent ślubny od przyjaciela, za który byliśmy i nadal jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Szkoda, że coś tak osobistego i radosnego może zostać przedstawione jako coś politycznego lub złowrogiego tylko ze względu na to, kim ktoś jest lub skąd pochodzi. No więc pani Bettina Trump jest oburzona, czy Amerykanie będą oburzeni czymś takim, bo to nie tylko chodzi o te związki Trumpa z Rosją, które już wielokrotnie w śledztwach dziennikarskich były wykazywane, ale też o taką emocję ludzką, że mamy do czynienia z bardzo zamożnymi ludźmi, niezwykle bogatymi, którzy nie wzdragają się, żeby jeszcze wziąć parę dolarów od jakiejś szemranej postaci, że jeszcze przytulą tę kasę.
6: To jest trudne pytanie, dlatego że jak wiemy, elektoraty, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z elektoratem protestu, elektoratem sprzeciwu, a takim jest w istotnej mierze elektorat Donalda Trumpa, one często bywają impregnowane na informacje przychodzące z tej drugiej strony. To jest znak dzisiejszych, to jest znak współczesności, bo mówi się dużo o mediach społecznościowych. Druga sprawa. Amerykanie specyficzny stosunek mają do kwestii związanych z stykiem biznesu i polityki. Jak wiadomo, tam można finansować i finansowane są z pieniędzy prywatnych kampanie wyborcze. Tarczyńcy hojnie wpłacają na kampanie polityków, na konkretnych polityków. Lobbying jest ujęty oczywiście szczęśliwie w ramy prawne. Ten system funkcjonuje. Ten system funkcjonuje. Pytanie, przypomnijmy, mamy sobie samochód Muska, do którego wsiadał Donald Trump przed Białym Domem, prawda? To nie jest tak, że tam są jakieś chińskie mury pobudowane między biznesem. I Trump zresztą doszedł do władzy, nie kryjąc tego, że on chce uwolnić jakby przedsiębiorczość Amerykanów. Więc z tego punktu widzenia my mamy trochę inną perspektywę niż Amerykanie. Jeszcze jedna uwaga. Badania dowodzą, że nawet Amerykanie z klas ludowych bardziej by chcieli uwolnienia swojego potencjału finansowego przez niższe podatki niż transferów społecznych. To są inne oczekiwania społeczne, więc trudno ocenić, to będzie miało znaczenie. Na pewno utwierdzi przeciwników Trumpa w grubszej, głębszej do niego niechęci i może wpłynąć na niezdecydowanych.
5: Dr Marcin Fatalski, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, był z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo.
5: A za chwilę spotkamy się, porozmawiamy z Romanem Imielskim, zastępcą redaktora naczelnego Gazety Wyborczej.
4: Autopromocja.
7: Kochamy sport.
8: Tak mocno, że chcemy więcej.
7: Żyjemy sportem.
8: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
7: Rozmawiamy o sporcie.
8: Tak, że i wy go pokochacie.
7: Jeszcze więcej sportu.
8: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
4: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
9: Reklama.
10: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: Ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Mamy niskie ceny.
9: Topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
16: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 17.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Rada Fiskalna jest bardziej rygorystyczna niż zalecenia Komisji Europejskiej, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM poseł Koalicji Obywatelskiej Jarosław Urbaniak. To komentarz do opinii Rady Fiskalnej, która oceniła, że istnieje duże ryzyko przekroczenia przez państwowy dług publiczny w relacji do PKB ustawowego progu 55%.
14: Ostre zdanie, tylko że próg wymagany przez Unię Europejską i nasze przepisy dotyczące finansów publicznych mówią o 60%.
13: Ponadto Rada Fiskalna wskazała, że obecna nierównowaga finansów publicznych jest efektem decyzji podejmowanych przez wiele lat, a nie skutkiem załamania dochodów państwa. Za około 1/4 wzrostu wydatków odpowiadają środki przeznaczone na obronę. W ocenie Rady Fiskalnej naprawa finansów publicznych wymaga przygotowania wiarygodnego, wieloletniego planu oraz możliwie szerokiego porozumienia politycznego. Władze Włoch przedłużyły o kolejnych 15 dni kontrolę na lotniczych i morskich granicach z Hiszpanią. To reakcja na kryzys w Ceucie, do którego doszło pod koniec lipca, gdy przybyły tam tysiące migrantów z Maroka. O decyzji w sprawie zawieszenia układu z Schengen w relacjach z Hiszpanią poinformowało dziś włoskie MSW. Włoski minister spraw wewnętrznych zawiadomił już o decyzji Komisję Europejską i swoich odpowiedników w krajach unijnych. Rosnące ceny paliw coraz mocniej uderzają w przewoźników i właścicieli firm transportowych. Ci mówią już wprost, że przy obecnych kosztach część zleceń przestaje być opłacalna, a prowadzenie biznesu zaczyna oznaczać dokładanie do interesu. Katarzyna Młynarczyk.
15: Największym problemem jest oczywiście paliwo przy kilku czy kilkunastu samochodach. Różnica w miesięcznych kosztach może sięgać już dziesiątek tysięcy złotych. Anna Kostrubiec, właścicielka firmy transportowej Olympus Logistics, przyznaje, że jest coraz bliżej granicy opłacalności.
16: Jeżeli samochody firmy zużywają 10 tysięcy litrów diesla miesięcznie, to rok temu za paliwo trzeba było zapłacić tak 59 tysięcy złotych. Przy obecnej średniej cenie 87-88 tysięcy.
15: To oznacza, że wyłącznie za paliwo zapłacić trzeba miesięcznie 30 tysięcy złotych więcej.
16: Przedsiębiorcy zaczynają dochodzić do ściany. To już nie jest kwestia tego, że zarabiamy trochę mniej. Przy obecnych kosztach są sytuacje, w których trzeba dokładać.
15: Jeśli paliwo nadal będzie drożeć, część firm może być zmuszona ograniczać flotę, a w skrajnych przypadkach po prostu zakończyć działalność.
13: W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Synoptycy zapowiadają, że będzie to spokojna i pogodna noc. Jedynie w zachodniopomorskim może delikatnie popadać. Najchłodniej będzie na wschodzie, maksymalnie 10 stopni.
12: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
17: W wywiadzie politycznym teraz Roman Imielski, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. Dzień dobry, panie redaktorze.
18: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
17: A będzie pan odpowiadał na pytanie, na które powinien odpowiedzieć nam Mateusz Morawiecki, ale on nie odpowie, bo on gubi tropy, kluczy. Kim pan jest, panie Morawiecki? Tak sobie pomyślałam o tej audycji. To pytanie, kim pan jest, panie Morawiecki, zadał na 50. urodziny premiera, był to rok 2018, Michał Szułdrzyński w Rzeczpospolitej. Dlaczego? Bo w tym, co mówi Mateusz Morawiecki, można znaleźć zarówno ciekawe spostrzeżenia racjonalnego europejskiego polityka, jak i ideologiczne klisze, których nie powstydziłby się najbardziej twardogłowy sympatyk radykalnej prawicy. Na początku 2025 roku to samo pytanie postawił Łukasz Warzecha w Do Rzeczy i odpowiadał: łatwiej może odpowiedzieć na pytanie, kim były premier, na pewno nie jest. I zaczęłam się zastanawiać, czy chodzi o to, że Mateusz Morawiecki nie ma poglądów, że zmienia poglądy, czy też instrumentalnie je wykorzystuje.
11: Jeśli miałby na to zdanie odpowiedzieć trzema słowami, instrumentalnie je wykorzystuje, natomiast ma swoje poglądy. To jest w ogóle bardzo ciekawa postać. Pamiętam taką sylwetkę u nas już bardzo dawno temu, którą napisała chyba Agata Kondzińska z Renatą Grochal, bo znaczy nasze... autorki, które zajmowały się polityką wtedy, a one ją napisały dlatego, że one znały Mateusza Morawieckiego z Wrocławia, bo obydwie autorki były z Wrocławia. I mało kto wie, bo nie wiem, czy aż tak dokładnie nasze słuchaczki i słuchacze śledzą akurat karierę Mateusza Morawieckiego, ale to jest niebywale ambitny człowiek.
17: Niebywale ambitny człowiek.
11: Właśnie, ale dopiero bardzo późno. Dlatego, że wszyscy uważali go za takiego technokratę, bankowca, prawda, który wszedł w ten. Otóż on naprawdę ma zawsze bardzo duże ambicje.
17: I zaraz. On do polityki chciał trafić już bardzo dawno temu, bo przypomnijmy, że on w latach 2010-12 zasiadał w tym pierwszym składzie Rady Gospodarczej przy premierze Tusku. Odszedł z Rady w 2012 i dostał w 2013 roku propozycję, żeby wejść do rządu Tuska za Jacka Rostowskiego na ministra finansów. Zdaniem Zbigniewa Jagieły zdecydowały wówczas o odmowie kwestie kompetencyjne.
11: Nieprawda.
17: Morawiecki uważał, że po prostu to jest za mało resort finansów i potem PiS dał mu więcej.
11: Kompetencyjne w tym sensie, tak. Zbigniew Jagieło dobrze zna Mateusza Morawieckiego, ponieważ Zbigniew Jagieło wywodzi się ze środowiska Solidarności Walczącej. Wiadomo, że Mateusz Morawiecki jest bardzo silnie związany przez ojca Kornela Morawieckiego i Kornel też odgrywa ważną rolę w całym życiorysie Mateusza Morawieckiego. Z naszych informacji wynikało, że sygnał wysłany przez Mateusza Morawieckiego był taki, że mógłbym o tym pomyśleć, gdyby to było stanowisko co najmniej wicepremiera. No bo wiadomo, to był jeszcze czas Tuska. Tusk był nieusuwalny jeszcze wtedy, ale tak naprawdę ambicje Mateusza Morawieckiego spełnił dopiero Jarosław Kaczyński. One i tak zostały spełnione tylko częściowo, bo kolejnym krokiem dla Mateusza Morawieckiego, czego on nie ukrywał...
17: Było premierostwo, co udało się osiągnąć w 2017.
11: Jeszcze prezydentura kolejnym krokiem.
17: Tak, to jest ciekawe pytanie, czy Mateusz Morawiecki myśli teraz o wyborach 2030 roku, czyli prezydenckich, czy myśli o wyborach 2031 roku, czyli parlamentarnych. Bo teraz oczywiście musi utrzymać się na powierzchni, musi wprowadzić najlepiej jak największą liczbę posłów do parlamentu w 2027 roku, no ale trzeba też myśleć długofalowo. To nie jest przecież polityk, który jest na końcu drogi, ma raptem 58 lat.
11: Nie. To jest jeszcze młody polityk. I wracając do tego, czego zaczęliśmy, że on wykorzystuje poglądy, tak bym to określał, instrumentalnie, to wystarczy tak pokrótce prześledzić jego życiorys. Człowiek, który zostaje politykiem tak naprawdę już na przełomie lat 90. 2000, bo wchodzi jako radny ABS-u do Sejmiku Dolnośląskiego. Później oczywiście idzie w bankowość, gdzie robi błyskawicznie szybką karierę, dorabia się tam gigantycznego majątku, bo to kiedyś chyba Puls Biznesu wyliczył, że on tylko z racji tego, że zasiadał w zarządzie, później był wiceprezesem i prezesem banku, nawet BZWBK, i później Sandro zarobił ponad 30 milionów złotych. No a wiemy też o różnych innych transakcjach. My opisaliśmy swego czasu kilka lat temu tą sprawę.
17: Jak już zarobił te pieniądze, to pomyślał o tym, że pieniądze to nie wszystko, chciałby mieć jeszcze władzę.
11: Dokładnie. On to ze sobą wiązał i budował takie środowisko wokół siebie, bo na przykład skupił harcerzy.
17: Oczywiście.
11: Michał Kuczmierowski, który dzisiaj jest w Wielkiej Brytanii, czekamy na jego ekstradycję w związku z aferą Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. To jest człowiek, którego on zatrudnił u siebie.
17: To wcześniej, budowanie zaplecza politycznego jeszcze wtedy, kiedy był w biznesie, świetnie jest pokazane w książce Chłopcy z Ferajny.
11: Tak, Jacka Herukowicza, bo Jacek między innymi ujawnił właśnie sprawę tych działek z słynnych 15 hektarów na Oporowie, w Oporowie Wrocławskim, który kupił za grosze, a został sprzedany z ogromnym przebiciem, dopiero jak wybuchła ta afera. Zresztą to też jest ciekawe, dlatego że wtedy, jak opublikowaliśmy ten artykuł, to oczywiście nam i Mateusz Morawiecki i jego żona zarzucili, że kłamiemy i tak dalej. I natychmiast spowiadają do sądu. Do sądu dzisiaj nas nie pozwoli, ponieważ Mateusz Morawiecki bardzo skrupulatnie unika spraw sądowych, ponieważ tam trzeba chodzić i mówić prawdę pod rygorem odpowiedzialności karnej. On przygotowywał się do wejścia do polityki właśnie po tym, jak odrzucił tę ofertę, którą on uznał za, mówiąc delikatnie, nawet tak słyszeliśmy, po twarz, żeby tak wybitnej osobie proponować ministra finansów jakiegoś, ma zerwać tutaj z biznesem, on ma przecież wielkie horyzonty i tak dalej. I wtedy zaczął przepisywać między innymi zaraz potem majątek na żonę. To był ewidentnie element przygotowywania się do wejścia, bo w 2015 roku była ta druga właśnie gdyby podział majątku i przepisanie na żonę. Ale chcę jeszcze takim szybciutko zrobić takimi skokami żaby, no bo mówimy tak. Przecież on w latach 90. pracował w urzędzie UKIE, czyli Integracji Europejskiej. Tak. I pisał bardzo pozytywne rzeczy na temat Unii Europejskiej. Między innymi napisał taką słynną pracę o wyższości prawa europejskiego nad prawem krajowym. No, tam inaczej trochę ten tytuł brzmiał, ale to mniej więcej było o tym,
17: jako
11: prawda?
17: Premier miał zupełnie inne podejście.
11: Dokładnie.
17: Ale tych wolt było dużo więcej. Oczywiście moglibyśmy teraz je wymieniać, ale...
11: Jeszcze chcę przypomnieć, że on kończył również na przykład uczelnię w Niemczech. Jest stypendystą Banku Centralnego Niemiec. Stypendystą Fundacji Niemieckiej. Ma bardzo bliskie kontakty z politykami z CDU. Więc to nie jest tak, że to jest człowiek, który wziął się znikąd, a dzisiaj?
17: Politykę Angeli Merkel.
11: Absolutnie.
17: Bo to wiemy ze słynnych taśmy nagrań.
11: Nagrane USOWy.
17: Tak, USOWy. To była rozmowa z prezesem PKO BP, czyli Jagiełłą, i Krzysztofem Kilianem, który wtedy stał na czele PGE.
11: I Krzysztof Kilian nie jest przypadkową postacią, ponieważ wtedy, w tamtym czasie, Krzysztof Kilian uchodził za jednego z najbliższych współpracowników Donalda Tuska.
17: Tuska, tak, zanim ich drogi się rozeszły. No więc wtedy chwalił Angelę Merkel, chwalił prezydenta Sarkoziego, chwalił politykę Platformy Obywatelskiej, natomiast jak już się przykleił do Prawa i Sprawiedliwości, to oczywiście próbował się wkupić, więc słyszeliśmy, że rządy Platformy były fatalne, że wzrost gospodarczy za Platformy był częściowo fikcyjny, że w sprawie uszczelniania VAT-u rząd Platformy działał jak gang Olsena, postulował nawet powołanie komisji śledczej do spraw wyłudzeń VAT. Ale były też różne wolty, jeżeli chodzi o to, co myślało PiS, bo tak, w 2016 roku, pamiętam, że w kwietniu uruchomiono program 500+, tak? Na spotkaniu z sympatykami PiS-u w Bydgoszczy powiedział o 500+ tak. W dłuższej perspektywie to nam nie zbuduje PKB. Państwu bardziej niż konsumpcja potrzebne są oszczędności i inwestycje. Przypominam, że 500+ jest na kredyt. A później mówił tak. Wzrost PKB to bożek elit gospodarczych trzeciej RP. Nasze działania są dla ludzi, tak, nie dla wskaźników.
11: Mówiliśmy o tym i oczywiście ta wypowiedź Morawieckiego w Bydgoszczy była prawdą. On tak, akurat na tym się zna, był bankierem, znaczy bankowcem powiedzmy, ale jak niektórzy koledzy z PiS-u, którzy go nie lubili, i z jeszcze wtedy Solidarnej Polski, banksterem po prostu, którego wymyślił Jarosław Kaczyński, go wyciągnął, bo to jest, żeby jasno podkreślić, Mateusz Morawiecki w polityce znalazł się dlatego, że był to osobisty projekt Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński był nim oczarowany, że taki człowiek chce przeskoczyć z tego sektora
17: Kaczyński
11: bankowego.
17: Kaczyński nigdy nie znał się na gospodarce, więc...
11: Nie znał języków, tu nagle przychodzi człowiek, który umie w PowerPointy. Rzeczywiście odniósł sukces w swojej branży, porzucił duże pieniądze na rzecz polityki. Kompletnie oczarowany prezes. Nie? Przecież to jest jednoosobowa decyzja prezesa Kaczyńskiego. I to, że Mateusz Morawiecki w grudniu 2017 roku zostaje premierem, kiedy właściwie Beata Szydło jest bardzo popularną premier, to był szok dla nawet części PiS-u, że człowiek, który jest w tej partii od 2 lat, dochodzi do szczytu władzy i jeszcze pamiętajmy, jeszcze miesiąc zajęło Morawieckiemu wtedy wyrzucenie z rządu Macierewicza, bo on no, nie był im specjalnie po drodze. Więc te wolty wszystkie, które on Mateusz Morawiecki jest w stanie zaprzeczyć sobie w 5 sekund. Bo dzisiaj, gdybyśmy posłuchali Mateusza Morawieckiego, to właściwie on nie podejmował żadnej decyzji złej. Znaczy wszystkie te złe decyzje...
17: Zapomina, że był premierem.
11: No, dokładnie. Zapomina, że
17: chociaż
11: był premierem.
17: Chociaż ponad jest z tego dumny, jak mówił ostatnio w Karpaczu, kiedy to prezentował...
11: No więc to jest ten kameleonizm, jak ja nazywam jego polityczny. Taki cynizm, klasyczny cynizm wykorzystywania słów do tego, żeby uwiarygodnić swoją pozycję lub zdobyć kolejny szczebel władzy. W tym kontekście Mateusz Morawiecki jest kompletnie z jednej strony nieprzewidywalny, bo jest przewidywalny właśnie przez to, że potrafi odwrócić każdą sytuację, a z drugiej on ma poglądy. On ma poglądy i to są poglądy, które są poglądami raczej prawicowo, ale krok nawet troszkę dalej, bo na przykład pamiętam, jak wtedy złożył te wieńce na grobach w Monachium, na grobach żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej. To był z jego strony szczery gest. Szczery gest.
17: Ale ja zastanawiam się nad taką konstrukcją, którą on nam proponuje i właściwie on ją nam proponuje od samego początku. To są takie dwa komponenty. Z jednej strony technokratyczny sznyt i teraz jak na przykład słyszę o tej książce, którą popełnił Wielka Strategia Państwa Polskiego, to myślę sobie właśnie, że to ma być ten element. Ja tutaj wiem, co zrobić, żeby Polskę rozwinąć, zmodernizować, żebyśmy stworzyli nowy model.
11: Inwestycje, o których mówił Morawiecki.
17: Oczywiście.
11: Wtedy też Bydgoszczy były na najniższym poziomie.
17: Tak, a miały być na wyższym niż wtedy, kiedy obejmował urząd premiera. Więc to jest ta jedna noga. A ta druga to jest takie ideologiczne zacietrzewienie. I ja się zastanawiam, na ile to będzie właśnie mocno wychylone w prawą stronę, bo przecież najpierw jako premier rządu Prawa i Sprawiedliwości momentami był bardziej pisowski od samego Jarosława Kaczyńskiego, tak?
11: Tak, ale to wynikało z tego, że on musiał się uwiarygodnić też w środowisku
17: tak,
11: i być...
17: próbował to robić. Teraz jak odszedł, czy został wyrzucony, bo to właściwie były dwa równoległe procesy, najpierw opowiadał, że trzeba nie tak mocno w prawo, tylko trzeba być umiarkowanym, ale na przestrzeni ostatnich kilku tygodni było szereg takiego wypowiedzi i zachowań. Nawet kpił w jednym z wywiadów Jarosław Kaczyński, że mówił, że trzeba być bardziej umiarkowanym, a teraz tutaj skręca bardzo na prawo. Więc zastanawiam się, jak bardzo w to prawo Morawiecki się wychyli.
11: Wszystko będzie zależało od tego, jakie będzie miał dane sondażowe, bo na przykład ta propozycja jego, też próba przebicia, no bo najpierw PiS zaproponował na tej jednej ze swojej konwencji, że trzeba na przykład odsyłać z Polski tych Ukraińców, którzy są w wieku poborowym i nie pracują. No
17: to deportować.
11: Tak. No to Morawiecki poszedł dalej i mówimy, to stwórzmy coś na wzór tej amerykańskiej służby imigracyjnej ICE u nas i po prostu ścigajmy ich po ulicach, uzbrójmy tych funkcjonariuszy, niech ścigają po ulicach.
17: Ludzi w mundurach.
11: Dokładnie, tak. Więc jeśli to jest mu potrzebne tylko do tego, żeby ten cel pierwszy osiągnąć, czyli zbudować swoją pozycję w sondażach. No bo jeśli on cały czas byłby poniżej sondaży, poniżej progu wejścia do parlamentu, 5% przypominam dla partii, no nie będzie to w dłuższym etapie atrakcyjne, a ja przypomnę, że do wyborów jest jednak cały czas 12-13 miesięcy. To jest dużo, bo sam Morawiecki nie jest tajemnicą, liczył na to, że to wyrzucanie z partii potrwa. To znaczy, że nie będzie to teraz, tylko będzie powiedzmy za pół roku. Inna sprawa jest taka, że on jest technokratą i on, jedną rzecz trzeba mu powiedzieć, on umie się otaczać ludźmi, którzy są na przykład dobrymi organizatorami. To powiedzmy szczerze, to jest pod tym względem, on umie tworzyć zespół do specjalnych zadań.
17: Przeglądając zawartość sieci odnośnie Morawieckiego, spotkałam też takie pytanie. W co pan gra, panie Morawiecki? No to jeszcze to jedno pytanie do ciebie, jaką rolę dla siebie napisał i w kogo się nam wcieli. To będzie liberalny reformator prawicy, to będzie technokrata, umiarkowany konserwatysta, nowoczesny endek.
11: W zależności, co mu będzie potrzebne.
17: Roman Imielski, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
11: Dziękuję bardzo, do widzenia.
17: To był wywiad polityczny, który wydawał Maciej Jarząb, a zrealizował go Adam Szuraj. Za chwilę ciąg dalszy TOK 360 i Adam Ozga. Ja Państwu życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i Travisto. Aflofarm.
0: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Jest 18. Nie mam w tej sprawie zarzutów. To Daniel Obajtek mówi o nieudanym zakupie wenezuelskiej ropy, który kosztował Orlen 1,5 miliarda złotych. Tomasz Sakiewicz jest panem X. To szef telewizji Republika miał obiecywać szefowi Zonda Krypto ułaskawienie i przyjmować od niego pieniądze. Szymon Hołownia może dziś wróci na stanowisko w Polsce 2050. A może nie. To jest wciąż TOK 360. Adam Ozga. Wciąż dzień dobry. Ropa z Wenezueli, zaliczka w kryptowalutach na setki milionów dolarów, zerwana umowa, tankowiec, który mimo wszystko popłynął po surowiec. To najnowsza odsłona sprawy, która może postawić niewygodne pytania byłym władzom Orlenu, w tym europosłowi Danielowi Obajtkowi z PiSu, bo to za jego prezesury Orlen miał stracić 1,6 mld złotych na zakupie ropy, która do Polski nigdy nie dotarła. Sprawa powinna być wyjaśniona, mówi to partyjny kolega Daniela Obajtka, Łukasz Kmita z PiSu.
11: Straty gigantyczne, ponad 1 mld złotych, musi w nas wszystkich powodować, że chcielibyśmy poznać wszystkie szczegóły tej sytuacji, ale nie chcielibyśmy, żeby ta sytuacja była wykorzystywana politycznie.
10: A PiS będzie bronił Daniela Obajtka?
11: My cały czas bronimy prawdy. To znaczy widzimy, że Daniel Obajtek w ostatnich latach stał się takim celem do bardzo mocnych ataków politycznych. Warto też zapytać, dlaczego także instytucje europejskie nie prześwietliły szwajcarskiego oddziału firmy. Jest dużo zapytań. Z pewnością ta sprawa musi być wyjaśniona.
10: Dziś brytyjski Financial Times ze szczegółami opisuje kulisy tej transakcji. Według gazety szef szwajcarskiego oddziału Orlenu spotykał się w tej sprawie z pośrednikiem na jachcie w Abu Zabi, a płatność za ropę była realizowana w kryptowalutach. To bulwersująca sprawa, mówi Agnieszka Pomaska z Koalicji Obywatelskiej.
12: Dlatego, że pan Obajtek sobie hasa i uważa, że jest bezkarny, ale to jeśli dobrze pamiętam, to on też przez Parlament Europejski miał już kilkukrotnie immunitet uchylany, więc sprawiedliwość i jego dosięgnie i tam, gdzie dopuścił się nieprawidłowości, jeśli one będą przez prokuraturę sąd potwierdzone, to na pewno odpowiedzialności nie uniknie.
10: Do publikacji Financial Times odniósł się Daniel Obajtek, oskarża obecne władze Orlenu o zerwanie transakcji, a do winy się nie poczuwa.
13: Odpowiedziałem wyczerpująco. Miłego dnia państwu życzę.
14: 30 milionów, czyli miliard złotych.
13: Odpowiedziałem.
15: Ale czy Polska straciła coś?
10: Miłego dnia. Nie dla wszystkich był jednak miły. To Tomasz Sakiewicz, szef telewizji Republika, ma być według Wirtualnej Polski TVN24 panem X, o którym mówił Donald Tusk podczas wystąpienia w Sejmie dotyczącego Zonda Krypto. I to Sakiewicz miał obiecywać szefowi giełdy Przemysławowi Kralowi ułaskawienie przez prezydenta Karola Nawrockiego, a trzy płatności, za które miało być obiecane to ułaskawienie, trafiły do jego stacji. Tak opisują Wirtualna Polska i TVN24. Gdyby to się potwierdziło, nie byłabym zdziwiona, mówiła Maciejowi Kluczce w poranku TOK FM posłanka Koalicji Obywatelskiej Anna Kluzik-Rostkowska.
0: To się układa w taką całość, która każe przypuszczać, że ci wszyscy ludzie, którzy coś obiecywali, mieli poczucie, że państwo jest ich własnością i że mogą wszystko. I myślę, że ten obraz tutaj jest najważniejszy.
10: A Telewizja Republika zarzuca rządowi prowokacje. Właśnie opuszczamy poziom inflacji uważany za bezpieczny dla gospodarki i dla naszych portfeli. Tak ostrzegają ekonomiści po danych za sierpień, kiedy inflacja dotarła do poziomu 3,4%, a więc niemal do górnej granicy poziomu uważanego za jeszcze zdrowy. Wszystko przez drożejący cały czas paliwa. W sierpniu benzyna poszła w górę o 20%, olej napędowy o 30% w skali roku, choć na razie te wzrosty jeszcze szeroko nie przekładają się na wszystkie inne ceny w gospodarce. Mówiła w rozmowie z Rafałem Hirszem w popołudniowym AKG Urszula Kryńska, ekonomistka PKO Banku Polskiego.
16: Ceny rosną nadal i to mamy wzrosty cen wynikające z tego, co się dzieje na globalnych rynkach paliw. Oczywiście ceny paliwa hurtowe rosną, ceny ropy naftowej są bardzo wysoko. Od kilku miesięcy nie były tak wysoko, jak są teraz. To się będzie powoli filtrowało do cen na stacjach benzynowych. Nie widzimy tego od razu, pewnie jakiś tydzień, dwa potrwa, zanim to wszystko na stacjach zobaczymy. No i oczywiście będziemy płacić więcej. Inflacja bazowa rośnie, ale ona rośnie tam, gdzie byśmy się spodziewali, że wzrośnie, czyli w cenach usług transportowych, turystyki zorganizowanej. No to jest oczywiste, że cena biletu lotniczego wzrośnie, bo mamy droższe paliwo lotnicze. Natomiast powszechnego wzrostu cen jeszcze nie ma.
10: Ale widać jego początki. Wciąż drożeją usługi, to szeroko. Od zdrowia przez edukację, aż po wycieczki zagraniczne. W górę o kilka procent też rachunki za mieszkanie, wywóz śmieci, woda, czynsze. Nasze portfele w tej sytuacji ratuje w miarę tania żywność, zwłaszcza wyraźnie tańsze niż rok temu wieprzowina, masło, mleko i warzywa. A posłowie zajęli się dziś wprowadzeniem w całej Polsce zakazu nocnej sprzedaży alkoholu. Projekt ustawy zakłada też ograniczenie reklam wyrobów spirytusowych. Przez długie miesiące w koalicji ucierały się zręby kompromisu w tej sprawie. Początkowo politycy PSL-u i Koalicji Obywatelskiej przekonywali, że o nocnym zakazie sprzedaży alkoholu powinny decydować samorządy. Teraz wszystko wskazuje na to, że ogólnopolski zakaz w tej sprawie zyska poparcie sejmowej większości.
17: W Polsce spożycie alkoholu niestety nie spada. Ciągle jest przeszło 8 litrów czystego alkoholu na jedną osobę. To jest bardzo wysokie spożycie. Musimy chronić tych najmłodszych i bardzo dobrze, że jest zakaz reklamy piwa, bo ono najbardziej rozpija naszą młodzież.
18: 3,5 miliona Polaków pije w sposób ryzykowny, ale to nie jest problem, który dotyczy tylko ich, bo to jest problem, który dotyczy całej rodziny. Dotyczy żon, dotyczy partnerów, dotyczy dzieci. Dlatego trzeba jasno i wyraźnie ograniczyć wszelkiego rodzaju promocje, reklamy, które wmawiają nam, że picie alkoholu to jest część naszej kultury.
10: Mówiły w ramach sejmowej debaty posłanki Teresa Pamuła z PiSu i Sylwia Bielawska z Koalicji Obywatelskiej. Proponowanym ograniczeniom sprzeciwia się Konfederacja oraz m.in. poseł Janusz Kowalski. Kiedyś w PiSie, dzisiaj niezrzeszony.
19: Z daleka od lobby, które lobbowało, żeby uderzyć w rolników, bo pamiętajcie, ta ustawa wprost będzie uderzać w polską wieś, w rolników, tych, którzy dostarczają swoje produkty chociażby browarom, jak i też branży spirytusowej.
10: Procedowane w Sejmie przepisy zakładają całkowity zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych, także piwa, oraz promocji na przykład pakietów 12 piw plus 12 gratis. Wieczorem może dojść do zmian na stanowisku przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Polski 2050. Pawła Śliza zastąpić miałby założyciel partii, wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia. On sam tych przypuszczeń na razie nie potwierdza, ale też im nie zaprzecza.
20: Jak zostanę, to wam powiem, bo to już jest naprawdę nieznośny serial. Mam nadzieję, że wam się to znudzi. Mi już się znudziło dawno. Posłowie zdecydują, to taka będzie decyzja i na pewno ją zakomunikujemy. Wielokrotnie na to pytanie odpowiadałem. Odsyłam do wypowiedzi klasyków, czyli moich własnych. Od maja znajdzie ich w tej sprawie około 2457.
10: Posiedzenie Klubu Polski 2050 ma zacząć się nie wcześniej niż po godzinie 20. Sytuacja, jak usłyszał w Sejmie reporter TOK FM, jest dynamiczna. W współpraca militarna z krajami nordyckimi i rozwijanie potencjału odstraszania nuklearnego. Takie wnioski przedstawia raport Warsaw Security Forum na temat polskiej odporności i obronności, przygotowany przez Międzynarodowe Gremium Badaczy, Polityków i Specjalistów do Spraw Obronności pod egidą Fundacji Pułaskiego. A Szymon Kępka rozmawiał z przewodniczącą Warsaw Security Forum, profesor Katarzyną Pisarską.
1: Musi powstać wspólna strategia europejska wobec Rosji, taka, która będzie realizowana również jak ten konflikt wygaśnie, ale się nie zakończy. Wspólne również uczestnictwo w tak zwanym NATO Nuclear Sharing, a więc włączenie się jeszcze ściślej w tą ochronę parasola amerykańskiego i przekonywanie Amerykanów, że no muszą tutaj być i ten potencjał odstraszania nuklearnego jest kluczowy.
21: Widziała pani takie zdanie dotyczące krajów nordyckich, że właściwie my trochę jesteśmy na nich skazani, że to jest nasz jedyny sojusznik?
1: To nie jest nasz jedyny sojusznik, ale to jest najbliższy sojusznik. Koszula bliska ciału. Najpierw musimy polegać na własnym wojsku, potem na sąsiadach. To, że inwestujemy w relacje polityczne, obronnościowe z tymi krajami jest tylko naturalne, zwłaszcza, że mamy takie same postrzeganie zagrożeń i tak samo inwestujemy w obronność i tak samo inwestujemy w pomoc dla Ukrainy.
10: Raport wskazuje także Morze Bałtyckie i ochronę tamtejszej infrastruktury krytycznej, kabli sieciowych i farm wiatrowych jako kluczowe zadanie dla krajów nordyckich, jak i Polski. Arabia Saudyjska zapowiada stanowczą reakcję na ataki Huti. Jemeńscy rebelianci przejęli ostatnio porty, które mogą pozwolić im na kontrolę cieśniny Bab al-Mandab, łączącej Ocean Indyjski z Morzem Czerwonym. Przez ten szlak przepływała dotychczas saudyjska ropa naftowa, która później trafiała między innymi do Polski. Dodatkowo Huti uszkodzili rurociąg, który pozwalał cieśninę ominąć. Działania wspieranych przez Iran Huti to próba skłonienia Arabii Saudyjskiej do zmiany polityki, mówił Filipowi Kekuszowi w TOK 360 w południe profesor Jarosław Jarząbek z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
22: To, czego Huti chcieliby od Arabii Saudyjskiej, to jest to, żeby ta Arabia Saudyjska przestała się angażować w wojnę domową w Jemenie. Przestała być jej stroną, przestała bombardować te tereny zajmowane przez Huti, tak żeby oni mogli tą swoją ofensywę i tą wojnę z rządem jemeńskim prowadzić na własnych zasadach, bez zaangażowania zewnętrznego.
10: Co oznaczałoby zablokowanie żeglugi przez cieśninę Bab al-Mandab? Z tej strony spojrzy na to już niedługo w TOK 360. Miała zostać przedstawiona w maju, ale nadal nie ujrzała światła dziennego. Chodzi o strategię polskiego sportu. Dokument, który przede wszystkim ma zaktywizować Polaków i przygotować polski sport do 2040 roku. Na ostatniej prostej z prac zrezygnował Robert Korzeniowski, który był doradcą ministra sportu właśnie do spraw strategii. Co dalej w takim razie z dokumentem, nad którym pracowano od 15 miesięcy? To pytanie zadaje Błażej Kulesza.
23: W resorcie sportu słyszę zapewnienie, że dokument już za chwilę będzie, mówi wiceminister sportu Piotr Borys.
24: Strategia jest niezwykle ważna, bo mówimy w niej o w ogóle o całej rewolucji ruchu. Mamy dzisiaj 30% dzieci kompletnie bez ruchu.
23: Na ostatniej prostej inną drogę, aniżeli strategia wybrał Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski.
25: Trzeba podejmować decyzje, które nie zawsze są komfortowe. Oczywiście dobrze byłoby pracować do końca pewnie w temacie, który się razem z dużym zespołem ludzi rozpoczynało.
24: Podjął inną decyzję, ma do tego prawo. Nie chce kandydować na szefa PKOL-u, natomiast strategia idzie swoim torem.
23: W sprawie prezentacji dokumentu padały już różne daty.
24: To wszystko jest wielki projekt, tworzymy go.
23: Aktualnie polski sport działa bez strategii. Ta ostatnia była pisana do 2020 roku. Błażej Kulesza, TOK FM.
10: 18.11, Adam Ozga, to jest TOK 360, którego gościem jest dr Konrad Popławski, ekspert do spraw rozwoju gospodarczego z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry, czy się słyszymy? Chyba nie. W takim razie próbujemy połączyć się z doktorem Konradem Popławskim, ekspertem rozwoju gospodarczego z Ośrodka Studiów Wschodnich. Podejście drugie, dzień dobry.
26: Dzień dobry Państwu.
10: I podejście jak najbardziej udane. Huti, jemeńscy rebelianci wspierani przez Iran prowadzą ofensywę. Ofensywę, która pozwoliła im na przejęcie portów. Portów, które są z kolei drogą do cieśniny Bab al-Mandab. To jest cieśnina, która upraszczając trochę sprawę, łączy Ocean Indyjski z Morzem Czerwonym, czyli jest to cieśnina, która jest drogą, którą ropa naftowa na przykład dociera z Azji do Europy. Ciągle mamy zablokowaną cieśninę Ormus, do tego Huti zaatakowali saudyjski ropociąg East West. Arabia Saudyjska już sygnalizuje, że anuluje część dostaw do europejskich rafinerii. Rozumiem z tego, że my nie jesteśmy już na etapie giełdowych emocji, przez to ropa szybuje w górę. My jesteśmy na etapie kolejnych zakłóceń w łańcuchach dostaw.
26: Zdecydowanie tak. Po pierwsze, rzeczywiście Arabia Saudyjska doświadcza kaskadowych problemów z eksportem ropy naftowej. Nie dość, że te problemy z kluczowym rurociągiem, ropociągiem pomagającym omijać Ormus, czyli tym East West, o którym pan redaktor wspomniał, to jeszcze ta cieśnina Bab al-Mandeb, która pozwala na eksport ropy z tego portu na Morzu Czerwonym, Yanbu, w stronę Azji. Ale też oczywiście Bab al-Mandeb pełni ważną rolę jako taki skrót do Suezu w szlakach handlowych, zwłaszcza z Azji do Europy. Więc tutaj narastają kaskadowe problemy. Już widzimy, że bardzo rosną ceny i za tankowce, i inne koszty frachtu, ubezpieczeń. No i to powoduje, że narasta ryzyko inflacji tak naprawdę. To już nie tylko będą surowce, ale też transport dóbr. Tylko przypomnijmy też, żeby trochę uspokoić być może częściowo słuchaczy. Problemy z cieśniną Bab al-Mandeb nie są dla światowej logistyki nowe. Tak naprawdę przez ostatnie 2 lata ta cieśnina była blokowana dla ruchu kontenerowego. To tak dopiero do września zeszłego roku udało się trochę te problemy na jakiś czas rozwiązać. Z racji tego, że wcześniej Huti atakowali statki za wojnę w Gazie i też uczestniczyli. Więc tam światowi armatorzy mają pewne już rozwiązania opracowane, dopracowane, jak sobie z tym problemem radzić. Natomiast problemem jest ta cała kaskadowość, tak? Ja bym tu jednak zwrócił uwagę zwłaszcza na rynek ropy naftowej, ponieważ w tym momencie Bab al-Mandeb było też bardzo ważne właśnie jako taki port pomagający omijać Ormus i transportować ropę zwłaszcza do Azji. Więc tu znowu trochę Europa jest uprzywilejowana, bo jakby spojrzeć geograficznie, to te Morze Czerwone, z którym Arabia Saudyjska graniczy od zachodu, no to tam jest jeszcze z niego drugie wyjście, czyli to jest właśnie ten kanał Suezki, która część ropy, na gorszych warunkach, bo tam nie wszystkie statki przechodzą przez Suez, można transportować do Polski, do Europy, więc teraz kluczowe tak naprawdę w tym wszystkim, czy jednak ten ropociąg East West będzie naprawiony, tak? Więc tutaj my mamy i tak troszkę bardziej lepszą sytuację niż Azja, która w ogóle już ma całą kaskadę problemów i tu może być rzeczywiście problematycznie.
10: A naprawa tego rurociągu East West to jest kwestia dni, tygodni, miesięcy?
26: Szczerze mówiąc, rynek cały czas się nad tym zastanawia i każda informacja na ten temat to jest albo wskok cen ropy naftowej w górę, albo w dół. Pierwsze szacunki były takie, że to są dni, maksymalnie 2 tygodnie. Natomiast po pierwsze nie wiemy, jak to w praktyce wyjdzie technicznie, a po drugie nie wiemy, czy nie będzie jakichś kolejnych ataków ze strony Huti. Widzimy, że oni są cały czas na fali rosnącej i mogą tutaj licytować dość wysoko. Wiemy że też, że są w sojuszu z Iranem, wiedzą, że Stany Zjednoczone mają swoje problemy, więc pytanie, czy zrobienie takiej awantury, że tak powiem, na rynku ropy naftowej, to nie jest to, co Huti lubią i Iran lubią najbardziej przed wyborami w Stanach Zjednoczonych.
10: A my mamy w Europie, czy my mamy w Polsce jakiś plan B, jeżeli ten kierunek bliskowschodni będzie bardzo mocno zakłócony i ta kaskada, o której pan powiedział, będzie postępować do poziomu niekomfortowego albo wręcz niebezpiecznego?
26: No cały czas możemy liczyć na dostawy ropy naftowej, też z innych kierunków, tak? Czy to Stany Zjednoczone, pytanie jak szybko będzie można wprowadzić tą wenezuelską ropę na rynek. Norwegia jest oczywiście ważnym eksporterem, więc to nie jest tak, że zupełnie tych możliwości jesteśmy pozbawieni, jednak Europa jest tu w znacząco lepszej sytuacji niż Azja. Natomiast rynek ropy jest globalny. Więc na ceny to będzie wpływać. Być może z dostępnością nie będzie aż takiego problemu. Myślę, nie chcę tu wzbudzać jakiejś paniki, że nie wiem, na stacjach nagle zabraknie benzyny, natomiast te ceny mogą być nie niskie. To te zjawiska niestety rozlewają się, więc nie da się izolować Europy od Azji. Prędzej czy później Azja zacznie też przepłacać, znaczy płacić więcej za te dostawy, więc dostawcy podniosą też ceny dla Europy. No, rynek jest globalny.
10: Bardzo dziękuję. Konrad Popławski, ekspert, doktor Konrad Popławski, ekspert rozwoju gospodarczego z Ośrodka Studiów Wschodnich, był gościem TOK 360. Jest 18.17, jeszcze dziś wieczorem ma zebrać się Rada Bezpieczeństwa ONZ w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie. Orlen informuje, że prowadzi stały monitoring sytuacji

0: Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
7: Chcesz zacząć mądrze inwestować?
8: Po pierwsze finance.
9: Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać?
10: Po pierwsze finance.
11: Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny?
12: Po pierwsze finance.
13: Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy finance.
14: Sprawdź nas.
15: Wejdź na finance.pl
16: i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem.
17: Po pierwsze finance.
0: Reklama.
18: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 18.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Ponad 100 tysięcy osób musiało opuścić domy od eskalacji walk pomiędzy Houthi a siłami rządowymi w Jemenie, informuje agencja ONZ do spraw uchodźców. Eskalacja walk na wybrzeżu Morza Czerwonego pogłębia trwający od lat kryzys humanitarny. Działania organizacji pomocowych utrudniają walki, uszkodzona infrastruktura, problemy z łącznością i ograniczenia w przemieszczaniu się. Orlen monitoruje sytuację na globalnym rynku ropy naftowej. Na bieżąco zarządza portfelem dostaw tak, aby zapewnić ciągłość pracy swoich rafinerii. Dostawy surowca na ich potrzeby realizowane są bez zakłóceń, poinformował koncern. Reuters podał wcześniej, że Orlen szuka ładunków tego surowca, między innymi z Morza Północnego, aby zastąpić zakłócone dostawy z Arabii Saudyjskiej. Blok chadecki CDU-CSU kanclerza Niemiec Friedricha Merca może liczyć w skali kraju na 18% poparcia. To najsłabszy wynik chadeków w historii sondażu. Wynika z badania Instytutu YouGov. Najsilniejszą partią pozostaje prawicowa Alternatywa dla Niemiec z wynikiem 29%. Wybory do Bundestagu mają odbyć się w 2029 roku.
18: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Adam Ozga, gościnią Tok 360 jest Hanna Marieller. Ekspertka gospodarki odpadami, prezeska Fundacji ProTerra, członkini zespołu doradczego do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
20: Ostrołęka planuje wprowadzić system indywidualnego rozliczania segregacji odpadów w blokach. Odpady miałyby być przypisywane do konkretnych mieszkań, co pozwoliłoby ustalić, kto segreguje, a kto nie segreguje. Na ile to jest duży problem w ogóle? Nie pytam o Ostrołękę, pytam o Polskę.
21: No zdecydowanie każdy operator systemu gospodarki odpadami powie, że jest zasadnicza różnica w jakości segregacji między zabudową jednorodzinną a wielorodzinną. Czyli właśnie taką zabudową, gdzie jesteśmy anonimowi, czyli jako jedni ze 100 mieszkaniowego bloku wyrzucamy nasz worek z odpadami do wspólnego kontenera, lub gdzie nie jesteśmy anonimowi, bo przed naszym domem jednorodzinnym wystawiamy nasze osobiste odpady. Bardzo trudno jest osiągnąć wskaźniki recyklingu gminom, w których przeważa zabudowa wielorodzinna.
20: Okej, a te wskaźniki są, rozumiem, osiągane przez gminy, w których przeważa ta zabudowa jednorodzinna. Czyli jeżeli mamy swój domek, swój segment, to jakoś idzie. Jeżeli mamy osiedla, to już nijak nie idzie?
21: Tak jest. No i to jest taki paradoks, że ludzie są niby tacy sami, ale w zależności od tego, czy czują się kontrolowani indywidualnie, czy czują się rozmyci w tej odpowiedzialności, potrafią segregować śmieci lub ograniczać ich ilość, lub tego po prostu nie potrafią robić,

0: lub po prostu im się nie chce, bo wiedzą, że nie spotka ich za to żadna sankcja.
1: To dlaczego to nie zostało wzięte pod uwagę już na pierwszym etapie? Wydaje mi się, że to nie było zjawisko trudne do przewidzenia, kiedy wprowadzaliśmy system segregacji.
0: No, tutaj zdania były podzielone, dlatego że ta duża systemowa zmiana z 2016 roku, która spowodowała przejęcie odpowiedzialności za gospodarkę odpadami przez gminy wobec wcześniejszych rozwiązań, gdzie to każdy mieszkaniec lub właściciel bloku nieruchomości podpisywał umowę z firmą odwożącą odpady. Wielokrotnie była to metoda ilościowa, czyli właśnie nieruchomość, posesja, blok, spółdzielnia były rozliczane od ilości kubów. Powodowało to takie patologie, gdzie ktoś deklarował, że wytwarza mniej śmieci, żeby mniej płacić, a następnie nadmiar śmieci trafiał w miejsca do tego nieprzeznaczone, czyli gdzieś tam do lasów, rowów, na jakieś tereny zaniedbane i tak dalej. No i ta duża reforma miała spowodować, że powstało wyliczenie, ile odpadów produkują mieszkańcy i powstało wyliczenie jakiejś kwoty, którą mieszkańcy mają zapłacić, żeby właśnie uniknąć podrzucania swoich odpadów w miejsca do tego nieprzeznaczone. To się oczywiście sprawdziło, bo systemem w tej chwili jest objęte 100% mieszkańców, z czego regularnie płaci ponad 90%. Te 10% nadal z systemu w jakiś sposób ucieka. Natomiast no, ta reforma właśnie nie przewidziała, że takie wyrównanie wszystkich jedną szablą spowoduje, że ci, którym się nie chce, znajdą uzasadnienie, żeby im się dalej nie chciało, bo skoro ja i tak płacę, to nie muszę nic więcej robić.
1: No tak, ale to może prowadzić do takich sytuacji, że mieszkańcy jednego bloku, już nie mówię o całym osiedlu na przykład, będą płacić więcej za śmieci niesegregowane, no bo jest ktoś, kto tychże śmieci nie segreguje i rozumiem, że na to próbują odpowiedzieć władze Ostrołęki, próbując wprowadzić system indywidualnego rozliczania segregacji odpadów w blokach. To są na razie konsultacje. Różne opcje wchodzą w grę, między innymi inteligentne śmietniki. Nie wiem, jakie mają IQ, ale okej. Systemy identyfikacji użytkowników, kody QR przypisane do mieszkań lub worków. I prawdę mówiąc, ten ostatni pomysł wydaje mi się najprostszy i najbardziej logiczny.
0: No nie do końca, bo ja każdemu organizatorowi systemu pierwsze co powiem to to, że w pierwszej kolejności zanieczyszczenia w odpadach jest worek. Więc zmuszanie mieszkańców do systemu workowego, w którym na przykład mieliby wyrzucać swoje bioodpady lub papier i karton lub szkło, gdzie ten worek stanowi realny problem potem w dalszych procesach segregacji tych odpadów, jest troszeczkę pójściem wbrew logice, tak delikatnie rzecz ujmując. Natomiast co do zasady, systemy, w których mieszkaniec traci na anonimowości, dzięki temu, że mamy jednak dostęp do powszechnie do mediów, automatyzacji procesów i tak dalej, są nie tylko ważne z powodu tego, żeby mieszkańcy segregowali odpady, ale też w przyszłości, tego bym sobie życzyła, promowania tych mieszkańców, którzy starają się tych odpadów wytwarzać mniej, czyli prowadzą bardziej zrównoważony tryb życia.
1: Okej, czyli nie kij, tylko marchewka.
0: No trochę tak. Wiemy, że nas ktoś może skontrolować, więc jest to dla nas takim dobrym motywatorem, żeby przestrzegać po prostu przepisów prawa i żyć racjonalnie. A z drugiej strony ten prowadzący system czy organizujący system będzie dysponował rzetelnymi informacjami. A kluczem do sukcesu jest wiedza. Jeżeli organizator systemu wie, jakie ma odpady, ile ich ma, gdzie, w jakich lokalizacjach, jaki się pojawia problem, to może po prostu dynamicznie tym systemem zarządzać. Dzisiaj w budownictwie wielorodzinnym nikt nie wie nic.
1: No dobrze, to wracając jeszcze do tego wymiaru praktycznego, skoro nie kody QR przypisane do mieszkania albo worków, tak sobie myślę, że może to nawet jest trochę opresyjne i może się źle przyjmować, to jakie jest inne rozwiązanie, żebyśmy jednak skłonili ludzi do tego, żeby segregowali śmieci, ale może robili to w sposób sensowny?
0: No, na pewno forma indywidualizacji, tak? Forma indywidualizacji może polegać niekoniecznie na nalepce na worku. Może polegać na tym, że przychodząc do kosza na śmieci, my się na tym koszu logujemy, przypisując jakby swój wyrzucony w danym momencie worek z odpadami do nieruchomości. Nawet jeżeli potem fizycznie ten worek nie jest oznaczony, to skala nadużyć czy nieprzestrzegania prawa, i mamy przykłady zarówno w kraju u nas, jak i za granicą, jest już wtedy minimalna, bo czujemy się kontrolowani, czyli już sam fakt, że ja się muszę zalogować do systemu, wyrzucając worek, wskazać, które odpady przyniosłam, i dopiero następnie uruchomi mi się odpowiedni kosz na śmieci na przykład, czy wrzutnia, czy jakkolwiek technicznie to będzie rozwiązane, już jest zdecydowanym takim elementem nadzorczym i motywującym, a nie opresyjnym, bo z tym workiem jeszcze jest tak, że ludzie mają różne problemy, tak? I na przykład wrzucają w odpadach rzeczy w jakiś sposób związane z ich intymnością, i niekoniecznie to jest też wskazane, żeby te worki po prostu rozrywać i sprawdzać dokładnie, co kto wyrzucił.
1: Jasne, to jest zupełnie zrozumiałe, a te w cudzysłowie inteligentne pojemniki to jest droga sprawa, żeby to tak na szerszą skalę wprowadzić?
0: No jednostkowo oczywiście, że tak. To jest zdecydowanie droższe rozwiązanie niż postawienie anonimowego kubła pod blokiem, który może być nawet zdezelowany, nie mieć jednego kółka i klapy. Natomiast długofalowo, jeżeli gmina myśli racjonalnie w kontekście rozwoju systemu, to w rachunku ciągnionym na pewno to się zwraca. Co to oznacza? Najdroższe śmieci do zagospodarowania to są odpady zmieszane, resztkowe, te, z którymi nic się nie da zrobić i od których płaci się wysokie opłaty środowiskowe w instalacjach przetwarzania odpadów, na składowiskach czy w spalarniach. Jeżeli wskutek zmiany w systemie zmieni się morfologia, czyli zaczniemy zbierać więcej odpadów selektywnie, a mniej strumienia trafi do tego czarnego worka, no to gmina poniesie niższe koszty, ponieważ surowce wtórne są tańsze w przetworzeniu niż odpady komunalne zmieszane. Tak, więc ten zakup takich rozwiązań zautomatyzowanych, nazwijmy je inteligentnymi, na pewno średnioterminowo, już nawet niedługoterminowo, jest zakupem, który się zdecydowanie zwróci.
1: Bardzo dziękuję. Hanna Malier, ekspertka gospodarki odpadami, była gościnią TOK 360, jest 18.31. Obok mnie już Błażej Kulesza, to jest Sport 360. Polscy siatkarze grają z Ukrainą swój czwarty mecz w Mistrzostwach Europy w Sofii. No i jak?
2: Idzie całkiem nieźle, chociaż Ukraina wydaje się być tym najtrudniejszym rywalem grupowym dla naszych zawodników. Najtrudniejszym, bo wygrali jak do tej pory 4 spotkania, pokonując między innymi Bułgarów, faworyzowanych, bo są przecież współgospodarzami tej imprezy, a w Sofii większość spotkań zostanie rozegranych. Tam zresztą też gra reprezentacja Polski i co najmniej do, miejmy nadzieję, półfinałów, do ćwierćfinałów tam rozgrywać swoje mecze będzie. Mówię w Sofii, bo oczywiście finały tego turnieju odbędą się we Włoszech, w Turynie. No i liczymy oczywiście, że nasza reprezentacja w tym finale zagra. Przecież broni złotego medalu wywalczonego przed 3 laty.
1: Nie, no właśnie, jednak, bo ty narysowałeś Ukraińców jako zespół faworyzowany, no ale przepraszam bardzo. No,
2: no właśnie, bronimy tytułu, więc tutaj powinniśmy walczyć i do tej pory w ogóle te wszystkie spotkania grupowe wyglądają trochę jak sparingi, jeżeli chodzi o nasze pojedynki, bo tak to wszystko wygląda chociażby w meczach z Izraelem, Macedonią Północną, czy w pierwszym pojedynku z Ukrainą tak nie jest. Ukraińcy to jednak rywal o półkę zdecydowanie wyżej i to było widać może nie na samym początku pierwszego seta, bo Polacy szybko rozpoczęli z dosyć dużą przewagą, prowadzili nawet 8-2. Wtedy w drużynie ukraińskiej nastąpił zryw, no i zaczęła się walka tak punkt za punkt. W pewnym momencie nawet ta przewaga polskiej drużyny stopniała do 1 punkta. Trener Nikola Gribicz postanowił wziąć czas, przywołać do porządku swoich zawodników. Rywalizacja potem była bardzo zacięta, ale pierwszą partię Polacy wygrali 25-20. Trwa w tym momencie druga partia. 6-4 jest w drugim secie. Polacy prowadzą, ale to nie jest taka różnica klas jak w tych pierwszych trzech spotkaniach, bo część kibiców ma wrażenie po tych pierwszych trzech meczach naprawdę mówiła, że mamy do czynienia jednak nie z meczami o tytuł najlepszej drużyny na starym kontynencie, ale po prostu ze takimi sparingami. W Mistrzostwach Europy od jakiegoś czasu jednak biorą udział aż 24 drużyny, no a my się chyba trochę przyzwyczailiśmy, że gramy absolutnie z najlepszymi, gramy w Lidze Narodów, gramy...
1: Przynajmniej w siatkówce się możemy przyzwyczaić do tego, bo w innych dyscyplinach zespołowych różnie z tym bywa.
2: To prawda.
1: O co faktycznie my dzisiaj gramy? Bo i Ukraińcy, i Polacy bardzo dobrze w tych rozgrywkach grupowych sobie radzą, no ale potem 1/8 finału i rozumiem, że ten, kto wygra, będzie miał lepszą ścieżkę do finału.
2: No z tą lepszą ścieżką do finału to oczywiście bywa różnie. Przekonały się o tym nasze panie, które postanowiły wygrać mecz grupowy z Turcją, no i wtedy pojawił się problem, bo był lepszy, trudniejszy rywal. Tak to w tabelce się niestety i w drabince, przepraszam, się wszystko ułożyło. My zagramy z kimś z grupy D, bo grupa D przyjedzie do Sofii, by rozgrywać swoje spotkanie 1/8 finału. Gdyby zostawić to tak jak teraz, prawdopodobnie naszym rywalem byłaby Rumunia, bo Polacy aktualnie zajmują miejsce drugie w tabeli, bowiem Ukraińcy mają 4 mecze wygrane. Stąd też taka różnica. No, ale to wszystko może się zmienić.
1: My zagraliśmy 3 mecze, więc...
2: Tak, to... więc tutaj, więc stąd to drugie miejsce chwilowe. Myślę, że Polacy po tym spotkaniu dalej wkroczą na to miejsce pierwsze. Rumunia, Łotwa, Turcja to prawdopodobnie rywale w 1/8. To wszystko się toczy, bo przecież grupa D równolegle swoje spotkania rozgrywa, a pojedynek Łotwa, Turcja, to są te dwa zespoły, które rywalizują o to ostatnie, 4 miejsce premiowane awansem do fazy pucharowej. Jeszcze tych swoich spotkań nie rozegrały, natomiast mam wrażenie, że dla podopiecznych Nikoli Gribicza ten turniej zacznie się jednak od ćwierćfinałów. Zobaczymy, na kogo trafimy. Na razie mamy jeszcze rozgrywki grupowe, więc to wszystko jeszcze przed nami.
1: A Błażej Kulesza zdradził mi, kto trenuje Ukraińców. Rozano, stary znajomy.
2: Doskonały stary znajomy. 70 lat ma człowiek i cały czas ma radość z trenowania drużyn i absolutnie doskonale mu to idzie.
1: Dzięki wielkie, to był Sport 360, 18:36, Adam Mozga, wracam jeszcze za chwilę na chwilę.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
0: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
3: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
2: Brzmi dobrze.
3: Bania Conference Center. Konferencja dla wymagających. Hotelbania.pl.
4: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Czy obojętność prowadzi do zbrodni? Gutek Film przedstawia nową adaptację legendarnej powieści Alberta Camus Obcy w reżyserii François Ozona. Film o poszukiwaniu sensu w świecie, w którym wszelki sens został zagubiony. Obcy. Odważny, zjawiskowy, ponadczasowy. Obcy. Już w kinach.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 18.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Były wiceminister sprawiedliwości Michał W. usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poinformowała prokuratura krajowa. Został przesłuchany i nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Do tematu wrócimy w kolejnych informacjach. Od nowego roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 4950 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa wzrośnie z kolei do 32 zł i 30 groszy. Rozporządzenie w tej sprawie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Ogłoszone kwoty były przedmiotem negocjacji podczas Rady Dialogu Społecznego. Propozycja strony związkowej zakładała wzrost przynajmniej do poziomu 5200 zł. Prezydent Donald Trump oskarżył Sąd Najwyższy USA o spowodowanie nieodwracalnych szkód. To reakcja na decyzję w sprawie wprowadzonych przez niego zmian w głosowaniu korespondencyjnym. Sąd zablokował wdrożenie nowych zasad w głosowaniu pocztą w listopadowych wyborach do kongresu. Trump oskarżył sędziów o zostawienie otwartych drzwi dla oszustw wyborczych.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Osiemnasta 41, a do mózga chwila minęła. Razem ze mną już Paweł Sulik.
16: Dzień dobry.
15: Bo po 19 dłuższa rozmowa Jakuba Janiszewskiego. A po 20 mikrofon TOK FM, na który zapraszasz. I co, jak to będzie?
16: No, będzie smakowicie, dlatego
15: niektórzy,
16: że rozpoczyna...
15: będą krzyczeć serial lepszy, tak. A inni będą krzyczeć film, tylko film.
16: A niektórzy będą mówili tamten serial sprzed sprzed wielu, wielu dekad lepszy.
15: A jeszcze nienawidzę lalki.
16: Dlatego, że to nie chodzi, wydaje mi się, ale to słuchacze i słuchaczki będą stwierdzali to. Czy tu chodzi rzeczywiście o to, kto zagra jaką rolę, jakie były dekoracje, jakie stroje, jaka muzyka, czy też chodzi o to, co napisał swego czasu noblista Czesław Miłosz. Lalka uważana jest przez wielu za najlepszą polską powieść. Prus przedstawia w niej panoramę polskiego społeczeństwa końca XIX wieku, obnażając z przepaścistą ostrością tą próżnię między idealistycznymi marzeniami a twardą rzeczywistością społeczną. To pełny, bezlitosny obraz społeczeństwa, które z powodu własnych przesądów, bezwładu klasowego i braku dojrzałości gospodarczej marnuje energię swoich wybitnych jednostek.
15: Rozejście.
16: To się okaże po godzinie 20. No, przygotowanie mamy dobre, dlatego że po 20 będzie z nami profesor Przemysław Czapliński, literaturoznawca, Wydział Filologii Polskiej oraz Centrum Humanistyki Otwartej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który zbuduje, mam nadzieję, dobre intelektualne podglebie dla tych wszystkich słuchaczy i słuchaczek, którzy już wyostrzają umysły, żeby po godzinie 20 w tej trudnej konkurencji zmierzyć się z innymi słuchaczami i słuchaczkami, bo na końcu podejrzewam, że skończy się tak, jak ty zacząłeś, czyli...
15: W sensie ta trudna konkurencja to jest bitwa na lalki, tak?
16: Jednak
15: to chcesz
16: nie
15: powiedzieć?
16: Ten aktor, nie ta aktorka. Po 20. Mikrofon tak. Tok FM zapraszamy. Po co nam kolejne adaptacje lalki Bolesława Prusa? O to dziś słuchacze i słuchaczki będziemy pytali.
15: Paweł Sulik zaprasza na mikrofon Tok FM po godzinie 20. Tok 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Natalia Witkiewicz, Szczepan Maziarek, Adam Szuraj, Adam Ozga. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16. Tok 360 też w samo południe. No a teraz nie o lalce, o samochodach. Codzienny magazyn motoryzacyjny.
0: Dzień dobry, codzienny magazyn motoryzacyjny.
17: Dzień dobry.
0: Dzisiaj zaczniemy od zupełnej nowości. To jest, co prawda, GLC jako model, to jest znany już od kilkunastu lat.
17: No, natomiast... to był GLK kiedyś, od niego się zaczęła cała historia. To jest taki kompaktowy...
0: Tak, i kanciasty.
17: Kiedyś był kanciasty, ale to tylko pierwsza generacja była GLK i potem oni to zmienili na GLC w 2016 roku i to już nie był kanciasty samochód.
0: Lat,
17: ale to jest jest nie kompaktowy, tylko to jest auto z segmentu D, powiedzmy.
0: Już
17: czyli odpowiednik BMW X3, odpowiednik Audi Q5.
0: Napęd na tył albo na obie osie. 4,65 miał na początku Formatic, miał 9-stopniowe automaty, już tam były. Spory bagażnik, 550 litrów. Wiesz, że ten samochód nie tylko mnie się podobał, a wskazywały na to wyniki sprzedaży, bo nie wiem, czy akurat w tym roku tak będzie, ale to był najlepiej sprzedający się model na świecie w niektórych latach. Po 7 latach nowa generacja, 22. Tak, 6-7. Czy samochód trochę urósł, patrząc po wymiarach kilka centymetrów? Czy był ładniejszy? Był, wciąż jest, bo można go kupić. On się bardzo nie zmienił, wiesz? Wydaje mi się tak z wyglądu. Automat pozostał 9-stopniowy, też silniki diesla przecież były i nawet 3-litrowe, a benzynowe były głównie 2-litrowe.
17: Dobra, prawda? Ale Sławku, teraz mówisz tak ogólnie o GLC, natomiast
0: ważne.
17: Mamy nowego Mercedesa GLC, który jest elektryczny i mamy starego jeszcze, który jest spalinowy. I ja może zacznę od cen spalinowy. Ceny startują od 250 tysięcy złotych, 280 tysięcy trzeba dać za elektrycznego GLC. Sławek, zadam ci jakby, jeżeli pozwolisz na początek, kilka pytań. Pierwsze jest takie. Mamy Mercedesa CLA, który pojawił się przed BMW i3 sedanem.
0: I X3, no...
17: I3.
0: Okay.
17: Bo i trójki elektryczne jeszcze nie mieliśmy na testach. I to będzie bardzo fajny samochód. Natomiast Mercedes CLA okazał się elektryczny, genialnym samochodem.
0: Tak.
17: I teraz w drugą stronę.
0: Nowa platforma.
17: Tak. Nowa platforma, zupełnie nowe podejście do tematu.
0: Dwa
17: świetny
0: przełożenia.
17: Napęd, tak.
0: Dwa przełożenia w Mercedesie.
17: Ale
0: po raz
17: mamy BMW iX3, które też jest genialnym samochodem. Jeździliśmy nim i mamy Mercedesa GLC. I powiedz mi, jak na twoim barometrze, na samo dzień dobry, ustawiłbyś to, jak odrobił pracę domową Mercedes w porównaniu do BMW-ki. Na dzień dobry, co byś wolał? BMW-kę iX3 nową, czy tego nowego Mercedesa GLC elektrycznego?
0: Co, trudne pytanie.
17: Zamknij oczy i powiedz.
0: A nie, tak od razu ci mam trudne pytanie. A. Dlaczego? Oba mają świetne zasięgi, duże. Do iX3, jak wspomniałem, rekordowy zasięg, jak wsiadłem w pełni naładowany, pokazał mi 870 kilometrów. Przejechalibyśmy z 700. Mercedes wydaje mi się on sprowadził tak dużo nowych teraz elektrycznych, dobrych modeli. Zaczął od Cela, mamy GLB elektryczne i mamy tego GLC, że to mi się trochę rozmyło, a BMW jest cały czas tym jednym modelem. BMW jest według mnie, jeśli mogę użyć w cudzysłowie, bardziej rewolucyjny, przełomowy na tej platformie Neue Klasse, ale Mercedesy z kolei, te trzy nowe modele, którymi jeździliśmy, one są naprawdę dobrze dopracowane. Po raz drugi w historii, no nie, jeszcze Tesla Roadster miała 20 lat temu dwa przełożenia w elektryku, ale zdaje się to albo za drogie, albo źle działało. Taycan 6 lat temu to wprowadził, pamiętasz, w swoim Porsche? Znaczy Porsche w swoim Taycanie. I w BMW jest wnętrze wspaniałe, to podszybie, no, w sposób, w jaki to jest wyświetlane, jak możesz to sobie regulować, to jest świetne, no i jeździ samochód doskonale. Ale Mercedes...
17: Wiesz, bo te samochody kosztują tyle samo. Mercedes 280 tysięcy, BMW 275. Zasięg BM-ki to 628 kilometrów, zasięg Mercedesa 646. Naprawdę łeb w łeb to wszystko idzie.
0: Tak, i powiem ci, że akurat, wiesz, BMW mi się bardziej spodobał na pierwszy rzut oka, bo byłem też rok temu przecież na prezentacji już w Monachium.
17: Przepraszam, co ci się spodobało bardziej?
0: X3 na początku, pierwszy rzut oka, mówię, fajne auto, ale to będzie, nie dość, że fajne, to będzie dobrze jeździł. A Mercedes do tej pory się oswajam z tym grillem w nowych elektrykach. Wiesz co, zobacz na ten grill w GLC elektrycznym i spalinowym. Ja bym wybrał spalinowy, ale elektryczne czymś powinny się różnić według Mercedesa i się różnią. I to jest jedyne moje
17: wyglądają
0: zastrzeżenie.
17: Wyglądają trochę jak makijaż klauna, sorry. No trochę. Ale troszeczkę.
0: To jest trochę moje zastrzeżenie, ale to gusty są różne i jeśli wsiadasz do środka i jeździłeś CLA, ze dwa razy jeździłeś i ty i ja, albo trzy, no to tam jest zbliżona ta obsługa. Zauważ, jest taka wielka płaszczyzna z dwoma nawiewami po lewej,
17: wolę
0: po prawej.
17: BM-kę.
0: Trzy ekrana. Ty wziąłbyś BM-kę, tak? Odpowiadasz na pytanie.
17: Jeżeli chodzi o wnętrze, wziąłbym BM-kę. Z zewnątrz bardziej podoba mi się Mercedes, mimo tego wielkiego grilla, ale wiesz, on się jakoś wpisuje tutaj w to wszystko.
0: Nie przeszkadza
17: mi. Wnętrze
0: to.
17: BM-ki, z zewnątrz Mercedes, no i tak. Teraz napęd. Czyj lepszy?
0: Wiesz co,
17: moim zdaniem one są bardzo podobne do siebie.
0: Tak, ale powiem ci jedną rzecz. Jeździliśmy najmocniejszym Mercedesem, znaczy jest w parku najmocniejszy, nim jeździłem. Mniejszy, a widzisz, BMW to wygrywa pojemnością akumulatora za 20 kWh więcej. Tu masz 94 kWh.
17: Na dzień dobry masz 80, nie, w podstawowej wersji, za te 280 tysięcy złotych masz w BMW akumulator 82 kWh.
0: Okej, ale ja jeździłem tym, tu maksymalnie masz 94, a w BMW masz chyba 110 czy 115.
17: Tak, to się zgadza.
0: To tylko tu mówię. Jeszcze przypomnę, bo tak o tych wymiarach mówiłem, że to ma 4,84 długości, wiesz, to jest bagażnik prawie 600 litrów, ale jak to jeździ? Słuchaj, to jest samochód, który jest rzeczywiście, patrząc na wymiary, bardzo duży. Najmocniejszy silnik, prawie 500 koni. 4 z hakiem do setki, ale on jeździ, tak bym powiedział, użył tego słowa, majestatycznie. Zauważ, że GLE, który jest większym autem, jest niewiele większym autem. Mówię o Mercedesie. Już niewiele większym od tego elektryka. Świetne auto na trasy. Sporo jeździłem po, no nie na mniej, do Świnoujścia i do Ustrzyk Dolnych, ale poza miastem. I powiem ci, tutaj tych zasięgów takich nie będzie. Tu pewnie będzie z 500-600 kilometrów bym osiągnął.
17: Mówisz natomiast o czym?
0: O Mercedesie.
17: Znaczy, słuchaj, tak. on ma 670 kilometrów zasięgu, mówimy o GLC 400.
0: No to
17: ale faktycznie, jeżeli chodzi o BMW, to ten zasięg to jest 805, 717, 805 w tej najmocniejszej wersji.
0: No właśnie. Ale wiesz co, bardzo przyjemne to było spotkanie. I samochód, no wiadomo, bardzo dobrze, jak to Mercedes, z reguły prawie zawsze bardzo dobrze wykończony. Oprócz tego grilla to mi się w całości podobał, przestronny, dużo miejsca z tyłu, duża frajda z jazdy, no i jednak niskie zużycie paliwa, no to paliwa, czyli prądów, no już znowu, masa patrzę, 2400, no jak to te samochody tyle muszą ważyć. Nie wiem, jaki będzie sukces tego GLC elektrycznego, zauważ, to znaczy przypomnę, że w ogóle GLC w Polsce to chyba jest samochód, który jest w pierwszej 15 modeli najlepiej sprzedających się, za Volvo XC60 przez Lexus NX. Dobry początek, uważam, że dobry początek dla nas, bo dostaliśmy wersję z najmocniejszym silnikiem, z napędem na obiosie, żadnych rozczarowań, powiem ci, wygląd to wiadomo, kwestia gustu, środek też się nauczyłem, nie wiem, czy ty się nauczyłeś już tego środka Mercedesa, czego lubisz, tego z CLA, GLB, GLC, czy to nadal z tym walczysz? Jakie masz wrażenia? No bo to jest dość ważne, jak cały czas siedzisz w samochodzie, no to obcujesz z wnętrzem, a nie z wyglądem zewnętrznym.
17: Wiesz, te ekrany mi przeszkadzają.
0: Nadal, no to...
17: Znaczy, one mi po prostu przeszkadzają. Tak samo sterowanie w Mercedesie uważam za gorsze niż to, które jest w BMW. Jakbym miał stworzyć idealne auto, to mówię, chyba wziąłbym napęd Mercedesa ze względu na to przełożenie, co pozwala bardzo przy autostradowej jeździe zredukować zużycie energii. Tak. Ale wiesz, wziąłbym akumulator od BMW.
0: Wiesz, tego nie widać w tych danych, WLTP, bo on dopiero mniej pali, mniej zużywa prądu, tak jak Taycan, przy szybkiej jeździe na autostradzie wchodzi to drugie przełożenie i to wtedy jest, no co na autostradach w Niemczech, to jest ogromny, słuchaj, BMW piąte miejsce, jeśli chodzi o sprzedaż w Polsce, Mercedes szóste, czyli idą łeb w łeb. Fajne auto to GLC, polecam na pewno, no i będziemy mieli po raz kolejny SK w październiku, z tego co pamiętam, nową. Fajnie. I to... Tam elektryki nie ma na razie. No dobra, to chyba tyle o Mercedesie. No, cenę
17: była,
0: podałeś?
17: Ale już nie jest potrzebna. 280 tysięcy złotych kosztuje najtańsza wersja GLC 250. Patrzę, czy mam gdzieś pod ręką cenę tej droższej. 300 coś na pewno.
0: No bo zobacz, bo tutaj jeszcze warto na koniec powiedzieć, że masz albo 350 koni, mniej więcej 420 albo 490.
17: W pierwszym wypadku masz napęd tylko na tył.
0: No i masz wtedy masz 85 kWh, a w tym co mieliśmy było prawie 95. No dobra, to tyle o Mercedesie GLC. Nowy elektryk, bo przypomnę, że EQC to był 6 lat temu chyba pierwszy elektryk na platformie spalinowej Mercedesa, 2019 rok. Co jeszcze mamy dzisiaj, Jacku? Coś mamy na krótko.
17: 300 tysięcy kosztuje wersja GLC 400 już z dwoma silnikami. 320 tysięcy kosztuje ta wersja, która ma dwa silniki i robi setkę w 4,3 sekundy i ma większy akumulator, czyli 94 tak kWh. Co jeszcze? Toyota Corolla. Słuchaj, jeździłem Toyotą Corollą, kombi, ale nie taką zwykłą, tylko taką, nie taką, jak jeździ na, wiesz, transporcie wiesz, Ubery, Bolt.
0: Różnych korporacji taksówkowych.
17: Tylko jest to wersja trochę mocniejsza, czyli jest to Toyota Corolla z takim, powiedzmy, traktowaniem GR. To znaczy, tutaj mamy silnik benzynowy nie 1.8, tylko 2.0. Mamy tutaj mocniejszy silnik elektryczny. Skrzynia przekładnia to oczywiście nadal ECVT, czyli przekładnia bezstopniowa. I wiesz, po jeżdżeniu przez długi czas, znowu się tak zdarzyło w wakacje, że mieliśmy bardzo dużo samochodów chińskich. Więc jak wsiadłem do tej Toyoty, to pierwsze wrażenie było takie, Boże, jaki to zabytek.
0: Ale muszę
17: kamera,
0: się,
17: ja wiem, wiesz co,
0: muszę się wtrącić, Jacek, bo zabytek, ale ta generacja to ma chyba 8 lat czy 6, a facelifting był 4 lata temu, prawda? No to nie jest nowe auto. No.
17: No w porządku, tylko wiesz, po tym aucie wiesz, i to nie jest tak, że to jest złe. Znaczy, jedna rzecz mnie trochę rozśmieszyła, kamera. Ja nie wiem skąd, ja nie wiem, kto takie kamery jeszcze produkuje, żeby ten obraz był taki ziarnisty. No ale dobrze, że jest. No jesteś w stanie rozpoznać, czy tam coś jest za samochodem, czy nie, więc lepsza taka niż żadna. Ta dwulitrowa hybryda ma 7,7 do setki, hybryda 1,8 ma 9,4 do setki, więc jest to auto zdecydowanie bardziej dynamiczne. Trzeba zapłacić około 10 tysięcy więcej za to, żeby mieć ten mocniejszy napęd. Jeżeli ktoś przejedzie się jednym i drugim, będzie zauważał różnicę i dojdzie do wniosku, że jest mu to potrzebne, to polecam. Chociaż też jakby jest to auto tak zestrojone, że ono zachęca do takiej trochę bardziej dynamicznej jazdy, co oczywiście kończy się trochę większym zużyciem paliwa, no ale tutaj też nie ma problemu, żeby w okolicach 5 litrów po mieście się zmieścić. Wiesz, to co mi się bardzo w tym samochodzie spodobało, to są takie rzeczy, których właśnie na pierwszy rzut oka nie widać. I to jest to, jak się siedzi, że ten fotel jest wygodny. Mimo że Japończycy nigdy nie potrafili robić jakichś szczególnie dobrych foteli, to francuskie firmy robiły, Volvo robiło, ale tutaj ten fotel jest wyprofilowany, jest w porządku. Właściwości jezdne, opór kierownicy, czułość tego układu kierowniczego, siła, której musisz użyć, by to wszystko zadziałało, ale też opór, respons, to jak działa zawieszenie, to wszystko jest po prostu bardzo dobre. Słuchaj, to jest bardzo dobry samochód. On faktycznie trochę trąci myszką, tak na pierwszy rzut oka, ale potem okazuje się, że okej, nie masz tutaj wielkiego tabletu, tylko mniejszy i z przyciskami jeszcze w dodatku i tam z, wiesz, jakoś tutaj nie odnajdujesz się w tym tak na dzień dobry, jak jakbyś być może chciał. Jest wygodny panel do obsługi klimatyzacji. Mówię, są
0: jak w koreańskich samochodach.
17: Tak, ja ale się... to wszystko jest dobre, to wszystko jest...
0: A dobra, to ty mi zadałeś pytanie, krótka odpowiedź, no. Bo mamy Corolla liderem, goni go Skoda Octavia i teraz tak. Pytanie. Właśnie, dobrze się czujesz w Corolli, a ja się dobrze czuję również w Octavii.
17: Ale ja też.
0: I to są dwa modele, jeszcze... według mnie bardzo, można je porównywać, bo mamy przecież też wersję kombi. Octavia goni Corollę, Corolla ma taki minimalny wzrost, Octavia ma duży, w zależności od miesiąca, jeden czy drugi jest liderem. I powiem ci, trudny wybór bym miał. Ty mnie pytałeś o BMW i Mercedesa.
17: Mam pod domem Octavię tą hybrydową, jeszcze nie tą najnowszą, ale tą hybrydową. I wiesz co, jeżeli miałbym tego samochodu używać tylko po mieście... to Corolla jest bardziej oszczędna. Ale jeżeli miałbym samochodu używać głównie na trasach, to Octavia jest lepsza, jest lepiej wyciszona i ma 7 biegów i jest też fajnym, dynamicznym samochodem.
0: Ja bym wybrał, jeśli chodzi o kombi, bym wybrał chyba Octavię, jeśli chodzi o hatchbacka, no to taki mały, bardziej zwarty, zaczął sedana, chyba bym wybrał Corolla.
17: Kłaniamy się pięknie, to był codzienny magazyn motoryzacyjny, a kolejny jutro.
18: Reklama.
19: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
20: Citroën.
21: Zobacz, Stasiu, Sokół.
22: Gdzie? Nie widzę.
21: No tam, patrz.
22: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
21: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
23: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
22: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
23: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
25: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
26: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
27: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen. Reklama.
28: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Były wiceminister sprawiedliwości z zarzutami. Michał W. nie przyznaje się do winy. Czy zmieni się przewodniczący Polski 2050? Pawła Śliza może zastąpić Szymon Hołownia. Polscy siatkarze mierzą się z Ukrainą na Mistrzostwach Europy. Jak sobie radzą? O tym powiemy w informacjach sportowych. Minęła 19. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków usłyszał były wiceminister sprawiedliwości Michał W. Prokuratura podejrzewa, że jako sekretarz stanu odpowiedzialny m.in. za nadzór nad służbą więzienną działał na szkodę interesu publicznego. Więcej o tym Szymon Kępka.
29: Prokuratura zarzuca Michałowi W., że jako wiceminister sprawiedliwości przekraczał swoje uprawnienia i nie wykonywał swoich obowiązków. Chodzi o okres od lutego 2021 roku do listopada 2023 roku, kiedy odpowiadał m.in. za sprawy służby więziennej. Śledczy twierdzą, że jego działania mogły zaszkodzić interesowi publicznemu, a on sam miał dzięki nim osiągnąć korzyści osobiste i finansowe. Po przedstawieniu zarzutów Michał W. został przesłuchany. Polityk nie przyznaje się do winy. W całym śledztwie podejrzanych jest 6 osób. Szymon Kępka, TOK FM.
1: Wieczorem ma zebrać się klub Polski 2050. Niewykluczone, że zmieni się jego przewodniczący. Rezygnację może złożyć Paweł Ślis, a kandydatem na nowego szefa będzie wicemarszałek Szymon Hołownia. On sam tych doniesień nie potwierdza, ale też im nie zaprzecza.
2: Jak jest Sejm, to nie ma czegoś takiego jak pilne posiedzenia klubu, tylko klub się spotyka wtedy, jak potrzebuje. Mamy do omówienia mnóstwo spraw. Musimy zdecydować, co zrobić z głosowaniem w sprawie wicemarszałka Sejmu w piątek. Musimy przygotować się też merytorycznie do w ogóle całego tego dużego bloku głosowań, który w piątek jest. Nie jest niczym nadzwyczajnym, że posłowie w czasie Sejmu spotykają się i rozmawiają.
1: Posiedzenie Polski 2050 ma się zacząć nie wcześniej niż po 20, a sytuacja, jak usłyszał w Sejmie reporter TOK FM, jest dynamiczna. Inspektor generalny Pentagonu ujawnił, że wojna USA z Iranem doprowadziła do strategicznych niedoborów amunicji. W raporcie dotyczącym operacji Epicka Furia organ nadzorczy Pentagonu wymienia koszty i skutki tej operacji. Według szacunków resortu do 29 czerwca koszty operacji wyniosły ponad 33 miliardy dolarów, z czego aż 22 miliardy to koszty wykorzystanej amunicji. Siły USA straciły też sprzęt o wartości prawie 4 miliardów dolarów. Dokumenty wymienia również szkody spowodowane przez irańskie ataki na amerykańskie bazy i placówki dyplomatyczne. Łączne szkody wyceniono na 184 miliony. Informacje wracają za godzinę, a teraz w TOK FM czas na sport.
3: Błażej Kulesza zapraszam, a zaczynamy serwis od informacji z bułgarskiej Sofii, bo trwa tam pojedynek polskich siatkarzy z Ukrainą. Polacy wygrali dwie pierwsze partie, 25-20 było w pierwszym secie, w drugim secie rozbili Ukraińców do 13, trwa trzeci set i jest jak na razie 6-7 prowadzą Ukraińcy. Do stolicy Bułgarii także na Mistrzostwa Europy odleciała dziś 19-osobowa reprezentacja Polski w boksie. Trener polskiej kadry Tomasz Dylak liczy na 4 medale. O sile polskiego pięściarstwa będą stanowić panie. Wicemistrzyni olimpijska Julia Szeremeta, wicemistrzyni świata Aneta Rygielska oraz Barbara Marcinkowska. Wśród panów największe szanse na medal ma Damian Durkacz. Magdalena Fręch pokonała Japonkę Nao Hibino 6-1, 6-4 i awansowała do drugiej rundy turnieju w meksykańskiej Guadalajarze. Kolejną rywalką rozstawionej z numerem 7 polskiej tenisistki będzie Amerykanka Caroline Dolehight. W tenisowym świecie została już tak naprawdę tylko jedna prestiżowa impreza do rozegrania w tym sezonie, ale tylko dla wybranych, bo w finałowym turnieju w Kalifornii wystąpi tradycyjnie tylko 8 najlepszych tenisistek. W tym roku może w tym turnieju zabraknąć Igi Świątek. O szczegółach opowie teraz Michał Waszkiewicz.
4: W rankingu Rejsy, który uwzględnia tylko wyniki z tego sezonu, Iga Świątek jest dopiero 10. Pewne gry w WTA Finals są Ilena Rybakina, Aryna Sawalenka oraz mistrzynie wielkoszymowe Mira Andrijewa i Linda Noskowa. Polka straty spróbuje odrobić w Azji, mówi Hubert Błaszczyk z Weszło.
5: Na pewno zdefiniuje to wszystko turniej pierwszy, który jest, czyli w Pekinie. Jeśli Iga zagra bardzo dobrze w Pekinie, czyli mam na myśli tutaj finał lub zwycięstwo, to myślę, że pójdzie za ciosem i będzie walczyć o te finały.
4: Po Pekinie będzie jeszcze tysięcznik w Wuhan. Pytanie, czy Polkę stać na zwycięstwa w obu turniejach?
5: To wszystko, jak widać, nie jest takie proste. Nie ma jeszcze tej powtarzalności, są pojedyncze dobre występy, ale można powiedzieć z perspektywy czasu, że dobre i to.
4: Turniej w Pekinie rozpocznie się za 2 tygodnie, a kończący sezon WTA Finals w Indian Wells 7 listopada. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
3: I tą relacją Michała Waszkiewicza kończymy informację. Ja dodam, że w trzecim secie meczu Polska-Ukraina jest 9-9. Więcej o tym spotkaniu w serwisie za godzinę. Teraz już czas na pogodę.
1: Noc w większości kraju zapowiada się raczej pogodna. Jedynie nad ranem w zachodniopomorskim może delikatnie popadać. Najchłodniej będzie na wschodzie, maksymalnie 10 stopni. Na zachodzie termometry pokażą 16 na plusie.
28: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Zapraszam do wysłuchania archiwalnej audycji Dłuższa rozmowa. Jakub Janiszewski. Przypadek, który zainspirował mnie do dzisiejszej rozmowy, to sprawa, która toczyła się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Opisała ją Gazeta Wyborcza, choć nie z powodu meritum. Chodziło raczej o kontekst, o pewne boki. A mianowicie o użycie AI do przygotowania pisma procesowego przez prawnika jednej ze stron. W piśmie znalazły się bowiem liczne halucynacje AI. Sygnatury zostały przywołane dobrze, ale pod ich numerami kryły się sprawy niezwiązane z przedmiotem skargi. Wnioski zaś zostały przygotowane tak, by zadowolić pytającego prawnika, a nie tak, by odnosiły się do rzeczywistych orzeczeń sądu. Źle spromptowane AI? Być może. Ponoć jakość naszych pytań, ich precyzja ma tutaj znaczenie fundamentalne, ale niekoniecznie nas ochroni przed błędami. Zaś błędy, jak się okazuje, są nieuniknione. I wcale nie chodzi o to, że AI ma kiepski dzień, za dużo pytań, a w systemie chłodzącym mało wody. Niestety nie. Hasło halucynacje brzmi w pewnym sensie kojąco. To jakiś ewenement w systemie. Ale to przecież nie musi być ewenement. To może być po prostu błąd tego systemu albo jego ograniczenie przeniesione do oficjalnego pisma, artykułu w gazecie, uzasadnienia tej czy innej decyzji albo tłumaczonej książki. I to może nas kosztować utratę zaufania. Ale to wszystko przecież banały. Problem zaczyna się w momencie, kiedy już zrozumiemy, że nasze myślenie, nasz sposób poszukiwania informacji, wiara w to, jak świat jest urządzony, rozumienie tego, co nam dolega, to wszystko będzie w rosnącym stopniu polegało na dalece niedoskonałej technologii. W poprzednich falach rewolucji technologicznej mogły ucierpieć nasze umiejętności, na przykład odręcznego pisania, ale w tej fali może zaniknąć zdolność do weryfikowania faktów, do konceptualizacji problemów i możemy za sprawą AI znacząco zgłupieć. I to chyba boli najbardziej, szczególnie dziennikarzy, bo ten technologiczny cud, który tak wielu zachwyca, w gruncie rzeczy opiera się na masowej kradzieży treści. Twórcy systemu AI kradną, bo mogą, bo prawo nie nadąża za praktyką, bo przekształcona treść sugeruje, że model wie to skądś, tylko nie wiadomo skąd. Twórcy klasycznych mediów coraz częściej mówią o tym, że wpuszczanie obcych modeli AI do archiwów prasowych to jedna z najgorszych możliwych praktyk. Uczymy cudzego bota, żeby ograniczał nasze wpływy, podważał nasze znaczenie i koniec końców utrudniał uprawianie naszego zawodu, poddając jego sens w wątpliwość. Więc, drodzy użytkownicy, pamiętajcie przynajmniej o jednej zasadzie. Nic, czego dowiadujecie się z czata GPT, nie znalazło się tam samo. Ktoś mu to wrzucił, ktoś mu to dał, a wcześniej ktoś inny to wytworzył. I nic z tego przetworzenia zazwyczaj nie ma. Zarabia na tym Google, zarabia Anthropic, zarabia sam Altman. Ale skoro model sam niczego nie wytwarza i nie zdobywa nowych informacji, to ucięcie finansowania przemysłu medialnego, dziennikarskiego, naukowego oznacza, że zgłupiejemy do reszty. To jeden z największych paradoksów. W czasach masowej kompromitacji dziennikarstwa, zaledwie nic niewartych śmieci, nadprodukcji tekstów z fundamentalnymi bykami, w których początek zdania nie widzi się z jego końcem, potrzebujemy dobrego dziennikarstwa bardziej niż kiedykolwiek. I im częściej myślę, że bez mediów można się obyć, że gdyby cały ten biznes zamknąć w diabły, to żyłoby się nam lepiej, zaczynam rozumieć, że to jednak nieprawda, że przemawia przeze mnie tylko frustracja i zmęczenie zalewem tego dziadostwa. Być może faktycznie żyłoby nam się lepiej bez dużej części biznesu medialnego. Być może nawet bez większości. Ale nieustanne dowiadywanie się, uświadamianie sobie nowych zjawisk, rozumienie świata, jego nowych fenomenów, to jest warunek sine qua non. Bez tego jesteśmy zgubieni. I to jako ludzkość, nie jako jakaś tam branża. Patrząc na dokonania systemów LLM, możemy stwierdzić jasno, stochastyczne papugi poznania rzeczywistości nam nie załatwią.
7: Reklama. Oszczędzania są zawsze na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
8: Od 30 lat.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
12: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z Media Expert.
12: Prawda?
28: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Pani Barbaro, a gdzie kupić
16: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
15: No dobrze, a taki fajny prezent...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
16: Na mediaexpert.pl.
17: Włączamy niskie ceny.
19: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
20: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
30: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
18: Reklama.
6: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Maciej Broniarz z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
6: A będziemy rozmawiali o takiej dość ciekawej i mam obawy, że bardzo przyszłościowej sprawie, mianowicie o halucynacjach AI, które zaczynają wychodzić w bardzo, powiedziałbym, nieodpowiednich miejscach, czyli w sytuacjach, w których AI zostało użyte w celach profesjonalnych, w celach zawodowych, może się okazać, że znajdują się tam błędy i właśnie owoce tejże halucynacji. Jak to się na przykład niedawno przytrafiło pewnemu prawnikowi, któremu sąd wytknął użycie AI w piśmie procesowym, gdzie AI pomyliło numery spraw, pomyliło jakby treści orzeczeń sądowych, na które ten prawnik się powoływał, i sąd mu to wytknął oficjalnie. Więc można powiedzieć, w pewnym sensie blamasz. Zdaje się nie pierwszy, być może pierwsza taka sytuacja w Polsce, ale nie pierwsza na świecie to na pewno. To się zdarza bardzo wielu kancelariom, czy coraz większej liczbie kancelarii prawniczych, także bardzo renomowanych. Czyli narzędzie, które winno, czy z natury, czy z założenia powinno pomagać w pracy, okazuje się nie tylko przeszkodą, ale jeszcze może kosztować wizerunek, kosztować wyrobioną jakąś markę, i wygenerować błędy, które ostatecznie na sali sądowej czy w jakiejś innej sytuacji mogą słono kosztować. Ale zacznijmy może od takiego pytania. Czy rozumiemy już lepiej naturę halucynacji AI? Czy wiemy więcej o tym, kiedy to się dzieje i na czym w ogóle ten błąd polega?
4: Znaczy, myślę, że tutaj zacznijmy od tego, że coraz mocniej ufamy AI-owi i mamy coraz większą pewność siebie, ale też pewność technologii w momencie, kiedy tym AI-em się posługujemy. I warto pamiętać, że kluczowym komponentem każdej katastrofy jest pewność siebie.
1: To jest tak, że jakiś czas temu jednak jeszcze staraliśmy się weryfikować pewne rzeczy. Rozmawiamy, panie redaktorze, o AI-u pewnie trzeci czy czwarty raz na przestrzeni ostatnich kilku lat. I widzę, jak coraz odważniej ludzie się tym AI-em posługują, jak odważniej podejmują decyzje w oparciu o AI-a w różnych obszarach. I teraz halucynacje, upraszczając bardzo, biorą się z tego, że my zakładamy, że AI myśli. A on uprawia taką dziwną formę analizy statystycznej. To znaczy ma różne informacje i próbuje je sobie trochę skompilować, trochę dopasować, ale bardzo często w oderwaniu od kontekstu zewnętrznego. Bo też pamiętajmy, że te modele najpopularniejsze, w sensie duże modele językowe, to są modele, które w ogóle nie uwzględniają takiego na przykład kontekstu bieżącego, czy tego, co się dzieje. I to się objawia czasem w takich spektakularnych wątkach. Ostatnio ktoś ze znajomych mi pokazywał, że planuje sobie podróż poślubną taką dookoła świata i ma taki problem, bo sobie całą tą podróż odrysował AI-em i się okazuje, że te loty nie istnieją. Ale ja mu zaproponował. Znaczy dobrze, dowiedział się w domu, a nie na przykład na lotnisku, albo w połowie tej podróży. Więc AI w oparciu o te dane, które ma, dostarczy nam informację, która w założeniu spełnia pewne wewnętrzne jakby jakieś kryteria.
6: Ale na przykład mogły być historyczne, prawda?
1: Tak,
6: mogły
1: oczywiście. Tak. Co więcej, to mogą być na przykład informacje, które AI sobie skompiluje, bo one dalej będą z jego perspektywy formalnie poprawne. To znaczy, jeżeli na przykład mamy przypis, to ten przypis musi mieć odniesienie do jakiejś publikacji, publikacja musi mieć autora, ale to, czy ten autor istnieje, czy nie istnieje, to jest w ogóle trochę bez znaczenia. My kilka miesięcy temu mieliśmy na uniwersytecie taki konkurs dla właśnie studentów a propos wykrywania fake newsów i tam zadania konkursowe, niektóre były przygotowane tak, żebyśmy od razu wiedzieli, czy uczestnik konkursu użył AI-a. Bo sobie weryfikowaliśmy, jakie na bardzo takie niszowe pytania AI bardzo często udziela bardzo spójnych odpowiedzi, tylko one są totalnie bez sensu. Ja to też widzę po moich studentach, którzy na przykład cytują różne publikacje, ale te publikacje nie istnieją. Z jakiej perspektywy wszystko jest okej, no bo technologia się nie myli. Teraz
6: słynna sprawa redaktor Karoliny Opolskiej i jej książki, prawda?
1: Tak.
6: Czy w przypisach znalazły się pozycje, które nie istniały.
1: Tak, i teraz trochę złośliwie powiem, czym to się różni od różnych akademików, którzy

0: a w kwietniu zaczyna pracę na innej uczelni, przepraszam, mniej prestiżowej. Mhm. To nie są przypadki. Ale to nieważne, zostawmy jakby to w spokoju. Natomiast jeżeli my opieramy się na AI jako narzędziu, które ma na przykład na pewne rzeczy przeanalizować, wydestylować, to bardzo fajnie, tylko nie zawsze my rozumiemy w oparciu, jakie dane on to robi. Rozumienie technologii jest też bardzo ograniczone, kiedy my po prostu zakładamy, że to jest technologia, która jest magiczna i ona robi coś, więc my i tak tego nie pojmiemy. W zeszłym roku na jednym z uniwersytetów była długa dyskusja, bo wykładowca chciał zweryfikować, czy studenci pisząc pracę używają AI-a i zrobił coś z jego perspektywy wybitnie przebiegłego, to znaczy poprosił o te prace w wersji cyfrowej, następnie wkładał je do AI-a z pytaniem, czy to napisałeś. No i po pierwsze te odpowiedzi były totalnie losowe, po drugie studenci powiedzieli, ale zaraz, jakby pan nie miał prawa do przekazywania tego do modelu, który sobie coś potem z tymi danymi robi. Na żadnym etapie tego pan, nie upoważniliśmy pana do tego, więc jakby tutaj rozumienie technologii też troszeczkę prowadzącego zajęcia zawiodło. I teraz, jeżeli chodzi o świat prawny, o to, jak technologia postępuje, no to z jednej strony jest duża presja na to, żeby wdrażać te narzędzia, bo one po prostu oszczędzają czas. I zgadzam się absolutnie z takim stwierdzeniem, że to nie jest tak, że AI zastąpi prawników, natomiast zdecydowanie AI zabierze pracę tym prawnikom, którzy nie potrafią go używać. Tylko znowu, to jest trochę tak, jak mamy, przepraszam, bo to może będzie nieładne porównanie, mamy aplikanta, któremu wrzucamy przejrzenie setek stron jakiejś dokumentacji i potem mimo wszystko weryfikujemy. Nawet na wyrywki to, co on zrobił. Nie ufamy temu w ciemno. I teraz w przypadku technologii nadal powinniśmy być krytyczni, co więcej, powinniśmy być bardziej krytyczni, bo ta technologia jakby na przykład nie rozumie kontekstu, nie zwraca uwagi na różne kwestie, które na przykład są bardzo endemiczne z perspektywy chociażby jakiegoś tam ekosystemu prawnego.
1: Ale też rzecz interesująca, że ta technologia nie odróżnia, właśnie nie rozumie do końca istoty cytatu, potrafi kompilować dwa różne źródła i tworzyć coś trzeciego.
0: Tak, co więcej, ta technologia, pamiętajmy, że ona po pierwsze sama nic nie wymyśla, tylko ona klei, mówiąc brzydko. Po drugie, ona nie ma dostępu często do informacji tych na bieżąco. W drugą stronę coraz większym problemem jest, jak nie używać AI. Gdybyśmy świadomie chcieli powiedzieć sobie, nie używamy w ogóle, jakby pracujemy oldschoolowo i tak dalej, i tak dalej, to najpopularniejsza wyszukiwarka, z której wszyscy korzystamy, tam się prosto nie da tego AI-a wyłączyć.
1: Tak jest.
0: Dzisiaj włączam telefon i telefon mi podpowiada różne rzeczy. Ja rozumiem, że to są jakieś predykcje na podstawie mojego kalendarza, jakiegoś tam mapowania tego, co ja robię w poniedziałki i tak dalej, ale znowu tam gdzieś pod spodem jest jakiś komponent AI-owy. I teraz ostatnio oglądałem w jakimś markecie pralkę, która jest AI-enabled, bo ona tam używa jakichś modeli do oceny, czy dolać więcej wody, czy podgrzać i tak dalej, więc jakby ta technologia będzie wszędzie. I teraz problem jest taki, że ona już jest na tyle upowszechniona, że rzeczywiście jest masowo dostępna, ale nadal bardzo, bardzo słabo ją rozumiemy. I jak pytamy się na przykład kogoś, dobra, użyłeś AI-a, to był LLM, czy to był RAG, to nagle zaczyna się dyskusja, o co ci chodzi. W sensie jakby ludzie tego nie rozumieją. I teraz to, co powiem, absolutnie nie jest przytykiem wobec szeroko pojętego środowiska prawniczego czy wymiaru sprawiedliwości. Ale olbrzymim problemem dla nas nie jest nawet jakby upowszechnienie czy kontrolowane używanie AI-a, tylko wytłumaczenie, jak ta technologia w ogóle, jak ona działa. 2 albo 3 lata temu zeznawałem jako ekspert w jakiejś sprawie, i moje zeznania w pewnym momencie sędzia przerwała i poprosiła, żebym ja podszedł do niej, tam, do tego jej stanowiska i wytłumaczył tak po ludzku, jak dokładnie działa edycja grafiki z użyciem AI-a, bo ona tego nie rozumie. Więc ja wziąłem mój telefon, robiłem jakieś tam zdjęcia i pokazywałem, jak mogę to modyfikować AI-em. I po 15 minutach rozmowy sędzia powiedziała, super, ja już rozumiem, o co chodzi, jakby dziękuję, to mi wystarczy. Jakby... Tylko to nie była ekspercka wiedza, tylko to była informacja, którą pewnie, nie wiem, 10-15-letnie dzieci mają w małym palcu. A tutaj z perspektywy osoby, która będzie decydować o czyimś well-beingu, mówiąc staropolsko, no jednak nagle się okazuje, że bardzo ten taki podstawowy komponent nie działa. I tak samo jest w przypadku tego prawnika, o którym pan redaktor wspomniał, to znaczy ktoś sobie włożył dokumenty, nawet nie tyle, przygotował jakieś dane AI i ja tego nie weryfikował. Ale weźmy w drugą stronę. Zakładamy, że chcemy zrobić to totalnie by the book, to znaczy wkładamy do AI-a akta sprawy i AI ma to przetworzyć. To on się nie wytrenuje na tym. On spróbuje coś z tego skompilować przez jakieś tam podobieństwo, które będzie widział, coś z tego przeanalizuje, ale zaczyna się podstawowe pytanie, a czy my na pewno chcemy, żeby te informacje tam trafiły? Byłem miesiąc temu na seminarium, gdzie była

0: dyskusja na temat bardzo jakby trudnego procesu, to znaczy analizy materiału dowodowego przy sprawach, które dotyczą molestowania seksualnego dzieci. Pisanie takiej opinii to jest straszne psychiczne doświadczenie. Ja to robiłem kilka razy w życiu. Jakbym ktoś mi się powiedział, że już nigdy więcej, biorę w ciemno. W ogóle się nie będę zastanawiał. Bo to naprawdę...
1: Czyli nie biorę w ciemno.
0: W sensie jakby tak, przyjmuję tę propozycję, nigdy więcej tego nie dotknę. Jakby nigdy więcej nikt mnie nie poprosi o napisanie takiej opinii, w ogóle bez zastanowienia. Natomiast ktoś właśnie na seminarium wyskoczył, słuchajcie, ale używajmy AI-a do tego. No i na poziomie technicznym ja rozumiem. Są konkretne jakby markery, dzieci mają inne odcienie skóry, można selekcjonować elektronicznie, czy to jest skóra dziecka, czy dorosłego, to się daje zrobić. Ale czy my na pewno ufamy tej technologii na tyle, że chcemy włożyć tam informację o tym, że takie dziecko prawdopodobnie było molestowane, bo nie wiemy, co ta technologia zrobi z tą informacją za 10, 15, 20 lat. I znowu, kwestia komfortu eksperta jest tutaj pomijalna w kontekście komfortu i bezpieczeństwa tego dziecka, któremu już się stała straszna rzecz i nie dokładajmy mu dodatkowej jakby stygmatyzacji, bo gdzieś kiedyś z jakiegoś modelu taka informacja odpukać wycieknie. Więc my jesteśmy w ogóle nieprzygotowani do tego, jak tego sensownie używać i teraz w sierpniu wchodzą przepisy unijne, które nakażą oznaczać rzeczy, jeżeli używaliśmy do tego AI-a. No i tak się dobrze zastanawiamy, jeżeli teraz na przykład ja wezmę mój telefon, zrobię zdjęcie, to zdjęcie jest AI generated, bo ono zostało poprawione pewnymi automatami, które są w moim telefonie. Więc w zasadzie nie jesteśmy w stanie tak odfiltrować. Musiałbym nosić analogową lustrzankę, żeby mieć pewność, że tam żaden AI tego nie dotyka.
1: Czyli właściwie jest taka sytuacja, w której już jesteśmy bardzo mocno uwikłani w tą technologię, a nie do końca mamy wyrobione takie instynktowne, powiedziałbym, przeczucia, czy może przygotowanie do tego, na co trzeba na pewno zwrócić uwagę. Ale myślę, że to jest szczególnie bałamutne ta historia, od której zacząłem, czyli ta historia prawnika, który skorzystał do pisania pisma procesowego z jakiegoś, rozumiem, LLM-a, ponieważ tam ten LLM pozamieniał rzeczy, które są czysto mechaniczne, prawda? Czyli właśnie cytat z akt sprawy, sygnatura sprawy. To są takie rzeczy, które wydawałoby się dla nas, one są tak proste, to jest kopiuj, wklej, to jest jakby kwestia właśnie przeniesienia pewnych danych, że nawet nie zakładamy, że on to może pomylić, prawda? I to jest, myślę, takie szczególnie tricky, że to się dzieje w tych obszarach, które myśmy przywykli traktować właśnie jako kontrol C, kontrol V.
0: Tak, tylko właśnie my nie zakładamy, że tam pod spodem dzieje się jakaś modyfikacja. Znaczy, jak szukaliśmy 5-10 lat temu czegoś w wyszukiwarce, wpisywaliśmy przepis, to dostawaliśmy konkretny cytat. Znaczy ten tekst musiał się jeden do jednego zgadzać, tam musiało być konkretne odniesienie. Ja się śmiałem z moich studentów, którzy oddawali prace semestralne i na przykład drukowali sobie z Gazety Wyborczej jakiś artykuł, zmieniali nagłówek, że to jest ich i zapominali, że tam jest na drugiej, trzeciej stronie jakaś reklama. Teraz jest prościej, bo sformułowania, których AI używa, są dosyć jakby powtarzalne w pewnych obszarach. Jak widzimy, podobne sformułowania o 6-8 osób, które zaczyna rodzić pytanie, skąd one się wzięły, ale też na przykład są takie mikroozdobniki, albo są konkretne mechanizmy formatowania, którego używa konkretny LLM. ChatGPT formatuje tekst inaczej niż tak formatuje jest. Go tak. Anthropic. Więc jakby te rzeczy można wyłapywać. A my bardzo mocno wierzymy, że ta technologia nam po prostu zaoszczędzi czas i ja się czasem zastanawiam, ja nie lubię pisać. Znaczy w sensie pisanie mnie bardzo frustruje, bo ja po 16 razy próbuję poprawić tekst, bo on nie odzwierciedla tego, co ja chciałem powiedzieć. Jakby ja robię to, bo muszę to robić, natomiast to nie jest moje hobby. I próbowałem używać do tego LLM-a. Jeszcze bardziej frustrujący proces, bo ja muszę to poprawiać i mnie to bardzo męczy. Więc i te rzeczy to są często takie właśnie mikrobłędy, mikropomyłki, które niestety po prostu trzeba wyłapać. Trzeba się przy tym tak przekopać, czy ja znowu muszę go przeczytać. To już wolę się zmusić po prostu napisać to samemu, bo jakby będę mniej sfrustrowany na końcu.
1: Tak, znaczy to jest też takie ryzyko, że sprawdzanie błędów jest jedną z najgorszych właściwie spraw. Bycie redaktorem to jest potworna charuwa, ciężka robota, zwłaszcza jeżeli trzeba sprawdzać fakty. Trzeba też wiedzieć, jak to robić i na co zwracać uwagę. I wtedy stajemy się redaktorami czegoś, co generuje błędy absolutnie randomowo. I nawet nie przypuszczamy, że one tam są. I przypuszczam, że na tym, jestem przekonany, że na tym polega ten prawnik. Ale ja wrócę jeszcze do istoty rzeczy. Co wiadomo o halucynacjach AI? Jeżeli wiadomo, że one wydarzają się absolutnie przypadkowo, nie ma żadnego porządku, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, gdzie one się pojawią. Jaka jest ich istota?
0: A to, przepraszam, odpowiem pytaniem na pytanie, a czym są nasze halucynacje? Bo nas
1: mózg... Niewyspaniem na przykład.
0: Mamy w domu małe dziecko, więc jakby tak, zwłaszcza mama ma świadomość tego, jak to działa, ale nasz mózg jakby układa sobie tą rzeczywistość. Dla nas to jest spójne. I tak samo jest trochę w kontekście halucynacji w AI-u. To my wiemy, że to jest niezgodne z prawdą, że to jest niezgodne z rzeczywistością, bo on sobie coś posklejał w bezsensowny sposób. Natomiast dla niego to wszystko spełnia kryteria. Znaczy ze zbioru danych on wyjął jakiś destylat, ułożył go i on jest formalnie poprawny. Zawiera wszystkie istotne elementy. Problem niestety jest taki, że nie zawsze te informacje są zgodne z rzeczywistością, bo właśnie model był wytrenowany na starszych danych i na przykład czegoś już nie wie. Albo na przykład model nie ma dostępu do internetu, więc nie jest w stanie sobie pewne rzeczy korelować z różnymi źródłami. Albo miał tylko jedno czy drugie źródło, które troszeczkę generuje taki observation bias, że jakby perspektywa jest tylko w jedną stronę przesunięta. Te halucynacje to nie jest błąd. Ten proces destylacji danych, zanim nam je AI wyświetli, jest w pełni poprawny.
1: Czyli to jest konsekwencja modelu?
0: To jest konsekwencja funkcjonowania, tak, po prostu. I teraz my założyliśmy, że AI myśli i dobiera rzeczy. Jest bardzo fajny mechanizm, jak ludzie rozmawiają z AI-em, że na przykład używają form grzecznościowych. Czy możesz? Dziękują i tak dalej. Po pierwsze, producenci AI mówią, nie róbcie tego, bo to nam przepala bezsensownie cykle infrastruktury, więc to jest po nic. Ale AI też próbuje budować taką relację zaufania. To znaczy, widziałem kiedyś historię czata osoby, która gdzieś tam była chora i diagnozowała sobie wszystkie objawy, oczywiście AI-em, no bo why not? I AI na dowolnego prompta odpisywał, spokojnie, kochaniutka, nie denerwuj się. Więc jakby taki gimmick się wydarzał, natomiast też nie zawsze te informacje były poprawne, bo AI pewnych rzeczy nie brał pod uwagę, bo na przykład w zestawie danych, na których w tym obszarze był wytrenowany, nie miał wszystkiego.
1: Ja to akurat co do tego obszaru też mam anegdotkę z własnego życia, bo miałem niedawno sytuację zdrowotną. Ponakładały się różne historie z różnych obszarów i to dawało dość taki dramatyczny obraz. Znaczy przeżyłem, ale moment był trudny i też próbowałem dojść AI-em, co się dzieje. I to było świetne, ponieważ prowadzałem mu coraz to nowe objawy i coraz to nowe jakby zjawiska do tego wszystkiego, co tam się w moim zdrowiu pokiełbasiło. I on za każdym razem mówił, to zmienia postać rzeczy. I za każdym razem diagnoza była inna, przypuszczenie było inne. Każdy jeden element zmieniał postać rzeczy. On zawsze takie rewolucyjne hasła tam na początku dawał.
0: To się pełnie zmienia postać rzeczy. Bo się mu resetuje kontekst, tak. Ja jakiś czas temu potrzebowałem, bo jestem leniwy z natury, poprosiłem, którąś tam wyszukiwarkę AI-ową, żeby mi znalazła Brzeszczot, bo zgubiłem klucze od kłódki do piwnicy. I dostałem bardzo długi elaborat, że nie może dostać mi tej informacji, bo nie wiadomo, czy to jest moja piwnica i to jest w ogóle niezgodny ten. I ja stwierdziłem, dobra, to ja pójdę w to, ja będę toczył tą dyskusję i na końcu AI powiedział, że no niestety muszę się zgłosić do landlorda znowu, bo trenował się na danych w rzeczywistości, tak, która jest zupełnie nam jakby nieznana. Natomiast standardowy oczywiście make pod tytułem pisze kryminał i zaproponuj mi taki scenariusz, gdzie ten, no i proszę, takie. Więc jakby to
1: pracuje dla 997.
0: W IDS NCBR jest pani, która pisze doktorat właśnie na temat jakby oszukiwania AI-a i ona pokazuje właśnie takie fajne case'y, że nie da zapytać się AI-a, jakie stężenie kwasów należy zrobić, żeby rozpuścić zwłoki 90-kilogramowego mężczyzny. Ale jeżeli piszemy scenariusz filmu,
1: Dostaniemy
0: komplet, receptę. Jakby pełną receptę, również informacja, jaka wanna musi być, żeby struktura wanny się nie uszkodziła i tak dalej, Więc jakby to jest ciągle technologia, tak.
1: Wspaniałe, ale zarazem teraz tak, no bo trzeba sobie zadać pytanie, co z tym robić. To znaczy, w jaki sposób te wszystkie zawody, w których AI będzie dostępny jako rozwiązanie, wręcz może się zdarzyć tak, że ktoś nas będzie do tego zachęcał, żebyśmy korzystali z tej technologii. Że tak będzie szybciej, że tak będzie lepiej i tak dalej. Bo jest dużo roboty powtarzalnej i nudnej. I teraz co z tym, prawda? Bo na jakimś poziomie sam fakt występowania halucynacji sprawia, że w wielu wypadkach to się staje bezużyteczne.
0: Tak, zwłaszcza w sytuacji, kiedy my ślepo tej technologii wierzymy. Znaczy ja już o tym mówiłem, jestem bardzo sceptyczny względem tego, w którą stronę to idzie.
1: Co to znaczy?
0: To znaczy, pamięta pan Jetsonów?
1: Pamiętam, niestety.
0: Tam w ogóle był trzydniowy dzień pracy ostatnio, oglądałem jakiś odcinek i ten, co wiele mówi, ale tam technologia ułatwiała życie. Znaczy był robot, który robił jedzenie, wyprowadzał psa na spacer i tak dalej. Teraz ja rano wstając mogę poprosić AI-a, podsumuj mi maile, ale przepraszam, zawartość kuwety muszę opróżnić sam. I jakby zawartość pieluchy również muszę, tak. Więc to jest pewien problem. I teraz ja myślę, że my jeszcze jesteśmy przed takim naprawdę bardzo poważnym kryzysem czy katastrofą, którą sobie wygenerujemy AI-em. Znaczy w pewnym momencie nasze zaufanie wobec technologii będzie tak duże, że wydarzy się coś w skali globalnej, takiego bardzo, bardzo problematycznego. Ja mam dokładnie tą samą teorię w kontekście technologii chmurowych, że w pewnym momencie ta infrastruktura taka cloudowa, rozproszona, jak się złoży, to nagle odkryjemy, że jesteśmy dysfunkcyjni na wiele dni.
1: Czyli taki czarny scenariusz.
0: Tak.
1: No jakby, że coś się wydarzy. Będzie ta korekta.
0: Fantastyka naukowa pokazuje dwa scenariusze AI-a. Albo całkowity zakaz, albo AI-a, który nas zdominuje. Nie ma takiego scenariusza kohabitacji jakiejś takiej pokojowej.
1: A czy powinniśmy wierzyć fantastyce?
0: To zależy, patrząc na Lema, ale już powynajdywał różne fajne rzeczy.
1: To prawda,
0: Więc pesymizm jakby jest pewnym pragmatyzmem funkcjonowania. Żeby nie było, AI też stwarza masę fantastycznych możliwości, rozwiązuje wiele problemów. Jest spółka polska, notabene, która wykorzystuje bardzo zaawansowane rozwiązania AI-owe, nie LLM-y, do dobierania zarodków przy in vitro. I to rzeczywiście działa i działa naprawdę w fenomenalny sposób. I teraz z mojego własnego doświadczenia, to będzie jakby prywata, przepraszam, ja na etapie jakby oczekiwania na dziecko nagle tam się zaczęły jakieś komplikacje. Na stronie przychodni, z której korzystaliśmy, był taki prosty automat, który interpretował wyniki, no i interpretował wyniki, mówiąc, że generalnie po zabawie, w dużym skrócie. Tak po prostu game over. I jakby na zasadzie, dobra, zobaczymy. AI powiedział, to zależy, nie umiem wam powiedzieć, bo jestem tylko AI-em. Jest dużo różnych uwarunkowań, które należy zweryfikować. 9-miesięczne dziecko jest dowodem, że jednak ta diagnostyka dalsza zadziałała i jakby była różnica. Więc to nie jest tak, że jakby to jest tylko i wyłącznie złe. Tam dokładnie AI dał bardzo sensowne predykcje. On nie zrobił diagnozy. On powiedział, zbadajcie to, idźcie do lekarza. Ale działa to dużo lepiej niż dostajemy wyniki badań z informacją, zinterpretujcie je tutaj, wchodzicie na stronę i po zabawie. Więc jakby to jest oczywiście bardzo, bardzo istotne. AI też pozwala zrobić wiele rzeczy, które są po prostu nudne, żmudne, powtarzalne, tylko znowu tu jest potrzebny pewien mechanizm weryfikacji. Bo jeżeli potrzebujemy, nie wiem, wygenerować jakieś grafiki, jakieś takie utylitarne bardzo rzeczy do pracy, to AI bardzo, bardzo upraszcza życie. Natomiast jeżeli z drugiej strony my zaczynamy budować naszą całą jakby cały ekosystem zawodowy, opierając się tylko na AI-u, to przecież tak naprawdę, panie redaktorze, my się tu nie musimy spotykać. Znaczy możemy poprosić wyszukiwarkę, zapytaj się, co Broniarz i Janiszewski mówili o AI-u, pewnie już tego w mediach trochę jest, skompiluj, a potem włóż to w notebook LM-a i wygeneruj podcast z tego. I jedyna rzecz, która byłaby mniej lub bardziej problematyczna, to brak głosów naszych, ale pewnie publika to przeżyje, zwłaszcza w moim przypadku. Natomiast to będzie szło w tą stronę. I teraz ja pamiętam, jak kiedyś się bawiłem w jakąś edycję audio i to takie żmudne wycinanie tych wszystkich ozdobników MB tak i tak dalej, i tak dalej. Teraz są filtry, które po prostu robią to od tak. Więc jakby tych możliwości jest dużo. Natomiast jeżeli my do tej technologii będziemy podchodzić bezkrytycznie, zwłaszcza właśnie w kontekście takich bardzo ostatecznych rzeczy, no bo wyrok sądu, gdzie ktoś nie doczyta, nie zweryfikuje, może mieć na nas bardzo poważne konsekwencje. Ja pamiętam, kilka lat temu pisałem opinię w sprawie człowieka oskarżonego o terroryzm na podstawie materiału dowodowego i tak wszyscy generalnie tak napisali opinię i tam sąd powiedział, że on by potrzebował jeszcze taką trzecią opinię, tak na wszelki wypadek. Ja zacząłem oglądać ten materiał, mówię, ale te dane są niekompletne, one są ucięte. Nie, przecież dwóch biegłych by zwróciło uwagę. No i okazało się, że dane są ucięte, brakowało 30% jakby materiału dowodowego, bo się zgubił. No i na końcu się okazało, że to ma bardzo istotne znaczenie, bo zupełnie jakby pokazało dużo więcej rzeczy, jakby, które ktoś tam miał na sumieniu niż tylko to, co było. Ale nikt na to nie zwrócił uwagi. Bo po prostu wszyscy założyli, że skoro dostali materiał dowodowy z sądu, to on jest kompletny. Nikt nie zadał sobie tego pytania, czy tam może gdzieś na przykład czegoś ktoś nie zgubił, nie skasował się, nie pomylił. Typowy błąd ludzki. I tak samo będzie z AI-em. Znaczy my bardzo mocno będziemy na nim polegać, bo to po prostu jest łatwe. A potem się okazuje, że te rzeczy nie zawsze wychodzą dobrze. Ktoś ostatnio pokazywał przepisy kulinarne generowane AI-em i jak bardzo spektakularne rezultaty wychodzą. Więc... Bo dla AI nie ma znaczenia, czy woda jest ciepła, czy zimna i tak dalej, takie proste rzeczy. No a jednak zrobienie ogórków kiszonych we wrzątku generuje pewne problemy. One jakby mają inne walory smakowe na końcu. Więc jakby tutaj możliwości mamy dużo i do tego będę wracał. Musimy wymagać po pierwsze pewnej jasności w komunikacji, bo jeżeli na przykład zamawiamy, nie wiem, projekt architektoniczny, to byśmy chcieli, żeby tam jednak ktoś zweryfikował na przykład nośność stropu, a nie stwierdził, że wygeneruje to AI-em. Ja teraz zamawiam jakąś prostą rzecz do remontu w mieszkaniu, ale jakby ktoś mi wysłał projekty, no i te projekty były ewidentnie wygenerowane AI-em. Minimalna różnica, tylko na przykład ta minimalna różnica powoduje, że jakby fizyka pomieszczenia przestaje działać, bo drzwi są w innym miejscu niż oryginalnie i ja ich nie przesunę jakby na nośnej ścianie, choćbym bardzo chciał, mimo że AI mówi, że tak będzie dobrze. Kwestie instalacji elektrycznych, kwestie instalacji wodnych, to wszystko, co jakby jest projektowane AI-em, też wymaga weryfikacji, bo są takie rzeczy, na które nikt nie zwraca uwagi. No i wracamy do wątku prawnego, to znaczy na końcu ktoś teraz wysypał się w sądzie, ale jest pan redaktor pewien, że jakaś legislacja już nie została uchwalona, która została wygenerowana AI-em. No czym to się różni od pisania ustaw studentami?
1: No właśnie, ale teraz tak. Zastanówmy się nad tym, jakby studiować, no bo właściwie z tej naszej rozmowy płynie taki wniosek, że trochę nie ma ucieczki. To się po prostu będzie działo. I możemy sobie mówić, bądźmy uważniejsi, ale to jest na tyle uwodzicielskie, że ta nasza uwaga, po pierwsze ona będzie odpływała, a po drugie, w momencie kiedy dostajemy coś, co wygląda na gotowe, a po drugie my też będziemy tracili pewne umiejętności. Łącznie z tym, co pan powiedział parę minut temu, że pewne opcje będą zanikały, bo przeglądarka zaczyna być właściwie... No, pośrednikiem między internetem, gdzie jakby ten element AI jest kluczowy, prawda? Więc będzie nam trudniej dotrzeć do tych źródeł, którym możemy względnie ufać. Więc właściwie zaczynamy żyć w takiej rzeczywistości, gdzie będzie coraz więcej takich sytuacji, no, których wolelibyśmy uniknąć. I nagle się okazuje, że rzeczywiście, tak jak pan powiedział, to nas pakuje w kłopoty być może coraz większe.
0: My funkcjonujemy trochę w takim modelu, gdzie staramy się nie myśleć o negatywach. To jest generalnie taka chyba ludzka natura, że raczej nie skupiamy się na tym, co może pójść nie tak. Natomiast jakiś czas temu, 10 lat mniej więcej, toczyliśmy bardzo długą społeczną dyskusję na temat profilowania, tego, co media społecznościowe o nas wiedzą. Był Cambridge Analytica, były te wszystkie kampanie w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Zobaczmy, jak dużo modele konkretne o nas wiedzą. Ja ostatnio bawiąc się którymś modelem, którego używam tylko zawodowo, jakby tylko do rzeczy technicznych, jakby ten model też ma jakiś tam mój profil zbudowany w oparciu o te rzeczy, włożyłem kawałek kodu źródłowego. Nie chciało mi się szukać błędu, stwierdziłem, dobra, AI mi to znajdzie, jakby będę miał prościej. I AI mi znalazł bardzo dużo błędów, zwracając uwagę na kontekst bezpieczeństwa, no i zacząłem sobie to oglądać, tak patrzę, mówię, nie, tu nie ma tych błędów, to za bzdura. I mu napisałem, ale przecież te błędy są nieprawdziwe. On mówi, o przepraszam, biorąc pod uwagę twój background w bezpieczeństwie informatycznym, zwróciłem na to uwagę, przyjąłem taką perspektywę, już się poprawiam.
1: Co to znaczy?
0: To jest jakby dokładnie jak w tym memie, czy ten grzyb jest jadalny. Tak, no i potem AI stoi nad grobem gościa, jakby się. Sorry, jednak tak. Więc to są rzeczywiście pewne problemy, no bo to ciągle jest technologia, która bywa zawodna, próbuje pewne rzeczy robić predykcyjnie, właśnie opierając się o tym, jak nas rozumie, jak nas postrzega. Ja porównując, a używam dużo tych różnych rozwiązań AI-owych, widzę, jak one się w zupełnie różny sposób komunikują, generują różne treści, bo mają bardzo różny obraz. Ja mam osobną usługę do rzeczy prywatnych, osobną usługę do rzeczy zawodowych, rzeczy uniwersyteckie też jakby gdzieś tam analizuję w innym kontekście. Zacząłem się ostatnio bawić modelami, które są niepodłączone do chmury, takie w sensie uruchamiane na lokalnej infrastrukturze, tam jeszcze widać jakby zupełnie inne podejście, więc ten model też wytwarza sobie jakiś obrazek nasz i w pewnym momencie, no niestety, ale może nam udzielić odpowiedzi, która z jego perspektywy jest osadzona w naszym kontekście, a my jej wyjątkowo nie potrzebujemy. Więc widziałem kiedyś analizy przykładowe takich chatbotów oszukujących ludzi w serwisach randkowych. potrzebujesz znaleźć sobie partnera, partnerkę, no akurat nie ma jakby osób spełniających twój profil, ale żeby serwis cię przytrzymał, to ci wystawi AI, który będzie z tobą gadał. I tam zdarzała się rzecz dosyć zabawna, to znaczy AI w pewnym momencie zmieniał płeć w czasie rozmowy. I to bardzo jakby irytowało użytkowników tego serwisu, bo oni właśnie prowadzili taką... Tak, no bo on jakby robił przeskok, bo zakładał, że to dopasuje się jeszcze bardziej do kontekstu i to niestety nie dawało tego rezultatu, na który autor serwisu liczył. Ale też z drugiej strony popatrzmy na takie bardzo, bardzo smutne przypadki. W Stanach Zjednoczonych chyba w zeszłym roku była bardzo głośna sprawa człowieka, który mając niezdiagnozowaną depresję i który jakby całą tą swoją frustrację, smutek i tak dalej komunikował tylko w rozmowie z AI-em, w pewnym momencie zdecydował się na krok ostateczny, no i rodzina, jak się dowiedziała, miała właśnie bardzo duży problem i pozywała tą firmę od AI i tak dalej. To nie jest jakby na końcu wina technologii. Jest dużo rzeczy, które po drodze nie zadziałały, włącznie z łatwym dostępem do broni w USA, a nie to, że człowiek po prostu szukając pomocy, nie mając więzi społecznych, rodziny, przyjaciół, z którym mógłby otwarcie porozmawiać, skorzystał z technologii, która no, nie dała mu takiego rezultatu, jakbyśmy wszyscy tego oczekiwali.
1: Ale to skądinąd wiem, że AI w sytuacji, w której generuje, znaczy w którym pisze mu się teksty, które oznaczałyby, że ktoś jest w głębokiej depresji, za każdym razem mówi, jeżeli źle się czujesz, to zadzwoń pod ten numer, tylko akurat w Polsce ma problem z tym, jaki to ma być numer. I odsyła ludzi na przykład gdzieś do Olsztyna, gdzie faktycznie uruchomiono jakąś linię, ale nie do końca wiadomo, czy tak ogólnie dostępną.
0: Tak, to niestety tak działa, więc to tak jak na przykład AI doradza z lekami i trochę nie bierze pod uwagę kontekstu na przykład lokalnego rynku, że jakiegoś leku na przykład nie ma w Polsce. I ktoś ostatnio z Zemek pisał na Facebooku, że próbuje kupić jakiś chyba Pepto Bismol czy coś takiego i zaczął się drugi wątek, potem po pierwsze nie, a po drugie to jest w Stanach dostępny i może dobrze niedostępny u nas, więc no jakby to tego typu. My główny problem jest mamy taki, że my po prostu korzystamy z tego, bo to jest łatwe, bo to jest wygodne. A trochę nie myślimy o tych konsekwencjach. Przecież ten AI się nauczył na jakichś danych, które my wszyscy wytworzyliśmy. Ja bardzo lubię, jak na przykład z nami prawnicy opowiadają, że mają jakąś kancelarię, która istnieje 20-15 lat, ma masę danych i przychodzi startup innowacyjny AI-owy, który mówi, dajcie nam te dane, a my wam damy dostęp do naszego modelu wytrenowanego na tych danych. I tam jak już pomijamy wszystkie kwestie ochrony danych osobowych, tajemnicy postępowania itd., itd., ale te dane są kluczowe. Ktoś, kto ma dane, ma jakby olbrzymią wartość, którą można gdzieś tam zmonetyzować. Tylko teraz te modele wytrenowane, one nie są aktualizowane na bieżąco codziennie o nowe informacje, o nie wiem, zmiany i tak dalej, tylko mają jakiś taki stan zastany. Więc to, co Google podkreślił jako swoją innowację, że oni rzeczywiście podłączyli ten model do internetu i on bierze pod uwagę bieżący kontekst, działa w jakimś tam zakresie, no ale inne technologie nie mają bardzo często tej możliwości. Na przykład się właśnie ktoś pyta o wyniki mundialu i jakby no dostaje wyniki sprzed 4 lat, więc tego typu rzeczy mają miejsce. W niektórych jakby sprawach, chociażby w kwestii na przykład bezpieczeństwa takiego publicznego, może się okazać, że skorzystanie z AI jako źródła informacji w sytuacji na przykład kryzysowej, nie wiem, kataklizmu, czegokolwiek, będzie problemem, no bo ludzie będą dostawali nie tą informację, którą powinni dostać, a będą jej ślepo ufali.
1: Ale to jest właściwie takie pytanie, no bo czy zgadza się pan z takim stwierdzeniem, które no już parę osób jakby wypowiedziało dość mocno. Niedawno taki bardzo utytułowany scenarzysta i twórca seriali amerykańskich, między innymi przełomowego, myślę, i powszechnie znanego Breaking Bad, powiedział, że nienawidzi tych wszystkich modeli językowych, ponieważ to jest największa w dziejach kradzież treści. No właśnie, to jest też takie pytanie, jakby dlaczego urządzenie, które jest po pierwsze głupie, po drugie jakby generuje błędy, nie można mu zaufać, korzysta z naszych treści bez naszej zgody, z tego, co wytworzyliśmy, może jeszcze do tego zachwiać gospodarką do tego stopnia, że my na przykład stracimy robotę, prawda? To tak. Jest jakiś... To jest paskudny element.
0: Tak, ale
1: historii.
0: To jest... Myślę, że tutaj przede wszystkim w kontekście jakby praw autorskich to dochodzi jeszcze wątek kosztu. To znaczy ja bardzo lubię takie sformułowanie, że problemem cywilizacji jest prywatyzacja zysków, uspołecznianie kosztów.
1: Tak jest.
0: jest duży problem na przykład z serwisami, które mają swoje treści, jakieś blogi, serwisy newsowe. Nagle przychodzi AI, harwestuje te wszystkie rzeczy. Po pierwsze generuje im koszt, bo zjada ich infrastrukturę, jak jeszcze są w jakimś tam modelu cloudowym, gdzie płacą za zużycie, no to nagle mają bardzo duże zużycie.
1: Czyli jak to? W jaki sposób?
0: To znaczy, zakładamy, że pan redaktor ma na przykład bloga i pisze tam na tym blogu jeden artykuł dziennie. I teraz ma pan, nie wiem, kilka tysięcy czytelników, jest jakiś taki w miarę ustabilizowany model zużycia. I nagle przychodzi AI, 1, 2, 20, cokolwiek, które na bieżąco, cyklicznie, kilka razy na godzinę zgrywają całą zawartość pana bloga, bo trenują się na tych danych. I teraz to powoduje, że pan nie ma 1000 odwiedzin dziennie, tylko to mogą być setki tysięcy wywołań. Więc jakby, jeżeli ma pan usługę hostingową rozliczaną za zużycie, to zapłaci pan dużo więcej, bo pan potencjalnie dużo więcej odwiedzających. Przez moment w ogóle się nawet panu cieszy, bo będzie jakby...
1: Tak, skok.
0: Po prostu, jakie tłumy zaczęły czytać mojego bloga. No super, fantastycznie. A potem się okaże, że to nie tłumy, tylko po prostu automaty, które harwestują dane na potrzeby AI-a, będą wkładały tam rzeczy.
1: Czyli nie tylko tracę oryginalne treści, które wygenerowałem w pocie czoła i znoju, to jeszcze do tego... Po pierwsze zostanę oszukany, bo będę myślał, że to jest sukces, a to jest chwilowy jakiś glitch.
0: Tak, i zapłaci pan masę pieniędzy. Więc to dokładnie tak działa. I teraz na końcu nikt nie przychodzi. Gdybym ja chciał w swojej publikacji zacytować pana bloga, to muszę się odezwać, musimy się dogadać, jakoś podpisać umowę, muszę panu zapłacić. A teraz problem jest taki, że przychodzi Moloch, wielka korporacja, która trochę ma w nosie prawa autorskie, no bo co, powie pan ChatGPT, powie pan Anthropica, no jak?
1: Nie?
0: Tak, nie ma takiej możliwości. A jeszcze na końcu padnie mój ulubiony argument, że to są koszty innowacyjności.
1: Innowacyjność.
0: Tak, więc...
1: Ale to za chwilę my się staniemy kosztem innowacyjności.
0: Tak, i to już widać jakby na każdym kroku. No bo teraz to, że ceny sprzętu komputerowego drożeją, to nie bierze się znikąd. To jakby nie mamy spalonych setek fabryk czy jakichś zakładów produkcyjnych. Po prostu generalnie AI to zjada.
1: To jest nasza rozmowa o kryzysie na rynku bodajże. Czego to było? To było chyba
0: dyski twarde pamięci.
1: O karty graficzne.
0: Tak, to swego czasu. Tak.
1: Nvidia, prawda?
0: Tak, tak. I to widać jakby, jak się popatrzy, co Nvidia sprzedaje i że to już nie są karty do kopania kryptowalut, tylko to są po prostu układy do AI-a, no to się jakby okazuje, że te ceny po prostu są pompowane przez technologię. Do tego dochodzą kwestie zapotrzebowania na energię, zapotrzebowania na chłodzenie i nagle wychodzą rzeczy, że no w zasadzie to pokrywamy... To my za to płacimy, bo potem chcąc kupić, nie wiem, telefon, komputer, zapłaci pan 20-30% więcej tylko dlatego, że jest olbrzymi rynek zbytu. To niestety jakby gospodarka światowa działa jak działa. Co więcej, to jest gra, która jest nierówna. To znaczy, rozmawialiśmy też o tym w kontekście na przykład reglamentacji sprzedaży układów do superkomputerów, gdzie któryś rząd mówi, nie dostaniecie.
1: Tak jest.
0: To jest też w ogóle jakby kwestia naruszania cyfrowej suwerenności. Anthropic w pewnym sensie mówi, model Fable już nie będzie dostępny w Europie. I go wyłącza po prostu arbitralną decyzją. I teraz mamy nasz rząd, mamy Unię, mamy jakby masę teoretycznie narzędzi. Praktycznie co zrobimy? No jakby możemy robić arbitraż, za 5 lat będzie to już bez znaczenia, nie oszukujmy się. I teraz to jest w ogóle trudne jakby do rozgryzienia, bo dochodzi do tego wątek, że te dane są przetwarzane w jakimś kraju, w jakiejś infrastrukturze, że jednak ten kapitał to ma narodowość i jakaś gospodarka będzie w tym momencie traktowana lepiej. My się możemy nabijać z Chińczyków, że oni, czytałem sobie taką analizę, że Chińczycy budują takie bieda AI w porównaniu właśnie z OpenAI-em czy z Anthropiciem. Po pierwsze, to nie są bieda AI, to już dawno tak nie jest. Po drugie, no oni jednak wiedzą, że są pierwsi do odstrzelenia, więc oni muszą tą suwerenność zachować od razu. I tak naprawdę Unia powinna robić to samo, znaczy powinna stawiać na własne modele, na własną technologię, na własne rozwiązania, żeby mieć zaadresowaną sytuację, w której odpukać, nagle jakiś amerykański prezydent powie, wyłączamy im to.
1: No tak, ale to jest w ogóle... powiedziałbym, perspektywa wyłączeń rozmaitych usług w momencie, kiedy sprzedajesz coś w streamie, to jest dość niesamowite. Czy właśnie te usługi, które nagle znikają, nie wiem, z Google'a, usługi, które znikają ze Spotify'a, po prostu znikają z dnia na dzień. To jest jakaś granda, prawda? Bo my płacimy za dostęp, nie płacimy właściwie za to, co tam w środku jest, ale zarazem to, co w środku jest, jest źródłem naszego zainteresowania.
0: Tak, co więcej, to jest też tak, że my my nie płacimy, ale nie kupujemy, tylko wypożyczamy.
1: Tak.
0: I ja ostatnio stwierdziłem, że zajrzę w jakąś książkę, którą kupiłem sobie tam w Apple Books dekadę temu. Coś mi jest niepotrzebne. Nie ma jej. Mhm. Po prostu jej nie ma. I ja za nią zapłaciłem, to nie zapłaciłem, nie wiem, 10% wersji papierowej, tak. Po prostu zapłaciłem
1: pełną cenę
0: i po prostu została usunięta. Wszystkie multimedia, wszystkie jakby filmy, które mamy w serwisach streamingowych, one raz są, raz ich nie ma, raz się pojawiają, raz znikają, więc jakby tutaj decyduje o nas bardzo duża platforma, która też na przykład profiluje sobie, jakby my oglądając seriale w jednym czy w drugim serwisie, dostarczamy informacje na temat naszych preferencji po to, żeby oni produkowali kolejny content, bo mają te dane. A za chwileczkę dojdziemy do wysypu kontentu takiego multimedialnego, który jest generowany AI-em.
1: Ale to właściwie oznacza, tak trzeba powiedzieć, jakby puentując tą naszą rozmowę, że my głupiejemy jako społeczeństwo i będziemy głupieli.
0: 2 lata temu Fundacja Geremka robiła taki projekt dotyczący wykrywania fake newsów i tam właśnie jakby na przestrzeni tego projektu oglądaliśmy, jak bardzo popularyzuje się AI. Że już nie trzeba sadzać copywritera, który będzie pisał 20 wpisów na godzinę, że ten polityk jest taki czy owaki, tylko się prosi AI-a, który generuje 2000 wpisów na godzinę i jakby generuje je równie dobre, automatycznie publikujące, etc., etc. I tam padło takie w panelu pytanie, czy z mojej perspektywy sztuczna inteligencja będzie szkodliwa dla planety, bo może zaszkodzić gatunkowi ludzkiemu gdzieś tam w dalekiej perspektywie. Jak się tak dobrze zastanowimy, to ona na pewno zaszkodzi gatunkowi ludzkiemu, bo właśnie będziemy głupieć, bo jest ryzyko, że będziemy mniej kreatywni, że będziemy wtórni i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z punktu widzenia planety, to jest jeden gatunek w tą, jeden w tą. Jakby już gatunki znikały na planecie, nic się tego nie działo. Myślę, że inwazyjny gatunek, jakim my jesteśmy, też co do zasady...
1: To może nawet pomóc.
0: Tak, może będzie się żyło na tej planecie lepiej. Już nie nam, ale...
1: Komuś.
0: Tak, bez betonu, bez jaja.
1: Dziękuję bardzo. Maciej Broniarz był Państwa i moim gościem.
2: To było archiwalne wydanie audycji Dłuższa rozmowa. Jakub Janiszewski.

0: Autopromocja.
1: Wyobraźcie sobie hotel z nieskończoną liczbą pokoi. Wszystkie są zajęte, a wy właśnie przyjechaliście bez rezerwacji. Nie ma problemu. Wystarczy poprosić gościa z pokoju numer 1, żeby przeszedł do dwójki, z dwójki do trójki i tak dalej. Pokój numer 1 jest wolny. W świecie nieskończoności matematycznie wszystko się zgadza. Więcej o hotelu Hilberta i innych paradoksach w audycji z nauką po imieniu w środę po 10.40. Adam Mirek, zapraszam.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
8: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
9: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
8: Brzmi dobrze.
9: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
10: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Takie sprawy muszą być wyjaśniane, by nikt nie wykorzystywał służb do partyjnych celów, mówi o zarzutach dla byłego wiceministra sprawiedliwości i prokurator generalny. Rząd pracuje nad zaostrzeniem kar dla kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. Eksperci oceniają, że to nie wystarczy. A w informacjach sportowych o kolejnym sukcesie polskiej reprezentacji na siatkarskich mistrzostwach Europy. Minęła 20. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Takie sprawy muszą być wyjaśniane do spodu, by nikomu więcej nie przyszło do głowy wykorzystywanie służby więziennej czy jakiejkolwiek innej polskiej służby do prywatnych lub partyjnych celów. Tak szef Ministerstwa Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek odniósł się do postawienia zarzutu posłowi PiS Michałowi Wosiowi, który zgodził się na upublicznienie nazwiska i wizerunku. Prokuratura Krajowa poinformowała dziś o postawieniu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości zarzutu przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Chodzi m.in. o podpisywanie przez niego decyzje, postanowienia administracyjne oraz wewnętrzne akty dotyczące służby więziennej. Do sprawy także na X odniósł się sam Woś, który ocenił, że zarzut jest wyssany z palca, bo ustawa przewiduje możliwość przyznawania awansu w drodze nagrody i dodał, że obecne kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej skorzystało z tego przepisu co najmniej 336 razy. Woś napisał też, że w związku z tym także złożył zawiadomienie o przestępstwie. Rząd przyjął dziś projekt zaostrzający kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Zgodnie z propozycją Rady Ministrów za przejechanie przez tory na czerwonym świetle lub przy opuszczających się rogatkach będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo kierowców i kolejarzy, dobrym pomysłem byłoby także lepsze wyposażenie przejazdów. Mówił w TOK FM ekspert do spraw prawa drogowego Filip Gregę.
2: W tej chwili mamy ponad 11 tysięcy przejazdów kolejowych w Polsce, z czego 40% to są przejazdy, które nie mają żadnych systemów zabezpieczeń, czyli jest tylko znak drogowy, nie ma sygnalizacji świetlnej, nie ma rogatek.
14: Prace rządu nad tą zmianą to pokłosie wypadku, do którego doszło w ubiegłym tygodniu koło Przysuchy. Pociąg pasażerski zderzył się na przejeździe z ciężarówką, w wyniku czego zginęła pasażerka pociągu, a maszynista jest w ciężkim stanie. 2 dni później kolejarze zorganizowali protest, domagając się zwiększenia ich bezpieczeństwa. Do 8 października podróżni przybywający z Włoch będą kontrolowani na hiszpańskich lotniskach i w portach. Decyzję o przedłużeniu kontroli granicznych podał resort spraw wewnętrznych Hiszpanii. Hiszpański rząd uznał, że nadal utrzymują się okoliczności, które doprowadziły do wprowadzenia kontroli granicznych dla podróżnych z Włoch. Zastrzegł przy tym, że ewentualna zmiana tych okoliczności może uzasadniać zmianę przewidzianego terminu. Wcześniej o przedłużeniu kontroli granicznych o kolejne 15 dni dla podróżnych z Hiszpanii poinformowały władze Włoch. Władze Hiszpanii rozpoczęły sprawdzanie pasażerów z Włoch na lotniskach i w portach morskich na początku sierpnia. Była to reakcja na kontrole podróżnych z Hiszpanii, wprowadzone 1 sierpnia przez rząd Giorgi Meloni, przez względy bezpieczeństwa narodowego w związku z kryzysem migracyjnym w Ceucie. Kirgistan odnotował znaczny wzrost gospodarczy, do którego przyczyniła się wojna Rosji przeciwko Ukrainie, napisał dziennik New York Times. Po nałożeniu sankcji na Moskwę ten środkowoazjatycki kraj stał się ważnym szlakiem dla zachodnich i chińskich towarów trafiających do Rosji. Po lutym 2022 roku przez Kirgistan przewożone są m.in. samochody, elektronika oraz urządzenia mogące mieć zarówno cywilne, jak i wojskowe zastosowanie. Za ułatwianie dostaw do Rosji towarów objętych zachodnimi ograniczeniami USA i państwa europejskie objęły sankcjami część kirgijskich podmiotów. W TOK FM czas teraz na sport.
11: Błażej Kulesza, zapraszam. Kolejny krok w stronę obrony mistrzowskiego tytułu zrobiony. Polscy siatkarze 3-0 wygrali z Ukrainą. Dwie pierwsze partie nasi zawodnicy wygrali bez problemów do 20 i 13. Najbardziej wyrównany był trzeci set. Tam Ukraińcy kilkukrotnie wychodzili na prowadzenie. Ostatecznie Polacy wygrali 25-22. Ten mecz pokazał, że jesteśmy w dobrej formie, mówił tuż po spotkaniu Marcin Komenda.
15: Były momenty, w których Ukraińcy mieli swoje sytuacje, swoje dobre momenty i różnie ten mecz mógł potoczyć, natomiast no, w końcówkach to my utrzymywaliśmy, szczególnie w pierwszym i trzecim secie jakość gry i grało się przeciwko nam ciężko. Drugi set to myślę, że koncert w naszym wykonaniu i to cieszy.
11: Jutro ostatni mecz grupowy. Polska zmierzy się ze współgospodarzami tej imprezy, Bułgarią. Bez względu na wynik tego meczu, biało-czerwoni i tak wygrają rozgrywki w grupie B. Piłkarska ekstraklasa odrabia dziś zaległości. Raków Częstochowa remisuje 2-2 z Zagłębiem Lubin. Trwa doliczony czas gry. Na czele rozgrywek jest Górnik Zabrze, który na wyjeździe zmierzy się z Koroną Kielce. To będzie realny sprawdzian naszej formy, mówi trener Korony Jacek Zieliński.
16: Ten mecz będzie już taką jakąś pierwszą weryfikacją tego, w jakim miejscu jesteśmy. Spotykamy się z drużyną rozpędzoną, która naprawdę gra dobrze w piłkę, jest liderem tabeli, to nie przypadkowym liderem, bo sobie na to jak najbardziej Górnik zasłużył. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, ale wierzę w chłopaków, wierzę w tą pracę, którą wykonujemy. Widać, że idziemy do góry i jestem przekonany, że skoczymy Górnikowi do gardła.
11: Mecz w Kielcach zacznie się za niecałe pół godziny. Znamy komplet uczestników drugiej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Polonia Bytom wygrała z drugą drużyną Widzewa Łódź 2-1 w ostatnim meczu pierwszej rundy. Losowanie par 1-16 odbędzie się w czwartek, a w gronie są dwa kluby trzecioligowe. To Siarka Tarnobrzeg oraz Polonia Środa Wielkopolska. Międzynarodowa Federacja Lekkiej Atletyki poinformowała, że w 2029 roku Mistrzostwa Świata odbędą się w Nairobi. Stolica Kenii będzie więc pierwszym afrykańskim gospodarzem imprezy tej rangi. Wygrała rywalizację z Londynem, Rzymem oraz Monachium. To o sporcie już wszystko. Teraz czas na pogodę.
14: Nad ranem na zachodzie województwa zachodniopomorskiego możliwe przelotne opady deszczu. W pozostałych regionach noc bez opadów. Na wschodzie kraju miejscami utworzą się mgły. Temperatura minimalna od 4 do 7 stopni w rejonach podgórskich. Na wschodzie kraju od 7 do 10, a nieco cieplej na północnym zachodzie oraz krańcach zachodnich od 13 do 16.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: 6 minut po godzinie 20 słuchamy Radia Tok FM i programu Mikrofon Tok FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Karolina Kłaczyńska przygotowała i wydawać będzie dzisiejszy program. Program będzie realizował Michał Brodowski. Zapraszamy za jakieś pół godziny Państwa na naszą antenę. Proszę Państwa, w 1887 roku, 29 września, Kurier Codzienny zaczął drukować w odcinkach powieść Lalka Bolesława Prusa. Mija 140 lat. I okazuje się, że pomimo tego, że w 1968 roku powstał film pełnometrażowy na podstawie tej książki, a w 1977 roku serial telewizyjny, to po 140 latach od premiery książki okazuje się, że kolejne filmy powstaną, no bo nie jeden. Premiera nowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego 30 września. A na serwisie streamingowym Netflix, proszę bardzo, osobna zupełnie produkcja, 6-odcinkowy serial Lalka w reżyserii Pawła Maślony. Z nami jest profesor Przemysław Czapliński, literaturoznawca, Wydział Filologii Polskiej oraz Centrum Humanistyki Otwartej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dobry wieczór, panie profesorze.
18: Dobry wieczór, dobry wieczór.
17: Już trwa dyskusja dotycząca Lalki Prusa, a dokładnie ekranizacji Lalki Prusa, i ta dyskusja w większości przypadków jednak przypomina nam odwieczną dyskusję pomiędzy klasykami, rewolucjonistami albo tymi, którzy uważają, że trzeba iść z duchem czasu w każdym znaczeniu tego słowa, a tymi, którzy uważają, że trzeba trzymać się oryginału, bo przecież oryginał to jest to coś najważniejszego. Czy kiedy pan patrzy na tę dyskusję albo przygląda się jej, czy ma pan wrażenie, że poza tą dyskusją, czy blisko oryginału, czy blisko ducha naszych czasów, czy coś jeszcze istotnego dzieje się, jeśli chodzi o, no, o dwie ekranizacje Lalki, które przed nami?
18: Wydaje mi się, że tu istotny jest sam fakt sięgnięcia po tę powieść. Prawdę mówiąc, ten spór jest sztuczny, a opozycja fałszywa albo pozorna, dlatego że nie istnieje nic takiego jak filmowe trzymanie się oryginału. Co by to miało znaczyć, że sfilmowany zostanie aktor, który będzie czytał tę Lalkę? Nie, no, udosłownienie czy zekranizowanie jakiejkolwiek powieści wiąże się z koniecznością przetworzenia jej na zupełnie inne medium, tak? Ze słów drukowanych na obrazy, na sceny. Więc tutaj nie ma mowy o czymś takim jak oryginał. Tak, oczywiście możemy się spierać o to, kiedy reżyser pominie, gdyby ktoś taki się znalazł, gdyby na przykład pominął Wokulskiego i Łęcką w Lalce, prawda? No to wtedy moglibyśmy się spierać o to, ale tak w ogóle, no to nie istnieje adaptacja sceniczna czy filmowa, która by nie odchodziła od oryginału. To jest po prostu koniecznością. Fakt, że po Lalkę sięgnięto po tak długim okresie, o jakim pan wspomniał, i po tym, jak polska kinematografia dorobiła się dwóch bardzo pięknych dzieł, tak? I ten film jest wspaniały, reżyserii Hassa, i ten serial jest świetny, i tam przecież mamy świetne role. To sięgnięcie po tę książkę oznacza, że chcemy się czegoś dowiedzieć o Prusie i o sobie. Jak tak sądzę, że powstają kolejne przekłady wielkich dzieł z literatury europejskiej i kolejne ekranizacje na przykład takich powieści jak Lalka Prusa, dlatego że domyślamy się, zakładamy, czy też reżyser intuicyjnie czuje, że pokazanie tej historii pozwoli nam odpowiedzieć na dwa pytania. To jedno pytanie będzie skierowane w przeszłość, to znaczy jak on to przedstawił, co tam się działo, co nakręcało ludzi, co ich łączyło, a co ich wzajemnie konfliktowało, wokół czego społeczeństwo żyło, co było dla nich ważne, a co było dla nich obojętne, czy oni rozumieli swoją epokę i tak dalej, prawda? To są wszystko takie pytania, które zawsze nas interesują, kiedy sięgamy w przeszłość, ale równocześnie myślimy sobie, przecież to jest również historia o nas, o naszym dniu dzisiejszym, o naszej rzeczywistości, w którąkolwiek stronę byśmy nie spojrzeli, to lalka nawet bez jakiejś nachalnej aktualizacji potrafi nam coś ciekawego, ironicznego, krytycznego, zagadkowego, a czasem i kąśliwego powiedzieć o nas samych. Więc tu mam wrażenie, jest wyjaśnienie owej bardzo ciekawej żywotności Prusa. Już nie mówiąc o tym, że lalka jest po prostu wielką, wspaniałą powieścią, pełną gębą. Wie pan, ja mam takie wrażenie, że nasza literatura w XIX wieku zostawiła nam w spadku przede wszystkim tęsknotę za wielką powieścią, bo w tamtym okresie powieść w literaturze europejskiej rozwijała się jak szalona. To jest czas Balzaka, to jest czas Flauberta, Turgieniewa, Dostojewskiego, Dickensa, no, dziesiątków ważnych pisarzy właściwie w każdej z tych wielkich literatur od Anglii poprzez Francję aż do Rosji. A my mamy tylko Prusa, to znaczy takich wielkich powieści, takich powieści, które by ukazywały właśnie panoramę społeczeństwa, mamy niewiele, a wśród tych niewielu...
17: Rozumiem, a panie profesorze, ale ja muszę panu przerwać, bo tak jak w polityce mówi się, że w Polską rządzą trumny Dmowskiego i Piłsudskiego, tak w literaturze, tak na potrzeby naszej rozmowy, pozwolę sobie powiedzieć, że te dwie trumny polską literaturą rządzą pamięcią o polskiej literaturze wielkiej. A mianowicie tak, Prus oczywiście, brawo, ale... Ktoś może powiedzieć, słuchając teraz pana profesora, Sienkiewicz. I to być może, szczerze mówiąc, to on bardziej chyba rządzi nami, a to powstaje właśnie w tamtym czasie, w tamtych okolicach i proponuje zupełnie inną świata, wizję świata, zupełnie inne społeczeństwo, inny pomysł w ogóle na to, jak mamy się orientować wobec własnej historii, własnych wyzwań. Tutaj nie ma jakiegoś zasadniczego konfliktu, że my żyjemy bardziej Sienkiewiczem, może ze względu na to, jak jest przedstawiany w szkole, albo rozsiadł się w naszej popkulturze, aniżeli Prusem?
18: Sienkiewicz jest takim Dumasem, prawda, albo Karolem Majem. On jest wspaniały, ponieważ pozbawia historię ambiwalencji, wątpliwości, dwuznaczności. Przekazuje nam obraz jednoznaczny, wspaniały. On pozwolił nam się na powrót zakochać w całej naszej głupocie i brzydocie. Tak, ale na szczęście kultura jest takim taką dziwną monarchią, jeśli już posługujemy się tymi metaforami rządzenia, jest taką monarchią wielokrólewską, tak? Bo przeciwko Sienkiewiczowi na szczęście mamy Gombrowicza, a więc ten król jest ustawicznie przez, ten król Sienkiewicz jest ustawicznie przez Gombrowicza dotykany palcem, prawda, spychany z tronu, ośmieszany, wykpiwany. Prus, jak mówię, raczej byłby pewnie takim dobrym partnerem do królowania obok Żeromskiego, obok Kadena Bandrowskiego, a więc tych pisarzy, którzy próbowali stworzyć tak realistyczny portret społeczeństwa. Jedna rzecz, której u Sienkiewicza z całą pewnością nie ma, a która jest u Prusa. Lalka dlatego między innymi nas pociąga i wciąga, ponieważ jest opowieścią o wielkiej przemianie społecznej, która obywa się bez wojny. Oczywiście mamy w tle bliskim historię powstania styczniowego, nieco dalszym Wiosnę Ludu z 1948 roku, ale zasadniczo to, co się dzieje w Warszawie i szerzej pomiędzy Warszawą i Paryżem, to jest okres wielkiej przemiany społecznej, która obywa się bez wojny, a dokonuje się głównie w obszarze gospodarczym i mentalnym. I Prus ustawił to w sposób nadal sprawiedliwy. Po jednej stronie jest martwe piękno arystokracji, która jest bezproduktywna. Oni już nie płodzą, nie rodzą, nie tworzą, zamknęli się we własnym kręgu. Ale towarzyszy im takie właśnie martwe piękno, to niesamowicie wspaniale ukazał to Has w swoim filmie. Tak warto może przy okazji tych nowych ekranizacji wrócić chociażby do fragmentów filmu Hasa, żeby zobaczyć, jak on to jak niesamowicie to wystylizował. A po drugiej stronie jest brzydota mieszczaństwa. Wokulski nie jest piękny w oryginale, w lalce. Tak? Pamiętamy, jak on przygląda się z taką rozpaczą swoim rękom, prawda? To są ręce przemarznięte, to są ręce spracowane, na tych rękach widać, że one przez znaczną część czasu nie były okrywane rękawiczkami i tak dalej, ale zarazem przy tym, to jest takie, czyli mieszczaństwo jest jeszcze nie wyretuszowane, jeszcze nie poszło na solarium, do solarium, na siłownię i tak dalej, prawda? Ale jest to zarazem klasa skuteczna, to znaczy to jest klasa, po stronie której stoi sprawiedliwość. Oni chcą działać. Co więcej, Wokulski nie tylko myśli o sobie, o pomnażaniu majątku, ale również i myśli w przód, to znaczy myśli o nauce, która byłaby w stanie zmieniać rzeczywistość. I jest również wrażliwy na niesprawiedliwości społeczne, czyli patrzy w dół, czego w ogóle nie ma u arystokratów, prawda? Oni są taką bańką, jakbyśmy dzisiaj mogli powiedzieć. Tego kompletnie u Sienkiewicza nie ma. Jak Sienkiewicz dobrał się do teraźniejszości, to dopiero w powieści Bez dogmatu albo w Połanieckich, prawda, gdzie właściwie nie miał nic do zaoferowania poza narodzeniem. No dobrze, ja też już przestaję.
17: Ale widzi pan, bo pan tu, panie profesorze, pan tutaj rysuje taki obraz, z którego wynika, że w zasadzie walka zbrojna nie istnieje w tym uniwersum lalki Prusa. Tymczasem po pierwsze, tak jak pan wspomniał, tam tylko na początku się pojawia, ale ona jest jednak konsekwentnie gdzieś jakimś cieniem, który jest w tle, dlatego że jeśli na scenę wchodzi nowa klasa społeczna, bo przynajmniej pojawia się nowy byt społeczny, taki jak klasa średnia, albo ludzie, którzy po prostu mają pieniądze i teraz chcą się gdzieś umieścić w hierarchii. Ale za nimi idzie ich doświadczenie walki zbrojnej, to ktoś może zadać bardzo słuszne pytanie, na ile to koresponduje z naszymi tu i teraz doświadczeniami, kiedy my nie mamy powstań w poprzednim pokoleniu, ani w naszym. Nie ma w ogóle tej walki zbrojnej, jest tylko klasa średnia. Zgoda, pan profesor powiedział, solarium, siłownia i tak dalej, a tu jeszcze widać spracowane ręce. Ale na ile to koresponduje z taką sytuacją, wiem, jak zapytać pana profesora. Gdyby z nami był profesor Andrzej Leder, to by powiedział tak. Napisałem książkę Przyśniona rewolucja o potężnej zmianie społecznej, ale uczynionej nie naszymi rękoma, tylko rękoma obcych. I tutaj można też u Prusa powiedzieć coś takiego. To się wszystko dzieje w kraju okupowanym. I Prus jakoś w ogóle o tym nie pisze. Znaczy, z jakiegoś powodu te pieniądze przez Wokulskiego zarobione są na wojnie rosyjsko-tureckiej, tak? I słusznie ktoś chyba tydzień temu w Gazecie Wyborczej cały artykuł o tym napisał i powiedział, zaraz, przecież ten Prus wcale nie zrzeszył.

0: to pytanie, żeby zrozumieć tę odpowiedź. Tak? To po pierwsze. Więc Prusa nie obowiązuje ukazywanie wszystkiego. Po drugie, jednak fakt, że Wokulski brał udział w powstaniu, to się tam pojawia, i że co więcej, nad całą tą powieścią spoczywa duch tradycji romantycznej, który kręci postępowaniem Wokulskiego wówczas, kiedy on uderza w konkury, kiedy usiłuje zdobyć serce Wokulskiej, no to jest jednak zagarnięcie znacznej części polskiej tradycji. Wreszcie trzecia sprawa, arcysłusznie przez pana wspomniana, czyli Wokulski jest po prostu handlowcem, wspaniałym handlowcem, który potrafi zarobić pieniądze, dostrzec możliwość zarobku tam, gdzie inni tego nie widzą. To dlatego właśnie jest kochany czy ceniony przez rosyjskich kontrahentów. Dlaczego w jego powieści nigdzie nie zostaje wybite na plan pierwszy, że to jest sąd rosyjski, że tutaj sklepy mają napisy cyrylicą i że to jest po prostu kawałek Polski oddartej od pozostałych części, kawałek znajdujący się pod okupacją czy pod zaborem rosyjskim. No dobrze, ale co by miało z tego wynikać? Kapitalizm jest silniejszy od zaboru. Albo inaczej, zaborca honoruje kapitalistyczne reguły życia. Więc w tym sensie Prus wręcza nam historię, w której pokazuje, w jaki sposób możemy osiągać samodzielność, nie walcząc zbrojnie. Tak? To znaczy właśnie rozwój gospodarczy, budowanie sprawiedliwszego społeczeństwa, zwracanie uwagi na to, w jakich warunkach żyją klasy najniższe. Prawda? Ten obraz nędzy Prusa jest jednak bardzo mocnym argumentem przemawiającym za tym, że ten człowiek widział, nie był ślepy. Tak? I stawia to w bardzo ciekawym świetle właśnie w brak cyrylicy. No dobrze, tak? No właśnie to z tego wynika, że jest w tej powieści pewnego rodzaju hipoteza, jakiś pomysł nam przekazany. A co by było, gdyby tego zaborcy nie było? Kapitalizm. Zostałby kapitalizm, prawda?
1: No nie, ale, w dalszym ciągu
0: mielibyśmy tę samą arystokrację, mieszczaństwo i klasy niższe. Więc to jest to, z czym sobie należy poradzić. Tak,
1: tak, tylko że tu i teraz czytam kawałek tekstu sprzed prawie z 99 roku. Cezary Michalski w Tygodniku Powszechnym pisał tak. Wokulski jest pierwszym polskim bohaterem, który próbuje wyrwać się z feudalnego letargu za pomocą pieniądza, a nie oręża. A tragizm tej postaci polega na tym, że wpadł on w pułapkę modernizacji po polsku. W kraju peryferyjnym, gdzie elity gardzą pracą i kapitałem, jedyną przepustką do społecznego uznania pozostaje feudalny konwenans. Nowoczesny biznesmen musi ostatecznie ponieść klęskę lub zostać zniszczony przez własne wdrożone przez kulturę romantyczne kompleksy. Trochę podobnie, mniej nowoczesnym językiem, swego czasu Leszek Kołakowski gdzieś napisał, że to jest tragizm, dlatego że mając tak jakby na barkach pamięci własnej powstanie, nieudane przecież powstanie zbrojne, próbuje się tu grać w lalce w kapitalizm i się nie udaje, dlatego że zostaje człowiek z frustracją, że nie został wpuszczony na salony, napracował się i został tak jakby zwiedziony przez ten pomysł. I czy to nie jest coś, co dzisiaj powinno wybrzmieć niezwykle głośno? To znaczy to, że no właśnie, tragizm w sensie takim antycznym, że tu nie ma dobrego rozwiązania. Tutaj my będziemy zawsze patrzyli na te ręce takie zniszczone pracą i zastanawiali się, czemu nas nie wpuszczają na salony.
0: Trochę tak, chociaż wydaje mi się, że ten tragizm w wersji antycznej akurat tutaj nie występuje, bo tragizm starożytny, ten, który pamiętamy z tragedii Aeschylosa, Sofoklesa, polegał na bezpowrotnym zniszczeniu pewnej wartości w warunkach niedobrego wyboru, tak? To znaczy w takich warunkach, w których zarówno pójście w lewą stronę, jak i w prawą stronę przyniesie klęskę bohaterowi, pomimo tego, że podejmuje on wszelkie działania, aby uniknąć losu. Tak? Więc tutaj jest troszkę inaczej. Oczywiście, że Wokulski nie wchodzi na salony, ale też i Prus pokazuje te salony jako w gruncie rzeczy coraz bardziej pustoszejące. Łatwo sobie wyobrazić, że, proszę mi wybaczyć za określenie, bękartem Wokulskiego będzie Karol Borowiecki z Ziemi Obiecanej, prawda? Czyli raptem no, powieść, która się ukaże 10 lat później, która będzie mówiła o tym, że nie ma już salonów innych niż te, które stworzyło mieszczaństwo. Więc te salony są wypełnione albo takim bezguściem, jak to robią Niemcy.

0: albo Żydzi w powieści Reymonta, albo pewnymi starociami ze szlacheckiej tradycji, tak jak to jest w salonach polskich. Ale nie ma już innych salonów, prawda? Już nie ma się do kogo dobijać, więc w tym sensie Wokulski próbuje tak naprawdę na tych salonach arystokratycznych uzyskać coś innego. On przecież tam nie próbuje osiągnąć sukcesu kapitalistycznego, tylko prestiżowy, tak? On tam udaje się po to, żeby powiedzieć, dajcie mi rękę Izabeli państwo, ja ją kocham, a tymczasem oni traktują go jak doradcę finansowego, którego będą utrzymywać w przedpokoju, prawda, w antyszambrze. I to jest podłe z ich strony, tylko że machina dziejowa, ten fragment, który pan przeczytał z Cezarego Michalskiego, jest arcysłuszny, bardzo ciekawy, tak? Tylko że to nie jest tragedia, dlatego że to jest coś w rodzaju ironii dziejowej, ponieważ obie strony tracą. Arystokracja traci, ponieważ Wokulski jest dla nich szansą. On jest dla nich taką personalną i instytucjonalną szansą na to, żeby włączyć się w życie. Tymczasem oni się od tego życia izolują. Natomiast szansa dla Wokulskiego polega na tym, że gdyby on połączył się z arystokracją, to wówczas mielibyśmy do czynienia z inną historią, tak? To powstałoby coś zupełnie, jakiś taki wariant bardzo ciekawy w polskich dziejach, który nie nastąpił. Obie strony tracą, ale to nie jest klęska tragiczna.
1: Ale kiedy mówimy o modernizacji w Polsce, czy to chodzi o to, kiedy czytamy teraz w XXI wieku Lalkę Prusza, czy to chodzi o to, że my jesteśmy w jakimś zaklętym kręgu, mając ideały romantyczne i porywy serca z czasów swojej młodości, później następuje, tak jak w Lalce, no, zsyłka na Sybir, jakieś metaforyczna przerwa i wracamy już z takim przekonaniem, że oto tu trzeba mieć pieniądze. Czy chcemy, czy nie chcemy, one są już paliwem tego świata. Czy to w tej książce nie jest takie adaptowalne do naszych czasów, w tym sensie, że my pamiętamy o historii, ona nam... Teraz nawet, jak pan profesor się rozejrzy, czy to nie jest tak, że my próbujemy w tej historii jakiś głęboki sens własnego istnienia znaleźć, ale tak naprawdę na dzień dobry to my się zajmujemy zarabianiem pieniędzy, sprawdzeniem, ile kredyt w banku kosztuje, albo tam jak ceny benzyny wzrosły i tak dalej, i tak dalej. Czy to nie jest adaptowalne właśnie dzięki Lalce trochę?
0: Wydaje mi się, że no pewnie trochę pan racji ma, ale zarazem jeszcze raz pozwolę sobie przypomnieć. Wokulski, niezwykłość Wokulskiego polega na tym, że on usiłuje połączyć ogień z wodą. To znaczy on chciałby miłości i pieniędzy, prestiżu i zysku, tak? A to są rzeczy wówczas, w tamtej epoce, tak jak to Cezary Michalski ujął, przeciwstawne, ponieważ to jest jakby próba połączenia hierarchii feudalnej z regułami kapitalistycznymi. Jeszcze raz jednak pozwoliłbym sobie powiedzieć, jeżeli istnieje jakieś dziedzictwo Prusa, Lalki, dziedzictwo Wokulskiego, to ono by właśnie polegało na takim, zabrzmi to niestety strasznie banalnie, trywialnie, pieniądze to nie wszystko. To znaczy nie da się kupić ani miłości, ani prestiżu za pieniądze, tylko trzeba to jakoś wypracować.
1: Otrzymać w spadku, przepraszam bardzo.
0: Albo otrzymać w spadku, ale no, dzisiaj tak sytuacja jest w pewnym sensie podobna, tylko 1000 razy bardziej. A to oznacza, że w ogóle nie jest podobna. Reguły zdobywania, osiągania prestiżu są zupełnie inne. Istnieją media masowe, istnieją media społeczne, których za czasów Prusa nie było. Więc w dalszym ciągu jakby jesteśmy może na szczęście zanurzeni w takim świecie polifrenicznym, może nawet nie schizofrenicznym, tylko polifrenicznym, w którym można jeszcze dążyć do różnych celów, bo gdyby było tak, jak pan mówił, to byłoby już po końcu historii. Znaczy, że tak naprawdę pieniądz jest medium dla wszystkiego i on jest tutaj ostatecznym regulatorem. No nie, no jednak nie. Ludzie się biją o na przykład sprawiedliwość społeczną, nie dla pieniędzy, tylko przeciwko pieniądzom. No biją tak. się o sprawiedliwość klimatyczną dokładnie z takich samych powodów, żeby istniała przyszłość, tak? Więc tak, mam wrażenie, że pieniądz nie rządzi wszystkim. Pieniądz jest wart tylko tyle, ile wartości mu przypisujemy.
1: Chciałem zapytać o inną ekranizację, która w tym roku też wylądowała na ekranach kin na całym świecie i była bardzo dyskutowana. A to trochę dlatego, że Odyseja Homera, która znalazła się dzięki Christopherowi Nolanowi na ekranach kin, ona wzbudziła bardzo wiele różnych dyskusji i część osób w ogóle zwraca uwagę, to już uwielbiam ten poziom, a mianowicie zwróciłem uwagę na to, że świetnie, że dyskutujemy nad takimi kanonicznymi dziełami, a część osób zwróciła uwagę no, na to, o czym pan profesor na początku mówił, że nie istnieje przecież takie uwizualnienie czegoś napisanego, ale, tak. ale część osób na przykład zwróciła na brak świata bogów w ekranizacji Nolana. I czy kiedy pan profesor słuchał tych opinii, czytał te opinie, czy miał pan wrażenie, że tam gdzieś się pojawia takie to zasadnicze pytanie, po co my w ogóle coś takiego robimy, jak po kilkuset latach chcemy jeszcze raz zekranizować jakąś książkę, a tu po tysiącach lat chcemy zekranizować jakąś książkę. To znaczy, co to o nas mówi? Bo tam są też wulgarne interpretacje, na przykład takie, nic ciekawego artystycznie się nie dzieje ostatnio w naszej cywilizacji, w związku z czym sięgamy po rzeczy sprzed 3000 lat. A jak pan to widzi?
0: Tak, tak. Ale to, wie pan co, obawiam się, że nie powiem nic innego niż to, co powiedziałem w odniesieniu do lalki. To jest zawsze korytarz, w którym idziemy wstecz, po to, żeby z powrotem dojść do samych siebie dziś. Ktoś sięga po Odyseję, po to, żeby oczywiście opowiedzieć jeszcze raz filmowo tę niezwykłą historię, ale zarazem opowiada ją, zadając temu dziełu pytania ze świata dzisiejszego, mając dzisiejsze lęki. Ja mam wrażenie, że Odyseja Nolana jest takim filmem o nieodwracalności wydarzeń historycznych zapoczątkowanych wojną, jedną wojną. Tak? To jest taki świat, który zaczyna się rozpadać jak domino za sprawą tego pierwszego klocka, który został przewrócony. To jest bitwa, to jest wojna trojańska, prawda? I Odyseusz żyje już w takiej smudze cienia. To jest taka fala, która go goni i która już się nie opadnie. To jest fala, która zatopi ten świat w całości, tak? Oczywiście Odyseusz może tylko to przeczuwać, Nolan może nam to sugerować, ale takie miałem wrażenie, że to o to w tym filmie chodzi, prawda? Że zostajemy wciągnięci do świata, bo tak też rzeczywiście było, prawda? Świat archaicznej Grecji zniknął kompletnie i dzisiaj mamy w miarę dobry dostęp do jakiejś tam części arcydzieł literatury i piśmiennictwa klasycznej epoki greckiej. Natomiast do tego okresu prehistorycznego, antycznego, mamy bardzo słaby dostęp, prawda? Więc on zniknął gdzieś, został zatopiony, zginął, został zniszczony. Z jakiego powodu? No, na podstawie filmu Nolana można by powiedzieć, że właśnie ponieważ naruszono ówczesny układ, tak? To było to pierwsze przewrócenie pierwszej figury. I tak jak na przykład wcześniejsza, pozwolę sobie tutaj tylko dodać, tak jak Troja była filmem niesłychanie uwspółcześnionym przez jeden problem. To jest obsesja bycia pamiętanym. Tak? W tym filmie wszyscy kuszą się nawzajem obietnicą pozostania w pamięci ludzkości. Achilles idzie do tego boju ze świadomością, że umrze, ale równocześnie z taką obietnicą, że zostanie w pamięci przez tysiąclecie. Tak tutaj Odyseja jest filmem o tym, że ten świat za chwilę po prostu zostanie pochłonięty przez pożar. I w tym sensie to jest film znowu o nas, prawda? U nas też. Pierwsza figura została przewrócona. Czy to był gatunek nosorożca wymordowanego skutecznie w Afryce, czy zatrucie rzek, czy wysuszenie bagien. Tak czy owak, pierwsza figura została przewrócona i my już uciekamy teraz przed tą falą piasku, która będzie nas stopniowo zakrywać.
1: To na końcu muszę zapytać, wracając do lalki, panie profesorze, czy podobnie nie da się interpretować lalki teraz w 2026 roku? Znaczy w tym sensie, że mamy powidoki bohaterskiej walki, widzimy pomniki, nazwy ulic, widzimy też czasami produkcje telewizyjne, święta, przedstawiciele władz na rocznicy Bitwy Warszawskiej opowiadali właśnie taką narrację o tym, że oto stawiliśmy mężnie czoła, powstanie warszawskie. Mamy to za sobą, to funduje jakiś rodzaj sensu, ale to wszystko odchodzi w przeszłość, bo właśnie nie da się tego przepisać na rzeczywistość tu i teraz. Rynków, pieniędzy, zastanawiania się, co jeszcze zdrożeje i na czym to by można zarobić. Czy to nie jest tak, że my mamy to identyczne poczucie jak w przypadku tego historii sprzed tysięcy lat, że oto ten świat odchodzi w zresztą ten katastrofizm, o który pan profesor mówił, jak się lalkę czyta, to można mieć wrażenie, że jakbyśmy zapytali Wokulskiego, to on powiedział, w sumie powstania były bez sensu. My je przegraliśmy, straciliśmy bardzo dużo, trzeba było jakoś inaczej to wszystko kombinować. I dobrze, że już nie przygotowujemy następnego powstania, tylko nie, w naukę się jakoś inwestuje teraz, może czasami biednym pomoże, nie wiem, co by Wokulski powiedział.
0: Wie pan co, no zadał pan bardzo ważne i bardzo piękne pytanie, które w gruncie rzeczy towarzyszy nam od przełomu lat 80. i 90. Tak? Wtedy też pojawiło się sporo takich książek ciekawych, między innymi Czytadło Tadeusza Konwickiego, Lustro i kamień Tadeusza Komendanta, świetny film Mięso Szulkina, prawda? Które również stawiały to pytanie, to znaczy co zrobić z tym dziedzictwem powstań, oporu, konspiracji w momencie, w którym wchodzi kapitalizm, a my w dodatku chcemy dołączyć do Europy Zachodniej, która jest oczywiście jeszcze bardziej kapitalistyczna niż my. Więc na to pytanie wcześniej polska kultura odpowiadała w sposób kapitalny drwiąco, tak? To znaczy, jeśli wziąć pod uwagę Różewicza, Spaghetti i Miecz, Mrożka, Porucznik, tak, dramat Mrożka, Porucznik, sztuki Grochowiaka, Radyńskiego, tak, i bardzo wielu innych, to była taka odpowiedź kpiarzy, którzy mówili, oczywiście, że mamy wspaniałe tradycje martyrologiczne, powstańcze, irredentystyczne i tak dalej, ale każda próba skapitalizowania tych tradycji jest w gruncie rzeczy pewną metodą manipulowania społeczeństwem, tak? Wypracowywania pewnej jedności ponad problemami. Przestańcie się martwić tym, że macie niskie zarobki, że fabryki się sypią, park maszynowy nie jest odnawiany, ale mamy wspaniałe tradycje powstańcze i w ogóle nasi przodkowie ginęli za nas. No to ja mam wrażenie, że jeśli tak by czytać Prusa, lalkę i ewentualnie tak interpretować ten film, jeden z wątków tego filmu, którego jeszcze nie znam, to zastrzegam, to nie zostaje nam właściwie nic innego niż ustawiczne stawianie sobie tego pytania, bo to jest problem, który nie ma swojego rozwiązania. Nie można odpowiedzieć, istnieje pewien wzorcowy sposób na to, byśmy czcili pamięć naszych przodków, którzy za nas zginęli. Można by powiedzieć tylko tak, po co walczyli nasi dziadowie i nasze babki, dlaczego oni ginęli, dlaczego oddawali swoje życie, abyśmy my nie musieli tego robić. Dlatego należy im się cześć, należy im się szacunek i pamięć, ale nie należy się ich wysiłkowi muzealizacja, która by zamieniała to, co oni zrobili, we wzorzec życia, ponieważ oni to zrobili wbrew życiu. I tylko tak. Wokulski w gruncie rzeczy staje przed tym samym problemem. On nie wie, jak miałby wnieść do salonu swoje powstanie styczniowe. Tak? On nie wie, jak miałby się podzielić z Rzeckim swoim doświadczeniem w walce, prawda? Z Rzeckim, który wojował w okresie Wiosny Ludu. Więc to jest problem, ale to jest problem, którego żadne społeczeństwo nie powinno w sposób normatywny rozwiązywać.
1: Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Profesor Przemysław Czapliński, literaturoznawca, Wydział Filologii Polskiej oraz Centrum Humanistyki Otwartej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Dobranoc.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dobranoc. Za 22 minuty godzina 21. Pewnie państwo, tak jak ja, mają w głowie bardzo wiele, bardzo różnych myśli, a przed nami pytanie, z którym państwo będą musieli sobie poradzić. Po co nam kolejne adaptacje lalki Bolesława Prusa? I teraz chciałbym, żeby państwo szeroko potraktowali ten temat. To znaczy, część z państwa pewnie widziała i film, który nakręcił Wojciech Jerzy Has. Część z państwa kojarzy serial telewizyjny z lat 70. Część z państwa wróciła na przykład teraz do lektury lalki I pomyślałem, no tak, skoro wszyscy o tym mówią, to trzeba to jeszcze raz przeczytać. Po latach ciekawe, co teraz, jak to się będzie czytało teraz. Część z Państwa być może po prostu ma radykalne podejście do tego, to znaczy zajmiemy się nowymi rzeczami, rzeczami, które nas dotyczą bezpośrednio tu i teraz. Kolejna ekranizacja, trzecia i czwarta w kolejności książki sprzed 140 lat, to nie jest dobry pomysł. 22 44 044, po co nam kolejne adaptacje lalki Bolesława Prusa? Po co nam w ogóle kolejne adaptacje? 22 44 044, proszę dzwonić do nas pod ten numer lub też pisać na adres mikrofon@tok.fm. mikrofon@tok.fm. Za chwilę Państwa głosy na naszej antenie.
2: Reklama. Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Reklama.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Za 20 minut godzina 21. Po 140 latach od napisania, od początku publikacji, bo książka się ukazywała w odcinkach, w gazecie. No, ale minęło 140 lat i proszę, okazuje się, że kolejna ekranizacja, a nawet dwie powieści lalka Bolesława Prusa. I my dziś pytamy. Dlaczego? Dlaczego część społeczeństwa przynajmniej czeka na te ekranizacje, chce je obejrzeć. Część z nas w ogóle chce sięgnąć jeszcze do książki. Po co? Bo może część z Państwa uważa, że w zasadzie nie powinniśmy tego robić. Pod numer 22 44 044 pan Krzysztof z Warszawy zadzwonił. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
5: Dobry wieczór, panie redaktorze, że uważam, że to dobrze. To jest, parafrazując, klasyka, lalkę Bolesława Prusa mógłby tylko Bolesław Prus napisać. I dobrze, że napisał. Bo wydaje mi się, że większość ludzi, wie pan, szuka czegoś nowego. Ja mam w pamięci Rzeckiego, którego grał Pawlik, Wokulski. Ale z chęcią, wie pan, zobaczę nową ekranizację. Jedyne, co miałem taki trochę wątpliwości, że w tym samym okresie powstają jakby dwie lalki, bo jedna ta serialowa, a druga kinowa. Ale wydaje mi się, że raz na jakiś czas to się powinno odbywać, bo i reżyserzy trochę podchodzą do tematu inaczej. No i my mamy trochę inne spojrzenie na tą historię, wie pan, która się działa tyle lat wcześniej.
1: Ale panie Krzysztofie, a czy coś takiego jest w tej książce, co według pana jest nadal aktualne? Co według pana ta postać Wokulskiego, który...
5: No, znaczy wie pan tak, no moim zdaniem tak, no bo to facet, który miał pieniądze, który się zakochał, zakochał się nieszczęśliwie, no to jest jakby proza życia i ten jego subjekt, który pilnował jego interesu i wie pan, i ta cała społeczność żydowska handlująca, która no, wiadomo było, że to są ludzie, którzy mają we krwi handel, tanio kupię, drogo sprzedam. To wszystko nadal jest aktualne, może trochę w innej jakby perspektywie, ale no ludzie nadal bogacą się, nadal mają pieniądze, a nie mają miłości, albo mają miłość, a nie mają pieniędzy. Myślę, że akurat lalka jest takim dość uniwersalnym utworem, który w każdym momencie złapie jakąś aktualność z życia ludzi, którzy teraz to będą oglądali.
1: Panie Krzysztofie, ja się z panem absolutnie zgadzam, że każdy zna taką historię, że ktoś miał pieniądze, miał majątek, ale... Panie Krzysztofie,
5: Wokulski.
1: Poza jedną rzeczą, muszę pana o to zapytać, bo Wokulski jednak, on brał udział w powstaniu styczniowym i jemu się tak w skrócie przekręciło, że stwierdził, no skoro przegraliśmy to powstanie, to była walka, no nierówna, ale przegraliśmy, to ja się zajmę pieniędzmi. Zaczął się zajmować handlem i dobrze mu to poszło, tak? Ale my, i zgadzam się z panem, że każdy z nas zna takiego Wokulskiego, który ma pieniądze, ale w uczuciach mu nie idzie. Ale ten wątek powstańczy jest nieobecny. Przecież pan nie zna nikogo, ani ja nie znam nikogo, kto brał udział w powstaniu styczniowym albo w jakiejś walce. Więc jakby pan ekranizował dzisiaj, wyciąłby pan to, bo w ogóle tą historię z powstaniem?
5: Nie, ja bym to zostawił, bo wie pan, no problem jest taki, że nasza historia, mamy takie uwielbienie dla powstań, które generalnie się nie udawały, nie? No bo niestety najbliższe nam, mnie przynajmniej wiekowo, powstanie warszawskie, no się po prostu nie udało i to była naprawdę klęska. My trochę święcimy to powstanie jako no impreza, no to wygląda fajnie, nie? Hołdujemy tym ludziom, ale tak naprawdę to się nie udało. I my w tej naszej historii mamy trochę tak, że mówimy o rzeczach, które nam się nie udały, z takim trochę patosem. Ja bym nie wyciął, no bo to, że się nie udało, że był, wie pan, facet się zajął biznesem, wyszło mu to, że miał problemy, tak jak mówiłem wcześniej, jakby ze swoimi uczuciami, no to jest, dla mnie to jest życie, wie pan, chciałbym mieć na przykład takiego Rzeckiego za przyjaciela, nie? Który... No, a nie chciałby pan mieć?
1: Nie myślałem
5: człowiek
1: o tym,
5: fanatyk, panie no, ale fanat, wie pan, fanatyk Napoleona z jakąś taką, znaczy z takim kręgosłupem, można było się z nim zgadzać lub nie, można było się z tego śmiać, ale wie pan, ja cenię niezwykle ludzi z pasją i z tym zaangażowaniem w to, co myślą i w to, co wierzą. Dla mnie Rzecki, ja bym chciał mieć takiego przyjaciela, subiekta, który przychodzi do mnie i mówi, no słuchajcie, no panie Krzysztof, ale to nie tak, nie?
1: Ale to, panie Krzysztofie, to jest bardzo ciekawe, co pan mówi. Bardzo dziękuję za pana głos. Dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Pan Krzysztof z Warszawy był z nami. Pod numer 22 44 044. Pani Ewelina zadzwoniła do nas. Dobry wieczór, pani Ewelino.
3: Dobry wieczór.
1: Słuchamy.
3: Ja dzwonię jako nauczyciel języka polskiego.
1: Witamy na antenie.
3: Uczę maturzystów i mam pewne przemyślenia na ten temat. Myślę, że mamy tutaj do czynienia z najstarszym problemem literackim i w zasadzie problemem kulturowym. To znaczy dla mnie lalka zawsze była i będzie po prostu powieścią o miłości.
1: O miłości.
3: Tak, niestety. O tym najstarszym problemie refleksji egzystencjalnej w zasadzie i kulturowej w tym sensie. Więc rozumiem lalkę, tę nową lalkę, jako swoisty rodzaj prowokacji.
1: Prowokacji? Prowokacji.
3: Tak, prowokacji. Myślę, że jest to po prostu przypomnienie z jednej strony, tak jak też profesor Czapliński wspominał, przypomnienie, że coś takiego istnieje. My generalnie, każde pokolenie potrzebuje nowości. I w zasadzie ta realizacja, ekranizacja hasła jest już przebrzmiała, nieaktualna ze względów estetycznych w jakiejś mierze, dla młodzieży również. I stąd po prostu realizacja w nowej odsłonie z aktorami, których w zasadzie kojarzymy dosyć dobrze. W związku z tym aktualizacja, a jednocześnie prowokacja przybliżeniem młodemu pokoleniu tej powieści i w jakiejś mierze też na pewno odczytanie pewnych wątków z punktu widzenia współczesnego. Ja oczywiście też nie znam tej realizacji. Słyszałam tylko trochę o serialu, że tam ta kwestia Izabeli i kreacji tej postaci jest dość nieoczekiwana. Natomiast wydaje mi się, że nadal jest to, jeżeli nie ostrzeżenie dla młodych ludzi, to na pewno zachęta do jakiejś refleksji nad tym, kim chcę być, czy podejmowałbym takie same decyzje jak Wokulski w tej kwestii przeze mnie wspomnianej. I trochę ostrzeżenie na pewno, tak jak to napisał Prus, przed tym, w jakim świecie żyła Izabela.
1: Czy to jest tak, a pani Ewelino, czy to jest tak, a licealiści, licealistki, jak mają kontakt z lalką, to zazwyczaj zwracają na co uwagę? Znaczy, co jest dla nich tym takim, jeśli już się zainteresują, to czym się dokładnie w tej książce interesują, jakim wątkiem?
3: No właśnie tym, o czym mówię.
1: Miłość.
3: Czyli związkiem, tak, czyli związkiem Izabeli i Wokulskiego. Tym, że na przykład, choć niewielu maturzystów to wie, muszę powiedzieć, tak mówię z doświadczenia, że Wokulski był dużo starszy od Izabeli. I w zasadzie niejednoznacznie oceniają postać Wokulskiego, natomiast też niejednoznacznie oceniają postać Izabeli.
1: No to bardziej zrozumiałe, ale pani Ewelino, ale jak to niejednoznacznie oceniają postać Wokulskiego, czyli?
3: No są różne opinie w kwestii tego, czy on był w stanie wydobyć się z uczucia do Izabeli, ale też kwestia nie tyle dotycząca pieniędzy, tylko bardziej tego, czy on rzeczywiście kochał Izabelę. To dla, powiedzmy, interpretatorów literatury w zasadzie jest dosyć jasne i oczywiste. To się tłumaczy tak, że Wokulski był po prostu romantykiem i tych uczuć niezbyt dobrze, te uczucia niezbyt dobrze okazywał, można tak eufemistycznie powiedzieć.
1: Ale nie, ale czy są tacy licealiści albo licealistki, pani spotka takich, tak, którzy mówią, on powinien to przemyśleć wszystko i za wysokie progi na twoje nogi i tak dalej, no.
3: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Poza tym bardzo często właśnie dostrzegają to, że Izabela w zasadzie mogła, miała prawo go nie chcieć. I mówię, oceniają wtedy Izabelę dość pozytywnie, że w zasadzie ona żyła w świecie kultury, a została sztuki, a została skrzywdzona przez czynniki po prostu historyczne.
1: Pani Ewelino, bardzo dziękuję za to, że pani do nas zadzwoniła.
3: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Dobrej lektury lalki.
1: Dziękujemy bardzo. Pani Ewelina z Warszawy była z nami. Pod numer 22-44-044 pan Łukasz z Gdańska zadzwonił. Dobry wieczór, panie Łukaszu.
6: Dobry wieczór. Ja bym chciał tak spojrzeć na to z punktu widzenia samego Prusa, czyli jakby, jak, no i ekologa, czyli kogoś, kto powiedzmy jest takim trochę mędrcem, tak, i tak jak Rzecki już wie wszystko właściwie, i gdyby nie Rzecki, gdyby nie ten Prus, który wydaje mi się w rolę Rzeckiego się wcielił, to Wokulski by sobie nie dał rady. A w ogóle uważam, że to jest dramat, który traktuje o uczciwości i nieuczciwości. I w biznesie, i w miłości.
1: A kto tu jest nieuczciwy?
6: No nieuczciwa jest Izabela, środowisko, które jakby gra na uczuciach, czyli nie jest szczere według, uczciwe według, w stosunku do siebie nawet, czyli wykorzystuje sytuację, czyli ta cała elita społeczna, powiedzmy kasta kulturowa i też biznesowa, bo tutaj pan mówił pierwszy słuchacz o Żydach, tak, czyli jakby gdyby nie Rzecki, jego doświadczenie życiowe, to myślę, że Wokulski nie dałby sobie rady w tym świecie nawet samodzielnie, bo właśnie jak powiedziała przedmówczyni, był taki w nim romantyzm, czy jest romantyzm powstańca, który szukał, tak jak takie dziecko szuka miłości mamy, to on szukał miłości kobiety, która da mu ten romantyzm, którego on nie miał, gdzieś w powstaniu zagubił. Ale myślę, że to jest najważniejsze. Najważniejsze to ja jako ekolog mogę na to spojrzeć, to jest to, że ten świat nie zawsze jest uczciwy i potrzebujemy takich ludzi jak Rzecki, żeby nam pomagali, czyli starszych ludzi.
1: Panie Łukaszu, jedna ważna... Świetnie, że pan ten wątek w ogóle podjął, super. Tylko ja muszę panu jedno pytanie zadać, bo tak. Kiedy nasza wydawczyni, Karolina Kłaczyńska, napisała tutaj, że pan dzwoni, to pomyślałem, o, ciekawe, co też powie pan Łukasz z Gdańska, który raz na jakiś czas na naszej antenie głosi tezy ekologiczne. Co on powie o książce, która i cała akcja dzieje się w mieście? Rozumiem Sienkiewicz, oni czasami tam gdzieś po stepie jadą, coś tam widać, jakiś las nawet widać u Sienkiewicza. Ale u Prusa? Przecież tam nie ma przyrody w ogóle.
6: Ale przecież miasto jest elementem przyrody, gdzie ludzie handlują. I są rzemieślnicy i to, że powstanie się nie udało, czyli romantyzm, zryw, powiedzmy w cudzysłowie, dzikich ludzi przeciwko ogromnej organizacji, jeszcze hordy ze wschodu, tak? Bo skąd się bierze taka siła jakby naturalna Rosjan, czy bierze się z Mongolii, z historii walki z Mongołami.
1: A to pan, panie Łukaszu, ale to pan mówi teraz jako ekolog, czy jakiś geopolityk?
6: No bo to jest książka o uczciwości, która mówi tak, masz w sobie dzikość, każdy z nas ma w sobie romantyzm i dzikość, ale system, który jakby porządkuje, chce nas jakby wyregulować, tak skanalizować naszą rzekę emocji i potrzeb takich naturalnych, kanalizuje nas właśnie w miasto. I teraz to się dzieje to samo. Przecież sztuczna inteligencja, można powiedzieć, robi to, co robili 100 lat temu kupcy, tak, zakładający banki i tak dalej, którzy...
1: Rozumiem, panie Łukaszu, myślałem...
6: To jest przeniesienie tych czasów o wyższy poziom, tak?
1: Rozumiem, panie Łukaszu, po prostu byłem przekonany, że jak pan do nas dzwoni, to pan właśnie zarzuci Prusowi, że zamknął na przyrodę oczy, a Sienkiewicz przynajmniej miał jedno oko otwarte. Ale pan to szerzej... Ja rozumiem, pan to o wiele szerzej traktuje. Bardzo dziękuję za pana...
6: Miasto jest pewną bramą do wymiany energii. Panie... w przyrodzie. Rozumiem. Ogromnym portalem. Gdyby pan sobie wyobraził, że w Afryce, w plemionach afrykańscy ludzie, którzy jeszcze 200 lat temu żyli naturalnie, oni handlowali tylko jeden dzień w tygodniu.
1: Panie Łukaszu, rozumiem, ale tu krytyka kapitalizmu, mi się wydaje, że tu jeszcze się znajdzie jakiś program Mikrofon Tok FM, gdzie będzie na to miejsce i z tej perspektywy. Dziękujemy za pana głos. Pan Łukasz z Gdańska był z nami. Do usłyszenia. 22 44 044. Po co nam kolejne adaptacje lalki Bolesława Prusa? Pan Janusz z Kośminka jest z nami. Dobry wieczór, panie Januszu.
7: Dobry wieczór. Słucham. Jak miał na imię Wokulski?
1: Stanisław.
7: No, chwilę się pan zawaha, ale pan zdał, rzeczywiście.
1: Dziękuję bardzo.
7: Proszę bardzo.
1: A skąd to pytanie? Czemu imię Wokulskiego, że pan pyta, bo że na pan mu wszyscy mówią na antenie, czy o co chodzi?
7: Nie, wie pan, bo przyznam tak, jako absolwent klasy humanistycznej lat 80., gdzie przeczytałem miliard lektur. Mhm. Jeszcze łacinę miałem w pewnym wymiarze, w pełnym wymiarze. Musiałem sobie przypomnieć.
1: Ale czy jest istotne, jak on miał na imię, skoro mówimy o dwóch adaptacjach?
7: Tak, jest.
1: Tak? Czemu?
7: Jest istotne. Mhm. Wie pan, bo ja nie mówię o adaptacjach, ja mówię o tym, że moje dzieciaki właśnie poszły na studia, a trzecie dziecię zaczyna liceum. Mhm. I siłą rzeczą odtwarzam sobie kanon lektur. Po prostu, tak. To, co czytałem 40 lat temu, albo nawet 40 parę lat temu. Mhm. I powiem panu tak, i nie rozumiem tego. Nie rozumiem adaptacji, a szczególnie dwóch, bo czytałem lalkę nie tak dawno i to jest, mówię to jako humanista po studiach humanistycznych dwóch. Mhm. To jest taka ramota, to jest taki, wie pan, to jest taka dynastia. Wie pan, Blake Carrington i ta Krystal. I to właściwie, i ona jest taką lambadziarą oderwaną od rzeczywistości, a on jest takim stalkerem, który za nią łazi, właściwie policja powinna się za niego wziąć. I to jest, to tak, czytam lektury, wie pan, które licealiści czytają. Wie pan, ja wiem, że to jest kawał pięknej prozy. Takiej pięknej prozy, naprawdę soczystej. Jest w tym emocja pewna. Natomiast jak to się wszystko ma, poza takim anegdotycznym, ciekawostkowym charakterem, do naszych czasów, kiedy dzieciaki, które się przygotowują do matury, one żyją w zupełnie innym świecie.
1: Ja muszę pana zapytać, a jak pana dzieci w ogóle patrzyły na to? Co one tak jakby, jeśli coś wzięły z tej lalki na poważnie, to co?
7: Wie pan co, nie wiem, co one wzięły z lalki. Ja nie jestem w stanie z lalki w tej chwili niczego wziąć. Pan pyta o to, pytał pan mojego przedrozmówcę, tak, o ekologię. Wie pan, no jeżeli szukamy ekologii w XIX wieku, to poczytajmy, niech pan zgadnie, Fryderyka Engelsa, listy z Wuppertalu, tak? Kiedy to dowiemy się o tym...
1: Panie Januszu, a pan tutaj puszkę Pandory otworzył, przepraszam bardzo. Nasi romantycy...
7: Nawet puszkę z Pandorą, wie pan, jak mawiał klasyk.
1: Tak, ale mimo wszystko nasi romantycy jednak zrobili z przyrody, która nas otacza, podmiot i to taki podmiot działający.
7: Wie pan co, przepraszam pana, ale zrobili dlatego, że to był taki... ponieważ nie było filmu, nie było wideo, nie było płyt CD, nie można było tego pokazać. W związku z tym te opisy przyrody, takie przedługaśne, no właśnie one miały po prostu pokazać to, co byśmy w tej chwili wyszli na wzgórze, popatrzyli, o, fajnie, zielono.
1: Ale to jest kolejny, to jest kolejny argument na to, że jednak w lalce jest coś, co koresponduje z naszymi czasami. To jest miasto, to są pieniądze, to jest prestiż, a raczej brak prestiżu. To są jakieś historie powstań, które kiedyś miały miejsce, ale teraz okazują się, że być niepotrzebne do niczego. Tam dużo jest, wydaje mi się,
7: takich elementów tu i teraz. Wie pan co, jeżeli coś, to rzeczywiście, no może pan ma rację. Jeżeli coś, co jest warte zainteresowania, to prekariusze z tego trzeciego rzędu tej powieści, tak? Nie Stanisław, nie Izabela, nawet nie Rzecki, tylko ci prekariusze z tego trzeciego czy czwartego rzędu, którzy gdzieś tam... A wie pan co? Współcześni warszawiacy mogliby znaleźć tam coś dla siebie. Rzeczywiście. Jeżeli nie są Solorzami, wie pan, Gawronikami i Walterami, to mogliby coś tam dla siebie znaleźć. Dobra, cofam te słowa.
1: Ale panie Januszu, musimy kończyć. Bardzo dziękuję za to, za pana głos. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Pan Janusz Skośnienka był z nami. Za minutę godzina 21. My pytamy państwa, po co nam kolejne adaptacje lalki Bolesława Prusa? 140 lat po tym, jak została nakręcona i kilkadziesiąt lat po tym, jak już nakręcone zostały dwa filmy. Jeden pod koniec 60., drugi w połowie 70. lat, to okazuje się, że teraz będziemy mieli kolejne. I serial, i film kinowy. I my pytamy państwa, po co adaptować tę książkę? A może coś w niej, takiego w niej jest? 22:44:044. Za chwilę informacje, które przedstawi Sylwia Chryczańska. A po informacjach kolejne państwa głosy na naszej antenie.
8: Autopromocja.
9: Kochamy sport.
10: Tak mocno, że chcemy więcej.
9: Żyjemy sportem.
10: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
9: Rozmawiamy o sporcie.
10: Tak, że i wy go pokochacie.
9: Jeszcze więcej sportu.
10: Od poniedziałku do piątku o 15:40.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
11: Reklama.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
11: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Obecność wojsk amerykańskich w Polsce ma być tematem przyszłotygodniowego spotkania ministra obrony z Pittem Hegsethem w Waszyngtonie. Ograniczenie nocnej sprzedaży i reklam alkoholu zdaje się tym razem nie dzielić, a łączyć parlamentarzystów. Strażnicy miejscy mają nowe uprawnienia. Za kilka minut sprawdzimy, za co od dziś mogą wystawiać mandaty. Na zegarach minuta po 21. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Parlamentarzyści Polski 2050 po raz kolejny odrzucili kandydaturę wicemarszałka Sejmu i byłego lidera partii Szymona Hołowni na szefa klubu, pisze Polska Agencja Prasowa, powołując się na źródła partyjne. Hołownia, który chciał zastąpić na stanowisku szefa klubu parlamentarnego Pawła Śliza, ma już więcej nie ubiegać się o tę funkcję. Wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w przyszłym tygodniu spotka się w Waszyngtonie z sekretarzem obrony USA Pittem Hegsethem. Jak poinformował minister obrony w Polsat News, rozmowy mają dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji centrum serwisowania pocisków PAK-3 w Polsce. Kosiniak-Kamysz ocenił też, że jest to ważny moment dyskusji o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, ale również o potencjalnych zagrożeniach, które są ze strony Federacji Rosyjskiej wobec wschodniej flanki NATO. Według ministra obrony decyzja w sprawie stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce zapadnie w najbliższych tygodniach. W strukturach niemieckiego resortu obrony działa tajna, niespełna 20-osobowa jednostka Sonderstab Ukrainy, która omija biurokrację i zawiera umowy na zakup broni dla Kijowa w 2 tygodnie, pisze Financial Times. Jak ujawnił brytyjski dziennik, komórka powstała kilka miesięcy po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji w 2022 roku i zyskała w środowisku miano oddziału partyzanckiego ze względu na niespotykaną w niemieckiej administracji elastyczność. Mamy niezwykle krótkie procesy decyzyjne, to czyni nas sprawnymi i elastycznymi, powiedział w rozmowie z dziennikiem kierujący jednostką generał Joachim Keszke. Mimo ogromnej skali wsparcia i pożyczki z Unii Europejskiej w wysokości 90 miliardów euro, jak ocenia Financial Times, pomoc wciąż nie wystarcza do powstrzymywania rosyjskich postępów na froncie w Ukrainie. Wprowadzenie w całej Polsce zakazu nocnej sprzedaży alkoholu i ograniczenie reklam, wyrobów spirytusowych to tematy, nad którymi debatowali dziś posłowie. Przez długie miesiące w koalicji odbywało się szukanie kompromisu w tej sprawie. Początkowo politycy PSL-u i Koalicji Obywatelskiej przekonywali, że o nocnym zakazie sprzedaży alkoholu powinny decydować samorządy. Teraz wszystko wskazuje na to, że ogólnopolski zakaz w tej sprawie zyska poparcie większości sejmowej.
15: Musimy chronić tych najmłodszych i bardzo dobrze, że jest zakaz reklamy piwa, bo ono najbardziej rozpija naszą młodzież.
16: Trzeba jasno i wyraźnie ograniczyć wszelkiego rodzaju promocje, reklamy, które wmawiają nam, że picie alkoholu to jest część naszej kultury.
14: Mówiły w trakcie sejmowej debaty posłanki Teresa Pamuła z PiSu i Sylwia Bielawska z Koalicji Obywatelskiej. Proponowanym ograniczeniom sprzeciwia się Konfederacja oraz m.in. poseł Janusz Kowalski, kiedyś w PiS, dziś niezrzeszony.
8: Z daleka od lobby, które lobbowało, żeby uderzyć w rolników, bo pamiętajcie, ta ustawa wprost będzie uderzać w polską wieś, w rolników, tych, którzy dostarczają swoje produkty chociażby browarom, jak i też branży spirytusowej.
14: Przepisy zakładają całkowity zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych, w tym także piwa, oraz promocji na przykład pakietów 12 piw plus 12 gratis. Właśnie opuszczamy poziom inflacji uważany za bezpieczny dla gospodarki i naszych portfeli, ostrzegają ekonomiści, nawiązując do danych za sierpień, kiedy inflacja dotarła do poziomu 3,4%, czyli niemal do górnej granicy poziomu uważanego za zdrowy. Wszystko przez drożejące paliwa. W sierpniu benzyna poszła w górę o 20%, olej napędowy o 30% w skali roku, choć na razie te wzrosty jeszcze szeroko nie przekładają się na wszystkie inne ceny w gospodarce, mówiła w TOK FM Urszula Kryńska, ekonomistka PKO Banku Polskiego.
11: Inflacja bazowa rośnie, ale ona rośnie tam, gdzie byśmy się spodziewali, że wzrośnie, czyli w cenach usług transportowych, turystyki zorganizowanej. No to jest oczywiste, że cena biletu lotniczego wzrośnie, bo mamy droższe paliwo lotnicze. Natomiast powszechnego wzrostu cen jeszcze nie ma.
14: Ale widać jego początki. Wciąż drożeją usługi i to szeroko. Od zdrowia, przez edukację, aż po wycieczki zagraniczne. W górę o kilka procent idą też nasze rachunki za mieszkanie, wywóz śmieci, wodę i czynsze. Nasze portfele ratuje jeszcze w miarę tania żywność, zwłaszcza wyraźnie tańsze niż rok temu wieprzowina, masło, mleko i warzywa. Strażnicy miejscy od dziś mają nowe uprawnienia. Mogą wypisać mandat już nie tylko za picie alkoholu w miejscu publicznym, nieprawidłowe parkowanie auta czy używanie wulgaryzmów na ulicy.
17: Wchodzą w życie nowe uprawnienia dla strażników miejskich, więc nie zdziwmy się, jeśli strażnik będzie nam chciał wystawić mandat. Na przykład za co?
18: Jedną z takich zmian to są przejazdy kolejowe i konkretnie wjeżdżanie na torowisko przy opuszczonych zaporach, przy czerwonym świetle. Mandat za to wykroczenie może wynieść od 2 do 3 tysięcy złotych. Kolejna rzecz to jest sprzedaż energetyków osobom małoletnim. Otrzymaliśmy uprawnienie, które daje nam możliwość nałożenia kary na osobę sprzedającą i tutaj mandat może wynieść za to wykroczenie nawet 2000 zł.
14: Mówił w rozmowie z reporterką TOK FM rzecznik lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola. Strażnicy nałożą też mandat, między innymi w sytuacji, gdy dostrzegą, gdy ktoś fotografuje obiekty, przy których jest zakaz robienia zdjęć. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 22.00. W zachodniej połowie kraju jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże i tam prognozowane są przelotne opady deszczu. Miejscami mogą też wystąpić burze. Na wschodzie i w centrum pogodniej i bez opadów, ale tam rano mogą wystąpić mgły. Temperatura maksymalna jutro od 17 stopni, miejscami nad morzem około 20, pokażą termometry na północnym wschodzie i północy, a najcieplej do 26 będzie na południu kraju.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 6 minut po godzinie 21, słuchamy Radio TOK FM i programu Mikrofon TOK FM. Państwo do nas dzwonią dzisiaj, odpowiadając na pytanie, po co nam kolejne adaptacje lalki Bolesława Prusa? Jak już wspominaliśmy na początku naszego programu, powieść się zaczęła ukazywać w odcinkach, w gazecie, bo tak to wtedy bywało. I co ciekawe, to był 1887 rok, 140 lat temu. Pierwszy odcinek ukazał się 29 września. I mija 140 lat. I pomimo tego, że już mieliśmy dwie adaptacje ekranowe, to będziemy mieli kolejne.

0: dalej. Na tym się skupiłem. Ja w Pustyni w Puszczy czytałem w dwa wieczory. Ale na przykład nie czytałem. Jak poszedłem z żoną w 99 roku po premierze Ogniem Mieczem do kina, to ja byłem w stanie trylogię przeczytać w ciągu parunastu dni paląc papierosy. Wtedy paliłem papierosy jeszcze. Przy papierosie po prostu.
1: Przeczytałem... pasja czytelnicza naprawdę z prawdziwego zdarzenia.
0: I wróciło. I przeczytałem wszystko. Jedyne, co z trylogią mam do dzisiaj, to pewnie jak większość Polaków, to jest dysonans poznawczy z rolą pana Daniela Olbrzyskiego, który występuje w każdej części i występuje w różnych rolach i dobrych, i złych, a w jednym i w dwóch filmach występuje jako ojciec swojego syna, tak? Jako syn i ojciec, tak?
1: Panie Grzegorzu, to może, no cóż, kwestia obsady aktorskiej to będzie jeden z głównych wątków dyskusji, jak wszyscy pójdziemy obejrzeć nową ekranizację. Bardzo dziękujemy za pana głos. Pan Grzegorz z Krakowa był z nami. Do usłyszenia. Pan Antoni z Mińska Mazowieckiego. Dobry wieczór, panie Antoni.
2: Dobry wieczór, panie redaktorze. Gratulacje za jedną z kolejnych fajnych audycji. Panie redaktorze, ja w przeciwieństwie do wypowiedzi poprzedników wcale nie czekam na nową ekranizację. Mnie wystarcza, panie redaktorze, jeżeli mam prawda, jakiś zły tydzień, zły miesiąc, zobaczenie dotychczasowej ekranizacji z panem Kamasem, z panią Braunek, z panem Jadem Eglertem, Bronisławem Pawlikiem, Martą Zawadzką, Martą Lipińską, przepraszam.
1: A przepraszam, panie Antoni, ale naprawdę pana nie interesuje, czy któryś z tych aktorów młodego pokolenia na przykład jakoś genialnie wcieli się w rolę Wokulskiego, na przykład Łęckiej, nie interesuje to pana?
2: Nie. Panie redaktorze, wie pan, czego się boję?
1: Tak.
2: To jest oczywiście moje osobiste zdanie, że moje odczucia, jak odnażę tę książkę i tą ekranizację z tymi rolami, o których to wspomniałem, boję się, że będę miał jakiś absmak. Nie chcę sobie tego psuć, wie pan.
1: Rozumiem. Ale gdyby pan poszedł do kina, no nie wiem, ktoś znajomy pana namówi, ktoś z rodziny pana namówi, to ma pan wrażenie, że czasami raz na jakiś czas w życiu potrzebny jest, tak jak pan powiedział, absmak, żeby sobie... nawet utwierdziłby się może pan, panie Antoni, w tym, że tamte ekranizacje były lepsze.
2: Nie chcę powiedzieć, nie chcę być niegrzeczny i nie chcę powiedzieć, że byłbym szkoda czasu. Nie, bo to
1: ale
2: nie
1: to nie jest panie Antoni niegrzeczny wobec reżyserów, którzy teraz się napracowali, aktorów.
2: Naturalnie, że tak.
1: A wierzy pan w to, że film, jako kinematografia i to wszystko poszło tak do przodu technicznie, że poszedłby pan do kina i zobaczył coś przewspaniałego, wizualnie, ucztę wizualną. Nie ma pan takiego wrażenia, że przecież teraz już te filmy się robi tak, że człowiek w tym kinie odlatuje? To by pana nie zachęciło, panie Antoni?
2: Wie pan, któryś z poprzedników powiedział, że jest konserwatywny. Aha. Mój PESEL zaczyna się od czwórki. Kończy, znaczy pierwsze dwie cyfry to jest 49. Ale wie pan, tak jak wspomniałem, mam pewną wizję, wyobrażenie. Książki, klimatu, która jest pani, zdaje się pani, która jest nauczycielką polskiego języka, powiedziała, że jest, prawda, uczucie. Jest uczucie. Jest podłość, prawda, jest niegodziwość. I to jest to, w tej obsadzie, o której wspomniałem, to jest to, co byłem sobie w stanie wyobrazić wielokrotnie, wracając do książki, prawda, autora.
1: Panie Antoni, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Dziękujemy. Do usłyszenia. Pan Antoni z Mińska Mazowieckiego był z nami. Pod numer 22-44-044 pan Andrzej z Podbeskidzia zadzwonił. Dobry wieczór, panie Andrzeju.
3: Dobry wieczór panu, państwu. Ja, panie redaktorze, tak troszeczkę w takim... Halo?
1: Tak, jest pan na antenie, panie Andrzeju. Proszę kontynuować.
3: W takim ujęciu może socjologicznym... Bolesław Prus, pozytywista, no i Henryk Sienkiewicz, marzyciel, zwalczali się równo. Natomiast chciałbym to odnieść do współczesności przez jakąś pewną analogię. Aha. No też jesteśmy narodem, który jest na dorobku, powinien ciężko pracować, uczyć się, nauka.

0: rozwój nauki, ale też jest część naszych polityków, którzy chcieliby pouczać całą Europę czy pół świata. Także tutaj
1: kto tu jest kim? Kto tu jest
0: plusem? Że to się też znajdzie
1: w tej ekranizacji. Ale panie Andrzeju, a kto tu jest plusem, tu jest Sienkiewiczem? Wśród tych polityków w takim razie.
0: Nie, no chodzi mi oczywiście o samą treść lalki i powiedzmy trylogii, gdzie wojownicy walczyli i później szczęśliwie w pięknych rękach kobiet lądowali, a tutaj ci pracowali, nieszczęśliwie się zakochali i był problem. Jeszcze tak na koniec, panie doktorze, bo to tak powiem, trochę koresponduje, mianowicie pewien najbogatszy Polak, który już jest niestety w chmurkach, swoje dzieci koniecznie wrzenić, za mąż wyjść w arystokratyczną rodzinę, bo trzeba, żeby te pieniądze też...
1: Udało mi się to
0: w jakimś sensie... Udało się to też. No, nie będę wymieniał nazwiska, ale wszyscy wiedzą, o kogo chodzi.
1: Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za pana głos. Dziękuję bardzo. Do widzenia, do usłyszenia. Pan Andrzej z Podbeskidzia był z nami. Pod numer 22 44 044. Pan Grzegorz z Wrocławia zadzwonił. Dobry wieczór, panie Grzegorzu.
2: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
2: Pierwsze, bo pytanie jest takie, czy warto robić kolejną?
1: Tak.
2: Ale dla jednych będzie to kolejna, dla innych będzie to ich pierwsza lalka.
1: A, faktycznie, panie Grzegorzu.
2: A dla niektórych, jak dla pana Antoniego, w ogóle nie będzie tej ekranizacji.
1: Tak.
2: Więc problem jest wydumany. No nie zastanawiajmy się, czy to jest kolejna. Ale tak zupełnie poważnie. Ja jestem fanem lalki, więc oczywiście jestem za. To wynika z tego, że lalkę przeczytałem pierwszy raz na poziomie szkoły średniej, potem jako 30-latek, potem jako 50-latek. I za każdym razem ona była inna. Więc sama książka jest inna dla tego samego człowieka, czytana w różnych okresach jego życia. Więc dajmy szansę reżyserom.
1: Panie Grzegorzu, ale skoro pan ma doświadczenie właśnie taką lekturę wielokrotną, co z tej książki jest tak uniwersalne, że jest nadal aktualne w naszych czasach? Który z tych wątków według pana z lalki to jest coś takiego, co spokojnie mogłoby się wydarzyć tu i teraz?
2: Odniosę się do innej twórczości. Balzac, Komedia ludzka. Ona jest ciągle aktualna, bo to jest o nas, o ludziach, o naszych namiętnościach, o tym, że potrafimy być szlachetni, obłudni. No, to jest o nas. Tło to jest tylko tło.
1: Mhm. Czyli, ale jak rozumiem, ta historia z Wokulskim, który trochę źle ulokował, przepraszam za to określenie, swoje uczucia, ale z drugiej strony miał pieniądze, ale z trzeciej strony pieniądze chyba szczęścia mu nie dały. To nie jest nadal aktualne? Nie widzi pan takich sytuacji wokół siebie?
2: To jest zawsze aktualne, bo to jest u nas, jak nasze namiętności, nasze słabości, one się nie zmieniają. One są takie same teraz, jakie były i wtedy. A ja się z panem redaktorem tak nie do końca zgadzam z tym, że Wokulski chciał wejść do elity.
1: O.
2: No bo ja nie wiem, z którego wątku możemy wysnuć taki prosty wniosek.
1: No, ja tak to zrozumiałem. Może rzeczywiście to nie jest takie oczywiste, ale wydawało mi się, że osobną rzeczą jest jego miłość i to, co mu serce mówi, a osobną rzeczą jest to, że trochę dla realizacji tej miłości on jednak chce wejść w to środowisko.
2: Ale kilka razy z tego środowiska dosyć ostentacyjnie wyszedł.
1: Nie, no on finalnie tak jakby całe swoje życie bierze w nawias na samym końcu, tylko ja miałem wrażenie, że to jest dość oczywiste, że on mimo wszystko kilkakrotnie chce tam być, bo ma wrażenie, czy tak się sugeruje czytelnikowi, że wtedy będzie łatwiej mu zrealizować jego podstawowy cel, czyli małżeństwo z...
2: On chciałby być częścią elity. To jest zupełnie co innego, niż on próbował wejść w tą elitę, taką, jaką ją widział, lekko zgniłą, lekko bezradną. No, ja to tak widzę.
1: Rozumiem. Ale to, panie Grzegorzu, to w ogóle arcyciekawy wątek interpretacyjny. Bardzo dziękujemy za ten wątek interpretacyjny pana Grzegorza z Wrocławia. Do usłyszenia. Pan Paweł z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Pawle.
3: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
3: Ja chciałem krótko, zgadzam się z przedmówcą. Też uważam, że Wokulski wcale nie chciał być do elity, bo się po prostu zakochał. Ale chciałbym powiedzieć co innego i krótko. Lalkę zdałem w liceum jako lekcję obowiązkową, bardzo mi się podobała. Lubiłem takie długie powieści. Chłopi i lalka to były moje najlepsze chyba lektury. Oczywiście znam ekranizacje obie te z panem Kamasem i z panią Braunek oraz tą starszą. Ciekawe jest, że moja mama zawsze mówiła, że Kamas był za delikatny, że Wokulski to był taki właśnie chłop z czerwonymi rękami i tak dalej, więc Kamas się do tego nie nadawał. No. Ja się z tym może trochę nie zgadzam i kończąc już, bo bardzo dużo mówi się o lalce z wiadomych powodów. Dzisiaj kończę jakąś tam no, książkę. Jutro zaczynam czytać lalkę. Pierwszy raz od liceum i tyle chciałem powiedzieć.
1: No, panie Pawle, to ciekawe, jak będzie teraz pan widział z tej perspektywy książkę.
3: Się nie, powiem panu, że się nie mogę doczekać, bo słucham audycji, nie chcę się wypowiadać o emocjach Wokulskiego i tak dalej, czytałem 30 lat temu, więc czas chyba rzeczywiście, też nie chyba, na pewno czas ją przeczytać.
1: Panie Pawle,
3: chyba, to jest, a chyba ta cała audycja pańska i oczywiście ten cały lalka może tego sprowadzić. Czytajmy tę lalkę. Słyszałem głosy, że jest najlepsza polska powieść. I w ogóle cenię sobie Prusa, oczywiście. Mm-hmm. Nie wiem, czy to jest prawda, nie chcę być gołosłowny, że on kiedyś się powiedział o Sienkiewiczowskiej trylogii, że nudne krzaki z olejem, że Szczetuski, Miałki, Helena Kurcewiczówna i tak dalej, to oczywiście no, trochę tak jest, bo się
1: Sienkiewicz. Panie Pawle, musimy kończyć, bo czas nas goni, ale bardzo dziękuję za to,
3: że... Ostatnie zdanie.
1: Tak.
3: Prus powiedział, ale oderwać się nie można. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Pan Paweł z Warszawy był z nami. 21:32. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy dziś byli z nami, dzwonili do nas. A dziękuję w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która program przygotowywała i wydawała, oraz w imieniu Michała Brodowskiego, który program realizował. A o 21:40, to już za 8 minut, książka na głos. Książkę Katarzyny Surmiak-Domańskiej Świat przed nami nie istniał. Jak wojna została w naszych domach, czyta dla państwa Anna Maria Buczek. A o 22:00 informacje, na które zaprasza Sylwia Chryczańska. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
4: Dobry wieczór. 17 września 1993 roku sowieccy żołnierze ostatni opuścili Polskę. To symboliczna data, nawiązująca oczywiście do 17 września 1939 roku, kiedy to sowieccy żołnierze napadli na Polskę. Po zakończeniu II wojny światowej w naszym kraju stacjonowały setki tysięcy żołnierzy radzieckich, później kilkadziesiąt tysięcy, no i postanowiliśmy przypomnieć proces wyprowadzania tych wojsk z Polski, a pierwszym gościem będzie jeden z negocjatorów tego procesu. Opowiemy także o codziennym życiu Polaków u boku sowieckiej armii w takim mieście symbolu, znanym też z filmu fabularnego, czyli w Legnicy. Zapraszam zaraz po informacjach o 22:00.
1: Zapraszam Maciej Zakrocki. Jutro rano, kiedy państwo wstaną, proszę włączyć Radio Tok FM. Zapraszam państwa na poranek, który prowadzić będzie jutro Tomasz Sekielski. Po 7:20 jego gościem będzie Piotr Masłowski, wiceminister energii, senator Unicentrum. O pomyśle podatku od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych, o rządowym programie CPN, ceny paliw niżej. Tak, to jest program, który być może wróci. Takie są sugestie, pod warunkiem, że prezydent podpisze jedną ustawę. Szczegóły jutro po 7:20, a po 7:40 gościem Tomka Sekielskiego będzie Krzysztof Śmiszek, poseł do Parlamentu Europejskiego z grupy Socjaliści i Demokraci, z Nowej Lewicy. No i pytanie o to, w jaki sposób Maciej Berek, czy i w jaki sposób wejdzie do Trybunału Konstytucyjnego, o aferze Orlenu za czasów kierownictwa Daniela Obajtka. Państwo pewnie słyszeli, bo media o tym bardzo dużo piszą. Po godzinie 8:00 zaś jutro naszym gościem będzie Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, poseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej, o rosyjskich prowokacjach, o ćwiczeniach na Białorusi, o dronie, który został znaleziony nad Bałtykiem na plaży. No i przede wszystkim o amerykańskich stałych bazach w Polsce. To po godzinie 8, a po 8.20 część publicystyczna jutrzejszego poranka. Bogusław Hrabota z Rzeczpospolitej, przewodniczący Rady Programowej Polskiej Agencji Prasowej i Magdalena Kicińska z Press Club Polska, wiceprzewodnicząca Rady Polskich Mediów, będą gośćmi publicystycznej części poranka Tok FM, który jutro prowadzi Tomasz Sekielski. Do usłyszenia, do jutra, do godziny 20, mówi Paweł Sulik.

Wydawnictwo Agora zaprasza. Katarzyna Surmiak-Domańska. Świat przed nami nie istniał. Jak wojna została w naszych domach.

Polska ma już za sobą 3 lata pracy pokojowej od chwili ukończenia ostatniej wojny. Kto zwiedza Polskę obecnie, widzi, jak wiele zdołano już odbudować, ale dostrzega liczne pozostałości wojennej katastrofy. Tyle jeszcze piętrzy się nieusuniętych gruzów, tyle zniszczonych fabryk, gmachów publicznych i domów mieszkalnych czeka na odbudowę. A jak jest z duszami mieszkańców, którzy zdołali przeżyć okropności wojny na tych terenach? Czy i tu potrzebna była i czy dokonała się rekonstrukcja? Czy też serca tych ludzi zalegają jeszcze ruiny zniszczonych struktur i rozerwanych powiązań psychicznych? Czytam ten fragment wiele razy. Jest w nim początek tego, o czym chcę opowiedzieć, a zarazem pogłos wszystkich usłyszanych historii. Człowiek pytający o ruiny w sercach, w czasach, gdy liczyły się przede wszystkim ruiny domów i fabryk, to Stefan Balej, psycholog, psychiatra, neurolog, pedagog, filozof. Nazywa się go pierwszym polskim psychologiem społecznym. Uściślimy, psychologiem polsko-ukraińskim, bo matkę miał Ukrainkę. Studiował w Paryżu i Berlinie, wykładał we Lwowie, a od lat 20. XX wieku w Warszawie. Wojnę spędził w Częstochowie i w Warszawie, lecząc w szpitalach pediatrycznych i psychiatrycznych. Po powstaniu podjął pracę w szpitalu w Tworkach, zanim ostatecznie wrócił na uniwersytet. Przeżycia wojenne nadszarpnęły zdrowie Baleja, wywołały w nim pewną depresję i uczucie znużenia. Wspominał w 1953 roku jego kolega, pedagog Mieczysław Ziemnowicz. Wiosną 1948 roku Stefan Balej przygotowywał referat na kongres organizowany w Polsce przez szwajcarską organizację humanitarną SEPEG, powołaną w 1944 roku do pomocy dzieciom poszkodowanym przez wojnę. Tytuł referatu Baleja brzmi lakonicznie: psychiczne wpływy II wojny światowej. Balej wiedział jednak, że dotyka czegoś nieporównywalnego ze wszystkim, z czym wcześniej miał do czynienia jako naukowiec. Zakończona 3 lata wcześniej wojna stanowiła dla psychologicznych badań zjawisko bezprecedensowe. Takiej wojny jeszcze za czasów Baleja nie było. Pierwsza wojna światowa, którą pamiętał dobrze, nazywana w czasach jego młodości Wielką Wojną, pochłonęła od 15 do 22 milionów ofiar śmiertelnych. Około 9 milionów stanowili żołnierze. Około 13 milionów cywile zmarli w wyniku bombardowań, głodu, chorób, w tym pandemii grypy hiszpanki. Kolejna wojna okazała się większa od wielkiej i zabrała życie od 60 do 85 milionom, w tym 50 milionom cywili. Ludzie bez munduru, w tym ogromna liczba kobiet i dzieci, często ginęli bezpośrednio z rąk wroga. Byli ofiarami okrucieństwa, nierzadko sadyzmu. Z punktu widzenia psychologii i psychiatrii stanowiło to ważne pole eksploracji. Prawdopodobnie jednak profesor zdawał sobie sprawę, że w warunkach nowego ładu z tym tematem trzeba ostrożnie, jak z jajkiem. Trwał czas, który historyk, badacz najnowszych dziejów Polski, Marcin Zaręba, nazwał po latach wielką trwogą. Stalinizm jeszcze się oficjalnie nie zaczął, zasady gry jeszcze się nie wykrystalizowały. To czas czujnego macania, badania granic. Dopiero za pół roku powstanie Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, ale rok z górką minął już od sfałszowanych wyborów. Wiosną 1948 roku w Katowni na warszawskim Mokotowie na egzekucję czeka rotmistrz Witold Pilecki, żołnierz Armii Krajowej. Oświęcim to była przy tym igraszka, powiedział żonie po 1,5 roku na Rakowieckiej. Tymczasem w kraju trwa wyścig przodowników pracy kilkunastokrotnie przekraczających normy. Wszystko to budzi obawy zarówno co do prawdziwych intencji władzy wobec obywateli, jak i co do kondycji zdrowego rozsądku w nowym ustroju. W tym czasie tortur fizycznych i bezwzględnego miażdżenia charakterów Stefan Balej próbuje zawalczyć o możliwość pochylenia się nad czymś tak, wydawałoby się niepoważnym, jak zdrowie psychiczne. Ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia dzieci i młodzieży. Trudne wyzwanie, kiedy cała służba zdrowia walczy z epidemią tyfusu, czerwonki, gruźlicy i chorób wenerycznych, kiedy ludzie nie mają gdzie mieszkać i nie mają co jeść. Przykład płynie z zagranicy. Tam takie badania prowadzi się pełną parą. Do Polski docierają ciekawe obserwacje. Na przykład okazuje się, że wojenna, zdawałoby się fantastyczna akcja Anglików, którzy masowo ewakuowali dzieci z wielkich miast na wieś, aby uchronić je przed nalotami, przyniosła fatalne skutki. Długotrwała rozłąka dzieci z najbliższymi zaowocowała głębokimi urazami psychicznymi.
Nawet głód nie niszczy małego człowieka tak, jak oderwanie od rodziny, zwłaszcza od matki. Dowiedli naukowcy. Badacze z Hiszpanii i Francji mówią o zwiększonej nerwowości wśród dzieci i młodzieży, trudności w koncentracji, osłabieniu zdolności twórczych w zabawie, spłyceniu przeżyć duchowych, brutalizacji zachowania i języka, braku szacunku dla starszych, a także zmniejszeniu poczucia wartości czynu bezinteresownego. Młodociani coraz częściej kradną, prostytuują się, nadużywają alkoholu. Niemcy uświadamiają sobie, jakim wyzwaniem będzie odkręcenie psychicznych skutków edukacji nazistowskiej. Przez ponad 10 lat niemieckie szkoły, organizacje młodzieżowe, środki przekazu wbijały do młodych głów, że miłosierdzie to słabość. W Hitlerjugend 10 milionów dzieci uczono tłumienia odruchów serca. Przypomina mi się wojenne wspomnienie mojej pierwszej szkolnej wychowawczyni, pani Mirosławy Piechny, wywiezionej do pracy w Niemczech u pewnej nazistowskiej rodziny. Opowiadała nam o metodach wychowawczych w Hitlerjugend. Każde należące do tej organizacji dziecko dostawało pod opiekę świnkę morską. Musiało nadać jej imię, przez rok karmiło ją, pielęgnowało, czyściło klatkę, przywiązywało się do zwierzęcia. Pod koniec roku wszyscy mieli przynieść swoich pupili na zajęcia i zabić.

wystąpieniu na kongresie SEPEG-u w maju 1948 roku Baley odmrażał przedwojenną walkę postępowych psychiatrów-psychologów o przebicie się przez dominujący w psychiatrii nurt biologiczny. Rok wcześniej, podczas 21. Zjazdu Psychiatrów Polskich, młodszy kolega Baleya, profesor Tadeusz Bilikiewicz, psychiatra-biologista, wyśmiewał teorię, że wojna spowodowała w społeczeństwie wzrost nerwic. Jego zdaniem osoby cierpiące na nerwice w roku 1947 należały po prostu do osób neuropatycznych. Wojna ewentualnie wzmocniła u nich wrodzone skłonności. Ich psychozy musiały mieć podłoże genetyczne. Przecież tylu ludzi doświadczyło podczas wojny koszmarów, a jakoś zaburzeń u nich nie widać. Nowa komunistyczna władza również nie lubiła psychologizowania, a w szczególności psychoanalizowania. Psychoanaliza przyszła ze Zachodu, była więc nauką wywrotową i wrogą. Mimo to zdawać się mogło, że progresywnym psychologom uda się znaleźć bezpieczną niszę. W końcu czy coś takiego jak ruiny w sercach może interesować materialistyczną władzę? Czy smutek może być polityczny? Badacze dusz, tacy jak Stefan Baley, Maria Żebrowska, Ludwika Bandura, Maria Kaczyńska, z zapałem zabrali się do pracy. Obserwacje i notatki robili jeszcze w czasach okupacji. Prześcigali się w pomysłach, pod jakim nowym kątem przyjrzeć się psychice młodych Polaków. Pedagog Ludwik Bandura na przykład badał sny. W 1947 roku przeanalizował ponad 1000 wypracowań napisanych przez uczniów w wieku od 10 do 18 lat na temat mój najciekawszy sen. Niczego nie sugerował. Sny mogły być na dowolny temat. Okazało się jednak, że niemal 1/3 badanych śniła o wojnie i okupacji. Wiele prac zawierało sceny okrucieństw. Dziewczynka w wieku 10 lat napisała: pewnego razu szłam ze szkoły, a za mną szła jedna pani i niosła trupią głowę. Przyszła do mieszkania i ucięła tatusiowi głowę. Ja zaczęłam płakać i obudziłam się. Dziewczynka lat 12. Niemcy porobili takie rozpylacze i nimi wiercili dziury w brzuchach i w głowach. Później ja zbierałam kamyki i rzucałam w Niemców. Jeden z nich gonił mnie, więc zaczęłam fruwać. Ba, ale on mnie trzyma w powietrzu. Czuję, jak przystawia mi lufę karabinu do głowy. Wystrzelił? Uczułam ból w głowie.

Stefan Balej poddał młodzież testowi abecadła. Ankietowani musieli spontanicznie wymienić słowa na daną literę. Przykładowa odpowiedź 17-latka z Łodzi na A. Armia, antyniemiecki, antyczne auto, anonim, armia ludowa, armia krajowa, amoniak, apteka. Na W. Wyrzucać, wysiedlać, wystrzelać, wyganiać, wojna, wielki, waleczny, Warszawa, walka, wąwóz, wymordować. Podobne rezultaty dawał test kleksów atramentowych Rorschacha. Abstrakcyjne plamy ankietowani kojarzyli z armatami, okopami, czołgami, wybuchami. Badano młodych, bo to oni mieli odbudować kraj. Chciano się przekonać, czy wojna wzmocniła ich ducha, czy wprost przeciwnie. Czy wyświechtane powiedzenie, że cierpienie uszlachetnia, jest prawdziwe? Jeden z pomysłów Baleja wydaje się dzisiaj kuriozalny. Otóż postanowił sprawdzić, czy wojna mogła podziałać na dzieci pozytywnie. W 1946 roku zlecił 50 słuchaczom Instytutu Pedagogicznego Związku Nauczycielstwa Polskiego przeprowadzenie sondy w środowisku nauczycieli szkół podstawowych i średnich na temat wpływu, jaki wojna wywarła na ich uczniów. Swoje obserwacje ankietowani mieli zakwalifikować do dwóch kategorii: ujemne i dodatnie wpływy wojny na psychikę młodzieży. Owszem, większość dostrzegła przede wszystkim te ujemne, jednak przewaga wcale nie była przytłaczająca. To zaledwie 66% ankietowanych. Balej nazywa ich pesymistami. Aż 8% nauczycieli optymistów uznało, że wojna zmieniła dzieci na lepsze. 26% zajęło stanowisko trudno powiedzieć. W wyniku sondy powstała tabelka. W części zatytułowanej ujemne wpływy wojny na psychikę uczniów 68% nauczycieli wymieniło gorsze warunki domowe i szkolne wpływające ujemnie na naukę. A poza tym 66% karność rozluźniona, 54% brak poszanowania cudzej własności, kradzież, 44% zainteresowanie bronią, co prowadzi często do kalectwa, 38% krytycyzm, nawet lekceważenie szkoły, nauczycieli i urzędników, 38% nieodpowiednie wyrażenia, dowcipy, przekleństwa i tym podobne, 36% moralność obniżona, mniejsze zainteresowanie książką i wiedzą, 28% pijaństwo, 24% stępienie uczuć, wrażliwości, wzmożony egoizm, 20% częste bójki, nawet kamieniami, 14% zabawy wojenne w łapankę, nalot, wydawanie chleba i tym podobne. Co do efektów dodatnich, tutaj aż 60% nauczycieli wskazało coś, co określili jako większą zaradność młodzieży, spryt życiowy albo większe zbliżenie do życia. Kolejny pozytywny efekt zebrał tylko 38% głosów. Był to wzrost zainteresowania historią i geografią, egzekwo z ogólnym zapałem do nauki, pilnością i dobrą frekwencją. Za nimi uplasowały się zainteresowanie polityką zwiększone, wzrost patriotyzmu i poczucia narodowego, nienawiść do Niemców. Swoją drogą niesłychane, choć znamienne, wydaje się, że przy wpływach ujemnych nikt nie wspomniał o związanym z wojną wzroście antysemityzmu wśród dzieci. O tym kukułczym jaju pozostawionym w Polsce przez hitleryzm, o którym pisał Kazimierz Wyka we wrześniu 1945 roku po pogromie antyżydowskim w Krakowie. Polskie dzieci bywały okrutne, zwłaszcza wobec swoich żydowskich rówieśników. Pisze o tym historyk Piotr Milati w artykule Dziecięcy antysemityzm – doświadczenie Michała Głowińskiego. Przywołuje historię wybitnego literaturoznawcy, który jako dziecko został uratowany z warszawskiego getta przez zespół Ireny Sendlerowej, a następnie ukrywał się w aryjskim sierocińcu w Turkowicach. Tam według własnych słów wszedł w piekło dziecięcej gromady. W słoneczne, niedzielne przedpołudnie po mszy, kiedy w samotności spacerował po dawnym przyklasztornym ogrodzie, podeszli do niego bracia Z i oznajmili: wiemy, że jesteś Żydem? Jutro będą tu Niemcy, to im powiemy, a oni zrobią z tobą porządek. W tekście Milatiego, mojego równolatka, czytam też fragment, który dotyka mnie szczególnie, ponieważ dotyczy już moich czasów. Byłem wówczas w 7 klasie dużej szkoły podstawowej. Uczęszczały do niej dzieci z dwóch wybudowanych pod koniec lat 60. gdańskich osiedli. Nigdy nie zapomnę euforii, którą w nas, 13-letnich wówczas chłopcach, wywołało nagłe pojawienie się kawałów o Żydach. Codziennie mieliśmy nowe. Szokujący mnie dziś festiwal trwał dobre 2 tygodnie. W chorobliwym podnieceniu opowiadaliśmy sobie te dowcipy w kółko na przerwach, dosłownie wyjąc ze śmiechu.
Kilka z nich pamiętam do dziś. Żaden nie nadaje się, by go powtórzyć. To nie były żarty, jakie przed wojną tak licznie zrodził żydowski folklor. To były kawały krematoryjne, makabryczne i skrajnie antysemickie. Ich humor dotyczył wyłącznie Holokaustu. Bardzo się nam wszystkim podobały, choć nikt z nas nie miał zielonego pojęcia, kim są ci, których unicestwienie tak bardzo nas śmieszy. Nie pamiętam, czy i mnie bawiły żarty krematoryjne, ale to, że krążyły powszechnie w szkole i na podwórku w latach 70., pamiętam doskonale. Wiem, że nadal krążą.

Anna Maria Buczek przeczytała kolejny fragment książki Katarzyny Surmiak-Domańskiej. Świat przed nami nie istniał. Jak wojna została w naszych domach. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: cacka.
1: Aj, z gratami się nie cacka.
2: Trzeszczy szafa, pęka tacka.
1: Uśmiech losu czy
2: zasadzka. Przeprowadzka, za pas kłóci się posadzka. Przeprowadzka,
1: ktoś na oknie coś napackał.

0: Autopromocja.
1: Krzysiek, co lubisz być rodzicem?
2: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
1: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
2: Pogadajmy o tym.
1: Czas rodziców, sobota po 13.
2: Ula Malko.
1: Krzysztof Chorwat.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków zarzuca prokuratura byłemu wiceministrowi sprawiedliwości. Po kolejnym paraliżu spowodowanym aktywnością wulkanu lotnisko w Katanii wznawia działanie. Prywatna kopalnia Silesia w Czechowicach-Dziedzicach na Śląsku ma problemy z ciągłością finansową. Górnicy nadal nie dostali należnych pieniędzy. Minęła 22. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prokurator przedstawił posłowi PiS i byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Michałowi Wosiowi zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poinformowała w komunikacie Prokuratura Krajowa. W sprawie chodzi o okres, kiedy Woś zajmował się sprawami Służby Więziennej i Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej. Michał Woś został przesłuchany i nie przyznał się do zarzucanego mu czynu, a we wpisie na X ocenił, że zarzut jest wyssany z palca. Lotnisko w Katanii na Sycylii zostało otwarte po trwającym od wczorajszego poranka paraliżu z powodu kolejnej aktywności wulkanu Etna i intensywnej emisji pyłu wulkanicznego. Spółka zarządzająca największym lotniskiem na włoskiej wyspie poinformowała, że w związku z obniżeniem poziomu alarmu wznowione zostały przyloty i odloty. Jednocześnie zaapelowała do pasażerów, by przed udaniem się na lotnisko sprawdzili status swojego lotu. Przedwcześnie ogłoszono przełom w sprawie Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju, ponieważ decyzję w sprawie zwrotu pieniędzy za broń dla Ukrainy nadal hamuje Francja, pisze polska agencja prasowa, powołując się na źródło w dyplomacji Unii Europejskiej. Sprzeciw Francji blokuje nie tylko zwrot pieniędzy dla unijnych stolic, ale też dodatkowy miliard euro pomocy dla Kijowa. Kilometr od bazy lotniczej Wunschdorf w Dolnej Saksonii na północnym zachodzie Niemiec znaleziono szczątki rozbitego drona, poinformował dziennik Bild, powołując się na źródła w służbach bezpieczeństwa. Dron rozbił się na terenie niezamieszkanym. Śledczy znaleźli go wczoraj w pobliżu bazy Luftwaffe pod Hanowerem. Zgodnie z komunikatami niemieckich służb nie ma żadnych przesłanek wskazujących na zagrożenie dla ludności. Na miejscu wciąż pracują służby, nadal trwają poszukiwania pozostałych części drona. Na razie nie wiadomo, do kogo należał bezzałogowiec. Przed sądem w Stambule odbył się dziś protest przeciwko represjom wobec osób homoseksualnych. Tamtejsza policja przeprowadziła w ubiegłym tygodniu nalot na bary gejowskie i domy aktywistów LGBT, aresztując blisko 50 osób. Według tureckiego rządu działanie to miało na celu ochronę wartości rodzinnych. Inaczej uważają jednak zebrani demonstranci.
4: Jesteśmy tutaj, aby głośno powiedzieć, jak bardzo jest to nielegalne, bezprawne i niesprawiedliwe. To atak nienawiści. Istnienie organizacji LGBT nie może być traktowany jako przestępstwo.
3: Jak podaje portal Euronews, podczas dzisiejszego protestu policja zatrzymała co najmniej 150 osób. Do sytuacji w Turcji odniosła się wczoraj Unia Europejska, która wezwała Ankarę do poszanowania praw człowieka. To już szósty raz. Parlament Europejski po raz kolejny zdecydował o uchyleniu immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi. Chodzi o wypowiedź polityka z ubiegłego roku, gdzie negował Holokaust i istnienie komór gazowych w obozie w Auschwitz. Decyzję Parlamentu Europejskiego z zadowoleniem przyjmuje Joanna Wiecha z Lewicy, która wskazuje też na inne kontrowersyjne wypowiedzi Grzegorza Brauna.
5: To jest osoba, która jest po prostu szkodnikiem społecznym, osoba, która szczuje na społeczności LGBT, osoba, która szczuje na osoby, które przyjechały do nas z Ukrainy, uciekając przed wojną. Pan Braun ma dużo za uszami, bo jeszcze są Żydzi, których też ma w odpowiednim miejscu w swojej głowie. Są lekarze, lekarki, które przeprowadzają aborcje.
3: A negowanie Holokaustu jest ścigane przez IPN na podstawie ustawy o tej instytucji i grozi za to kara nawet do 3 lat więzienia. Kolejne problemy z wypłatami w prywatnej kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach na Śląsku. Kilkuset pracowników otrzymało tylko zaliczkę. Są też opóźnienia z wypłatami do ZUS. Ze szczegółami reporter TOK FM Grzegorz Kozioł.
6: Tomasz Szpyrka, szef Związku Zawodowego Kadra w czechowickiej kopalni, tłumaczy, że zakład ma nadal problemy z płynnością finansową, mimo że udało się uruchomić ścianę wydobywczą. Dlatego pracodawcy miesiąca, przekazał tylko część wynagrodzenia.
7: Wypłacił zaliczkowo w piątek ubiegłym tygodniu 3000 zł pracownikom zaliczki na ten budżet.
6: A jeśli chodzi o pracowników przebywających na L4, występują problemy z płatnością do ZUS-u. Związkowiec podkreśla, że górnicy z Silezji są traktowani dużo gorzej niż pracownicy z kopalń należących do Skarbu Państwa.
7: Tam nawet jak jest źle, no to są jakieś dotacje, dopłaty i te rzeczy.
8: U nas tego nie ma, nie? U nas po prostu ten węgiel trzeba wydobyć, sprzedać i te pieniądze mieć na koszty stałe, a wynagrodzenia są jednym z elementów tych kosztów.
6: Załoga wciąż ma nadzieję, że Silezja zostanie dopisana do tak zwanej ustawy górniczej, dzięki której górnicy odchodzący z państwowych kopalń mają zagwarantowane odprawy bądź specjalne urlopy. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
3: Turyści, którzy chcą odpocząć tej jesieni na Podlasiu, w Bieszczadach czy na Warmii i Mazurach, mogą ubiegać się o specjalne czeki turystyczne, czyli 300 zł dofinansowania do wypoczynku. Takie czeki przyczyniają się do zmniejszenia liczby nielegalnie działających kwater dla turystów, mówił w TOK FM dr Paweł Cywiński z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
9: W wielu miejscach one zmniejszyły szarą strefę, bo żeby dostać te pieniądze, to właściciele różnych kwater musieli po prostu zgłosić tą działalność, wyjść w cienia. No i rzeczywiście w badanych gminach ta liczba legalnie rejestrowanych obiektów wzrosła, z tego co się orientuje.
3: O przyznaniu takiego bonu decyduje kolejność zgłoszeń. Na Podlasiu, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie zakończyła się już pierwsza tura naboru. Będą kolejne. Na Warmii i Mazurach nabór wystartuje 29 września. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 23. Najcieplej będzie jutro na południu kraju, do 26 stopni. Około 20 pokażą termometry na północnym wschodzie i północy, a najchłodniej 17 stopni będzie miejscami nad samym morzem. We wschodniej połowie kraju dzień z zachmurzeniem umiarkowanym i dużymi. Tam prognozowane są przelotne opady deszczu, a miejscami także burze. Na wschodzie i centrum pogodniej i bez opadów, ale rano mogą wystąpić mgły.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Dobry wieczór we wtorek, 15 września. To jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której we wtorki nasi goście przypominają nam ciekawe, ważne wydarzenia, ale czasem też postaci z historii Polski. Dzisiaj wrócimy do połowy września 1993 roku. Wtedy to ostatnie oddziały sowieckiej armii opuściły terytorium Polski. Wydawało się, że to będzie szybki, naturalny proces po historycznych przemianach z 1989 roku w naszym kraju, a potem w całym tak zwanym bloku państw socjalistycznych. Jednak zajęło to kilka lat i są tacy, którzy to bardzo krytykują, ale chyba gubią kontekst historyczny, czyli ten czas przemian, w którym wtedy nie było pewności, co się wydarzy jutro. Był to bowiem czas, w którym istniał Związek Radziecki, a jego potężne armie stacjonowały nie tylko w Polsce, na Węgrzech, ale przede wszystkim na terenie dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej, mimo że mur w Berlinie na jesieni 1989 roku upadł. Formalnie Niemcy nie były jednak jeszcze zjednoczone, a o tym, jak to wszystko ma przebiegać, decydowały wielkie mocarstwa, w tym oczywiście Związek Radziecki. Pamiętajmy też, że nie mieliśmy rozwiązanej kwestii gwarancji naszej zachodniej granicy, bo przecież wcześniejsze potwierdzenie jej nienaruszalności otrzymaliśmy z nieistniejącej już wtedy NRD. Trwały prace rządu Tadeusza Mazowieckiego w tej sprawie, które zakończyły się dopiero 17 listopada 1990 roku, ale ratyfikacja traktatu granicznego miała miejsce blisko rok później. Zanim się to wszystko stało, dominował pogląd, że nie wchodzimy w konflikt ze Związkiem Radzieckim, ale też powoli zaczynamy rozmawiać o warunkach wyjścia armii radzieckiej z naszego kraju. I tak 7 września 1990 roku minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski przesłał do Moskwy notę wnioskującą o rozpoczęcie rozmów na ten temat. Szczęśliwie Związek Radziecki zakończył swój czas w grudniu 1991 roku, choć oczywiście nie doszło tam do wymiany elit i starzy towarzysze dalej mieli najważniejszy wpływ na politykę, tym razem już Federacji Rosyjskiej. Jednak ostatecznie sprawę załatwiono. I udało się doprowadzić do symbolicznego jej zamknięcia. Oto uroczystość wyjazdu ostatnich oddziałów z Polski nasze władze zorganizowały 17 września tego 93 roku w rocznicę sowieckiej napaści na nasz kraj w roku 39. No tak to było w wielkim skrócie, a za chwilę oddam głos świadkowi tamtych działań, uczestnikowi negocjacji, co będzie wielką wartością tej audycji. Będzie też część druga, równie cenna, bo ta wieloletnia obecność wojsk radzieckich w Polsce przecież zaznaczyła się w życiu kilku miast, mocno wpłynęła na historię mieszkańców, którzy musieli jakoś przecież z żołnierzami Armii Radzieckiej i ich rodzinami żyć na jednej przestrzeni, a potem znaleźć sposób, jak sobie poukładać nowy etap w życiu takiego miasta, gdy sowieckie koszary już opustoszały. To w części drugiej, a teraz czas na historię ogólną. Zapraszam. I pierwszym gościem audycji jest pan Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, opozycjonista z czasów PRL-u, polityk, dyplomata, wykładowca akademicki, główny negocjator umowy o wycofaniu z Polski Armii Radzieckiej. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór.
10: Gdyby pan jednak jeszcze dla nas, dla przypomnienia, uzupełnił trochę tę wizytówkę w kontekście, no właśnie, tematu naszej rozmowy, czyli jaką pełnił pan dokładnie funkcję w tamtych czasach, kiedy te negocjacje się toczyły?
11: Byłem wicedyrektorem Departamentu Europy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a Departamentu Europy obejmującego całą Europę, a nawet więcej, tak od Irlandii po Czukotkę, i byłem głównym negocjatorem, pierwszym głównym negocjatorem traktatu i związanych z traktatem pomocniczych dokumentów o wyprowadzeniu armii radzieckiej, najpierw potem rosyjskiej, z Polski. Pod koniec negocjacji zmieniłem ministerstwo, przeniosłem się do Ministerstwa Obrony Narodowej i stamtąd zdalnie miałem pewien wpływ na negocjacje i na cały problem również.
10: Świetnie, no to zaczynamy, i ponieważ tą, powiedziałbym, sprytną datą zakończenia tego tematu, czyli 17 września 93 rok, ona się pojawi w naszej rozmowie, to może zaczęlibyśmy od 17 września 39, bardzo krótko, a mówię o tym dlatego, ponieważ na przykład zdaniem pana profesora Marka Kornata, historyka, on obecność wojsk sowieckich w Polsce nie wiąże dopiero z wejściem Armii Czerwonej w ramach tej całej operacji Marszu na Berlin w czasie II wojny światowej, tylko jednak mówi, że początek obecności wojsk sowieckich w Polsce należy datować właśnie na 17 września 39.
11: A można by jeszcze dawniej, na rozbiory pierwszej Rzeczypospolitej, a nawet jeszcze
10: ale
11: wcześniej.
10: Ale to potem wyszli jednak.
11: Różne inwazje. Oczywiście są związki, ale są związki słabe i one nie wyjaśniają pełni, trudno nawet je uznać za główne wyjaśnienie obecności wojsk sowieckich w Polsce w czasach zimnej wojny od 1945 roku. I obecność tych wojsk w Polsce od 1945 roku, w Polsce, którą nazwano Polską Rzeczpospolitą Ludową wkrótce, była częścią zimnej wojny, częścią wielkiego planu Związku Sowieckiego na zdobycie władzy nad światem, całym światem.
10: No ale co może też warto dodać, że aż do 1956 roku obecność tej armii właściwie nie była niczym uregulowana, że oni tak sobie po prostu byli. No tym bardziej, że również od strony wojskowej właśnie Sowieci, radzieccy oficerowie pełnili kluczowe funkcje w Wojsku Polskim, no łącznie z tym, że Konstanty Rokossowski był marszałkiem Polski. W związku z czym się tutaj tak szaro gęsili, no dopiero po zmianie władzy, kiedy to Gomułka do tej władzy doszedł, mieliśmy wynegocjowany układ regulujący stacjonowanie wojsk sowieckich w Polsce. Czy to jest ważne dla tych procesów, o których za chwilę już będziemy mówić w latach 90?
11: Nie najważniejsze, przy czym warto dodać, że różne funkcje w Ludowym Wojsku Polskim oficerowie radzieccy albo sowieccy pełnili jeszcze dłużej, po 56 roku, to stopniowo zanikało, A traktaty, a wszelkie akty prawa międzynarodowego i krajowego odgrywały dużo mniejszą rolę w komunizmie. To też trudno uwierzyć, patrząc z punktu widzenia dzisiejszej rzeczywistości. To, czy był traktat, czy nie było traktatu, miał drugorzędne znaczenie. Prawo było często łamane, lekceważone, istniały zasady wprowadzane mocą politycznej władzy bez żadnego ujmowania w żadne prawne formy i w żadne dokumenty. Także sytuacja Polski, sytuacja w niej stacjonujących wojsk radzieckich nie zmieniła się w żaden sposób w rezultacie podpisania, zawarcia tego traktatu.
12: No i mieliśmy w tym okresie od 56 roku do 89, pewnie to się właśnie zmieniało, bo mam takie informacje, gdzieś je znalazłem w dokumentacji, że w tym szczytowym takim okresie obecności żołnierzy radzieckich w Polsce było ich około 300 tysięcy, ale z kolei według już oficjalnych danych sowieckich z 89 roku, w tymże 89 roku było ich nieco ponad 59 tysięcy i około 40 tysięcy członków ich rodzin. Czy to jest taka skala właśnie, o której toczyły się potem rozmowy?
11: To jest skala w dziesięcioleciach odległych już od II wojny światowej. Bezpośrednio po tej wojnie to nawet jeszcze nie nazywane wtedy północną grupą wojsk ani w żaden inny nowy sposób, po prostu jednostki armii sowieckiej, były jeszcze liczniejsze, były miliony oficerów i żołnierzy w Polsce. Potem mocno spadła ta liczba i się ustabilizowała na poziomie od 50 kilku do 60 kilku tysięcy przez długie lata końca PRL.
12: No i teraz przychodzi ten moment, w którym szczęśliwie dochodzi do ważnego przełomu politycznego w Polsce. Mamy pierwszego niekomunistycznego premiera, aczkolwiek w rządzie, jak pamiętają niektórzy starsi słuchacze, ciągle w rządzie Tadeusza Mazowieckiego jest kilku przedstawicieli ancien reżimu. No i tu pozwolę sobie od razu postawić taki zarzut, który nie jest moim zarzutem, ale który się pojawia w literaturze na ten temat, że z powodów właściwie niezrozumiałych albo takich, które mają być dowodem na słabość pana premiera Mazowieckiego, właściwie ten postulat, że wojska sowieckie mają być wyprowadzone z terytorium Polski, nie pojawia się właściwie od razu, wręcz przeciwnie. Premier obawia się jakiejś konfrontacji ze Związkiem Radzieckim, drażnieniem Sowietów. Ba, niektórzy nawet dokładają do tego obrazu taką spiskową teorię, że oto pierwszym gościem zagranicznym, którego przyjął nowy premier, był szef KGB Władimir Kriuczkow i nie wiadomo, czy czasem tam nie zapadły jakieś ustalenia, że na razie tematu wojsk radzieckich nie ruszamy.
11: Była taka polityka, ale nie w rezultacie wizyty szefa KGB w Warszawie. To była całkowicie jawna polityka wspierana przez Zachód. Co do premiera Mazowieckiego, to istniały jego dwa rządy, dwa gabinety. Jak pan redaktor słusznie zauważył, najpierw zasiadali wpływowi przedstawiciele starego reżimu, w tym w roli ministra obrony narodowej. To się zmieniło w połowie 1990 roku, po przybliżeniu 3/4 roku i premierowania przez Mazowieckiego, i bardzo szybko potem nastąpiły zmiany w polityce zagranicznej i obronnej. Mazowiecki wtedy i szerzej środowisko Solidarności dopiero wtedy, mniej więcej w lipcu 90 roku, uzyskało pełnię władzy nad polską polityką, to znaczy łącznie z polityką zagraniczną i obronną właśnie. Był też drugi powód, dlaczego dopiero we wrześniu Polska zażądała wyjścia wojsk radzieckich czy sowieckich z Polski. i to była niepewność co do zachodniej granicy Polski, ponieważ w planie zjednoczenia Niemiec ogłoszonym przez niemieckiego kanclerza Helmuta Kohla, bardzo wpływowego, w planie popieranym przez prawie wszystkich Niemców, w tym partie polityczne prawie wszystkie, i popieranym przez część państw zachodnich, było 10 punktów i żaden z nich nie dotyczył granic zewnętrznych Niemiec, w szczególności granicy z Polską. To było powszechnie odbierane jako mocny sygnał, że sprawa granic zjednoczonych Niemiec jest otwarta, a wcześniej Niemcy zachodnie nigdy nie uznały polskiej granicy zachodniej w imieniu przyszłych zjednoczonych Niemiec, tylko w imieniu swoim własnym. Ten problem dziś wygląda na odległy i zawiły, a wtedy to był bardzo żywy, powszechnie znany problem. Jaki to ma związek z wojskami sowieckimi? Gdyby rząd Mazowieckiego jednocześnie negocjował, co robił z państwami zachodnimi, z Niemcami zachodnimi i

0: Później podpisanie traktatu 2 plus 4 nastąpiło we wrześniu w Moskwie, ale problem był już rozwiązany. I między jednym a drugim wydarzeniem, tymi rokowaniami w Paryżu, które rozwiązały problem, a ostatecznym podpisaniem traktatu w połowie września w Moskwie, Polska dokładnie 7 września 1990 roku zażądała wyjścia wojsk sowieckich z Polski. Ja byłem autorem planu i autorem noty, którą wtedy w mojej obecności minister spraw zagranicznych Polski wręczył w swoim gabinecie ambasadorowi Związku Sowieckiego.
1: Krzysztof Skubiszewski, przypomnijmy.
0: Tak jest. Dobrze.
1: No i teraz proszę powiedzieć, no co tam najważniejszego było w tej naszej nocie, która wnioskuje o rozmowy na ten temat. No i oczywiście jaka była reakcja. Nie wiem, czy ambasador od razu zareagował, czy po prostu wziął dokument i wyszedł, a otrzymaliście jakąś odpowiedź za czas jaki?
0: Wziął dokument i wyszedł. Tydzień temu został zaproszony ponownie i otrzymał projekt traktatu, który także był mojego autora. W obu przypadkach usłyszał, w czasie obu spotkań usłyszał, że Polska oczekuje, aby wojska radzieckie, sowieckie wyszły do końca 91 roku. To była pozycja przetargowa. Jak to zwykle przy negocjacjach, żąda się na początku dużo więcej niż ma się nadzieję uzyskać. I tak naprawdę w moim planie, oczywiście bez szczegółów ujawnianych wtedy, chodziło o rok 92. Po to był podany 91, żeby osiągnąć 92, co byłoby i tak stosunkowo szybko, biorąc pod uwagę skalę obecności sowieckiej w Polsce i kalendarz wycofania jeszcze większych wojsk sowieckich, radzieckich z Niemiec, gdzie ich było w zaokrągleniu 10 razy więcej, no prawie 10 razy więcej niż w Polsce. I ten plan został zrealizowany z dokładnością do kilku miesięcy. Ostateczne wycofanie wszelkich jednostek, w tym tak zwanych niebojowych, nastąpiło mniej więcej w połowie roku 93, czyli w około pół roku po celu czasowym, który był zawarty w naszym polskim pierwotnym planie. A jednostki tak zwane bojowe wycofały się jeszcze wcześniej, przy czym to rozróżnienie na bojowe i niebojowe, wtedy bardzo podkreślane, jest w dużym stopniu sztuczne i nie należy go przeceniać. Jednostki niebojowe są zwłaszcza politycznie i strategicznie, może nie taktycznie, ale strategicznie równie groźne, równie znaczące jak bojowe. Kiedy Polska otrzymała odpowiedź? Dopiero podczas wizyty ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego z dużą delegacją w Moskwie. A to było w październiku 90 roku, w przybliżeniu miesiąc później, gdy decyzję w naszej obecności podczas rozmów podjął minister spraw zagranicznych Związku Sowieckiego, późniejszy prezydent Gruzji Szewardnadze. Więc przez ponad miesiąc, licząc od 7 września do połowy października, Polska nie miała odpowiedzi nawet co do rozpoczęcia negocjacji, a tym bardziej co do samego wyprowadzenia tych wojsk. Czym innym jest rozpoczęcie rozmów, czym innym praktyczne działanie.
1: No i teraz proszę powiedzieć, właściwie co było przedmiotem negocjacji? No bo można sobie wyobrazić, że się mówi panie i panowie, no bardziej wtedy panowie, bardzo dziękujemy, zabierajcie swoje żelastwo i do widzenia. No oczywiście mówię to specjalnie w taki prosty sposób, no bo się pojawiły kwestie bardzo precyzyjne, tak? No co z tymi bazami, w których oni byli, co z tym majątkiem, który tam był. Myśmy nie tylko domyślam, ale to wiem, zaczęli domagać też przecież jakiejś rekompensaty finansowej za to, że oni to użytkowali, co więcej, za to, że duże rzeczy.

0: czy było zniszczonych, wymagały na pewno wielkich inwestycji, żeby to jakoś rewitalizować i tak dalej. I jak rozmowy na ten temat przebiegały, co było w miarę łatwe do załatwienia, co trudne, jak Rosjanie na to reagowali, na czym stanęło?
1: Milion razy ważniejsza od wszystkich innych spraw była ta pierwsza przez pana redaktora wymieniona, to znaczy, aby wyszli. Od tego zależało otwarcie drogi Polski na zachód w sensie politycznym, militarnym i gospodarczym. Od tego zależało, czy Polska będzie mieć swobodę w swojej polityce zewnętrznej, zagranicznej, obronnej, a do pewnego stopnia także wewnętrznej. To przewyższało wszystko inne, włącznie ze sprawami odszkodowań za zniszczenia w środowisku naturalnym na przykład i rozliczenia nieruchomości i rozmaite inne. Polska mówiła o odszkodowaniach, między innymi za straty ekologiczne właśnie, a tak naprawdę tylko po to, żeby skontrować żądania sowieckie odszkodowań za pozostawiany majątek, w tym budynki, zwykle zresztą bardzo zniszczone i często zerowe, a nawet ujemnej, realnej wartości, to znaczy nadające się tylko do kosztownej rozbiórki. Tak czy inaczej, naszym celem była opcja zerowa w sensie finansowym. To określenie opcja zerowa było często używane wówczas w bardzo różnych znaczeniach, w różnych dziedzinach życia. Tu chodziło o to, żeby nie wchodzić w niekończące się prawdopodobnie negocjacje o tym, kto jest komu winien więcej pieniędzy, które mogłyby opóźniać cały proces wyjścia. Najważniejsze było, żeby wyszli.
0: No, niemniej jednak, jeśli pan pozwoli, na moment wrócę do tych pewnie właśnie mniej istotnych z punktu widzenia strategii politycznej naszych już wtedy pojawiających się przecież właśnie nadziejach na rozpoczęcie tej drogi na zachód, jak to mówimy, zarówno jeśli chodzi o współpracę z NATO, jak i przecież niedługo, bo 94 rok, mamy wniosek premiera Pawlaka o rozpoczęcie negocjacji członkowskich w Unii Europejskiej. Może nie rozpoczęcie, tylko że w ogóle Polska chce być członkiem Unii Europejskiej, więc ten kierunek zachodni jest oczywiście kluczowy. No, niemniej jednak szczególnie jako właśnie osoba, która była tak blisko, no ciekaw jestem właściwie, na czym stanęło, jeśli chodzi o te odszkodowania, no bo myśmy chcieli, żeby oni nam zapłacili za użytkowanie i zniszczenie, ale oni właśnie chcieli za te pozostawione czy wybudowane niektóre przez nich nieruchomości. Gdzieś znalazłem 27 miliardów rubli, co to nie wiem, jaka to była kwota i czy ona robi wrażenie. Co więcej, no pojawiły się jakieś tam pomysły w trakcie tych negocjacji, żeby stworzyć warunki do zakładania mieszanych przedsiębiorstw polsko-rosyjskich na terenie tychże opuszczonych baz. Zupełnie możemy pominąć ten aspekt. Może warto jednak coś powiedzieć o tym.
1: Pominąć w tym sensie, że uznać, że politycznie i strategicznie było to wszystko milion razy mniej ważne. Na czym stanęło? Na opcji zerowej. Nikt nikomu nic nie płacił. Wojska radzieckie wywiozły wszystko, co zdołały z Polski. Pozostawione nieruchomości przejęła Polska. One zresztą prawnie, tyle że powtarzam, prawo się wcześniej nie liczyło, ale one prawnie były zawsze polską własnością, więc skuteczne zarządzanie zostało przejęte przez polskie władze. Natomiast nikt nikomu nie zapłacił ani rubla, ani złotówki, ani dolara, ani nic, i dzięki opcji zerowej nie doszło do przeciągania się negocjacji i do opóźnienia tego, co milion razy ważniejsze, czyli samego wyjścia.
0: No i tak oto dochodzimy do tej daty, od której zaczęliśmy naszą rozmowę, symbolicznej oczywiście z naszego punktu widzenia, ale to też była ciekawa zagrywka, bo podobno Rosjanie, kiedy zaproponowano tą ostatnią uroczystość, która się odbywała na dziedzińcu Belwederu właśnie na 17 września, początkowo nie skojarzyli tej tej daty, a gdy się właśnie zorientowali, to w ostatniej chwili szef rosyjskiego MON-u odwołał swój udział w uroczystości, tłumacząc się chorobą. No a pan prezydent Lech Wałęsa oczywiście wykorzystał tę datę i przypomniał, jak to 54 lata temu, tak, no wtedy w 93 zadano nam cios w plecy, a dziś dopełniła się miara sprawiedliwości dziejowej. Jak pan pamięta ten 17 września 93?
1: Ja wtedy mieszkałem już nie w Warszawie, a w Waszyngtonie, gdzie wyjechałem na 6 lat na studia. Pracowałem naukowo, obserwowałem to z daleka. Ówczesna telekomunikacja, w tym ówczesny internet, nie zapewniały takiej zdalnej obecności w środku wydarzeń jak teraz. Ale wiem, że to była symboliczna uroczystość o niewielkim realnym znaczeniu. Najważniejsze przełomy były wcześniej, były bardzo dramatyczne. W szczególności po pierwsze uzyskanie zgody Związku Sowieckiego na wycofanie swoich wojsk z Polski. To wymagało zablokowania przez Polskę tranzytu ewakuacyjnego z Niemiec przez Polskę, a Polska była praktycznie nie do obejścia. Mogła być teoretycznie ominięta od południa, ale dzięki solidarności państw Grupy Wyszehradzkiej, wtedy Trójkąta Wyszehradzkiego, Polski, Czechosłowacji i Węgier, ta droga została zablokowana i to nawet zanim Polska zdążyła poprosić Czechosłowację i Węgry, one same na to wpadły i zakomunikowały Polsce swoją solidarność, że nie pozwolą Polski obejść. Dalej na południe w Europie były wojny rozpadającej się Jugosławii i najmniejszej możliwości tranzytu wojsk sowieckich. Na północ od Polski z kolei Bałtyk, drogą morską tak masowa ewakuacja nie była przygotowana, brakowało środków, trwałaby wielokrotnie dłużej, a tym bardziej drogą powietrzną byłaby możliwa tylko w bardzo małym stopniu. I Związkowi Sowieckiemu groziło, że jeżeli się nie zgodzi na polskie żądanie, to złamie traktat 2+4, ten właśnie traktat kończący II wojnę światową w Europie, co z kolei oznaczałoby utratę gigantycznej pomocy różnego rodzaju, jaką Niemcy i szerzej Zachód Związkowi Sowieckiemu obiecały. I pod wpływem tej blokady, wprowadzonej dokładnie w styczniu 91 roku, no, na przełomie lat 1990-91, Związek Sowiecki się zgodził na to, że w ogóle się z Polski wycofa. A potem jeszcze, przy czym początkowo zapowiadając datę niezadowalającą nas, a potem były kolejne dramatyczne rokowania, które doprowadziły do uzyskania daty w zasadzie 1993. To początkowo miało być koniec 93 roku. Zrobił się z tego 17 września, tak dokładnie mówiąc to 18 września tegoż roku. 17 września była uroczystość w Belwederze, 18 września rzeczywisty wyjazd ostatnich oficerów i żołnierzy sowieckich. Ten przełom nastąpił zimą z 91 na 92 rok, ten przełom w postaci uzyskania daty i dlatego wiosną 92 roku Lech Wałęsa jako prezydent Polski mógł podpisać traktat o wyjściu wojsk wraz z licznymi załącznikami.
0: No i tak oto zakończyła się ta historia. Dobrze się zakończyła. A jak to było, opowiedział nam pan Grzegorz Kostrzewa-Zorbas. Polityk, dyplomata, wykładowca akademicki, główny negocjator umowy o wycofaniu z Polski Armii Radzieckiej. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: A naszym drugim gościem dzisiaj jest pan dr Wojciech Kondusza, autor książek m.in. Mała Moskwa i Tajemnice garnizonów radzieckich w Polsce, prezes Stowarzyszenia Pamięć i Dialog. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór państwu.
0: No oczywiście tych miast, miejsc, w których były bazy sowieckie, było w Polsce kilka: Borne-Sulinowo, Szprotawa-Żagań, Białogard, Brzeg. No ale oczywiście najbardziej znana jest Legnica, no bo tu też była siedziba dowództwa całej północnej grupy wojsk. Gdyby pan nam mógł przypomnieć właśnie, jak to się stało, że akurat Legnica stała się takim ważnym miejscem dla wojsk radzieckich w powojennej Polsce.
2: No i jak pan zauważył, no, tych garnizonów sporo w Polsce powstało. No Legnica nie należała do jednego z największych garnizonów, no bo większy był w Bornym-Sulinowie i Świętoszowie, ale na pewno legnicki garnizon był najważniejszy, no z tego względu, że ulokowano w nim sztab i dowództwo północnej grupy wojsk w 1945 roku, również sztab 4. Armii Lotniczej oraz tam około 30 jednostek o różnym przeznaczeniu. I właściwie ta decyzja podjęta przez Rokossowskiego, aby Legnica stała się siedzibą dowództwa i sztabu północnej grupy wojsk, no przesądziła o następnych dekadach, no prawie na 50 lat przesądziła o losach miasta.
0: No to właśnie sytuacja... od razu zapytam, bo chodzi też o to, czy to była sytuacja, w której oni, jak tam weszli, prawda, no to ci pojawiający się tam pierwsi mieszkańcy, cywilni, Polacy, tak, musieli się właśnie wynieść, mówi się, że musieli za rzekę Kaczawę, no bo Rosjanie zajęli właściwie 80% miasta. Czy zatem od samego początku to była jakaś relacja pewnego napięcia między tymi wojskami a ludnością cywilną, jak się to układało?
2: No, dobrze, że pan o tym mówi, bo sytuacja z pierwszych miesięcy właściwie rzutowała na późniejsze relacje między garnizonem a między garnizonem, mieszkańcami garnizonu a mieszkańcami Legnicy. No, zaczęło się to w lutym 1945 roku, gdy weszły wojska. Po wejściu władzę w mieście przejęła komendantura wojskowa, której zadaniem było wypatroszenie miasta ze wszystkiego, co nazywali mieniem zdobycznym. Zabezpieczeniem tyłu promocji. Najistotniejsze znaczenie były te szkody, jakie poczyniono w tych pierwszych miesiącach poprzez wywózkę mienia po niemieckiego z magazynów, zakładów pracy i tak dalej, i tak dalej. Gdy podjęta została decyzja, to był czerwiec, o lokowaniu w Legnicy dowództwa północnej grupy wojsk, która w tym miesiącu została utworzona, to wtedy faktycznie decyzją władz rosyjskich ta ludność, która napływała i osiedlała się już w Legnicy z kresów wschodnich, centralnej Polski, no, w połowie lipca otrzymała rozkaz wyniesienia się do peryferyjnej części miasta, u nas się mówiło Zakaczawę. Zezwolono im na powrót dopiero pod koniec września, a ten czas, który był między lipcem a wrześniem, no, wykorzystano do kwaterowania jednostek, które dezlokowano w Legnicy, a zajmowania wszelkich obiektów, które będą przydatne garnizonowi rosyjskiemu. Oczywiście zajęto całą infrastrukturę militarną, poniemiecką, zajęto ponad 1200 obiektów, w tym budynki mieszkalne z 3000 mieszkań, ponad 700 budynków niemieszkalnych, a więc wszystkie duże obiekty użyteczności publicznej, no stanowiło to 30% przedwojennej zabudowy miasta. Na ogólną powierzchnię miasta Rosjanie w tych miesiącach zajęli no 1/3, to było 17 kilometrów, jak pamiętam, na 56 kilometrów kwadratowych. No i te tereny, które zostały zajęte, nie podlegały polskiej jurysdykcji, no tam był Związek Radziecki i w tym początkowym okresie w Legnicy kwaterowało no 50-60 tysięcy czerwonoarmistów. Później oczywiście było ich mniej. Gdy zezwolono mieszkańcom Legnicy na powrót do centrum, no to zobaczyli miasto w sytuacji anormalnej, prawda, po przecinane ciągi komunikacyjne, powygradzane tak zwane miasteczka wojskowe, które licznie powstały na terenie miasta z murami, płotami, drutami kolczastymi i oczywiście wartownikami. A więc byli szokowani tą sytuacją. Oczywiście nie mogli wrócić na poprzednie miejsce, które gdzieś tam już wcześniej sobie zdobyli. No, sytuacja była czytałem wspomnienia jednej z pracownic ówczesnego referatu osiedleńczego, no, która mówi, że my Polacy nagle poczuliśmy się mieszkańcami drugiej kategorii, gdyż faktycznie nie mieliśmy nic do powiedzenia, tak jak i władze polskie, które podjęły swoją pracę w maju, również nie miały nic do powiedzenia. Także Rosjanie faktycznie zrobili w mieście to, co potrzebowali ze względu na swój interes, swoje potrzeby oraz plany pozostania tutaj na dłuższy okres. Także,
0: ale to w którym momencie pojawia się taki...
2: Chciałem zapytać, dodam... Spalona została starówka w tych pierwszych miesiącach. Spalony został zamek, prawda? Więc i to też był szok, ponieważ Rosjanie weszli do miasta. No, nie było walk o Legnicy, prawda? Do miasta, no, funkcjonującego normalnie, prawda? Nie wyszli, prawda? Więc miasto, które było w stanie kompletnie brakowało w nim zniszczeń, jakie zwykle były i wiązały się z przechodzeniem jednostek frontowych.
0: Natomiast ciekawe jest to, bo być może właśnie no, ci słuchacze, którzy czy widzieli film Mała Moskwa, czy z innych źródeł no, mają jakieś wyobrażenie, jak funkcjonowało miasto, pewnie kojarzą, że przynajmniej, jak rozumiem, od pewnego momentu te społeczności się zaczęły jednak trochę mieszać, że po tym pierwszym okresie, o którym pan mówił, że powstawały takie wydzielone, ale właśnie ogrodzone, bronione przez wartowników, no, sektory w mieście, które były dzielnicami żołnierzy radzieckich, to w jakimś momencie wiemy o tym, że no, te społeczności zaczęły się jakoś spotykać, tak, że zaczęły się dzieci razem bawić na podwórkach, czy może nawet chodzić razem do szkoły. Więc jak można by właśnie znaleźć ten moment, w którym okupant, który pojawia się w mieście i właśnie tworzy wyodrębnione, zamknięte terytoria, na których funkcjonuje, zaczyna stawać się jakby częścią miasta. No tu rozumiem, że do końca chyba takim zamkniętym terenem był ten tak zwany kwadrat, czyli ta poniemiecka dzielnica willowa, bo tam się mieściło no, dowództwo, prawda, i pewnie oni nie chcieli, żeby tam się ktoś plątał. Ale jak to wyglądało na tym szczeblu, powiedzmy, no szeregowca, a może kaprala?
2: To znaczy, garnizon legnicki tym się różnił od innych garnizonów radzieckich w Polsce, że część rodzin oficerskich mieszkała poza tymi zamkniętymi miasteczkami, prawda? A więc mieszkała w budynkach, które sąsiadowały z tymi miasteczkami wojskowymi, ale w budynkach, w których również mieszkały rodziny polskie. Także w sposób naturalny dochodziło do kontaktów, chociaż początkowo jasne była nieufność z jednej i z drugiej strony, bo wiadomo było, że tutaj chodzi wyłącznie o oficerów, bo szeregowcy nieraz nie wiedzieli, gdzie lądują, gdzie są. W lasach oni mieli kompletny zakaz wychodzenia, jak wychodzili, to wychodzili pod nadzorem szeregu i tak dalej. Natomiast oficerowie mieszkający na terenie miasta no mieli większe możliwości nawiązywania tych kontaktów. No i do tych kontaktów dochodziło, powiedziałem, w sposób naturalny, bo jedna klatka, prawda, zamieszkała przez Rosjan, druga klatka przez Polaków, tam więc mogli się spotkać na schodach. Dzieci faktycznie bawiły się na podwórkach. Mężczyźni i z Polski, i Rosjanie spotykali się również na tych podwórkach. Mam relacje, grali w siatkówkę, prawda, gdzieś tam przypalali sobie papierosa, obserwowali dzieci. Także do tych kontaktów w ten sposób dochodziło. No rzadziej na mieście, rzadziej w restauracji, bo nie mieli tam pozwolenia bywać, chociaż bywali, ale nie w mundurach. Ale to nie były dobre okazje. No najlepsze były te kontakty sąsiedzkie. Ważne jest też, że oni mieli, jadąc do Polski, otrzymując przydział w Polsce, mieli zakaz bratania się z miejscową ludnością. To im powtarzano, ja znam wiele relacji byłych oficerów, to im właściwie powtarzano przez cały okres czasu, że bratanie się jest źle widziane. Też na szkoleniach, instruktażach, które przechodzili, też im zwracano uwagę, że Polska co prawda no, stała się bratnim narodem, jednak należy z dystansem podchodzić do Polaków, nie ufać im, ponieważ wśród nich jest wrogo ludzi nastawionych do Związku Radzieckiego. No w tych wczesnych latach oni wskazywali przede wszystkim AK-owców tutaj. Także, ale mimo tych zakazów do tych kontaktów dochodziło, z tym, że one były, no nikt się nimi nie afiszował. Nie afiszowo, dochodziło. I w pewnym momencie można powiedzieć tak, że jedni i drudzy zrozumieli, że mogą być sobie przydatni, prawda, czy mogą być sobie potrzebni w świadczeniu różnego rodzaju usług. Zaczynało się najczęściej od spraw drobnego handlu. Rosjanie, ja tu mówię cały czas o tych oficerach, przywozili z wyjazdów do Związku Radzieckiego jakieś produkty, jakieś towary na zbycie, ponieważ żołd, jaki otrzymywali, no, nie zawsze był, nie wystarczał na te potrzeby, które miały rodziny oficerskie, a były tutaj dzieci później, znaczy były rodziny sprowadzane, dzieci, żony i tak dalej, a natomiast sporo było atrakcyjnych towarów w polskich sklepach dla nich, a z kolei to, co oni przywozili, no też było atrakcyjne dla Polaków. I pierwsze kontakty to były no, najczęściej takie, że Polacy pośredniczyli w sprzedaży tego, co oni przywozili, dorabiając sobie, no bo oczywiście na rynek, na bazar nie mogli wyjść, a więc prosili Polaków, czy może znajdą, czy może sami i tak dalej kupią. A z drugiej strony, no w pewnym momencie też prosili Polaków o jakieś przysługi i też w zaopatrzeniu się w jakieś deficytowe rzeczy, no szczególnie szczególnie gdy się później pojawiły peweksy, no nie mogli przecież mieć dewiz i tak dalej, to Polacy również ich przed wyjazdem do Związku Radzieckiego zaopatrywali to, co oni chcieli z sobą zabrać, wywieźć.
0: No i tak to trwało tych kilka dekad. Natomiast no, przychodzi ten moment, rok 93, kiedy wojska rosyjskie opuszczają Polskę. Z wielu relacji, które ja z kolei czytałem po tej rosyjskiej stronie, oni raczej byli trochę smutni, bo było im tutaj, mówiąc krótko, często lepiej niż w domu. Natomiast właśnie no, w tych ostatnich czterech minutach bym pana poprosił o takie wspomnienie, no ale właśnie, a jak mieszkańcy Legnicy, czy z ulgą powitali to, że Rosjanie wyjeżdżają, z radością, że może te tereny, które oni zajmują, będzie można jakoś zagospodarować, choć jak wiemy, zostawili to wszystko no, w formie niezwykle zdewastowanej.
2: No na pewno z ulgą, zresztą ten cały 48-letni okres no, nie był usłany różami, to można by sporo opowiedzieć o formach sprzeciwu, tak indywidualnych, jak i zbiorowych, które cały czas się pojawiały, sprzeciwu wobec, jak to u nas mówiono, panoszenia się Rosjan, no bo Legnica miała cały czas dwóch gospodarzy, jak już powiedziałem, ale okazywało się, że ważniejszy był ten gospodarz z garnizonu. On decydował o rozwoju inwestycyjnym miasta, o planach różnych inwestycyjnych. No, należało uzgadniać różne działania, które z punktu widzenia Rosjan mogły mieć wpływ na ich przemieszczanie się, na możliwość obserwowania ich i tak dalej, i tak dalej. Także tam sytuacja była kiepska. Normalna, tysiące Legniczan było pod inwigilacją, no bo miasto sztabowe, więc wszyscy zamieszkali w pobliżu garnizonu, byli prześwietlani przez kontrwywiad i tak dalej, kontrola korespondencji, a więc masę było uciążliwości, nie mówiąc takich negatywach, jak dewastacja obserwowana przez cały okres, dezorganizacja ruchu przez przemieszczające się kolumny, degradacja właśnie mieszkań, które zajmowali i tak dalej, i tak dalej. Także sporo było tych negatywów i na pewno z ulgą to wyjście zostało przyjęte. No przecież można powiedzieć, że w 93 roku no 1/3 miasta dopiero wróciła do Polski. Tak. Mogła być w 45, no z wiadomych względów nie stała się polskim mieniem, dopiero wróciła do Polski. No, na pewno miasto odzyskało suwerenność, no bo władze nie były przez cały okres suwerenne w swych decyzjach dotyczących różnych działań na terenie miasta, które musiały być uzgadniane z garnizonem, te ważniejsze. Także to była taka cezura w powojennej historii miasta, no kiedy mówię, miasto odzyskuje suwerenność, miasto odzyskuje potężne mienie poniemieckie, bo to nie poradzieckie, jak dzisiaj mówimy, obiekty, bo tam, gdzie weszli Rosjanie, oni w Legnicy niczego nie zbudowali praktycznie, z wyjątkiem kilku budynków mieszkalnych, gdy rozwijali tutaj swoją strukturę. Także zaczął się zupełnie nowy rozdział, a przede wszystkim zagospodarowanie tego mienia. A te ostatnie lata były niezwykle trudne i dla Legnicy, i na pewno dla Rosjan, bo od 89 roku już po zmianach ustrojowych to właściwie były nieustanne protesty organizowane przez różne organizacje, przez siedzibę organizowaną i tak garnizonu, a więc się zaczęli czuć osaczeni i czuć intruzami, niepotrzebnymi gośćmi, prawda, którzy powinni jak najszybciej wyjechać. No ale wyjeżdżając zabrali to, czego nie wywieziono w 45 roku, no bo na przykład słynna rezydencja legnicka, wcześniej to było miejsce narad generałów Układu Warszawskiego, dowódcy tam mieszkali, no, która dosłownie w przeddzień wyjazdu została wypatroszona, czyli jeszcze próbowali wyprzedawać i wywozić to, czego nie zrobili w 1945 roku, i tak to uzasadniali, prawda, że to są, jest to zdobyczne mienie, wtedy żeśmy nie wywieźli, ale to nasze, to zabieramy. Także było sporo problemów w tych ostatnich dniach, dlatego ten ostatni żołnierz, który opuścił miasto, to było istotne wydarzenie. No, Legnica dopiero zobaczyła ten słynny kwadrat, który dla niewielu był dostępny, w sensie zobaczenia, co tam wewnątrz jest, a
0: no tak.
2: To była najpiękniejsza dzielnica, tam prawie 90 rezydencji stylowych, wyposażonych i tak dalej, i tak dalej. I tak właściwie, gdy się pyta, czy coś zawdzięczamy Rosjanom, to ja mówię tak, zawdzięczamy ten słynny kwadrat, ponieważ Rosjanie o niego dbali po swojemu, ale bo tam mieszkali generałowie, a więc nie dopuszczano do dewastacji obiektów, prowadzono takie bieżące remonty, no, nie było tam asfaltu położonego, nie było wycinek, nie było wyburzeń, niczego nie budowali, a więc żeśmy go odzyskali w stanie, tak jak Niemcy go zostawili, prawda, tą najbogatszą no tak. na dzielnicę miasta.
0: No, w każdym razie Rosjan już nie ma od 93 roku. Legnica, jak pan mówi, nareszcie jest samorządna i w pełni decyduje o swoim losie, z czego się bardzo cieszymy i pięknie dziękuję za wspomnienie, za opowieść. Naszym gościem był pan dr Wojciech Kondusza, autor książek m.in. Mała Moskwa i Tajemnice garnizonów radzieckich w Polsce, prezes Stowarzyszenia Pamięć i Dialog. Pięknie dziękuję za rozmowę.
2: Ja również. Dziękuję bardzo.
0: I podziękowania też dla wydawcy Macieja Stępurskiego. Słyszymy się jutro o tej samej porze.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Autopromocja.
1: Politycy uwielbiają mówić, a ja jeszcze bardziej pytać i nie odpuszczam, dopóki nie usłyszę odpowiedzi. Partyjny przekaz dnia to nie dla mnie i nieważne, kto siada naprzeciwko. Poranek TOK FM od 7:00. Tomasz Sekielski. Do usłyszenia.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Rząd po raz kolejny próbuje opodatkować koncerny paliwowe. Szef Kancelarii Prezydenta obawia się, że te przerzucą koszta na innych. Ponad miliard strat, wenezuelska ropa i kryptowaluty. W informacjach TOK FM powiemy o doniesieniach Financial Times w sprawie szwajcarskiej spółki córki Orlenu. Strażnicy miejscy odciążą w pracy policjantów. Od dziś mają nowe uprawnienia i mogą nadkładać więcej mandatów. Minęła 23:00, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Wejście w życie ustawy, która ma opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych, spowoduje, że firmy przerzucą te koszty na innych, ocenił w Polsat News szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, które, jak mówił po posiedzeniu rzecznik rządu Adam Szłapka, jest tożsame z ustawą, którą prezydent Karol Nawrocki pod koniec lipca skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Premier Donald Tusk w nagraniu zamieszczonym na X podkreślił, że na kryzysie paliwowym tracą kierowcy, obywatele, podatnicy, ale zarabiają koncerny. Dodał, że ceny paliw mogą zostać w Polsce obniżone poprzez wprowadzenie programu CPN. Na to jednak, jak powiedział premier, potrzebne są pieniądze, które są właśnie w koncernach. Uszkodzony przez proirańskie bojówki ropociąg wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej wznowi działanie w ciągu kilku dni, zapowiedział amerykański minister energii Chris Wright. W wywiadzie dla telewizji CNBC podczas spotkania ministrów energii G20 w Houston ocenił, że to będzie krótka i tymczasowa przerwa. Wcześniej agencja AP podawała, że rurociąg może być wyłączony przez kilka tygodni. Ropociąg wschód-zachód po wybuchu wojny USA z Iranem pod koniec lutego i ograniczeniu żeglugi przez cieśninę Ormuz był jednym z głównych szlaków eksportu saudyjskiej ropy. Miliard 600 milionów złotych miała stracić szwajcarska spółka córka Orlenu za czasów prezesury Daniela Obajtka, pisze Financial Times. O niedoszłym zakupie wenezuelskiej ropy, niedoszłym, bo do wydania i transportu ropy do Polski nigdy nie doszło. Według brytyjskiego dziennika szef szwajcarskiej spółki spotykał się w tej sprawie z pośrednikiem na jachcie w Abu Zabi, a płatność za ropę była zrealizowana w kryptowalutach. Komentując publikację Financial Times, szef rządu podkreślał, że teraz lepiej rozumie nerwowość części polityków PiS-u i urzędników Kancelarii Prezydenta.
3: Są brudne interesy na paliwie, są kryptowaluty. Okazało się, że to właśnie kryptowaluty pomogły w realizacji tego brudnego interesu. Dziwni pośrednicy, Palestyńczyk, Chińczyk, Wenezuelczyk. Przekazanie gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa.
2: Które ostatecznie nigdy nie trafiło na statki Orlenu. Były prezes koncernu Daniel Obajtek oskarża jego obecne władze o zerwanie transakcji, odsyła do swojego oświadczenia w internecie i do winy się nie poczuwa.
4: Moje działania doprowadziły do zarobienia 90 miliardów i stworzenia największego koncernu w Europie Środkowej i nie posiadam żadnych zarzutów w tej sprawie. Więc dziękuję bardzo. Ale odpowiedziałem wyczerpująco. Miłego dnia Państwu życzę.
5: 30 milionów, czyli miliard złotych.
4: Odpowiedziałem.
6: Polska straciła coś?
2: Mówił były prezes Orlenu, odchodząc od dziennikarzy w Parlamencie Europejskim, w którym chroni go immunitet europosła. Kilka nowych uprawnień, które do tej pory miała tylko policja, zyskali strażnicy miejscy. Od dziś mogą karać za fotografowanie obiektów strategicznych czy za niewłaściwe zachowanie kierowców czy pieszych na przejazdach kolejowych. To, że możemy wystawiać mandaty za więcej przewinień, to znak naszych czasów, tak, by choć trochę odciążyć policjantów, wyjaśnia rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
7: Przepisy zmieniają się w wyniku pewnych sytuacji, pewnych zmian u nas w regionie, u nas w mieście, na świecie, a więc są dostosowane do obecnych oczekiwań.
2: Sprzedawcy od strażników miejskich mogą dostać mandat za sprzedaż napojów energetycznych osobom nieletnim, a kierowcy mogą zostać ukarani za przejechanie przez przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Tu podobne uprawnienia dostali też funkcjonariusze Służby Ochrony Kolei, mówi jeden z nich, Mateusz Przybył.
8: Każda służba, która dostaje uprawnienia do egzekwowania porządku prawnego na przejazdach kolejowych, jest jak najbardziej nam potrzebna. Przede wszystkim nie dlatego, żeby karać, ale żeby ta sama obecność uświadamiała kierowców, że popełnianie wykroczenia nie jest niczym pozytywnym. Dbajmy o bezpieczeństwo, zachowajmy się w sposób właściwy na przejazdach kolejowych, edukujmy ludzi że przejazd kolejowo-drogowy jest jednak miejscem szczególnie niebezpiecznym, gdzie należy zachować taką szczególną ostrożność.
2: Najpoważniejsze konsekwencje finansowe dotkną nieodpowiedzialnych kierowców i pieszych na torach, bo w tym przypadku mandat może wynieść nawet 3000 zł. A nad zaostrzeniem kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych pracują rządzący. Rząd przyjął dziś projekt nowelizacji przepisów o ruchu drogowym, który zakłada, że wjazd na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła i opuszczających się szlabanów w niektórych sytuacjach będzie traktowany jako przestępstwo. Zmianę to pokłosie ubiegłotygodniowego wypadku koło Przysuchy, gdzie w zderzeniu pociągu z ciężarówką zginęła kobieta, a kilka osób zostało rannych. Po zmianie za wjazd na przejazd kolejowy, gdy nie ma możliwości dalszego kontynuowania jazdy, będzie na 3 miesiące zatrzymywane prawo jazdy. Innym dobrym rozwiązaniem byłby monitoring, uważał w TOK FM ekspert do spraw prawa drogowego Filip Grege.
6: Sporo przejazdów kolejowych już jest monitorowanych wideo. Teraz trzeba to tylko spiąć ze sobą i po prostu weryfikować sytuację na przejazdach i karać, i karać, i karać. Nie tyle wielkością kary, co jej nieuchronnością. Jeśli tylko jakakolwiek nastąpi sytuacja na przejeździe kolejowym, to ta kara ma natychmiast spłynąć na sprawcę i to jest rozwiązanie. Nie wielkość, a liczba tych kar.
2: Zmian przepisów domagali się m.in. maszyniści, którzy, by zwrócić uwagę na problem bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, protestowali w ubiegłym tygodniu. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o północy. W zachodniej połowie kraju jutro mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze, na wschodzie i w centrum pogodniej i bez opadów. Temperatura maksymalna od 17 stopni miejscami nad morzem, około 20 pokażą maksymalnie termometry na północnym wschodzie i północy, a najcieplej do 26 stopni Celsjusza będzie na południu kraju.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: To jest wtorkowy cykl z podcastem Półka z książkami. Podcastem, w którym Anna Sobańda rozmawia z autorami książek non-fiction, a więc przede wszystkim książek reporterskich. Na premierowe rozmowy zapraszamy co środę do aplikacji TOK FM i na tokfm.pl. A my taki premierowy odcinek mamy dla Państwa właśnie dziś. Zapraszam.
10: Jak daliśmy sobie wmówić, że neoliberalizm jest najlepszą opcją dla naszego społeczeństwa i przejawem zdrowego rozsądku? O tym porozmawiam w dzisiejszym odcinku. Nazywam się Anna Sobańda, to jest podcast Półka z książkami, w którym rozmawiam z autorami najciekawszych nowości z gatunku non-fiction. A dzisiaj ze mną w studiu jest Bartek Skrobisz. Cześć Bartek.
11: Cześć, dzień dobry.
10: Bartek jest twórcą internetowym, stand-uperem, znanym wam pod pseudonimem Syn mojego taty i autorem książki Jak wytresować Polaka. O tej książce będziemy dzisiaj rozmawiać. To pierwsze pytanie. Kiedy poczułeś, że zostałeś wytresowany?
11: Chyba w tym momencie, kiedy no chyba to jest taka anegdotka, którą też opisuję w książce, kiedy skonfrontowałem się z danymi, kiedy kolega mnie skonfrontował z danymi, kiedy jakby miałem na języku bardzo dużo argumentów, które potem okazały się puste w sumie i takie po prostu jakimiś takimi dzikimi prognozami ekonomistów i tak dalej. Zaczęło się w sumie od 500+, to był taki chyba...
10: Bo byłeś przeciwnikiem.
11: Bardzo dużym przeciwnikiem. Czułem, że to zbankrutuje Polska i tak dalej. Czytałem myślicieli z różnych gazet i chyba od tego właśnie 500+ się zaczęło, bo mój znajomy, który był mocno lewicujący w tym momencie, skonfrontował mnie jakby właśnie z wykresami, z danymi, z inflacją, z wzrostem gospodarczym. Dużo danych mi pokazał, a ja w kontrze wyszukiwałem po prostu artykuły, gdzie jakiś ekonomista wróży, co się wydarzy, czyli coś, co nie ma praktycznie żadnej wartości. No i jakby od tego 500+ się zaczęło. Potem zacząłem sprawdzać inne rzeczy, konfrontować je jakby z danymi, z wykresami. Przestałem słuchać tego, co się mówi, a patrzyłem na to, co jest jakby faktycznie. No i chyba tak się powoli odtruwałem.
10: Przyjrzałeś na oczy.
11: Tak.
10: Twoja książka to też dla osób, które jeszcze jej nie czytały, to jest po pierwsze, no ta twoja historia, tej twojej przemiany światopoglądowej, są w niej właśnie, no bo Bartka pewnie kojarzycie z poczucia humoru i on w tej książce jest, ale są też twarde dane, tak jak mówisz, są wykresy, są dowody na to, o czym piszesz i są też moje ulubione wstawki, czyli bajki, baśnie, które... Tak. Tak, bajki, no, które trochę ilustrują w inny sposób to, o czym mówisz. No to zacznijmy może od tego, jak zostaliśmy wytresowani? Jak to możliwe, że ten neoliberalizm, który no, nie broni się w danych, jest czymś, co większość społeczeństwa uważa za tak oczywisty przejaw zdrowego rozsądku.
11: Znaczy, no to też zależy, czy się patrzy globalnie, czy w Polsce. No globalnie no to były bardzo, bardzo grube interesy wielomiliardowych instytucji, którym na to zależało. Tam think tanki, które były sponsorowane przez koncerny tytoniowe, przez różne bardzo szkaradne firmy. To było w zastępstwie po keynesizmie, kiedy był kryzys paliwowy. Jakby to jest bardzo długa historia i bardzo ciekawa. No więc to było pompowane, jakby właśnie podstawiało się ekonomistów, którzy byli opłacani przez te think tanki, którzy forsowali ludziom nie to, że oddajcie jakby 1% wszystko, bo na to nikt by się nie złapał, tylko obrano to w taką bajkę wolności, że każdy jest panem swojego losu, każdy jest wolny, jeśli chcesz, to wszystko jest dla ciebie i niech się państwo nie wtrąca. Czy w polskim przekładzie niech państwo nic nie daje, tylko wystarczy, żeby nie zabierało.
10: I nie przeszkadzało.
11: Więc to tak wyglądało. No a w Polsce wydaje mi się, że to był bardzo podatny grunt, no bo byliśmy jakby po komunizmie, w sensie Polska była bardzo traumatycznie doświadczona tym, co może zrobić państwo, jeśli dostanie za dużo władzy. Więc nie dziwię się, że odbito w drugą stronę. I jakby ta druga strona to był właśnie wolny rynek, to było właśnie jak najwięcej wolności. Nieważne, że było ogromne bezrobocie, nieważne, że ludzie tracili życia. Ludzie czuli, że okej, wolimy to, niż żeby państwo znowu próbowało bawić się jakby wszechwładce. No i jakby tak to chyba kiełkowało. Też to, że wpuściliśmy mnóstwo obcego kapitału, że tak naprawdę mnóstwo koncernów w Polsce stawało się zagranicznymi. No i staliśmy się jakimś takim trybikiem po prostu.
10: Bo wspomniałeś o tym, że właśnie nie sprzedałoby się to tak dobrze, gdyby było powiedziane wprost. Więc było przemycane różnymi takimi bardziej miękkimi hasłami. Masz jakieś swoje ulubione? No, część wspomnieliśmy, czyli właśnie, żeby państwo nie przeszkadzało. No to w miarę logiczne, nie? No my sobie tu będziemy działać przedsiębiorczo, a niech nam tutaj kłód pod nogi nie rzucają. W jaki jeszcze sposób nam to sprzedano tak, że kupiliśmy? No bo gdyby, ja myślę, że na przykład tej retoryki o tym, żeby teraz wszystko sprywatyzować, no to już jednak większość społeczeństwa chyba nie kupuje. Ale nadal są takie przekazy miękkie, które do większości trafiają.
11: Że mi się wydaje, że to jest, nie wiem, czy jakieś takie hasła szczególnie mi się wybijają, poza tym właśnie tą wolnością, jesteś panem swojego losu. No są te wszystkie rzeczy, które dają jakąś taką podmiotowość człowiekowi. Mm-hmm. On czuje, że okej, to teraz ja mogę zrobić wszystko, ale tak naprawdę państwo to jest jedyny liczący się gracz na rynku, który nie ma w interesie wyzyskać cię do cna. W sensie nie musi tego robić. Czasem może, ale nie musi. No i wydaje mi się też, że przez to, że rządzą nami liberałowie, to jakby z roku na rok się to umacnia po prostu, no bo ja rozumiem w 100% ludzi, którzy nie chcą płacić podatków, jeśli wychodzi afera w Szpitalu Południowym, jeśli wychodzą kolejne jakieś dziwne akcje, jeśli wydaje się pół miliarda, planuje się pół miliarda na ten projekt Polska i kupowanie NFT i tak dalej. Więc tak naprawdę to, co w sumie jest zabawne, że im gorzej rządzą liberałowie, tym dla nich lepiej, bo tym mniejsze jest zaufanie do państwa, tym bardziej się zgadzamy na to, żeby oddać się jakby temu wolnemu rynkowi.
10: Powiedz trochę, bo ty od tego też zaczynasz trochę w swojej książce, o swoim podejściu do państwa, które ty porównujesz do osiedlowego Seby, który może nie jest twoim najlepszym kumplem, ale w sytuacji zagrożenia jest tym, który stanie po twojej stronie.
11: No tak, no bo to jest tak naprawdę jedyna nadzieja. W sensie wszystkie inne podmioty, jakiekolwiek istnieją, no poza wiadomo spółdzielniami i tak dalej, ale tego jest jak na palcach policzyć w Polsce. Wszystkim zależy, wszystkim miliarderom, wszystkim osobom, które prowadzą biznesy, zależy na tym, żeby jak najwięcej zarobić, zgromadzić kapitału i przy jak najniższych kosztach. Czyli im mniej może zapłacić pracownikowi, tym lepiej. Państwo to jest jedyny organ, który może sobie wydrukować pieniądze, tak naprawdę, który nie potrzebuje tej waluty. Więc jeżeli nie rządzą nim pieniądze, to oczywiście mogą rządzić łapówki, konkretnymi osobami i tak dalej, ale jako organ jest jedyny, który może mieć inną motywację niż wyzysk. I dlatego jakby zrozumiałem, że to jest ten dresik, no bo państwo też mnóstwo razy zawodzi, w sensie różne grupy zawodziło, więc to nie jest nasz przyjaciel, któremu możemy bezgranicznie zaufać, trzeba go kontrolować właśnie przez to, że zawsze będą nami rządzić ludzie, łasi na różne jakby skręty w bok, ale koniec końców odcięcie się od państwa to jest największa głupota i samobójstwo.
10: A te regulacje, których no, w Polsce nie lubimy bardzo, wszyscy mówią o tym, że Unia to jedno, ale no, że państwo nasze jest przeregulowane i te regulacje jakby stopują przedsiębiorczość, rozwój i tak dalej.
11: No, mi się bardzo podoba ostatnio, jak pan Brzoska zrobił bardzo słuszny w sumie zresztą apel o tym, że Meta wykorzystuje jego wizerunek i sprzedaje jakiś syf. No ale koniec końców pół roku temu pan Brzoska krzyczał: mniej regulacji w Polsce. No więc myślę, że to właśnie no, to trochę się trochę wyszło. No oliwa sprawiedliwa właśnie. Jeśli im mniej regulacji, tym więcej będziemy sobie pozwalać na to, żeby Meta czy inne jakby zagraniczne twory sobie robiły z nami co chcą.
10: Mnie też zaskakuje to, jak my bardzo szybko i tak jakby na dość długo uwierzyliśmy w wolny rynek, konkurencję, w kapitał, że to się samo będzie regulowało, a co więcej, że na naszą korzyść.
11: No właśnie, no wydaje mi się, że to jest efekt tego, że jeśli się bardzo długo wmawia ludziom ten indywidualizm, ten neoliberalny pomysł na państwo, czyli im mniej państwa, każdy sobie działa i tak dalej, no to to jest nieważne, czy wygrasz, czy przegrasz, neoliberalizm się broni, bo jeśli wygrasz, dostajesz swoją nagrodę. Uwierzyłeś w siebie, uwierzyłeś w rynek, zawalczyłeś, wygrałeś. Jeśli przegrasz, to twoja wina. Niewystarczająco się starałeś, byłeś słabszy, byłeś gorszy i tak dalej, nie? A tak naprawdę to nie jest równa walka, bo jeszcze rozumiem założenie, gdybyśmy, nie wiem, w każdym pokoleniu zaczynali od tego samego i okej, bawimy się w to, kto po prostu lepiej wymyśli sobie jakiś produkt, jakąś usługę, ale tak naprawdę większość osób zaczyna z kompletnie innym kapitałem, z fortunami, które są przenoszone z pokolenia na pokolenie i nie mamy do nich podjazdu. No, bardzo mi się podoba historyjka w Amazonie. Na Amazonie był taki sprzedawca, który wymyślił jakiś kabel, który miał po prostu wszystkie przejściówki, USB-C, tam Lightning, wszystko. I bardzo fajnie mu się to niosło. W sensie sprzedawało się jak dzikie i kiedy osiągnął jakąś wysokość sprzedaży, to po prostu Amazon zablokował mu konto i zaczął sprzedawać jako swój produkt. Więc to nie jest... No a przecież Ameryka to wolny rynek, prawda? Ale to nigdy nie jest wolny rynek, to jest tylko bajeczka. Tak naprawdę zawsze ci, którzy są silniejsi, jeśli za bardzo urośniesz, to cię po prostu zjedzą.
10: Mhm. Co nam dał liberalizm, jeśli chodzi o nasze takie postrzeganie niektórych takich wartości, jak na przykład praca, przedsiębiorczość? Bo on zmienił trochę.
11: No wydaje mi się, że w ogóle chyba cała ta... Cała rewolucja przemysłowa sprawiła, że zaczęliśmy trochę żyć dla pracy. W sensie, czy to, że wcześniej po prostu... Nawet kwestia tego, jak szybko dzieci są oddzielane od matek, to ma podłoże jakby w tym, żeby jak najszybciej kobieta wróciła do pracy. I wiele aspektów jest takich, w których ta praca po prostu ma być najważniejsza, nie? Że zaczęliśmy po prostu żyć dla pracy. No ale z drugiej strony, no jakby liberalizm też, neoliberalizm i liberalizm to są dwie kompletnie inne rzeczy, prawda? I liberalizm jako, nie wiem, wolność jednostki, jakby wolność do wyrażania i tak dalej jest w porządku, tylko kiedy zaczyna się to wplatać właśnie w pracę, w jakiś taki dziki ustrój, kiedy po prostu wyrzuca nas się na aut, no to już przestaje być fajne.
10: No i jeszcze cały ten przekaz o tym, że jesteś panem swojego losu, możesz wszystko, prawda, wszystko w twoich rękach i tak dalej, no to też ta kultura pracy takiej ponad siły, to wszystko wzmacnia. A czy twoim zdaniem możliwy jest kapitalizm bez neoliberalizmu?
11: Kurczę, no tutaj się też wchodzimy w pojęcie, ale jakby koniec końców kapitalizm polega na tym, że musi pochłaniać. W sensie on musi cały czas rosnąć. Nie da się stworzyć kapitalizmu, jeśli przez to, żeby jakby utrzymać go na jednym poziomie. On umrze, jeśli nie będzie mógł dalej trawić. Jakby jest świetna książka Niewidzialna doktryna i tam jest opisywane, jak wyglądało jakby powstawanie kapitalizmu. Mogę teraz trochę mylić, ale jakby chodzi o samą historię, że po prostu przyjechali na jedną wyspę, gdzie chyba był cukier trzcinowy i tam wieśniacy mieszkali sobie, jakby tym ludzie lokalni. Dano im trochę złota, czy pieniędzy, nie wiem, żeby oni jakby robili te uprawy. Zbierano ten cukier, zaczęto wycinać coraz więcej drzew, żeby zasadzać coraz więcej cukru i na samym końcu, kiedy splądrowali jakby całą wyspę, no to przenieśli się na kolejną, nie? A ci ludzie zostali bez niczego. I tak długo, jak będą kolejne wyspy, tak długo kapitalizm będzie rósł, ale sam w sobie jest systemem, w którym najszybciej powstają te wszystkie zmiany, wszystkie udoskonalenia, dzięki którym żyje nam się teraz o wiele lepiej, ale koniec końców jakby zostawia zawsze spaloną ziemię za sobą.
10: No ciężkie to są takie też. W sumie jakby jak to wszystko pogodzić i zrobić coś, co będzie dobre dla ogółu. No też nie chcę iść, żebyśmy tutaj teraz wymyślali rozwiązania idealne, bo nie takie głowy się nad tym zastanawiają. Ale chciałabym chwilę porozmawiać o pracy. Bo mam wrażenie, że to jest taki obszar naszego życia, w którym ty to nazywasz tym, że wspieramy but, który nas dociska. Tak? No bo trochę tak to wygląda, że neoliberalizm stworzył takie warunki pracy, które no nie są korzystne dla pracownika. A my mimo wszystko wciąż je wspieramy. Gdzie są te największe patologie w pracy, które neoliberalizm nam sprzedał jako coś zdroworozsądkowego?
11: Nie wiem, czy to wina neoliberalizmu, ale dla mnie największą patologią w pracy jest premia za obecność. W sensie, że kiedy idziesz na L4, to tracisz całą premię z danego miesiąca. I dla mnie to jest tak chore, bo to jest taki wyzysk ludzi, w sensie zmusza ich po prostu, żeby przychodzili chorzy, żeby ignorowali po prostu to, że ich ciało potrzebuje odpoczynku. No dla mnie to jest coś, co zawsze mi przychodzi jako pierwszy na przykład, bo nie wierzę w to, że po prostu to istnieje, że to jest legalne, że można komuś za L4 zabrać, no po pierwsze i tak już 20% z pensji, kiedy jesteś na L4, a po drugie jeszcze całą premię, czyli koniec końców może wyjść, że nawet pół wypłaty dostaniesz mniej, nie? I uważam, że to jest najbardziej chora rzecz, jaka... Może nie najbardziej, ale jedna z gorszych rzeczy, które funkcjonują jakby w naszym systemie. Znaczy, co jeszcze z pracą? No w sensie, wydaje mi się, że też jakby jest trochę, nie można o tym zapominać, że w tym neoliberalizmie przebiły się te bojówki lewicowe, w sensie międzynarodówki, które walczyły na mnie wolne soboty, 8-godzinny czas pracy. Jest mnóstwo tak naprawdę rzeczy, których prawica czy liberałowie, których mijam sobie, nie wiem, w salonach, w kawiarniach, narzekają na lewicę, narzekają na o, bo to komunizm i tak dalej, a nie wiedzą, że 90% udogodnień, które mają w pracy, wywalczyła jakby im właśnie ta bojówka lewicowa. No.
10: Ty często przywołujesz systemy skandynawskie jako te, które właśnie gdzieś ten neoliberalizm poskromiły i na dobre im to wyszło, chociaż no tam jest inny grunt. Przede wszystkim wydaje mi się, że to zaufanie do państw, do w ogóle struktur państwa jest dużo większe. Ale ja sobie wynotowałam taką ciekawą statystykę, która mnie zaskoczyła, że w modelu nordyckim 79% pracowników należy do związków zawodowych. To w Polsce jest w ogóle, tak, wydaje mi się, nie do osiągnięcia. I że 90% firm podlega jakimś układom zbiorowym, tak? Czyli jest jakby gdzieś tam dogaduje się z układami zbiorowymi co do pracowników. Nie, tak. Wydaje mi się, że nie do zrealizowania w Polsce.
11: Tak, no ogólnie tam w sumie na przykład no mam taką anegdotkę, że pamiętam, że z kolegą z Danii rozmawiałem. I gdzieś go zapytałem po prostu, czy nie chciałbym mieć niższych podatków. I on odpowiedział, że absolutnie nie, że jakby ja płacę, nie wiem, no powiedzmy 40%, ale mam darmową komunikację, darmowy żłobek, darmowe przedszkole, jakby zaczął mi wymieniać, ile rzeczy jakby daje mu to państwo. I on nie chce 2% mniej

0: obśmiewani w kontekście tego, że oni nam wywalczyli wolną Polskę? W sensie, że to strajki nam wywalczyły? Jakby ludzie, którzy się po prostu robotnicy zrzeszyli, zaczęli krzyczeć, zaczęli protestować, potem bardzo oszukani przez Balcerowicza i resztę, ale koniec końców, no jakby Polska powstała trochę ze zrzeszenia związków robotników i koniec końców teraz to jest jakaś, nie wiem, kanciapa z trzema osobami, które nie boją się zwolnienia, ale też się nie dziwię tego, no bo jest bardzo dużo przykładów, czy teraz sobie nie przypomnę, jest taka firma IT, która dosłownie chłop założył związek zawodowy i C chyba firma, chłop założył związek zawodowy i zwolnili go z pracy po tygodniu, nie? Jakby konkretnie szef powiedział, że za to. I jakby on nawet w wywiadach ten szef opowiada, że przeniósł się z Francji do Polski, bo we Francji jest za silne prawo pracownicze, nie? Więc oni nam plują w twarz, nie? I jakby nic sobie z tego nie robią. I po 5 latach jakiś sąd mu uznał tam, że no, że trochę nie powinno tak być, tam masz 10 tysięcy jakby odszkodowania, nie? Więc no, co to są za pieniądze tak naprawdę dla nich?
1: No dlatego mówię, że wydaje mi się, że tutaj w naszej mentalności, ja nawet robiłam jakiś czas temu wywiad o pracy przyszłości, o różnych zmianach, które mogłyby zajść w naszej pracy i tam był bardzo ciekawy artykuł poświęcony 4-dniowemu tygodniowi pracy, który są jakieś w Polsce firmy, prywatne oczywiście niewielkie, które to wprowadziły i to im działa. I ja jako ciekawostkę opowiadałam to znajomym i wszyscy, jak po prostu każdy, komu o tym mówiłam, nawet o dość lewicowych czasem poglądach, mówili, że to niemożliwe, że to się nie może spinać ekonomicznie, to w ogóle rynek pracy się zawali, firmy się zawalą, jak wprowadzimy 4-dniowy tydzień pracy, nie do zrobienia. Znaczy, że na 5-dniowy też kiedyś tak reagowano.
0: Tak, no to po pierwsze, no tak samo reagowano na 500+, na składkowanie umów zleceń, no zawsze, jakby no mam wrażenie, że my się po prostu wyssane z mlekiem matki jest ta po prostu niechęć jakby do siebie nawzajem, nie wiem, w sensie ta neoliberalna nutka i sprawia, że każdą rzecz, która w jakiś sposób miałaby nam pomóc, wyłagodzić, się będzie obalać. No tak samo przecież nie handlowe niedziele. Przecież był taki sam COVID, taki sam Petru wyliczał, że to będzie kosztowało Polskę jakieś grube miliardy. I no i koniec końców jakby zamknięto, nic się nie stało. W sensie wzrost gospodarczy dalej idzie. Jakby nic z tych strasznych rzeczy się nie wydarzyło, a jakaś grupa ludzi może w końcu spędzić jakby, no nie wiem, niedzielę z dziećmi, nie? Co jest fajne i warto o to walczyć też dla innych grup, myślę. No,
1: no właśnie. Pada w swojej książce takie hasło jak solidarność społeczna, że to jest coś, co może nas gdzieś tam czasami uratować, tymczasem jakoś niespecjalnie w nią wierzymy. Poszliśmy w ten indywidualizm. Czy to jest do odwrócenia?
0: Nie wiem, no w sensie to się widzi w każdym przypadku, nawet teraz w sumie, kiedy był ten case emerytur dla artystów i dosłownie Kanał Zero po prostu zmiótł ten temat, ten projekt, zaczął tak wiele mówić o tym, nawijać, nasuwać. Z drugiej strony nie było jakby takiej konkretnej kontry medialnej, broniącej ten pomysł. Ta biedna pani minister została jakby sama z tym. Gdzieś tam chodziła po strychach nagrywać artystów. I no wydaje mi się, że tak długo jak media będą silne, media, które bronią jakby interes tego kapitału, tak długo to wszystko będzie po prostu obalane, nie?
1: Zastanawiam się, ile w tym wszystkim jest takiego świadomego mówienia o tym, bo zaczęliśmy od tego, że to jest jakby ten neoliberalizm, no mamy wyssany z mlekiem matki trochę, zwłaszcza te pokolenia młodsze, te, które się tam po 80 roku urodziły. Ile w tych obronach jest takiego namysłu, a ile to jest taki jakby, wiesz, automat, że po prostu no zawsze tak było, zawsze w to wierzyliśmy, więc o tym mówimy.
0: Wydaje mi się, że dla większości to jest automat. W sensie, no bo moim zdaniem 90% osób nie do końca jakby czuje tematy w polityce i tak dalej, o których ma zdanie. W sensie
1: nie,
0: każdy ma...
1: ekonomię.
0: No też, no jakby ja też nie czuję się jakimś orłem z ekonomii. Jakby tyle, ile potrafiłem ogarnąć sam ze sobą, to napisałem w książce. Ale są ogromne tuzy, które polecam do zgłębiania tego. Tam Hubert Stojanowski czy tam Fiat Money. Ale chodzi mi o to, że tak naprawdę większość osób po prostu sobie żyje z tymi przekonaniami, które zostały im, nie wiem, powiedziane przez jakiegoś ekonomistę w telewizji, tak jak zresztą ja przez jakiś czas, i po prostu sobie je powtarzają. A to, że czy to na salonach intelektualnych, czy to w warsztacie u mechanika usłyszymy praktycznie to samo, czyli nie ufaj państwu, jakby musisz kombinować, musisz cwaniakować i wszystko będzie dobrze, no to wszystko umacnia.
1: No a takie przyzwyczajenia, które mamy od zawsze, to przed wejściem do studia trochę rozmawialiśmy na przykład o edukacji, bo to też jest dobry przykład, prawda? Że...
0: Jeszcze dam jedną rzecz. Tak do tamtego pytania. Mam też wrażenie, że im dłużej człowiek żyje jakby w jakichś przekonaniach, tym ciężej jest mu się z nich wyrwać. Na takiej zasadzie, że jeśli ktoś po 20 latach wiary

0: że musi być tak, jak jest. I okazuje się, że powiedzmy, nie wiem, państwo może budować tanie mieszkania i okazuje się, że te mieszkania są ok, to jeśli to on ma dwie drogi. Albo przyzna, albo jakby zakopie się w tym i powie nie, bo te mieszkania są takie, takie, a takie, a coś tam, coś tam, coś tam. I nie dotrze do niego żaden argument, bo w kontrze ma coś o wiele cięższego. Czyli przyznanie, że przez 20 lat dawał się robić w ciula. No i jakby to jest... Wydaje mi się, że o wiele bardziej odpychające i trudne dla ludzi.
1: Tak, tym bardziej, że to pociąga też kolejne zmiany w myśleniu o innych rzeczach, nie? Bo to nie jest zwykle dotyczące, nie dotyczy to zwykle jednej działki. Dzięki komu ten neoliberalizm u nas wciąż się trzyma tak dobrze? Kto nam go serwuje regularnie?
0: Media. Nie, no myślę, że po jednej stronie mamy, znaczy no w sensie na pewno nie mamy żadnych alternatywnych mediów, które by pokazywały inną drogę. Czy to TVN24, czy Kanał Zero, jakby koniec końców, wydaje mi się, że takie najsilniejsze media w Polsce, one mówią mniej więcej to samo, w sensie obwiniają innych ludzi za rzeczy, które się dzieją, ale koniec końców to nigdy nie jest myśl taka, żeby nie wiem, zerwać z kapitałem, przejść na socjaldemokrację i tak dalej. No jeśli chodzi o właśnie te alternatywne podejścia, no to mamy z jednej strony turbo liberalną Konfederację, która też jest bardzo silna w mediach, która też to tworzy, a jakby ten kierunek, który mi jest najbliższy, czyli właśnie jakaś socjaldemokracja, jakaś taka większa solidarność, no to jest, nie wiem, kanał Zandberga, który tam ogląda 50 tysięcy osób, wyświetleń, które w sumie wiedzą o tym. Nie wiem, czy Dwie Lewe Ręce podcast, jakieś takie, no to akurat jest dość silne medium jak na podcasty, no ale koniec końców jakby tych grup, ten głos jest w ogóle nieprzebijalny. I tak długo, jak nie będzie przebijalny, no to będzie po prostu pukanie od drzwi do drzwi i próba przekonania jednostek. No.
1: No, mam też poczucie, że my trochę żyjemy, zwłaszcza jeśli chodzi o media, w takich bańkach, nie? W sensie, że jak wspomniałeś, no Zandberg trafia do swoich głównie,
0: tak,
1: no. Konfederacja do swoich i tak dalej. Jakby każdy się wzmacnia w swoich przekonaniach, trudno się wybić. Masz nadzieję, że twoją książką ci się uda przedrzeć się do tych, którzy myślą inaczej?
0: Znaczy na pewno nie do osób, które bardzo mocno siedzą jakby w neoliberalnym podejściu, no bo ta książka też jest dość prowokująca, w sensie jest szydząca, więc raczej ktoś, z kogo się jakoś mocno zaśmiewam, nie poczuje, a no dobra, w sumie ufam temu człowiekowi, ale wydaje mi się, że jest taką książką mostem, w sensie dla ludzi, którzy, no tak jak mam wrażenie większość, ludzi po prostu coś tam uważają, bo coś tam usłyszeli, ale nie do końca wiedzą w sumie dlaczego, nie umieją sami uargumentować jakby rzeczy, które twierdzą, no to mają tą książkę, mogą się skonfrontować, może pominąć bajki i zobaczyć, że wow, okej, dobra, to jest jakieś spojrzenie, które też do mnie przemawia.
1: Często słyszę, że jesteś komunistą?
0: Tak. Ja nawet sam o tym mówię, bo to jest super śmieszne, więc tak, no.
1: Bo lewak, rozumiem, to już nie jest to obraźliwe, ja też tak bywam nazywana i mnie to nie kłuje w żaden sposób, no ale rozumiem, że komunista to jest wciąż jednak to określenie, które w Polsce brzmi obraźliwie.
0: Znaczy w Polsce chyba każdy lewak to komunista, mam wrażenie, no. jeśli chodzi o szyderę jakąś czy ataki. No właśnie to jest to, że jakby odbiliśmy się tak bardzo prawicowo, że no i to, że jakby koniec końców komunizm był, znaczy jest jakby skrajnie lewicowym pomysłem na świat, że teraz każdy pomysł lewicowy, każde coś, co jest bardziej na lewo od Tuska, będzie uznawane za komunizm po prostu. No,
1: no trzeba się po prostu z tym pogodzić.
0: Znaczy, albo walczyć.
1: Albo no, walczyć. Wspomniałeś o tym, żeby przeczytać książkę, ale pominąć bajki. Dlaczego pominąć bajki?
0: Bajki są chyba takim oczkiem bardziej do osób, które już trochę bardziej siedzą w temacie. W sensie chciałem to trochę tak wyważyć, bo wiedziałem, że mogą czytać książkę ludzie, którzy doskonale już znają te statystyki i dane i chciałem dać coś takiego, że pośmiejemy się teraz, pobawmy się. Znaczy koniec końców można po prostu przeczytać dane, a potem pośmiać się z bajki. To w sumie też jest fajne uzupełnienie. Dobra, to czytajcie całą.
1: Tak, czytajcie całą. Bajki są podsumowaniami rozdziałów. Moja ulubiona chyba o królewnie Slayerce, komunistce właśnie, swoją drogą. Tak, każda bajka. No są tam postacie, które można odnaleźć jakieś wzorce w rzeczywistości, choć nie zawsze.
0: Nie.
1: Lubisz ten temat poruszać w swoich stand-upach, bo poruszasz go.
0: Tak, znaczy w sensie dla mnie zawsze jakakolwiek platforma, w której mogłem się wyrażać, czułem, że to musi być związane z próbą jakiegoś kształtowania świata, W sensie, czy to influencing na Instagramie i tak dalej, czy stand-up, czy książki, zawsze miałem wrażenie, że jeśli już mam komuś zajmować godzinę, to spróbuję go do czegokolwiek przekonać. Chociaż totalnie mi się to nie opłaca. W sensie jakby ze wszystkich stron się obrywa za to. Ale no nie mógłbym chyba być takim bezpłciowym twórcą.
1: A zdarzyło ci się po tej książce czy po twoich stand-upach, że ktoś przyszedł i powiedział, że wiesz co, stary, zmieniłeś trochę. Tak jak ty miałeś ta historia, którą opisujesz, że kolega jakby zmienił twoje spojrzenie na rzeczywistość. Dostałeś taki odzew kiedyś?
0: No kilka razy miałem takie coś, że po stand-upie ktoś podszedł. Mhm. Jakby nie sam stand-up, no bo to już jest jakby taka pigułka po prostu śmiechu. Jakby żartów z innych, ale na przykład ktoś podchodził i mówił, że słuchaj, mój chłopak był liberałem, mój był konfederatą, ale oglądamy cię od 2 lat jakby i udało mi się jakby dzięki tobie jakby przekonać go do czegoś, nie? Więc no to jest super. No wiadomo, że nie jest tego dużo, ale czasem się zdarza i to jest bardzo uskrzydlające.
1: No to teraz apelujemy do dziewczyn, które mają chłopaków konfederatów.
0: Tak.
1: Czytajcie, podsuwajcie im tę książkę, bo to też jest, ja uważam w ogóle, że humor jest takim dobrym sposobem na to, żeby przemycać treści. No bo u ciebie jest sporo w sumie treści takich ekonomicznych, takich twardych, tak? Mm. Które pewnie nie każdemu chciałoby się tam zgłębiać. Natomiast przez to, że to jest właśnie w taki sposób podane, to wchodzi miękko.
0: No taki był plan, bo w sumie na początku to był taki potok myśli, właśnie tak jakbym siadł o 2 w nocy w kuchni i po prostu nawijał. I miałem wrażenie, że już po 6 czy 7 kartce kompletnie się pogubiłem. W sensie już sam nie wiedziałem, jak wskoczyć, że niby powiedziałem wszystko, ale nie powiedziałem nic. I wtedy to usunąłem i jakby z Jakubem Żynisem.
1: No, pozdrawiamy.
0: Tak, bardzo ci krótko. I on mi doradził, że musisz to jakoś posegregować bardziej, poukładać, że tu jest za dużo chaosu. No i wtedy jakby wpadłem na te bajki. Zacząłem pisać te bajki i chciałem same te bajki zrobić, a on powiedział, Bartek, po środku, musimy znaleźć bajki i jakby i dawaj jeszcze coś jakby ludziom, żeby serio ich przekonać do jakby swoich myśli. No i jakby to powstało w ten sposób.
1: Rozsmakowałeś się w pisaniu książek? Będą kolejne?
0: Kurczę, właśnie i tak i nie. W sensie jest to mnóstwo pracy, naprawdę mnóstwo pracy i myślałem, że jak napisałem, to już koniec. Okazało się, że drugie tyle jest potem z redakcją, z poprawkami, z decyzjami. Jeśli miałaby być, to raczej fabularna. W sensie mam takie 2 jakieś koncepty swoje, ale no na razie jeszcze nie. W sensie na razie się nie zbieram.
1: I na razie rozumiem, że można jakby czytać tam oczywiście, do czego zachęcamy, ale stand-upy.
0: Tak. Na stand-upy zapraszam już. Od września w sumie ruszamy. Do grudnia teraz będziemy grać drugi materiał, popis. Są bilety, więc zapraszam cieplutko.
1: Czy są, to tak jeszcze na koniec trochę o stand-upach. Są takie tematy, których ty w stand-upie nie poruszałbyś? Czy stand-up to jakby no limits?
0: Znaczy to nawet nie chyba kwestia tematów. Ja nie wiem, czy na wszystko mam dobry żart. Jakby ja się śmieję, jakby głównie się śmieję z liberałów, głównie się śmieję z tych na górze. Jest nawet takie powiedzonko w angielskim, żeby strzelać jakby w górę zawsze. Jakby lepiej strzelać w szefa niż, nie wiem, w panią, która tam ogarnia podłogi. No i jakby ja trochę w to wierzę. W sensie wierzę w to, że śmiać się można ze wszystkiego. Ja się śmieję też jakby z lewaków, śmieję się z homoseksualizmu, śmieję się z różnych osób. Ale zawsze, kiedy dotykam wrażliwej grupy, to zastanawiam się, czy ten żart jest na tyle dobry, żebym mógł go powiedzieć tej osobie, z której się śmieję, nie? W sensie, czy jakby, nie wiem, transpłciowa osoba siedziała na widowni, to czy byłbym w stanie jej powiedzieć ten żart? Jeśli jestem w stanie, to jakby jest okej, a jeśli nie, to znaczy, że nie powinienem go mówić, nie? To w tym kontekście w pierwszym, no i w drugim, co te żarty mają robić, bo ja świadomie piszę żarty o liberałach, żeby im zrobić kuku, w sensie, żeby im dogryźć, a jeśli miałbym się śmiać z grup jakichś takich, nie wiem, dyskryminowanych, dotykanych społecznie, to raczej nie byłoby moim celem atakowanie ich, dowalanie im, tylko raczej wspólne pośmianie się z jakichś tam rzeczy, które pewnie też mają jakby w swoich środowiskach.
1: Mhm. A nasi politycy to są wciąż dobrzy, znaczy to jest dobry materiał na żart, czy bo słyszałam, że czasami jak jest za łatwo, to też nie za dobrze.
0: No dla mnie za łatwo jest z PiSu śmiać, w sensie, bo wszyscy się śmieją z PiSu, mam wrażenie. W sensie, no jakby wiadomo, że nie jestem w swojej bańce, ale jeśli chodzi na stand-upy w jakichś takich dużych miastach, to nie wiem, coś z Kaczyńskiego, coś tam z Konfederacji zawsze jest prostym śmiechem. Proste brawo można tym zebrać, więc raczej z tego rezygnuję. Wolę uderzać właśnie w Koalicję Obywatelską, tym bardziej, że nie są przyzwyczajeni do tego. W sensie, że jakby lewica czy prawica, skrajna prawica, oni już wszyscy dostali bardzo dużo żartów w swoim życiu, a koalicja zawsze była jakaś taka, hej, są lepsze tematy do żartów, jakby jesteśmy mniejszym złem, więc z nich się fajnie śmieje, no i mam wrażenie, że te żarty też muszą być bardziej przemyślane, bo no nie wiem, w sensie staram się, żeby te żarty były na trochę wyższym poziomie niż tam, nie wiem, że Kaczyński jest niski po prostu, nie?
1: Okej. Okay. No.
0: Ale jak wychodzi, to już każdy sobie oceni, no, prawda?
1: Dobrze, no to cóż, życzę ci tego, żeby tych pomysłów na żarty ci nie brakowało. No i trzymam kciuki za książki kolejne. Bardzo ci dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Widzom i słuchaczom bardzo polecam, jak wytresować Polaka. Bartosz Skrobisz, bardzo dużo wiedzy, ale też dużo humoru.
0: Dziękuję ślicznie.
1: Dzięki. To był podcast Półka z Książkami. Przy mikrofonie Anna Sobańda. Do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień.
2: To był odcinek podcastu Półka z Książkami, którego mogą Państwo słuchać w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl. Premiera kolejnego odcinka już jutro wieczorem w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl. W imieniu Anny Sobańdy bardzo zachęcam do słuchania. A my z tym właśnie premierowym odcinkiem będziemy na Państwa czekać już za tydzień we wtorek. Za chwilę informacje Tok FM o północy. Do usłyszenia. Adam Szuraj. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
1: Dzień dobry, Krzysztof Chorwat, zapraszam na wywiadówkę. Dzisiaj w audycji jeszcze wrócę do największej afery ostatnich miesięcy, tak przynajmniej widzą to niektórzy politycy, do afery stołówkowej. Mięso minus, strączki plus, zdaniem niektórych oznacza głód polskiego ucznia. No cóż, już nie będziemy się pastwić nad politykami, którzy cynicznie wykorzystują temat do walki politycznej. Dzisiaj merytorycznie porozmawiamy o zmianach, poradzimy też, jak wprowadzać do stołówek te zmiany rozsądnie, a to w rozmowie z ekspertką. Najpierw krótki przegląd informacji. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała ostateczne wyniki matury z uwzględnieniem sesji dodatkowej i poprawkowej. Egzamin dojrzałości zdało 87% tegorocznych absolwentów. Najgorzej poszła im matematyka, jej zdawalność nie przekroczyła 90%. Egzamin lepiej wypadł w liceach niż w technikach. Będą zmiany w postępowaniach dyscyplinarnych wobec nauczycieli. Te mają być krótsze, dojdzie możliwość skorzystania z mediacji, ale też będzie większa ochrona nauczycieli i większy nacisk na sprawy dobra dziecka. Takie propozycje znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela. Projekt trafił do konsultacji. Najmłodsze pokolenie Alfa, roczniki 2010+, to pokolenie cudzych oczekiwań, pisze w swoim najnowszym raporcie Fundacja Półtorej Minuty. Alfy to najstaranniej wychowane pokolenie, w większości przez rodziców milenialsów, którzy podeszli do tego tematu inaczej niż starsze pokolenia. Dorastają jednak w epoce AI i wszechobecnej technologii. Mimo to większość z nich nie wie, czym są deepfake'i, sporo z nich o emocjach rozmawia ze sztuczną inteligencją. Ich codzienność jest w dużej mierze podporządkowana szkole. Jakie jest pokolenie alfa? Odsyłam do raportu, a temat wróci w TOK FM dziś po 14. Zapytam inaczej. A w studiu witam dr Annę Taraszewską z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Przypomnę w skrócie, zmiany zakładają mniej mięsa dwa razy w tygodniu, poza tym ryba, warzywa, rośliny strączkowe. Mówię o szkolnych i przedszkolnych stołówkach. Spójrzmy naukowo na taki jadłospis. Czy on jest odpowiednio zbilansowany z punktu widzenia żywienia dziecka i ucznia?
2: Myślę, że trzeba powiedzieć, że przepisy rozporządzenia uwzględniają zasady zdrowego żywienia, tak, czyli kwestie tego, żeby warzywa były obecne w posiłkach, owoce, produkty zbożowe z preferencją produktów zbożowych pełnoziarnistych, mięso jest obecne. Pojawił się nowy element z nowymi przepisami, czyli potrawa na bazie nasion roślin strączkowych w ramach obiadu. To też jest zgodne z zasadami zdrowego żywienia, które od wielu lat podkreślają, żebyśmy spożywali białko z różnych źródeł, nie tylko w postaci produktów mięsnych czy produktów odzwierzęcych, ale też właśnie produktów roślinnych. I tak się składa, że nasiona roślin strączkowych są dobrym źródłem tego składnika. Ponadto...
1: Również dla dzieci, bo tutaj pojawiają się wątpliwości. Ja tylko spojrzę na piramidę żywieniową najnowszą, no bo tu podstawą oczywiście jest ruch i aktywność sportowa, no i tam z tym WF-em różnie oczywiście bywa w szkołach, no ale powiedzmy, że ruch jest zachowany. Najwięcej powinniśmy jeść warzyw, owoców, potem produkty zbożowe, no i właśnie wyżej mięso, wymiennie rośliny strączkowe, na samym końcu tłuszcz, najlepiej roślinny,
2: tak jest. Ja tylko powiem, że oczywiście możemy się wzorować piramidą zdrowego żywienia, zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży, ale od 2020 roku zalecenia zdrowego żywienia mamy przedstawione w postaci graficznej talerza zdrowego żywienia. Co do zasady, on przedstawia bardzo podobne zalecenia, tak? Bo pokazuje nam proporcje różnych grup produktów, które powinny się znaleźć w naszych posiłkach. Więc też zwraca uwagę na to, że tutaj powinny być warzywa i owoce i powinny one stanowić połowę, czyli największą część talerza. 1/4 mniej więcej powinny stanowić produkty zbożowe i tutaj wskazuje się, że te pełnoziarniste powinniśmy uwzględniać w posiłkach i 1/4 stanowią właśnie produkty dostarczające białka i zwracamy właśnie uwagę, że to białko może być dostarczane zarówno przez produkty pochodzenia zwierzęcego, bo mamy tu i mięso, i jaja, i produkty mleczne, ryby, ale też przez produkty pochodzenia roślinnego, czyli właśnie nasiona roślin strączkowych. Mamy tutaj też orzechy, pestki, nasiona. Uzupełnieniem niewielkim posiłku powinny być dobrej jakości tłuszcze, oczywiście tłuszcze roślinne. Także pamiętamy o napojach, bo powinniśmy nie tylko jeść, ale również pamiętać o nawadnianiu, więc tutaj w takim preferowanym napojem jest woda. Chociaż oczywiście również inne napoje jak najbardziej można pić, pamiętając, by ograniczać w nich cukier. I te dwa elementy, nawiązując do rozporządzenia, zostały właśnie w zapisach uwzględnione. To, co jest istotne, żeby też w takim codziennym żywieniu ograniczać produkty, o których możemy powiedzieć, że to są produkty wysoko przetworzone, słodkie, słone,
1: płatone
2: przekąski.
1: Z twardym tłuszczem.
2: Tak, jakieś ciastka, ciasteczka, herbatniki. Także te wszystkie elementy są uwzględnione zarówno w piramidzie, jak i obowiązującym od 2020 roku.
1: Teraz. Przejrzałem ostatnio jadłospisy moich dzieci, jeden w przedszkolu, drugi w szkole. No mięsa rzeczywiście mniej, za to na przykład ryż brązowy z pieczonymi warzywami w lekkim sosie sojowym. Brzmi smakowicie, dla mnie przynajmniej. Pasta z ciecierzycy na kanapki, naleśniki z białym serem, czyli właściwie po staremu. Kociołek warzywny z ciecierzycą, kasza bulgur, pierogi, no tutaj to też się pojawiało, więc ja nie widzę jakiejś super rewolucji. Ale cieszę się z tych dodatkowych pozycji, bo to są rzeczy no, podobne do tych, które my jemy w domu jako dorośli, a których dzieci no, raczej nie zjedzą, bo jedzą wybiórczo i raczej już są przyzwyczajone do pewnych rzeczy. Tutaj zjadły, jak twierdzą, w szkole i w przedszkolu i zjadły niemal wszystko, więc mówię, okej, nauczą się, przyniosą do domu te nawyki, więc tu można w ten sposób też się uzupełnić i widzieć jednak plusy pewne.
2: Tak jest, dokładnie. No bardzo cieszę, że w jadłospisie pojawiają się te nasiona roślin strączkowych. W kontekście nasion myślę, że kluczowe jest, żeby je podawać dzieciom w sposób atrakcyjny i smaczny. Rzeczywiście jest tak, że wiele dzieci może czuć na początku pewną obawę przed jedzeniem nasion roślin strączkowych, ale to niekoniecznie wynika z tego, że one nie lubią tych nasion, tylko ich po prostu nie znają. Nie miały okazji ich spróbować. Zresztą jak prowadzimy w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego warsztaty edukacyjno-kulinarne dla dzieci i tam już od wielu lat pokazujemy, jak w fajny, atrakcyjny, smaczny sposób można przygotować różne potrawy na bazie strączków, to właśnie prowadząc też takie ankiety ewaluacyjne, na podstawie tych ankiet wiemy, że duże odsetki, nawet czasami w przypadku niektórych nasion roślin strączkowych, co drugie dziecko wskazuje, że po prostu nigdy nie próbowało tych nasion, ani ich nie jadło. Natomiast po warsztatach oczywiście mamy bardzo taki pozytywny odzew, bo się okazuje, że to są bardzo fajne, smaczne dania, zwłaszcza, że dzieci same je przygotowują. To też, myślę, ma znaczenie.
1: Czyli mamy teraz taki okres trochę przejściowy, można powiedzieć. Miejmy nadzieję, że to jest przejściowy, no bo słyszymy często, że dzieci czegoś nie jedzą teraz, albo że się zmienił catering, albo zmieniły się kucharki, ale czy da się te strączki przygotować tak, żeby no, były smaczne?
2: Tak, jak najbardziej, bo kluczowy jest odpowiedni sposób przygotowania tych strączków. Po drugie, warto je po prostu włączać w potrawy, czy które dzieci znają, kojarzą i które lubią.
1: Wmiksować w coś.
2: Wmiksować na przykład, tak, dokładnie. Możemy na przykład do sosów wmiksować. Możemy dodać do zupy pomidorowej. Dzieci lubią zupę pomidorową. Możemy je stosować jako farsze do naleśników, do pierogów. Możemy je podawać jako dodatek do placuszków, w formie kotlecików. Więc tutaj mamy bardzo duże możliwości.
1: Tutaj też działa na stołówce zazwyczaj taki mechanizm, że dzieci no, patrzą, co jedzą inne dzieci.
2: Tak
1: i często
2: jest.
1: To, co rodzice nie mogą przemycić do diety, to tam
2: dokładnie.
1: Się to jakoś udaje.
2: Czasami, ja sama, jak miałam dzieci w szkole, obserwowałam, że rodzice czasami przychodzili do pań kucharek i się pytali, ale jak pani to ugotowała, bo moje dziecko w domu nie chce jeść, jak ja gotuję, a w przedszkolu, w szkole zjada wszystko.
1: No dobrze, to skoro już pojawił się temat kucharek i stołówek i firm, ewentualnie cateringowych, teraz no jednym z argumentów jest... Są pewnie pieniądze, bo to trzeba się jakoś przestawić, na nowo zaplanować. Strączki są drogie czy tanie w przygotowaniu, w takim zbiorowym żywieniu i gdzie szukać pomocy? Gdzie, gdzie ta obsługa też szkoły ma szukać pomocy? Gdzie może intendenci zamawiać produkty? Czy takie poradniki gdzieś można znaleźć?
2: strączki są generalnie, nie są drogim produktem w porównaniu z cenami mięsa. Na pewno możemy powiedzieć, że są znacznie tańsze. Dodatkowo myślę, warto w kontekście żywienia zbiorowego zwrócić uwagę na to, że suche nasiona roślin strączkowych są produktem o takiej dłuższej dacie przydatności do spożycia, więc można je w sposób bezpieczny przechowywać. Można lepiej zaplanować ich wykorzystanie w jadłospisie niż mięso, które jest produktem, prawda, o krótkim terminie przydatności do spożycia i musi być na szybko wykorzystywane. Gdzie można szukać wiedzy? No oczywiście w ramach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, projektu realizowanego przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, przygotowujemy różne materiały edukacyjne, więc można takich materiałów szukać na stronie projektu. Przygotowaliśmy w tym roku broszurę Strączki da się lubić, w której właśnie pokazujemy, jak w taki atrakcyjny sposób można przygotować strączki, by zachęcić również dzieci do ich spróbowania. Próbujemy odczarowywać taki mit, że strączki nie do końca może służą naszemu zdrowiu, bo wszyscy je kojarzymy z tym efektem takim wzdymającym, tak, ale odpowiedni sposób przygotowania strączków, ich moczenie, gotowanie, bardzo mocno, tak, odpowiednie przyprawy, bardzo mocno ten efekt niweluje, więc strączki można w bardzo fajny, atrakcyjny sposób przygotować tak, żeby służyły naszemu zdrowiu.
1: To odsyłamy do poradnika Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. A jeszcze na koniec mam takie pytanie, bo nie tylko obiadem żyją uczniowie, są też śniadaniówki. Jak przygotować taką idealną śniadaniówkę do szkoły?
2: Myślę, że tutaj wzorcem będzie ten talerz zdrowego żywienia, o którym mówiłam, tak? Czyli pamiętajmy o tym, żeby w śniadaniówce zawsze znalazły się warzywa. Mogą być to również owoce. Pamiętajmy o produktach zbożowych.
1: Nawet jeśli dziecko przyniesie później całą śniadaniówkę?
2: Ja myślę, że to się chyba nie zdarza jakoś tak bardzo często, tak? Bo zawsze dobrze jest z dzieckiem ustalić, co chciałoby mieć w tej śniadaniówce, zaangażować je w wybieranie produktów. Wtedy zwiększamy szansę, że to, co włożymy do tej śniadaniówki, dziecko nam zje. Ale w kontekście takiego dobrze zbilansowanego posiłku, który wpłynie na lepsze samopoczucie, lepszą koncentrację w czasie pobytu w szkole.
1: Owoc.
2: Tak. Warzywa, owoc.
1: Kanapka też tradycyjna. Oczywiście.
2: Kanapka jak najbardziej, ale to nie musi być zawsze kanapka. To może być tortilla na przykład, czyli taka bardziej atrakcyjna forma kanapki. To mogą być jakieś tosty, to mogą być placuszki, to mogą być produkty, które w ogóle przygotujemy sobie na przykład dzień wcześniej, wieczorem, tak, żeby rano, kiedy w biegu wszystko trzeba robić, mieć już część produktów do śniadaniówki gotowych. Warto też pamiętać oczywiście o źródle białka i tutaj, może być to oczywiście mięso jakiejś dobrej jakości wędliny albo mięso pieczone, które nam na przykład zostało z obiadu. Mogą być to strączki jak najbardziej w postaci pasty. Warto tutaj pamiętać o tym, że strączki możemy przygotowywać w postaci wytrawnej, ale też na słodko. Dzieci lubią słodki smak i taki na przykład hummus z dodatkiem banana, czekolady może być ciekawą alternatywą. Można dodać jakiś produkt mleczny. Fajną przekąską do śniadaniówki są też orzechy, które dziecko może sobie pochrupać na przerwie.
1: Z tymi poradami Państwa zostawimy. Bardzo dziękuję. Doktor Anna Draszewska z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego była z nami w wywiadówce. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
2: Dziękuję również.
1: Ja mówię do usłyszenia. Krzysztof Chorwat. Słyszymy się we wtorek o 10:40 w wywiadówce.
0: To jest powtórka. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Autopromocja.
1: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
2: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
1: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
0: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Niemcy nadal nie znają skali i harmonogramu wycofania wojsk amerykańskich z kraju. Niestabilna sytuacja na świecie winduje ceny paliw na stacjach, a eksperci nie wykluczają, że za litr trzeba będzie płacić nawet powyżej 10 zł. Kolejny samorząd rozważa wprowadzenie nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu. Minęła północ, jest środa, 16 września. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Podczas spotkania klubu Polski 2050 nie zapadła żadna decyzja w sprawie kandydatur na szefa klubu, przekazał Polskiej Agencji Prasowej poseł Polski 2050 Michał Gramatyka. Na początku września media informowały, że były lider partii Szymon Hołownia miałby zastąpić na stanowisku przewodniczącego klubu Polski 2050 Pawła Śliza. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius po rozmowie z szefem Pentagonu Pitem Hegsetem powiedział, że nie uzyskał nowych informacji o skali i harmonogramie wycofywania wojsk USA z Niemiec. Pytany na briefingu, czy po wizycie wie o tym więcej, ilu amerykańskich żołnierzy pozostanie w Niemczech, Pistorius odparł, że nie, choć przyznał, że rozmawiał na temat przeglądu sił USA w Europie. Według ministra Niemcy nie otrzymały też potwierdzenia harmonogramu. Pistorius dodał jednak, że Amerykanie uznali konieczność przeprowadzenia redukcji, by nie powstały luki w zdolnościach obronnych Europy. Decyzja w sprawie stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce zapadła w najbliższych tygodniach, ocenił wieczorem wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że wszyscy członkowie rządu odpowiedzialni za bezpieczeństwo widzieli się w ostatnim tygodniu z przedstawicielami amerykańskimi. Minister Obrony Narodowej w Polsat News zapowiedział też, że w przyszłym tygodniu uda się do Waszyngtonu, gdzie spotka się z Pitem Hegsetem. Hurtowe ceny paliw biją rekordy, a jak wyliczają analitycy firmy Colliers, wystarczy wzrost cen diesla w hurcie o 8-10%, by cena tego paliwa na stacjach benzynowych przekroczyła 10 zł za litr. Taka podwyżka jest niestety realna za sprawą zbliżającej się decyzji amerykańskiego banku centralnego, który może ogłosić podwyżkę stóp procentowych, mówi główny ekonomista Colliers Grzegorz Sielewicz.
4: Jeżeli Fed zasugeruje dalsze podwyżki, dolar może się umocnić. Dla Polski oznaczałoby to dodatkowy problem, ponieważ ropę i paliwa kupujemy w dolarach. Reakcja dolara będzie zależała głównie od tego, czy Fed okaże się bardziej stanowczy niż oczekuje rynek. Diesel może osiągnąć granicę 10 zł za litr stosunkowo szybko, natomiast w przypadku benzyny nadal pozostaje to scenariusz skrajny.
3: Obecnie średnia cena na stacjach benzynowych za litr 95 to 7 zł 81 groszy, a za litr ropy trzeba zapłacić 8 zł 66 groszy. Stany Zjednoczone odnotowują najgorsze wskaźniki stanu demokracji od 50 lat, a rok 2020 piąty był 11 z rzędu, w którym sytuacja w większości krajów na świecie pogorszyła się, wynika z opublikowanego raportu organizacji International Idea. Wśród państw, gdzie występują pozytywne zmiany, wymieniono Polskę, Bangladesz, Nepal, Sri Lankę oraz Syrię. Jak podkreślono w raporcie, do demokratycznej odnowy w tych krajach przyczyniła się mobilizacja społeczna i aktywność społeczeństwa obywatelskiego. Według opracowania regionem o najlepszych wynikach w zakresie funkcjonowania demokracji pozostaje Europa. Kolejny samorząd w Polsce chce wprowadzenia ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu. Chodzi o Gliwice, gdzie dziś ostatni dzień konsultacji w sprawie nocnej prohibicji. O szczegółach reporter TOK FM Grzegorz Kozioł.
5: Zadane w konsultacjach pytanie dotyczy poparcia wprowadzenia ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu między 22 a 6 rano w sklepach i na stacjach paliw na terenie Gliwic. Nie dotyczy pubów czy restauracji. Można odpowiedzieć tak lub nie.
6: Jeżeli miałoby to pomóc i z tego, co tam się orientowałam, w wielu miastach, co wprowadzili, rzeczywiście był spadek tych interwencji Policji, Straży Miejskiej, więc czemu nie?
7: Zakazać, oczywiście, że tak. Alkohol powinien być z umiarem i dla ludzi z rozumem.
8: A alkohol na stacjach benzynowych powinien zostać, według mnie.
5: Nocna prohibicja obowiązuje już w niektórych miastach województwa śląskiego, to m.in. Bytom, Chorzów, Mysłowice, Ruda Śląska, Tychy i Zabrze. W Katowicach ograniczenie takie wprowadzono w kilku dzielnicach. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
3: Miała zostać przedstawiona w maju, ale nadal nie ujrzała światła dziennego, a mowa o strategii polskiego sportu. Dokumencie, który przede wszystkim ma zaktywizować Polaków i przygotować polski sport do 2040 roku. Na ostatniej prostej z pracy zrezygnował Robert Korzeniowski, który był doradcą ministra sportu właśnie do spraw strategii. Co dalej z dokumentem, nad którym prace trwały 15 miesięcy? To sprawdzał Błażej Kulesza.
9: W resorcie sportu słyszę zapewnienie, że dokument już za chwilę będzie, mówi wiceminister sportu Piotr Borys.
10: Strategia jest niezwykle ważna, bo mówimy w niej o w ogóle o całej rewolucji ruchu. Mamy dzisiaj 30% dzieci kompletnie bez ruchu.
9: Na ostatniej prostej inną drogę, aniżeli strategia wybrał Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski.
11: Trzeba podejmować decyzje, które nie zawsze są komfortowe. Oczywiście dobrze byłoby pracować do końca pewnie w temacie, który się razem z dużym zespołem ludzi rozpoczynało.
10: Podjął inną decyzję, ma do tego prawo. Nie chce kandydować na szefa PKOL-u, natomiast strategia idzie swoim torem.
9: W sprawie prezentacji dokumentu padały już różne daty.
10: To wszystko jest wielki projekt. Tworzymy go.
9: Aktualnie polski sport działa bez strategii. Ta ostatnia była pisana do 2020 roku. Błażej Kulesza, TOK FM.
3: Lionel Messi, który zapowiedział zakończenie kariery w piłkarskiej reprezentacji Argentyny, pożegnalny mecz w narodowych barwach rozegra 6 października. Tego dnia wicemistrzowie świata zmierzą się towarzysko z Beninem w Buenos Aires. Na kolejne informacje TOK FM o pierwszej zapraszam w imieniu Arkadiusza Urbanka, a teraz jeszcze szczegółowa pogoda na nadchodzący dzień. Najcieplej będzie dziś na południu kraju do 26 stopni, około 20 pokażą termometry na północnym wschodzie i północy, a najchłodniej 17 stopni będzie miejscami nad samym morzem. W zachodniej połowie kraju w dzień prognozowane są przelotne opady deszczu i burze, na wschodzie w centrum pogodniej i bez opadów, ale tam rano mogą wystąpić mgły.
0: To jest powtórka.
12: Wtorkowy poranek TOK FM, Maciej Kluczka, dzień dobry, zapraszam. Mamy 15 dzień września, szanowni państwo, połowa września, chciałoby się zapytać, kiedy to lato zleciało, a poranek wtorkowy przynosi nam ciekawe informacje, zarówno w prasie, jak i na portalach informacyjnych, między innymi na TVN24.pl, to jest informacja wspólna superwizjera TVN24 i Wirtualnej Polski. Wiemy już, kim jest pan X. Pamiętamy, pan X pojawił się we fragmencie zeznań Przemysława Krala, który na ostatnim posiedzeniu Sejmu zacytował Donald Tusk, chcąc pokazać powiązania szefa zbankrutowanej giełdy Zonda Krypto z ludźmi Prawa i Sprawiedliwości, a i też wywrzeć swego rodzaju presję na opozycję, by może przed głosowaniem w sprawie odrzucenia trzeciego weta prezydenta w sprawie ustawy o kryptowalut zmienili zdanie. Jak wiemy, zdania nie zmienili. A dziś m.in. Michał Fuja z Superwizjera przynosi nam informacje o panu X. Ale przypomnijmy ten cytat. Pan X obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to załatwi mi ułaskawienie. To właśnie o ten fragment protokołu chodzi. Jak ustalili reporterzy tych dwóch redakcji, to Tomasz Sakiewicz, prezes i współwłaściciel telewizji Republika. Chciałoby się powiedzieć, informacja nie jakoś bardzo zaskakująca, a stacja mówi dziś o prowokacji rządu, a prokuratura już sprawdza jej relacje z giełdą. Na stronie właśnie tofan24.pl bardzo szeroki artykuł, długi artykuł na ten temat, między innymi o tym, jak wyglądały kulisy organizacji konferencji CPAC konserwatystów w Stanach Zjednoczonych, ale też w Polsce w maju 2025 roku, kiedy to jeszcze właśnie kandydat Karol Nawrocki brał udział w tym wydarzeniu, ale ja tutaj szukam właśnie dla państwa jeden z fragmentów artykułu dotyczący wydarzeń z jesieni 2025 roku, a więc wtedy już prezydentem był Karol Nawrocki, ale tutaj chodzi przede wszystkim w tym fragmencie o relację Krala z Sakiewiczem, bo wtedy właśnie jesienią, no właśnie rok temu, ta relacja przestała być tylko reklamowa, bo pewnie państwo wiedzą, że pracownicy Telewizji Republika, ale też politycy PiS-u często atakują inne redakcje, że też przecież reklamowały zonda krypto, po pierwsze w mniejszej mierze, a po drugie te same redakcje potrafiły mówić o kolejnych zastrzeżeniach dotyczących tego biznesu, tego sposobu inwestowania. No a telewizja, biznes Tomasza Sakiewicza nie tylko, że reklamował to i zachęcał, ale i wchodził w kolejne, a przynajmniej zamierzał wchodzić w kolejne układy, umowy z Zonda Krypto. A w tym czasie sprawą reklam Zonda Krypto zainteresował się już Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przypominają dziennikarze, 22 września 25 roku skierował do Telewizji Republika pismo, w którym zażądał wskazania wszystkich audycji dotyczących giełdy, audycji i nie reklam, i wydania ich zapisu w ciągu 7 dni. Chodziło o to, czy te spoty w audycjach też były oznaczone prawidłowo jako reklamy i czego dotyczyły. Równolegle w Republice toczyły się rozmowy o czymś większym, o objęciu przez spółkę Krala od 5 do nawet 20% akcji telewizji. Z korespondencji, do której dotarli dziennikarze Superwizjera TVN i Wirtualnej Polski, wynika, że w połowie października ubiegłego roku dyrektor generalny stacji Radosław Dobrzyński pisze do Krala, że wciąż nie ma decyzji prezesa, a Kral odpowiada: jak się wystraszyłeś, UOKiK-u, to powiedz, bo zleciłem już wycenę i zapłaciłem za nią i przygotowaliśmy wszystko, a po twojej stronie brak odpowiedzi. Zonda Krypto zamówiła więc i opłaciła wycenę stacji, zanim jeszcze Republika zdecydowała, czy w ogóle chce rozmawiać. No, artykuł bardzo ciekawy, polecam wszystkim Państwu dzisiaj lekturze. Pewnie jeszcze będziemy do niego wracać. Ja przechodzę do Rzeczpospolitej, bo tam bardzo ciekawy sondaż, który zresztą będzie korespondować z naszą pierwszą rozmową Poranka TOG FM. Będzie profesor Jacek Tomkiewicz z Rady Fiskalnej naszym gościem, a tutaj sondaż Rzeczpospolitej na pierwszej stronie. Respondenci otrzymali pytanie: co powinien zrobić rząd, żeby zmniejszyć deficyt w budżecie państwa? Ciekawe wyniki, bo niemal 40% odpowiada: zmniejszyć wydatki socjalne. Niemal 20% podwyższyć podatki. Zmniejszyć wydatki na zbrojenia, niemal 17%, a pożyczyć brakujące pieniądze 7%. Jednocześnie 30% nie ma zdania na ten temat. Ale generalnie wynika z tego sondażu i z innych odpowiedzi, szanowni państwo, to, że nie chcemy, by kraj żył na kredyt. Społeczeństwo zdaje się więc być gotowe na budżetowe zaciskanie pasa. Woli to niż dalsze pożyczanie pieniędzy i wzrost deficytu. Myślę, że Polacy instynktownie rozumieją, przez analogię do swoich budżetów domowych, że wysoki deficyt i dług to coś złego, komentuje Karol Pogorzelski, ekonomista banku PKO. Finanse publiczne wymagają więc pilnej naprawy, a z punktu widzenia rządzących wyniki sondażu mogą być dobrą wiadomością. Czego finanse publiczne przede wszystkim potrzebują w tej drodze do naprawy i czy to jest droga w ogóle osiągalna, przynajmniej jej cel, będę zaraz pytać. A jak już jestem przy Rzeczpospolitej, to przenoszę się na stronę trzecią, bo tam kolejne ciekawe wątki. Znowu wracamy do kwestii Zonda Krypto, chociaż nie wprost, ale do PKOL-u. Wiemy, że od wczoraj mamy nowego pełniącego obowiązki, pana Mariana Kmitę. No i będzie miał, szanowni państwo, sporo roboty do zrobienia do końca kadencji, która kończy się w kwietniu, bo jak ustaliła Rzeczpospolita właśnie, PKOL dostał, jak to tytułują autorki artykułu, dziwną pomoc od żony prezesa. W 2024 roku Polski Komitet Olimpijski pożyczył od 3 prywatnych podmiotów niemal 6 milionów złotych. Kto był wśród tych podmiotów? Agnieszka Piesiewicz, żona prezesa. A sprawę bada gdańska prokuratura. To, jak piszą Izabela Kacprzak i Grażyna Zawadka, nieznany wątek afery w Komitecie Olimpijskim, bo dotyczy nietypowych, nieoprocentowanych pożyczek udzielanych PKOL w ramach umowy o cesję wierzytelności. Jedną z nich o wartości ponad 2 milionów złotych udzieliła właśnie Agnieszka Piesiewicz, ale drugą Ewa Bachańska, żona Grzegorza Bachańskiego, prezesa Polskiego Związku Koszykówki. Potwierdziliśmy, że wątek ten jest badany przez prokuraturę w Gdańsku, która prowadzi śledztwo dotyczące malwersacji w Komitecie Olimpijskim. Chciałoby się powiedzieć stajnia Augiasza, gdzie się człowiek, czego się człowiek nie dotknie w komitecie, to zaczyna brzydko pachnieć, a wręcz śmierdzieć. Nie owijajmy w bawełnę. I na koniec Gazeta Wyborcza i tam na stronie drugiej, bardzo dosadny, ale też uzasadniony, nie oszukujmy się, komentarz Bartosza Wielińskiego na temat kolejnych aktów dywersji ze strony Rosji, co one oznaczają, co też mogą nam prognozować i krótki fragment dla Państwa. To już nie są podpalenia magazynów czy hakerskie ataki. To działanie na progu wojny. Patrząc na rosnącą intensywność rosyjskich prowokacji, trzeba się liczyć z możliwością jeszcze większej eskalacji. Z tego, co przedostało się do opinii publicznej, wynika zresztą, że przed takim scenariuszem przestrzega amerykański wywiad. Rosja na froncie w Ukrainie ponosi straty, traci teren. Ukraińskie ataki dronami z kolei niszczą jej zaplecze, dezintegrując sektor naftowy i zaopatrzenie. Trwająca piąty rok wojna stała się więc dla Putina katastrofą. Rosyjski tyran jest jak tygrys zagoniony do klatki. By przetrwać, będzie zdolny do najbardziej desperackich posunięć. A dla Polski oznacza to najpoważniejszy kryzys od zakończenia II wojny światowej. Jego stawką są nasze bezpieczeństwo, suwerenność i przyszłość. Bartosz Wieliński swój komentarz kończy taką myślą. W najczarniejszym scenariuszu Rosja już nas nie będzie testować, tylko w nas uderzy. Na granicy, w środku kraju, pociskami, za pomocą sabotażystów. Państwo i społeczeństwo muszą być na to w pełni gotowe. Czeka nas przejście w tryb wojenny. Czy jesteśmy już w tym trybie wojennym? Czy umiemy w niego wejść? I co to oznacza w ogóle? Będę też pytać Joannę Kluzik-Rostkowską z Sejmowej Komisji Obrony, posłankę Koalicji Obywatelskiej. Będzie naszym gościem o godzinie 8. Jeszcze dopełnienie tego tematu w obszernym wywiadzie z generałem Stanisławem Koziejem, byłym szefem BBN-u. W Gazecie Wyborczej również. Na pytanie, czy w sojuszu jest dziś państwo, które mogłoby ulec rosyjskiemu szantażowi, to ciekawe pytanie właśnie o jedność sojuszu. Generał odpowiada, że NATO wciąż pozostaje zwartym sojuszem, że na konwencjonalną agresję Rosji nikt na Kremlu się raczej nie zdecyduje, ale oczywiście będą szantaże, będą dywersje i kluczem do powstrzymania Rosji są zdolności przeciwzaskoczeniowe. To czy będziemy zawczasu na ten skok przygotowani? No i według generała dobrym prognostykiem jest to, że mimo oczywiście różnych nietypowych wypowiedzi Donalda Trumpa, to jednak współpraca wywiadowcza amerykańsko-polska, amerykańsko-natowska w ramach NATO z sojusznikami działa. Chociażby informacje z raportu CIA, które także dotarły do polskich polityków, są tego dowodem. To taki dobry punkt w tym trudnym temacie. Pierwszym gościem wtorkowego poranka TOK FM jest doktor habilitowany Jacek Tomkiewicz, członek Rady Fiskalnej i profesor Akademii Leona Koźmińskiego. Dzień dobry.
13: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
12: Rada Fiskalna po raz pierwszy w historii Polski, a też działa od niedawna, od stycznia tego roku, wydała opinię o projekcie budżetu państwa. No mamy wysoki deficyt budżetowy, szybko narastający dług publiczny. I zdaniem państwa, zdaniem ekspertów, brak działań po stronie rządzących, które zmierzałyby do poprawy sytuacji. Nie jest za dobrze, ale na początku tylko przypomnijmy, zaraz omówimy szczegóły raportu słuchaczom, kto wchodzi w skład Rady, jak państwo pracują i dlaczego raport został uwydany. Czy to wasz obowiązek?
13: Tak, to jest nasz obowiązek. Rada składa się z 7 członków. Obecnie jest nas 6, bo jeden jest niepowołany. Powołują nas, wskazują nas różne instytucje. Rada Dialogu Społecznego, czyli pracodawczy, czyli związki zawodowe, czyli szkolnictwo wyższe, Najwyższa Izba Kontroli, Ministerstwo Finansów, czyli jest cały szereg instytucji, które wskazuje kandydatów. Z tych kandydatów ci kandydaci przechodzą przesłuchanie w Sejmie. Potem Sejm nad nami głosuje i zatwierdza nas Senat.
12: I kadencja członków trwa?
13: Różnie, 6-letnia, natomiast ta pierwsza jest trochę pomieszana, czyli różni członkowie mają różne kadencje, dlatego żeby nie było potem wymiany całego grona.
12: Na tak zwaną zakładkę.
13: Tak, czyli w moim przypadku jest 4 lata, tak? Czyli ja zacząłem pierwszy rok i jeszcze mam 3 z kawałkiem przed sobą.
12: Wydanie raportu o budżecie to jest obowiązek zapisany w ustawie,
13: tak? To jest obowiązek, który wynika z ustawy o Radzie Fiskalnej, czyli projekt ustawy, to jest dokładnie mówiąc projekt ustawy budżetowej, który został przyjęty przez Radę Ministrów, trafia do nas, trafia do Rady Dialogu Społecznego i my mieliśmy 14 dni na wyrażenie opinii, głównie w zakresie ewentualnego przekroczenia długu, 60% PKB wpisane w konstytucji, no i kwestii unijnych, tam są wydatki netto, reguły wydatkowe, czyli są parametry, które musimy skontrolować, no ale siłą rzeczy, żeby skontrolować te konkretne 3 parametry, my musimy popatrzeć na całość.
12: Właśnie, projekt budżetu rząd kilka tygodni dobrych temu przyjął, teraz to będą prace sejmowe, czy większość sejmowa, rząd musi się odnieść do tych uwag?
13: Jeszcze nie.
12: Albo czy musi wdrożyć?
13: Do Sejmu trafia budżet na koniec września.
12: Tak, właśnie.
13: Tak, czyli to jest wstępny projekt ustawy, a teraz będzie projekt ustawy. I tak, według zapisów ustawy rząd musi się odnieść do tego, co my tam wskazujemy. I zasada jest taka, że albo przyjmuje to, co my postulujemy, albo się wytłumaczy, tak? Czyli wskazuje merytoryczne argumenty, podejmuje polemikę z naszymi opiniami.
12: Czy, bo w raporcie takim największym ostrzeżeniem jest właśnie możliwość, a wręcz ryzyko, należy chyba powiedzieć, przejścia przez próg ostrożnościowy. Na jakim jest poziomie? Co on oznacza? Dlaczego został ustalony właśnie na takim poziomie?
13: Progów jest kilka. Mamy najważniejszy próg, który jest w Konstytucji. On mówi o 60% PKB. Natomiast ustawa o finansach publicznych wskazuje jeszcze kolejny, czyli 55% PKB. Czyli zasada jest taka, żeby nie walnąć w ścianę...
12: Relacja długu publicznego do PKB.
13: Żeby nie walnąć w ścianę, no to trochę wcześniej trzeba zwolnić, tak?
12: Bo wtedy państwo leży, czy państwo ma problemy?
13: 60% PKB przekroczenia to znaczy, że my w kolejnym roku nie możemy mieć deficytu. To trzeba by obciąć 280 miliardów. To jest
12: nierealne wręcz.
13: Nie do zrobienia politycznie, ekonomicznie, makroekonomicznie. Dlatego mamy ten wcześniejszy próg, czyli 55% PKB, który mówi, że jeśli przekroczymy ten poziom, to trzeba zrobić przegląd wydatków, trzeba ograniczyć indeksację rent i emerytur tylko do inflacji, trzeba zamrozić płace w budżetówce, czyli jest...
12: A przed chwilą nauczyciele protestowali przed kancelarią premiera, chcemy więcej, no i uzasadnione to były, można powiedzieć, postulaty.
13: Nie, no jasne, że tak. To
12: Wtedy,
13: krótko mówiąc, jak przekroczyłem 55%, no to mamy z automatu, tak zwana budżetówka ma zamrożone płace.
12: A jesteśmy bardzo blisko tego progu.
13: Tak, natomiast pamiętajcie państwo, że to nie jest wszystko takie proste, no bo kiedy my przekroczymy ten próg, to my się dowiadujemy w połowie kolejnego roku.
12: Czyli tak, trochę post factum.
13: Post factum, czyli w roku

0: bo może idą na zakupy i myślą o swoich finansach, a teraz też o finansach budżetu państwa, gdy tak szybko podejdą do tematu, to sobie przypomną wysokie wydatki na zbrojenia, też podwyżki, jeśli chodzi o wydatki na zwiększone wydatki na ochronę zdrowia, zapowiedziane zmiany podatkowe, drugi dodatkowy pośredni próg. Według pana tu należałoby coś zmienić, żeby ustrzec się przed przekroczeniem tych progów ostrożnościowych, czy w innym aspekcie należy wdrożyć środki zaradcze?
1: Jak to zwykle bywa, nie ma jednej prostej odpowiedzi. Natomiast warto zauważyć, że my w budżecie na przyszły rok zakładamy podwyżkę podatków, całkiem przyzwoite tempo wzrostu gospodarczego i w tym samym czasie zwiększa się deficyt. Mhm. Czyli mimo tego, że mamy dobrą sytuację gospodarczą, podnosimy podatki, czyli zwiększamy dochody, to nawiasem jest dyskusyjne, bo my wpisaliśmy dochody z podatków, których jeszcze nie ma. Tak?
0: Na przykład ten ryczałt zmieniony
1: ryczałt,
0: na przedsiębiorstwo.
1: PIT,
0: pytanie, czy prezydent
1: podatek
0: podpisze,
1: cyfrowy, nie? Dokładnie. Pytanie, czy to podpisze.
0: Już akcyzę na alkohol podwyższoną nie podpisze.
1: Nawiasem jest też wpisana w nowym budżecie, czyli zwiększamy stawki VAT-u, zwiększamy stawki akcyzy, czyli...
0: Pewne zapisy w budżecie to myślenie życzeniowe rządu.
1: Tak, to jest założenie, że ustawy wejdą w życie, zostaną podpisane, czyli tych dwadzieścia parę miliardów stoi pod dużym znakiem zapytania. Natomiast jeszcze raz, przy założeniu zwiększonych dochodów, dobrej sytuacji gospodarczej, my zwiększamy deficyt. Czyli ewidentnie widać, że strona wydatkowa nam się rozjeżdża.
0: A powinniśmy te aspekty, właśnie wzrost, podatki zwiększone, wykorzystać na zmniejszenie.
1: Tak jest. Jak są dobre czasy, jak dostanę premię w pracy, to nie wydaję i nie zaciągam jeszcze dodatkowego długu, tylko raczej staram się trochę z tego oszczędzić.
0: Wie pan, jaki jest czas. Czas przedwyborczy. Wątpię, żeby ktoś chciał bardzo dochody, wydatki państwa z rządzących teraz ścinać.
1: Jasne, że tak. I ja to jak najbardziej rozumiem, bo nie jestem naiwny, nie żyję na pustyni. Natomiast traktowanie Polaków, że nie rozumieją, co się dzieje, nie zdają sobie sprawy z tego, że koszty długu nam ciążą coraz bardziej, jest też chyba trochę przesadne.
0: Rzeczpospolita dzisiejsza przynosi sondaż, z którego wynika, że raczej Polacy są świadomi problemu i zgodziliby się nawet na poziomie 40% respondentów na zmniejszenie wydatków socjalnych. To jest ciekawy sondaż.
1: Ciekawy sondaż i ja to naprawdę czytałem z dużym zaskoczeniem. Natomiast jeśli byśmy przeszli do konkretów, to myślę, że tak dobrze albo źle.
0: Komu zależy, jak zobaczyć.
1: Pamiętajcie państwo, co się stało z wiekiem emerytalnym. Przecież podwyższenie wieku emerytalnego to nie jest nic innego jak zmniejszenie wydatków społecznych. No i reakcja społeczeństwa i wyborców była jednoznaczna. Także jeśli my się poruszamy na poziomie abstrakcyjnym, wydatki społeczne, dług publiczny, deficyt, to pewnie, że wszyscy by się, dużo by się zgodziło. Natomiast jeśli byśmy przeszli do konkretów, czy emerytury są za wysokie, czy 800 plus jest za dużo, ja nie mówię, że jest za dużo, czy za mało. Natomiast jeśli byśmy przeszli do konkretów, to myślę, że tutaj wybory polityczne byłyby trochę inne.
0: Czyli według pana mamy przestrzeń, a przede wszystkim powinniśmy ją znaleźć, żeby te wydatki ograniczyć w pewnym zakresie. No bo też sposobem na ucieknięcie od tego przekroczenia progu jest wysoki wzrost gospodarczy. Dzięki temu...
1: Nie, to jest mit. To jest mit, że można wyrosnąć z długu. Mhm. Żebyśmy wyrośli z długu, to wzrost musiałby być nie 3,5, tylko nie wiem, 7-8, a na coś takiego się nie zanosi. Więc przeciwnie. Rząd jasno pokazuje, że my zwalniamy.
0: Okay, czyli to możemy odłożyć.
1: Te 3,5 to jest
0: na półkę z bajkami.
1: Najlepsze, co nas spotkało, i na następne kilkanaście lat tak dobrze nie będzie. Czyli kolejne lata to jest raczej 2 z kawałkiem wzrostu, a nie. I to jest czysta matematyka, to nie jest polityka. To jest matematyka, która pokazuje, o ile rośnie mianownik, czyli PKB, a z drugiej strony licznik, czyli dług. I to się rozjeżdża, to nie ma to co do tego wątpliwości.
0: A w tym raporcie, gdy napisali państwo, że należałoby te wydatki ewentualnie ograniczyć, czy tam jest też wskazane dla rządu, jakie wydatki? Weszliście państwo w takie konkrety, w tak konkretne rekomendacje,
1: nie,
0: czy
1: to
0: już zostawiacie?
1: Nie, to jeszcze raz, to jest decyzja polityczna. Mhm. To my nie, absolutnie nie jesteśmy od tego, żeby podejmować decyzje polityczne, co i komu obciąć, natomiast ja jak najbardziej rozumiem rząd. Pamiętajcie państwo, że 90 parę procent wydatków są prawnie zdeterminowane, czyli wynikają wprost z zapisów ustaw, czyli pan jak jest ministrem finansów, to pan jeszcze nie siądzie za biurkiem, a już pan ma cały budżet wydany.
0: Tak.
1: Dlatego w budżet, jak to się ładnie mówi, to jest finansowe odzwierciedlenie porządku prawnego.
0: A oprócz tych problemów właśnie zamrożoną tak zwaną budżetówką i tak dalej, jeżeli przekroczymy te progi, co jeszcze może nam grozić? Czy jakieś reperkusje ze strony Komisji Europejskiej?

0: czy agencje ratingowe obniżą nam oceny jako krajowi.
1: Reperkusje ze strony komisji już mamy, bo my jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu, czyli musimy się co roku tłumaczyć z naszych tak zwanej ścieżki wydatków netto. My się tłumaczymy i to formalnie jest spełnione, natomiast cały czas dług i deficyt się zwiększa. Także tak, jak najbardziej, jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu. A co do agencji ratingowych, no tak, jak najbardziej agencje na to patrzą i trzeba nie mieć złudzeń. Rynki są bezwzględne. Jeśli można zarobić na nas, czyli zażądać wyższego oprocentowania polskiego długu, to tak się stanie. My już płacimy pod 6% za nasze 10-letnie obligacje.
0: Nikt wydatki nie będzie nas tak lajtowo traktować.
1: Wydatki na obsługę długu przy rocznym budżecie to jest 107 miliardów. Na same odsetki od długu wydajemy ponad 100 miliardów złotych. Całkiem sporo, trzeba przyznać.
0: Czyli pan apelowałby do polityków, którzy zaraz rozkręcą się w kampanii wyborczej, by nie obiecywali za dużo wydatków, tylko obiecywali naprawę finansów publicznych. To byłoby odpowiedzialne.
1: Zgadza się. To jest odpowiedzialne powiedzenie, że jak najbardziej rozumie. Jest wojna za granicą, jest potrzeba transformacji energetycznej, jest cały szereg wyzwań, które trzeba absolutnie podjąć i musimy Polakom uczciwie powiedzieć.
0: I też radziłby pan, rozumiem, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, żeby ten raport wnikliwie przestudiował też prezydent i jego ministrowie, którzy decydują o ustawach, które decydują o dochodach państwa.
1: Jak najbardziej tak, dlatego między innymi po to jest Rada Fiskalna, żeby mieć ten obiektywny obraz finansów publicznych. Tak, także jak najbardziej my się naszym raportem dzielimy z Sejmem, z Senatem, z Kancelarią Prezydenta, z Radą Polityki Pieniężnej. Także po to jesteśmy, żeby pokazywać, jakie są zagrożenia, jakie są wyzwania.
0: Czyli sytuacja ekonomiczna Polski jest złożona, bo można być 20. gospodarką świata, jednocześnie mieć poważne problemy fiskalne.
1: Jak najbardziej tak, czyli jeszcze raz, w bardzo dobrej sytuacji nie dajemy rady nie tylko zrównoważyć budżetu, ale mamy rekordowo wysoki deficyt, także tak jest o czym myśleć i co analizować.
0: I politykom, szczególnie rządzącym, będziemy oczywiście to w najbliższych dniach przypominać, bo przecież prace parlamentu nad budżetem zaraz się rozpoczną. Profesor Akademii Leona Koźmińskiego i członek Rady Fiskalnej, doktor habilitowany Jacek Tomkiewicz był naszym gościem. Dziękuję.
1: Ja również dziękuję, miłego dnia.
0: Już teraz Wioleta Tomczak, posłanka Polski 2050, jest naszym gościem. Dzień dobry, pani poseł.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Jest pani członkinią Komisji Zdrowia Sejmowej, ale również Komisji Nadzwyczajnej do spraw aborcji. Miało być wczoraj pierwsze posiedzenie po 2 latach przerwy, no bo był plan marszałka, żeby najpierw się zająć ustawą o statusie, związkach partnerskich, a później wrócić do tego tematu. No i plan nie został zrealizowany. Jaki jest powód braku posiedzenia?
2: Powód jest taki, że nie wpłynęło stanowisko Ministerstwa Zdrowia do tych 2 ustaw, które planowaliśmy procedować na tym posiedzeniu Sejmu. Jedna to jest o dekryminalizacji pomocy w przypadku aborcji, a druga ustawa nasza Polski 2050 i PSL-u dotycząca przywrócenia tak zwanego kompromisu aborcyjnego, ale zaktualizowania go o tą przesłankę zdrowia psychicznego, o to, żeby nie było opieszałości prokuratury, o to, żeby kobiety miały także 0,5 roku wsparcia psychologicznego w przypadku, kiedy dokonały aborcji, jeżeli któraś z tych 3 przesłanek, bo wtedy byłyby nadal 3, a nie 2, jak mamy obecnie, wpłynęłaby na to, że ta aborcja została dokonana. Fakt jest taki, że do czwartku, piątku uzgadnialiśmy ostateczne poprawki, bo faktycznie trzeba było te projekty jak najbardziej i jak najlepiej przygotować.
0: Między klubami, tak? To uzgodnienia.
2: Między klubami, ale też nie ukrywam, to są kwestie takie czysto prawne, legislacyjne i czasami tutaj właśnie czy legislatorzy sejmowi, czy nasi klubowi mają wytężoną pracę z tym związaną. I te poprawki też poszły do między innymi resortu zdrowia. No i nie wpłynęło to stanowisko resortu zdrowia.
0: I to jest prawdziwy powód? Czy tylko oficjalny?
2: Z tego co wiem, to prawdziwy powód. Niemniej jednak chciałabym, żeby jakby wszystkie siły polityczne wykazywały bardzo wysoką inicjatywę co do tego, że w końcu kwestiami aborcji powinniśmy się zająć.
0: Katarzyna Kotula z Lewicy w rozmowie z OKO.press, z Radiem RMF mówi, coś tu się dzieje złego. Chyba przyszedł, nie powodem był brak opinii resortu, tylko opinia Donalda Tuska, żeby tematu nie ruszać.
2: Znaczy powiem tak, Polska 2050 jest gotowa, wręcz mieliśmy przygotowane pismo w wakacje, żeby prace tej komisji ruszyły. Koniec końców ja uwierzyłam przewodniczącej komisji, że ta komisja już we wrześniu będzie miała miejsce.
0: Czyli do Łobodzie, tak? Z Koalicji Obywatelskiej.
2: Dokładnie tak, więc jakby no nie naciskałam zewnętrznie i politycznie, też jesteśmy koleżankami i szanujemy siebie i swoją pracę nawzajem. I też wiem, że przewodnicząca Łobota robi wszystko, żeby ta komisja się sprawnie potoczyła. Czy cokolwiek miało wpływ na to, że na przykład stanowiska resortu nie było na czas i ono nie wpłynęło do komisji, tutaj jest mi trudno powiedzieć. Mm-hmm. Jeżeli wpłynęła na to jakaś polityka, to szczerze uważam, że naprawdę było to niemądre, bo my już nie mamy czasu. Już dawno powinniśmy się rozprawić z tą kwestią. Myślę, że Polki w koalicji 15 października bardzo mocno zwątpiły pod tym tematem, no bo obiecywaliśmy to już na samym początku.
0: A wie pani, kto zaczął? Pamięta pani taką sytuację sprzed wyborów samorządowych, kiedy
2: Hołownia
0: mówił, zostawmy ten temat, bo wybory samorządowe. I tak co chwilę jest jakiś powód, brak opinii resortu.
2: Pamiętam, wybory. Ale z perspektywy czasu i wtedy także bardzo mocno nie zgadzałam się z tymi nieprzychylnymi opiniami, bo właśnie wtedy czuć było bardzo mocno kwestie polityczne dotyczące tego, że kluby się ze sobą nie dogadają i że nawet ta nadzwyczajna komisja nie powstanie i nie będzie mogła pracować nad wszystkimi projektami, które zostaną do niej przekierowane. Wtedy była taka groźba. Czy teraz jest szansa na to, żeby na przykład Lewica zagłosowała za projektem Polski 2050, a znalazła się większość co do tego, żeby zagłosować za dekryminalizacją aborcji? I jeszcze nie jestem tego pewna, ale po to jest komisja, po to jest czytanie na sali plenarnej, żeby właśnie pewną także polityczną presję wywołać, dowiedzieć się, jakie są szanse, a tak naprawdę no też pokazać naszym wyborcom, co kto w końcu...
0: Że robota jest zrobiona.
2: Dokładnie tak, ale z drugiej strony, co kto w końcu w tym temacie myśli, a nie zamiatać to wiecznie pod dywan.
0: No bo ja właśnie też słyszałem w takich rozmowach kuluarowych, ale także w czasie konferencji prasowych z marszałkiem Sejmu, że swoje koalicja musi zrobić. Oczywiście podpis prezydenta pod ustawą o statusie osoby, przecież zresztą Sejm ma teraz próbować obalić to weto. Szanse na podpis prezydenta w tej sprawie są małe. W sprawie praw aborcyjnych też nikłe, ale żeby wykonać pracę parlamentarną. Ja rozumiem, że pani ma nadzieję, czy raczej pewność, czy raczej jednak tylko nadzieję, że koalicja z tego planu nie rezygnuje.
2: Znaczy, ja mam pewność, że koalicja z tego planu nie rezygnuje, ale mam nadzieję, że też oba te projekty trafią później do Senatu. Mm-hmm. Tutaj pewności już nie mam, bo to jest po prostu sejmowa arytmetyka wynikająca z tego, czy wszyscy, czy większość posłów będzie, czy ktoś nie wyciągnie karty, albo ktoś jednak w ostatnim momencie się nie wstrzyma. No koniec końców to posłowie Koalicji Obywatelskiej, ich trójka zaważyła na tym, że przy pierwszej próbie, no nie udało się
0: przyjąć dekryminalizację. Lipiec 2024 roku, jeśli dobrze pamiętam, to była ta pierwsza próba. Jeszcze taka, wie pani, kiedy może nowy termin posiedzenia, czy na razie nie ustalono?
2: Na to posiedzenie komisji? Sejmu raczej się nie zanosi.
0: Jak pani tłumaczy wyborcom, słuchaczom to, że sejmowa komisja, która miała tę przerwę dwuletnią, to prezydium komisji dostało dodatki do uposażenia, bo przynależy takie uposażenie z regulaminu Sejmu. To jest między innymi Dorota Łoboda, ale też Anna Maria Żukowska, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Pani Łoboda tłumaczy, że no taki jest regulamin, nawet jeżeli komisja nie pracuje, przekazuje te kwestie, te środki na organizacje pozarządowe, no ale może powinien się regulamin Sejmu zebrać. Skoro nie ma posiedzeń, to nie ma dodatków. No bo to są poważne kwoty, a tutaj zaraz znajdę.
2: Bardzo poważne kwoty. Ja osobiście, gdybym była w takim prezydium Sejmu, bo ja doszłam do tej komisji dopiero po podziale Klubu Polski 2050, więc to był bodajże marzec tego roku, to po prostu uważałabym, że nieetycznym jest pobierać takie uposażenie i być może wyszłabym z tą inicjatywą, żeby ten regulamin Sejmu zmienić. Uważam, że...
0: A klub zawsze może. Zaproponować?
2: Akurat Polska 2050 zaproponowała aż 80 poselskich projektów ustaw, 18 jest podpisanych przez prezydenta.
0: Nie,
2: to nie o to chodzi, tylko nas jest też, pani redaktorze, 15, no wcześniej była 33, naprawdę...
0: Ale jesteście takie rozpędzeni, to jeszcze jeden projekt.
2: No, oczywiście, tylko trzeba mieć na to zasoby, także kadrowe, pod postacią legislatorów.
0: Będę dopytywać w innych klubach, bo jak wyliczył fakt, dowiedział się po prostu, komisji wypłacono łącznie 75 tysięcy złotych brutto dodatku do uposażenia za okres kwiecień 24 do lipiec 26, kiedy komisja nie pracowała i te trzy wiceprzewodniczące, szanowne panie posłanki, otrzymały po 55 tysięcy złotych brutto. Niezła sumka.
2: No dobrze.
0: Przechodzimy do dalszych tematów. Czy prohibicja w całym kraju, nocny zakaz sprzedaży alkoholu zostanie przyjęta przez Sejm na tym posiedzeniu Sejmu, które trwa do piątku?
2: Tak.
0: O! Czyli zakaz sprzedaży od 22 do 6, a gminy będą mogły to jeszcze zmienić, te widełki.
2: Będą mogły rozszerzyć od 21 wieczorem do 9 rano, z tego względu, że mamy bardzo duży problem, zwłaszcza ze sprzedażą małpek. Zdajemy sobie sprawę, że ten projekt nie jest jeszcze doskonały. Ale jako specjalistka zdrowia publicznego pragnę podkreślić, że to jest bardzo odważny politycznie krok. Od 20 kilku lat chyba tak odważnego nie podjęliśmy w przypadku zdrowia publicznego, żeby wprowadzić nocny zakaz sprzedaży alkoholu, całkowity zakaz reklamy i promocji alkoholu.
0: Także piwa zero.
2: Także piwa zero, czyli tak naprawdę każdego napoju, który marką, znakiem, symbolem graficznym przypomina dokładnie ten napój alkoholowy.
0: A gdzie są niedoskonałości?
2: Niedoskonałością jest to, że nie udało nam się politycznie uregulować kwestii sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych, choć na stacjach benzynowych także nie będzie go można kupić w nocy. Mhm. Gdybyśmy chcieli przyjąć to, co zaproponowała kompromisowo Polska 2050, czyli kwestie dotyczące bezwitrynowej sprzedaży na stacji benzynowej, czyli w momencie, kiedy idziemy do kasy i chcemy zakupić alkohol, to musimy poprosić o otwarcie specjalnej szafy, tak żeby po prostu wszyscy nie musieli tego alkoholu widzieć, to wiązałoby się to właśnie z długotrwałym procesem notyfikacji. Mhm. I po tym, co przeszliśmy w przeciągu ostatniego roku, jakie wpływały pytania, jakie wpływały właśnie kwestie, które moim zdaniem mogły osłabić i opóźnić proces stanowienia prawa antyalkoholowego w Polsce, odważnie mówię, że my nie możemy sobie pozwolić w tym momencie na taki krok i powinniśmy przyjąć ten poselski projekt ustawy wypracowany w Komisji Zdrowia ponad podziałami politycznymi w takim kształcie, w jakim on jest, ale oczywiście nie spoczywać na laurach, tylko od razu składać kolejny poselski projekt ustawy, który będzie zakładał między innymi te kwestie zgłaszane przez naszych i koalicjantów, i stronę opozycyjną, czyli na przykład całkowity zakaz sprzedaży małpek.
0: A czy, jeśli chodzi o zakaz sprzedaży w nocy, w całym kraju jest zgoda całego klubu Koalicji Obywatelskiej, myśli pani? Bo ja pamiętam rozmowy z politykami KO, którzy mówili, zostawmy to samorządom, niech samorządy decydują, jak to u nich będzie wyglądało. Zmienili zdanie wszyscy?
2: Powiem szczerze tak, my jako Polska 2050 sami mieliśmy taką inicjatywę w swoim poselskim projekcie ustawy. W związku z tym, że projekt Lewicy stał się projektem wiodącym, a oni mieli całkowity zakaz sprzedaży właśnie alkoholu od 22 do 6 rano i w związku z tym, co obserwuję na przykład u siebie w swoim mieście w Gdyni, że Rada Miasta od bodajże półtora roku nie może przyjąć uchwały, która by taki zakaz właśnie wdrażała, powołując się na to, że rady dzielnic nie ustosunkowały się do tego, bo tam po prostu głosy podzieliły się na pół i tak zagłosowali radni dzielnicy.
0: Czyli jest wiele takich patowych sytuacji, lepszy będzie ogólnokrajowy zakaz.
2: Dokładnie tak. To,
0: i Koalicja Obywatelska też tak myśli.
2: To ja na przykład zmieniłam bardzo szybko zdanie i bardzo popieram teraz to rozwiązanie, które mamy w poselskim projekcie ustawy. i szczerze nie spotkałam się z tym, żeby jakikolwiek poseł to podważał.
0: Na koniec dwa krótkie, takie typowo polityczne pytania. No właśnie przypomniałem sobie dzięki pani, że jest pani z okręgu gdyńskiego, a tam polityczne trzęsienie ziemi w Radzie Miasta, zerwana koalicja, prezydent Aleksandra Kosiorek nie będzie miała takiej stabilnej większości. To wpłynie na Radę, na funkcjonowanie miasta i pani prezydent?
2: Myślę, że wpłynie bardzo pozytywnie na funkcjonowanie miasta.
0: Dlaczego?
2: Ja akurat nie popierałam tej koalicji. Jej radni czasami gubili się w funkcjach, co do których zostali wybrani i wchodzili w tak zwane buty właśnie prezydent i wiceprezydentów miasta. Trzymam kciuki za panią prezydent Aleksandrę Kosiorek.
0: Czyli
2: i za jej
0: zespół. Samodzielna, niezależna, tak?
2: Myślę, że tak.
0: Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. A zbiera się dzisiaj Klub Polski 2050. Były takie doniesienia, że na poprzednim dwa tygodnie temu dojdzie do zmiany szefa klubu ze Pawła Śliza na Szymona Hołowni. Czy dokona się to teraz?
2: Dwa tygodnie temu świętowaliśmy 50. urodziny marszałka Sejmu.
0: No to prezent trzeba było zrobić.
2: Przekazaliśmy wyśmienity prezent, czyli 50 dobrych uczynków na 50. urodziny. Coś w duchu właśnie DNA Polski 2050. Dzisiaj myślę, że będziemy rozmawiać o bieżączce politycznej, a jeżeli kiedykolwiek będzie taka wola, żeby zmieniać przewodniczącego klubu, to z całą pewnością po prostu wewnątrz Polski 2050 to się stanie.
0: A ona już jest? Ta wola? Wewnątrz klubu?
2: Mówię, że jeżeli kiedykolwiek będzie, to taka zmiana nadejdzie.
0: Czyli teraz nie ma.
2: Zobaczymy.
0: Okej, okay, no bo Szymon Hołownia nam już tak pokazuje sygnały, że chciałby wrócić na bardziej pierwszy plan polityki.
2: Szymon Hołownia sejmowej zawsze będzie naszym ojcem założycielem, do którego mamy bardzo duży szacunek.
0: A pani by zagłosowała za?
2: Gdyby... Jeżeli byłoby takie głosowanie, to z dużym prawdopodobieństwem zagłosowałabym za, ale uważam także, że Paweł Ślis jest świetnym przewodniczącym klubu Polski 2050.
0: Dwóch świetnych kandydatów. No dobrze, będziemy przykładać ucho wieczorem tu i tam i naszych słuchaczy informować o ewentualnych zmianach. Wioleta Tomczak, posłanka Polski 2050. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. Proszę trzymać kciuki za ustawę antyalkoholową.
0: To na pewno.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Podczas posiedzenia klubu nie zapadła decyzja w sprawie kandydatur na przewodniczącego. Takie informacje płyną ze strony polityków Polski 2050. W tle plotki dotyczące powrotu Szymona Hołowni na stanowisko. Były wiceszef resortu sprawiedliwości i poseł PiS z prokuratorskimi zarzutami. Chodzi o przekroczenie uprawnień. Amerykański kongres odrzucił impeachment Donalda Trumpa. Zagłosuje też nad impeachmentem szefa Pentagonu. Minęła pierwsza. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Podczas spotkania Klubu Polski 2050 nie zapadła żadna decyzja w sprawie kandydatur na szefa klubu, przekazał Polskiej Agencji Prasowej poseł Polski 2050 Michał Gramatyka, dodając, że ze względu na późną porę przerwano obrady klubu. Na początku września media informowały, że były lider partii Szymon Hołownia miałby zastąpić na stanowisku przewodniczącego Klubu Polski 2050 Pawła Śliza. Sam Paweł Śliz poinformował, że informacje pojawiające się w mediach dotyczące głosowania nad Szymonem Hołownią są nieprawdziwe. Spekulacje dotyczące przyszłej roli Hołowni pojawiają się w mediach od kilku miesięcy. Informowały, że miałby on wejść do rządu, czy też na nowo przejąć władzę w Polsce 2050. Zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków usłyszał były wiceminister sprawiedliwości Michał W. Prokuratura podejrzewa, że jako sekretarz stanu odpowiedzialny m.in. za nadzór nad służbą więzienną działał na szkodę interesu publicznego. Więcej o tym teraz Szymon Kępka.
2: Prokuratura zarzuca Michałowi W., że jako wiceminister sprawiedliwości przekraczał swoje uprawnienia i nie wykonywał właściwie swoich obowiązków. Chodzi o okres od lutego 2021 roku do listopada 2023 roku, kiedy odpowiadał m.in. za sprawy służby więziennej. Śledczy twierdzą, że jego działania mogły zaszkodzić interesowi publicznemu, a on sam miał dzięki nim osiągnąć korzyści osobiste i finansowe. Po przedstawieniu zarzutów Michał W. został przesłuchany. Polityk nie przyznaje się do winy. W całym śledztwie podejrzanych jest 6 osób. Szymon Kępka, TOK FM.
1: Posłowie debatują w Sejmie nad projektem przepisów ograniczających dostępność alkoholu. Projekt zakłada m.in. całkowity zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych. Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu obowiązuje już w wielu gminach w Polsce, dlatego zdaniem rządzących zakaz taki powinien objąć cały kraj. Pomysł wspiera część opozycji, ale poseł Jarosław Krajewski z Prawa i Sprawiedliwości chciałby też zakazu sprzedaży tzw. małpek.
3: Jeżeli czytamy, że 1 300 000 takich małpek sprzedaje się każdego dnia w Polsce, wystarczy przejechać się po centrum Warszawy z samego rana i widać, jaki to jest problem społeczny. Chciałbym usłyszeć, czy rząd popiera wprowadzenie całkowitego zakazu sprzedaży małpek.
1: Tu jednak potrzebne są uzgodnienia na poziomie unijnym. Ograniczeniom sprzeciwia się Konfederacja, ale też posłanka klubu Koalicji Obywatelskiej Klaudia Jachira.
4: Wierzyłam, że czasy prohibicji będę znała tylko z opowieści moich rodziców i z piosenki za 10 minut 13. I że na wolnym rynku, w zdrowym kapitalizmie, to cena, i to wysoka cena, jest najlepszym instrumentem kształtowania odpowiedzialnej polityki antyalkoholowej. Niestety, znowu zakazy, obostrzenia.
1: Przepisy Sejm ma przyjąć w piątek, później zajmie się nimi Senat. Amerykańska Izba Reprezentantów odrzuciła wniosek o impeachment prezydenta Donalda Trumpa w związku z działalnością służby imigracyjnej ICE. Izba zagłosowała za odrzuceniem wniosku o postawienie prezydenta w stan oskarżenia znaczącą przewagą. Do niemal wszystkich republikanów dołączyło 18 demokratów, a 47 wstrzymało się od głosu. Za impeachmentem opowiedziało się 147 kongresmenów. Nie jest to prawdopodobnie ostatnie głosowanie nad impeachmentem w obecnej sesji Izby. Wcześniej skłócony z Trumpem republikański kongresmen Thomas Massie złożył wniosek, który wymusi głosowanie nad postawieniem stanu oskarżenia szefa Pentagonu Pita Hegseta. Massie zarzuca mu m.in., że nielegalnie prowadzi wojnę z Iranem bez autoryzacji kongresu. Strażnicy miejscy uzyskali kilka nowych uprawnień, które do tej pory miała tylko policja. Mogą karać choćby za fotografowanie obiektów strategicznych, czy za niewłaściwe zachowanie kierowców czy pieszych przy przejazdach kolejowych. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabocka.
5: To, że możemy wystawiać mandaty za więcej przewinień, to znak naszych czasów, tak by choć trochę odciążyć policjantów, mówi rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
6: Przepisy zmieniają się w wyniku pewnych sytuacji, pewnych zmian, a więc są dostosowane do obecnych oczekiwań.
5: Nie zdziwmy się, jeśli jesteśmy sprzedawcą i dostaniemy mandat za sprzedaż napojów energetycznych osobom nieletnim, albo kiedy jako kierowcy zostaniemy ukarani za przejechanie przez przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Tu podobne uprawnienia dostali też funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei. Mówi jeden z nich, Mateusz Przybył.
7: Każda służba, która dostaje uprawnienia do egzekwowania porządku prawnego na przejazdach kolejowych, jest jak najbardziej nam potrzebna. Popełnianie wykroczenia nie jest niczym pozytywnym.
5: Za nieodpowiedzialne zachowanie na torach będzie można dostać mandat w wysokości nawet 3000 zł. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
1: Lionel Messi, który już wcześniej poinformował o planach zakończenia kariery w piłkarskiej reprezentacji Argentyny, rozegra pożegnalny mecz w narodowych barwach 6 października. Tego dnia wicemistrzowie świata zmierzą się towarzysko z Beninem w Buenos Aires. Messi łącznie w drużynie narodowej rozegrał 207 meczów, zdobywając 125 bramek. Lepszy bilans strzelecki ma tylko Portugalczyk Cristiano Ronaldo, 146 goli w 233 meczach. Oprócz mistrzostwa świata w 2022 roku Messi wywalczył z drużyną narodową 2 tytuły Copa America, złoty medal olimpijski, zwyciężył też m.in. w Mistrzostwach Świata do lat 20. Piłkarz, który większość kariery spędził w Barcelonie, ma kontrakt z Interem Miami do końca grudnia 2028 roku. Kolejne informacje w TOK FM o 2:00. Dziś najwięcej przejaśnień na wschodzie, nad ranem uwaga jednak na silne mgły. W zachodniej części kraju przewaga chmur i tam przelotny deszcz i miejscowe burze, głównie na południowym zachodzie. Na termometrach od 20 stopni na północy do 26 na południu kraju. Chłodniej miejscami nad samym morzem, tam około 17 stopni.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Gościem wtorkowego poranka TOK FM jest teraz Joanna Kluzik-Rostkowska, Koalicja Obywatelska, Sejmowa Komisja Obrony. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Naszą rozmowę oczywiście też można śledzić na transmisji na YouTubie, na profilu TOK FM na Facebooku. Zdziwiła się pani poseł, słysząc dziś rano lub czytając, że według ustaleń superwizjera TVN24 i Wirtualnej Polski, pan X, który był zacytowany, o którym była mowa w zeznaniach Krala, które zacytował premier Tusk na ostatnim posiedzeniu Sejmu, który miał obiecywać ułaskawienie prezydenta Korola Nowackiego, to uwaga, uwaga, Tomasz Sakiewicz.
9: Jeżeli pan redaktor pyta, czy się zdziwiłam, nie. Czy to jest akurat, czy X
8: każdy przypuszczał?
9: Z Sakiewiczem? Nie, nie, no, ja tego nie wiem. No, Nie to Donald Tusk. Natomiast jeżeli operujemy tutaj kategoriami zadziwienia, to nie. To znaczy, gdybyś to się potwierdziło, to nie będę zdziwiona.
8: Bo to by się układało w taką całość, że wielu ludzi Kralowi wiele obiecywało. Radosław Pisiewicz za zegarek, wpływy w UOKiK-u i tak dalej, a Tomasz Sakiewicz ułaskawienie. Więc
9: no tak, tylko że to się...
8: Parasol ochronny całkiem szeroki.
9: Tak, ale to się układa w taką całość, która każe przypuszczać, że ci wszyscy ludzie, którzy coś obiecywali, mieli poczucie, że państwo jest ich własnością i że mogą wszystko. I myślę, że ten obraz tutaj jest najważniejszy, tak, że im się wydawało, zresztą to widzimy, że jeżeli mają władzę, to mogą z niej korzystać absolutnie dowolnie, że tutaj ta demokracja gdzieś w sinodal im odpłynęła, tylko właśnie mogą, więc obiecują, no ale rzeczywistość pokazała, że wybory zostały przegrane, a obietnice wychodzą na powierzchnię.
8: Tak, już są przesłuchania w tej sprawie. Właśnie też między innymi Tomasza Sakiewicza, też Jacek Kurski miał być przesłuchany, więc będziemy czekać na kolejne doniesienia. Najlepiej też od prokuratury, bardziej niż od polityków.
9: Tak.
8: Miejmy nadzieję. Czy to, że to jest kolejna noc ta miniona, gdy część Polek i Polaków, no bo część, mówię, z Podkarpacia, z Lubelszczyzny, dostała nocne SMS-y z alertem RCB. Kiedy na plaży ląduje, czy wypływa z Bałtyku dron, na szczęście nieuzbrojony, bardziej zwiadowczy. Gdy Litwa podrywa myśliwce NATO, żeby zestrzelić drony. To już będzie taka nasza rzeczywistość europejska, szczególnie środkowa europejska.
9: Nie jestem tym zadziwiona w ogóle. W zasadzie w takiej perspektywie dłuższej należało o tym myśleć i my o tym myśleliśmy. Zresztą można sięgnąć dowolnie daleko do różnych rozmów, które tutaj nie prowadziliśmy. my jesteśmy w wojnie kognitywnej od dawna. Pierwszy etap takiej wojny to jest zwykle kwestia informacji, dezinformacji, działania na tak, żeby budzić niepokój, chaos, zamieszanie oraz
8: głębokie podziały. Czyli pani by zrezygnowała ze sformułowania hybrydowa, kognitywna.
9: Kognitywna, tak. Natomiast jakby kolejnym etapem opisanym dawno temu to już są takie działania sabotażowe, to już jest taka, już można to zaliczyć do działań fizycznych, tak? Mm-hmm. Tak więc jesteśmy poniżej progu wojny kinetycznej. Ja w czerwcu organizowałam w Sejmie konferencję, którą nazwaliśmy wojną o umysły. Chodziło o to, żeby bardziej zrozumiałym językiem o tym mówić. Natomiast nie jestem zadziwiona tą eskalacją, ale mam takie przeświadczenie, że sobie dobrze radzimy z tym.
8: Myśli pani, że kolejne wezwanie ambasadora rosyjskiego, który mieszka, pracuje w Warszawie, jest kwestią czasu, czy to już nie ma sensu, czy jednak kolejne wezwania powinny mieć miejsce, żeby też liczba, ciąg tych wezwań pokazywały skalę także społeczności międzynarodowej?
9: Zostawiam to ministrowi Sikorskiemu, to on wie.
8: A gdy minister Sikorski mówi w TVN24, że widzimy, że Rosja eskaluje i państwo polskie na to będzie miało nie prowokującą, ale poważną odpowiedź, która wzmocni nasze bezpieczeństwo, to co to może być za odpowiedź?
9: Nie będę uprzedzała wypadków, ale też ja od dawna stoję na stanowisku, mając świadomość tego, że Rosja rozumie tylko język siły. Rosja musi wiedzieć, że gdyby zdecydowała się na atak, to my jesteśmy gotowi naprawdę na wszystko. Znaczy nie ma sensu się cofać, trzeba umieć na to odpowiedzieć. Oczywiście, ponieważ nie jesteśmy w stanie wojny, musimy, a jesteśmy członkiem NATO, więc tutaj taką ostrożność należy zachować. Natomiast liczenie na to, że jak my będziemy siedzieć cicho i będziemy udawać, że to nie jest nasza sprawa, no to na pewno będzie lepiej, to nie jest ta właściwa droga.
8: Bo pojawiają się pomysły na zamknięcie przejść na przykład z obwodem Królewieckim. Też słyszałem profesor Pisarską, która zresztą wracała z Kijowa z konferencji i też była zmuszona do ewakuacji z pociągu. Na szczęście nie ten pociąg był bezpośrednio celem, ale sytuacja była groźna, która mówi z kolei o odpowiedzi całej Unii Europejskiej, na przykład jakichś punktowych atakach cybernetycznych, na przykład w system bankowy rosyjski, że te odpowiedzi powinny być punktowe.
9: Ja bym wolała robić, a nie mówić, żeby była jasność, bo to o to chodzi, żeby zaskoczenie mogło mieć miejsce. Oczywiście z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, mówię to również jako szefowa polskiej delegacji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, jest dobrze, kiedy my działamy nie samodzielnie, tylko działamy w ramach NATO czy w ramach Unii, więc każde działanie wspólne bardzo pożądane, róbmy, nie mówmy.
8: A Rosja, w jakiej jest teraz sytuacji, jeśli chodzi o stan wojny według pani? Bo słyszymy od ekspertów, że z jednej strony udało się przełamać technologię, ma już drony oparte na silnikach odrzutowych, są bardzo szybkie, docierają do Kijowa w ciągu minut, trudno je zestrzelić, więc już słychać strzały czasami w Kijowie, a nie gdzieś w powietrzu wcześniej. Nie trzeba ich wystrzeliwać wiele, wystarczy naprawdę kilka, no ale z drugiej strony słyszymy o stratach na froncie.
9: Oczywiście jedno i drugie jest prawdziwe. Myślę, że to, co jest ważne w takim dłuższym dystansie, to to, że Rosja ma gospodarkę wojenną. I nawet gdyby zdarzył się cud, który się nie wydarzy, czy na przykład Putin mówi, dobrze, kończę wojnę, no to wyhamowanie gospodarki wojennej to nie jest taka łatwa sprawa. W dodatku, no wszyscy tutaj zgodnie mówią, że to, że Putin nie wygrywa wojny, która, przypominam, miała być operacją trzydniową, powoduje, że jest coraz bardziej zaniepokojony o swój własny los, więc nie możemy wykluczyć tego, że będzie chciał eskalować jeszcze bardziej, tak, że to już jest...
8: Szukać innych punktów dających jakiś sukces propagandowy.
9: Ale też, żeby była jasność, jak się przyjrzymy Rosji w takiej perspektywie długiej, no to Rosja zawsze prowadziła jakąś wojnę, tylko one były dalej od nas, tak? Bo to był Afganistan, potem to już było Gruzja, potem to wcześniej była Czeczenia. No i my jakby tutaj zobaczyliśmy taki cały ogrom zła wojennego, kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie, z taką opcją, że być może ona w pewnym momencie trafi jakieś państwo NATO, no, ale to nie jest nic nowego dla Rosji, że ona prowadzi wojnę, bo to pozwala jej załatwiać wiele wewnętrznych spraw. Natomiast ja powtarzam to ciągle, ale myślę, że musimy to mieć z tyłu głowy i nasi partnerzy w NATO rozumieją to coraz bardziej, bo na początku nie było z tym najlepiej. To znaczy, że wojna Putina nie jest wojną o kawałek Ukrainy. Ona nawet nie jest wojną o całą Ukrainę. Ona jest próbą odbudowania postsowieckiego imperium i na tyle, na ile my Putinowi pozwolimy, on to będzie robił. Dlatego tak ważna jest tutaj jedność NATO.
8: A propos NATO, bardzo ważny członek NATO, Stany Zjednoczone. Czy Donald Trump ma nad tym wszystkim kontrolę? Bo z jednej strony są oczywiście spotkania szefa CIA, chociażby też nawet na Kremlu, ale też raporty, które trafiają potem do państw europejskich. Więc tu jakby baczenie jest, skupienie, ale z drugiej strony no, są wezwania Donalda Trumpa, żeby zaprzestać walk, przynajmniej na infrastrukturę krytyczną. Ukraina mówi, zgodzimy się, jeśli się Rosja zgodzi, a Rosja chociażby teraz w ostatnich godzinach przeprowadziła ataki na obiekty energetyczne właśnie mimo porozumienia ogłoszonego przez Trumpa, które wczoraj ogłosił sam Donald Trump. No wychodzi troszeczkę jak Zabłocki na mydle.
9: Wojna, znaczy Putin nie chce wojny zakończyć, on chce tę wojnę wygrać, póki co mu to nie wychodzi. My musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Rzeczywiście Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o wydatki, na przykład w ramach NATO, no to jest wielki budżet i wielkie wydatki, bardzo ważny partner i robimy wszystko, żeby te relacje były dobre, bo po prostu Stany Zjednoczone są nam potrzebne, ale również w oczywisty sposób musimy pamiętać o tym, że ta europejska część NATO jest dla nas bardzo ważna, no bo tutaj jeśli ktoś będzie atakowany, no to będą kraje.
8: Ale mówiło się przez wiele tygodni,
9: tak?
8: Że jeżeli kogokolwiek miałby posłuchać Putin, to właśnie Trumpa. A wydaje się, że chyba go nie słucha.
9: No, ale
8: czy to nie jest groźna informacja?
9: Ale to chyba wiemy od samego początku.
8: Okay.
9: Ja też nie jestem
8: nie
9: w ogóle zdziwiona.
8: Tak? Musimy czekać na jakieś wyniszczenie gospodarcze.
9: My musimy być bardzo dobrze przygotowani do wojny i im lepiej będziemy przygotowani, tym większe prawdopodobieństwo, że jej nie będzie. Natomiast zagrożenie, może ono w tej chwili jest bardziej widoczne, ale ono nie jest nowe. To nie jest sytuacja, w której my byliśmy bezpieczni tam ze 2-3 lata temu i nagle coś się wydarzyło. Ta eskalacja postępuje w takim sensie, że my coraz lepiej ją widzimy. Wojna trwa długo. Oczywiście Rosja też jest nią zmęczona. Gospodarka rosyjska jest w trybie wojennym. No i tutaj jest kwestia, kto kogo pokona. To znaczy my jako Polska i my jako NATO musimy być tak silni, żeby się Rosji nie opłacało, żeby nie przyszło Putinowi do głowy, żeby nas atakować.
8: Jeszcze zapytam o dyplomację też w kontekście Ukrainy, bo był apel wicepremiera Sikorskiego o pełną nominację dla ambasadora, kierownika placówki, pana Łukasiewicza. Ale wczoraj w poranku to GFM właśnie na miejscu pani o tej godzinie siedział Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta, mówi nie, ta kandydatura ma długą listę zastrzeżeń. Prezydent wobec niej...
9: Na przykład ja.
8: Startował pan Łukasiewicz z list wiosny i że przemówienie w Kijowie przy okazji rzezi wołyńskiej się nie podoba prezydentowi. No i mamy pat.
9: To znaczy Pałac Prezydencki w niełatwej, niebezpiecznej sytuacji bawi się trochę jakby siedział w piaskownicy. No po prostu to nie jest ten moment. Ja akurat jestem również członkiem Komisji Spraw Zagranicznych, więc
8: my
9: te kwestie znamy od podszewki. Po prostu racja stanu, bezpieczeństwo Polski wymaga, żeby w tych ważnych miejscach byli ambasadorowie.
8: Rzecznik prezydenta twierdzi też, że gdyby mógł, to w sumie Radosław Sikorski w sprawie listy kandydatów na ambasadorów z prezydentem by się dogadał, ale stolik wywraca Donald Tusk.
9: Nie, to znaczy ja od samego początku mam takie przeświadczenie, że kiedy Karol Nawrocki został prezydentem, to postanowił sprawdzić, jak daleko może przesunąć takie oczywiście zdefiniowane granice demokracji, tak? Czyli tych umów, co jest prezydenckie, co jest rządowe.
8: I ambasadorzy są tego elementem.
9: Rządowi są, tylko że jakby to jest taka...
8: Myśli pani, że bierze na przeczekanie, bo ja pytałem wczoraj rzecznika, żeby do końca kadencji nie mianować nikogo i koniec.
9: Oczywiście może być taka sytuacja.
8: Może być.
9: Radzimy sobie z... Ja myślę, że to będzie dłużej trwało, jeśli tak miałoby być, ale radzimy sobie, ale czy to zwiększa bezpieczeństwo Polski? Nie, no. Czy prezydent powie mnie być zainteresowany bezpieczeństwem Polski? Tak, czy jest?
8: Joanna Kluzik-Rostkowska, Koalicja Obywatelska. Dziękuję za rozmowę. W studiu wtorkowego poranka TOK FM są z nami profesor Anna Wojciuch, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. I Joanna Solska, Tygodnik Polityka. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
8: Witam serdecznie. Porozmawiamy o tematach dotyczących bezpieczeństwa, ale najpierw o bezpieczeństwie fiskalnym, budżetowym państwa, bo jak wiemy, Rada Fiskalna, która działa od stycznia tego roku, wydała pierwszy raport dotyczący budżetu państwa. Ten raport jest bardzo krytyczny. Według ekspertów Polska nie wykorzystuje w miarę jeszcze całkiem dobrej koniunktury, wzrostu gospodarczego, żeby ograniczyć wydatki państwa, wydatki budżetowe. A Rzeczpospolita przynosi sondaż Ibrisu, który pokazuje, że może, nie wiem, czy dobrze powiem, że całkiem dużo, no ale jednak jakaś część społeczeństwa wolałaby próbę zmniejszenia deficytu, długu i tak dalej, nawet kosztem wydatków socjalnych. Nie chcielibyśmy zadłużać się zbytnio, żeby nasz kraj się zadłużał, przynajmniej część respondentów. Czy wnioski Rady, czy takie sondaże mogą podziałać na polityków wchodzących w kampanię wyborczą, żeby obiecywali naprawę finansów państwa, a nie wydatków, czy to jest political fiction?
10: Ja myślę, że doszliśmy do takiego etapu, że żadna partia, która aspiruje do władzy, nie odważy się zaproponować reformy finansów. I jest to poniekąd skutek długoletnich rządów PiS-u. Ja przypomnę, cofnięto reformę emerytalną, która była niezbędna, a do której nikt już nie wróci, bo wie, że przegra wybory. 500+, potem 800+, najpierw

0: Pieniędzy nie ma i nie będzie. Tych słów się bardzo obecna koalicja boi, ale taka jest prawda, bo wszystkie wydatki są z długu. Jeżeli deficyt jest taki, że co trzecia złotówka to jest wydana, którą wyda państwo, to będzie złotówka pożyczona, to jest sytuacja naprawdę alarmująca. Ale to nie znaczy, że świadomość tej sytuacji ma całe społeczeństwo. Ono uwierzyło, bo chciało uwierzyć, że i stać nas na to, żeby mieć najkrótszy w Europie wiek emerytalny i stać nas na pomoc socjalną, która będzie trafiała nie tylko do biednych, ale również dla bogatych, że krótko mówiąc, na wszystko nas stać. Mhm. Więc żadna partia, wracam do tego, się nie odważy zaproponować takiej reformy, a nawet w obecnym stanie są możliwości, nawet nie chcę powiedzieć skreślenia czy ograniczenia wydatków, ale jest grupa beneficjentów, która ani nie przysparza Polsce dochodu.
1: Na przykład?
0: Na przykład jednoosobowe firmy, aha, które są na ryczałcie.
1: I jest propozycja zmiany ryczałtu.
0: Ale to jest propozycja taka strasznie skromna, że oni będą mogli tylko do 250 tysięcy euro.
1: I też oczami wyobraźni widzę prezydenta, który powie, nie tłamićmy przedsiębiorczości
0: Polaków. Także można nawet nie odbierać, ale nie dawać tym, którym się naprawdę nie należy. I też się... I władza się tego boi, bo pan prezydent zawetuje, więc jesteśmy w klinczu i ja się boję, że idziemy na ścianę po prostu.
1: No, jak to eksperci często mówili, chcielibyśmy mieć irlandzkie podatki, szwedzkie wydatki.
0: Mamy, nie chcielibyśmy.
1: No, nawet mamy, właśnie, zgadzam się. No,
0: to pan Dudek powiedział, no, szef Rady Fiskalnej.
1: Tak, no właśnie, Rada Fiskalna dzisiaj się pojawia bardzo często w naszym poranku. Profesor Anna Wojciuk, czy odpowiedzialna polityka w tej kwestii jest możliwa, czy zapomnijmy? Czy jednak przypominajmy o jej założeniach?
2: Na pewno warto przypominać, natomiast z tego sondażu bym nie wyciągała daleko idących wniosków, podobnie zresztą jak ekspert w studiu, z którym panowie to komentowaliście, bo to pytanie jest na bardzo ogólnym, właśnie abstrakcyjnym poziomie i wiele osób by się zgodziło z ogólnie słusznymi postulatami, ale w momencie, kiedy zadano by pytanie, czy konkretnie ty jesteś gotowa na przykład utracić jakieś świadczenie, płacić większe podatki, no to wyniki by były tego zupełnie inne. Także zgadzam się z panią redaktor, że rząd jest w bardzo trudnej sytuacji i jedno to jest jeszcze jakby redystrybucja, ale system podatkowy jest bardzo niesprawiedliwy w Polsce w tej chwili. Dużo osób dobrze sytuowanych, mających wysokie dochody, bardzo w niewielkim stopniu uczestniczy w składaniu się na wspólne państwo i myślę, że to jest duża debata do otwarcia, ale na pewno to nie jest coś, co można zrobić z prezydentem Nawrockim, no bo on pryncypialnie wszystko będzie wetował, co dotyczy podatków, więc zgadzam się, że rząd jest w bardzo trudnej sytuacji i w zasadzie jedyne, co może robić, to próbować pewnych świadczeń nie rewaloryzować, nie podnosić i w ten sposób oszczędzać, bo żeby coś komuś realnie odebrać, to jest dzisiaj niemożliwe. Nawet jeżeli by chciano, co oczywiście jest bardzo politycznie trudne, bo najbardziej ludzie nie znoszą, żeby coś im zabrać.
1: No tak.
0: A przy tym ogromnym zagrożeniem jest rosnąca inflacja, ponieważ jesteśmy na nią skazani, dopóki trwa wojna na Dalekim Wschodzie i dopóki trwa wojna z Ukrainą. Bo to
2: akurat
0: jest
2: dla budżetu jest dobre.
0: No niekoniecznie.
1: Tak, ale z drugiej strony ceny paliw podniosą.
0: Ale oczywiście ceny paliw produktów poniosą inflację i to nie tylko są wpływy dla budżetu, ale to jest nasze zadłużenie i to jest koszt, który musimy zapłacić za pożyczanie pieniędzy.
1: System naczyń połączonych i bardzo trudny system, skomplikowany. Przejdźmy do systemu globalnego bezpieczeństwa, szanowne panie. Martwią się panie, dziwią wypowiedziami Donalda Trumpa, kolejnymi apelami, ultimatum stawianym, apelami o nieatakowanie infrastruktury krytycznej. Donald Trump wczoraj ogłasza, udało się, i kilka godzin później Rosja atakuje taką infrastrukturę chociażby w Kijowie. Coś się dzieje. Czy przywiązywać się do Donalda Trumpa, czy liczyć na to, że administracja, chociażby sekretarz obrony, sekretarz do spraw zbrojeń, że tutaj jest większa znajomość sytuacji i lepsze zorientowanie, i lepsze działanie, skuteczniejsze?
0: Ja nie uważam, że prezydent Trump nie orientuje się w sytuacji. On myśli...

0: i o wyborach połówkowych, które się w listopadzie zdarzą. I łapie się takiego pretekstu, bo to nie z powodu Ukrainy ceny rosną, w każdym razie nie tylko z powodu Ukrainy, a pretekstem jest to, że Rosja ograniczyła eksport oleju napędowego, który drożeje najbardziej. No i teraz odwraca się uwagę od tego, co się dzieje na Dalekim Wschodzie, kierując to na Zełenskiego i Ukrainę, że jak ona nie będzie atakować rosyjskich celów energetycznych, to wrócą ceny do normy. To wszystko nie jest prawda, bo i Rosja ma to w nosie, ponieważ Rosja atakuje cele energetyczne Ukrainy. Czyli czego my się od Ukrainy mamy spodziewać, że się podda?
1: A też zdesperowany przedwyborczo Trump jest Putinowi na rękę zapewne.
0: My tak naprawdę nie wiemy, co jest jego celem, jeśli chodzi Trumpa. O sytuację w Ukrainie. I to jest największy problem.
2: Zachowanie Donalda Trumpa, z przykrością trzeba to powiedzieć, zachęca, aktywnie zachęca Władimira Putina po to, żeby, do tego, żeby przetestować różne scenariusze, które mogą na Kremlu być. I wydaje się, że dzisiaj sytuacja jest o wiele gorsza niż nawet rok temu można się było spodziewać. Chybotliwe, ale jednak jakieś minimalne podtrzymywanie Ukrainy, które udało się uzyskać i przedłużyć dzięki ogromnym wysiłkom partnerów europejskich, Kanady i innych sojuszników. To wszystko, efekty tych drobnych sukcesów są ograniczane przez idiotyczną wojnę na Bliskim Wschodzie, która angażuje uwagę, zasoby
0: i się rozszerza.
2: I w zasadzie nie widać końca, nie widać rozwiązania tej wojny. To jest od samego początku wojna bez pomysłu, bez strategii, która bardzo pogarsza sytuację bezpieczeństwa Europy i Ukrainy konkretnie. I widząc sytuację i nieudolność Trumpa, to jest też niebywała nieudolność Stanów Zjednoczonych, to największe mocarstwo w historii ludzkości, które kompletnie sobie nie radzi. Dzisiaj widzimy, że zamknięty kolejny wielki korytarz transportowy, ograniczona możliwość przepływu ropy naftowej przez cieśninę Bab el-Mandab. I Trump, który nic nie jest w stanie z tym zrobić, więc z punktu widzenia Kremla to jest na pewno aż śmieszne, jak Ameryka wygląda niepoważnie. No i niestety z punktu widzenia naszej sytuacji bezpieczeństwa, no po prostu to zachęca. To jest trudno sobie wyobrazić lepsze warunki. Prezydenta Stanów Zjednoczonych, który jest rozproszony, zajmuje się zupełnie nie tymi sprawami, jakimiś renowacjami Białego Domu. Tak. Wiemy z doniesień dziennikarzy, że to zajmuje 60-80% jego uwagi. Zajmuje sala balowa,
1: lubi
2: pomniki
1: symbole,
2: i tak dalej.
0: Jest deweloperem.
2: To jest groteskowe. Więc powinniśmy... Ten układ globalny jest naprawdę skrajnie niekorzystne. I to widzimy na Ukrainie, że Putin eksploatuje te możliwości i by było zaskoczeniem, gdyby po prostu nie korzystał dalej z tego.
1: Zawsze w tych rozważaniach przypominają mi się słowa Trumpa, który tak krytykował poprzedników za otwieranie jakichś działań wojennych na
0: arenie
1: kraju.
0: Nie będą nasi chłopcy walczyć w innych krajach.
1: Ja będę zamykać wojnę, a nie otwierać. Otworzył nowe i nie potrafi tych własnych nawet zamknąć, więc no ciekawe też, jak wyborcy amerykańscy jesienią, czyli już za chwilę rozliczą Donalda Trumpa z tej
0: mają
1: kwestii.
0: Mają $5,000 każdy ma dostać, właśnie. Więc...
2: No tak, ale ja uważam, że inaczej niż wielu komentatorów, że nawet jeżeli za dwa miesiące zmienią się większości w Izbie i nawet w Senacie, to nie jest tak, że to od razu będzie znacząco poprawiać sytuację bezpieczeństwa. Mamy jeszcze te 2 lata i 4 miesiące i trzeba to jakoś przetrwać. Będzie trudno.
1: Wtorkowy poranek TOG FM, ostatnia jego część, ale na nią też serdecznie zapraszamy. Joanna Solska i profesor Anna Wojciuk z nami są. Szanowne panie, teraz przejdę na krajowe podwórko. O sytuację partii taką sondażową, polityczną. Oczywiście sondaże są różne, o nie zapytam. No ale jest taka ciekawa wypowiedź z wczorajszego wywiadu Przemysława Czarnka w Radiu Z, który obrusza się na sondaż CBOS-u. Twierdzi, że to tam zawsze są najgorsze sondaże właśnie CBOS-u dla PiS-u. No tam już Prawo i Sprawiedliwość zanotowało 15% poparcie, ale mimo wszystko różne pracownie pokazują, że te kilkanaście procent to może być coraz częstsza rzeczywistość Prawa i Sprawiedliwości, a nie 20+. I że coraz bliżej Konfederacji Mentzena i Bosaka. Pewnie zaraz w kampanii wyborczej pojawi się słynne pytanie, czy dojdzie do mijanki między oboma ugrupowaniami. Ale w jakiej sytuacji jest Prawo i Sprawiedliwość? Po wielu tygodniach dotyczących afery Zonda Krypto. Śledztwo trwa, będą nowe fakty. Wiceprezes Ziobro jest prawdopodobnie w Stanach. Dymisji chociażby z tego stanowiska wiceprezesa nie będzie. Prezes mówił, że zrobił błąd, ale większych konsekwencji na razie ich potrzeby chyba nie widzi. Co tu się może wydarzyć? W jakim stanie PiS wchodzi w ten jesienny okres polityczny?
0: Ja myślę, że nawet wyborcy PiS zaczynają sobie zadawać pytania, dlaczego ten Ziobro ciągle jest wiceprzewodniczącym. Bo tam są nie tylko tacy zatwardziali wyborcy, którzy wszystko przełkną, bo afera Zonda Krypto już nabiera takich rozmiarów, że ciężko będzie przełknąć. Przy tym myślę, że jest dużo jeszcze wątków, a zwłaszcza bardzo dużo nazwisk, których jeszcze nie znamy, a które poznamy. Więc uważam, że sytuacja PiSu jest bardzo niedobra, ale też niekoniecznie będzie nadal zyskiwać na tym Konfederacja, ponieważ to w tym środowisku zwolenników kryptowalut było bardzo dużo. I nie zwolenników będziemy oceniać, tylko ewentualne przekręty i kontakty polityków tej partii z panem Kralem, z innymi. Na razie tylko wiemy o panu Wiplerze, ale myślę, że to będzie następny etap i to będzie psuło sytuację również Konfederacji. Nie wiem, czy będzie zyskiwał na tym Rozwój Plus, bo to też nie jest wbrew temu, co teraz mówi pan Morawiecki, że on ostrzegał, że tego... On był premierem, ludzie. Mm-hmm. Od niego dużo zależało. On dużo mógł zrobić.
1: Tak, a więc mówisz, że oni... po prostu przekazywał informacje prokuraturze Zbigniewa Ziobry, tak jakby próbując właśnie zrzucić odpowiedzialność
0: na Ziobrę. No bo panowie się nie lubili, oczywiście, ale to on był premierem, tak, a nie Ziobro. Mm-hmm. Więc ja myślę, że dużo rzeczy się jeszcze dowiemy i że ten rok, który został, że to nie będzie tak, że ta afera minie i ludzie o niej zapomną. Myślę, że kolejne wątki będą jednak rozbudzały ciekawość. Tak mi się wydaje, nie wiem, w Polsce dużo rzeczy wygląda inaczej niż nam się wydaje potem.
1: Ale też sytuacja w Konfederacji będzie chyba coraz bardziej ciekawa. Wczoraj oglądałem wywiad Krzysztofa Bosaka u Moniki Olejnik i on, no... Jak już by prawie jeszcze jedno zdanie dalej, to ja bym już słyszał zdanie, że Wipler powinien pożegnać się z Konfederacją, bo na pytanie o to, czy tak się powinno stać, powiedział, że to jest sprawa Mentzena, bo Mentzen go wciągnął do Konfederacji, więc de facto przyznał, że Wipler ma tutaj sporo problemów.
0: Profesor. I mało tego, traktowanie Konfederacji jako jedności też jest błędem, bo to są dwie Konfederacje i trzecia Brauna. Tak. I między tymi dwiema ciągle trwają tarcia, również tarcia o władzę.
1: W Krakowie,
0: oczywiście,
1: więc, gdzie podpisów się nie udało zebrać, bo ponoć nie wszyscy byli w to zaangażowani. Profesor Wojciuk.
2: Pytanie było o PiS oryginalnie, więc zgadzam się, że sytuacja PiSu jest bardzo trudna i też nie widać tam za bardzo jakiegoś planu ratunkowego. Ostatni plan ratunkowy był z premierem Czarnkiem i okazało się to niewypał roku.
1: Potem dostaje takie sondaże 15% i się wkurza.
2: Tak. No oczywiście to jest też związane z odejściem Morawieckiego i jego ekipy, no bo siłą rzeczy to poparcie się podzieliło pomiędzy teraz osobne frakcje. Także ogólnie to przebudowywanie się prawej strony sceny politycznej trudno dzisiaj orzec, do czego doprowadzi, bo zarówno w Konfederacji zgadzam się, że to prawdopodobnie jeszcze nie jest ostateczny kształt, który teraz widzimy przed wyborami. Wiele się jeszcze tutaj może wydarzyć. Tych wyborców, którzy zmobilizowanych, którzy chodzą prawicowych jest dużo, ale wiemy, że w polskim systemie wyborczym podział na dużo rozmaitych frakcji jest niekorzystny i widać, że po prostu prawicy nikt nie zarządza tą prawą stroną sceny politycznej. Oczywiście Nawrocki może próbować to zrobić, ale też to nie jest tak, że łatwo z perspektywy, z pozycji prezydenta będzie to wszystko ułożyć i zmusić do dogadania się.
1: Nawet nie pali się prezydent.
0: Nie ma interesu teraz wchodzić do gry.
1: Bardzo zdystansował się do patronowania nawet paktowi senackiemu.
2: Tak, więc widać, że prezydent dobrze ocenia, trafnie ocenia sytuację, że to będzie bardzo trudne, bo wszystkie te rozgrywki, które też obserwowaliśmy po stronie z kolei demokratycznej, kiedy rządził PiS, jak trudno jest doprowadzić do jakiegoś dogadania, pogodzenia tych rozmaitych interesów, to wszystko teraz stosuje się do prawicy, jak niemalże w lustrzanym odbiciu, tylko że widać, że tutaj brakuje takiego lidera, jakim był Jarosław Kaczyński. No i nie widać też kogoś, kto by go łatwo mógł zastąpić w tej pozycji. Także no, pod tym względem żyjemy w ciekawych czasach po tym hegemonii Prawa i Sprawiedliwości, które trwało te kilkanaście
1: pewnie
2: lat.
1: Ambicje na bycie liderem miałby Morawiecki, ale Konfederaci mówią, nie pamiętamy listę grzechów twoich.
0: Zakaz wejścia do lasu.
1: Chociażby. A Morawiecki odpowiada Konfederacji, no tak, nie zbieracie, nie potraficie
2: ale
1: zebrać podpisów, więc
2: różnice programowe, bo z jednej, jakby to, co ich łączy, to jest wizja ta konserwatywna społeczeństwa, przywrócenia pewnych hierarchii społecznych, kulturowych i tak dalej, roli mężczyzn tradycyjnej w rodzinach.
0: No ale pan Morawiecki tak kocha kobiety.
2: No ale to jest takie, to jest taki prawicowy feminizm, powiedziała, takim prawicowym feminizmem kocha. Natomiast bardzo ich dzielą jednak te ekonomiczne pomysły i to jest niebagatelne. To jest niebagatelna różnica i hegemonia Jarosława Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości związana była też z przejęciem pewnego jakby tego bardziej socjalnego programu ekonomicznego. Tak. Dzisiaj i przerobrze się i wyborcy się zmieniają, no bo odchodzą te najstarsze generacje, które wspierały Prawo i Sprawiedliwość. No i też widać na prawicy duże różnice w tym, jak jest postrzegana kwestia zaangażowania państwa w gospodarkę.
1: Dorobek programu socjalnego PiS-u nie może być za bardzo nawet wykorzystywany, gdyby PiS chciał się tym pochwalić, bo może drażnić
2: młodszych wyborców. Bo Konfederacja jest zupełnie też na innej
0: raz
2: pozycji.
0: Jest inna Konfederacja, dwa jest Rozwój Plus się kreuje jako bardziej wolnorynkowy, a ja jeszcze chciałam zdanie dorzucić do tego, do afery, że tutaj środowisko prezydenta też ma interes raczej nabrać powietrza i poczekać, bo my też nie wiemy, kto w tym środowisku za czym lobbował i te rzeczy jeszcze nie wyszły, ale już zaczynają być cynkowane.
1: No tak. Chociażby więc były agent, pan Chodziński, był w Pałacu Prezydenckim. Chociaż,
0: zdjęcia
1: co prawda,
0: są, nie da się ukryć. Wszystko
1: ale,
0: jedno, ale ktoś
1: ale
0: go zapraszał, prawda?
1: O później był no, szefa BBN-u.
0: Myślę, że nie tylko po to był, żeby wypić szampana.
1: Tak. Czyli ja wnioskuję z naszej rozmowy, że na rok przed wyborami trudno przewidzieć, w jakim kierunku, w jakim stanie partie będą podchodzić już do głosowania, bo sondażowa sytuacja Koalicji Obywatelskiej jest dobra, ale koalicjantów już gorsza, więc tu też nie jest różowa. A sytuacja na prawicy, jak przed chwilą powiedzieliśmy, no ma tyle otwartych ścieżek możliwych, po których ci politycy mogą pójść, że przewidywanie jest
0: skazane
1: na
0: porażkę. No i też to rozdarcie lewicy, która
1: tak
0: chciałaby razem, ale oni się naprawdę bardzo różnią. I to różnią się nie tylko stosunkiem do rządu, ale oni się różnią. Badania pana Machowskiego pokazywały, że środowisko Razem jest bardziej antyrynkowe niż środowisko PiS-u. W przeciwieństwie do lewicy, tej, która jest częścią koalicji. Więc nawet jeśli oni dojdą do wniosku, że razem mają szansę na lepszy wynik wyborczy, to ja też to słabo to widzę, bo oni się muszą rozpaść po wyborach. I ludzie już to wiedzą, bo już raz to
1: już
0: robili.
1: Tak,
0: więc to nie będzie takie zaskoczenie. Także tutaj wszystko jest bardzo płynne, bardzo niejasne.
1: Kończymy powoli wtorkowy poranek TOG FM, który wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program realizowała Liwia Prądzyńska. To jeszcze skomentujmy tylko ten kolejny odprysk, że tak kolokwialnie nazwę, afery Zonda Krypto, bo rozmawialiśmy o politykach, którzy pojawiają się w tej kwestii, ale przecież jest polityk łamany na pracownik telewizji, szef biznesu Tomasz Sakiewicz, który, jak dzisiaj donoszą superwizjer i Wirtualna Pan Polska, X. był tym panem X. Czyli już nie tylko Piesiewicz powoływał się na wpływy, żeby pomóc Kralowi, ale i Sakiewicz prawdopodobnie próbował obiecywać, czy obiecywał próbę ułaskawienia.
0: No ale to też nikt nie wydaje się tym wszystkim zaskoczony. I taka rozpaczliwa próba mówienia, że to nie tylko do Republiki szły wielkie pieniądze, ale reklamy wykupywano też w telewizji, jest niepoważna, bo nie to się zarzuca, w każdym razie nie tylko to Republice, tylko to, że oni zapomnieli, gdzie jest rola dziennikarza, a gdzie rola reklamodawcy. I oni ich dziennikarze w materiałach tak zwanych dziennikarskich reklamowali, namawiali ludzi do inwestowania w kryptowaluty.
1: Blok reklamowy pomieszał się z blokiem publicystycznym.
0: Tak, i wystawili do wiatru swoich własnych słuchaczy, swoich własnych widzów.
1: Z punktu widzenia transparentności państwa, pani profesor, dobrze, że się o tym dowiadujemy. Szkoda, że tak się działo.
2: No oczywiście i szkoda, że prawica poszła w takim kierunku, no bo to jest niesamowite, że dziennikarz, główne medium prawicowe przekracza no takie fundamentalne już granice, bo
1: ta
2: różnica pomiędzy
1: słowa.
2: Faktem a opinią już dawno się zatarła i to się miesza w różnych miejscach, ale no, to jest po prostu też bardzo ryzykowne wchodzenie w aktywne namawianie i reklamowanie jakiegoś produktu, więc bardzo też nierozsądne.
0: Nieuczciwe.
1: Profesor Anna Wojciuk, Uniwersytet Warszawski i Joanna Solska, Tygodnik Polityka. Bardzo dziękuję za komentarze. Maciej Kluczka, dziękuję za uwagę. Życzę dobrego wtorku, dobrego dnia. Do usłyszenia.
3: To jest powtórka.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Na początek informacji głośna sprawa ogromnych strat Orlenu za prezesury Daniela Obajtka. Chodzi o zakup ropy z Wenezueli. Rosnące ceny paliw zaczynają mocno uderzać w przedsiębiorców. Za chwilę o sytuacji firm transportowych. To kwestia najbliższych tygodni, mówi szef resortu obrony o decyzji w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Ropa z Wenezueli, setki milionów dolarów, zerwana umowa i tankowiec, który mimo wszystko popłynął z surowcem. To najnowsza odsłona sprawy, która może postawić niewygodne pytania byłym władzom Orlenu, w tym europosłowi Danielowi Obajtkowi z Prawa i Sprawiedliwości, bo to za jego prezesury Orlen miał stracić 1 600 000 000 złotych na zakupie ropy, która do Polski nigdy nie dotarła. Sprawa powinna być wyjaśniona, mówi partyjny kolega Obajtka Łukasz Kmita.
2: Straty gigantyczne, ponad 1 000 000 000 złotych, musi w nas wszystkich powodować, że chcielibyśmy poznać wszystkie szczegóły tej sytuacji, ale nie chcielibyśmy, żeby ta sytuacja była wykorzystywana politycznie.
3: A PiS będzie bronił Daniela Obajtka?
2: My cały czas bronimy prawdy. To znaczy widzimy, że Daniel Obajtek w ostatnich latach stał się takim celem do bardzo mocnych ataków politycznych. Warto też zapytać, dlaczego także instytucje europejskie nie prześwietliły szwajcarskiego oddziału firmy. Jest dużo pytań. Z pewnością ta sprawa musi być wyjaśniona.
1: Brytyjskie Financial Times ze szczegółami opisuje kulisy tej transakcji. Według gazety szef szwajcarskiej spółki spotykał się w tej sprawie z pośrednikiem na jachcie w Abu Zabi, a płatność za ropę była realizowana w kryptowalutach. To bulwersująca sprawa, mówi Agnieszka Pomaska z Koalicji Obywatelskiej.
4: Dlatego, że pan Obajtek sobie hasa i uważa, że jest bezkarny, ale to jeśli dobrze pamiętam, to on też przez Parlament Europejski miał już kilkukrotnie immunitet uchylany, więc sprawiedliwość i jego dosięgnie i tam, gdzie dopuścił się nieprawidłowości. Jeśli one będą przez prokuraturę sąd potwierdzone, to na pewno odpowiedzialności nie uniknie.
1: Do publikacji odniósł się Daniel Obajtek. Oskarża obecne władze Orlenu o zerwanie transakcji i do winy się nie poczuwa. Obecne władze spółki podkreślają natomiast, że problemem było nie wywiązanie się kontrahenta z warunków umowy. Rosnące ceny paliw coraz mocniej uderzają w przewoźników i właścicieli firm transportowych. Ci mówią już wprost, że przy obecnych kosztach część zleceń przestaje być opłacalna, a prowadzenie biznesu zaczyna oznaczać dokładanie do interesu. Katarzyna Munaczyk.
5: Największym problemem jest oczywiście paliwo przy kilku czy kilkunastu samochodach. Różnica w miesięcznych kosztach może sięgać już dziesiątek tysięcy złotych. Anna Kostrubiec, właścicielka firmy transportowej Olympus Logistics, przyznaje, że jest coraz bliżej granicy opłacalności.
6: Jeżeli samochody firmy zużywają 10 000 litrów.